0: Tak, i obciążamy także naszą własną, gdzieś tu lokalną polską infrastrukturę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nie mając odpowiedniej wiedzy technicznej, nie mamy do końca pewności, czy dana strona nie jest podstawiona i czy na przykład nie atakujemy wtedy ukraińskiej infrastruktury, albo, i też o tym warto wspominać, ta wojna, oczywiście ofiarami będą osoby cywilne też na pewno, ale pamiętajcie, ta wojna jest na górze i to, że wywołał ją prezydent Rosji, to w tym momencie no, też nie oznacza jakiejś takiej odpowiedzialności zbiorowej i tego, że na przykład przez to, że walczymy gdzieś tam powiedzmy, albo chcemy walczyć z Władimirem Putinem, to na przykład pozbawimy mieszkańców jakiegoś osiedla albo jakiejś, nie wiem, małej wioski gdzieś w środku Rosji dostępu do internetu, a na przykład ktoś może chcieć wtedy skorzystać z, nie wiem, czy z telemedycyny albo z czegoś. Więc też bardzo trzeba tutaj ostrożnie do takich rzeczy podchodzić i na to też uczulam.
1: No tak, no a poza tym też nie wiadomo, czy gdzieś tam w ten sposób przypadkiem, prawda, prawa międzynarodowego nie złamiemy, tudzież gdzieś coś z Ameryki, czy by się ktoś przypadkiem do nas nie przyczepił, też gdzieś są jakieś takie tego typu, że się możemy nabawić też konsekwencji prawnych, mimo że w dobrej wierze, no to jednak, nie, gdzieś tam.
0: Więc już zdecydowanie lepszą opcją jest to ocenianie restauracji rosyjskich na 5 gwiazdek i opisanie w odpowiedni sposób tego, co się dzieje, żeby te informacje dotarły do jak największej ilości osób.
1: Zdecydowanie. No i generalnie jak już się Anonymous czy inne grupy zajmują, że tak powiem, aktywnie uprzykrzaniem życia Rosjanom, no to może już lepiej im to zostawić, a samemu się gdzieś tam nie bawić. I doświadczenie mają i gdzieś tam też wiedzę, jak to robić i tak dalej. To, więc jakby co, no to oni tam... kibicować to im gdzieś tam chyba kibicuje, ale... Dobra, ja, że tak powiem, o Ukrainie tyle. Natomiast,
0: to Maćku, to ja ci jeszcze tylko wejdę w słowo i może przeczytam od razu tę informację, którą przysłał Dawid, żeby nam to nie uciekło. Bo to dotyczy właśnie komentarza naszego poprzedniego słuchacza, czyli Matiego. Dawid napisał do nas tak. Czuję się wywołany do tablicy. Po pierwsze, co do zbiórki Ariari, potwierdzam swój błąd, dostałem niepełną informację, przepraszam, ale że było już to skorygowane przez Paulinę na początku audycji, nie pisałem. Punkt drugi. Potwierdzam, na razie prowadnica nie prowadzi ani nie planuje żadnych zbiórek. Zdecydowanie będziemy wdzięczni za pomoc wolontariuszy. Jutro też na naszych portalach społecznościowych pojawi się informacja na ten temat, ale o pomoc finansową obecnie nie prosimy. Tu ja także polecam oczywiście wpłaty na fundację Ari. A teraz Maćku, już antena twoja.
1: Dobra, więc tak, ja tak jak mówiłem, na razie od Ukrainy odbijam, lecę do Ameryki, a konkretnie rzecz ujmując do Apple'a, bo dwie, myślę, takie dość, ja wiem, istotne, nieistotne, znaczy ludzie na pewno na te nowości czekali, tam gdzie odnośnie iOS'a 15.4, bety czwartej, która to się bodaj półtora tygodnia ukazała, czy jakoś tak, taką zasługującą na uwagę nowością jest pobieranie aktualizacji i aktualizacji systemu przez sieć komórkową, co nie było wcześniej tak możliwe i prosty wiadomo, można sobie było hotspota zrobić, dajmy na to, i wtedy jakkolwiek kombinować, no ale no, tak normalnie nie, pobieranie aktualizacji nie było możliwe. Teraz ponoć iOS 15.4 beta 4 to wprowadza. No, pewnie związek z 5G, prawda, i teoretycznie bardziej stabilnym łączem i tak dalej, no, może. Natomiast takie coś wprowadzili, znaczy ma zamiar ujrzeć światło dzienne wraz ze stabilną wersją iOS 15.4. Druga rzecz to jest taka dość intrygująca, też dość, w ogóle ciekaw jestem, jak to z dostępnością tego będzie, czy to VoiceOver będzie odpowiednio anonsował, czy nie. Natomiast chodzi o to, że Apple dodało narzędzie do, już teraz nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ale chodzi o wykrywanie zmian kosmetycznych naszego urządzenia i na tej podstawie wycenianie

0: Bo to będzie polegało na tym ta nowość, że my innym iPhone'em robimy zdjęcie iPhone'owi, którego chcemy wycenić. No i gdzieś tam on ma wykrywać na podstawie tego zdjęcia ryski, wgniecenia, różne tam różności. I to ma być wysyłane do Apple'a i oni to mają oszacować, wycenić koszt, czy to sprzedaży urządzenia, czy naprawy, zdaje się, serwisowania też, zwłaszcza w kontekście wprowadzonej usługi, to, że można samodzielnie iPhony naprawiać, więc to jest ta druga rzecz, to narzędzie do tej wykrywania zmian kosmetycznych w urządzenia. No i ponoć dodawanie certyfikatów covidowych jeszcze w becie trzeciej nie działało zbyt tam dobrze, zbyt stabilnie. No w końcu prawa bet i ma prawo nie działać. Ponoć w czwartej to nam naprawili, więc teraz to powinno działać. Tak. iOS 15.4 to tyle.
1: A mogę się wbić? Przepraszam.
0: No, możesz.
1: Bo co prawda miałam to mieć już później powiedziane w sekcji technikaliów, ale skoro już jesteśmy przy tej becie, to dodam również taką ciekawą zmianę, że Siri otrzyma, albo już otrzymała, nowy głos, który ma być neutralny płciowo, ponieważ środowiska różne, które
0: Tak.
1: płciowo właśnie są aktywistyczne, stwierdziły, że za dużo jest kobiecych asystentek i znaczy kobiecych asystentów i wynika z tego, że kobieta jakby jest stworzona do wykonywania poleceń. Dlatego Apple jako firma otwarta na potrzeby środowisk, czy to LGBT, czy to feministycznych, stwierdza, że będzie trzeba właśnie ten głos Siri zmienić i zrobiła właśnie taki głos, który niby ma być neutralny, chociaż mi to się bardziej kojarzy z jakimś takim nastolatkiem bez mutacji. Jest kilkusekundowa próbka gdzieś tam na
0: Aha, no właśnie
1: Twitterze.
0: miałem o to pytać, bo tak trochę nie bardzo sobie wyobrażam bezpłciowość głosu, no ale no w sumie okej.
2: Ja słyszałem kiedyś coś takiego, bo któraś firma już kilka lat temu zaprezentowała taki głos i to rzeczywiście brzmiało tak trochę pomiędzy. Ciężko mi to określić w tym momencie, ale
1: Kurczę, nie wiem, czy ja to
2: rzeczywiście
1: teraz
2: byłoby ciężko
1: znajdę.
2: powiedzieć.
0: Okej.
2: Znaczy, no my jesteśmy chyba przyzwyczajeni do głosów na przykład robotycznych, tak? Które no, one.
0: Tak, i też myślałem, że coś, że w taką stronę
1: Tylko, że
0: jakąś
1: oni właśnie nie
0: pójdą.
1: chcą zrobić robotycznego. Ten głos jest mniej więcej takiej jakości jak ten oryginalny głos Siri.
2: Ja wiem, ale no w sensie chodzi o to, że da się zrobić brzmienie syntetyczne, które. No chociaż że taki syntok, on jest ciężki do określenia. On nie jest jednoznaczny. On przy tych wolniejszych prędkościach brzmi męsko trochę i tam się nazywa bodek. Na przykład mówię o starym syntoku. Ale wiele osób sobie go przyspiesza i to już nie brzmi ani jak typowo męski, ani typowo kobiecy głos. Więc no
0: No,
2: to
0: za
2: na
0: nazwy to
2: rynku
0: się już kiedyś
2: TTS.
0: zabrali. Za nazwy już się kiedyś zabrali. Na szczęście Zośka została Zośką, Ewka Ewką, Krzysztof Krzysztofem. Na całe szczęście. Natomiast niemieckie głosy, gdzie był Markus, gdzie była Petra, chyba i inne tam głosy, no to już jest Stimme 1, Stimme 2 i tak dalej. I tak samo te angielskie głosy Siri czy coś, to też już jest Siri Voice 1, Siri Voice 2 i tak dalej. Więc
1: To
0: jakby no to ruszyli.
1: jeszcze dopowiem, że pokazałabym nawet ten głos, bo go mi się udało szybko znaleźć, ale prowadzący spotkanie wyłączył możliwość udostępniania ekranu przez uczestników.
2: To można.
1: Więc.
2: Ja tutaj mogę tobie przypisać odpowiednią rolę.
1: Okej.
2: A nie, ja nie mogę, to musiałby Michał uaktywnić tobie
3: No
2: takie
3: to zaraz to zrobię.
2: przywileje, bo to moglibyśmy wtedy puścić, jak taki głos brzmi.
0: Bo aż rzeczywiście ciekaw jestem, co oni zrobili
2: No,
0: znowu.
2: teraz z syntezą można być bardzo kreatywnym, zwłaszcza, że są już głosy i dziecięce, i to tam a cappella się bawi w różne takie, czy serenki.

0: prog, więc no to pewnie nie byłoby jakąś nowością.
1: A ty, Pawle, co ty mówisz przed tym ogłosie ukraińskim? Gdzie to? W Vocalizerze?
0: W Josie.
1: A, w Josie.
0: Znaczy w Vocalizerze tak, i to już było dawno, tylko że Joss dopiero sobie teraz uaktualnił to
1: Bo się
0: SDK.
1: Zastanawiam, czemu Apple tego nie ma tam w portfolio.
0: Nie wiem, czy tam, nie wiem, czy problem nie polega na tym, że Apple ma taką politykę, że musi wziąć albo wszystko, albo nic. A tam w tym pakiecie wszystko są też głosy jakichś języków Indii, na które sam iOS nie jest przetłumaczony. Ale tak my, zwłaszcza tu z kolegą Roberto, jesteśmy bardzo wzburzeni od kilku już wersji i nawet dzwoniliśmy do Apple Accessibility, bo mnóstwo języków słowiańskich cierpi przez to. Bułgarskiego nie ma, chorwackiego nie ma, właśnie ukraińskiego, teraz słoweński doszedł. A my mamy takiego drobnego językowego świra, w związku z czym...
1: To wiesz co, dobrze, że mówisz, że ktoś tę akcję rozpoczął, bo ja miałem zamiar też pisać do Apple Accessibility.
0: Ale nie, to im więcej, tym lepiej, myślę, bo to jest ważne, to jest autentycznie ważne, bo w ten sposób są całe kraje odcinane, a to nie jest tak, że Apple daje możliwość zainstalowania alternatywnego głosu do voiceovera, niestety. Aha. Jak tam, Paulino?
2: Okej, to mogę.
0: Dobrze, to przystąp do...
2: Czy teraz jest?
0: Tak, słyszymy.
2: Dobrze. To... Oj.
3: Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use.
0: To był ten głos neutralny?
2: Tak.
0: Dla mnie brzmiał jak kobiecy.
2: I teraz już nie słychać mojej syntezy?
0: Nie.
1: Nie, teraz nie.
0: Ale tak, a propos tej samej jakby zasadności tej reprezentacji, była też dyskusja duża w podcastach dla niewidomych właśnie brytyjskich, amerykańskich. Ja myślę, że pozostawmy to osobom, których to dotyczy i które takiej reprezentacji potrzebują, bądź nie, niech się po prostu wypowiedzą, bo no głos jest, można go użyć.
1: No na razie nas jeszcze póki co nie dotyczy, prawda, ale jak, jeśli się kiedyś doczekamy i też nam zaczną robić takie cyrki, to...
0: A ponoć szukają znowu testerów, nie wiem, to jest jakiś fake news, czy znowu szukają testerów do Siri polskiej, bo gdzieś mi mignęło na Twitterze. Ale może to stare.
1: To jest, wiesz, tak jak to, że jeszcze tej nieszczęsnej daty 8 marca zdaje się nie mamy potwierdzonej konferencji, nie, więc to jest, no, aha, bardzo też z tym ostrożnie. Jasne.
0: Tak jak... Maćku, co tam jeszcze?
1: Co do tego śledzenia głowy z AirPodsami, bo o tym mówiliście w poprzedniej audycji, to ja wam tak powiem tylko tak szybciutko, że no gdyby to miało Soundscape'a dotyczyć, to no ciekaw jestem, jak, bo generalnie moje ogólne wrażenie tej funkcji to jest takie, że no jeśli coś jest stricte powiedzmy w stereo, ale nie jest to żaden powiedzmy Dolby Atmos, jakiś tam dźwięk przestrzenny bardziej czy coś, no to ta funkcja generalnie traci bardzo swój potencjał, bo my generalnie wtedy słyszymy coś, jakbyśmy mieli przed sobą dosłownie monitor, tam takie jakby dwa głośniczki, ale to tak jakbyśmy to słyszeli mniej więcej w okolicach czoła, mniej więcej. Czyli to nie jest tak w sumie, że tak uszy i że mamy takie pełne spektrum gdzieś, tylko tak troszkę jakbyśmy tak siedzieli i taki jakby zawieszony monitor przed sobą mieli, coś takiego, nie? Więc to jest jedno. No, ja myślę, że jakby zrobić jakieś prawdziwie takie przestrzenne nagranie z prawdziwego zdarzenia, to by miało rację bytu, bo rzeczywiście wtedy i z boku by było fajnie słychać i z tyłu generalnie gdzieś tam coś tam, więc wtedy tak, ale tak jak to. No i jeśli chodzi o te obroty głową i tak dalej, to ja wam powiem, że to jest w miarę precyzyjne, bo generalnie może to nie jest tak, że stricte 180 stopni co do stopnia, jeśli my się obrócimy o 180 stopni, ale taki margines błędu, nie wiem, tych 10-15 stopni jest, ale mimo wszystko no, jesteśmy się mniej więcej w stanie zorientować, że na przykład dana rzecz jest no, centralnie z tyłu, czy to centralnie w danym kierunku, więc jakby no, jakby ten to generalnie potencjał to swój ma, nie? Tylko tak jak mówię, to działa nawet, to jest i w sumie dałoby się tego używać gdzieś tam w oparciu o te gdzieś tam obserwacje, doświadczenia czy coś. Faktem, że jak się stoi gdzieś tam w miejscu, a nagranie jest powiedzmy stricte stereo, to wtedy tak nam powoli zaczyna się przemieszczać, aż w końcu wraca naprzód, nie? Więc to tak, no, to sobie działa, to jest, to gdzieś potencjał ma, no i może z Soundscape'em miałoby to jakąś tam rację bytu. Co do jeszcze tak naprawdę o aplikacjach na M1 i tak dalej, to myśmy tam też troszkę mówili w podcaście o Macach zeszłotygodniowej, więc tam Patryku też gdzieś tam odsyłam, to na pewno. Rzecz jedna taka, którą dopowiem, to taka, że... Znaczy tak, jak słusznie zostało wspomniane, aplikacje na M1, aplikacje intelowskie na M1 działają, jest to emulowane, tylko że wydajność gdzieś tam jest gorsza, optymalizacja wiadomo, bo to wszystko jest emulowane, tak zwaną rozettą dwójką. No i ta optymalizacja, tak jak mówię, jest gdzieś tam gorsza, ale działają, także problemu nie ma. Co do apek jeszcze uniwersalnych, bo często się mówi, nawet w tej audycji gdzieś tam się błędzik wkradł był, że aplikacje na iPhone'a, aplikacje, które a to częściowo prawda jest, bo aplikacje tak naprawdę, które wspierają iPadOS, czyli a nie wszystkie, pamiętajmy, nie wszystkie aplikacje mogą wspierać, nie wszystkie wspierają iPady, no i wtedy ta istnieje ewentualnie szansa na rozczarowanie, że aplikacji wtedy na Maci z M1 nie będzie. To jest przede wszystkim ważne, żeby apka wspierała iPada i iPadOS, i wtedy deweloperzy na bank mają możliwość wyłączenia nawet opcji, żeby nie portowało aplikacji na Maca, no bo domyślnie i tak to jest włączone, ale tu chcę, na WWDC mówili tam w zeszłorocznej, czy kiedy to wprowadzili, że apki dla iPada i systemu iPadOS, także to tutaj jeszcze to. A co do tego gestu odnośnie obserwowania rzeczy, czyli właśnie śledzenia kontrolki w iOS-ie, to się dokładnie nazywa obserwuj rzecz, to się tak naprawdę pojawiło w momencie, gdy zaczęła być, że tak powiem, osiągalna możliwość modyfikacji tych gestów voice-overowych, skrótów zresztą i tak dalej, czyli od iOS-a 13. I tam już coś takiego było, także to można sobie było oczywiście z tego z powodzeniem skorzystać. Mało tego, skrót klawiaturowy do tego też jest, teraz go nie pamiętam, ale gdyby ktoś używał sobie klawiatury na Bluetooth z takim iPhone'em, powiedzmy, czy iPadem, no czy w ogóle klawiatury, to opcja skrótu tam jest. Voice over shift chyba, no, voice over shift i tam można też skrót też modyfikować, gestu co prawda na to nie ma, można go przypisać. No i po prostu można z tego korzystać. I na ostatnią rzecz, na którą chciałem też zwrócić uwagę, bo często generalnie mówi się, że konto Facebook do logowania się do różnych stron, portali, aplikacji i tak dalej. No, ale mamy też możliwość logowania się tam z kontem Apple, zwłaszcza w aplikacjach dla iOS-a tudzież iPadOS-a. Z dostępnością tego na stronach internetowych jeszcze bywa kolorowo różnie, bardzo podłużnie, bo w aplikacjach to niby jest, bo Apple wymogło to na deweloperach, że inaczej aplikacje wylatują z App Store'a. Na stronach z tym bywa różnie. Natomiast jeśli już logujemy się takim kontem Apple, to tak naprawdę, z tego co pamiętam, jeśli już nawet imię i nazwisko nasze tam jest, to chyba je możemy wymazać ich. Zdaje się, że teraz się mogę mylić, bo gdzieś tam rzadko to robię, ale adres, znaczy imię i nazwisko, chyba możemy stamtąd wymazać i sobie wpisać cokolwiek, co chcemy, bo domyślnie są przechwytywane dane z naszego Apple ID, czyli imię i nazwisko, jeśli tak sobie ustawimy. No, adres e-mail możemy ukryć, więc będą losowe znaczki w domenie appleprivaterelay.com chyba. No i chyba innych danych rzeczywiście tam nie ma. Żadnych dat urodzenia czy coś. A nawet jeśli są, to my to sobie możemy wszystko gdzieś tam skrzętnie poukrywać. Także jak nie Facebook, jeśli chodzi o szybkie logowanie, to Apple i... Zwłaszcza, że to działa całkiem fajnie, całkiem sensownie. Tylko tak jak mówię, należy pamiętać o tym, że i liczyć się z tym, że to może na stronach internetowych nie być dostępne, w przeciwieństwie do Facebooka, gdzie zaloguj się przez Facebook, to jest dosłownie wszędzie, a Apple niekoniecznie. No i to jest takie generalnie tutaj ograniczenie.
0: Dzięki, Maćku. Czy to tyle, czy jeszcze masz jakieś dla nas nowości na ten tydzień?
1: Nie, nowości nie mam. Ja tylko jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę na to, co jeszcze nawet mówiłem w tej audycji o Macach, ale tutaj też to powiem, bo gdyby kto chciał, tak jak to mówiłem odnośnie skrótów klawiaturowych, jakby ktoś chciał posmakować tego VoiceOvera na Macu, to autentycznie polecam sobie, może nawet najpierw zajrzeć do tej sekcji ustawienia, dostępność VoiceOver, polecenia i skróty klawiszowe, bo tam dużo, bardzo dużo tych skrótów, one są tożsame z Maciem, jeśli chodzi o obsługę z VoiceOverem, także w ramach takiego, nie wiem, nastawiania się, przygotowywania się psychicznego, gdzieś tam oswajania się z tym, jak VoiceOver w ogóle działa, no można sobie coś takiego zaeksperymentować i to już by było rzeczywiście tyle.
0: Dzięki Maćku, dzięki Ci za wiadomości. Zostań z nami, gdyby coś Ci się jeszcze przypomniało, to pisz, dzwoń.
1: Na nasłuchu na pewno.
0: To jest. Dzięki wielkie. I mamy kolejnych tutaj uczestników, którzy chcą dołączyć do nas. I zanim to zrobimy, to Michale, czy coś przyszło w międzyczasie?
4: Na razie nie.
0: Na razie nie. No więc mamy w kolejce Michała. Kolejnego Michała już. Trzeci Michał w tej audycji. Który się z nami właśnie łączy. Miejmy nadzieję, że się to uda. Jeszcze zaakceptować nagrywanie, Michale, i będziesz prawdopodobnie przez nas słyszany. Aż jestem ciekaw, co przynosisz nam w tym tygodniu. Bo tak to już nam tylko garść technikaliów została. Paulina się już z jednego wyspowiadała. To jeszcze zostało kilka jej i jedno moje. No ale właśnie. Michale, tak? Chyba jesteś.
5: Halo?
0: Witaj, witaj. Z czym przychodzisz?
5: Witam serdecznie, dzień dobry, wieczór.
0: Tak, słuchamy.
5: Ja mam takiego bardzo ciekawego newsa, mianowicie o grze, o której tutaj jeszcze chyba mowy nie było, czyli, przepraszam, World Empire 2027.
0: Czy to jakaś strategia? Bo to tak brzmi jak strategia.
5: Dokładnie tak. To jest gra, w której dokładnie mamy sobie państwo i ciekawostka, bo tam są wszystkie państwa całego świata i ich układ pierwotny, jak zaczynamy, jest taki sam, jaki te państwa mają obecnie. No, ale czyli... celem gry jest, żeby to nasze państwo stało się bardzo potężnym imperium, czyli podbijamy inne kraje. Ulepszamy technologie różne. Kupujemy uzbrojenie typu
0: to jest gra...
5: czołgi.
0: Tekstowa, czy to jest gra dźwiękowa, przeglądarka, desktop?
2: I w ogóle na jaki system?
0: Jaki system?
5: Dźwiękowo-tekstowa, bo to jest gra, w której jakieś też dźwięki są i co ciekawe jest po polsku.
0: Okej.
5: Bo autorzy, czyli firma Igindis Games, mówi, że oni są się w stanie w każdym języku porozumieć ze względu na to, że są tłumacze i chcą, żeby ich produkty też były dostępne we wszystkich językach.
0: Jasne. Na jakie to jest platformy raz jeszcze?
5: Na jakie platformy to już mówię. iOS, Android i PC. Grę można zanabyć na PC-cie, na portalu itch.io.
0: Okej. Okay. Czy to jest multiplayer, czy to jest single player?
5: Na razie single player, ale ciekawostka jest taka, że autorzy zmierzają ku temu, żeby ta gra stała się multiplayer.
0: Okej.
2: Okay. A powiedz, jak jest dostępnością na obydwu systemach? Czy masz to przetestowane i może o cenie też powiedz?
5: Mam jak najbardziej. Dostępność jest generalnie w miarę, chociaż, że jest pewien błąd i na PC też to idzie zauważyć, że niestety pływa nam czasem kursor. Na PC jest jeszcze ciekawy błąd, że nagle nie mamy wyboru akcji w pokoju wojennym, bo akcje możemy przeprowadzić raz na turę. Czyli typu wysłać artylerię, podesłać wojska pod granicę. Albo jeśli mamy granicę morską, no to możemy prowadzić wojnę na podwodną również.
0: Ale
5: i gra jest, ma właśnie taki błąd na PC, że niestety w pewnym momencie przestają nam działać różne akcje i wyskakuje nam wszędzie disabled. Ja się przestraszyłem, bo grałem jednym państwem i podejmowałem za dużo akcji wojennych i mówię, oj, chyba ONZ wydał polecenie, żeby mnie rozbroić.
0: No, to jest taki gatunek gier, w które w obecnych czasach no chyba niewiele osób ma ochotę grać, szczerze powiedziawszy, bo no niestety widzimy to. To już nie jest gra komputerowa, co się dzieje i chyba ciężko teraz już przejść do czegoś takiego, żeby odgrywać tego typu rzeczy gdzieś w świecie wirtualnym.
5: To prawda, to prawda.
0: Niemniej jednak no, dzięki za polecajkę.
5: Ale jak najbardziej polecam tą grę w kwestii, że jest dostępna i na iOSie też jest ten problem właśnie z pływającym kursorem i na iOSie gra jest darmowa, co ciekawe. Ale są elementy premium.
0: No jak wszędzie, grywalizacja, znaczy te mikropłatności.
5: Mikropłatności, tak. Ale za to jak kupimy grę na itch.io, czyli to jest chyba jakieś 30 zł, no to mamy już bez żadnych opcji premium, tylko wszystko to, co będzie dodawane, to my w wersji na PC-ta będziemy mieli jak najbardziej za darmo, można tak powiedzieć. Tej wersji.
0: Okej.
5: I autorzy są bardzo przychylni, co ciekawe, na różne uwagi i jeśli zgłaszamy im, to bardzo szybko od zgłoszenia błędu wypuszczają nowe wersje.
0: Okej.
5: Tak przedział dzień, dwóch.
0: Jasne.
5: Gra będzie dostępna na Steamie od 31 marca. Bo Steam ma tą politykę, jak wiemy, że musi na pewne rzeczy pozezwalać.
0: Tak, jasne.
5: Także autorzy czekają jeszcze, żeby World Empire zostało wpuszczone. A mówię, koniecznie sprzedam tego newsa, bo nigdzie nie było. Nawet na LTN-ie w wątkach nikt o tym nie napisał. Mhm. A myślę, że warto to potestować, zobaczyć pod kątem dostępności.
0: Dobrze, Michale. Dzięki wielkie.
5: Ja również dziękuję i wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego.
5: Trzymajcie się.
0: Ty również zostań z nami. Rafał jest też w kolejce, więc ja podłączę Rafała. To będzie chyba ostatni. Na ten moment widzę tu w poczekalni telefon. I w międzyczasie, Michale, cisza, jak rozumiem, na tekstowych.
4: Jak na razie cisza.
0: Jak na razie cisza. Rafał się już do nas... O! Chyba się nam nie udało się połączyć z Rafałem. No dobrze. W porządku. Rafał jeszcze może do nas wróci, a my tymczasem przejdźmy do już teraz technikaliów. Tu o głosie wspomniałaś, Paulino. Darmowe szkolenie od niebezpiecznika w zakresie korzystania z radia. No, czasy mamy takie, jakie mamy. Domyślam się, że gdzieś też z tego powodu niebezpiecznik zorganizował takie szkolenie, bo no, jednym z haseł głównych krótkofalowców jest właśnie, co się stanie, kiedy padnie internet, kiedy padną sieci komórkowe. No, zostaje analogowe, najprostsze radio. Możesz coś o tym szkoleniu więcej opowiedzieć i też możesz przy okazji twoje kolejne newsy przedstawić, bo tu jeszcze widzę, że masz 3 oprócz tego, więc może pójdźmy serią.
2: Serio?
0: Serio.
2: Włączył mi się humor. Okej. Jeśli chodzi o szkolenie to ono już się niestety odbyło, ale nie na marne publikuję tego newsa, ponieważ po szkoleniu dostępny jest nadal materiał wideo, chociaż nie, dobra, nie wiem czy wideo, ale wiem, że materiał nagrany z tych prelekcji, które tam mieli państwo z Niebezpiecznika, i można spokojnie się zarejestrować nadal i po naszym wpisaniu naszego adresu mailowego dostaniemy na pocztę właśnie link do nagrania. A co w tym nagraniu jest? Tematów było 5, a mianowicie jak zacząć swoją przygodę z amatorskim radiem? Jakie są podstawowe zasady i etykiety i etykieta w eterze? Jaki sprzęt na początek? Dostęp do internetu poprzez fale radiowe i co zrobić, jeśli tematem chcielibyście się zainteresować na poważnie, zdobyć licencję i przez radio komunikować się z ludźmi po drugiej stronie kuli ziemskiej. Link jest w komentarzu, więc serdecznie zapraszam.
0: No właśnie, czy chcesz dalej ze swoimi wiadomościami kontynuować?
2: Wiesz co, może wpuśćmy, bo już się nam dobrze kolejka zrobiła.
0: Spróbuj raz jeszcze. Mamy Rafała, którego próbuję przyjąć, ale nie chce mi tu działać, nie wiem czemu. Jest Rafał z nami i jedyne co to jeszcze przyjmij zgodę na nagrywanie, Rafale, i mów z czym do nas przychodzisz, bo witamy cię na antenie. Pamiętajcie, o.
5: Dało się, mamy się nadzieję.
0: Jesteś, tak.
5: O Jezu, dobra, teraz tym poszło dużo szybciej.
0: Jasne.
5: Mnie tam wywaliło, bo mnie wywalił internet, komputer stracił łączność z routerem i stąd mnie, tak powiem, znikł.
0: Jasne. Czym możemy pomóc?
5: Dobra, tak, o co mi chodzi? Pamiętacie, tam pytałem o tą wtyczkę do Foundana, nie? Tam nie powtórzę na...
0: Oj, Rafale...
5: Tam na literę ty.
0: Tonus enhancement, tak. Masz niestety dzisiaj problemy z internetem jakieś, rwie się nam łączność. Oj, chyba się nie dogadamy, chyba się nie uda niestety.
5: Chodzi mi o nie tej tabeli, no nie?
0: Tonus enhancement, tak, to o tą wtyczkę chodzi.
5: Tak. I chodzi mi kopiowanie wtyczki nie działa. Jaki tam jest skrót do kopiowania tabelki?
0: Oj, szczerze mówiąc musiałbym spojrzeć, ale zdaje się, że w tym podcaście, w którym o tym mówiłem, też te skróty czytałem wtedy.
4: Poza tym, jeżeli wtyczka jest zrobiona zgodnie ze specyfikacją, a nie wiem, czy tak jest, to od razu zastrzegam, w zdarzeniach wejścia prawdopodobnie to wszystko znajdziesz.
0: Dokładnie.
5: A gdzie te do zdarzenia wejścia są?
0: W ustawieniach NVDA. Rozwijasz menu NVDA, czyli insert albo caps lock N, zależy jak masz ustawione. Tam ustawienia pod menu i tam są zdarzenia wejścia. I poszukaj sobie, czy ta wtyczka ma jakąś kategorię.
5: Bo o co chodzi, bo tam właśnie skrót owszem był podawany FVDA Alt T, no nie? Że jest niby kopiuj i tam powinny się pojawić ustawienia, znaczy opcje tam, bo czyś też kopiuj wiersz, czy kopiuj tę kolumnę, czy całą.
2: Udało mi się.
5: No tylko, że ten skrót wciska mi się nic nie...
0: Coś chyba znowu cię przerywa, Rafale. Co ci się powinno udało?
2: Udało mi się znaleźć na szybko ten skrót. Jeżeli to jest ten, o którego ci chodzi, to jest NVDA Alt T.
0: No właśnie Rafał mówi, że mu coś to nie działa. No nic, trzeba byłoby przetestować, jak
2: nie,
0: to działa.
2: Właśnie chciałem się upewnić, czy to o to chodzi, tak, bo szczerze mówiąc słabo słyszę.
0: Tak, to o ten chodzi.
5: Tak.
0: Dobrze, Rafale, to chyba tu więcej wiele nie zdziałamy. niestety. Mhm. Trzeba będzie przetestować i zobaczyć. Może damy w następnym odcinku okay, znać.
5: No, ja w sumie tylko tyle chciałem.
0: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo za telefon i usłyszymy się pewnie kiedyś znowu. Zostań z nami. Dzięki.
5: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No i Paulino, tu masz dalej informację o tym, że no właśnie, nie będzie nakładki ColorOS na telefonach marki OnePlus. A co będzie?
2: Będzie dalej OxygenOS. Co prawda trochę chyba faktycznie ujednolicony pod kątem bazy preinstalowanego oprogramowania, może jakichś funkcji, też ten komunikat był troszkę mętny. Natomiast właśnie z tego co wiem, kilka osób niewidomych kupiło telefony OnePlusa, a że nie wiem jak jest z dostępnością OPPO, znaczy nie OPPO, tylko właśnie ColorOS, to się zastanawiałam, jak to się odbije na dostępności tych telefonów od OnePlusa, ale na szczęście bo ja preferuję czyste Androidy, a to jest trochę domeną OxygenOS-a, wycofano się z tej fuzji dwóch nakładek systemowych i zostajemy właśnie przy Oxygenie. To był taki malutki, drobny news.
0: No, bardzo dobry, bo wtedy będziemy wiedzieć, że po prostu coś tu będzie działać i że to będzie zbliżone doświadczenie do tego, jakie no, mamy zazwyczaj z tym, co nam dostarcza Google. Iwo jest znowu z nami na antenie. Witaj, Iwo. Nie wiem, czy to w sprawie tego nagrywania audycji, czy jakieś kolejne pytanie się pojawiło. Możesz nam o tym prawdopodobnie za chwilkę powiedzieć, bo aż sam jestem ciekaw.
6: Halo?
0: Halo, halo, witamy cię.
6: Dzień dobry. Mi się jeszcze nasunęło takie jedno pytanie. Mhm. A propos podcastów.
0: Tak.
6: Jaką aplikację polecacie do podcastów na iOS-a właśnie najlepiej dostępną?
0: Mi ostatnio bardzo dobrze się sprawdza Pocket Casts. Pocket Casts. On ma nawet, on jest darmowy, jest dostępny, ja sobie w nim radzę. On ma to, co ja, czego wiele aplikacji nie ma, nie mogę tego znaleźć, czyli sortowanie takie, żebym widział wszystkie odcinki najnowsze, które się ukazały. Na zasadzie nie, że ten podcast ma nowe odcinki, ja muszę wejść i sobie znaleźć, tylko wybebeszone mam jakby odcinki na zewnątrz i pokazane mam tak trochę tak, jakbym miał skrzynkę odbiorczą w mailu. Od najnowszego odcinka do najstarszego, to czego jeszcze nie odsłuchałem. Podobną funkcję ma Castro, też bardzo dostępny podcatcher, który jest fajny. One są też dlatego super, że mają swoje dźwięki na przykład i są bardzo przyjemne dźwięki. No a tak, to masz wbudowaną aplikację do podcastów, Google Podcasty, Downcast, Overcast, dużo jest tak naprawdę dostępnych, zależy na przykład czego ci brakuje w aplikacji podcasty od Apple, tej, która jest wbudowana.
6: No to, no tak, no niektóre rzeczy jakoś tak po prostu, nie wiem, jakoś mi się po prostu mieszają, jakby... Czasami nie chcę, po prostu się zawiesza.
0: O, to ciekawe. No to możesz przetestować kilka z tych aplikacji, które ja teraz tu wymieniłem. Nie wiem, czy wy, Michale, ty albo Robercie, czy macie jakieś swoje ulubione na iOS-a?
4: Ja bym jeszcze dał szansę podcastom Google.
0: No, to też jest opcja, oczywiście.
6: Jakie jeszcze raz aplikacji, bo mi przerwało?
4: Podcastom Google.
0: No to tam też.
6: A ta pierwsza, co by była mówiona...
0: Pocket Casts.
6: Dobrze, to dziękuję.
0: Proszę bardzo. Tak, jeszcze jest mój jeden i Pauliny jeden, to ja się tu szybko wtrącę, bo mój jest również ekspresowy. Clubhouse, o którym mówiliśmy niedawno, jest jeszcze na stronie głównej, gdzieś z góry nasz podcast o tej platformie. Dodaje czat tekstowy do pokojów, czyli no, jeżeli moderator coś takiego włączy, to będzie można w ramach pokojów pisać. sprawa fajna, no, bo właśnie osoby niesłyszące, obcokrajowcy, czy po prostu osoby, które mają jakieś jedno szybkie pytanie, a niekoniecznie chcą mówić albo wpychać się na scenę tylko po to,
2: albo
0: żeby je zadać.
2: Z mikrofonem.
0: Albo są w sytuacji takiej, że nie mogą, bo po prostu są w pociągu czy gdzieś tam. Fajnie, że to doszło. Teraz trzeba będzie śledzić kolejny kanał. Ja tą opcję już mam, ale jeszcze jej nie testowałem, więc nie wiem, na ile ona działa z voice-overem. Na przykład nie wiem, czy wiadomości są odczytywane automatycznie, a to mogłoby być przydatne, zwłaszcza dla moderatorów niewidomych, bo już jest dosyć ogarniania z tym, jak uczestnicy wchodzą, wychodzą, trzeba ich przyjmować na scenę, jak chcą mówić i cała kontrola, a tu jeszcze czat, który trzeba by ogarniać, więc nie wiem jeszcze, jak to jest z dostępnością, może ktoś ma doświadczenia, natomiast tylko tak chciałem podrzucić, że taka opcja jest. No i ostatnia wiadomość, nie, jeszcze dwie. Firma Sante podwoi wpłaty na Ukrainę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co to za firma, może teraz się wygłupię, ale z jakichś przyczyn, Paulino, stwierdziłaś, że warto o tym wspomnieć.
2: Znaczy Sante to jest jakaś firma chyba informatyczna, szczerze nie wiem. Mhm. Polska firma... A nie, dobra. O ile to jest ta, to jest... Teraz coś sprawdziłam, że...
0: Czemu zdecydowałaś się akurat o nich
2: natomiast,
0: mówić?
2: Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nawet nie chodzi o nazwę firmy, a o to, co ta firma zgodziła się zrobić. Czyli uruchomić akcję wsparcia właśnie dla Ukrainy w takiej formie, że jeżeli wyślemy na formularz taki specjalny, przygotowany, albo chyba na Facebooku też można, dowód wpłaty na jakąś organizację charytatywną zbierającą na cele takie właśnie, to ta firma również udzieli tej samej wpłaty na tę organizację.
0: O, i to jest fajny protip, jakbyście chcieli właśnie wpłacić.
2: Właśnie, dlatego to wrzuciłam.
0: Mm-hmm. A propos wszystkiego, o czym mówiliśmy.
4: Czyli to jest jeden z tych tak zwanych fintechów.
0: Fintech, czy po prostu mają taką akcję?
2: Znaczy, to chyba taka akcja. Bo
4: to znaczy tak, ale fintech mam na myśli, że po prostu zajmują się finansami, tak? Gdzieś tam.
0: Aha,
2: znaczy
0: okay.
2: Szczerze...
7: Ale kto, Sante?
0: Tak.
7: Sante to jest firma, z tego co ja kojarzę, związana z żywnością.
2: Właśnie też tak teraz na szybko sprawdzałam.
7: Płatki śniadaniowe produkują kukurydzy,
4: bo
7: i różne
4: zmyliły mnie po prostu te kwestie finansowe i tak sobie pomyślałem, że to jest jakaś firma właśnie zajmująca się tym, ale no to już...
2: Ale jak jesteśmy przy fintechach, no to Revolut też ma taką propozycję i u nich oni wyznaczyli konkretną organizację, to jest Ukraiński Czerwony Krzyż i właśnie jeżeli tam wyślemy i damy dowód wpłaty, no to właśnie też możemy liczyć na to, że Revolut podwoi tę naszą, w sensie no podwoi, również prześle tyle samo, ile my.
4: I potwierdzam, bo od razu znalazłem, Sante to jest firma istniejąca od 1992 roku, firma polska zajmująca się produkcją zdrowej żywności.
0: Okej. Okay. To dobrze
2: i
0: wiedzieć.
2: Co do tego Revoluta, to tutaj nie mam też zbytnio jak się dowiedzieć, jak oni przyjmują te dowody wpłaty, bo nie mam tutaj takiej informacji, natomiast Revolut się też zabezpieczył i zadeklarował się, że podwoi tylko wpłaty nie przekraczające 1,5 miliona funtów.
0: No, Revolut to się też teraz trochę okrył złą sławą, bo to było gdzieś już, krążyły już gdzieś te informacje, natomiast no teraz się to potwierdza i w świetle tego, co się dzieje, bardziej jest to na świeczniku, że któryś z inwestorów, jakby są inwestorzy rosyjscy w Revolucie. No i też był jakiś problem, został udostępniony komunikat Revoluta a propos tej sytuacji, gdzie ona została nazwana nie wojną, tylko kryzysem, czy jakoś tak, i wiele osób to oburzyło.
2: A może właśnie w ten sposób Revolut chce się jakoś z tego wyratować pod kątem marketingowym, natomiast...
4: To znaczy właśnie to było przy okazji tej akcji, Paulino, ten komunikat był udostępniony. Tak, bo widziałem gdzieś tam na Facebooku, że chodziły dość intensywnie zrzuty ekranu z tego komunikatu.
2: Tak. Rozumiem, natomiast jeszcze co do tej firmy Sante, no to właśnie też się zastanawiam, na ile to jest jakby nie fejkowe, no bo też nie wiem, na ile właśnie, skoro oni nie wyznaczyli organizacji, no to teoretycznie można byłoby, nie wiem, sobie samemu złożyć, założyć zbiórkę i wysłać, i później wysłać im dowód wpłaty, więc nie wiem, czy to nie jest czasami jakieś wyłudzanie danych. Od razu mówię, że ja znalazłam tylko newsa na Reddicie. Jest w tym wątku link do formularza i do Facebooka, ale nie mówię nic na temat bezpieczeństwa, na temat faktycznej działalności, bo nie wiem. To tak, żeby nie było później na mnie.
0: Pytanie,
2: więc
0: czy te screeny są, a to warto weryfikować, ale...
2: Znaczy nie wiem, czy zbytnio mam jak w sumie, bo to też... Znaczy nie, dobra, w sumie może miałam...
0: Były komentarze na Reddicie, może na przykład...
2: Znaczy nie, właśnie komentarz był tylko, przynajmniej jak wrzucam tego newsa, od osoby, która znalazła link do formularza, a która wrzuciła go dla osób, które nie mają Facebooka.
0: Okej. Okay. Mamy Monikę w poczekalni, więc Moniko, zapraszamy cię. Jeszcze nam zostanie na koniec potem jeden news też twój, Paulino, po Discorda, aż sam jestem ciekaw, ale to za chwileczkę. Moniko, witamy. Cześć, słychać cię nawet. Co tam?
8: Chciałam was tak poznać, bo w tej chwili rozmawialiśmy tutaj z Krzysztofem, czyli ten dom trochę martwi się, że tak powiem. No i mamy ten postęp, ale nie ten mini, tylko ten powrót.
4: Ja mam tylko pytanie, czy wy coś rozumiecie, bo...
0: Nie, właśnie, Moniko, chyba jesteś z słuchawek jakichś i nie mówisz bezpośrednio do mikrofonu i niestety nie jesteśmy w stanie cię zrozumieć.
8: A teraz mnie słychać?
0: Bo właśnie jest dość podobnie niestety.
7: Jesteś z jakiegoś czegoś, co możesz wyrzucić do kosza albo coś z nim zrobić.
0: No bulgocze ten dźwięk troszeczkę, więc nie wiem, czy możesz przejść na jakiś zwykły głośnik z mikrofonem w telefonie, czy...
8: No właśnie odchodzi, że ja jestem na głośniku z mikrofonem właśnie. Nie wiem, co się stało. Może jeszcze raz spróbuję zadzwonić i zobaczymy, może będzie lepiej.
0: Znaczy, no nie wiem, czy to pomoże.
7: Obawiam się, że jesteś na jakichś słuchawkach.
0: Jeżeli
7: nie,
0: to jest problem z telefonem, to chyba tego tak nie rozwiążemy. Może napisz nam po prostu. Może nam po prostu napisz... Na czym polega problem i spróbujemy to jakoś zaadresować. Możemy tak zrobić?
8: No właśnie nie wiem, o to chodzi, że ja właśnie nie jestem na słuchawkach. Ja też jestem na podstawie, na
0: podstawie. Dobra, to jest... Dobrze, to może jednak przejdźmy na opcję pisemną, bo chyba będzie jakiś problem. Ale dzięki Moniko za telefon. Jesteśmy ciekawi twojej wiadomości.
8: No, cześć.
0: Na razie. Paulino, coś, co mnie ciekawi, właśnie a propos telefonu Moniki, rozmowy głosowe w Discordzie mają się doczekać nowej, ciekawej funkcji. Cóż to za funkcja? Czyżby stereo?
2: Niestety nie stereo.
0: Szkoda.
2: Ani nawet nie lepsza jakość darmowa. A z kolei coś, o czym ty mówiłeś przy okazji Clubhouse'a, czyli czat tekstowy podczas rozmów głosowych widoczny tylko dla osób, które rozmawiają aktualnie. Cóż, jest ta funkcja już dostępna na jakichś kilku serwerach. To idzie falami do użytkowników, ale właśnie nawet nie wiem, co to są za serwery, więc nie przetestowałam tej funkcji. W każdym razie o co chodzi? Często na serwerach Discorda możemy zauważyć kanał tekstowy poświęcony temu, żeby osoby, które są no, które są w czacie głosowym, a na przykład właśnie nie mogą rozmawiać albo chcą coś szybko dodać czy tak dalej. A tutaj już przestaje to być potrzebne, ponieważ będziemy mieli wbudowany czat dla rozmów. No i to się przyda po pierwsze dlatego, żeby też zapewnić prywatność, bo będzie on widoczny tylko dla osób, które aktualnie rozmawiają. Więc jest to jakaś ciekawa kolejna funkcja.
0: Pewnie. No i w ten sposób dojechaliśmy już do końca naszej listy na dziś. Ja może jeszcze raz prewencyjnie zapytam Michale, czy coś zostało do nas napisane.
4: No właśnie tak zerkam. Tu Krzysztof napisał, że ponoć Siri ma być w iOSie 16. Ile razy to już słyszeliśmy? Też zresztą Krzysztof napisał, że się na to nie nakręca, bo no jak dopóki się nie pojawi, myślę, że już w tym momencie to nikt się nie nakręca, a Apple po prostu nas tak wszystkich zaskoczy w pewnym momencie i z nienacka doda te Siri. Tak. W jakimś, nie wiem, 20 iOSie.
0: Strona kiedysiripopolsku.pl chyba dalej aktualna. Kiedy się wpisze adres, to się wyskakuje po prostu napis nie wiem albo nie wiadomo. Natomiast, no tak, to jest to. Czy ktoś ma coś jeszcze, co się zebrało w czasie audycji?
2: Mi się udało dotrzeć do tych informacji, o których wcześniej mówiłam a propos Santę. Mhm. Faktycznie udało mi się potwierdzić, że to jest coś wyglądającego wiarygodnie, ponieważ właśnie mamy na przykład mail kontaktowy na domenę sante.pl, czyli właśnie domenę tej firmy o żywności, o której mówiliśmy. I żeby się uchronić przed zbiórkami niewiarygodnymi, ta firma jakby zadeklarowała się podwoić nasze wpłaty na zbiórki, które znajdują się na liście Onetu. Więc jeżeli byśmy chcieli na przykład, ja jeszcze to sprawdzę, mam nadzieję, że mi dacie ten moment jeszcze, żeby sprawdzić, czy Ariary się znajduje na tej liście. Obawiam się, że...
0: I może być, że nie. To pewnie będzie za mała niestety zbiórka.
2: Tak, że niestety... Szkoda. Nie.
0: Szkoda, no ale niestety można się było tego spodziewać, że to będzie obwarowane jakimiś, prawda, ograniczeniami.
2: Nie ma jej, okay. Ale może by napisać faktycznie do Onetu, żebyśmy te nasze wpłaty mogli powiększyć, bo to jest fajny protip według mnie, więc jest o co walczyć. Nawet w sumie deklaruje się, że zajmę się tą sprawą, mam teraz trochę więcej wolnego, więc napiszę do Onetu, zobaczymy, co się stanie.
0: No więc powodzenia.
2: Natomiast podczas audycji zgromadziłam jeszcze kilka takich małych newsów, wręcz głupotek. Mhm. Więc jeżeli ktoś ma coś ważniejszego, to śmiało.
0: Nie, ja nic.
2: Okej. To ja sobie tutaj pozamykam. I tak. Western Digital zaproponował nam nowy dysk twardy. Mianowicie wypuścił dysk o pojemności 20 terabajtów i 64 GB pamięci flash. To jest dysk stworzony dla serwerów. Jakbyśmy sobie chcieli sami stworzyć serwery, no to taki dysk może się nam przydać. To jest chyba po prostu najbardziej taki wystrzałowy dysk, który jest dostępny na razie na rynku. Kolejna taka ciekawostka. Firma Thermacell, czy jak to się czyta, Thermacell może?
0: Albo Thermacell.
2: Albo, tak, nie pomyślałam. Tak, stworzyła system Leaf, dzięki któremu możemy odstraszać komary z naszego, z obszaru naszej posiadłości, wywołując te mechanizmy przez asystenta Google, chyba Siri, Alexę i apkę na telefon. To tam chyba działa w oparciu o jakieś zapachy. Z tego co widziałam, to tam $700 kosztował zwykły zestaw. 800 w cztero, jakby cztery takie kopie. Ale to szczerze mówiąc, czytałam na szybko, więc nie wiem na pewno, bo wydaje mi się to dziwne. A też czytałam po hiszpańsku z tłumaczem, więc mogło mi coś nie pójść.
0: To są nowości, jak rozumiem, z Mobile World Congress, czy niekoniecznie? Bo teraz MWC się
2: nie odbywa. Nie wiem, czy MWC, może faktycznie, ale nie było tam o tym wzmianki.
0: A okej, okay. A może też nie.
2: W tym artykule, więc właśnie nie dowiedziałam się. Mhm. Natomiast trzeci news to w sumie wcale nie jest głupotka. A mianowicie powstała transmisja telewizji informacyjnej Ukraina 24 z symultanicznym tłumaczeniem na polski. I to jest faktycznie dla nas dostępne. Jest osoba, która czyta, w tle jest dźwięk jakby no, oryginalnej ścieżki. Także możemy sobie tego słuchać. Na pewno jest na YouTubie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś. W każdym razie oryginalna Ukraina 24 jest na pewno jeszcze na Playerze i WP Pilocie.
0: Jasne. No to w takim razie dzięki za te newsy. Ja się też osobiście cieszę, bo już niedługo będzie startował CSUN, więc jestem ciekaw, czy dużo zobaczymy nowości na CSUNie. Pierwszy od 2 lat CSUN osobisty, znaczy w sensie, który rzeczywiście ma miejsce, nie tylko wirtualnie. No więc zobaczymy, jak to im pójdzie. Dziękuję wam bardzo. Ze mną byli...
2: Monika nie napisała.
0: Właśnie. Michale, Monika, ani nikt już nie napisał.
4: Na razie nie widzę. Nie.
0: To zawsze są komentarze. Pamiętajcie, że ta audycja będzie jak zwykle zapisana jako podcast i pod nim będzie można komentować. Raz jeszcze ponawiam nasz apel. Jeżeli słuchają nas osoby z Ukrainy lub znacie kogoś i jest coś ważnego w tej kwestii do przekazania odnośnie osób niewidomych, słabowidzących, antena będzie otwarta nawet podczas jutrzejszej i piątkowej audycji z mojej strony. Pamiętajcie też o tych przeglądach. Zawsze możecie nam jakieś ważne informacje przekazać, bo jak widać wspieramy. Dzięki za uczestnictwo.
4: A w ostatnim
0: dziś,
4: momencie tak? Widzę ten komentarz od Moniki. Monika pyta, jak głośnik Google Home ustawić na język polski, bo podobno się da.
0: Oficjalnie się nie da.
4: No właśnie. Kiedyś były jakieś sposoby, ale...
0: To
4: czy one nadal
0: tak,
4: działają?
0: Że one, jeden działa, potem za jakiś czas przestaje działać, działa drugi, potem wraca ten pierwszy. To jest bardzo trudno określić. Oficjalnie się nie da. Oficjalnie się nie da. Możliwe, że na jakichś grupach na Facebooku typu tam Google Home Polska czy Google Asystent Polska znajdziesz jakieś porady aktualne. Ale oficjalnie to nie jest możliwe. No dobrze, w takim razie...
2: Jeszcze dwa dosłownie maciubcie newsy, które mi zaplątały się w pliku.
0: Dobrze.
2: Sorry. Apple zapewniło, że nie będzie sprzedawać już swoich produktów w Rosji ze względu na inwazję na Ukrainę.
0: No to jest porządny, potężny cios.
2: Mhm. Tak. I też jest news, że reakcje znane z Messengera w WhatsAppie coraz bliżej.
0: No ja bym się z paru innych funkcji cieszył w WhatsAppie, ale dobrze, że są. No to teraz już oficjalnie zamykamy 122 odcinek Tyflo Przeglądu. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Michał Dziwisz
7: do
0: byli ze mną.
2: Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.
0: I ja również się żegnam. Paweł Masarczyk, do usłyszenia znów.
9: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
10: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcą Państwo poświęcić czas na wysłuchanie mojej audycji, ponieważ zbliżają się wakacje, ale nie tylko, bo temat jest aktualny właściwie cały czas. Postanowiłam dziś podzielić się sposobami na to, jak ergonomicznie się spakować, jak zrobić to w miarę sprawnie, szybko i tutaj podzielić się z Państwem moimi sposobami, ale też sposobami, które pozyskałam od swoich znajomych. Wszyscy wiemy, że osoby niewidome to bardzo mobilni ludzie, wyjeżdżają na szkolenia, na wyjazdy związane z pracą, odwiedzają najprzeróżniejsze zakątki w Polsce i na świecie i wiele osób tutaj również swoimi sposobami dzieliło się ze mną, aby tutaj ewentualnie dodając moje, łatwiej było mi przygotować tą audycję. Więc tutaj przez chwilę będzie teoria, przez chwilę praktyka. Mam nadzieję, że podcast okaże się przydatny. Myślę, że jest kilka takich determinant, które decydują o tym, w co się spakujemy, bo może od tego zacznijmy. Pierwszą kwestią jest to, dokąd się wybieramy. Ważny jest też oczywiście czas pobytu. Ważne jest to, na jak długo pozostaniemy. I oczywiście też jakim środkiem lokomocji będziemy podróżować. Więc może zacznijmy od tego, jakim środkiem lokomocji będziemy podróżować. Jeśli decydujemy się, powiedzmy, na podróż samochodem lub statkiem, lepsza od walizki będzie torba, taka elastyczna, z w miarę giętkiego materiału, dlatego że wiadomo, że bagażnik samochodowy nie ma, nie wiadomo jak, nieograniczonej przestrzeni, a jeśli musimy się do niego spakować w kilka osób i każdy oczywiście chce zabrać wszystko to, co będzie mu potrzebne, trzeba to w tej niewielkiej przestrzeni jakoś upchnąć, więc no tutaj torba chociaż nie gwarantuje nam tego, że nic się nie pomnie w środku, to jednak z tego powodu jest dobrym rozwiązaniem. Od znajomych pływających rejsami w trakcie projektu Zobaczyć Morze też otrzymałam wskazówkę, że dla osób płynących statkiem dobrym zaleceniem co do tego, w co pakujemy bagaż, jest to, aby była to jakaś torba taka najbardziej zbliżona kształtem do żeglarskiego wora, czy też swoim materiałem na tyle po prostu elastyczna, że będzie ją można w jakiejś wąskiej bakiście upchnąć, żeby później nie zabierała miejsca, ponieważ i przestrzeń na jakieś rzeczy należące do członków załogi i przestrzeń w ogóle jako taka na statkach też jest ograniczona, więc tutaj nie tyczy się to akurat rejsów tylko związanych z akcją Zobaczyć Morze, ale ogólnie. Jeśli natomiast podróżujemy samolotem, to tutaj walizka ma ogromną przewagę nad torbą czy plecakiem w tym właśnie kontekście, że nie jest elastyczna. Dla nikogo z całą pewnością nie jest tajemnicą, jak pracownicy odpowiedzialni za załadunek bagażu się z nim obchodzą. I właśnie tutaj walizki przez to, że mają te sztywne brzegi, pozwalają lepiej ochronić zawartość, to raz. Dwa, że możemy spakować nawet rzeczy, które są narażone na łatwe uszkodzenie czy zniszczenie w walizce pomiędzy inne miękkie rzeczy, które zapewnią amortyzację, a dwa, właśnie przez to, że walizka jest sztywna i ma jeszcze te pasy takie do góry od zapinania, do zapinania, pozwala utrzymać całą zawartość w takim niezmiennym szyku, mimo całego tego przekładania, przerzucania i podróży walizki naszej też w luku gdzieś w samolocie. Tutaj też jest kwestia taka, że oczywiście musimy się wcześniej dowiedzieć, jakie gabaryty może mieć nasz bagaż co do wagi i jego wielkości, ale tak jak mówię, w kontekście samego podróżowania

na jakieś wyjazdy służbowe i na przykład obawiamy się, że nie będziemy mieli możliwości skorzystać z żelazka na miejscu, a musimy przewieźć stroje takie oficjalne, ponieważ będzie nas obowiązywał dress code. Wtedy mamy możliwość też właśnie w walizce akurat spakować czy to spodnie od garnituru, czy jakiś kostium, czy marynarkę w ten sposób, że właśnie nie będzie bardzo pognieciona, ale o tym oczywiście opowiem za chwilę, jak to zrobić. Oczywiście nie mniej ważne jest też miejsce przeznaczenia. Jeśli wybieramy się na przykład na biwak pod namiotem, torba i walizka w zasadzie odpadają w przedbiegach. Dlatego, że o ile dobrze się sprawdzają w mieście, zwłaszcza torby na kółkach, na chodnikach, można spokojnie ciągnąć, jest to wygodne, nie musimy jej nieść, to w jakimś terenie górzystym, leśnym, grząskim, po prostu takie rozwiązanie okaże się koszmarem. Będzie brudna cała torba, będziemy brudni my, przez to, że właśnie teren jest miękki i grząski, będzie się nam bezustannie zapadała, więc to nie jest wygodne. Tak samo torba taka, którą niesiemy w rękach lub na ramieniu. Dla nas, jako osób niewidomych, chodzenie w nierównym terenie jest trudne nawet bez jakiegoś dodatkowego obciążenia. Trzeba skupiać uwagę na tym, żeby się gdzieś nie potknąć, nie ześliznąć itd., itd. A torba, którą niesiemy na jednym ramieniu lub w jednej ręce, nieustannie nas na tą stronę przeważa i też niepotrzebnie dodatkowo mamy cały czas zajętą jedną dłoń. Więc tutaj oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest plecak. Każdy, kto na takie wycieczki się wyprawiał, wie, że i mniej męczymy się idąc z plecakiem, bo właśnie mamy ciężar jednakowo rozłożony, niesiemy go po prostu na plecach, nie zaburza naszej równowagi. No i też oczywiście po prostu idąc z plecakiem mamy wolne ręce, możemy spokojnie złapać się albo przewodnika, albo w trakcie jakiejś tam trudniejszej drogi móc spokojnie nawet obiema rękami złapać kogoś, żeby pomógł się nam podciągnąć czy coś takiego, więc tutaj już, że tak powiem, nie dbamy aż tak bardzo o to, czy rzeczy w środku po dotarciu na miejsce będą wymięte czy nie, tylko o sam komfort przemieszczania się z takim bagażem. Więc myślę, że tutaj to, w co się spakujemy, jest na pewno istotne. Ostatnią determinantą tego, w co będziemy się pakować i jak będziemy się pakować, jest długość pobytu. Dlatego, że po pierwsze jest baza rzeczy takich, które chcący schludnie wyglądać człowiek zabiera ze sobą w podróż, niezależnie od tego, czy wyjazd ma trwać 2 dni czy 2 tygodnie. Po drugie trzeba też wziąć pod uwagę taką okoliczność, że my jako osoby niewidome nie mamy pewności, czy na miejscu, do którego przyjedziemy i pozostaniemy na dłużej, na przykład uda się nam znaleźć fryzjerkę, kosmetyczkę, czy będziemy w stanie na przykład sami obsłużyć hotelową pralnię i nie pozostanie nam tylko ręczne pranie, czy też na przykład zdążymy na miejscu kupić pastę do butów od razu. Więc tutaj lepiej takie rzeczy właśnie jak jakiś mały podręczny zestaw do pielęgnacji paznokci, jakieś rzeczy do stylizacji włosów typu prostownica, czy jeśli ktoś używa jakaś lokówka, czy coś takiego, lepiej ze sobą zabrać. Jest też kwestia taka, że mało jest miejsc tak naprawdę, gdzie podczas dłuższego pobytu nie zmieni się nam pogoda, bo wiadomo, że nawet jeśli nie są to jakieś gwałtowne zmiany, to może się nam przydarzyć 1 lub 2 deszczowe dni i wtedy będzie jakaś wodoodporna kurtka potrzebna, albo przy jakichś, powiedzmy, nie wiem, kiedy ubieramy się w oficjalne stroje, bo jest to wyjazd jakiś służbowy czy szkoleniowy, nie będziemy chodzić w kurtce przeciwdeszczowej, więc wtedy warto się postarać o taki podróżny składany parasol,

0: możemy też, znaczy powinniśmy też przewidzieć coś takiego, że nawet jeśli gdzieś za dnia jest ciepło, to wieczory bywają chłodne. A bardzo często są takie sytuacje, że na przykład szkolenia jakieś trwają do wieczora i jesteśmy właściwie przez cały dzień zajęci i wieczorem, kiedy wracamy, jakieś cieplejsze okrycie też będzie potrzebne, więc po prostu o tym tak samo warto pomyśleć i stąd bierze się smutna prawda, że im dłuższy wyjazd, po prostu tym większy bagaż. Tego za bardzo ograniczyć się nie da. Jeszcze jedna kwestia związana z wyjazdami na urlopy. Tutaj czasami jest taka sytuacja, że ludzie zakładają, że jeśli wyjeżdżają na urlop, który zamierzają spędzić na tylko i wyłącznie opalając się na plaży, ewentualnie gdzieś nad hotelowym basenem, to zabierają tylko rzeczy stricte takie plażowe i to tutaj moim zdaniem też jest dosyć krótkowzroczne, ponieważ są przynajmniej trzy powody, dla których z mojego doświadczenia, jak wynika, nie tylko tego typu odzież powinniśmy na urlopy zabierać. Po pierwsze dlatego, i to możemy ustalić już przed wyjazdem, są hotele, które są zlokalizowane w miejscach jak najbardziej turystycznych, natomiast w ofertach trafiających do biur podróży zaznaczają, że na przykład w trakcie kolacji obowiązują wyłącznie stroje wieczorowe. I tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś przychodził, zakładał frak czy smoking. Chodzi o to, że po prostu hotel, jeżeli przyjmuje swoich gości w porze kolacji, w jakichś starannie zaaranżowanych wnętrzach, na stołach są świece, kwiaty czy coś takiego, obsługiwani goście są przez szykownie ubranych kelnerów, po prostu nie pasuje do tego epatowanie golizną, więc tutaj jakieś ewentualnie, powiedzmy, nie wiem, sukienki plażowe czy tego typu rzeczy odpadają. To samo w momencie, kiedy na przykład mamy zamiar na urlopie uczestniczyć w jakichś wycieczkach fakultatywnych. Część tych wycieczek zahacza o miejsca kultu religijnego. I tutaj też, powiedzmy, jakieś tam shorty czy top odsłaniające nam właściwie więcej niż przykrywające, też nie licują z takim miejscem. Kolejny powód jest taki, że może się zdarzyć taka sytuacja, że zaginą nam dokumenty i będziemy musieli udać się z wizytą do ambasady albo konsulatu. I znowu, plażowa sukienka czy jakieś tam bermudy, no to też nie jest odpowiedni strój na odwiedzanie placówki dyplomatycznej. Nie chodzi o to, żeby jakoś tam zabierać jakieś rzeczy super oficjalne i tak dalej, ale żeby zabrać ze sobą przynajmniej jeden komplet taki, w którym po prostu, który przy odrobinie dobrej woli będzie mógł za taki w miarę formalny strój być uznany, a przynajmniej za strój przyzwoity. To tyle w kwestii jakby zabieranej odzieży. Tutaj za chwileczkę przeprowadzę taki jakby mały, praktyczny, opatrzony komentarzami sposób, jak pakować rzeczy właśnie w ten sposób, żeby się nie mięły, żeby wszystko było spakowane jak należy i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj taką małą walizkę, bo oczywiście jest to tylko kwestia spakowania się na rzecz przygotowywanego przeze mnie podcastu, ale spróbuję się jakoś tutaj z Państwem moimi radami w tym temacie podzielić. Zanim zaczniemy w ogóle pakować wszystkie rzeczy, warto zrobić sobie listę. Po pierwsze dlatego, że zrobienie listy i później pakowanie się według niej zdecydowanie mniej czasu zabiera niż bieganie, przetrząsanie szaf, oglądanie po kolei jakichś rzeczy i decydowanie o tym, co będziemy zabierać. Po drugie, na miejscu, kiedy już jesteśmy na miejscu, nie okaże się, że zapomnieliśmy na przykład lekarstw, co może się okazać bardzo kłopotliwe. I po trzecie, taka lista jest też bardzo dobra, jeśli ją zabierzemy ze sobą w momencie pakowania się z powrotem. Dlatego, że w domu jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów. Wiemy, co leży, gdzie leży i tak dalej, i tak dalej. A pakując się z powrotem, będąc osobą niewidomą, w miejscu, w którym nie przebywamy na co dzień, raczej powinniśmy się opierać na przedmiotach, czyli na tym, co ze sobą zabraliśmy, żeby skompletować, czy z powrotem jest wszystko to, co przywieźliśmy, tak? Bo nie jesteśmy u siebie w domu, wytłumaczę to na takim przykładzie, gdzie powiedzmy pakujemy się, wiemy, że wyjeżdżamy załóżmy na urlop i wiemy, że jeszcze na przykład nie zapraliśmy stroju, więc idziemy do konkretnej szuflady i tak dalej. Wiadomo, że kiedy już z urlopu wracamy, moment pakowania odwlekamy przeważnie wszyscy na ostatnią chwilę i bez takiej listy w trakcie jakiegoś gorączkowego pakowania po prostu wróciliśmy powiedzmy parę godzin wcześniej z plaży, teraz się pakujemy, strój kąpielowy jeszcze się suszy i jakby przez to, że nie działamy według tych schematów, które dotyczą miejsc, gdzie w domu przechowujemy pewne rzeczy, zwyczajnie o nim zapominamy, więc myślę, że taka lista jest bardzo praktyczna. Tak samo też warto pomyśleć o tym, żeby nie zabierać ubrań w nadmiarze, zaplanować sobie jakby kilka takich kompletów, których elementy będą wzajemnie do siebie pasowały i wtedy nie zabierając nie wiadomo jakiej ilości ciuchów, możemy sobie po prostu tworzyć odmienne komplety z tych poszczególnych elementów, więc to też jest takim dobrym sposobem. Ja na przykład z mężem praktykujemy coś takiego, że mąż zabiera większą ilość różnego rodzaju koszulek polo, dlatego że one są odpowiednie i do krótkich spodenek, i do długich spodni i wygląda się codziennie inaczej, a tak naprawdę zmienia się tylko koszulki, które są lekkie i spakowane, nie zabierają zbyt dużo miejsca. Ja z kolei praktykuję coś takiego z takimi uniwersalnymi sukienkami, które na przykład mogę założyć taką sukienkę na plażę, ale też na przykład przez to, że powiedzmy, nie wiem, zakładam na nią wieczorem jakieś lekkie wdzianko, czy też dodatkiem jest jakaś chusta, mogę zmienić jej charakter na przykład bardziej wieczorowy albo bardziej taki oficjalny, jeśli muszę gdzieś wyjść, więc tutaj to jest też myślę takim dobrym sposobem dla pań. Tutaj jeszcze chciałam też powiedzieć o jednej rzeczy, którą zdecydowanie odradzam. Mianowicie pakowanie ubrań w worki takie specjalne, z których można przy pomocy odkurzacza odessać powietrze. To jest bardzo niepraktyczny sposób, dlatego że po pierwsze te rzeczy bardzo się gniotą, bo przez to odsysanie powietrza robi się z tego taki cienki opłatek i po prostu wszystkie złożenia zostają takimi ostrymi kantami później, jak rozłożymy tą rzecz, więc już od biedy można taki sposób stosować, jeśli będziemy mieli możliwość skorzystania na miejscu z żelazka. Ale nie liczmy na to, że to załatwi sprawę objętości. Dlaczego? Dlatego, że owszem, w tą stronę odesiemy powietrze, ubrania będą spakowane ciasno i wszystko się nam zmieści. Ale przecież w taką podróż nie zabierzemy ze sobą odkurzacza. Co zrobimy w drugą stronę? Czasami są dodawane jakieś takie ręczne pompki, no ale ja też nie wiem, bo w momencie, kiedy takiej pompki zapomnimy albo po prostu, nie wiem, nie zadziała nam z jakiegoś powodu, to co z tymi rzeczami zrobimy? Wyrzucimy je, zostawimy, jeśli się nam nie zmieszczą do walizki, więc myślę, że już chyba lepszym sposobem jest na przykład rolowanie rzeczy zamiast składania ich w kostkę, bo wtedy one faktycznie zabierają mniej miejsca, tylko musimy pamiętać o tym, żeby wtedy włożyć do nich do środka jakiś foliowy woreczek, żeby to zwinięcie i zgnioty wszystkie nie były takimi ostrymi kantami później, jak tą rzecz rozłożymy, że nie będziemy w stanie z powrotem uprasować. Trzeba też zwracać uwagę na materiał, bo jeśli to są jakieś tam powiedzmy bawełniane bluzki czy coś takiego, to taki manewr, że tak powiem, przejdzie bez szkody dla nich i tak dalej. I po jakimś tam lekkim uprasowaniu spokojnie będzie można tego typu ubrania założyć na siebie. Natomiast jeśli to jest coś z takiego materiału, który sam z siebie ma takie skłonności do gniecenia się albo na który którym zagniecenia są bardzo trudne do odprasowania, to tutaj nie pomoże nic, nawet wkładanie woreczka foliowego do środka, dlatego że po prostu taka jest struktura materiału i później bardzo trudno będzie nam uprasować na miejscu już tą rzecz. To już stosowanie takich metod, że tak powiem, pozostawiam Państwa ocenie. Każdy najlepiej zna swoje rzeczy, wie do czego one się nadają, a do czego nie, więc jakby wiemy, które z naszych rzeczy jak możemy traktować. No cóż, w takim razie ja tutaj, tak jak wspomniałam przed chwilą, przystąpię powolutku do tej praktyki, a później jeszcze przez chwilę poopowiadam o różnych rzeczach. Więc tak, na początek jedną z takich rzeczy, które praktykuję w momencie, kiedy na przykład nie jestem pewna, że będzie wystarczająca ilość wieszaków na miejscu, a nie chciałabym być w takiej sytuacji, że większość rzeczy będę musiała trzymać przez cały pobyt poskładaną na półkach w szafie, zabieram wtedy w podróż takie metalowe wieszaki, które dostaję z pralni chemicznej. Po prostu gdzieś sobie je odkładam w domu, wieszam w szafie gdzieś na boku w woreczku i kiedy przychodzi do jakiejś podróży takiej właśnie, gdzie nie będę pewna, czy wystarczającą ilość wieszaków zastanę na miejscu, wkładam je sobie na dno torby. Tylko jedna rzecz, one mają na ogół bardzo ostre końce, więc żeby nie poniszczyć samej torby, ani tych rzeczy, które mamy ze sobą zabrać, najlepiej po prostu owinąć je w ręcznik, który sami zabieramy ze sobą, co ja tutaj mniejszym sobie zrobię teraz. I po prostu w ten sposób już na dno walizki w jakiś tam taki plażowy ręcznik zawinięte możemy sobie włożyć. Kolejną sprawą jest to, jak pakujemy rzeczy w kontekście ich ciężaru. Na dno torby, jaka by ona nie była, czy to jest torba, czy to jest walizka na kółkach, pakujemy rzeczy najcięższe. Po pierwsze dlatego, żeby właściwie ustalić środek ciężkości, żeby ona nam się po prostu nie przewracała, gdziekolwiek ją postawimy. A po drugie, żeby nie było takiej sytuacji, że te miękkie, delikatne rzeczy obciążane przez te ciężkie będą po prostu się nam niepotrzebnie gniotły. Mogą to być na przykład książki, które zabieramy ze sobą do czytania, jeśli czytamy książki w wersji czarnodrukowej. Mogą to być najczęściej po prostu buty. I a propos butów, dwie takie wskazówki, ponieważ buty zabierają bardzo dużo miejsca. Żeby zaoszczędzić miejsce w torbie, możemy sobie do nich wkładać na przykład zwinięte skarpety albo jakieś próbki kosmetyków, takie rzeczy, które po pierwsze właśnie zaoszczędzimy miejsce przez to, że będą schowane w butach, po drugie przez to, że są drobne i nie będą się nam wtedy walały po całej torbie, a po trzecie też, ponieważ buty idą na dno i będą tak jakby przez całą drogę przyłożone całą resztą naszego bagażu, pozwolą utrzymać butom właściwy kształt. I ostatnia kwestia odnośnie butów to taka, że bardzo praktyczną rzeczą jest posiadanie takich pokrowców, gdzie wieziemy każdy but oczywiście oddzielnie w takim materiałowym pokrowcu. Po pierwsze, nie brudzą się nam od butów inne rzeczy albo sama torba, a po drugie, też przez to takie jakby ocieranie tego materiału stale przez te pokrowce, buty po prostu cały czas pocierane się nam jakby same glansują przez sam róg torby. Więc tutaj wkładamy sobie buty, zawsze pamiętajmy na dno torby albo jak najbliżej kółek w tej torbie, którą będziemy ciągnąć. I teraz pozostałe rzeczy. Najpierw, to znaczy wkładam rzeczy takie jakby większe i miękkie, jak na przykład jakieś koszulki, koszule i tak dalej. A później w te wolne miejsca, gdzie będę chciała, żeby jakieś rzeczy były otoczone tymi miękkimi, bo na przykład, nie wiem, nie chcę, żeby mi się rozbiła albo porysowała butelka od perfum, wkładam rzeczy twardsze, sztywniejsze albo takie, które chcę zabezpieczyć. I to jest trochę jak takie układanie klocków, ale w ten sposób właśnie możemy sobie ten taki jakby prawidłowy szyk w torbie ustalić i te rzeczy wzajemnie, że tak powiem, trzymając się, nie pozwolą się przesuwać, obijać i tak dalej, i tak dalej. co wkładamy na wierzch walizki. Ja jeszcze tylko tutaj dołożę, powiedzmy, kosmetyczkę, która jest tą taką rzeczą sztywną i w niej mam te rzeczy, które nie chcę, żeby mi jakoś popękały, poobijały się i tak dalej. I na sam wierzch mojej walizki wkładam rzeczy najdelikatniejsze, takie w sensie, które nie chcę, żeby mi się pomięły, żeby były czymkolwiek przyłożone jeszcze z góry, jak na przykład koszule. Kiedy pakujemy jakieś tam, powiedzmy, nasze bluzki wizytowe czy męskie koszule, warto jest sobie skorzystać z takiego pokrowca specjalnego. Można takie pokrowce kupić sobie w internecie albo w jakichś sklepach odzieżowych i to są pokrowce takie na zamek, które jakby odpinają się wzdłuż prawie całe, że pozwala to włożyć nam koszulę, nie mnąc jej już przez samo wkładanie. One nie są tak zupełnie sztywne, ale jednak są sztywne na tyle, że jakieś wielkie zagniecenia tutaj nie powstaną. Oczywiście mają jeszcze tak jakby u wylotu, ten akurat, który ja w tej chwili mam, zapięcie ma na napy, co nie pozwala się tej koszuli z niego wydostać. I właściwie można powiedzieć, że w tym momencie walizka jest już spakowana. Możemy sobie zapiąć i stoi bez problemu, nic w środku się nie przesuwa, jest spakowana jak należy. Cóż chciałabym powiedzieć jeszcze? Dodatkowe takie jakby sposoby związane z pakowaniem drobnych rzeczy. Jeśli na przykład zabieramy biżuterię, my panie nawet na wakacjach nie możemy odejść od tego, żeby nie wozić ze sobą kolczyków, pierścionków, wisiorków i tak dalej. Warto jest kupić sobie w aptece taki jakby terminarz na leki z przegródkami i tam sobie te rzeczy powkładać. Po pierwsze dlatego, że wszystkie będą w jednym miejscu, więc nie będą się nam gdzieś walać po kosmetyczkach, torbach i tak dalej. A po drugie dlatego, że przy otwieraniu czegoś takiego one mają po prostu zamykane przegródki, więc chcąc wyjąć jedną, nie otwieramy wszystkich. Chcąc wyjąć jedną rzecz, nie otwieramy przecież wszystkich przegródek i nie musimy się obawiać tego, że coś nam przez przypadek wypadnie. Kolejna sprawa to kwestia kosmetyków. Oczywiście jeśli wyjeżdżamy na jakiś dłuższy pobyt, no wiadomo, że zabieramy większe opakowania. Ale jeśli na krótszy, to warto sobie albo kupić w drogerii pojemniki takie plastikowe, do których po prostu sobie odlewamy. Jeśli używamy tych rzeczy na bieżąco, to doskonale wiemy, jaką ilość jesteśmy w stanie zużyć w ciągu 4 dni, w ciągu tygodnia, albo powiedzmy, nie wiem, tam w ciągu 10 dni. I w tych pojemniczkach po prostu, po pierwsze, oszczędzamy miejsce, nie wożąc tych dużych butelek. Po drugie, też jakby oszczędzamy na wadze bagażu, co przy na przykład podróżach lotniczych ma niebagatelne znaczenie. Kolejną taką kwestią jest, bo jak na przykład pakować stroje, właśnie te, o których wspominałam wcześniej, oficjalne. Ja sobie tutaj teraz tą moją przykładową walizkę rozbebeszę, żeby jeszcze to zademonstrować. Pakując na przykład spodnie, robimy to w ten sposób, żeby się nam nie pomięły. Bierzemy spodnie i składamy je tak, jakbyśmy chcieli powiesić, czyli wzdłuż kantów. Tą górną część z zamkiem, guziczkiem i kieszeniami wkładamy do torby, tak żeby nogawki wystawały nam poza jej brzeg. Tylko nie w przypadku walizki na kółkach zwracamy uwagę, żeby nie był to ten brzeg od kółek, tylko ten drugi, dlatego że później jak torba będzie stała, żeby te spodnie nie były przygniecione wszystkimi innymi rzeczami, które będą na nich leżały. Więc tylko tą górę wkładamy na dno, reszta jest na boku, wystaje nam. Wkładamy pozostałe rzeczy i tą częścią spodni, która wystawała za walizkę, przykładamy po prostu jak opakowaniem od góry. I w tym momencie mamy bardzo mało takich miejsc, gdzie spodnie są złożone na ostro, bo właściwie są to tylko kanty, resztą jest owinięta jakby cała zawartość naszej torby. Na przykład w przypadku marynarek, jeśli zabieramy ze sobą jakiś sweter albo jakieś podkoszulki czy coś takiego, to i tak będziemy musieli je gdzieś włożyć. Więc tak jakby wkładamy do środka tej marynarki, wpuszczamy też rękawy w rękawy i dopiero wtedy składamy. To powoduje również, że właśnie te złożenia nie będą takie ostre. I co wystarczy zrobić po rozpakowaniu się? Jeśli przyjeżdżamy do hotelu, wyjmujemy sobie właśnie spodnie, marynarkę, czy tam spódnicę i żakiet, rozwieszamy na wieszaku. W momencie, kiedy idziemy się kąpać, ten wieszak z całym tym kompletem wieszamy po prostu sobie na drzwiach i ciężar materiału i para wodna robią swoje. Wszystkie zagniecenia, te lekkie, które powstały właśnie przez to, że marynarka była wypełniona, a spodnie owinięte dookoła reszty bagażu, same się nam prostują. I to jest właściwie tyle. Jeszcze przez moment chciałabym poopowiadać o tym, co powinniśmy zabierać do bagażu podręcznego. Oczywiście zabieramy tam tylko to, do czego będziemy sięgać w trakcie podróży. Więc oczywiście przede wszystkim dokumenty, bilety. Pakujemy też pieniądze, oczywiście podzielone po różnych schowkach, okulary, soczewki, lekarstwa, które aktualnie przyjmujemy. W damskiej kosmetyczce, przynajmniej ja robię w ten sposób, że wszystkie te rzeczy, które będę używała do robienia makijażu, na ogół pakuję do ogólnego bagażu, bo jest tego po prostu zbyt dużo, żeby nosić to w podręcznym, niepotrzebnie się obciążać i zapełniać miejsce. Natomiast w tej kosmetyczce właśnie pielęgnacyjnej jakby zostawiam tylko te rzeczy, którymi danego dnia, kiedy odbywam podróż, robiłam makijaż, żeby móc na bieżąco tymi samymi kosmetykami go poprawić. Warto też zabrać ze sobą szczoteczkę i jakąś małą próbkę pasty, bo wtedy po prostu mamy możliwość choćby umycia sobie zębów, jeśli ten główny bagaż zginie. Oczywiście to musi być taka pasta w wersji mikro. Tutaj też można pomyśleć o dodatkowym komplecie bielizny, jakimś pojedynczym. No i w przypadku męskiej kosmetyczki warto zabrać ze sobą jednorazową maszynkę i jakiś preparat do golenia. Tylko, że jeśli ten preparat jest w płynie, to oczywiście skoro trafia do bagażu podręcznego, nie może jego objętość przekraczać 100 ml. I to właściwie chyba wszystko. Oczywiście warto też pamiętać o takich rzeczach jak jakiś żel do dezynfekcji rąk, bo oczywiście nie zawsze i nie w każdym miejscu możemy skorzystać z łazienki, albo po prostu zwyczajnie nie wiemy, gdzie ona jest, a nie mamy na przykład możliwości kogoś poprosić, żeby z nami podszedł w trakcie przed posiłkiem, żeby zdezynfekować sobie ręce. Warto też sobie zabrać nawilżane i suche chusteczki. Oczywiście do bagażu podręcznego trafiają wszystkie urządzenia elektroniczne, których nie możemy do bagażu rejestrowanego włożyć, czyli laptopy, telefony, tablety i jakieś urządzenia, nie urządzenia, tylko ładowarki do ładowania ich baterii. Więc myślę, że tutaj w tym krótkim podcaście udało mi się z grubsza opowiedzieć o tym, o czym powinniśmy pamiętać, zanim zaczniemy pakowanie i już w trakcie pakowania. Mam nadzieję, że udało mi się spośród tych rad swoich i rad moich znajomych wybrać takie, które okażą się dla Państwa przydatne. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów. Do usłyszenia, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj będzie o, można powiedzieć, to jest w ogóle, proszę Państwa, zabytkowy magnetofon. Gdzieś, już nie pamiętam gdzie, chyba w jakimś katalogu zachodnim albo gdzieś w ogóle wyczytałem, że to jest produkcja albo z 1970, albo z 71 roku. Jest magnetofon marki Sony, model TC60A. Tu jeszcze jest napisane Solid, tu jest Solid State. Czyli tutaj jakby, nie wiem, solidna konstrukcja, jakby to przetłumaczyć. I tutaj, chociaż też to dokładnie nie wiem, ale chyba w tym kontekście. Jeżeli chodzi o wielkość, to ten magnetofon bardzo przypomina te płaskie magnetofony, które opisywałem i w tamtym roku, na przykład, co to był ten Lelek na przykład polski, czy ten MK122P, no bo ten B303 i 125 był większy, płaski. Też te płaskie przypomina, tam taki był Sony płaski, Panasonica. Ten też jest, na wielkość jest może tak jak ten Panasonic, na długość jakby. Na szerokość też, a na grubość jest jak dwa te płaskie. On jest dosyć, proszę Państwa, ciężki. Waży chyba tak, nie wiem, może z 8 kg, czy nawet 10. Jest do niego bardzo fajny futerał. Nie wiem, czy to jest ze skóry, czy z dermy. Chyba z dermy, mi się wydaje. Taki w dotyku. I tutaj on ma jeszcze takie zaczepy na pasek, ale ja tego paska, proszę Państwa, nie mam. Ja go kupiłem okazjonalnie, bo kiedyś za grosze ktoś go chciał sprzedać i uchodził za magnetofon, znaczy przynajmniej tak to określił, że to był magnetofon reporterski. I rzeczywiście to by się mogło zgadzać, że to jest jakby prototyp dyktafonu reporterskiego. Prototyp dyktafonu, dlatego że no w tamtych czasach dyktafonów nie było, więc tylko takie były tak naprawdę, bo to dyktafony to tak już później się pojawiły zdecydowanie. Takiej wielkości Walkmana też trzeba przecież było na czymś nagrywać jakieś wydarzenia. No, to mi ktoś opowiadał, że to było przywiezione ze Stanów i to by się zgadzało, dlatego że tutaj gniazdo zasilania jest, proszę Państwa, takie charakterystyczne, takie inne dosyć. Ja w ogóle nie mam takiego kabla. Ten ktoś w zestawie też nie miał. Jest on na 4 baterie R14, tak jak te stare magnetofony polskie. Tam było na 5 baterii. Nie ma budowanego mikrofonu. Mikrofon należy dołączyć. Ja dołączę, proszę Państwa, Shure C608 i będzie się, powiem Państwu, że nagrywać całkiem nieźle. Ja tutaj niestety mam tylko jedną przejściówkę z jacka dużego na mały, więc będę musiał, proszę Państwa, słuchawki odłączyć. Tak więc teraz nie będę słyszał tego, co się nagrywa, ale no miejmy nadzieję, że będzie nagrywało się dobrze. Słuchawki, proszę Państwa, zdejmę i teraz podłączę. Aha, jeszcze może tylko kasetę włożę. Wszystko Państwu wytłumaczę, co jak, tylko najpierw zrobię krótką próbkę nagrania. Nagrywam na kasecie demonstracyjnej. Tam, gdzie były te testy, zostało tylko odtworzenie w Dolby B i bez Dolby. W Dolby C teraz będę mógł skasować. Ja już później Państwu wytłumaczę, bo też inaczej kasetę wkładaj w ogóle. Dolby C będę musiał, proszę Państwa, skasować, aczkolwiek generalnie ta kaseta i tak idzie do kasacji, ponieważ jakiś magnetofon mi ją niedawno rozmagnesował na początku, a poza tym tę, z której normalnie robię próbki cały czas, to już naprawiłem, więc nie ma potrzeby. Zostawimy sobie tylko bez Dolby, Dolby B, żeby to Państwu pokazać. No, właściwie no jak reporterski, no to powinno się nagrywać w terenie, ale tutaj mi ciężko będzie w jednej ręce trzymać mikrofon, w drugiej dyktafon, to jeszcze, proszę Państwa, jeszcze jak od biedy tak, ale normalnie to było tak, że tutaj powinien być właśnie pasek, bo są takie zaczepy na pasek, więc ja może teraz nie będę tego nagrywał, tylko tutaj nagrywanie na komputerze zatrzymam, wyjdę z tym dyktafonem, tudzież magnetofonem, zwał to jak zwał. I wtedy i spróbuję w kilku takich warunkach to jakoś cokolwiek nagrać Państwu, to jakkolwiek pokazać, bo tak jak nawet sprawdzałem, to nagrywa bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o jakość, bo jakość jest naprawdę niezła. Nie licząc szumu oczywiście, ale jakość jest naprawdę niezła. Okej, proszę Państwa, ja już tutaj nagrałem, teraz cofnę i albo może na razie nie będziemy, proszę Państwa, chociaż włączę i odsłuchamy. Tu już końcówka jest tamtego nagrania, bo nagrywam na kasecie demonstracyjnej. Jeszcze kawałek. Okej. Myślałem, proszę Państwa, że będzie z tym większy problem, ale nagrało się dobrze, więc będziemy mogli tego zaraz przesłuchać. Ja może magnetofon przystawię. Ponieważ dlaczego mówię, że myślałem, że będzie źle? Myślałem, że będzie źle, bo jakiś czas temu próbowałem robić jakieś próbki i potrafił nagrywać zakłócenia, ale teraz wygląda, że jest wszystko w porządku. I najpierw, proszę Państwa, posłuchamy bezpośrednio z głośnika. I jak już posłuchamy, to Państwu opowiem co i jak. Słuchamy. Teraz włączyłem mikrofon, to już zaczęło nagrywać. No i spróbuję z tym jakoś, proszę Państwa, jakoś przejść. Tak może dyktafon oparłem, bo normalnie to powinno się mieć na pasku, ale że paska nie ma, to no to nie ma. Więc trzeba będzie kabel jeszcze tak wezmę, żeby mi to zaraz wszystko kurczę nie poleciało. Może tak. Wymiary tego magnetofonu to wydaje mi się, że na grubość jest jak, tak jakieś 5 cm, na szerokość z 10, na długość 20. O, teraz wyszedłem na chwilę. Tak się nagrywa, no nie mam kontroli, jeżeli bym podłączył słuchawki, to bym miał, ale mam słuchawki z dużym rzekiem, mikrofon tak samo, więc tutaj nie da rady. No to może już teraz, proszę Państwa, wrócę.

Teraz zamykam drzwi. Jestem w łazience, puszczę wodę w wannie na chwilę. Tylko tak, żeby mi się to nie zalało gdzieś. Okej. Dobrze. Wracam na swoje miejsce.

Mikrofon tak mam, nie powiedziałem. Mam jakieś 10 centymetrów przed ustami. Tylko, że blisko magnetofonu był, blisko mechanizmu było, dlatego, że musiałem mikrofon i magnetofon trzymać. Mikrofon trzymałem w dłoni, a magnetofonem oparty o ramię z tej samej strony. Teraz może jeszcze zrobię tak, że odstawię magnetofon. Teraz odejdę trochę, tam jest pewnie się, znaczy ja nie wiem, ale domyślam się, że tam mógł się warkot silnika nagrać. Teraz się już tak nie nagra. Jest dalej od mechanizmu. Aczkolwiek, jeżeli tu się odłoży gdzieś mikrofon dalej, to też nie będzie jakiegoś... Z daleka nie będzie, proszę Państwa, chyba zbierał. Teraz się odwróciłem. No taki samochód, gdzie nie jestem, to tutaj się teraz przemieszczam. Teraz jestem bardziej z jednej, teraz jestem bardziej z drugiej. To mikrofon jest dynamiczny, więc wiadomo, jak trzeba mówić dynamicznego bezpośrednio. Więc teraz jestem, teraz trzymam mikrofon przed ustami, ale teraz się odwróciłem w lewo, teraz w prawo, a teraz mikrofon mam z... Dobrze. Teraz jeszcze pokażę, jaki dźwięk wydaje. Tu nie ma pauzy, proszę Państwa. Należy więc naciskać stop. Chyba, że w pilocie była, bo tu jest jeszcze gniazdo na pilot, ale pilota, proszę Państwa, do tego nie mam. Nie, proszę Państwa, play wyskoczył razem z nagrywaniem, bo tu jest tak, że należy przycisnąć nagrywanie, przytrzymać i docisnąć. OK, sprawdzamy. Kasetę w międzyczasie, proszę Państwa, przewijam, a ja wracam z mikrofonem do takiej pozycji, do jakiej powinienem. Autostopu nie ma, więc działa tylko na naprężenie taśmy, czyli wtedy się silnik zatrzymuje, ale przycisk się nie wyłącza, dlatego myślę, że warto, żeby uważał, żeby gdzieś nie wciągnęło po tym, jak ją przewinie. OK, już wyłączyłem tak szybko. Więc tak, teraz Państwu opowiem o wyglądzie tego magnetofonu. Wielkościowo jest taki sam jak te płaskie generalnie. Proszę sobie, można sobie wyobrazić lelka MK250, można sobie wyobrazić MK122 albo ten Panasonic, bo Sony był trochę krótszy, albo ten Panasonic, który prezentowałem. Kasetę może, proszę Państwa, wyjmę. To tak. Od przodu mamy, proszę Państwa, dwa pokrętła. Te pokrętła są widoczne tylko częściowo, tylko z jednej strony, nie całe, tylko tak jakby częścik jest widoczny. Jedno to jest pokrętło regulacji głośności, drugie to jest barwa tonu. Lewy chyba jest barwa tonu, prawy głośność. Czy się upewnię? Tak, nagram szum przed wzmacniacza. Znaczy szum nie jest szum wzmacniacza, mogę to powiedzieć? Stop. No to mogę też nagrać szum mechanizmu. Wyłączam eject i wkładam, proszę Państwa, zamiast kasety zooma. To przywijamy. Start. No, nie wiem, na ile się nagrało. Myślę, że się nagrało coś słyszałem. I tak. Powierzchnia magnetofonu. Magnetofon jest zakryty jakby całym tym pokrowcem. Ja ten pokrowiec zaraz, proszę Państwa, wyjmę. Aha, może jeszcze tak, na tej, to może zacznijmy od tej ścianki przedniej, czyli mamy tutaj głośność i barwę tonu i głośność. Nad nimi jest taka blaszka, tu pewnie są może jakieś napisy albo coś. I nad nią są, proszę Państwa, klawisze. Klawisze, kolejność klawiszy, proszę Państwa, jest trochę inna niż standardowo. Bardziej przypomina te stare konstrukcje właśnie, ale też nie zupełnie. Pierwszy to jest, proszę Państwa, eject. Otwieranie klapki lub wyjmowanie kasety. Jak w Finezji, pamiętam, że Państwu opowiadałem się, zakładało kasetę na rolki bezpośrednio. Nie było
jakby takich zaczepów w klapce, czyli nie wkładało się je do klapki i nie zamykało się klapkę, tylko otwierało się klapkę takim przyciskiem właśnie eject, który teraz nacisnąłem, i wkładało się kasetę, tutaj jest taka prowadnica z tyłu, która i za nią są blaszki. Należy tę kasetę lekko przesunąć do tyłu, tak żeby te blaszki się odgięły, i umieścić ją na rolkach bezpośrednio. Wtedy można zamknąć klapkę bądź nie. Jeżeli chcemy ją wyjąć, musimy nacisnąć eject. I wtedy, o właśnie. Można oczywiście tak położyć, zamknąć klapkę. Jak się naciśnie eject, otworzy się i klapka, i kaseta się wysunie, kaseta się podniesie do góry, do takiej pozycji, żeby ją wyjąć. Uwaga. OK, dobrze. To teraz już włożyłem. Kaseta jest przewinięta do początku, jest przewinięta, dobrze. Dalej za ejectem mamy nagrywanie. Przycisk nagrywania to jest z takim kółkiem i to kółko jest jeszcze ma taką kropkę. Dalej jest przewijanie do tyłu. Później jest klawisz start. Klawisz start wygląda tak jak nagrywanie, tylko że to kółko jest większe i nie ma kropki. Dalej jest przewijanie do przodu i dalej jest stop. Po lewej i po prawej stronie magnetofonu jeszcze mamy przypięcia od futerału. Futerał ma też dziury odpowiednie, bo w magnetofonie po lewej i po prawej stronie są takie zaczepy na pasek. Te zaczepy są w magnetofonie, w futerał ma dziury, więc trzeba to odpowiednio wycelować, nacelować. Po lewej stronie mamy, proszę Państwa, cztery gniazda jacków. Pierwsze to jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego, dynamicznego właśnie. Ja tu przypominam, że używałem Shure C608. Dalej mamy gniazdo pilota. To pewnie tym pilotem można włączać lub wyłączać nagrywanie, no bo raczej nie sądzę, żeby więcej można było. Może to było coś takiego jak w tych polskich, że on włączał, wyłączał prąd tylko, nie wiem. Dalej mamy, co ciekawe, AUX, czyli to jest line-in po prostu. Co jeszcze pokażę. A dalej jest wyjście słuchawkowe. To jest po lewej stronie. Po prawej stronie jest to dziwne gniazdo zasilania. Takiego kabla nie ma, więc ja tutaj musiałem, proszę Państwa, podłączyć, włożyć baterię R14 i na tych bateriach pracować. Kiedy się... jeszcze wróćmy do klawiszy. Nad klawiszami jest kieszeń kasety. Oczywiście. I na szerokość już ten magnetofon, tak jak jest ta kieszeń kasety, to się ta kieszeń kasety kończy i tak naprawdę jest tyle. I na górze jest głośnik. Tak jak te wszystkie płaskie, które pokazywałem. Teraz ja może... Głośnik jest... jest taka okrągła dziura w futerale, pod którą jest głośnik, żeby się wydobywała melodia. Może jeszcze teraz ja odepnę z tego futerału, Państwu pokażę, bo tym bardziej, że tam będzie mi go nawet łatwiej będzie mi podłączyć, jeżeli on będzie bez futerału, tylko oczywiście zaczepił się już futerał o te zaczepy na pasek. O, teraz się wyjmie. Wyjął się. No. I tak, proszę Państwa, wygląda futerał. Tak wygląda futerał. Futerał odkładam na bok. A tak wygląda magnetofon. Taki w dotyku jest rzeczywiście taki podobny do tej M-ki. No, baterie. Ja nie będę teraz Państwu tego pokazywał, dlatego że tu jest ciężko włożyć baterię, jeśli boję, że zaraz one nie będą chciały chodzić. Wkłada się 4 R14. Nie pamiętam, jaki jest dokładnie ich układ, jak tam się wkładało, no ale nie chcę tego otwierać, bo ja pamiętam, że miałem z tym problem i dopiero za którymś razem mi zadziałało. Nawet nie wiem, czy teraz będzie działał. Nie, działa, w porządku, ale więcej już nie próbujmy. Dobrze. To teraz ja myślę, że posłuchamy sobie, a głośnik tutaj też jest okrągły, w okrągłym kształcie, takie są dziury, takie drobne. Ja myślę, że teraz, proszę Państwa, włożę go z powrotem, albo nie. Spróbuję jeszcze podłączyć do niego coś liniowego.
podłączę chociażby Braille Sensa. Dlaczego nie? Ok, proszę Państwa, ja teraz nagrałem jeszcze raz te próbki testowe. Otworzyłem z Braille Sensa w Wave'ie, a później jeszcze nagrałem kilka sekund nagrania z Radmora. Podłączyłem do Radmora, mam taki kabel z jednej strony DIN, z drugiej jack, bo tam ten DIN, którego jeden po prostu jest do wejścia, drugi do wyjścia, i tak z live'a wpadłem na taki pomysł. Także posłuchamy sobie z tego wejścia liniowego i teraz posłuchamy, jak będzie to odtwarzane przez ten głośnik. To były nagrania, wcześniej słuchaliśmy nagrania na tym zrobionego i teraz na tym będzie odtworzone przez ten głośnik, a teraz posłuchamy tego, co nagrałem przez wejście liniowe, które tu jest, no bo w żadnych dyktafonach później już nie było wejścia liniowego. Tutaj jest, także to wykorzystałem. Zarówno nagrania z Braille Sensa, czyli tych próbek testowych, żeby nie było, żeby się za X nie wtrącał, jak i z Radmora, z tego, co nagraliśmy. A później tego wszystkiego jeszcze przesłuchamy bezpośrednio przez wyjście słuchawkowe magnetofonu.

0: to nie nagrało się dobrze, myślałem, szczerze mówiąc, proszę Państwa, myślałem, że nagra się to lepiej, ale później kawałek inny dobrze się nagrał, to posłuchamy z radia, co jest.
1: No właśnie, przypominam o naszym.
0: Także tutaj mogłem jednak tak nagrać, tutaj może źle ustawiłem, tylko Bryce'a za cicho i tak to wyszło, bo tutaj jest głośność, ustawia się sama, automatycznie. Dobrze, więc słuchamy teraz nagrania bez Dolby i w Dolby B. Przypominam, że słuchamy tylko kasety żelazowej, chromowej słuchać nie będziemy, bo w tamtych czasach jeszcze chyba nawet nie było chromowych, więc nie wiem, jak on na nią zareaguje. Tutaj nie wolno też używać 90.
2: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: żelazowa.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby V.

0: I tutaj jeszcze taka jedna informacja. Ten magnetofon, proszę Państwa, nie ma autostopu, więc trzeba uważać, jeżeli kaseta się skończy. To jeszcze nie te czasy. Wtedy autostopu jeszcze nie było. Przewija, jak Państwo słyszą, szybko już przewinął. Tak więc słuchamy. Tutaj w ogóle zauważyłem, że on zaczął zwalniać. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on zwalnia sam z siebie, czy to jest kwestia tego, że kończy mi się bateria, czy kończą mi się baterie. Ciężko mi powiedzieć, więcej takich nie mam, bo generalnie na co dzień takich już nie używam, co R14, czyli to nie są to takie, to są trochę, to są jakby to Państwu wytłumaczyć, jakby ktoś nie wiedział, one są trochę grubsze od paluszków, a tych R6 AA, a na długość mniej więcej takie same. Tak więc słuchamy jeszcze tego, już jak będzie, tak będzie i po tym już się z Państwem pożegnam.
1: Co to, że losowo typu 1?

Teraz włączę mikrofon, to już zaczęło nagrywać, no i spróbuję z tym jakoś, proszę Państwa, jakoś przejść. Tak może dyktafon oparłem, bo normalnie to powinno się mieć na pasku, ale że paska nie ma, to no to nie ma, więc trzeba będzie kabel jeszcze tak wezmę, żeby mi to zaraz wszystko, kurczę, nie poleciało. Może tak wymiary tego magnetofonu, to wydaje mi się, że na grubość jest jak, tak jakieś 5 cm, na szerokość z 10, na długość 20. O, teraz wyszedłem na chwilę. Tak się nagrywa, no nie mam kontroli, jeżeli bym podłączył słuchawki, to bym miał, ale mam słuchawki z dużym jackiem, mikrofon tak samo, więc tutaj nie da rady. No to może już teraz, proszę Państwa, wrócę.

Teraz zamykam drzwi. Jestem w łazience, puszczę wodę w wannie na chwilę. Tylko tak, żeby mi się to nie zalało gdzieś. Okej. Dobrze. Wracam na swoje miejsce.

Mikrofon tak mam, nie powiedziałem. Mam jakieś 10 cm przed ustami. Tylko że blisko magnetofonu był, blisko mechanizmu było, dlatego że musiałem mikrofon i magnetofon trzymać. Mikrofon trzymałem w dłoni, a magnetofon oparty o ramię z tej samej strony. Teraz może jeszcze zrobię tak, że odstawię magnetofon.

0: teraz odejdę trochę. Tam jest taka, pewnie się, znaczy ja nie wiem, ale domyślam się, że tam musi się warkocz silnika nagrać. Teraz się już tak nie nagra. Jest dalej od mechanizmu. Aczkolwiek jeżeli tu się odłoży gdzieś mikrofon, dalej to też nie będzie jakiegoś... Z daleka nie będzie, proszę Państwa, chyba zbierał. Teraz się odwróciłem. No taki samochód, gdzie nie jestem, to tutaj się teraz przemieszczam. Teraz jestem bardziej z jednej, teraz jestem bardziej z drugiej. To mikrofon jest dynamiczny, więc wiadomo, jak trzeba mówić dynamicznego bezpośrednio.
1: Teraz jestem, teraz trzymam mikrofon przed ustami,
0: ale teraz się odwróciłem w lewo, teraz w prawo, a teraz mikrofon mam z...
1: Dobrze, teraz jeszcze pokażę, jaki dźwięk wydaje. Tu nie ma pauzy, proszę Państwa, należy więc naciskać stop, chyba że w pilocie była, bo tu jest jeszcze gniazdo na pilot, ale pilota, proszę Państwa, do tego nie mam. Nie, proszę Państwa, play wyskoczył razem z nagrywaniem, bo tu jest tak, że należy przycisnąć nagrywanie, przytrzymać i docisnąć. Ok, sprawdzamy.

0: jedynka.
1: No właśnie, przypomniała naszym.
2: Okej, proszę Państwa, to by było na tyle. Jeszcze takie dwie uwagi, mianowicie jeżeli się podłączy słuchawki stereofoniczne, wiadomo, dwie, będzie grała tylko jedna, i jeżeli się podłączy słuchawki, to gniazdo słuchawkowe nie odłącza dźwięku z głośnika wewnętrznego, więc słychać i tutaj, i tutaj. Tu już, proszę Państwa, chociaż nie wiem, czy to jest zepsute gniazdko, czy tak powinno być, bo to gniazdko się rusza jakoś. Znaczy, wchodzi stabilnie, ale jak już wejdzie wtyczka cała, o tak wchodzi, to jednak ona się tam w środku razem z tym gniazdkiem rusza. Więc nie wiem, czy tak ma być, czy tak, czy no jest tak, jak jest. Tam trochę źle się nagrały te próbki, te pierwsze, więc z tego wejścia liniowego, dlatego pokazałem samą końcówkę i nagranie z radia. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu mamy 29 dzień listopada 2016 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, zapraszam na kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Dziś opowiem o aplikacji naprawdę prostej i która nie powinna nikomu sprawić najmniejszych trudności w obsłudze, a jest to aplikacja z pewnych względów mogąca okazać się naprawdę aplikacją użyteczną. Mówię tu o aplikacji Just Press Record. To jest aplikacja, która przede wszystkim przyda się tym, którzy są posiadaczami duetu Apple Watch i iPhone. Dlaczego? Dlatego, że domyślnie za pomocą Apple Watcha no to tak za bardzo nagrywać nie możemy. To urządzenie jest oczywiście wyposażone w mikrofon, jest ten mikrofon nawet całkiem niezłej jakości, natomiast no jeżeli chodzi o nagrywanie, jest problem. Nie ma aplikacji Dyktafon na tym zegarku. Musimy o coś postarać się we własnym zakresie. No i o co? O kosztującą, no niestety, i to wcale nie mało, bo ponad 4 euro aplikację Just Press Record. Aplikację pobieramy z App Store'a. Znajdzie się ona także wtedy na naszym zegarku. Aplikacja pozwala na zapisywanie naszych notatek głosowych. To jest po prostu taki dyktafon, można by powiedzieć, który posiada jednak kilka całkiem użytecznych funkcji. Między innymi pozwala na transkrypcję naszych głosowych notatek na zawartość tekstową. Jak to działa? No, mogłoby lepiej, uczciwie powiem, ale do krótkich notatek sprawdza się całkiem dobrze. Dodam jeszcze, że dziś ukazała się nowa wersja aplikacji Just Press Records. Obawiałem się, że będą jakieś problemy, ale nie. Rzeczywiście twórcy poprawili nawet kilka kwestii, więc myślę, że może być tylko lepiej. Ale nie przedłużając tej naszej dzisiejszej krótkiej audycji, może jeszcze tylko zwolnimy trochę mowę. Dobrze. Pojawiło się pytanie, czy audycje Tyflo Podcastu są tylko w poniedziałki, czy się coś zmieniło? Nie, nie zmieniło się, bo audycje Tyflo Podcastu już od dawna nie są w poniedziałki tylko i wyłącznie, są jeszcze też w inne dni. Proponuję śledzić naszego Facebooka, chociażby facebook.com, i tam wpisujemy Tyflo Podcast i na pewno uda się odnaleźć naszego fanpage'a. Tam publikuję wszelkie informacje dotyczące tego, co i kiedy na żywo na naszej antenie się pojawia. O, w międzyczasie wygasiła mi się aplikacja, wygasił mi się ekran, więc jeszcze raz odblokowuję.
5: Just Press Record. Record. Przycisk.
4: I mamy aplikację Just Press Record. Cóż my tu mamy? Mamy przycisk Record. Jak sama nazwa wskazuje, służy on do nagrywania. Mamy ustawienia, do których to ustawień za chwileczkę wejdę. One są naprawdę nieskomplikowane.
5: More. Przycisk.
4: Tu mamy jeszcze More.
5: Close. Przycisk.
4: Close. A, to dlatego, że miałem tu jeszcze odpaloną jakąś notatkę wcześniejszą. Więc przycisk. Jeszcze raz. Mamy Record.
5: Settings.
4: Mamy Settings.
5: Przycisk. iCloud Drive. Przycisk wróć.
4: Mamy tutaj coś takiego jak iCloud 2016, Drive, 11, więc 29, też jeszcze z tego wyjdziemy.
5: Search. iCloud Drive. Nagłówek.
4: I to jest wtedy nagłówkiem.
5: Info. Przycisk.
4: Mamy przycisk info.
5: Search. Pole wyszukiwania.
4: Mamy pole do wprowadzenia jakiejś frazy, którą chcielibyśmy wyszukać.
5: 2016, 11, 29. Folder. Przycisk.
4: I mamy coś takiego.
5: Dostępne czynności. 2016, 11, 24. Folder. Przycisk.
4: Te
5: dostępne czynności.
4: Daty, które tu się pojawiają, to są po prostu nazwy naszych folderów. On sobie grupuje to wszystko według dat. W każdym tym folderze możemy mieć ileś tam różnych notatek głosowych. Jeżeli będziemy nagrywać pierwszą notatkę danego dnia, to po prostu folder zostanie utworzony. Ja to od razu pokażę, bo usunę sobie ten pierwszy folder.
5: 11, 29, folder.
4: Folder z dziś. Wystarczy, że użyję standardowego gestu do czynności, wybiorę delete.
5: Uwaga, delete dwa recordings.
4: Tak, delete to recordings.
5: THE folder 2016, 11, 29, THE dwa recordings need some times will be permanently deleted from iCloud Drive on all your devices. Delete from iCloud Drive, przycisk.
4: Tu jeszcze właśnie jedna ważna informacja. Just Press Records korzysta z iCloud Drive'a, więc jeżeli mamy niezbyt dużą pojemność wolną na naszym iCloud Drive'ie, to może lepiej sobie rozważyć w sercu dokupienie tej pojemności. To nie jest, są jakieś wielkie pieniądze na miesiąc, a może się przydać.
5: Delete from iCloud Drive.
4: Delete
5: from iCloud 2016.
4: Kasujemy.
5: 11.
4: I teraz proszę zobaczyć.
5: 2016, 11, 24.
4: Już tego katalogu nie ma. Załóżmy, że ja chcę coś nagrać. Że ja chcę nagrać moje pierwsze dzisiejsze nagranie jakieś testowe. Więc stukam dwa razy w ekran dwoma palcami. Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie VoiceOver jest nieaktywny, co ma swoje pewne negatywne reperkusje. Jakie? O tym za chwileczkę. Teraz zatrzymam nagrywanie. Stuknę dwoma palcami dwa razy ponownie. O.
5: Play. Przycisk.
4: I mamy rzeczy następujące.
5: 0%. Transcript in progress. Recorded 19. Recorded 29. Close.
4: Mamy okno naszej notatki.
5: Settings.
4: Tu mamy settings i tak dalej, ale to jest wszędzie.
5: 19, 06, 57. Pole tekstowe.
4: Tu możemy zmienić nazwę tej naszej notatki, jeżeli mielibyśmy takie życzenie.
5: Recorded 29.11.2016.
4: To jest 19, informacja, 6. Od której zostało to nagrane.
5: Transcript View. Przycisk.
4: Transcript View. Ja za chwilę pokażę, o co chodzi.
5: 0%. Regulacja.
4: 0%, czyli przewijanie.
5: 0. 0. 25.
4: Tu jest 0 sekund z 25 sekund.
5: Play. Przycisk.
4: I przycisk Play. Spróbujmy teraz to odtworzyć.
5: Pauzę.
4: Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie VoiceOver jest nieaktywny, co ma swoje pewne negatywne reperkusje. Jakie? O tym za chwileczkę. Teraz zatrzymam nagrywanie. Stuknę dwoma palcami dwa razy ponownie. No i proszę, nagrało się. Czy ja z tym coś jeszcze mogę interesującego zrobić? Tak, mogę użyć przycisku More.
5: More, uwaga, delete, przycisk.
4: Mogę usunąć to nagranie, bo załóżmy, że mi się nie podoba.
5: Share recording,
4: mogę podzielić się tym nagraniem. Mogę wysłać je na przykład na maila, wrzucić na Dropboxa i tak dalej, i tak dalej.
5: Share transcript,
4: mogę podzielić się także transkrypcją tego nagrania, która została już zrobiona. W międzyczasie
5: przycisk.
4: Mogę usunąć transkrypcję, czyli przepisanie tego nagrania na tekst.
5: Cancel. Przycisk.
4: I wyjść z menu, użyjąc
5: cancel.
4: Przycisku
5: More.
4: Cancel.
5: Close. 19.
4: Mamy tu jeszcze jeden dość interesujący przycisk.
5: Transcript 0%. Transcript View. Przycisk.
4: Transcript View. Naciskam to.
5: Transcript.
4: I cóż my tu mamy?
5: Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie i piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie VoiceOver jest nieaktywne, co ma swoje pewne negatywne reperkusje, jakie o tym za chwileczkę. Teraz zaczynam nagrywanie. Stuknęło na palcami dwa razy ponownie.
4: No jak słychać, no to nie jest jakieś dokładne tłumaczenie, ale to się może przydać, jeżeli ktoś korzysta z notatek tekstowych, jeżeli ktoś woli. Życzę powodzenia przy wstawianiu chociażby znaków interpunkcyjnych, żeby to się do czegoś nadawało, ale na przykład wyobrażam sobie, że powiedzmy lekarze, tak, mogliby używać tej aplikacji do sporządzania różnych notatek, bo w medycynie to już jest dość popularne tego typu oprogramowanie, które głos lekarza zapisuje w postaci tekstu, nie tylko w postaci mowy, ale także przerabia na postać tekstową.
5: 19:10.
4: Dobrze. Wtorek, to nam
5: 29
4: zapisało.
5: Listopada.
4: Teraz.
5: Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słać tak jak recorded 29.11.19. Close. Przycisk. Close.
4: Dobrze. No to zatrzymujemy, a właściwie wychodzimy z tego nagrania. A teraz pokażę, o co chodzi w przypadku, kiedy voiceover jest wyłączony i kiedy zapragniemy coś zrobić. Włączam znowu nagrywanie. OK. I teraz przesuwam palcem po ekranie. Nie dzieje się nic. Wychodzę z ekranu. W ogóle z aplikacji. A przynajmniej się staram. Blokuję ekran. No nic się nie dzieje. Telefon po prostu jest jedną wielką cegłą. Ja nic nie mogę zrobić. Stukam dwa razy dwoma palcami. I też się nic nie dzieje. I pytanie, co ja w takiej sytuacji powinienem zrobić? Proszę Państwa, sposób jest banalny. Naciskam home'a i trzymam tego home'a. Po zawibrowaniu telefonu i po tym, jak pokaże się taki, pojawi się taki dźwięk, który sygnalizuje informację, że fajnie by było, gdybyśmy powiedzieli na przykład, do kogo chcemy zadzwonić, naciskamy tego home'a jeszcze raz i
5: 19:11.
4: VoiceOver nam ożył. To tak być nie powinno. To moim zdaniem jest błąd. Ale widocznie twórcy nie chcą tego poprawić albo nie mogą z pewnych przyczyn. No w każdym 19, razie 11. Zobaczmy, ile nam się teraz z tego nagrania zachowało.
5: Kalendarz. Wtorek. O, 20.
4: Nie chcę kalendarza.
5: Ekran przełącza. Just press record. Don. Just press record.
4: Chcę tę aplikację.
5: Just press record. Record. Play. Przy. Play. Przycisk. Play. Przy. Play. 0. 34.
4: O. No i teraz.
5: Play. Przycisk. Pauzę.
4: OK. I teraz przesuwam palcem po ekranie. Nie dzieje się nic. Wychodzę z ekranu. W ogóle z aplikacji. A przynajmniej się staram. Blokuję ekran. No nic się nie dzieje. Telefon po prostu jest jedną wielką cegłą. Ja nic nie mogę zrobić. Stukam dwa razy dwoma palcami. I też się nic nie dzieje. I pytanie, co ja w takiej sytuacji powinienem zrobić? Proszę Państwa, sposób jest banalny. Naciskam home'a i... No właśnie, naciskam home'a i rzeczywiście się wyłączyło. I zatrzymało się nagrywanie. I to jest jedyny mi znany sposób na zatrzymanie w takiej sytuacji aplikacji Just Press Record. Tak zachowuje się ta aplikacja na iPhone'ie. Jak to wygląda na Apple Watchu? No, mogę pokazać. Będzie trochę to skomplikowane, bo Apple Watch, ten głośniczek ma niezbyt głośny, a ja nie mam niestety takiego tu osprzętu jak kolega Piotr Witek, żeby wszystko tak fajnie zbierało. Ten mój mikrofon jest też wybitnie kierunkowy, no ale spróbujmy przynajmniej coś pokazać. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie nagrywania w aplikacji Just Press Records jest wyciągnięcie jej komplikacji na tarczę Apple Watcha. 19:13. Wtedy mamy coś takiego. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć program Just Press Records. Stukam. Apple Watch mi w tym momencie zawibrował. I ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię. Mogę jeszcze coś powiedzieć. Za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie, jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu? Po prostu naciskamy któryś z przycisków, albo koronkę, albo ten przycisk znajdujący się obok koronki. O, i już. I się zatrzymało. A teraz biorę ponownie do ręki iPhone'a.
5: 19.14. Aby odbyć 19. Wtorek, 20. Jest settings, resort, set, more, close, 19, close,
4: zamykamy sobie close, to.
5: 2016, search, info, search, 2016, 2016, 11, 24, 2016,
4: w tym folderze
5: 11,
4: teraz 3
5: 19,
4: nagrania.
5: 13, search, 19, 19, 19, 06, 5, 9,
4: są 3
5: 19,
4: nagrania.
5: 3, search, info, search, 19, 13,
4: więc
5: 57,
4: posłuchajmy tego ostatniego nagrania, które się pojawiło przed momentem.
5: Search, 19, 3, zaznaczone. Pauzę, przycisk.
4: Apple Watch mi w tym momencie zawibrował. I ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię. Mogę jeszcze coś powiedzieć. Za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie, jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu? Po prostu naciskamy któryś z przycisków, albo koronkę, albo ten przycisk znajdujący się obok koronki. No i się zatrzymało. Zobaczmy teraz.
5: 19, resort, resort, setting, more, close, 19, resort, transcript, wiew, przycisk.
4: Nam to wszystko przepisał na tekst. Just Press Records.
5: Resort, transcript, wiew, transcript. Apple Watch mi w tym momencie ksawibrowaru, ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię, mogę jeszcze coś powiedzieć się, za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie, jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu, po prostu naciskamy któryś z przycisków albo koronka, albo ten przeciw znajdujący się obok koronki.
4: No, tak to rozpoznał. Aplikacja na Apple Watchu jest nieco bardziej rozbudowana. Ja postaram się ją teraz pokrótce pokazać, ale bardzo, bardzo pokrótce, bo tu niewiele jest do pokazania. To, co pokazałem, to jest komplikacja tak zwana, czyli to, co wyciągamy sobie na tarczę naszego zegarka. Aplikacja ma jeszcze troszeczkę więcej funkcji. Ale do tej aplikacji to my się musimy dostać. O. Mamy. I w aplikacji Just Press Records na Apple Watchu mamy kilka rzeczy. Mamy przycisk Start Recording, no to wiadomo do czego to jest. Recents, czyli ostatnie nagrania, jakie nam się udało tu zarejestrować i które są na Apple Watchu. Outbox Zero Pending. Outbox, czyli skrzynka nadawcza. Skrzynka, do której lecą nagrania i które później znajdują się na naszych pozostałych urządzeniach i co jest synchronizowane przez iClouda. Kilka ostatnich nagrań znajduje się w Apple Watchu. Dokładnie ile, szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, ale wszystko jest w dziale najczęściej zadawanych pytań w aplikacji, więc można sobie to sprawdzić. Zobaczmy, czy to nagranie będzie. Apple Watch mi się zablokował. O, wchodzimy sobie do Just Press Record. Recents. No właśnie, jest. Tak, i tu mam kilka tych nagrań, które są, które zostały nagrane, ostatnich kilka nagrań na Apple Watchu. Mogę sobie je lokalnie odsłuchać, przy czym no i przyjemność z tego jest średnia, bo głośniczek Apple Watcha nie należy do jakichś wybitnych głośników, z których ten dźwięk by się wydobywał. Ja może spróbuję to nawet pokazać. Oczywiście Apple Watch się już w międzyczasie zablokował, ale nie. Tak, no i to bardzo, bardzo cichutko brzmi, ale ten mój mikrofon jeszcze przy okazji to tak zbiera. Dostałem pytanie, dlaczego ta aplikacja jest na Apple Watchu bardziej rozbudowana, a na iPhone'ie nie. No, ja się nie do końca z tym zgodzę. Na iPhone'ie mamy troszeczkę więcej opcji, na Apple Watchu mamy opcje adekwatne do tego, co nam się tam może przydać. Możemy sobie odsłuchać ostatnich nagrań, możemy sobie sprawdzić, czy nam coś jeszcze brakuje do synchronizacji, ale to jest tyle. Tu więcej nic nie zrobimy za pomocą tej aplikacji Just
5: 19, aby odblokować
4: Records.
5: Stronę 2, aby odblokować,
4: miałem jeszcze przycisk. Wejść w ustawienia
5: jest
4: aplikacji na iPhone'ie.
5: Przycisk.
4: I to teraz settings. Zrobię.
5: Przycisk.
4: Wejdę w sobie w ustawienia, czyli w settings.
5: Settings. Nagłówek. Done. Przycisk. Transcription language. Nagłówek. Polski. Polska. Przycisk.
4: Transcription language, czyli język transkrypcji. Język może być ustawiony od teraz, niezależnie od naszych ustawień systemowych. Od wersji, która ukazała się dziś, czyli 29 listopada. Kiedyś tak nie było, teraz już jest. Przy czym tak w ogóle jako ciekawostkę powiem, że Just Press Record to była pierwsza aplikacja, która chciała ode mnie zgodę na dostęp do usług rozpoznawania
5: ekran
4: mowy
5: wygaszony.
4: Od Apple'a.
5: 19.20.
4: Wcześniej nigdy takiego komunikatu nie miałem.
5: Just Press Record. Done. Transkryp Polski. Polska. Przycisk.
4: Tu sobie możemy wybrać język.
5: Autotranscribe. Nagłówek.
4: I jeszcze autotranscribe, czyli automatyczna transkrypcja.
5: Short recordings.
4: Short
5: przycisk.
4: Recordings, czyli krótkich nagrań.
5: Short recordings.
4: Ale możemy sobie
5: short
4: to zmienić.
5: Short recordings. Autotranscribe. Autotranscribe. All recordings.
4: All recordings, czyli wszystkie nagrania.
5: Zaznaczone.
4: Zaznaczone.
5: Short recordings.
4: Short.
5: Never.
4: Never, czyli nigdy nie przetwarzaj na tekst. Myślę, że przetwarzanie na tekst naprawdę może się przydać niekiedy, aczkolwiek muszę z przykrością powiedzieć, że przynajmniej na razie z moich testów nie zawsze działa to dobrze na długich nagraniach. Na przykład ta aplikacja jest w stanie przetłumaczyć tylko część tego długiego nagrania, czasem się okazuje, że nie przetłumaczy tego wcale na tekst. No, działa to różnie. Na krótkich, kilkudziesięciosekundowych nagraniach działa całkiem okej. W dzisiejszej wersji dodano wsparcie dla przecinków, kropek i innych znaków interpunkcyjnych. Także ponoć, jak powiemy new paragraph, to zacznie nam od nowego akapitu. Jeszcze nie sprawdzałem, czy trzeba powiedzieć, nie wiem, nowy wiersz albo nowy akapit, żeby zadziałało to w języku polskim, ale takie są aktualizacje. Aplikacja całkiem ciekawa, naprawdę ta kwestia związana z tłumaczeniem tych nagrań na postać tekstową, to jest coś, z czego naprawdę korzyść mogą mieć niektórzy użytkownicy, chociażby tacy, którzy mają problemy ze słuchem. Jeżeli chciałoby to tłumaczyć naprawdę długie, długie nagrania, przetwarzać je na tekst, no to mogłoby być naprawdę coś. Jeszcze pojawiło się pytanie od Gracjana, czy możliwe jest przetwarzanie i przesyłanie tych nagrań gdzieś poza aplikację. Oczywiście możemy wysłać mailem, możemy wysłać na WhatsAppa, na Dropboxa, gdzie tylko chcesz. Od tego, gdzie możemy wysłać, zależy to standardowe, udostępniane takie przez iOS-a okienko do podzielenia się danym plikiem bez problemu. Jest to do zrobienia. Pliki zapisywane są w formacie M4A. No i oczywiście dźwięk jest monofoniczny, bo zarówno Apple Watch, jak i iPhone rejestrują w mono. Też z tego, co wiem, jest jeszcze dodatkowa aplikacja Just Press Record i też z tego, co wiem, dodatkowo płatna na komputery Apple. Jeszcze jej nie sprawdzałem, ale być może warto, kto wie, może by się to również do czegoś przydało. Także tak to wygląda, tak działa aplikacja Just Press Record. Myślę, że niektórym może się przydać, a myślę, że niektórzy uznają ten wydatek 4 euro za zbędny, bo w końcu tyle jest różnych dyktafonów, nagrywaczy, więc po co wydawać i po co przepłacać. I jedni, i drudzy moim zdaniem będą mieć rację. A wybór, jak zawsze, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, pozostawiam wam, dziękując za uwagę i za wysłuchanie tej dzisiejszej krótkiej audycji. Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia. Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
1: Dzień dobry, Ala Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Dzisiaj postaram się opowiedzieć o tym, jak w bardzo prosty sposób przygotować barszcz czerwony. Potrzebujemy około pół kilograma schabu z kością, dwie marchewki, dwie pietruszki, jeden seler i albo butelkę koncentratu buraczanego, albo cztery buraki ćwikłowe, które kroimy na ćwiartki lub w ósemki i wygotujemy w mięsnym wywarze. W związku z czym przystąpię teraz do przygotowania. Opłuczę rozmrożone wcześniej mięso.

warto wybrać mięso dobrej jakości, ponieważ można je później wykorzystać do zrobienia krokietów. Zaraz wezmę sobie garnek. Będę przygotowywała barszcz w garnku o pojemności 2 litrów.

wlewam wodę, oczywiście nie do samego brzegu, żeby później w trakcie gotowania woda nie wylewała się na zewnątrz. Muszę pamiętać o tym, że wkładam jeszcze do środka opłukane wcześniej mięso. Zaczynam gotowanie.

teraz przygotuję sobie włoszczyznę, którą będę wrzucała do garnka. Ja przygotuję sobie barszcz z koncentratem buraczanym, więc do wywaru będę dawać jedynie marchewkę, pietruszkę i seler. Żadnego z tych warzyw nie kroję, ponieważ po pierwsze będą miały dość czasu, żeby się w wywarze wygotować porządnie, mimo iż nie będą pokrojone. Po drugie, później, kiedy będę chciała wywar zostawić czystym, będzie mi je po prostu łatwiej powyjmować w całości. Obieram pietruszkę ze skóry, uważając, żeby się nie uciąć w palec, ponieważ mam dosyć twardą skórkę. Odcinam także nieco zdrewniały ten szerszy koniec. I pierwsza pietruszka gotowa. Z drugą robię dokładnie tak samo.

Ubieram teraz marchewkę. Też usuwam twardy spód.

jest seler. Wystarczy mały seler albo połówka dużego. Ponieważ seler ma charakterystyczny smak i nadaje go w większości zup. Można go dawać zarówno do barszczu, jak i do rosołu. Jak poznajemy, czy warzywa są dobrze obrane, w przypadku selera na przykład, to co znajduje się pod skórką ma jednolitą, gładką powierzchnię, natomiast sama skórka wydaje się taką jakby delikatną korą, taką szorstką powierzchnią. I kiedy już całkiem tej kory po prostu z selera się pozbędziemy, jest gładki, wtedy możemy stwierdzić, że jest dobrze obrany. Oczywiście jak wygląda marchewka ze skórką i bez skórki, każdy bez trudu odróżni. Po prostu w środku jest bardziej wilgotna i gładka, a skórka jest taka bardziej w dotyku matowa. Więc tak samo pozbywamy się całej matowej skórki z marchewki, z pietruszki. Kory z selera, opłukujemy warzywa i do gara.

Nasze warzywa są już w garnku. Kiedy woda zacznie się gotować, dodam sobie kostkę rosołową, wieprzowo-wołową i zaczekam jakieś 40 minut, aby porządnie wygotowało się mięso, porządnie wygotowały się warzywa. Po ich usunięciu wleję koncentrat buraczany i doprawię, dokończę barszcz. Dobrze. Warzywa w naszym barszczu mamy już wyważę na razie. Na tyle wygotowane, że możemy je wyjąć. Stawiam sobie po prostu talerzyk obok garnka i pod wierakiem po kolei wyjmuję warzywa w całości.

Najłatwiej wyjmować warzywa w ten sposób, że kiedy na podbieraku czujemy ciężar poszczególnego warzywa, przykładamy koniec podbieraka do ścianki garnka i delikatnie windujemy do góry, aż czujemy, że podbierak jest poziomo, wtedy możemy sobie przytrzymać warzywo palcem i na podbieraku przenieść je na talerzyk. Teraz kolejna rzecz, jaką robimy, to wlanie koncentratu buraczanego

wkręcamy po prostu butelkę i przelewamy jej zawartość do garnka. Tak. A żeby wykorzystać cały koncentrat, przepłukujemy butelkę.

Nie wlewamy oczywiście całej butelki wody, bo później w garnku wywar byłby zanadto rozcieńczony. Dwa razy po trochę wody w zupełności wystarczy. Delikatnie rozmieszam sobie teraz z naszym wywarem koncentrat i przez

Barszcz wygotował się nam wywar razem z przecierem, więc jest już nieomalże gotowy. Teraz tylko ostatecznie go przyprawimy. Więc tak, na początek wsypuję trzy płaskie lub tam dwie z dużym czubkiem łyżeczki soli. Dodaję pieprz. To już każdy sobie tam indywidualnie, w zależności od tego, czy lubi bardziej, czy mniej pikantny barszczyk. Gdzieś nam się pieprz schował, jest.

Tyle wystarczy. I ostatnia rzecz, już po tym jak wyłączymy barszcz, aby dodać mu bardziej intensywnego koloru, możemy dodać odrobinę octu. Ale trzeba przy tym bardzo uważać, ponieważ octu musi być naprawdę odrobina, ponieważ jeśli wlejemy go za dużo, po prostu zepsujemy całą robotę, bo barszcz zamiast mieć aromat buraczany, smak buraczany i lekko pikantny, będzie po prostu ostry i poniekąd kwaśny. Dlatego najlepiej nalewać ocet przy pomocy jakiegoś drugiego niewielkiego naczynia, może to być literatka, mała szklaneczka, ledwie przykryć dno, sprawdzić paluszkiem, czy tylko dno szklanki jest przykryte. Małej szklanki oczywiście. Możemy wtedy dokładnie palcem sprawdzić, ile tego octu jest. Jeśli jest przykryte tylko dno, możemy spokojnie wlewać.

0: Wtedy nasz barszczyk nabierze ładniejszej barwy. I zagotowujemy go jeszcze dosłownie przez minutkę. Nie więcej. Barszcz niniejszy można uznać za ugotowany. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, które były mi potrzebne do jego przygotowania. To jest 0,5 kg mięsa wieprzowego, schabu wieprzowego. 2 pietruszki średnie, 2 marchewki. Cały mały seler lub pół dużego. I koncentrat buraczany w tej mniejszej butelce, bo są również w 1,5-litrowych, ale to stanowczo za dużo, jak na przykład 2-litrowy garnek. Oczywiście, jeśli ktoś tam gotuje barszcz w hektolitrach, no to ta większa butelka będzie w sam raz. Można też oczywiście użyć 4 buraków ciekłowych, no, które oczywiście wyjmujemy razem z resztą jarzyn, które się wygotowały. Ja natomiast używam koncentratu buraczanego, bo jest mniej pracy, a efekt właściwie ten sam. Używam koncentratu firmy, której nazwa kojarzy się z Krakowem, więc pewnie wszystkim gotującym i konsumującym znana. No i właściwie to tyle. Barszcz gotowy. Myślę, że w przygotowaniu bardzo łatwy. Ewentualne pytania lub uwagi proszę kierować do mnie na Skype pod nick Luftilka. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego mojego tyflo podcastu. Życzę smacznego i zapraszam do wysłuchania moich kolejnych tyflo podcastów kulinarnych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Godzina 19 minęła w ten środowy wieczór. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zapraszam na kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia, ale jak przeważnie audycji nie prowadzę sam, dziś wspólnie ze mną ten program poprowadzi Michał Brajer. Witaj, Michale.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Dziś będziemy zajmować się aplikacją informacyjną.
1: Tak, dokładnie. Aplikacją informacyjno-radiową.
0: Tak, bo będzie to aplikacja RMF24. Konkretnie zaprezentujesz ją w systemie iOS. No, radio RMF FM, liczące sobie już ponad 30 lat, to jest stacja, która myślę, że ma, jeżeli chodzi o stacje radiowe w Polsce, najlepszy zespół informacyjny, najlepszy newsroom, najlepszą siatkę korespondentów. I dzięki temu no, informacje, które tam się pojawiają, są bardzo często podawane jako pierwsze, a aplikacja no, jeszcze wszystko to nam ułatwia, bo pozwala nam zapoznawanie się z nimi. I dostępność tej aplikacji dziś omówimy, pokażesz, jak to wszystko działa, jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał z aplikacji RMF24, no to będzie mógł rozważyć instalację jej na swoim telefonie. Ja zainstalowałem, szczerze mówiąc, zainstalowałem ponownie, bo miałem już ją kiedyś, ale jakoś tak o niej trochę zapomniałem, a teraz zainstalowałem sobie ponownie i powiem szczerze, cieszę się przede wszystkim z tego, że ta aplikacja podrzuca mi co jakiś czas różnego rodzaju powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata. Zanim przejdziemy do prezentacji aplikacji, ja jeszcze tylko dodam, że program transmitujemy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to tyflopodcast.net/zoom, a jeżeli macie ochotę do nas napisać, no to kontakt.tyflopodcast.net, bądź też komentarz pod transmisją na Facebooku, bo również na Facebooku transmitujemy naszą audycję. Także możecie tam pisać, możecie do nas dzwonić, ja będę to wszystko monitorował, no i oczywiście wasze ewentualne pytania odczytywał, a Michał będzie na nie w miarę swoich możliwości odpowiadał, a ja się też postaram pomóc, jak będę tylko potrafił. No dobrze, Michale, to ja oddaję ci głos.
1: Dobrze, to ja zacznę na samym początku od takiej małej, znaczy dyskusji, albo bardziej sprawy, która wygląda następująco, czyli jak to z RMF24 wyglądało na przestrzeni dostępności. Mianowicie, ja ją już sobie zainstalowałem jakiś czas temu, tak w 2017 roku, jeszcze na iPhone'ie SE, tym 2016. I otóż tam ta aplikacja działała wtedy w miarę. Bo już powiem, co jest przy okazji największą bolączką aplikacji RMF24, to są reklamy.
0: Tak, bo te reklamy nam się pojawiają co jakiś czas, kiedy chcemy wejść w jakiś materiał, kiedy chcemy coś odtworzyć, no niestety reklamy nam się wyświetlają i musimy sobie z nimi jakoś radzić. Na szczęście możemy sobie z nimi jakoś radzić.
1: Na szczęście tak, zostało to nam udostępnione. Wystarczy przejechać palcem do opcji Close i możemy tą reklamę zamknąć. Ale któregoś dnia odpalam tą aplikację i niestety spotyka mnie pewien zawód. Gdyż chcę sobie przeczytać artykuł o jakiejś ważnej sprawie, no artykuł się otwiera, wszystko w porządku. Ale niestety pływa kursor.
0: Tak, to niestety była bolączka i to nie jednej aplikacji, ale rzeczywiście w przypadku RMF24 był taki okres, że ten kursor pływał. Teraz już na całe szczęście zostało to naprawione.
1: Na szczęście tak, to było bardzo takie moje zdziwienie, że oni to jednak postanowili naprawić, bo tu też świadczy bardzo dobrze o twórcach aplikacji RMF-u, że jednak mają też na względzie osoby z dysfunkcją wzroku.
0: Zgadza się. No zatem Michale, cóż, wyszukuje się aplikację bardzo łatwo, po prostu wpisujemy RMF24 w naszego App Store'a, znajdujemy, instalujemy, aplikacja jest w pełni bezpłatna, nie wymaga od nas żadnej rejestracji, tylko po prostu pobrać i używać.
1: Pobrać i używać, dokładnie. I co właśnie jakiś czas przyśle nam najważniejsze newsy i najważniejsze audycje, ale bardziej takie z wiadomościami, czyli te najlepsze audycje RMF-u, czyli z samego rana, na przykład poranna rozmowa w RMF FM, a na wieczór wieczorna rozmowa, popołudniowa rozmowa, także powiadomią nas, kto jest gościem danej rozmowy. Można sobie spokojnie do tej audycji można ją odsłuchać na żywo, bądź też do niej sobie spokojnie wrócić.
0: Tak jest. No więc proponuję, Michale, żebyś pokazał naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak też wygląda ta aplikacja.
1: Dobrze. To w takim bądź razie aplikację już mam uruchomioną. A, i tylko powiem jedno, że ja na przykład nie, jak na razie, mam te różne aplikacje do różnych mediów, do różnych wiadomości, ale powiem, RMF24 jest właśnie moją nieodzowną. Jak już chcę sprawdzić wiadomości, to mówię, zawsze idę odpalić RMF24 i sprawdzić.
0: No jasne.
1: A w obecnym czasie to jednak trzeba mieć zasób wiadomości pod ręką. To w takim bądź razie przechodzimy do prezentacji.
0: Okej.
1: Okay. Odblokowujemy iPhone'a.
2: Menu icon, przycisk.
1: O!
2: Menu icon, przycisk.
1: Wita nas taka opcja. Menu icon. Czyli menu icon jest to ikona po prostu menu. Czyli po wejściu w to wyświetli nam się całe menu aplikacji, co ona zawiera, czy informacje o różnych kategoriach, podcastach, ustawieniach, etc.
0: Ale najpierw mamy ekran główny.
1: Najpierw mamy ekran główny, który tak powiem za wiele nie zawiera, bo zawiera tak na dobrą sprawę tylko 3-4 przyciski i wszystko dalej powypełniane wszelkich rodzajów newsami.
0: Czyli najświeższymi aktualnościami po prostu.
1: Dokładnie

parowanymi urządzeniami. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, jeżeli mamy w domu w kilku miejscach głośniki. Na przykład w salonie komputer i soundbar, który łączy się przez Bluetooth. W kuchni mamy jakiś inny głośnik. W łazience jeszcze jakiś, na przykład wodoszczelny. W sypialni jeszcze coś innego. A także dysponujemy słuchawkami Bluetooth i chcielibyśmy się pomiędzy tymi wszystkimi głośnikami szybko przemieszczać. Jeżeli chcemy wejść w trybie parowania w trybie TX, przycisk mniejszy należy nacisnąć dwa razy, raz za razem. Urządzenie, kiedy parujemy z czymkolwiek, zapamiętuje ustawienia parowania i nie trzeba konfigurować go za każdym razem. Ono się po prostu już paruje automatycznie i nie gubi ustawień. Jeżeli chcemy rozparować urządzenia całkowicie i wyczyścić pamięć przekaźnika, należy nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez 8 sekund. Opcja rozparowywania może nam się przydać, jeżeli na przykład korzystaliśmy z dwóch par słuchawek albo dwóch głośników i z jednego już na przykład nie korzystamy, a chcielibyśmy dołączyć inny, dołączyłby się źle, byłyby opóźnienia. Wtedy warto zresetować wszystko i po prostu przeprowadzić od nowa konfigurację. Tutaj informacja dla osób widzących. Podczas rozparowywania wszystkie diody zaświecą się. Oznacza to usunięcie pamięci parowania. Osobom niewidomym natomiast polecam rozparowywanie urządzenia tylko w trybie RX, gdyż jeżeli transmitter będzie podłączony do nagłośnienia lub będą do niego podłączone słuchawki i my będziemy na uszach je mieli, możemy usłyszeć w tym trybie sygnał. Przycisk trzeci. W trybie RX krótkie jego naciśnięcie wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, na przykład muzyki z telefonu, komputera. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę włącza kodek aptX Low Latency, który charakteryzuje się niskimi opóźnieniami, co może być przydatne podczas grania w grę, w której liczy się czas reakcji grającego. A w trybie TX przycisk ten służy do zmiany kodeków, o ile oczywiście są wspierane przez urządzenie, na które nadajemy. Przyciski 4 i 5 służą w trybie RX do ściszania i zgłaśniania poprzez ich dłuższe przytrzymanie. Natomiast jeżeli na urządzeniu odtwarzającym mamy otwartą playlistę, to ich krótkie wciśnięcie zmienia utwór. A w trybie TX służą tylko do ściszania i zgłaśniania. Jak należy sparować transmitter? I tutaj teraz omówię krok po kroku, jak należy sparować transmitter. Najpierw omówię, jak należy sparować transmitter w trybie odbiorczym, a później jak w trybie nadawczym. A więc jak sparować transmitter w trybie odbiornika? Jeżeli chcemy używać transmittera w trybie odbiornika, należy 1. Podłączyć jednym z dwóch gniazd transmitter do wzmacniacza analogowego. To jest jeden koniec kabla do transmittera, drugi do wejścia liniowego urządzenia, przez które chcemy słyszeć przekazywany z transmittera sygnał. 2. Włączyć transmitter pierwszym przyciskiem od lewej i sprawdzić, czy jest ustawiony w trybie RX, gdyż urządzenie zapamiętuje ostatni tryb. Jeżeli nie jest w trybie RX, przycisk Power nacisnąć krótko jeszcze raz celem zmiany trybu. Tutaj warto sobie włączyć od razu w tym urządzeniu, na którym chcemy słuchać, odsłuch, bo wtedy on powie, jeżeli będzie w trybie RX. To jeszcze pokażę podczas prezentacji. Punkt trzeci. Wejść tryb parowania transmittera poprzez jednokrotne naciśnięcie drugiego od lewej przycisku. Punkt czwarty. W urządzeniu, z którego będziemy wysyłać do transmittera sygnał, włączyć Bluetooth i połączyć się z transmitterem, wybierając go z listy dostępnych urządzeń Bluetooth w urządzeniu nadawczym.
Transmitter wyświetli się na urządzeniu nadawczym pod nazwą B2.

0: Punkt piąty. Po połączeniu z transmitterem należy chwilę poczekać, aż zaświeci się dioda, po czym będzie gotowy do pracy. Można sparować więcej niż jedno urządzenie, powtarzając powyższe czynności i przekazywać jednocześnie z dwóch, ale odbiór w danej chwili może być tylko z jednego. Jeśli na przykład w danej chwili jest sygnał z jednego i w międzyczasie sygnał pojawi się w drugim, transmitter zacznie odbierać ten sygnał z drugiego dopiero w momencie, kiedy zakończy się nadawanie sygnału w tym pierwszym. Teraz konfiguracja transmittera w trybie nadajnika. Aby sparować transmitter z urządzeniem odbiorczym, należy 1. podłączyć do transmittera urządzenie audio, z którego dźwięk transmitter ma przekazywać. Przewód audio należy podłączyć jednym końcem do transmittera, a drugim do wyjścia słuchawkowego lub liniowego urządzenia. 2. Włączyć urządzenie odbiorcze i ustawić w nim tryb parowania. 3. Włączyć transmitter i ustawić w trybie TX. Tutaj warto sobie założyć słuchawki, bo wtedy, jeżeli on będzie mówił, to znaczy, że jest RX, jeżeli nie będzie mówił, to znaczy, że TX. Jeżeli chcemy jako wejścia użyć małego jacka, a nie mogło to być cinsze, tylko mały jack, no to na przykład możemy wcześniej, zanim przystąpimy do wszystkich czynności, ustawić transmitter w trybie TX i go po prostu wyłączyć i wtedy zacząć tę procedurę, tak żebyśmy mieli pewność, że uruchomi się w trybie TX. On nie wyda wtedy żadnych dźwięków, no ale po prostu trzeba go wtedy włączyć na wyczucie. Ale zakładajmy, że już mamy ustawiony tryb TX. 4. Przyciskiem drugim od lewej, poprzez jego dwukrotne naciśnięcie, ustawić tryb parowania w transmitterze. 5. Po poprawnym połączeniu kontrolka A zaświeci się. Transmitter można również skonfigurować w trybie nadawania do dwóch urządzeń. Należy zgodnie z powyższą procedurą połączyć urządzenie A, które właśnie połączyliśmy, następnie włączyć urządzenie B, ustawić je w tryb parowania i powtórzyć z urządzeniem B wszystkie czynności tak samo, jak w przypadku konfiguracji urządzenia A. Dioda A i B będą świecić się jednocześnie po sparowaniu. Teraz możemy przesyłać dźwięk do dwóch urządzeń jednocześnie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ten dźwięk będzie nierówny, w sensie mogą być opóźnienia, jak chcemy przekazywać do dwóch głośników i wtedy w razie takich problemów najbezpieczniej usunąć z transmittera wszystkie urządzenia, kasując pamięć drugim przyciskiem, przytrzymując go przez 8 sekund i sparować je razem. Jeszcze w instrukcji jest informacja, żeby na przykład usunąć jedno urządzenie z transmittera i jeszcze raz je sparować, ale nie wiem, jak to zrobić po niewidomemu, więc myślę, że chyba dla nas najbezpieczniej będzie po prostu usunąć wszystko, jeżeli nie zależy nam na jakichś poprzednich parowaniach, które tam były, i jeszcze raz to sobie skonfigurować. Teraz podłączę, proszę Państwa, i pokażę, jak działa włączanie i wyłączanie, jak rozpoznać tryb. I spróbuję coś przekazać. Ustawię w trybie RX, połączę telefon komórkowy. Ostatnio wykorzystywałem w trybie RX, tak więc powinien być zapamiętany i powinien połączyć się z nim telefon. Teraz telefon odblokuję.
1: 18.52. Czwartek, 18.52.
0: Teraz włączam transmitter. Uwaga. 3 sekundy trzymam. 2, 3.
2: Power on.
0: Jest w RX.
2: Connected.
0: Łączy się i zobaczymy, czy połączy się z telefonem.
3: Czwartek, 29 czerwca.
0: Tak, już mam dźwięk telefonu w transmitterze i w mikserze. Transmitter nie jest widziany jako zestaw głośno mówiący, tylko jako słuchawki, więc połączenia nie można z niego odebrać. Można jedynie włączyć muzykę, ale tutaj nie bardzo mam coś, co byłoby na licencji Creative Commons, ale spróbuję tu włączyć kawałek.
3: Aby otworzyć iBooks, app, I, V, Do, Z, U, S, Dok, Telefon, Strona 2 z 3, Regula, Strona, Stru, M, W, P, Q, As, Fil, W, P, Fober 2000, Fober 2000,
0: Wask,
3: przycisk wróć, Koliber Studio, Tol, A, procent 8 z Lady, MP3, 13.2, procent 8 zmieszna historia, procent 8 z nie procent Befyca, procent 8 z Fi, procent Elata, MP3, 20 MB. Mowa wyłączona. Procent 8 z Fi, procent Elata, MP3, 20 MB. Mowa
4: Koliber
3: wyłączona.
4: Koliber Studio.
0: Trochę ciszy.
4: Przedstawiam.
0: Mogę zapauzować.
4: Radiowy.
0: Teraz wyłączam pauzę.
4: Teatr sensacji.
0: Mogę ciszyć całkiem, trzymając.
4: Słuchowisko pod tytułem...
0: Taki dźwięk wydaje, jak jest cicho maksymalnie. Mogę zgłosić. A mogę włączyć kodek low latency. Trzymam 3 sekundy. Nie trzy.
5: Cholera.
0: Może...
5: Pospać człowieka i nie...
0: Może zapauzuję, bo to nie jest na licencji Creative Commons. Tak wyłączony tryb low latency. Ale tryb low latency nie jest tutaj potrzebny. Dajmy na to, że chcemy przełączyć w tryb TX. To naciskam krótko przycisk. No i teraz już jest w trybie TX, ale nie mamy żadnej informacji. Teraz chcę wyłączyć urządzenie. 2, 3. Wyłączyłem. No nie mamy informacji, więc jest w trybie TX. No i teraz co zrobić, żeby przejść do trybu RX? No niestety trzeba trochę poeksperymentować. Dobrze mieć teraz jakiś odsłuch. No ja mam, bo mam mikser. Trzymam. 2, 3. Tak. I teraz naciskam.
2: Power on.
0: I już jestem w trybie RX.
2: Connected.
0: No i zaczyna się łączyć z telefonem. Można do gniazda, do tych dwóch cinczy teraz, bo teraz jack jest zajęty, ale równie dobrze mógłbym cincze wykorzystać do tego, ale wykorzystałem jacka, mam taki kabel. Mogę podłączyć cincze i mogę przekazać muzykę z Braille Sensa, ale wtedy oba źródła się wyciszą. Oba będą trochę ciszej grały, ale będą grały razem. Teraz podłączyłem Braille Sensa. Włączę na chwilę muzykę, aczkolwiek muzyka nie jest na licencji Creative Commons, więc będzie bardzo krótko. I odblokuję telefon i usłyszą Państwo, jak te urządzenia będą się względem siebie zachowywać. Braille Sense. I odblokowałem telefon, urządzenie się wyciszyło.
3: Mowa włączona. Poprzednia ścieżka. Procent 8 z Fi, procent Elata nauki. Mowa wyłączona.
0: Wyłączyłem mowę. Ja się telefon... Zgłosił się Braille Sense. Wyłączam Braille Sensa. Zaraz, teraz będę coś z telefonem dalej.
3: Włączę mowa telefon. Włączona. Poprzednia ścieżka. Procent 8 z Fi, pozycja ścieżki. Pozycja ścieżki. Pozycja ścieżki. Pozycja ścieżki. Pozycja ścieżki. Pozycja ścieżki. Sek. Pozycja ścieżki. Sekund. Zero. Z. Minut. 19. Sekund. Mowa wyłączona.
0: I zaraz by się oczywiście zgłosił Kraftwerk, ale już nie chcę tego robić, żeby muzyki długo nie prezentować. Jak Państwo słyszą, Bluetooth ma w tym momencie pierwszeństwo. Mogę na przykład całkiem wyłączyć transmitter. Ale zrobię tak, żeby...
3: Mowa włączona.
0: Włączę jedno i drugie.
3: Procent 8 z Fi, procent Elata nauki. Grafika albumu. Przycisk.
0: Zażył się następny utwór.
3: Aby otworzyć, naciśnij początek.
0: Transmitter.
3: Przycisk. Power off.
0: Zgłośniło się wejście liniowe. Teraz nastąpi zmiana rejestratora i sprzętu. Podłączyłem transmitter do analogowego wzmacniacza z kolumnami. I postaram się pokazać transmisję radia internetowego, które odbiorę za pomocą telefonu. Włączam transmitter.
2: Power on.
0: Zaraz powinien się połączyć z telefonem.
2: Connected.
0: Już się łączy. Zaraz powinniśmy słyszeć telefon. Zaraz powinni Państwo słyszeć telefon w głośnikach.
3: Głośnie. Polskie Radio. Logo 1. Logo 1. Odkleję player. Menówka ręk.
0: Widzę. Wcześniej przygotowałem.
3: KPS. Coś poszło nie tak. Smut. Odtwórz. Przycisk. Odtwórz.
6: Ze strony władców moskiewskich można właściwie poszukać już w XV wieku. Jeżeli drążyć ten wątek polski...
0: No i tak mogę sobie odtworzyć radio internetowe na dowolnym sprzęcie audio. Transmituję z telefonu. Mogę również zrobić sobie taką transmisję z komputera. To się może przydać, jak na przykład nie byłoby gdzie podłączyć komputera, albo żeby było wygodniej, bez kabli, ale z komputerem nie będę pokazywał, bo to działa w ten sam sposób. Przypominam tylko, że nie da się jednocześnie przyjąć obu sygnałów. Można sparować razem i wtedy można co najwyżej zrobić tak, że raz włączać jedno urządzenie w zależności od potrzeb, a za chwilę drugie i wtedy z jednego będzie się przekazywał sygnał, jak nie będzie sygnału w drugim. Naciskam i trzymam 8 sekund przycisk do parowania, czyli drugi, żeby rozparować urządzenie. 2.
3: Pairing.
0: Powiedział po dwóch parowanie, ale...
3: Pairing.
0: Rozparował ze wszystkimi i wszedł w tryb parowania. Ale teraz ja przełączę się w tryb TX. Wyłączę na wszelki wypadek. Włączę jeszcze raz.
3: Power on. Pairing.
0: Nacisnę szybko i teraz jestem już w trybie TX i przygotowałem sobie na początek dwa Movoplaye, które wcześniej ze sobą wzajemnie sparowałem. Urządzenie wyłączę na wszelki wypadek. Muszę na wyczucie, policzyłem do trzech i puściłem. Włączam głośniki.
7: Right speaker linked.
0: Nacisnąłem, czekam. Powinien zaraz być dźwięk, powinien sparować. Sparował. Ale ja jeszcze chciałbym sparować booma. Więc teraz naciskam parowanie, tym razem dwukrotnie, włączam booma. Teraz proszę Państwa, jestem w tym pokoju, gdzie jest wieża i cały sprzęt. Zrobiłem w ten sposób, że podłączyłem radio do wejścia transmitera. Oraz transmitter wyjściem podłączyłem do wzmacniacza. Przypominam, że w dowolny sposób można wykorzystywać gniazda małego jacka bądź RCA. Podłączyłem w trybie bypass, czyli po prostu jest tak, że wystarczy, że podłączy się transmitter bez względu na to, czy go włączymy, czy wyłączymy, to cały czas sygnał będzie przekazywany tak jakby taka przejściówka. Teraz też zrobiłem tak, że jestem w tym pokoju i radio gra normalnie przez wzmacniacz, tak jakby tego transmitera nie było. W jednym pokoju postawiłem głośnik SBOOM 500 na dole, ponieważ to są głośniki nowszej generacji i mają większy zasięg. Na dole postawiłem głośniki Creative Movo Play, ponieważ może przesyłać do dwóch na raz. Użyłem pary głośników jako jednego, a drugiego jako booma. Oczywiście mogę sobie dowolnie wybrać, czy chcę jedno, czy drugie, ale już, żeby było łatwiej, to ustawiłem tak, żeby grały razem. Wychodzę z pokoju, przechodzę do drugiego pokoju. I słyszę to samo, tylko w głośniku SBOOM 500. Trochę ten głośnik zgłośnie. Jest oczywiście opóźnienie między jednym a drugim. Nie udało mi się tego wyeliminować, być może dlatego, że głośnik jest sporo starszy niż Creative i działa niestabilnie, tak jak w instrukcji było napisane, że w takiej sytuacji może być problem. Teraz wracam do tego samego pokoju, gdzie byłem na początku. A teraz mogę zejść na dół.

i na dole słychać to samo. Wracam z powrotem i teraz wyłączę transmitter. Tego już Państwo nie usłyszą, że wyłączą się głośniki w pozostałych pokojach, ale najważniejsze, żeby sprawdzić, czy dźwięk zostanie w głośnikach, bo szczerze mówiąc tego nie sprawdzałem. Znaczy w głośnikach wieży, w trybie bypass, czy to tak działa. Naciskam power i trzymam przez sekundę, przez 3 sekundy wyłączam. Wyłączył się transmitter, a dźwięk jest dalej. Teraz proszę Państwa, połączyłem jeden głośnik Move Play, czyli nie tak w parze, tylko właśnie jeden, żebyśmy mieli pełną stereofonię. Wziąłem rejestrator, chociaż ciężko mi to będzie wszystko utrzymać, ale postaram się, żeby to się w miarę jakoś nagrało. Wyjdę z pokoju i będę wchodził do poszczególnych pomieszczeń. Zobaczymy, kiedy nam ten sygnał zniknie. Przypominam, że konfiguracja jest w ten sposób zrobiona, że do komputera podłączony jest jako karta dźwiękowa mikser. Z miksera jest wyjściem liniowym wyprowadzony przekaźnik Bluetooth, a przekaźnik ten przekazuje sygnał do głośnika. Więc ja teraz włączam, będzie dłuższy fragment, słuchamy, wychodzę i będę mówił, gdzie się ewentualnie przemieszczam. Teraz byłem przed chwilą przed biurkiem, odchodzę stamtąd. Otwieram drzwi. Zamknę drzwi, żeby zobaczyć, czy nic nie będzie. I na przykład przejdę w drugie miejsce, gdzie też są drzwi i drzwi też zamknę. Działa. Wychodzę. To teraz pójdę wyżej. Wejść do pokoju, a w następnym pokoju jest drugi pokój i zobaczymy, czy ten Bluetooth będzie dalej przekazywał pomimo licznych przejść. Tu jest jeszcze skos w ogóle. I teraz jestem w takiej pakamerce i również słychać. Wychodzę stąd.

teraz jestem w tym miejscu, gdzie byłem, ale zaraz, proszę Państwa, zejdę niżej. Sygnał się nie urywa jak na razie, wszystko jest w porządku. To zejdę jeszcze niżej. I wejdę do następnego pomieszczenia. I już jestem dwa piętra niżej od nadajnika. Dźwięk jest. A teraz zamknę. Do pomieszczenia obok nie ma sensu wchodzić, bo skoro tutaj jest, to i tu będzie. Ale mogę zejść, proszę Państwa, jeszcze niżej. Jest.

0: jeszcze niżej. I już niżej nie będę schodził. Tu jeszcze mogę podejść w sumie. No i tu już zaczyna przerywać, więc wrócę. Ale naprawdę, proszę Państwa, zszedłem raz, dwa, no trzy kondygnacje niżej tak naprawdę zszedłem i dopiero przy czwartej zasięg zaczął tutaj zanikać. Wracam z powrotem tam, gdzie byłem, czyli zszedłem jedną. Teraz jeszcze kolejne piętro wyżej. Kolejne piętro wyżej. I wracam. A dwie kondygnacje wyżej też było wszystko w porządku. Także jak sami Państwo słyszą, zasięg jest przyzwoity. A jest dużo pomieszczeń zamkniętych. Dużo takich kątów. Więc no, w sumie myślę, że naprawdę jest nieźle. Tyle prezentacji i tytułem podsumowania, komu z Państwa mógłbym polecić ten sprzęt? Na pewno takim osobom, które dysponują jakąś większą ilością urządzeń i chciałyby sobie je względem siebie pokonfigurować. Bo na przykład mają jakiś telewizor, który nie ma funkcji Bluetooth, ale mają też głośniki na Bluetooth i dzięki takiemu czemuś mogą tych głośników w tym telewizorze użyć. Urządzenie to może się przydać do podobnych celów jak prezentowane jakiś czas temu przez Krzysztofa Bruzdę Bluetooth BIDI, tylko, o ile dobrze pamiętam, tylko że tamto urządzenie działało tylko w trybie odbiorczym, ale do czego zmierzam? Po podłączeniu tego urządzenia do analogowego wzmacniacza odzyskujemy wejście liniowe, które wykorzystaliśmy i dostajemy dodatkową łączność Bluetooth. I wtedy nasz wzmacniacz analogowy z głośnikami będzie działał tak jak głośniki Bluetooth. Można zrobić odwrotnie. Można zrobić tak, żeby do tego urządzenia podłączyć zwykłe słuchawki i połączyć się, jeżeli nie mamy słuchawek bezprzewodowych, a chcielibyśmy z takiego rozwiązania skorzystać, podłączamy zwykłe słuchawki do tego transmitera, konfigurujemy transmitter z urządzeniem wyposażonym w Bluetooth i dzięki temu każde słuchawki klasyczne możemy użyć w charakterze słuchawek bezprzewodowych. Można zrobić odwrotnie, mianowicie, ja tutaj tego nie pokazałem wprawdzie, bo nie bardzo miałem możliwość, ale można zrobić tak, żeby podłączyć to urządzenie wyjściem liniowym, słuchawkowym lub liniowym do jakiegoś urządzenia audio, z którego chcielibyśmy słuchać, a następnie połączyć je ze słuchawkami Bluetooth i dzięki temu słuchawki bezprzewodowe, jeżeli jakieś mamy, których możliwość użycia uzależniona jest właśnie od tego, czy mamy sprzęt z Bluetooth, czy nie. Takich słuchawek na Bluetooth w tym momencie możemy też użyć niemal wszędzie do przekazu transmisji z urządzeń analogowych. Jeżeli mamy w jakichś kilku pomieszczeniach z dużą ilością głośników i te głośniki są porozstawiane w różnych pomieszczeniach, w różnych miejscach i muszą w danym momencie działać, to też takie urządzenie może pomóc. Tak więc jak Państwo słyszą, zastosowań jest dosyć dużo i tak naprawdę wiele zależy od kreatywności. Na pewno dużym plusem tego urządzenia jest zasięg 80 metrów dzięki tym dwóm anteną, dlatego udało mi się zrealizować audycję w jakimś większym pomieszczeniu, gdzie było kilka pięter, tak żeby Państwu to pokazać, jak daleki może być, jak duży urządzenie może mieć zasięg. Przypominam, że urządzenie kosztuje około 140 zł. Czy warto, czy nie warto za takie pieniądze, to już Państwo sami muszą sobie odpowiedzieć. Państwu zostawiam decyzję. Na pewno myślę, że urządzenie może być przydatne dla osób, które dysponują jakimś dobrym sprzętem audio bez Bluetootha i ten sprzęt jest gdzieś w jakimś miejscu i chcieliby słuchać muzyki w różnych częściach domu. W związku z czym mogą się zaopatrzyć w głośnik Bluetooth, połączyć ten głośnik z niniejszym urządzeniem i tam, gdzie chcą, mogą słuchać. Może być to jakiś gramofon, może to być jakieś dobre radio analogowe, na przykład do którego, nie wiem, ktoś by był jakoś tam przywiązany. Może być telewizor nie mający technologii Bluetooth. Tak więc tutaj wiele można zdziałać. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Patryk Faliszewski. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o niewielkich rozmiarów radiu przenośnym niemieckiej firmy Dual, dokładniej Dual DAB 4, to jest Dual DAB 4. Radio to można kupić u nas w Polsce po cenie bardzo wysokiej, jeżeli kupujemy u oficjalnego importera, jakim dla Polski jest Konrad Electronics, bo jest to cena około 200 zł, 210 zdaje się złotych, lub po cenie dużo niższej, jeżeli korzystamy z portali aukcyjnych, gdzie importowane, używane lub powystawowe odbiorniki można kupić w cenie od 50 do 90 mniej więcej złotych. Zanim przejdziemy do faktycznego omawiania odbiornika, muszę odesłać słuchaczy do audycji o poprzednim odbiorniku, który omawiałem, jakim był Dual DAB 5, dlatego że audycja ta o odbiorniku Dual DAB 4 będzie bardziej porównaniem i uwypukleniem jakby różnic tego, co jest inne w Dual DAB 4 względem Dual DAB 5. Będzie ona wyglądała tak dlatego, że obydwa te odbiorniki wewnątrz zawierają praktycznie tę samą elektronikę, praktycznie takie same podzespoły, a różnica jest jedynie w obsłudze dla końcowego użytkownika. Zanim przejdę więc do szczegółowego omówienia odbiornika Dual DAB 4, przytoczę kilka istotnych informacji, czym tak naprawdę jest radio cyfrowe. Radio cyfrowe, a dokładnie jego standard DAB+, umożliwia nam przetransmitowanie jednocześnie kilku stacji na jednym, w cudzysłowie, kanale, to jest na określonym wycinku pasma radiowego, analogicznie do DVB-T, czyli wybieramy sobie jakiś kanał, na przykład zakres kanałów jest od 5A do 13F. Wybieramy sobie na przykład kanał 10D, na którym nadaje multiplex Polskiego Radia. I multiplex na kanale 10D zawiera 8 stacji. Powiedzmy, tak to wygląda. Czyli jest to cyfrowa emisja zawierająca ileś strumieni audio i nie tylko audio naraz. Przechodząc do omówienia samego odbiornika Dual DAB 4, postaram się krótko opisać jego wygląd. Nie jest to radio typowo kieszonkowe, ono nie zmieści się do każdej kieszeni, w szczególności męskiej. Jest to odbiornik raczej średnich rozmiarów, więc do większej kieszeni w bluzie względnie do damskiej torebki powinien nawet z zasilaczem się zmieścić. Natomiast nie jest on na tyle mały, by zmieścić się wszędzie. Pierwszą, ale i chyba najważniejszą cechą różniącą te dwa odbiorniki, to jest Dual DAB 4 od Dual DAB 5, jest wygląd. Podczas gdy Dual DAB 4 wszystkie ścianki miał takie delikatnie obłe, wygładzone i tak jak opisywałem w audycji, miał dość szeroką górną ściankę przednią, w Dual DAB 4 jest odbiornikiem prostokątnym z takimi jakby ściętymi rogami. Wszystkie te rogi są takie właśnie złagodzone, ścięte, ale to jest prostokąt. Więc na przedniej górnej ściance nie ma zbyt wiele miejsca, nawet aby umieścić przełącznik fizyczny, takiego o przyciskanego typu przycisk do włączenia lub wyłączenia. Został on umieszczony na przedniej ściance, tam gdzie głośnik, tam gdzie całe sterowanie odbiornikiem. Tak jak jego następca, czyli DualDAB 5, DualDAB 4 posiada głośnik po lewej stronie, mam wrażenie, że jest on tutaj nieco większy niż w DualDAB 5. Posiada dwuwierszowy wyświetlacz, gdzie pierwszy wiersz wyświetla nazwę stacji DAB lub parametr PS w systemie RDS dla radia FM. Druga linia wyświetla parametr DLS dla DAB, czyli Dynamic Label, a Radio Text, czyli parametr RT dla radia FM. W pierwszej linii zatem widzimy nazwę typu PR1, PR3, względnie zmieniające się w paśmie FM teksty w stylu Twoje najlepsze radio. Druga linijka zawiera bardziej szczegółowe informacje, mianowicie Radio Text, czyli nieco rozszerzony opis stacji, na przykład telefon do studia, obecną nazwę audycji, czy w przypadku DAB+ bardzo częstą praktyką jest umieszczanie w tym polu chociażby wykonawcy i tytułu obecnie granego utworu lub nazwy audycji, jeżeli jest to audycja mówiona. Następną cechą różniącą te dwa odbiorniki jest pokrętło głośności. Podczas gdy DualDAB 5 posiadał dwie długie strzałki, dwa klawisze, które można było nacisnąć albo z lewej, albo z prawej strony. Górny do przesuwania pomiędzy stacjami, dolny do regulacji głośności. DualDAB 4 ma jeden klawisz z wyraźnie oddzieloną lewą i prawą stroną dla lewej i prawej strzałki, a głośność reguluje się analogowym potencjometrem. Niektórzy preferują ten sposób bardziej, innym bardziej pasuje możliwość zmiany głośności słuchanego radia cyfrowo poprzez naciskanie przycisku i skokową zmianę tej głośności. Następna rzecz, jaka różni obydwa odbiorniki, to ilość potrzebnych baterii. O ile zasilanie dla zasilacza zewnętrznego pozostaje na poziomie 7,5 V dla obydwu odbiorników, w sumie nie patrzyłem, jaka jest różnica w natężeniu, w amperażu, jakiego potrzebują, ale chyba tak samo, bo udało mi się uruchomić DualDAB 5, używając zasilacza od DualDAB 4. Natomiast, aby poprawnie działał, odbiornik DualDAB 4 potrzebuje 6, nie zaś 4 baterii typu R6, czyli popularnych paluszków. Deklarowany czas pracy na baterii przez producenta, co ciekawe, zarówno w jednym, jak i w drugim odbiorniku, to około 8 godzin. Nie testowałem DualDAB 4 na bateriach, więc nie umiem się wypowiedzieć na temat jego czasu pracy. DualDAB 5 spokojnie działał przez 10 lub 12 godzin i nie było z nim problemu. Postaram się opisać teraz szczegółowo urządzenie, zaczynając od lewej ścianki, od lewej bocznej ścianki, na której znajduje się gniazdo zasilacza, a wyżej gniazdo słuchawkowe. Górna ścianka jest pusta, nieco bardziej z tyłu jest właśnie teleskopowa antena do odbioru. Idąc zatem w prawo, na prawej bocznej ściance mamy jedynie pokrętło od głośności. Przechodzę teraz na przednią, tak zwaną czołową ściankę. I tu, zaczynając od góry, pierwszym elementem, który jest wyraźnie wyczuwalny, jest włącznik. Mniej więcej taki dźwięk wydaje. Po włączeniu odbiornika, tak samo jak w DualDAB 5, musimy chwilkę poczekać. Pokazuje się na wyświetlaczu ładna animacja Welcome to Radio, Digital Radio i że to jest firma Dual, że odbiornik DualDAB 4, a następnie zaczyna grać zapamiętana ostatnio stacja. Pod przyciskiem włącznika znajduje się wyświetlacz, dwuwierszowy wyświetlacz. Druga linia jest o tyle ważna, że zarówno w DualDAB 4 i w DualDAB 5 treścią tej linii, przynajmniej dopóki nie zmienimy stacji, nie zmienimy programu, można zarządzać. Służy do tego przycisk Info, o którym opowiem za chwileczkę, gdy dojdę do panelu przycisków. Pod wyświetlaczem mamy dwa długie przyciski. Pierwszy z nich to przycisk strzałek, podobnie jak w DualDAB 5, lecz z tą różnicą, że tutaj środek przycisku, czyli ta część, która nie jest aktywna, jest nieco bardziej wklęsła od całej reszty przycisku. Tym samym tworzą nam się takie dwie części tego przycisku, część lewa, część prawa i wyraźny środek między nimi, który jest nieaktywny, który nie robi nic. Po prawej stronie tych strzałek mamy przycisk Select, zwany też Enterem. Więc analogicznie, aby zmienić stację, naciskamy strzałkę, na przykład w prawo, i zaraz obok przycisk Select. Zasada działania zatem została zachowana z odbiornika DualDA 5, natomiast wygląd przycisków nieco uległ zmianie. W następnej linii mamy 6 przycisków na zapamiętane stacje. Nie są one jednak ułożone w odwrócony brajlowski sześciopunkt jak w odbiorniku DualDAP 5, lecz są one w jednej ciągłej linii. Są to kolejno przyciski od 1 do 5 i przycisk więcej. Tym samym naciśnięcie przycisku więcej i cyfry 1 uruchomi nam komórkę pamięci numer 6, identycznie jak w odbiorniku DualDAP 5. Ostatni rząd przycisków, podobny do tego rzędu z numerkami, z komórkami pamięci, to kolejno przyciski Info, Menu, Shift i FM/DAP. Przycisk FM/DAP tym samym jest nadal przyciskiem charakterystycznym, bo jest w prawym dolnym rogu urządzenia, jednak wygląda dokładnie tak samo jak pozostałe przyciski w danym rządku. Już nie jest on tak zupełnie inny, jak było to w odbiorniku DualDAP 5. Pojemnik na baterię znajduje się z tyłu urządzenia. Tam też znajduje się niezbyt solidnie wykonana klapka, taka a la nóżka, aby móc sobie to urządzenie wygodnie postawić. DualDAP 4 sprawuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o czułość, tak w paśmie FM, jak i w systemie radia cyfrowego DAP. Jest to czułość porównywalna z DualDAP 5. W sumie do teraz nie udało mi się rozsądzić, który jest mocniejszy, który jest lepszy. One są po prostu porównywalne. To jest różnica, jeżeli na korzyść któregokolwiek, to jest różnica rzędu paru decybeli. Jedyne, co różni się dla nas niewidomych, to sposób uciekania stacji w systemie DAP. W DualDAP 4 bowiem powtarza ostatnio zapamiętaną ramkę, a jednocześnie wycisza ten strumień, więc efekt jest taki jakby sprężynki takiego zepsutego łącza internetowego troszeczkę, że słychać, że poza tym, że on ścisza te stacje, te skrawki zasięgu, to jeszcze jakiś niewielki fragment, jakaś niewielka ramka jest powtarzana. DualDAP 5 jedynie wyciszał i na tym się sprawa kończyła. W kwestii radia FM tak kolorowo już nie jest. Na granicy zasięgu stacji nie zwęża się bowiem stereo. Tym samym stereo albo jest, albo go nie ma. W DualDAP 5 to stereo stopniowo jednakże, aczkolwiek zwężało się tak, aby zachować pozorny komfort słuchania w stereo cały czas pomimo słabnącego sygnału. Tutaj takiego czegoś nie ma, a co bardziej irytujące, słychać zmianę filtrów. Filtry częstotliwości pośredniej, bo o nich mowa, nie są tu zrealizowane analogowo, nie są to fizyczne elementy urządzenia, a jedynie jest to część układu DSP, którą niestety troszkę słychać. Czasami, jeżeli ten sygnał tak faluje, urządzenie nie wie tak do końca, na który filtr się zdecydować i delikatne luki w odtwarzanym dźwięku, delikatne przerwy mogą występować. To jest normalne, choć zdarzyć się nie powinno. To w DualDAP 4 to jestem w stanie, i to nie tylko w moim egzemplarzu, jestem to w stanie zaobserwować, że takie zjawisko ma miejsce. Selektywność czwórki jest dobra na poziomie 200 kHz, to znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli nawet dość mocne stacje obok siebie będą na 104,1 oraz 104,3, to wytłumimy je dość nieźle. Jeżeli będzie to odstęp 1/10 jednego rastru, no to już możemy mieć istotnie problem. Nie jest to na tyle doskonałe radio, aby takiego czegoś dokonać, ale w sumie tak patrząc z drugiej strony, które radio w klasie konsumenckiej jest w stanie temu podołać, to już jest nieco trudniejsze do osiągnięcia. Z moich obserwacji wynika jeszcze, że DualDAP 4 skanuje pasmo DAP nieco szybciej niż DualDAP 5. Podczas gdy DualDAP 5 potrzebował coś koło minuty na przeskanowanie pasma, DualDAPowi 4 zajmuje to coś koło 40 sekund. I znalezienie wszystkich multipleksów. Dekoder RDS jest czuły. W sumie nawet zaskoczył mnie kilkukrotnie pozytywnie, że jest w stanie z tak zaszumionego sygnału zdekodować RDS. Ma jednak podstawową wadę. Radio domyślnie uruchamia się w języku niemieckim i na ten głównie rynek też jest przystosowany ten odbiornik. DualDAB 4 ewidentnie nie radzi sobie z dynamicznymi wiadomościami typu PS. Czyli jeżeli weźmiemy to radio do Polski, a polska stacja będzie nadawała komunikaty w stylu najlepsze radio w Polsce. W górnej linii wyświetlacza zobaczymy totalną mamałygę złożoną z tych wyżej wymienionych komunikatów. To radio po prostu nie jest na to przygotowane. W Niemczech bowiem używa się statycznych komunikatów PS, tak jak zgodnie z intencją standardu RDS. W Niemczech zatem komunikat PS mówi o tym, jaka to jest faktycznie stacja, na przykład, nie wiem, DLF dla Deutschlandfunk albo D.Kultur dla Deutschlandradio Kultur. Zarówno Niemcy, jak i większość europejskich krajów po prostu nie używa zmiennych komunikatów PS, a Polska należy do tej niechlubnej mniejszości. Przejdźmy teraz do informacji, jakie może pokazać nam urządzenie DualDAB o przykładowej stacji nadającej w systemie DAB+. Mamy zatem do dyspozycji aktualną datę i godzinę wyświetlaną przez multiplex, z którą synchronizuje się zegarek radia. Nie da się go w inny sposób ustawić. On odczytuje datę i godzinę z aktualnie grającej stacji. Następnie mamy nazwę stacji, a w drugiej linii Dynamic Label, czyli odpowiednik RT w systemie RDS. Dalej kanał, na którym nadaje cały multiplex wraz z częstotliwością podaną w megahercach. Tak zwany współczynnik błędów sygnału, czyli numerek od 0 do 50 określający jakość sygnału. Przy czym skala tego jest bardzo wąska, przez długi, długi, długi czas jest 0, ale pomiędzy 1 a 10 to już jest naprawdę niewiele, wystarczy ruszyć radiem, a jeżeli sygnał jest słaby, ta skala szybko się zmieni. Następnym parametrem jest odpowiednik PTY w RDS-ie, czyli typ nadawanego programu bądź muzyki, taki jak Arts, czy Current Affairs, czy Info, czy News. Takiego typu informacje również możemy otrzymać. Następnie szybkość transmisji bitów, czyli de facto jakość nadawanego programu wraz z typem kodeka i ilością kanałów, na przykład czy mono, czy stereo. Możemy także poznać operatora multiplexu względnie jego nazwę, na przykład dla nadawanego na terenie Polski multiplexu nazwą jest Polskie Radio. Przejdę teraz do krótkiej demonstracji samego urządzenia, jak reaguje na klawisze, jak zachowuje się w pewnych strategicznych sytuacjach. Włączam zatem odbiornik DualDAB 4. Jak słychać, odbiornik się włączył w trybie FM i sobie szumi. Strojenie w paśmie FM reaguje w taki sposób.

0: No nie jest to najszybciej, trzeba przyznać. Natomiast bez problemu można tą skalą iść szybciej. I teoretycznie można sobie w taki sposób chodzić skalą. Ja w tym momencie odbiornik wyłączyłem fizycznie przyciskiem. Włączę go zatem jeszcze raz. I zmienię tryb na radio cyfrowe, czyli DAB.
1: Sławni katolicy, grekokatolicy. Wielka różnica, czy też może są muzułmanami. I dopiero pan od pewnego czasu już nie żyje. Co on chciał mi powiedzieć przez zarżnięto całą jego rodzinę? Takie pachowało się. Nie wiem, to pytanie, czy on powinien pełnić tak ważną funkcję.
0: Tak słychać, jeżeli odbiornik jest na skraju zasięgu multiplexu DAB. U mnie istotnie taka sytuacja właśnie teraz przy włączonych komputerach nastąpiła. Teraz pokażę, jak w jakim tempie odbiornik Dual DAB 4 zmienia stację, będąc w trybie radia cyfrowego, w trybie DAB. Podgłaśniam zatem.
1: Ja na przykład.
0: Ale musimy znaleźć zasięg.
1: Przyszłość. Niepokoimy, jak. Są również państwa, które aspirują do.
0: Naciskam zatem strzałkę w prawo. Select. W prawo. Select. W prawo. Select.
2: Wrocławskiego teatru.
0: W prawo. Select. W taki sposób mniej więcej w takim tempie odbiornik Dual DAB zmienia stację, a tak jak już mówiłem wcześniej, całe pasmo skanuje w około 40 sekund. Podsumowując zatem tę niezbyt długą prezentację urządzenia Dual DAB 4, muszę powiedzieć, że jest to niezły odbiornik radia cyfrowego, który sprawdzi się zarówno w roli lepszego kuchennego radyjka, jak i odbiornika nasłuchowego dla osób bardzo początkujących, jeżeli na przykład niczego innego pod ręką w tym momencie nie mamy. Jak już mówiłem na początku, odbiorniki Dual DAB 4 i 5 nie różnią się między sobą w zasadzie w ogóle w kwestii elektroniki. Te różnice są na tyle niewielkie, że prawie niezauważalne. Celowo nie poruszałem także kwestii menu, gdyż wygląda ono dokładnie tak samo jak w odbiorniku Dual DAB 5. Przyciskiem Select zatwierdzamy opcję, czasami trzeba użyć przycisku Shift, ale menu zawiera dokładnie te same opcje, to jest skanowanie ręczne, skanowanie automatyczne, reset do ustawień domyślnych, zmianę języka, a dla pasma FM na przykład zmianę z trybu mono na stereo. Nadmienię tu jeszcze jeden szczegół, o którym w sumie zapomniałem podczas generalnego opisu radia. O ile głośnik zewnętrzny jest mono, wejście słuchawkowe jest stereo. Tym samym można się cieszyć stereofonicznym dźwiękiem w słuchawkach, ale mały głośniczek wiadomo, że będzie grał w mono, bo jest jeden. To wszystko, myślę, jeżeli chodzi o prezentację odbiornika radiowego, jakim jest Dual DAB 4. Bardzo proszę o komentowanie pod audycją, jeżeli będą jakieś nieścisłości, coś będzie niejasne lub niedostatecznie wyjaśniłem jakąś część odbiornika lub jakieś jego zachowanie. Bardzo chętnie w komentarzu pod audycją się do tego również odniosę. Do usłyszenia zatem, myślę, jeszcze w niejednej audycji z cyklu Tyflo Podcast, mówi Patryk Waliszewski.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: kalendarzu. Dziś mamy poniedziałek, to 20 dzień maja 2019 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Tyflo Radia Michał Dziwisz. Dziś w pojedynkę będę z wami i dziś raczej krótka audycja. Nie będę się zbytnio rozgadywał, bo też i aplikacja, jaką będę chciał pokazać, jest wyjątkowo prostym narzędziem. Prostym, acz bardzo przydatnym moim zdaniem, szczególnie w sytuacjach mobilnych. Aplikacja Speed Test by Ookla. Ookla piszemy przez dwa O, Ookla. I takiej aplikacji należy szukać w swoich sklepach mobilnych. To jest przydatne narzędzie do pomiaru prędkości naszego łącza internetowego. Istnieje także webowa wersja tego narzędzia speedtest.net, speedtest.net. Ja się skupię na aplikacji mobilnej z jednej prostej przyczyny. Mianowicie na komputerze, jeżeli korzystamy czy to z Windowsa, czy to z Maca, czy z Linuxa, mamy wiele różnych narzędzi i metod, za pomocą których możemy sprawdzić, jak też ten nasz komputer komunikuje się z internetem i jaka jest prędkość tej komunikacji. Możemy wysłać plik na jakiś serwer, możemy plik z tego serwera pobrać, jeżeli mamy taką fantazję, możemy także pobrać kilka plików z danego serwera albo z kilku serwerów. No możemy tu kombinować w różnoraki sposób. Natomiast urządzenia mobilne to już zupełnie inna sprawa. Na iOSie coś takiego jak takie standardowe, typowe pobieranie plików to nawet za bardzo nie istnieje. Chociaż to się od pewnego czasu zmienia, już można pobierać pliki w różne miejsca, więc też to nie jest tak do końca. Ale no takiego typowego pobierania plików jednak na iOSie nie ma. No i właśnie, skoro o iOSie mowa, ja dziś będę aplikację Speed Test pokazywał w tym systemie operacyjnym, więc wszystkich miłośników robocików androidowych przepraszam, ale akurat iOS to jest system, z którego korzystam na co dzień, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, wybaczycie i odrobicie zadanie domowe w postaci sprawdzenia tej aplikacji samodzielnie. Chociaż myślę, że tu nie będzie żadnych problemów, bo aplikacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosta. W przypadku iOS-a trzeba się liczyć z taką jedną pułapką, o której opowiem już za chwileczkę. Dodam jeszcze, że jeżeli ktoś miałby ochotę do mnie zadzwonić, no to zapraszam bardzo serdecznie. 123 834 835 123 834 835. Ten numer telefonu już jest aktywny, więc można dzwonić. A teraz już przechodzimy do meritum, czyli do prezentacji aplikacji Speed Test by Ookla. Na dobry początek właśnie, jak te aplikacje odnaleźć, od tego zacznijmy. Spróbuję otworzyć w tym momencie App Store'a. Już nawet go mam tu otwartego na odpowiedniej aplikacji, żebyście wiedzieli, czego szukać, bo no, to jest właśnie problem z tą aplikacją i w ogóle z wszelkiego rodzaju narzędziami do pomiaru prędkości, że jest ich dużo. Oczywiście prawdopodobnie inne narzędzia też wam będą dobrze działać i to jest po prostu taki mój subiektywny wybór, że zdecydowałem się na te aplikacje. Interesuje nas taka aplikacja.
5: Zalando.
4: To momencik, bo musimy sobie jeszcze raz tego wyszukać.
5: Zaznaczone. Uaktualnij. Zaznaczone. Zaznaczone.
4: Szukaj.
5: Nagłówek. App Store. Pole wyszukiwania.
4: Dobrze, wyszukiwania. Więc szukamy.
5: Wejście ekranu. Złagodzenie. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja poziom. Położenie kropek skalibrowane. S. P. E. E.
4: Speed.
5: Usunię. E. D. Orientacja pionowa.
4: Czy tak coś znajdziemy?
5: Reklama.
4: Powinniśmy znaleźć. 8 przycisk.
5: Reklama. Co jest Speed, pobierz. Speed, pobierz. Network Speed, pobierz. Janosik.
4: Nie.
5: Nawiga. Pobierz. Speed test internet. Pobierz. Speed test by Ookla. Narzędzia. 3¾ gwiazdki.
4: Właśnie.
5: Ocen. 103.
4: Speed test
5: przycisk.
4: By Ookla. Ten wynik nas interesuje. Ja już mam tę aplikację za właściwie nawet nie zakupioną, co pobraną, bo aplikacja jest darmowa oczywiście. Wprawdzie istnieje tam możliwość pozbycia się reklam. Ja z tego skorzystałem, powiem szczerze, to 4 zł kosztuje, ale nic to nie daje. Tak naprawdę myślałem, że jeszcze może coś tam się dodatkowego pojawi. Kiedyś to zrobiłem, natomiast no, nie ma tu tak naprawdę nic dodatkowego, żadnych dodatkowych rzeczy nie odblokowujemy. A reklamy to są, szczerze mówiąc, zupełnie nieinwazyjne, więc naprawdę możecie już być mądrzejsi moją mądrością i sobie absolutnie podarować ten zakup, bo nic wam to nie zmieni w życiu.
5: Otwórz.
4: Otwieramy
5: przycisk.
4: Aplikację Speed Test by Ookla.
5: Speed Test. Wróć. Przycisk.
4: Dobrze. Wracamy.
5: Wyniki. Karta. Wróć. Przycisk.
4: Mamy jeszcze.
5: Testowanie.
4: Gdzieś nabór. Byłem wyniki. W jakimś karta. Miejscu. I już teraz możemy przyjrzeć się samej aplikacji. Aplikacja.
5: Zaznaczone. Ustawienia.
4: Ma.
5: Zaznaczone. Wyniki. Prędkość. Karta. 1 z 3.
4: Ma trzy zakładki, a w wersji bez reklam, w wersji z reklamami ma zakładki 4. Jest jeszcze zakładka VPN, która to reklamuje taką usługę jak NordVPN. Ponoć zresztą bardzo dobrą. Ja szczerze mówiąc nie korzystałem, natomiast specjaliści od bezpieczeństwa polecają usługę NordVPN. Na przykład Niebezpiecznik bardzo usilnie poleca tę usługę, więc no, pozostaje wierzyć ludziom, którzy się na tym znają, że polecają rzeczy dobre. Natomiast mamy tu trzy zakładki. Pierwsza
5: wynik,
4: zakładka
5: prędkość,
4: to prędkość,
5: wyniki.
4: Druga
5: karta,
4: zakładka
5: 2,
4: to wyniki.
5: Zaznaczone. Ustawienia.
4: Trzecia
5: karta,
4: zakładka 3, to 3. Zakładka ustawienia. Na dobry początek może przyjrzyjmy się właśnie tej ostatniej zakładce ustawienia.
5: Zaznaczone.
4: Wiele
5: ustawienia.
4: Tu nie mamy.
5: Karta. Testowanie. Testowanie. Nagłówek. Jednostki prędkości. Megabitów na sekundę. Regulacja.
4: No właśnie. Jednostki prędkości. Megabitów na sekundę, czyli megabity na sekundę. Właśnie. Trzeba sobie powiedzieć trochę o tych jednostkach prędkości, bo to zwykle trochę dezorientuje użytkowników, którzy są nieco mniej wprawieni w tych wszystkich miarach prędkości internetowych. Otóż takie podstawowe jednostki w informatyce to są bity i bajty. No i oczywiście te wszystkie później, te wszystkie oznaczenia, czyli mega, kilo, giga, tera i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeden bit to jest podstawowa jednostka informacji w komputerze.

0: właśnie problem, bo prędkości w internecie, szczególnie na ofertach różnego rodzaju, podawane są w megabitach. Natomiast, kiedy pobieramy coś z internetu, to te prędkości pokazywane są w megabajtach. No i się różnią, bo megabity oferuje nam na przykład dostawca internetowy internet o przepływności 100 megabitów, a zazwyczaj to się mówi, że do 100 megabitów. No ale pobieramy i się okazuje, że to tam w megabajtach jest i wcale to nie jest te 100, tylko tam jest 8 razy mniej. No i co zrobić? Czy ten dostawca nas oszukuje? No nie. No on nas nie oszukuje, bo nam obiecał internet do 100 megabitów i to jeszcze do zazwyczaj, a nie 100 megabitów. Więc on nas za bardzo nawet nie oszukuje, tylko po prostu jednostki się nie zgadzają. I tu sobie możemy to zmieniać, tu sobie możemy to przełączać, bo mamy tak, mamy megabity i to jest domyślne. Jak przesuniemy sobie w dół
1: megabitów na sekundę,
0: to nie mamy nic, ale jak przesuniemy sobie w górę,
1: megabajtów na sekundę,
0: mamy megabajty,
1: kilobajtów na sekundę
0: i kilobajty. Jeżeli kogoś by jeszcze interesowała taka opcja. Kolejna rzecz.
1: Skala wskaźnika 15 000.
0: To jest
1: regulacja.
0: Skala wskaźnika. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. Mam pewne podejrzenia, mianowicie wielkość, że jest to wielkość próbki testowej, jaką pobieramy i wysyłamy, więc szczególnie, że proszę zwrócić uwagę, że jak zmieniam jednostki, to nam się i ta skala będzie zmieniała, bo zobaczcie, tu mam teraz kilobajty,
1: jednostki
0: teraz
1: prędkości.
0: Zmieniam
1: na
0: megabajty,
1: skala wskaźnika 50,
0: 50
1: regulacja.
0: Nam się nagle pojawia,
1: jednostki
0: a jak
1: prędkości.
0: Mam megabity,
1: megabitów na sekundę. Skala wskaźnika 500, regulacja.
0: To mam 500, mogę to zmieniać i mogę zmieniać
1: 300.
0: 150.
1: 150.
0: 150. Takie trzy wartości.
1: Jednostki prędkości.
0: Więc najmniej mam 150 megabitów.
1: Megabajtów
0: mam.
1: Skala wskaźnika 15.
0: 15.
1: 30.
0: 30.
1: 50.
0: 50.
1: Jednostki prędkości. Kilobajtów.
0: Kilobajtów.
1: Skala wskaźnika
0: maksymalnie 15 000.
1: 10 000.
0: 10 000.
1: 5 000.
0: 5 000. Takie są te ustawienia, jakich możemy dokonywać. Ja pozwólcie, że się przełączę
1: megabitów na sekundę.
0: Megabajtów
1: na sekundę. Megabajtów na sekundę. Skala wskaźnika 30, 50.
0: Na najwyższą skalę wskaźnika.
1: Analityka. Przycisk.
0: Tu mamy jeszcze analitykę, czyli to są już wszelkiego rodzaju kwestie ustawień prywatności.
1: Wróć. Przycisk. Analityka. Nagłówek. Pomóż nam udoskonalić test Speed Test. Oracle może korzystać z usług stron trzecich w celu zbierania danych o urządzeniu i twoim korzystaniu z testu Speed Test oraz używać tych danych do poprawy doświadczeń w korzystaniu z aplikacji oraz jej stabilności. Zezwolić testowi Speed Test na zbieranie zaawansowanych raportów analitycznych oraz raportów o awariach?
0: Ho, ho, ho. Brzmi groźnie.
1: Przełącznik. Włączone.
0: A ja się zgodziłem.
1: Prędkość. Karta.
0: Niech mają.
1: Jeden z trzech.
0: Dobrze.
1: Wróć. Przycisk. Analityka. O aplikacji Speed.
0: Co my tu jeszcze
1: motywy.
0: Mamy?
1: Przycisk. Analityka.
0: Mamy
1: przycisk.
0: Motywy.
1: Motywy. Przycisk. Wróć. Przycisk. Motywy. Nagłówek. Domyślny. Zaznaczone. Czysta czerń.
0: Tak, zmieniłem sobie motyw na czystą czerń, żeby sprawdzić, czy mi to coś w życiu zmienia w korzystaniu z tej aplikacji. Nie zmienia absolutnie nic, więc jeżeli nie widzicie zupełnie nic, to i was te motywy nie powinny nazbyt obchodzić. Jeżeli coś widzicie, to być może czysta czerń w czymś wam pomoże, jakoś korzystanie z aplikacji ułatwi. Może być też, że utrudni, ale to już wy musicie wiedzieć, ja nie mam pojęcia i dla mnie to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. VoiceOver wszystko czyta tak samo.
1: Wróć, przycisk.
0: Wracamy.
1: Wróć, przycisk. Wróć, przycisk.
0: Właśnie, gest nie działa potarcia dwoma palcami. Muszę szukać przycisku wróć znajdującego się w lewym górnym rogu. To jeszcze
1: motywy,
0: taka
1: przycisk.
0: Informacja.
1: O aplikacji SpeedTest.
0: O aplikacji SpeedTest, no myślę, że sobie to okienko podarujemy.
1: Polityka prywatności.
0: Polityka
1: przycisk.
0: Prywatności to tym bardziej.
1: Warunki korzystania.
0: Warunki
1: przycisk.
0: Korzystania.
1: Pomoc. Przycisk.
0: Pomoc.
1: Wyślij opinię.
0: Wyślij opinię. Jeszcze mamy taki formularz gdzieś kontaktowy, czy tam maila nawet, nie wiem, bo nie wysyłałem. To teraz sprawdzam.
1: Gotowe.
0: Co mamy?
1: Wygaszone. Pole tekstowe. Edycja.
0: Tu mamy jakieś
1: znaków.
0: Pole edycji
1: punkt
0: do wprowadzenia
1: wielkiego.
0: Informacji i to chyba jest tyle. Nawet nie mamy ani żadnego pola na mail, ani nic innego, więc możemy tylko taką rzeczywiście opinię wysłać w polu tekstowym.
1: Pole tekstowe. Gotowe. Zamknij. Przycisk.
0: My się decydujemy na zamknięcie, bo nie będę teraz niczego pisał na temat tej aplikacji.
1: Prędkość, karta.
0: I to jest wszystko w zakładce ustawienia, w zakładce ostatniej. Teraz przejdziemy sobie do zakładki prędkość.
1: Prędkość.
0: Bo to nas najbardziej interesuje.

0: Start. Przycisk.
1: I co my tu mamy, proszę państwa? Ano mamy...
0: Więcej. Obowiązują standardowe opłaty za przesyłanie danych.
1: Obowiązują taki disclaimer, taką informację, że obowiązują nas standardowe opłaty za przesyłanie danych. Tak, jeżeli korzystamy z internetu mobilnego, jeżeli operator nalicza nam jakieś pieniądze za ilość przesłanych danych, no to średnio rozsądnym jest jakieś nadmierne testowanie prędkości za pomocą speed testu. Jeżeli mamy limity transferów, no to też trzeba z tym uważać, no bo wiecie, wypstrykamy się po prostu z tych limitów i nie ma to specjalnie sensu. Nadmiernie oczywiście testować. No i wszystko kwestia też tego, jakie te limity są, bo jak są duże, to wiadomo. Możemy sobie choćby i codziennie sprawdzać, czy nasz internet przyspieszył, a może zwolnił, a może jest taki sam, jak był wczoraj. Natomiast
0: dowiedz się więcej.
1: Mamy tu przycisk dowiedz się więcej.
0: Dowiedz się więcej.
1: Który nie robi absolutnie nic. Tak sobie mogę w niego stukać.
0: Obowiązuje stan. Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej.
1: I nic.
0: Start. Przycisk.
1: To jest najważniejszy przycisk, czyli przycisk start. Ja jeszcze go nie wciskam.
0: Serwer ZipNet, Starograd Gdański. Przycisk.
1: Serwer ZipNet. To jest serwer, który zdaniem aplikacji SpeedTest będzie działał mi najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że wybrałem na sprawdzanie automatyczne. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz z tymi serwerami testowymi. Aplikacja SpeedTest by Okla ma serwerów testowych naprawdę dużo. Dużo mnóstwo na całym świecie. Jeżeli chcemy, to możemy sobie testować, jak nasz internet łączy się z serwerem, no nie wiem, gdzieś w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na całym świecie. Oni mają naprawdę bardzo dużo tych testowych serwerów i to serwery testowe znajdują się naprawdę... niektóre blisko nas, bo aplikacja testuje je po, sortuje je po odległości. I teraz ja wejdę sobie do okna wyboru serwera.
0: Start, serwer ZipNet, serwer wróć, przycisk.
1: I proszę zobaczyć.
0: Zmień serwer, pomoc, przycisk, pole wyszukiwania.
1: Tu mam wyszukiwarkę, gdybym chciał coś wpisać.
0: Wybierz automatycznie. Przycisk.
1: Przycisk wybierz automatycznie pozwala na wybranie najbliższego serwera, jeżeli chodzi o ping, jeżeli chodzi o taki parametr jak ping. Ja za chwilę o tym opowiem, bo to jest ważne, bo wcale nie serwer najbliższy geograficznie jest tym najlepszym serwerem. Kiedyś tak było, za początków internetu, że to miało naprawdę bardzo duże znaczenie, żeby korzystać z serwera najbliższego. Dziś okazuje się, że wcale niekoniecznie.
0: Daner Wojtysiak SP, J, Trabuty, 30 km stąd.
1: No właśnie, bo najbliższy serwer, który jest, to jest serwer firmy Daner Wojtysiak Spółka Jawna z Prabut. Oni są oddaleni ode mnie, czyli od Iławy, od mojego miejsca zamieszkania, o 30 km. Ale okazuje się, że aplikacja wybrała serwer.
0: Gracem ukośnik MSI, Kwidzyn, 45 km stąd.
1: Nawet nie ten.
0: Perfect.net, Grudziac, 55 km stąd.
1: Też nie ten.
0: Deskonek SP, ZO, O, Nowe, 56 km stąd. Intelli, Olsztyn, 62 km. Marton Media SP, ZO, O,
1: Telka SP, ZO, daleko.
0: Czef, zaznaczone.
1: O, dopiero ten.
0: 81 km stąd.
1: Już wyjaśniam, o co tu chodzi i dlaczego tak. Tu jest jakieś polu, tu mamy na każdym dwie czynności.
0: Zaznaczone, polub. Zaznaczone, cofnij polubienie.
1: Cofnij polubienie, polub. Szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby jakoś specjalnie to coś zmieniało. Być może chodzi o to, że on, jeżeli mam polubione te serwery, to jakoś je, no nie wiem, preferencyjnie wybiera albo coś, ale szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem uwagi, żeby to mi cokolwiek zmieniało w tych ustawieniach tego serwera. A już mówię, dlaczego został wybrany serwer oddalony ode mnie, o ile?
0: CELCMSP, zaznaczone, ZipNet, Starograd Gdański, 81 km stąd.
1: O 81 km.
0: Regulacja.
1: Okazuje się, proszę państwa, że moje wyjście internetowe na świat najlepiej dogaduje się z tym serwerem, bo ma do niego najniższy ping. Ping to jest po prostu taki specjalny program pod Windowsem, na przykład diagnostyczny i w innych systemach operacyjnych też, za pomocą którego możemy wysyłać pakiety do danego serwera, a on, jeżeli jest miły, kulturalny i grzeczny, to nam na nie odpowie. I teraz im niższy ping, to generalnie tym lepiej. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że serwer najbliższy nam będzie do nas mieć najniższy ping. Tak oczywiście w teorii powinno być, ale pakiety wysyłane do danego serwera, który będzie od nas oddalony na przykład o 30 km, to wcale nie muszą przebyć 30 km. Mogą przebyć 300, mogą przebyć nawet 3000. To wszystko zależy od tego, z kim ten serwer ma połączenie, bo jeżeli na przykład serwer ma połączenie z operatorem, który ma swoje takie centrum rozdziału ruchu w Warszawie, to najpierw ten pakiet, który wysyłamy, musi dolecieć do Warszawy, potem zawrócić z tej Warszawy i przebyć tę trasę do tego serwera zlokalizowanego 30 km od nas. To jest, no, ktoś by powiedział, nie ergonomiczne. Owszem, zgodzę się, ale tak działa internet. Są różnego rodzaju trasy, są umowy operatorskie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego tak właśnie ten internet funkcjonuje. Ważne, żeby pakiet dotarł, a nie zawsze ekonomicznie opłacalne jest, żeby tworzyć trasy geograficznie spójne i żeby one były rzeczywiście jak najkrótsze. Także tak to wygląda. Nie zawsze ten serwer, który jest najbliżej nas, będzie najlepszym wyborem. Ja zaraz pokażę i sprawdzimy, jak to działa. Na razie zdecyduję się na ten automatyczny wybór.
0: Przycisk. Przycisk.
1: Dobrze.
0: Start. Przycisk.
1: I teraz jeszcze jedna rzecz. Przed momentem iPhone powiedział mi taką informację, że jest przycisk. Tego przycisku...
0: Przycisk. Połączenia. Przycisk, przycisk, przycisk, połączenia, wiele, jedno.
1: Tego
0: start,
1: przycisku właśnie nie zawsze, ten przycisk nie zawsze widzimy. Jeżeli tego przycisku nie widzimy,
0: Telekom Wi-Fi,
1: to należy go poszukać eksploracją.
0: TK Telekom Wi-Fi, TK. Przycisk.
1: O, mamy tu taki przycisk. I teraz w tym przycisku, kiedy go znajdziemy, jeżeli nie będziemy widzieli opcji, o których teraz będę mówił, na ekranie naszego telefonu, to po prostu trzeba poszukać niezaetykietowanego przycisku. Trzeba go poszukać eksploracją, gestami lewo, prawo, nie znajdziemy tego przycisku, przynajmniej nie zawsze. To taka uwaga na marginesie.
0: Połączenia.
1: I teraz mamy coś takiego jak połączenia.
0: Wiele.
1: I tu niestety pojawia się taki błąd dostępnościowy tej aplikacji. Ten ekran jest ogólnie dostępnościowo nie najfajniejszy, bo mamy wiele
0: jedno.
1: I mamy jedno. I teraz tak.
0: Start, przycisk, jedno, wiele.
1: Wybieramy wiele. Sobie wiele. Tu gdzieś chyba gestem w lewo, jak teraz
0: połączenie.
1: Pójdziemy.
0: Przycisk, nie pokazuj ponownie.
1: Pokazuj ponownie. Ale właśnie, mamy tu wyjaśnione, o co chodzi.
0: Nie pokazuj. Tryb wielu połączeń pokaże maksymalną potencjalną prędkość dzięki równoległemu użyciu wielu strumieni.
1: Właśnie.
0: Nie pokazuj. Przycisk. Połączenia. Wiele. Jedno.
1: Jedno.
0: Jedno.
1: Co
0: wiele.
1: Nam to zmieni?
0: Połączenia. Przycisk. Nie pokazuj ponownie. Tryb jednego połączenia jest najlepszy do testowania przez VPN lub symulowania pobierania jednego pliku.
1: No właśnie. I to są dwie opcje. Jeżeli chcemy rzeczywiście sprawdzić, na ile stać nasze łącze, to zawsze warto wybrać sobie wiele połączeń.
0: Nie pokazuj. Przycisk. Połączenia. Wiele. Wiele.
1: Jeżeli natomiast chcemy sprawdzić, czy aby operator nie nakłada na nas limitów na pobieranie pojedynczych plików, to warto wybrać jedno. Połączenie. Natomiast no, w tym przypadku wybieramy sobie wiele. Ja się jeszcze upewnię, że to mam
0: jedno.
1: Zaznaczone.
0: Start. Przycisk.
1: No i chyba już mogę kliknąć, co? Mogę kliknąć start. Klikam zatem.
0: Start. Rozpoczynanie testu ping.
1: Teraz voiceover będzie wszystko
0: wynik ping,
1: mówił.
0: 6 milisekund, 0,38 milisekund i iter.
1: Potem za chwilkę.
0: Testowanie pobierania.
1: Teraz pobiera.
0: Wynik pobierania. 5,24 MB na sekundę.
1: Okej.
0: Okay. Testowanie wysyłania. Wynik wysyłania. 2,78 MB na sekundę. 0% utrata. Test zakończony.
1: No właśnie. I
0: start,
1: to już
0: przycisk.
1: Tak naprawdę tyle. Teraz mamy takie okienko.
0: Start. Wyniki test. Start. Wynik szare. Przycisk. Zamknij. Przycisk.
1: Które nam się trochę jakby nakłada na okno główne.
0: Szare. Przycisk.
1: Mam przycisk share. Mogę tym przyciskiem podzielić się wynikiem z kimś. Jak na przykład chcę się pochwalić. Patrz, jaki ja mam szybki internet. Albo patrz, jaki ja mam beznadziejny internet.
0: Wyniki testu. Prędkość pobierania. 5,24 MB na sekundę. Prędkość wysyłania 2,78 MB na sekundę. Wyniki połączenia: ping to 6 milisekund, 0,38 milisekund i jitter, 0% utrata.
1: Właśnie, teraz jeszcze kwestia o tym jitterze, bo to pojęcie jest pojęciem, którego możecie nie znać, bo ping, no to już sobie wyjaśniliśmy, to jest po prostu czas, w jaki pakiet od naszego komputera do serwera dochodzi i wraca. Natomiast ten jitter to jest różnica między poszczególnymi pingnięciami. Chodzi o to, żeby ta różnica była jak najmniejsza. Jeżeli będzie nam ten jitter rósł, to niedobrze, bo oznacza to, że ten internet jest niestabilny. Że raz ping jest lepszy, raz ping jest gorszy. Raz mamy więcej, raz mamy mniej. I to nie jest dobrze. Lepiej zdecydowanie, jeżeli ping jest stabilny, oczywiście lepiej i najlepiej, jeżeli ten ping jest jak najmniejszy. Ja tu mam 6 milisekund. Ja mam internet o szkielecie światłowodowym. Do skrzynki w bloku mam doprowadzony światłowód. Później jest wszystko rozprowadzone skrętką. Więc działa to naprawdę całkiem ładnie. 6 milisekund, no, czasem mi się udaje i jakieś 5 milisekund osiągnąć. Czasem 3 milisekundy do serwerów poza moją siecią. To działa naprawdę dość fajnie. Natomiast, no, to są takie, wiadomo, to są wyniki do serwerów, które są w różnego rodzaju punktach dystrybucyjnych. To nie jest tak, że do każdego komputera w sieci uda się taki wynik osiągnąć.
0: Start, przycisk, interpretacja wyników, przycisk.
1: Tu mamy interpretację wyników, tu nam się otworzy taki poradnik, który będzie nam nas informował, co właściwie my tu zobaczyliśmy w tym momencie.
0: Oceń swojego dostawś, TK Telekom, jeszcze nie oceniono, regulacja.
1: Oceń swojego dostawś, tak, dostawcę, TK Telekom. Akurat on rozpoznaje po klasach adresowych, ja nie mam internetu od TK Telekomu bezpośrednio, ja mam od lokalnego operatora, ale ten lokalny operator bierze łącza od telekomunikacji kolejowej. W tym przypadku to tak naprawdę już nie jest też telekomunikacja kolejowa, to jeszcze zamierzchłe informacje aplikacja ma w bazach, bo w tym momencie to jest Netia. Tak naprawdę właścicielem telekomunikacji kolejowej jest Netia od jakiegoś czasu. I tu możemy sobie ocenić.
0: 1, 2 gwiazdki, 3 gwiazdki, 4 gwiazdki. Powiedzmy, 5 gwiazdki.
1: Damy 5 gwiazdek, ale szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo wiem, czemu ma to służyć, bo ja już parę razy oceniałem mojego dostawcę i nie widzę tu żadnej informacji, bo jest, że jeszcze nie oceniono. Więc nie wiem, czy za każdym razem ta ocena się gdzieś zapisuje, czy gdzieś mogę sobie zobaczyć jakąś średnią, czy to jest po prostu taka informacja dla operatorów. Być może oni tylko mają dostęp do tych danych. A ja na przykład nie. Nie wiem. Nie wiem, po prostu zaznaczam sobie te 5 gwiazdek. Jestem zadowolony z mojego dostawcy, więc czemu by im nie dać?
0: Serwer Zetipnet, Starograd Gdański, przycisk,
1: tak.
0: TK Telekom Wi-Fi.
1: TK Telekom Wi-Fi, no tak, bo jestem po bezprzewodowym internecie. Dobrze, zamykamy.
0: Start. Wyniki testu, szare, przycisk, zamknij, przycisk, zamknij, start,
1: i teraz
0: przycisk.
1: Zerknijmy sobie jeszcze do zakładki.
0: Wyniki, karta, 2 z 3.
1: Wyniki.
0: Usuń, przycisk, wyniki z 20, typ, kolumna wynik, typ, kolumna, zaznaczone, data, kolumna wyników. Posortowano według kolejności malejąco.
1: Właśnie, tu możemy sobie sortować te wyniki. Ja mam posortowane po dacie. Jak sobie kliknę w tę datę, czy mi tu coś to da?
0: Zaznaczone. Data, kolumna wyników. Posortowano według kolejności rosnąco.
1: No właśnie.
0: Zaznaczone.
1: Mogę sobie
0: data,
1: to
0: kolumna wyników
1: zmieniać. Natomiast
0: kolumna
1: mogę jeszcze
0: pobierania. Można posortować.
1: Po pobieraniach mogę sobie sortować rosnąco, malejąco.
0: Kolumna wyników wysyłania. Można posortować.
1: I po przycisk. Najwyższych wysyłaniach, od największego do najmniejszego. No to na przykład posortujmy sobie
0: można sortować.
1: Po
0: przycisk.
1: Dacie.
0: Wyniki z 20.05.2019, 19, 25, pobieranie 5,24 MB na sekundę, wysyłanie 2,78 MB na sekundę, przycisk. Wyniki z 20.05.2019, 4, 54, pobieranie 4,27 MB na sekundę, wysyłanie 1,89 MB na sekundę, przycisk. Wyniki z 20.05.2019, 4, 53, Pobieranie 5,47 MB na sekundę. Wysyłanie 2,75 MB na sekundę.
1: No właśnie, jak widać, te wyniki są różne, ale to dlatego, że ten wynik wcześniejszy to był mój internet mobilny. Jeżeli sobie wyniki w to z 20. wejdę, 05.2000.
0: Wróć.
1: To mogę
0: przycisk.
1: Sobie wyniki z 20. coś więcej 05. chyba przeczytać.
0: Notatka. Przycisk. Wyniki z 20. Udostępnij. Usuń. Przycisk. Wróć.
1: Mogę
0: przycisk.
1: Usunąć, mogę wróć. Wrócić.
0: Udostępnij. Przycisk. Wyniki z 20.05.2019. 4.54. Notatka. Przycisk.
1: Tu jest przycisk notatka, więc mogę sobie zanotować coś.
0: Prędkość pobierania. 4,27 MB na sekundę. Dane wykorzystane 33,3 MB. Prędkość wysyłania. 1,89 MB na sekundę. Dane wykorzystane 21,2 MB. Wyniki połączenia. Ping to 47 milisekund, 1,5 milisekund i ITER, 0% utrata pakietów.
1: No właśnie, bo testowałem łącze mobilne. Łącze mobilne i widać, że tu już ping jest znacznie większy.
0: Połączony z Carrier Plus.
1: Tak, połączony z Carrier Plus.
0: Ocena połączenia. Jeszcze nie oceniono. Regulacja.
1: Ocena połączenia jeszcze.
0: Serwer. Denner Wojtyś
1: nie oceniono. No właśnie, i tu na przykład połączył mi się z serwerem w prabutach.
0: Lokalizacja użytkownika, szerokość geograficzna 53,600, długość geograficzna
1: tak,
0: 19,585.
1: Dane lokalizacyjne.
0: Wewnętrzny IP 10.178.181.4. Zewnętrzny IP 37.248.208.25.
1: Tak, to już są takie dane rzeczywiście dość istotne, czyli nasze adresy IP.
0: Sprawdź na mapie. Przycisk.
1: Mogę sprawdzić sobie na mapie lokalizację.
0: Prędkość. Karta.
1: I to jest tyle. I to jest każdy taki rekord w tej naszej bazie ma takie, a nie inne informacje zawarte
0: połączony
1: w sobie.
0: Z... Wróć.
1: No dobrze.
0: Przycisk.
1: To wychodzimy
0: wróć.
1: Stąd.
0: Wyniki z 20. Wyniki usuń.
1: Mogę na każdym tym wyniku zrobić usuń, więc jeżeli coś testowałem gdzieś tam przez pomyłkę, nie chcę mieć tych wyników, to mogę się ich także pozbyć. Natomiast ja jeszcze pokażę
0: książki.
1: Testowanie Dajkanie. Łącza mobilnego.
0: 1933. Centrum sterowania. Jasność, głośność, jasność, klonowanie ekranu, notatki, nagranie z ekranu, a, dyktafon.
1: Chyba za daleko.
0: Muzyk, wyjście, bluetooth, wi-fi, dane sieci com, przełącznik, wi-fi, kwangmion,
1: wyłączamy.
0: Przełącznik, wyłączone.
1: Wyłączamy wi-fi, teraz jestem na danych komórkowych. Wracamy sobie do aplikacji
0: Speed Test. Aktywny. Speed test.
1: I zobaczmy, jak to będzie nam wyglądało w przypadku testowania danych mobilnych. Wybieram przycisk Start, ale może najpierw spróbujmy teraz poszukać sobie jakiegoś serwera.
0: Serwer Telcap SP, ZOO, Tczew.
1: No właśnie, już wybrał mi inny serwer. Telcap spółka ZOO z Tczewa. On coś tych serwerów blisko nie lubi. Wychodzi na to, że do tego serwera będę miał najlepszy ping.
0: Start. Serwer Telcap SP. ZOO.
1: Więc wejdźmy sobie tu
0: wróć.
1: I
0: przycisk.
1: Każmy mu poszukać jeszcze raz.
0: Zmień serwer. Pomoc. Pole wyszukiwania. Wybierz automatycznie. Przycisk.
1: Wybierz automatycznie.
0: Serwer wyszukiwanie serwera. Start. Przycisk.
1: Wyszukuję. Znalazł coś.
0: Przycisk. Przycisk. Połączenia. Wiele. Jedno.
1: Tak, wiele połączeń wybierzmy
0: wiele.
1: Sobie.
0: Serwer Telcap SP. ZOO. Tczew.
1: Tak, on teraz akurat twierdzi, że do Tczewa mi najlepiej będzie się udać po testy. No
0: start.
1: Dobrze, protestujemy.
0: Start. Rozpoczynanie testu ping.
1: Zobaczmy, jak tam internet
0: ping,
1: mobilny.
0: 36 milisekund, 5 milisekund i jitter.
1: O.
0: Testowanie pobierania.
1: Jitter dość duży.
0: Wynik pobierania. 0,46 MB na sekundę.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Testowanie wysyłania. Wynik wysyłania. 1,67 MB na sekundę. 0% utrata.
1: No
0: test zakończony.
1: I takie to LTE, proszę
0: start.
1: Państwa.
0: Przycisk.
1: Tak, no niestety. Nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej, ale dobrze. To teraz jeszcze, skoro już mamy ten test mobilny, to zobaczmy sobie, jak to będzie w megabitach.
0: Wyniki. Ustawienia. Karta. Zaznaczone.
1: Ustawienia.
0: O aplikacji Speed Test. Motyw. Analiz. Skala wskaźnika. Jednostki
1: I
0: prędkości.
1: Wybieram sobie.
0: Megabajtów na sekundę. Kilobajtów na sekundę. Megabitów na sekundę.
1: Kilobajty to sobie może darujmy, ale
0: skala
1: megabity.
0: 500. Regulacja.
1: Megabity.
0: Wyniki.
1: Niech będą.
0: Prędkość. Karta.
1: Prędkość.
0: Zaznaczone.
1: Prędkość. I testujemy.
0: Start.
1: I robimy start.
0: Start. Rozpoczynanie testu ping. Wynik ping 41 milisekund, 3,7 milisekund i liter.
1: O, już troszkę testowanie mniejszy. Pobierania. Niech pobiera.
0: Wynik pobierania 2,62 megabitów na sekundę. Testowanie wysyłania.
1: Jest źle.
0: Wynik wysyłania 14,5 megabitów na sekundę, 0% utrata.
1: No, ale upload całkiem, całkiem niezły. Być może to jest też jakiś problem, że jestem połączony po Bluetoothie w tym momencie z mikserem. To może tak być. Natomiast no, te wartości bywają różne. No, upewnijmy się, może teraz rozłączę się tak jeszcze na koniec, skoro już robimy sobie takie testy.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia, rozłączmy się z Bluetoothem i zróbmy jeszcze ten test.
0: Przed ekranem. Nie przeszkadza. Powiadomienia. VPN. Hotspot. Sieć komórkowa. Bluetooth. Włączone. Włączone. Ustawienia.
1: JBL
0: Mikrowirek. Więcej info. JKBDR VM3. Więcej informacji. Ciach. Przycisk. Bluetooth. JKBDR. Odłącz. Przycisk.
1: Odłącz. Dobrze.
0: Zapomnij to urządzenie. Przycisk.
1: To teraz przejdźmy sobie
0: test.
1: Do speed testu.
0: Speed test. Wyniki testu. Pręd. Ustawienia. Aktyw. Wyniki. Plus. Wyniki. Zaznaczone. Zaznaczone. Start. Przycisk. Start.
1: I zróbmy ten test jeszcze raz.
0: Wynik ping 39 milisekund, 3,4 milisekund i liter. Testowanie pobierania. Wynik pobierania 2,7 megabitów na sekundę.
1: Oj nie.
0: Testowanie wysyłania. Wynik wysyłania 15,5 megabitów na sekundę, 0% utrata.
1: No, widać, że po prostu chyba łącze komórkowe, BTS-y, nadajniki sieci komórkowej są obciążone w mojej lokalizacji, albo po prostu mam nie najlepszy zasięg w tym momencie. No, wieczór jest, to może wszyscy się rzuciliby korzystać z internetu mobilnego. Też tak może być, proszę Państwa. No w każdym razie tak działa aplikacja Speedtest. Wiele więcej już tu nie pokażę. Pokazywałem te ostatnie testy, przypomnę, w jednostkach megabitach. W megabitach na sekundę, nie w megabajtach na sekundę, bo megabit to jest 8 razy więcej od megabajta i proszę być na to gdzieś tam wrażliwymi, bo dostawcy internetu podają prędkości internetu zawsze w megabitach, nie w megabajtach, bo megabity się ładnie zaokrąglają i można powiedzieć, że mamy 100 megabitów na sekundę internet, mamy, nie wiem, tam 50 megabitów. Natomiast jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że komputer nam podaje tę prędkość w megabajtach i to powoduje wszelkiego rodzaju niejasności. Ktoś myśli, że będzie miał 100 megabajtów internet na sekundę, no tak dobrze to nie ma. Chociaż też bym chciał. Aplikacja Speed Test by Ookla. Szukamy takiej aplikacji w naszych sklepach mobilnych. Ja znalazłem w App Store, wy możecie znaleźć także w sklepie Google'a, bo prawdopodobnie też tam ta aplikacja jest. Speedtest.net to jest adres strony internetowej. Również można sobie te aplikacje tam testować, taką stronę internetową, taką aplikację webową można sobie tam testować. Działa dobrze, z tego co wiem, na przeglądarce Chrome, natomiast, no, tak jak mówię, w internecie, na komputerze stacjonarnym czy na laptopie mamy mnóstwo różnych narzędzi, za pomocą których możemy testować prędkość pobierania i wysyłki w naszego łącza. Jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, tu bywa z tym gorzej, dlatego więc zdecydowałem się zaprezentować te aplikacje. Ale na dziś to już myślę, że wszystko, bo ileż można opowiadać o jednej malutkiej aplikacji, która ma 3 zakładki. Myślę, że już wystarczy. I z tą myślą żegnam się z Wami, dziękując za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Kamil Żak. A tym razem dzisiaj wyjątkowo nie o programie JOS, tylko o aplikacji do słuchania radia, która nazywa się Tapin Radio. Rzecz jasna, aplikacja do słuchania radia internetowego. Aplikacja jest, występuje w wersji darmowej i w wersji płatnej. Pobieramy ją ze strony www.tapinradio, piszemy razem tapinradio.com. Na stronie możemy znaleźć trzy linki. Download software, czyli pobierz program. Strona jest oczywiście w języku angielskim, natomiast sam program już występuje w języku polskim, także już po jego pobraniu nie ma problemu absolutnie żadnego z samą obsługą aplikacji, jeżeli jest już w języku polskim, tylko strona jest w języku angielskim. Kolejny link to Download Portable, czyli pobierz wersję przenośną, bo też taka występuje, i Purchase Program, czyli kup aplikację. Program drogi nie jest. Kosztuje tylko $15, czyli około 48 zł, także to nie jest aż tak dużo. Ja zakupiłem, pokażę wam więc wersję Pro. Wielu różnic między wersją darmową a wersją płatną tak naprawdę nie ma. Ja wymienię te cztery, które znam, o których wiem, bo chyba więcej nie ma z tego, co ostatnio czytałem. Rozbudowany harmonogram zadań dla programu dotyczy to nagrywania różnego rodzaju audycji z różnych stacji radiowych. Jeżeli na przykład nie możecie danej audycji posłuchać z jakiegoś powodu, to zostawiacie włączony komputer po prostu. Harmonogram zadań ustawiacie sobie z wyprzedzeniem. Tapin Radio wam to nagrywa, odsłuchujecie w czasie, kiedy chcecie. I to jest chyba najważniejszy z tych elementów, który wyróżnia wersję płatną. Trzy pozostałe są już takie, bardziej bym powiedział, bajerkowate. No, kopia zapasowa ulubionych. Plik sami też sobie możemy skopiować z katalogu. Później wam powiem, gdzie on jest, gdzie to się wszystko umieszcza. Możliwość uruchamiania wielu instancji aplikacji, czyli jest to możliwość otwierania wielu okien aplikacji niezależnych od siebie, które będą miały inną zawartość, będą działały niezależnie od siebie. Po prostu możliwość otwarcia kilku procesów programu jednocześnie. Nie bardzo wiem, do czego można by tego często używać, chyba że chcielibyśmy na przykład porównać naszą historię z ulubionymi wygodnie w dwóch oknach, żeby nie przeskakiwać, nie wciskać przycisku jednego drugiego, no to dobrze, można sobie wtedy dwie instancje od programu na przykład odpalić, tak powiem popularnie, i porównywać między jednym a drugim oknem, ale to taka, mam wrażenie, ciekawostka tylko przyrodnicza i w sumie nie wiem czemu zasługuje to na opłatę dodatkową w wersji Pro. Ja nawet tej funkcji nie używam. Tak naprawdę najważniejszy jest dla mnie ten harmonogram zadań w przypadku, gdy chciałbym faktycznie czegoś posłuchać, a nie będę miał możliwości i wiem o tym z góry i wcześniej. A tak się czasami zdarza, wam na pewno też się tak często zdarza. I ostatnia funkcja to jest automatyczne proponowanie aktualizacji bazy stacji radiowych co tydzień. W wersji darmowej trzeba się o to zatroszczyć samemu, w wersji płatnej co tydzień jest proponowana nowa aktualizacja, jeżeli oczywiście wychodzi, a najczęściej wychodzi. Program dosyć prężnie ma tę bazę rozwijaną. To tyle, jeżeli chodzi o różnicę między wersją płatną a darmową. Ja tutaj wam pokażę wersję płatną, tak jak już powiedziałem. Nazywa się ona wersją Pro. No dobrze. To teraz już przejdźmy do konkretów i rozpocznę od instalacji aplikacji. Instalacja jest bardzo prosta. Nie wymaga jakichś, nie wiadomo jakich odpowiedzi w kreatorze. Taki typowy, to jest typowy kreator instalacyjny programu. Ja oczywiście już nie będę wam mógł pokazać ustawień od początku, takie jak są domyślne, tylko moje wam pokażę, jakie mam. Ponieważ mam już zainstalowaną wcześniejszą wersję programu, to jest teraz, to co teraz będę instalował, to jest aktualizacja, to jest nainstalowanie wersji nowszej na starszą. Ale ustawienia wam opiszę, powiem co do czego służy, co jak według mnie powinno być ustawione, a już według was to sobie ustawicie według waszego wymagania i waszej sytuacji, bo jest kilka takich rzeczy, które trzeba dostosować w zależności od po prostu sytuacji, na przykład związanej z łączem internetowym, jego szybkością i tak dalej. Także rozpoczynam instalację najnowszej wersji Tapin Radio.
0: tapinradiosetup.exe 13/16.
3: Otwieram plik.
0: Otwieranie pliku ostrzeżenie o zabezpieczeniach dialog. Nie można zweryfikować.
3: Standardowy komunikat Windows, ale tu wciskamy U, czyli uruchom.
0: U, pobrane. Widok elementów lista wielokrotnego wyboru. tapinradiosetup.exe 13/16. Wybierz język instalacji. Wybierz język używany podczas instalacji pole kombi. Polski.
3: Tak, pierwszy to jest język instalacji polski, czyli taki jak nam potrzeba.
0: OK przycisk.
3: Wybieram OK przycisk.
0: Dalej, instalacja Tapin Radio Dialog. Dalej przycisk, Alt plus D. Anuluj przycisk. Dalej przycisk, anuluj przycisk.
3: To jest okno powitalne. Czasem się zdarzy, że akurat w przypadku JOS'a teraz nie czyta nam tego okna, więc musimy sobie przeczytać insert B.
0: Witamy w kreatorze instalacji programu Tapin Radio. Instalator zainstaluje teraz program Tapin Radio 1.60.1 na Twoim komputerze. Zalecane jest zamknięcie wszystkich innych uruchomionych programów przed rozpoczęciem procesu instalacji.
3: Tak, tak, już nie będę czytał dalej. Standardowy komunikat.
0: Anuluj dalej przycisk. Edycja wielowierszowe tylko do odczytu.
3: Licencja.
0: Tapin Radio licencja.
3: Oczywiście napisana po angielsku.
0: Nie akceptuj. Akceptuję warunki. Wstecz. Dalej przycisk.
3: To niestety po polsku licencji nie ma. Tak jest w wielu programach. Zwłaszcza darmowych.
0: Dalej. If YOUARE VISUAL IMPAIRETENT USE ASCREEN RADER TEN HECK THE BOX BELOW DRZEWO I USE ASCREEN RADER NIEOZNACZONE. 1/1.
3: Jeżeli jesteś użytkownikiem niewidomym lub słabowidzącym korzystającym ze screen readera, czyli programu odczytu ekranu, zaznacz poniższe pole wyboru.
0: If YOU...
3: Czyli to na drzewku.
0: I USE ASCREEN RADER. Oznaczone.
3: Zaznaczam spacją. I use a screen reader.
0: If YOU... Wstecz przy... Dalej przycisk.
3: Dalej.
0: Alt plus D. It's an beruna san installed application or in portable mode. Place selection or preferred mode drzewo normal opcja oznaczone. Spacja.
3: No właśnie. Powiedziałem na początku, że występują na stronie trzy linki. Download portable, download software i purchase software. Jeżeli tutaj mam do wyboru opcję, czy chcę instalację standardową.
0: Normal opcja.
3: Czy chcę...
0: It's an beruna san install portable opcja o...
3: Przenośną.
0: It's an beruna san install application or in portable mode. Place selection or preferred mode drzewo normal opcja oznaczone.
3: To się zastanawiam, po co dwa linki, jeżeli można to wybrać w instalatorze. Ale ja chcę wersję instalacyjną.
0: Wstecz. Dalej. Kliknij przycisk dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk przeglądaj, edytuj. C program file Tapin Radio.
3: Standardowo ścieżka docelowa do folderu. Mi ta ścieżka odpowiada.
0: Przegląd. Wstecz. Dalej. Kliknij przycisk dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk przeglądaj, edytuj. Tapin Radio.
3: To jest folder w menu start, który będzie się nazywał tak, to jest podfolder pod menu wszystkie programy, czyli start, wszystkie programy i Tapin Radio. Tu jest grupa jego opcji, to też standardowy instalacyjny krok taki, dostępny w absolutnej większości programów dla Windows.
0: Przegląd wstecz, dalej przy... Zaznacz dodatkowe zadania, które instalator ma wykonać podczas instalacji programu Tapin Radio, a następnie kliknij przycisk dalej, aby kontynuować drzewo. Utwórz ikonę na pulpicie nieoznaczone. 2/3.
3: Utwórz ikonę na pulpicie, jest nieoznaczone. Ja chcę mieć ikonę, więc klikam.
0: Utwórz ikonę na pulpicie, oznaczone. 2/3. Utwórz ikonę na pasku szybkiego uruchamiania, nieoznaczone.
3: Nie chcę, ponieważ nie używam paska narzędzi szybkie uruchamianie.
0: Wstecz przyć, dalej przy, anul, zaznacz dodatkowe zadania, utwórz ikonę na pulpicie, utwórz, wstecz, dalej przyć.
3: Tak, i tu więcej w tym oknie już nie mamy nic, klikamy dalej.
0: Dalej, dalej, anuluj przy, kliknij przycisk instaluj, aby rozpocząć instalację lub wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić ustawienia edycja wielowierszowe tylko do odczytu.
3: Tu mamy przegląd opcji, które wybraliśmy w całym oknie. Możemy sobie je przeczytać. Jeżeli chcemy coś zmienić, trzeba kliknąć wstecz. Jeżeli nie, no to...
0: Wstecz. Instaluj przycisk. Alt plus i...
3: I instaluje się.
0: Instalacja program. Tapin Radio Dialog. 0%. Anuluj przycisk. 100%. Instalator zakończył instalację programu Tapin Radio na Twoim komputerze. Aplikacja może być uruchomiona poprzez użycie zainstalowanych skrótów. Kliknij przycisk zakończ, aby zakończyć instalację drzewo. Uruchom program Tapin Radio oznaczone. 1/1.
3: Od razu proponuję program mi się uruchomić po zakończeniu instalacji. Szczerze Wam radzę, odznaczajcie te pola wyboru.
0: Uruchom program Tapin Radio, nieoznaczone, 1/1.
3: Akurat ten program jest mało jakoś skomplikowany, nie wymaga dużych zmian w rejestrze i tak dalej, ale jednak lepiej, żeby instalator, który go instaluje, nie uruchamiał go od razu. Lepiej uruchomić go z ikon, które się utworzyły. Tak jest, myślę, lepiej, bo nieraz wcześniej, kiedy instalowałem różne tego typu programy, znaczy nie tylko, że do słuchania radia, po prostu w ogóle aplikacje i uruchamiałem je właśnie z tego automatycznego uruchamiania tuż po instalacji, to nie zawsze mi się to opłacało i nie zawsze mi się to dobrze kończyło.
0: Zakończ przycisk. Pobrane. Widok element.
3: Wróciłem do mojego folderu pobrane. Program się już zainstalował, a teraz otwórzmy go i pokażę Wam i następnie omówię cały interfejs. Przejdę przez ustawienia i pokażę Wam skróty klawiszowe, jak prosto, łatwo i przyjemnie stworzyć sobie własną listę ulubionych i słuchać tych stacji później już, kiedy program do naszych potrzeb zostanie dostosowany.
0: Tapin Radio 60. Tapin Radio 61 z 61.
3: Oto Tapin Radio, odpalam program.
0: Tapin Radio profil 1.61. Wyszukiwanie box. Ulubione. Ulubione aktywne. Ulubione. Ulubione aktywne. Tapin Radio dialog. Bieżący plik ustawień predefiniowanych 912. Nowy plik ustawień predefiniowanych 913. Czy chcesz go teraz pobrać? Tak, przycisk. Alt plus T.
3: Przez chwilę możecie się zdziwić, o co chodzi, co to jest, jakich ustawień predefiniowanych, jaka nowa wersja pliku ustawień predefiniowanych. To jest po prostu baza stacji radiowych programu Tapin Radio, która prężnie się rozwija i po prostu program prosi o teraz jej pobranie po samej instalacji. Także warto ją właśnie od razu na samym początku zaktualizować, jeżeli mamy tylko taką możliwość. A co do tego okna właśnie, które się wyświetliło, i tego, jak jest to napisane, to jest problem też polskiego tłumaczenia ustawień predefiniowanych. Nie ustawień predefiniowanych, tylko to jest po prostu nic innego, tylko baza, aktualna baza radiostacji, jakie program zawiera. To jest najnowsza, którą chcę po prostu pobrać. I to umożliwia wersja Pro, co tydzień mi o tym przypomina. Wersja darmowa tego nie ma, trzeba sobie ręcznie to pobierać samemu.
0: Nie przycisk, anuluj przycisk, tak przycisk. Tapin Radio profil 1.61 7839. Tapin Radio dialog. Wymagane jest ponowne programu. Zrobić to teraz? Tak, przycisk. Alt plus T.
3: Tu kolejny ciekawy błąd spolszczenia. Wymagane jest ponowne programu, czyli w domyśle ponowne uruchomienie programu. Czy chcesz zrobić to teraz? Oczywiście, że chcę.
0: Nie, tak, przycisk. Tapin Radio profil 1.61.
3: Tak, po restarcie programu już jestem i po aktualizacji baz. I po otwarciu aplikacji znajduje się w, ja to nazywam grupie, ale to nie jest chyba dobre słowo, ulubione. Po otwarciu aplikacji, kiedy program mówi ulubione, jeżeli już macie jakieś ulubione na drzewku, program Wam tego drzewa od razu nie ogłosi, ale po naciśnięciu strzałki w dół.
0: Drzewo RMF Max z Poznań, 2.31.
3: Na przykład, powiedziało mi tutaj nazwę akurat radia, bo sobie dodałem do ulubionych swego czasu. Po wciśnięciu pierwszy raz strzałki w dół lub w górę, ale raczej w dół, program już zacznie nam mówić odczytu ekranu, że jest to drzewo i jest to drzewo z ulubionymi. Dlaczego drzewo? Dlatego, że możemy te stacje ulubione mieć poukładane w grupach. Ja akurat nie mam grupy, zostało tylko drzewo. Mam wszystkie stacje jedną pod drugą w formie standardowej listy, czyli tak jakby drzewo z jednym poziomem. Nie ma rozwijania. Program ten oprócz standardowego paska menu i tego właśnie drzewa ma następujące jeszcze elementy interfejsu. Ma przyciski i opcje sterujące, po których poruszamy się klawiszem Tab w oknie głównym, a także menu kontekstowe przy elementach drzewa, które w tym przypadku te elementy są stacjami radiowymi. I teraz przejdę tabulatorem po całym oknie, aż wrócę do drzewa i powiem Wam, co która opcja robi.
0: Wyszukiwanie box.
3: Tutaj możemy wpisywać, możemy szukać stacji.
0: Menu wyszukiwania przycisk.
3: To jest menu wyszukiwania, czy ma szukać według krajów i tak dalej, a wciśnijmy to. Teraz, otworzyło mi się menu kontekstowe, strzałka w dół.
0: Menu, kraje, K.
3: Według krajów.
0: Gatunki,
3: gatunków,
0: muzyka krajowa, M.
3: Muzyki krajowej.
0: Sieci, S.
3: Sieci.
0: Wyczyść.
3: I wyczyść.
0: Kraje, K.
3: Ja wychodzę z tego, naciskam Escape.
0: Zamykam menu. Menu wyszukiwania przycisk.
3: Idziemy dalej.
0: Wyszukiwanie przycisk.
3: Przycisk wyszukiwania, czyli po prostu szukaj.
0: Ulubione przycisk. Ulubione przycisk. Aktywne.
3: Przycisk ulubione i teraz właśnie nam program powiedział ulubione aktywne, czyli to w tym momencie jest aktywne, to ulubione.
0: Historia przycisk.
3: Historia. Wszystkie stacje, które odtwarzaliśmy, włącznie z tą, która grała ostatnia, o tak powiem. W tym te, które były odtwarzane przy poprzedniej aktywności aplikacji, bo historia jest zapisywana przed zamknięciem programu, a o liczbie zapisywanych stacji ostatnio odtwarzanych powiem Wam później, bo to można sobie dostosować w ustawieniach aplikacji.
0: Lyrics przycisk.
3: Lyrics. Co to jest? To jest możliwość wyświetlania tekstów, utworów albo innych metadanych. Nie wiem, nie używałem tej funkcji, ale tak by wynikało z nazwy akurat tego. Podejrzewam, że to raczej dla nas niewidomych mało przydatna rzecz. I chyba nawet okładek, ale trzeba mieć do tego jakieś wtyczki. Nie wiem, czy jakieś wtyczki z Winampa z tym nie działają. Ja tego nie używam.
0: Wycisz przycisk.
3: To jest możliwość wyciszenia, jeżeli stacja jest odtwarzana.
0: Odtwórz przycisk.
3: Odtwórz ostatnio odtwarzaną stację. Czyli jeżeli program był zamknięty poprzednio lub zatrzymaliśmy niedawno odtwarzanie, to ten przycisk włączy odtwarzanie danej stacji ponownie, która ostatnio była odtwarzana.
0: Nagrywaj przycisk. Rozpocznij nagrywanie, nagrywaj bez podziału.
3: To jest rozpoczęcie nagrywania ciągiem od momentu, w którym to wciśniemy i jakaś stacja jest odtwarzana, to będzie się ona nagrywać.
0: Opcje przycisk.
3: Tu są opcje i tutaj się zatrzymam. Na chwilę wcisnę spację. Otwiera się menu. Oczywiście program nie mówi, program odczytu ekranu nie mówi tego menu, przynajmniej JOS w tej chwili nie mówi mi. Jest to program napisany w Qt, ten program Tapin Radio. Ma on biblioteki, które umożliwiają, żeby ten program był w miarę ładnie dostępny i jest dostępny, ale właśnie takie ma przypadłości swoje, że nie mówi czasami menu kontekstowe i tak dalej. I wciskam strzałkę w dół.
0: Menu. Odtwarzaj ze schowka. O.
3: Jeżeli mamy jakąś stację radiową, którą ktoś się z nami podzielił albo którą odkryliśmy gdzieś w internecie i mamy do niej bezpośredni adres, to uruchomi odtwarzanie ze schowka. Jeżeli stacji oczywiście nie ma w bazie danych programu Tapin Radio, to tylko wtedy warto takie coś robić.
0: Podziel się bieżącą stację. P.
3: Podziel się bieżącą stacją na Twitterze lub Facebooku. Ja tych opcji nie używam aż tak. Nie spamię Twittera ani Facebooka.
0: Schowek S.
3: Gdy rozwinę to pod menu, bo to jest pod menu i kolejna przypadłość programu Tapin Radio dla screenreaderów, niestety nie mówi, że to jest rozwijane w żadnym screenreaderze, bo sprawdzałem. Gdy rozwiniemy pod menu schowek, to za chwilę tutaj Wam pokażę, jakie informacje. W każdym razie można je kopiować do schowka. Na przykład informacje o stacji, to właśnie teraz przejdę po tym menu.
0: Nazwa stacji radiowej. Strona internetowa lista odtwarzania metadane stacji radiowej. Tytuł ścieżki. Co jest odtwarzane? Nazwa stacji radiowej. N.
3: Tak, to właśnie takie informacje, jakie przed chwilą przeszedłem po tych opcjach, możemy kopiować do schowka o danej stacji, jeżeli są dostępne. Także jeżeli dodajecie własną stację do ulubionych, warto o niej napisać jak najwięcej wiecie. Jeżeli na przykład znacie stronę internetową radia, którego nie ma w bazie, a dodajecie je do ulubionych, można to doskonale przećwiczyć na Tyfloradio, podając na przykład stronę Tyfloradia. Tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te informacje ze schowka. Na tym polecam to przećwiczyć, a teraz przejdźmy do dalszych opcji z tego menu rozwijanego, opcji dostępnego z okna głównego, bo to nie jest jeszcze pasek menu i w nim dostępne menu, o nim dopiero za jakiś czas.
0: Wybierz źródło niedostępne. W.
3: Wybierz źródło niedostępne. W tej chwili żadna stacja nie jest odtwarzana, więc źródła nie mogę wybrać.
0: Zwin główne okno.
3: Polecenie zwin główne okno oznacza to, że zostanie okno programu Tapin Radio sprowadzone do minimalnej postaci, to znaczy zostaną tylko opcje dotyczące odtwarzania, czyli odtwarzaj, będzie można wyciszyć, zatrzymać odtwarzanie, a także rozpocząć nagrywanie. Także zwin okno zamieni się w opcję rozwin w tym samym menu. Oczywiście przycisk opcja będzie też dostępny w takim minimalistycznym oknie programu Tapin Radio. To się przydaje, jeżeli już potem pamiętamy skróty i nie chcemy przechodzić do tych wszystkich opcji czasami. Aczkolwiek jeżeli mamy dużo ulubionych, to ja to okno polecam zostawić jednak rozwinięte.
0: Korektor graficzny. K. Wyoznaczone. W.
3: Korektor graficzny jest to pod menu, tak jak w przypadku schowka. W tej chwili jest wyłączony, ponieważ ja go nie używam.
0: Custom. C.
3: Można zrobić dostosuj.
0: Classical L.
3: Klasyka.
0: Full bass F.
3: Full bass
0: Pop P.
3: I tak dalej. Czyli taki standardowy korektor.
0: Rock R. Rock, soft S. Techno T. Techno. Ręcznie. Kropka, kropka, kropka.
3: Ręcznie też możemy dostosować.
0: Tapin Radio Pro V1.
3: Ja jednak tych opcji nie używam. Zanim tu jeszcze przejdę do następnych opcji, zatrzymam się na chwilę przy korektorze. Po pierwsze, jeżeli chcecie go używać, to najpierw należy zaznaczyć opcję włącz, później użyć pozostałych ustawień lub wybrać opcję ręcznie i dostosować własne ustawienie. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli wybierzemy jakieś ustawienie korektora, nie włączając go wcześniej, program Tapin Radio nam się po prostu wysypie, znaczy się skraszuje, czyli zamknie się po prostu. powodu błędu. Nie wiem, dlaczego twórca tego jeszcze nie naprawił, nie obszedł tego. Tak samo cierpią użytkownicy wersji darmowej, jak i płatnej. Ale jeżeli chcecie tego korektora użyć, najpierw koniecznie użyjcie opcji, która służy do jego włączania dostępnej w tym menu. Dopiero później wybierzcie stosowną opcję, stosowną korekcję dźwięku, na przykład Full Bass czy inne, które tam właśnie pokazałem. Mało tego, jeżeli już jakąś wybierzecie, to program pyta, czy na przykład chcecie użyć tej korekcji dźwięku tylko dla tej konkretnej stacji. Jeżeli nie, jeżeli wybierzecie odpowiedź nie, zostanie korekcja użyta ogólnie dla wszystkich stacji. Jeżeli tak, w właściwościach tej stacji, w bazie danych programu zostaną zapisane te informacje o tej stacji, że daną korekcję ma stosować. Dobrze, tyle o korektorze. Przejdźmy już do następnych opcji.
0: Zatrzymaj odtwarzanie za Z.
3: Zatrzymaj odtwarzanie, czyli to, co odtwarzamy, to się zatrzymuje. Oczywiście do tego są skróty klawiszowe. Ja na razie Wam pokazuję całe okno, jak wygląda po kolei.
0: Dodaj do listy nagrywania D.
3: Dodaj do listy nagrywania. Ta opcja dodaje bieżącą stację do listy życzeń nagrywania. Taką listę możemy potem znaleźć w stosownym menu nagrywanie, o tym będzie później troszeczkę. Ja powiem Wam, że nie korzystałem z takiej rozbudowanej listy. Jeżeli już coś nagrywałem, to na bieżąco to włączałem. Tak pilnie z harmonogramu nie korzystam, mimo że program kupiłem. Co nie wyklucza oczywiście tego, że kiedyś skorzystam. Natomiast ta opcja dodaje po prostu stację do tej, jak to jest nazwane w programie, listy życzeń nagrywania.
0: Otwórz stronę internetową stacji T.
3: Jeżeli stacja, którą odtwarzamy, ma podane w opisie swoją stronę internetową, to tutaj możemy ją otworzyć w przeglądarce.
0: Zakończ A.
3: I zakończ.
0: Odtwarzaj ze schowka O.
3: I wracamy do pierwszej opcji z menu odtwarzaj ze schowka. Wychodzę z tego menu.
0: Opcje suwak poziome 39, głośność 39%.
3: To jest głośność odtwarzania w tej chwili.
0: Wyszukiwanie box.
3: I to puste miejsce to jest powrót do
0: drzewo RZ.
3: Drzewa ulubionych w tym momencie. Albo historii, jeżeli jest aktywny moduł historia. Tyle jeżeli chodzi o okno główne i o przechodzenie po nim tabulatorem. Teraz pokażę Wam, co znajduje się w każdym z menu programu. Zacznijmy od plik. Lewy alt.
0: Menu, plik, P. Plik menu, otwórz adres URL, kropka, kropka, kropka, O.
3: Otwórz adres URL. Ta opcja pozwala na odtworzenie ze schowka lub wpisanie adresu URL stacji. Także od opcji odtwarzaj ze schowka różni się tym, że to, co jest w schowku, opcja odtwarzaj ze schowka używa jako adresu do odtwarzania cokolwiek by tam nie było, także może to wywołać błąd. Natomiast tutaj ta opcja otwórz adres URL pozwala na ręczne wpisanie adresu stacji, pod którym można odtwarzać jej strumień.
0: Otwórz folder danych. P.
3: Otwórz folder danych. Otwiera folder z ustawieniami programu Tapin Radio, folder użytkownika ustawieniego.
0: Otwórz folder nagrywania. W.
3: Otwiera folder, w którym zapisywane są wszystkie nagrywane pliki z danych stacji.
0: Sprawdź, czy jest nowa lista stacji. S.
3: To jest to, co na początku się stało, czyli sprawdzenie aktualizacji bazy stacji radiowych.
0: Minimalizuj do zasobnika. Ctrl plus B.
3: Minimalizacja programu do zasobnika systemowego, także nie ma go ani na pasku zadań, ani pod alt tabem, tylko w zasobniku systemowym Windows.
0: Add podcast. Kropka, kropka, kropka. Ctrl plus P.
3: Ta opcja pozwala na dodanie adresu kanału podcastu. Powiem Wam szczerze, że z tego jeszcze nie korzystałem. Podcasty te można znaleźć później w ulubionych w podmenu podcasty. Natomiast ja programu Tapin Radio używam tylko do odtwarzania radia, więc akurat w tym momencie nie powiem Wam, jak działa to z podcastami, ale pokażę Wam przynajmniej okno, które jest tutaj bardzo proste. To sami zresztą zobaczcie teraz.
0: Minimalizuj add pod. Zamykam menu. Add podcast. Edytuj. Oka przycisk. Anuluj. Edytuj.
3: Jak widzicie, bardzo proste okienko, jedno pole edycyjne, przycisk anuluj i OK. Tutaj w tym polu wpisujemy bądź wklejamy adres RSS jakiegoś podcastu, po czym po prostu wciskamy przycisk OK. Później te podcasty znajdują się w menu ulubione, podcast albo na końcu drzewa pod stacjami radiowymi. Też jest taka kategoria z podcastami. U mnie nie ma żadnej i też tego nie pokażę, ponieważ nie używam opcji podcastów w programie Tapin Radio. Pokażę Wam po prostu funkcje typowo dotyczące samego radia internetowego. Wracamy do menu plik.
0: Zakończ Z. Add podcast.
3: Add podcast jest ostatnim elementem, właściwie przedostatnim, bo ostatnim w menu plik jest
0: zakończ.
3: Zakończ. Przejdźmy do następnego menu.
4: Zamykam menu. Menu. Plik. Ustawienia.
3: U. Ustawienia.
4: Ustawienia menu. Język. J.
3: Język rozwijany.
4: Arabic. Armenian. Azerbajani. Belarusian. Bulgarian.
3: I tak dalej. Lista języków długa jest. Bardzo dobrze.
4: Ustawienia menu. Zawsze na wierzchu. Z.
3: Zawsze na wierzchu. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Chyba przesłania inne okno, więc ja tego nie włączam. Podobny problem byłby z Winampem, gdybyśmy włączali opcję zawsze na wierzchu. Te opcje są dobre dla raczej dobrze widzących i przeważnie przydatne w przypadku oglądania filmów raczej niż takich aplikacji do audio czy też radia internetowego.
4: Uruchom przy starcie systemu. U.
3: Uruchom przy starcie systemu. Można zaznaczyć, żeby program się uruchamiał i od razu zaczynał nam odtwarzać nasze ulubione radio. Ja akurat tego nie chcę. Program chcę otwierać wtedy, kiedy potrzebuję, kiedy sam o tym decyduję, więc nie lubię tej opcji, ale może się Wam też przydać. Dlaczego nie? Lepiej, żeby wybór był, niż miałoby go nie być.
4: Minimalizuj do zasobnika klawisz skrótu Win plus A, kropka, kropka, kropka, M.
3: Minimalizuj do zasobnika systemowego klawisz skrótu Alt plus M. Bardzo mylące, ponieważ podobna opcja o podobnej nazwie, tyle że wykonująca właściwą akcję minimalizacji do zasobnika znajduje się już w innym menu. Zatem to nie jest opcja, która minimalizuje do zasobnika, tylko to jest opcja, która umożliwia ustawienie odpowiedniego skrótu do minimalizacji. Teraz to właśnie pokażę.
4: Minimalizuj do zasobnika klawisz skrótu Win plus A, kropka, kropka, kropka, M.
3: Jak widać u mnie jest to klawisz skrótu Windows plus A, a teraz w to wejdę i pokażę Wam, jak tutaj wygląda okno modyfikacji.
4: Zamykam menu, klawisz skrótu, edytuj A.
3: Tu wpisujemy literkę bądź znak, jaki ma być składowym tego skrótu.
4: Wytrzyć przycisk.
3: Wyczyść to. Wyczyści skrót.
4: Oka przycisk. Enter. Anuluj przycisk. Kolejny styl Alt.
3: I tu mamy Alt.
4: Control.
3: Control.
4: Shift.
3: Shift.
4: Left window.
3: Bądź lewy window.
4: Shift. Control. Alt. Edytuj A. Wyczyść przycisk. Oka przycisk. Enter.
3: I
4: anuluj przycisk.
3: Przyciski OK oraz anuluj. Jak widać, może to być klawisz skrótu składający się z kombinacji dwóch klawiszy. Nie wiem, czy może być z więcej. Nie sprawdzałem, u mnie jest to Windows A, skrót mi w zupełności wystarcza i nie konfliktuje się z innymi skrótami. A teraz już wróćmy do kolejnej opcji.
4: Anuluj przycisk, aby uaktywnić, naciśnij spację.
3: Tu zrobię anuluj, ponieważ nie chcę zmieniać mojego skrótu.
4: Wycisz przycisk. Menu, ustawienia, U, ustaw, zawsze nawet uruchom przystar, minimalizuj do uruchom przystarcie systemu, U, minimalizuj do zasobnika, klawisz skrótu Win plus A, skroble do Last FM, S.
3: To jest jakieś połączenie aplikacji Tapin Radio z kontem Last FM. Nie mam konta Last FM, więc nie jestem w stanie Wam pokazać, jak to ma działać.
4: Pokaż okładkę P.
3: Pokaż okładkę. Prawdopodobnie obrazek związany z jakąś stacją radiową, którą odtwarzamy. Też odznaczyłem. Nie potrzebuję tej opcji.
4: Tryb ciemny P.
3: Tryb ciemny. Nie wiem, jak działa. Też opcja raczej kolorystyczna.
4: Styl przycisków Y.
3: Tu jest opcja dla nas ważna. Pokażę Wam to.
4: Tylko tekst oznaczony P.
3: To jest oczywiście rozwijane pod menu, które o czego nie ogłasza JOS. Styl przycisków.
4: Tylko ikony Y.
3: Tylko ikony.
4: Ikona i tekst.
3: Ikona i tekst.
4: Tylko tekst oznaczony.
3: Oraz tylko tekst.
4: Pasek stanu A.
3: Pasek stanu też rozwijane.
4: Pokaż stan nagrywania oznaczone.
3: I co ma być na tym pasku stanu pokazywane? Stan nagrywania.
4: Pokaż czas odtwarzania dla bieżącej stacji oznaczone.
3: Czas odtwarzania dla bieżącej stacji.
4: Pokaż czas odtwarzania dla bieżącego utworu oznaczone.
3: Czas odtwarzania dla bieżącego utworu. To wszystko może być składową jednego paska, który jest na dole okna.
4: Pokaż bieżącą ilość użytych danych oznaczone.
3: Bieżącą ilość użytych danych. Przydatne w przypadku łącz mobilnych, gdzie zależy nam na transferze i kiedy go bardzo pilnujemy.
4: Pokaż całkowitą ilość użytych danych oznaczone.
3: I całkowitą ilość użytych danych.
4: Pokaż informacje o strumieniu oznaczone.
3: Informacje o strumieniu, czyli na przykład bitrate, adres, nie wiem dokładnie, jaką tu informację pokazuje. Chyba nawet my, jako użytkownicy screenreaderów, nie mamy za bardzo do tego paska dostępu. Takie mam wrażenie.
4: Pokaż czas stacji oznaczone.
3: Czas stacji.
4: Pokaż stan nagrywania oznaczone.
3: I stan nagrywania wróciłem do początku. Wracam strzałką w lewo do menu ustawienia.
4: Ustawienia menu. Automatyczna głośność oznaczone. O.
3: Automatyczna głośność. Co to jest automatyczna głośność? Automatyczna głośność to takie wyrównanie poziomu głośności, aby wszystkie odtwarzane przez nas stacje radiowe w programie Tapin Radio były odtwarzane z wyrównanym poziomem głośności, dla każdej stacji takim samym, ustawionym w suwaku procentowym. Jest to przydatne, ponieważ niektóre stacje mają głośniejszy sygnał o wyższym poziomie głośności, inne mają o niższym, grają ciszej, a automatyczna głośność eliminuje problem ciągłej zmiany głośności i przystosowywania jej dla każdej stacji, zwłaszcza jeżeli często zmieniamy stacje radiowe i słuchamy różnych tych stacji. Także do tego to jest przydatne. Na tą opcję jest również skrót, później wszystkie skróty Wam pokażę. kiedy będę już przy opcji skróty klawiszowe, która jest w pomocy pod klawiszem F1, ale na razie kontynuujmy dalej menu ustawienia.
4: Tryb mono, R.
3: Tryb mono, jeżeli chcemy włączyć tryb mono, to można to właśnie zrobić tutaj. Wtedy wszystkie stacje będą odtwarzane w mono, nie w stereo.
4: Wyłącznik czasowy, kropka, kropka, kropka, W.
3: Wyłącznik czasowy.
4: Zamykam menu, wyłącznik czasowy, był, pole menu, był, kropka.
3: Tak, w polu, w oknie dialogowym wyłącznik czasowy mamy następujące elementy.
4: Był, pole menu, aby zmienić opcję, użyj klep.
3: Pierwsze pole, czyli wyłączony czas, wybieramy po prostu.

0: wybraliśmy 20 minut. Trzeba wcisnąć spację.
1: Radio.
0: W tym momencie program nam jakby się zamraża troszeczkę, więc trzeba zrobić Alt Tab.
1: Goldbabe, wyłącznik czasowy. Goldbabe, wyłącznik czasowy.
0: I wracamy do wyłącznika czasowego.
1: Goldbabe, wyłącznik czasowy. Tapin Radio Profil 1, 61, wyłącznik czasowy. 20 minut, polecam mi. 20 minut, 20 minut.
0: I po wciśnięciu spacji wartość wyłącz zmieniła się w 20 minut, czyli wybrałem czas po 20 minutach.
1: Zatrzymaj odtwarzanie, polecam mi. Zatrzymaj odtwarzanie, zatrzymaj odtwarzanie.
0: Opcje są następujące. Zatrzymaj odtwarzanie.
1: Zamknij polecam mi. Zatrzymaj odtwarzanie.
0: Zamknij system.
1: Uśpij polecam mi. Zatrzymaj.
0: Uśpij.
1: Hibernuj polecam mi.
0: Hibernuj.
1: Zakończ aplikację.
0: I zakończ aplikację. Ja wybieram spacją zakończ aplikację i znowu muszę
1: wyłącznik czasowy. Tapin Radio Profil 1.
0: Wykonać akcję Alt Tab, puść Alt Tab, czyli przejdź na inne okno i wróć.
1: Zakończ aplikację.
0: I w tym momencie opcję wiem, że jest wybrana.
1: OK przycisk.
0: I mógłbym wcisnąć OK, ale ponieważ nie chcę wykonywać takiej akcji, wybieram przycisk.
1: Anuluj. Przycisk.
0: Anuluj.
1: Wycisz przycisk.
0: I wracamy do menu ustawienia.
1: Menu ustawienia. U. Ustawienia. Tryb automatyczny. Wyłącznik czasowy. Kropka, kropka, kropka. W. Preferencje. Kropka, kropka, kropka. E.
0: Ostatni element to preferencje. Preferencje pokażę później. Na razie skupiamy się tylko na menu programu. Kolejne menu na pasku to...
1: Zamykam menu. Wycisz przycisk. Ustawienia. U. Ulubione. L.
0: Ulubione. Mamy tu następujące opcje.
1: Ulubione menu. Dodaj do ulubionych. Kropka, kropka, kropka. D.
0: Dodaj do ulubionych. Otwiera się okno, które wam pokażę właśnie teraz.
1: Zamykam menu. Dodaj do ulubionych. Tytuł edytuj. Biały stok.
0: W tym oknie możemy edytować dane stacji przed dodaniem jej do ulubionych. Jeżeli jakaś stacja będzie już dodana wcześniej, program wyświetli stosowne ostrzeżenie i zapyta, czy chcemy stację dodawać ponownie. Ponieważ ja ostatnio słuchałem radia Białystok, nie dodałem jeszcze stacji do ulubionych, więc mogę tutaj zmienić bądź pozostawić dane o stacji.
1: Witryny sieci wepedytuj. http://www.radio.białystok.pl/.
0: Tu są dane adresowe stacji.
1: Gatunek edytuj. Regional serwice.
0: Gatunek stacji.
1: Afganistan edycyjne kombi. Poland. Poland.
0: Afganistan edycyjne kombi. Ponieważ pierwszy na liście jest Afganistan, program napisany w QT, program Tapin Radio, tak właśnie się zachowuje. Mamy tu po prostu wybór, z jakiego kraju to radio pochodzi, ale właściwym wpisem jest Polska i tak jest wybrane. Poland.
1: Stan edytuj.
0: Stan, tutaj byłby region.
1: Zapisz historię utworów, pole wyboru nieoznaczone.
0: Zapisz historię utworów, czyli wszystkie metadane. Jeżeli program jakieś metadane z danymi utworów by posiadał, to program by sobie tutaj tą historię tych utworów zapisywał.
1: Komentarze, edycja wielowierszowe.
0: Komentarze do stacji, jeżeli jakieś chcemy umieścić, to możemy sobie wpisać.
1: Grupa edycyjna kombi.
0: Tutaj jest grupa. Możemy, tak jak mówiłem, grupować stacje, więc możemy dodać stację do stosownej grupy w naszych ulubionych. Stąd drzewo.
1: Edycyjne pokrętło 0,00. OK przycisk. Enter.
0: Tutaj pole edycyjne pokrętło, wartość 0,0. Nie wiem, do czego służy, nigdy jej nie zmieniałem. Zresztą w ogóle polecam wam, jeżeli jest jakaś stacja w bazie danych programu, nie edytować raczej jej danych. Raczej bym polecał edytować dane naszych stacji, które dodajemy niestandardowo do ulubionych. A to pokrętło dotyczy prawdopodobnie, tutaj nie wiem, bo nigdy ani nie wyczytałem w podręczniku do programu, ani teraz nie wiem, co znaczy. Prawdopodobnie tak uważam tylko, że może dotyczy jakiegoś wyrównania poziomu głośności albo coś w tym stylu, ale oczywiście mogę się mylić. W każdym razie nie jest to istotne dla podstawowej funkcjonalności aplikacji, czyli odsłuchiwania programu i nagrywania zawartości strumieni stacji radiowych. Oprócz tego mamy jeszcze przycisk OK i przycisk Anuluj. Także tyle z okna dodawania ulubionych. A teraz przejdźmy już do kolejnego elementu menu ulubione.
1: Menu. Ustawień. Zawsze na wierzchu. Ulubione menu. Dodaj do ulubionych. Kropka, kropka, kropka. D. Edytuj ulubione. Kropka, kropka, kropka. E.
0: Następne okno i opcja w menu to edytuj ulubione. Oczywiście trzy kropki oznaczają, że jest to okno dialogowe. Jak w konwencji Windows jest już od dawna.
1: Zamykam menu. Edytuj ulubione. Drzewo 1, 1, 1 z 30.
0: Mamy drzewo ulubionych stacji radiowych. U mnie jest ich tutaj 30. Akurat w momencie, gdy to nagrywam. I teraz wybierzmy sobie jakąś stację i pokażę wam, jakie akcje można na niej wykonywać.
1: SK Piła 105.6.
0: Na przykład Radio SK Piła. Nie, żebym coś tu reklamował, po prostu tak sobie nacisnąłem kilka razy klawisz.
1: Ustaw skrót klawiaturowy. Kropka, kropka, kropka, przycisk. Alt plus S.
0: W tym miejscu możemy przypisać skrót klawiaturowy do konkretnej stacji ulubionych, co wyróżnia program Tapin Radio na tle konkurencji. Nie widziałem w żadnym innym programie takiej możliwości, ale nie jest to pozbawione wad to rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że możemy przypisać tylko skróty od 1 do 9 używające klawiatury numerycznej, klasycznej, a nie tej numerycznej, która jest nad literkami, co oznacza, że użytkownicy netbooków będą musieli i laptopów mniejszych, które nie posiadają

0: klawiatury numerycznej też oczywiście będą musieli używać skrótu, który w danym laptopie oznacza wciśnięcie danego numeru, i do tego jeszcze klawisz NumLock musi być włączony, ponieważ screen readery, jak wiadomo, klawiatury numerycznej używają intensywnie, zarówno klawiatury numerycznej, także jak i emulowanej wersji na laptopach z klawiszem Function FN przeważnie też. Także to rozwiązanie ma taką wadę, że trzeba niestety używać tych numerów, włączać NumLock i nie ma możliwości przypisania dowolnego skrótu wewnątrz programu, oczywiście działającego dla danej stacji radiowej. Także globalnego skrótu też nie ma, tylko jest to skrót numeryczny od 1 do 0, czyli możemy sobie 10 takich skrótów numerycznych przypisać, ale działają one niestety, tak jak już powiedziałem, tylko na klasycznej klawiaturze numerycznej, ale rozwiązanie i tak jest bardzo ciekawe. Cóż mamy dalej w naszym oknie edycji ulubionych?
1: Edytuj ulubione. Skróty klawiaturowe. Oka przycisk. Anuluj przycisk. 1 przycisk. 2 przycisk. 3 przycisk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 przycisk. Oka przycisk. Anuluj przycisk. 1 przycisk.
0: Tu mamy przycisk. 1.
1: 3 przycisk.
0: 3.
1: 4 przycisk.
0: 4.
1: 5 przycisk. 5, 6.
0: I tak dalej aż do 0. Dlaczego 1, potem 3? Dlatego, że dwójkę mam już przypisaną do innej stacji. Do tego radia przypiszmy na przykład jedynkę, skoro już dwójka jest przypisana, to może przypiszemy jedynkę. Później to się bardzo przyda przy odtwarzaniu, ale to za chwileczkę. Wcisnę teraz przycisk OK.
1: Tapin Radio Pro V1, 61, edytuj ulubione, usuń skrót klawiaturowy przycisk, Alt plus S.
0: I przycisk edytuj, czy też dodaj skrót klawiaturowy zmieni się w przycisk usuń. I nadal jesteśmy w oknie edytuj ulubione. Co jeszcze możemy wykonać w tym oknie?
1: Edycja przycisk.
0: Edycja oznacza edytuj dane stacji, jakie są dodane dla danego radia, kiedy ono jest już dodane do ulubionych. Czyli na przykład dodaliśmy jakieś radio do ulubionych, ale chcemy zmienić jego na przykład stronę internetową, bo uległa zmianie i tak dalej. Nie będę już wchodził w to okno, bo ono wygląda dokładnie tak samo jak okno dodawania ulubionych, z tym, że jest to funkcja tym razem edytuj, a nie dodaj.
1: Usuń ulubione przycisk, Alt plus U.
0: To jest skrót Alt U, przycisk, usuń ulubione. I teraz powiem Wam bardzo ważną rzecz. Jeżeli usuwacie ulubione z programu, to na danej stacji usuwajcie, to na danej stacji przycisk usuń wciskajcie tylko raz. Ponieważ program, nie wiem dlaczego, niestety tych danych nie odświeża. Jeżeli jakąś stację usuniecie z ulubionych, to na drzewku edytuj ulubiony będziemy jeszcze widać aż do ponownego otwarcia programu. Jeżeli spróbujecie natomiast drugi raz wcisnąć przycisk usuń, to podejrzewam, że program, tak jak mi i Wam również, wyrzuci kolejny błąd. Jak widać już, to jest to druga taka sytuacja, gdzie program może wywołać błąd, także nie jest to idealna aplikacja, nie pozbawia na Was błędów, ale przy odpowiednim się z nią obchodzeniu tych błędów będziemy spokojnie mogli unikać. Także jeżeli na jakiejś stacji raz już wykonacie akcję usuń, a nadal ją widzicie na drzewku, nie przejmujcie się, usuwajcie kolejne stacje, które chcecie usunąć, a zawartość drzewa ulubione zostanie poprawiona, że tak powiem, po ponownym otwarciu aplikacji Tapin Radio.
1: Oka przycisk, Enter.
0: Przycisk OK zamykający okno edycji ulubionych.
1: Anuluj przycisk.
0: I anuluj, nie zapisujący żadnych zmian, wychodzący również z tego okna.
1: Usuń. Anuluj przycisk.
0: I ponownie wracamy do drzewka.
1: Escape. Anuluj. Oka przycisk. Anuluj przycisk. Suwak poziome 10. Głośność 10.
0: Ja przypisałem sobie skrót do tej stacji radiowej. Później Wam to będę pokazywał, kiedy już będziemy testować odtwarzanie, bawić się głośnością i tak dalej. To zademonstruję Wam takie szybkie przełączanie między stacjami przy użyciu tych skrótów numerycznych. A teraz przejdźmy już dalej do kolejnego menu, do kolejnego polecenia menu w menu ulubione.
1: Ustawi ulubione, ulubione, edytuj harmonogram, kropka, kropka, kropka, h.
0: Harmonogram. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego harmonogram znajduje się w menu ulubione. No ale być może taki był pomysł autora programu na to, żeby to tak zrobić. Otwórzmy okno harmonogram i cóż w nim się znajduje. To jest funkcja tylko w wersji Pro.
1: Zamykamy menu. Terminarz alarmu Tapin Radio Dialog. Data rozpoczęcia. Data rozpoczęcia Polekombi. 20.14.07.28.
0: Tu ustawiamy datę rozpoczęcia. Nie wiem, dlaczego nazywa się to terminarzem alarmu.
1: 20.13.07.28.
0: Na przykład tutaj
1: 07.2000.
0: Poruszamy się strzałkami góra-dół na początek lata.
1: 20.15.24.20.20.
0: Po przesunięciu strzałki w prawo oraz
1: 07.
0: Przechodzimy na miesiące i jeszcze raz
1: 28.
0: Na dni. 20. Datę zostawmy.
1: 2014. Godzina rozpoczęcia pole kombi 20:56.
0: Godzina rozpoczęcia. Tak samo przechodzimy po
1: 19:20.
0: Godzinach strzałką góra dół. Raz strzałka w
1: 56.
0: Prawo. Przedstawi nas na 20:52. A jeszcze raz na sekundę.
1: 20:20.
0: Ponowne wciśnięcie wróci nas do godziny. Ponowne wciśnięcie strzałki w prawo. Czyli wciskanie strzałki w lewo będzie nas zapętlać i w prawo też będzie wracało do... Będziesz przechodził od godzin do minut, od minut do sekund i wracało od sekund do godzin. Co dalej?
1: Częstotliwość pole kombi. Jednorazowo. 2 z 3.
0: Częstotliwość. Kiedy zadanie ma być uruchamiane i w jaki sposób?
1: Tygodniowo.
0: Tygodniowo.
1: Jeden raz codziennie.
0: I codziennie. Czyli możemy sobie zaplanować, że coś ma być nagrane codziennie, raz w tygodniu, o tej samej godzinie i tak dalej. Data rozpoczęcia i tak dalej.
1: Jednorazowo.
0: Ustawiamy sobie jednorazowo.
1: Czas trwania w minutach, edytuj.
0: Czas trwania w minutach, na przykład 120, jeżeli to będzie mecz, na przykład, który chcemy sobie z radia nagrać. Tu wpisujemy czas w minutach, co ma być nagrywany.
1: Aplikacja edytuj, C program files tapin radio, tapinradio.ax.
0: Tak, to jest do harmonogramu Windows, ponieważ program ten używa harmonogramu systemu Windows. Więc tu jest wpisana nazwa aplikacji.
1: Stacje pole kombi. Puste.
0: Stacje.
1: Jeden jest puste.
0: Tu wybieramy naszą stację z ulubionych, jakiej to dotyczy, z której ma być nagrywanie rozpoczynane.
1: Czynność początkowa pole kombi. Nagrywaj.
0: Czynność początkowa nagrywaj. A można jeszcze.
1: Alarm.
0: Alarm.
1: Nagrywa. Puste.
0: I.
1: Puste 3 z 3.
0: I czynność jest pusta trzecia. Pewnie można jakąś swoją dopisać.
1: Alarm.
0: Najczęściej pewnie jednak będziemy nagrywać, więc wybieramy nagrywaj.
1: Nagrywaj. Czynność końcowa pole kombi. Zatrzymaj odtwarzanie. Jeden.
0: Czynność końcowa. Zatrzymaj odtwarzanie.
1: Wyjdź z aplikacji.
0: Wyjdź z aplikacji.
1: Uśpi.
0: Uśpi system.
1: Hibernuj.
0: Albo hibernuj system.
1: Zamknij.
0: Ewentualnie zamknij. Najlepiej zrobić
1: wyjść
0: z aplikacji. Po co program ma być otwarty po zakończeniu odtwarzania i nagrywania?
1: Aplikacja pole listy. Zero elementów. Utwórz zadanie przycisk.
0: I zadanie można utworzyć.
1: Usuń zadanie przycisk.
0: Usunąć.
1: Update task przycisk.
0: Uaktualnić, ponieważ ta lista, która się tu wcześniej pojawiła.
1: Aplikacja. Czyn. Aplikacja pole listy. Zero.
0: Zawiera listę zadań.
1: Update task przycisk. Uruchom zminimalizowany pole wyboru nieoznaczone.
0: Uruchom zminimalizowany, czyli program się otworzy nam w tle, w zasobniku systemowym, tylko będzie widoczny, jeżeli zacznie coś nagrywać.
1: Zamknij przycisk.
0: I zamykamy całe okno harmonogramu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem je w miarę przystępnie. Trochę jest tych opcji, dla początkujących może być to trochę skomplikowane. Starałem się mówić to jak najprościej. Gdybyście mieli pytania, oczywiście piszcie w komentarzach albo na maila zaktrzymałpa@gazeta.pl.
1: Zamknij przycisk.
0: Zamykam to okno, ponieważ nie chcę tworzyć sobie żadnego zadania i wracam ponownie do menu ulubione.
1: Tapin radio profile menu plik ustawi ulubione edytuj harmo 1.1.
0: I tu mamy listę stacji, które mam już na drzewie. To samo widać na drzewie.
1: 3.3, 4.4, SK Bydgoszcz 94.
0: I tak dalej.
1: Dodaj do ulubio Z Gold Tyflo Radio.
0: Tu widać wszystkie stacje, więc to w zasadzie całe menu ulubione. Teraz kolejne menu, które nazywa się
1: ulubione stacje S.
0: Stacje.
1: Menu. Stacje menu. Wyświetl menu stacji oznaczone W.
0: Wyświetl menu stacji. Polecam zostawić to zaznaczone, ponieważ tu się wyświetlają wtedy pod menu.
1: Odtwarzanie losowe stacji. Ctrl plus F2.
0: Ta opcja odtwarza nam losową stację z bazy. Z bazy całej bazy radiostacji programu Tapin Radio.
1: Przeglądarka kropka, kropka, kropka, B.
0: Przeglądarka wyświetla nam stację w postaci drzewa według regionów, gatunków itd. Ja to otworzę i wam pokażę, jak to działa.
1: Zamykam menu. Stacje. Drzewo regiony. 1 z 4.
0: Mamy regiony.
1: Gatunki.
0: Gatunki.
1: Muzyka krajowa.
0: Muzyka krajowa.
1: Sieci.
0: Sieci. Na przykład wybieram regiony.
1: Regiony.
0: Rozwijam strzałką w prawo.
1: 2. Afryka 781.
0: I mamy 1 z 8. Mamy poziom drugi i tu jest Afryka.
1: Ameryka 11.
0: Ameryka,
1: Antarktyka 2.
0: I tak dalej.
1: Europa 9000.
0: Otworzymy Europę i rozwijamy strzałką w prawo.
1: 3. Albania 31.
0: Mamy poziom trzeci Albania i tak dalej.
1: Białoruś 50P. Polska 880.
0: Szukamy P. Literkami też można nalikać Polska.
1: 4. Antyradio 8. Fala. Katolickie radio. KIS FM 3. KIS Fala. Antyradio 3. Polska 804. KIS LEM MUZ OPEN. Planeta F. Polska stacja się. Polskie radio 122.
0: Polskie radio.
1: 5. Global 10. 1 z 3.
0: Globalne 10.
1: 6. 1 jedynka. 1 z 10.
0: I na przykład 1 jedynka i tak dalej. I tutaj wciśnięcie Enter spowoduje odtworzenie stacji. Ja teraz jeszcze nie będę odtwarzał, ponieważ najpierw chcę wam pokazać okno preferencji, jak sobie dokładnie program dostosować, a następnie już zademonstruję wam odtwarzanie właśnie z tej przeglądarki, a także z menu oraz z ulubionych i z historii. Teraz wróćmy ponownie do menu stacje.
1: Menu, stacje, menu, od przeglądarki. Pokaż nowe przeglądarka. Kropka, kropka, kropka. Pokaż nowe stacje. Control plus N.
0: Pokaż nowe stacje. Pokazuje nam wszystkie nowe stacje, które zostały dodane do bazy.
1: Zamykam menu. Wyszukiwanie box. Menu wyszukiwania przy... Wyszukiwanie przycisk. Ulubione przycisk. Historia przy... Lyrics przycisk. Wycisz przycisk. Zatrzymaj przycisk. Nagrywaj przycisk. Opcje przycisk. Suwak poziom. Wyszuk... Drzew 1. Arakozia FM Uneliable. Arakozia FM Uneliable. Stream 1 z 159.
0: W najnowszej bazie dodano 159 nowych stacji. I tak to właśnie wyszukuje.
1: Menu. Stacje. Odtw. Przegląd. Pokaż nowe. Historia. H.
0: Historia. Przechodzi do modułu historia. Czyli co ostatnio odtwarzałem, to na tym drzewku będzie widać. W tym miejscu, gdzie są ulubione, tylko zakładka zmieni się na historia.
1: Region R.
0: I tu jest to samo, co mieliśmy w przeglądarce stacji na drzewie. Region rozwija się pod menu.
1: Gatunek G.
0: Gatunek.
1: Sieć S.
0: Sieć.
1: Wyświetl menu stacji oznaczone.
0: I wracamy do wyświetl menu stacji. To wszystko w menu stacje. Teraz kolejne menu.
1: Nagrywanie menu. Rozpocznij nagrywanie, nagrywaj bez podziału. R.
0: Nagrywanie. I tutaj mamy. Rozpocznij nagrywanie bez podziału, czyli jednym ciągiem bez podziału na utwory.
1: Rozpocznij nagrywanie pojedynczego utworu. O.
0: Rozpocznij nagrywanie pojedynczego utworu oznacza, że zostanie nagrany tylko ten bieżący utwór. Ale jest tutaj jeden warunek. Stacja musi zmieniać metadane, czyli takie dane jak tytuł, jak wykonawca i tak dalej. Musi zmieniać udostępniane dane, dane, które udostępnia odtwarzaczowi razem ze strumieniem swojego radia. Jeżeli taka stacja nie udostępnia zmieniających się metadanych, czyli danych utworu, pojedynczy utwór nie zostanie wykryty i nie wiem, czy nie zachowa się przypadkiem tak jak nagrywaj bez podziału, czyli od rozpoczęcia do zatrzymania. Także nie na każdym radiu, nie na każdej stacji będzie można nagrać sobie akurat dany pojedynczy utwór, który nam się podoba.
1: Nagrywaj z podziałem N.
0: Nagrywaj z podziałem na utwory. Nagrywanie nie zostanie zatrzymane, dopóki nie wykonamy tego ręcznie. Poprzednia opcja nagrywała tylko jeden bieżący utwór, natomiast ta opcja będzie nagrywała od rozpoczęcia do zatrzymania, tym, że będzie dzieliła nasze nagranie na pojedyncze pliki, czyli tak jak jest to nazwane tutaj utwory, w momencie, gdy będą zmieniały się metadane, czyli tytuły utworów i tak dalej. Jeżeli takie zmiany w stacji są niewprowadzone, jeżeli nazwa strumienia jest wyświetlana ciągle jedna, to właściwe będzie tutaj tylko użycie nagrywania bez podziału.
1: Generuj listę odtwarzania, kropka, kropka, kropka, G.
0: Ta opcja wygeneruje nam listę odtwarzania z plików, które wcześniej na przykład nagraliśmy, czyli tych utworów, i będzie można ją po prostu zapisać. Także też bardzo przydatna opcja. Po prostu wskazujemy folder z plikami, z których chcemy wygenerować tą listę i program nam to zrobi. Następna opcja to
1: lista życzeń nagrywania, kropka, kropka, kropka, L.
0: Lista życzeń nagrywania. Tutaj właśnie o tej liście mówiłem, że zostanie, że tutaj możemy sobie dodać stację do listy życzeń nagrywania. O tym właśnie wspomniałem wcześniej.
1: Rozpocznij nagrywanie, nagrywaj bez podziału, R.
0: I to jest kolejne menu, które omówiłem w całości. Wróciłem do opcji pierwszej, czyli rozpoczęcia nagrywania. Kolejne menu to
1: pomoc menu, pomoc P.
0: Pomoc po prostu. Tu pomoc, otworzymy pomoc.
1: Pomoc online, O.
0: Tutaj pomoc online, czyli podręcznik do programu w internecie.
1: Sprawdź, czy jest nowa wersja, S.
0: Sprawdzenie, czy jest nowa wersja programu.
1: Zaproponuj nową stację, kropka, kropka, kropka, Z.
0: Możemy zaproponować nową stację twórcy do bazy.
1: Wyślij komentarz, kropka, kropka, kropka, W.
0: Wysłać komentarz, opinię o programie.
1: Witryna sieci web i.
0: Witryna sieci web, czyli pewnie otwiera się strona programu.
1: Twitter, T. Facebook, aplikacja, A.
0: Czyli strona programu Dawin Radio na Facebooku, Twitterze oraz główna strona aplikacji.
1: Twitter, T.
0: To jest pod menu, oczywiście. Tu program tego mi nie mówi.
1: O programie Tapin Radio R.
0: I o programie Tapin Radio wyświetla informacje o najnowszej wersji programu albo o bieżącej zainstalowanej, bo niekoniecznie musicie mieć przecież najnowszą wersję.
1: Pomoc o programie Tapin. Zamykam menu.
0: Zakończyłem omawiać menu. Teraz pora przejść do preferencji aplikacji. Preferencje znajdują się w ustawieniach, w menu ustawienia. A więc otwieram preferencje.
1: Menu. Ustawienia. Ustawienia menu. Język. J. Preferencje. Zamykam menu. Preferencje. Główne okno wyświetl menu stacji. Pole wyboru oznaczone. Spacja.
0: Wyświetl menu stacji. To jest to samo, co mamy w menu stacje. Można też to odznaczyć tutaj albo tam. To jest dokładnie to samo. Czy wyświetla nam menu, regiony, gatunki i tak dalej w głównym menu stacje.
1: Główne okno minimalizuj do zasobnika, pole wyboru oznaczone, spacja.
0: Jeżeli program będziemy minimalizowali do zasobnika przez Alt spacja M, jeżeli tak chcemy, żeby to działało, to musimy w ten sposób to ustawić, czyli to pole musi być zaznaczone, ponieważ w przeciwnym razie minimalizacja okna spowoduje przesunięcie programu do paska zadań, tak jak większość standardowa innych okien. Po zaznaczeniu tego pola program wędruje do zasobnika systemowego.
1: Główne okno minimalizuj do zasobnika przy zamknięciu, pole wyboru nieoznaczone, spacja.
0: Główne okno minimalizuj do zasobnika systemowego przy zamknięciu. Podczas wciskania Alt F4 program niekoniecznie musi być zamykany, może być też minimalizowany do zasobnika, nie polecam.
1: Główne okno pokaż powiadomienia dla nowego utworu, pole wyboru oznaczone, spacja.
0: Pokaż powiadomienie dla nowego utworu. To, o czym mówiłem przy okazji opcji nagrywania z podziałem i pojedynczego utworu. Jeżeli zmieni się utwór, na przykład słuchacie jakiejś waszej stacji muzycznej, która ma ładnie wprowadzone dane utworów, to w dymkach Windows będą wam się pokazywały nowe, rozpoczynające się utwory.
1: Główne okno system powiadomienie, pole kombi, system powiadomienie, system powiadomienie.
0: I teraz wyświetl powiadomienia, sposób wyświetlania.
1: Główne okno aplikacja powiadomienie, pole kombi, system powiadomienie. Nazwa stacji, tytuł ścieżki. Główne okno aplik, system powiadomienie. Nazwa stacji, tytuł ścieżki. System powiadomienie.
0: Albo system powiadomienie, albo nazwa stacji, tytuł ścieżki. Ja mam to domyślnie, nie ruszam tego. Mam ustawione na system powiadomienie.
1: PC.
0: Nie wiem, czy nazwa stacji, tytuł ścieżki, jak to ma do końca działać. Czy to po prostu chodzi o format wyświetlania? Prawdopodobnie tak.
1: Główne okno pokaż okno komunikatu, gdy połączenie nie powiedzie się, pole wyboru nieoznaczone, spacja.
0: Pokaż okno komunikatu, gdy połączenie się nie powiedzie. Jeżeli mamy problem, na przykład stacja nie chce się otworzyć, program pokaże stosowny komunikat. Ja tego nie lubię, wyłączyłem. Jeżeli stacja nie działa, znaczy, że nie działa, odtwarzam inną. Jeżeli lubicie wiedzieć, że jest błąd połączenia, to polecam włączyć to pole.
1: Główne okno automatycznie rozpocznij odtwarzanie, pole wyboru nieoznaczone, spacja.
0: To, o czym mówiłem przy okazji opcji uruchom razem z systemem. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, program po otwarciu rozpocznie odtwarzanie ostatniej słuchanej stacji. Też tego nie lubię, ponieważ otwieram program i decyduję, jakiej stacji chcę słuchać, dlatego wolę pozostawić wybór sobie, niż program ma za mnie rozpoczynać odtwarzanie.
1: Główne okno grupuj wyniki wyszukiwania, pole wyboru oznaczone, spacja.
0: Grupuj wyniki wyszukiwania. Jeżeli zostanie znalezione ileś stacji z danej grupy, na przykład sieci radiowej i tak dalej, albo jednego nadawcy po prostu, to wyniki wyszukiwania będą grupowane pod tym względem.
1: Główne okno grupuj ulubione, pole wyboru oznaczone, spacja.
0: Grupuj ulubione. Jeżeli mamy grupy w ulubionych, to też, o czym wspomniałem, to wtedy one są grupowane. Nie mam co prawda grup, ale zachowałem sobie możliwość stworzenia takich grup. I tutaj nie powiedziałem jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy. Między przyciskiem OK a przyciskiem Anuluj w dodawaniu i edycji ulubionych znajduje się pole edycyjne, przy którym program milczy. Można tam wpisać nazwę grupy, do jakiej ma należeć nasza dana ulubiona stacja.
1: Główne okno sortuj wyniki wyszukiwania, pole wyboru oznaczone, spacja.
0: Sortuj wyniki wyszukiwania, czyli po prostu chodzi o sortowanie alfabetyczne.
1: Główne okno pokaż sieci przed stacjami w menu ustawień predefiniowanych, pole wyboru nieoznaczone, spacja.
0: Pokaż sieci przed stacjami.
1: Główne okno pokaż sieci przed stacjami w menu ustawień
0: przed stacjami w menu ustawień predefiniowanych. To jest opcja, która pokaże nam najpierw stacje z sieci przed pojedynczymi stacjami w naszym menu stacje, tam gdzie mamy regiony i gatunki. Ja tej opcji jakoś nie preferuję, wolę pełne sortowanie alfabetyczne. Nieważne, czy sieć będzie niżej czy wyżej, po prostu tak mi jest wygodniej, ale możecie mieć inne zdanie.
1: Główne okno zezwalaj na skróty pojedynczego klawisza, pole wyboru nieoznaczone, spacja.
0: Główne okno zezwalaj na skróty pojedynczego klawisza. Na przykład możemy ustawić literkę M jako minimalizuj albo mute, czyli wycisz, ale ja tą opcję mam wyłączoną i muszę mieć przynajmniej dwuskładnikowe kombinacje klawiszy do skrótów. Też nie polecam wam tego włączać, bo przypadkowe przypisanie literki może wam narobić mnóstwo kłopotów. Przypadkowe przypisanie jej do jakiejś opcji.
1: Główne okno wycisz dźwięk prawym przyciskiem myszy i pokaż menu lewym przyciskiem, pole wyboru nieoznaczone, spacja.
0: To jest typowo dla osób używających myszki. Prawy klik wycisza, lewy w dowolnym miejscu okna, oczywiście z wyjątkiem jakiejś opcji, pokazuje menu.
1: Główne okno przewijanie menu, pole wyboru oznaczone, spacja.
0: przewijanie menu i nie ruszałem tej opcji, jest domyślna.
1: Główne okno nie pokazuje informacji o stacji w wynikach wyszukiwania, pole wyboru nieoznaczone.
0: Nie pokazuje informacji o stacji w wynikach wyszukiwania.
1: Główne okno. Główne okno nie pokazuje informacji o stacji w wynikach wyszukiwania, pole wyboru nieoznaczone.
0: Mam to nieoznaczone. Informacje są pokazywane, ponieważ jeżeli już jakąś stację znajdę, stacje mogą nazywać się bardzo podobnie i takie informacje o nich mogą się przydać dla ich odróżnienia.
1: Główne okno, wycisz stację przy zatrzymywaniu i uruchamianiu, pole wyboru nieoznaczone. Spacja.
0: Jak działa ta opcja? Ta opcja powoduje efekt wyciszenia, taki jakby coś się, jakby ktoś po prostu ściszał radio, a nie je wyłączał. I tak samo jest na początku, gdy stacja startuje, zgłaśnia się stopniowo, a nie startuje od razu na pewnym poziomie głośności. Mnie ta opcja drażniła, domyślnie była włączona, ja ją wyłączyłem, ponieważ takie coś bardzo spowalniało szybkie zmienianie stacji radiowych. Jeżeli lubicie tak zwane fejdy, to proszę bardzo, możecie sobie to zostawić, ja tego nie lubię, więc po prostu wyłączoną tą opcję i lubię, kiedy radio rozpoczyna granie od razu od ustalonego poziomu głośności. I tak samo, kiedy wciskam stop, to chcę, żeby ono natychmiast przestało grać. Ale wy oczywiście przecież możecie mieć inne przemyślenia na ten temat i zdanie.
1: Główne okno, zezwalaj na wiele uruchomień, pole wyboru nieoznaczone. Spacja.
0: Zezwalaj na wiele uruchomień. Ja mam to pole wyboru odznaczone. To jest funkcja wersji Pro, o czym wspomniałem na początku, ale ja z niej nie korzystam. Po prostu pozwala to na otwarcie wielu okien programu niezależnych od siebie.
1: Główne okno, automatycznie sprawdzaj, czy jest nowa lista stacji, pole wyboru oznaczone. Spacja.
0: Również funkcjonalność wersji płatnej. Automatycznie sprawdzaj, czy jest nowa lista stacji. Korzystam, jest zaznaczone.
1: Główne okno. Główne okno, automatycznie sprawdzaj, czy jest nowa lista stacji, pole wyboru oznaczone. Miernik szczytowy włączony, pole wyboru oznaczone. Spacja.
0: Ta funkcja jest związana bezpośrednio z ustalaniem poziomu głośności przy opcji automatyczna głośność, miernik szczytowy. Dlatego pozostawiłem ją włączoną. Jeżeli używacie również lub chcecie używać automatycznie głośności, też polecam to zrobić. Następne opcje dotyczą koloru miernika szczytowego, bardziej dla osób widzących, ale teraz po nich przejdę.
1: Miernik szczytowy, kolor tła, kropka, kropka, kropka, przycisk, spacja.
0: To kolor tła zdecydowanie dla osób widzących.
1: Miernik szczytowy, kolor górnego cieniowania, kropka, kropka, kropka, przycisk. Miernik szczytowy, kolor dolnego cieniowania, kropka, kropka. Miernik szczytowy, CSS odświeżania, edytuj, 70, oka, przycisk, enter, anuluj, przycisk.
0: I to by było wszystko z tej tak zwanej grupy preferencji ogólnych.
1: Ogólne przycisk, różne przycisk, alt
0: teraz
1: plus R.
0: Różne. Na przycisku różne wciskamy spację.
1: Zaawansowany folder wtyczek Winampa, edytuj.
0: Folder wtyczek Winampa. Jeżeli są jakieś stacje o strumieniach, których normalnie tapin radio nie odtwarza, można tutaj użyć wtyczek Winampa. Tak samo chyba wtyczek do Lyrics, ale ja z tego nie korzystam.
1: Wtyczki Lyrics, brak, pole kombi. Brak.
0: Brak wtyczek Lyrics, oczywiście.
1: Wtyczki Lyrics, auto Lyrics. Wtyczki Lyrics, brak, pole kombi.
0: Ja nie posiadam żadnej.
1: Ogólne maksymalna długość historii, edytuj, 20.
0: Maksymalna długość historii. U mnie jest wybrane ostatnich 20 stacji. Można na przykład stwierdzić, że chce się zapamiętywać 100 ostatnich stacji i program to zapamięta. Tutaj trzeba tą liczbę po prostu zmienić.
1: Ogólne kopia zapasowa ulubionych, pole wyboru nieoznaczone.
0: Kopia zapasowa ulubionych, pole wyboru jest nieoznaczone. Sam tworzę kopię ulubionych, jakoś tak nie ufam temu programowi, żeby on tam sobie tworzył. Po prostu ja kopiuję jego dane i tyle. Także jeżeli chcecie, to możecie sobie włączyć tą opcję, jak macie wersję płatną. W wersji darmowej powiem dokładnie, jakie pliki skopiować. Skorzystam z opcji otwórz folder danych, którą już omówiłem troszeczkę wcześniej.
1: Wygląd tylko tekst, pole kombi. Tylko tekst.
0: Wygląd programu tylko tekst, jako że nie jestem niewidomy. Używam screen readera, nie widzę ani troszeczkę od urodzenia, więc ikonki mi niepotrzebne. Opcje do wyboru to ikony i tekst oraz tekst.
1: Wygląd czcionka aplikacji, przycisk, spacja.
0: Czcionki aplikacji nie zmieniałem, to przyda się osobom słabowidzącym. Widzącym, jeżeli potrzebują takiej zmiany czcionki, to jest taka możliwość.
1: Wygląd kolory informacji o stacji, przycisk, spacja.
0: To również są dla osób widzących, tu też za wiele wam nie pomogę.
1: Wygląd kolory powiadomienia o utworach, przycisk. Zaawansowany przeglądaj, przycisk, spacja, oka, przycisk, anuluj, przycisk, ogólne, przycisk, alt plus o.
0: Różne się opcje skończyły. Teraz
1: różne, nagrywanie, przycisk, alt plus
0: n. Nagrywanie.
1: Ścieżka do folderu, zaawansowany, ścieżka do folderu, nagrywania, folder nagrywania, edytuj, C User z Kamil Music, tapin radio.
0: Dla was będzie to ścieżka z waszą nazwą użytkownika, ale domyślna ścieżka to folder muzyka w użytkowniku. W Windows XP byłaby to moja muzyka. W Windows Vista i wyższym jest to folder muzyka.
1: Ścieżka do folderu nagrywania, przeglądaj, przycisk, spacja.
0: Możemy ten folder zmienić, bo to jest właśnie przycisk przeglądaj.
1: format pliku 28.lib.2014 edycyjna kombi dd.mm.yyyy.
0: Tutaj w tym polu edycyjnym ustalamy format daty w nazwie pliku i folderu. Jeżeli mamy jakieś nagrania, to tutaj właśnie ustalamy całe. Teraz całe ustawienia będą dotyczyły sposobu nazewnictwa tych plików, a także zapisywania ich daty oraz godziny utworzenia i też zapisu. Tutaj właśnie tak to działa. Tu możemy oczywiście wpisać inny format. Możemy najpierw zrobić miesiąc, potem dzień, a potem rok. Niektórzy też tak piszą.
1: Format pliku separator edytuj podkreślnik.
0: Separatorem jest podkreślnik, może być nim kropka. W Polsce jest to kropka. Ja tych ustawień nie zmieniałem, ponieważ rzadko bardzo nagrywam, więc nie ma dla mnie aż takiego znaczenia wielkiego nazwa pliku.
1: Format pliku 21.21 edycyjna kombi. haha.mm.
0: Tu jest format godziny. Albo dwukropek, albo kropka, separator, w tym przypadku to kropka.
1: Format pliku, folder, procent, title, procent, nazwa stacji, procent, data, procent, format daty, procent, time, procent, format czasu, procent, track, procent, tytuł ścieżki, edytuj, procent, title, procent, track, procent.
0: Tutaj jest formatowanie nazw plików, całych lub pojedynczych utworów, jeżeli takie nagrywamy dokładnie.
1: Opcje MP3, bitrate kodowania, edytuj, 320.
0: Bitrate MP3, ja ustawiłem najwyższy, 320 kilobitów na sekundę.
1: Pole listy MP3.
0: Tutaj wybieramy koder, w jaki możemy zapisywać. Ja wybrałem MP3, mamy jeszcze do wyboru
1: WMA, AAC,
0: OGG. I to by było na tyle.
1: MP3.
0: Ja zostaję przy MP3.
1: Różne nagrywaj bez podziału, pole kombi. Nagrywaj bez podziału.
0: Tutaj wybieramy sposób domyślnego, że tak powiem, nagrywania, czy bez podziału, czy dzielone na utwory. Domyślny typ nagrywania to nagrywanie bez podziału.
1: Różne użyj buforowania utworu, pole wyboru oznaczone.
0: Użyj buforowania utworu przydaje się przy nagrywaniu, jeżeli mamy wolniejsze łącze.
1: Oka przycisk. Anuluj ogólne, różne, nagrywanie, zaawansowane, przycisk.
0: Skończyliśmy opcję z grupy nagrywanie, teraz czas na zaawansowane.
1: Pole listy brak dźwięku.
0: Pierwszą opcją jest wybór karty dźwiękowej i na tym się dłużej zatrzymam.
1: Giraiset to THE POP Lina 2 Virtual Audio Cable.
0: Tutaj ja sobie wybieram kartę związaną z naszym nagrywaniem, ponieważ za chwilę będziemy odtwarzać dźwięk, więc muszę tę kartę zmienić. Po wybraniu z listy naszej karty, przez którą chcemy odtwarzać radio, trzeba wcisnąć spację, ponieważ inaczej to się nie zapisze.
1: Ustawienia zaawansowane. Karty dźwiękowe. Ustawienia zaawansowane wymaga ponownego uruchomienia odtwarzania. Rozmiar buforu edytuj 200.
0: Przy rozmiarze buforu też się chwileczkę zatrzymam. To jest jedno z tych ustawień, które musicie dostosować w zależności od tego, jakie posiadacie łącze internetowe. Jeżeli jest ono w miarę szybkie, to znaczy 2-3 megabity lub więcej, to wartość typu 200 milisekund, czyli 0,2 sekundy w buforze, zanim program rozpocznie odtwarzać, jest zupełnie wystarczające. Jeżeli łącze jest wolniejsze, warto sobie więcej tego zbuforować, na przykład 1 sekundę albo 2, żeby program nie ciął się i nie przerywał Wam odtwarzania, nie zakłócał przyjemności ze słuchania radia. Także to też polecam dostosować do warunków w naszym internecie, jaki posiadamy.
1: Ponowne łączenie ponownych prób edytuj 3.
0: Jeżeli mamy problemy z połączeniem ze stacją, to ile ponownych prób łączenia ma być wykonanych? Ja tu mam ustawione 3.
1: Ponowne łączenie wartość limitu czasu edytuj 30.
0: Co ile czasu próba ma być podejmowana? 30 sekund pierwszej próby, koniec, 30 sekund drugiej próby, koniec, 30 sekund trzeciej próby, koniec prób. Ja tu mam ustawione na 30 sekund.
1: Obsługa serwera proxy, adres serwera proxy edytuj.
0: Obsługa serwera proxy, jeżeli jesteśmy za jakąś mocno poblokowaną siecią, to do odsłuchiwania radia możemy użyć proxy.
1: Obsługa serwera proxy, port serwera proxy, edytuj.
0: Port, wcześniej był adres.
1: Obsługa serwera proxy, adres serwera proxy, edytuj. Obsługa serwera proxy, adres serwera proxy, edytuj. Obsługa serwera proxy, wyłącz obsługę serwera proxy, pole wyboru nieoznaczone. Spacji.
0: Wyłącz obsługę proxy, ja mam... Nie mam włączoną, ale nie używam, bo nie potrzebuję, bo odtwarzają mi się większość stacji normalnie.
1: Oka przycisk, enter.
0: I przycisk OK. I teraz, proszę Państwa, zakończyłem prezentację preferencji. Czas na odtwarzanie stacji radiowych.
1: Tapin radio dialog. Wymagane jest ponowne programu. Zrobić to teraz? Tak, przycisk. Alt plus T.
0: Ponieważ zmieniłem wykorzystywaną przeze mnie kartę dźwiękową, w tym momencie muszę uruchomić program ponownie, więc to robię.
1: Nie, tak, przycisk. tapinradio.waw, goldwawe, tapinradio.waw, tapinradio.waw.
0: I w tym momencie
1: tapinradio, profile 1, 60.
0: Otworzył mi się program Tapin Radio i jestem na drzewie z moimi ulubionymi.
1: Tapin Radio, profile 1, 4, 4, 3, 3, 1, 1, 3, 3. SK piła 105.6.
0: Na przykład
1: Gdańsk.
0: Otwórzmy Radio Gdańsk.
2: Do wanie kołyszą się wąsy wodorostów. Tu i tam przemykają cierniki, srebrzyste, gorliwe, codzienne. Z górnego pomostu spadają niedopałki.
0: Aby zatrzymać odtwarzanie, należy wcisnąć F2. Odtwarzanie stacji zostało zatrzymane. A teraz sprawdźmy, jak przypisane do naszych stacji radiowych skróty w ulubionych się sprawdzają. Włączam klawisz Numlock.
1: Numlock, tak.
0: Jeden.
1: Jeden.
3: Z placu jedziemy ulicą. Czekam, aż samochody przyjadą.
4: No tak.
3: Wypuściłem. Jadę.
1: Jest... Dwa.
5: Dziewczynisko z nogami jak patyki, która składała się ze skóry, szkieletu i ciekawości, patrzyła trzęsąc się z przejęcia.
0: Jak możecie usłyszeć, działają tylko te klawisze, do których przypisałem skróty. To znaczy wybrałem jedynkę i dwójkę. Oczywiście dotyczą one stacji radiowych nie wcale programu pierwszego czy drugiego polskiego radia, tylko w pierwszym przypadku było to Radio SK, a w drugim już nawet nie pamiętam, ponieważ przygotowałem to ustawienie tylko z myślą o podcaście. Także odtwarzanie z ulubionych, odtwarzanie ze skrótów, jak widzicie, działa bardzo dobrze. Teraz czas na historię naszego odtwarzania.
1: Numlock nie. Wyszukiwanie bok, menu wyszukiwania przycisk, wyszukiwanie przycisk, ulubione przycisk, historia przycisk.
0: Spacja na przycisku historia.
1: Historia, historia aktywne, drzewo Gdańsk, Polska Regional Service, 1 z 20.
0: Ostatnim odtwarzanym radiem jest Radio Gdańsk.
1: SK piła 105.6.
0: Wcześniej była SK.
1: I Raffa Ukraina Jazz.
0: Później Radio Ukraińskie, które tam wybrało mi się z odtwarzania losowego.
1: Białystok, Polska Regional Service.
0: Radio Białystok, jeszcze wcześniej odtwarzałem i też o tym mówiłem.
1: Merkury Polska Pop / Rock / Local Information.
0: Wcześniej Polskie Radio Merkury z Poznania. I teraz pokażę wam, że to bardzo dobrze działa, nawet z historii również możemy odtwarzać.
6: Bardzo dziękuję za ten telefon. Marcin Mokry siedzi tak, kiwa głową i potwierdza, no właśnie, dostępność nieograniczona, prawda?
7: Tak, dokładnie.
0: Tak, zatrzymujemy radio, ponieważ nie o to chodzi, żeby tu z radio teraz słuchać, ani je nagrywać tym bardziej. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, jak to działa. Odtwarzałem już z historii, odtwarzałem z ulubionych, odtwarzałem ulubione ze skrótów klawiszowych numerycznych, które wcześniej pokazałem. To teraz czas na odtwarzanie z menu stacje.
1: Menu, stacja, S, stacja, odtwarz, przegląd, pokaż, historia, region, R.
0: Wybieramy region.
1: Afryka 700, Azja, Australia, Europa, Australia / Oceania.
0: Rozwijmy sobie Australię.
1: Samoa amerykańskie.
0: Nie można tylko Polski słuchać.
1: Australia 302.
0: 302 kanały ma Australia radiowe.
1: National Australian National 36.
0: Narodowe 36.
1: ABC Australian Broadcasting Com emisja 33. Nova Nation. Radar Radio.
0: Radar Radio. Otwórzmy na przykład to.
1: Zamykamy menu. Drzewo Merkury Polska Pop / Rock / Local Information. Tapin Radio Pro V1 60.1 Radar Music.
0: Radar Music. Odtwarza się radio z Australii. Tak samo działa odtwarzanie z przeglądarki stacji. Tu jeszcze wam pokażę właśnie z przeglądarki stacji, jak to działa. Otwieram menu stację ponownie.
1: Menu, stacja, przegląd, pokaż, przeglądarka, kropka. Zamykam menu, stacja, drzewo regiony, 1 z 4.
0: Regiony, rozwijam. Tutaj zauważcie, że nawet w przydrzewie program nie mówi rozwinięte, tylko strzałka w dół.
1: 2, Afryka 781.
0: Powie, że jest to poziom drugi drzewa i mamy tutaj kontynenty dopiero wtedy.
1: Ameryka, Antarktyda, Australia, Europa 9403, Albania, Austria 109p, Polska 84, Antyradio 8, 1 z fala, katolickie, KIS FM, LEM, muzyczne radio, open, Planeta FM, polskie radio 105, global, moje, global, 6, 2, dwójka.
0: Na przykład dwójka. Użyję klawisza Enter.
1: Stacja.
0: Zatrzymam klawiszem F2.
1: Drzewo 3, trójka, 2, dwójka. Wyszukiwanie bok.
0: Ale F2 klawiszem zatrzymać się na drzewie stacji nie da. Trzeba przejść klawiszem Tab na inny element okna, wtedy znika drzewo przeglądarki stacji i dopiero wtedy możecie zatrzymać odtwarzanie klawiszem F2. Także pokazałem już te takie główne sposoby odtwarzania stacji. Oczywiście na drzewie można się poruszać dalej w poszukiwaniu stacji, kiedy już jedna z nich gra. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie. Jeszcze można by wam pokazać wyszukiwanie.
1: Wyszukiwanie przycisk. Wyszukiwanie bok.
0: Teraz wpiszę na przykład
1: PIK. PIK. Drzewo 2. PIK Adamstown 1. 2. PIK PIK 1. 2. PIK 1. Illinois 1. Kentucky 2. PIK PIK CP. PIK PIK Ville Police and Fire and Radio PIK 1. Regional 9.
0: Regional
1: 2. Radio PIK 1.
0: Szukałem Radio PIK. Jak widzicie, grupowanie działa świetnie. To jest regional, jest radio PIK i z wyszukiwania też, proszę bardzo, można odtworzyć.
4: Znażone dziewczyny, nad którymi wznosił się transparent głoszący chwałę 4 liter. Tyle wiedział.
0: I zatrzymuję F2, bo w wyszukiwarce już F2 działa. Z interfejsu odtwarzania to już prawie wszystko. Jeszcze tylko wam pokażę jedną rzecz.
1: Tapin radio profil 1. 3-3-4 SK Piła Gdańsk.
0: Jesteśmy już przy moich ulubionych, to trzymajmy się tego Radia Gdańsk, na którym tak wszystko testuję. Jeszcze oprócz tego, że mamy wszystkie opcje dostępne w menu i w tym oknie głównym, przy każdym elemencie drzewka ulubione i historii jest też menu kontekstowe. I cóż w nim mamy?
1: Menu. Przejdź do witryny sieci web. P.
0: Przejdź do witryny sieci web przy danej stacji.
1: Zgłoś błędną stację.
0: Zgłoś błędną stację.
1: Kopiuj nazwę stacji do schowka.
0: Kopiuj nazwę stacji do schowka, to co widzieliśmy wcześniej w menu.
1: Edytuj ulubioną stację. E.
0: Edytuj ulubioną stację, czyli możemy bezpośrednio stąd wywołać okno edycji stacji. Edycji ulubionego. Niekoniecznie musimy wchodzić do menu ulubionej, edytuj ulubionej i tam szukać dopiero stacji, tam wciskać edycja.
1: Harmonogram. Kropka, kropka, kropka.
0: Harmonogram, możemy ustawić nagrywanie.
1: Usuń skrót klawiaturowy. U.
0: Usuń skrót klawiaturowy, jeżeli takowy jest do niego przypisany, a przy tym Radiu Gdańsk jest przypisany.
1: Usuń ulubione. S.
0: Usuń ulubione, czyli usuwa tą stację z ulubionych. I znowu uczulam na ten błąd, ponieważ jest taka sytuacja, że do restartu aplikacji tą ulubioną stację, nawet jeżeli ją raz już spróbowano usunąć, będzie widać, tak jak już właśnie powiedziałem, do restartu programu, a ponowne usunięcie, a raczej próba usunięcia przed restartem spowoduje błąd.
1: Przejdź do witryny sieci web P.
0: I wracamy do ostatniego elementu, czyli przejdź do witryny sieci web.
1: Zamykam.
0: Tak, i to by było wszystko, jeżeli chodzi już o interfejs związany typowo z odtwarzaniem i ze stacjami radiowymi. Omówiłem też wcześniej ustawienia. No i to by było, proszę Państwa, na tyle o samym odtwarzaniu. A teraz jeszcze obiecane przeze mnie wcześniej skróty klawiszowe. Wciskam F1.
1: Klawisze skrótów. Pole listy Ctrl plus F ulubione.
0: Ctrl plus F przechodzi do modułu ulubione.
1: Ctrl plus H historia.
0: Ctrl H do modułu historia.
1: Ctrl plus L lyrics.
0: Ctrl L do lyrics.
1: Ctrl plus M wycisz.
0: Ctrl M wycisza odtwarzanie.
1: Ctrl plus O opcje.
0: Ctrl O. Opcje. Otwiera menu, które widać zawsze, nawet jeżeli okno programu jest zwinięte, to co pokazywałem wcześniej.
1: Ctrl plus P odtwórz.
0: Ctrl P rozpoczyna odtwarzanie.
1: Ctrl plus R nagrywaj.
0: Ctrl R rozpoczyna nagrywanie.
1: Ctrl plus G wyszukiwanie.
0: Ctrl G przechodzi do modułu wyszukiwanie.
1: Ctrl plus D menu wyszukiwania.
0: Ctrl D otwiera menu wyszukiwania, to które pokazywałem na samym początku, idąc po oknie, tam według gatunków, krajów i tak dalej.
1: Ctrl plus Q lista stacji.
0: Ctrl Q lista stacji. To nie jest jakaś nowa lista stacji, czy coś takiego, czy nowa kolejka. Po prostu przechodzi do bieżącej listy w bieżącym module, na przykład jeżeli uaktywnimy moduł ulubione i będziemy gdzieś na przycisku historia, to Ctrl Q przeniesie fokus nam po prostu na drzewo, to nasze drzewo ze stacjami ulubionymi. Tak działa to. Bardzo fajny skrót klawiszowy.
1: Ctrl plus E pole wyszukiwania.
0: Ctrl E przechodzi do pola wyszukiwania.
1: Ctrl plus F1 pomoc online.
0: Ctrl F1 pomoc online na stronie internetowej programu w języku angielskim.
1: Ctrl plus F2 odtwarzanie losowe stacji.
0: Ctrl F2 odtwarzanie losowe stacji. Ten skrót mogliście już usłyszeć przy okazji oglądania przeze mnie menu.
1: Ctrl plus F3 pokaż informacje o ścieżce.
0: Ctrl F3 pokaż informacje o ścieżce, czyli o strumieniu.
1: Ctrl plus F4 show back meters left orbit. Ctrl plus F4 show back meters left orbit.
0: To są pomiary zmiernika szczytowego. Tu dla widzących właśnie widać te pomiary, także to nie jest dla nas za bardzo.
1: Ctrl plus F5 pokaż okładkę. Ctrl plus F11 właściwości mowy. Shift plus F11 pokaż informacje o utworze w polu edycji. F2 zatrzymaj bieżącą stację lub uruchom ostatnio słuchaną stację.
0: F2. Teraz będą skróty z grupy tych według mnie najważniejszych dla nas. Dlatego, że tak, otwieramy aplikację, wciskamy F2 i słuchamy ostatnio odtwarzanej stacji. F2 ją również zatrzymuje.
1: F3 rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie.
0: F3 rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie. Według domyślnych ustawień, czyli tak jak u mnie, nagrywanie bez podziału.
1: F4 rozpocznij nagrywanie tryb pojedynczego utworu.
0: F4 nagrywa pojedynczy utwór, tylko wersja Pro.
1: F5 dodaj do ulubionych.
0: F5 dodaje bieżącą stację do ulubionych, to znaczy wyświetla okno z edycją pól, które opisują tą stację, czyli te wszystkie adresy i tak dalej. I wystarczy wtedy wcisnąć przycisk OK i już jest stacja dodana do ulubionych. W przypadku próby ponownego dodania wyświetli się okno stosowne z informacją o tym, że stacja jest już dodana i z pytaniem, czy chcę ją dodać ponownie. To też już o tym mówiłem wcześniej.
1: F6 włącz / wyłącz automatyczną regulację głośności.
0: F6 włącz i wyłącz automatyczną regulację głośności. Czyli to, o czym mówiłem, czyli wyrównywanie głośności stacji, które nadają w różnych poziomach głośności.
1: F7 włącz / wyłącz dźwięk.
0: F7 włącz / wyłącz dźwięk, czyli po prostu wycisz i odtwarzaj bez zatrzymywania stacji, po prostu graj dźwięk lub nie.
1: F8 zmniejsz głośność o 10%.
0: F8 zmniejsz głośność o 10%.
1: F9 zwiększ głośność o 10%.
0: F9 zwiększ głośność.
1: F11 pokaż informacje o aktualnie odtwarzanym utworze.
0: F11 pokaż informacje o aktualnie odtwarzanym utworze.
1: F12 zwiń / rozwiń główne okno.
0: F12 zwiń rozwiń, czyli nie musicie wchodzić do menu opcje, tylko wystarczy wcisnąć F12.
1: F2 Kalpat 1 skapiła 105.6.
0: I skróty moje przepisane, numeryczny Keypad 1, czyli numeryczna 1 Escapiła.
1: Keypad 2 Gdańsk.
0: Keypad 2 Gdańsk. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Zwróćcie jeszcze uwagę, że pojawiła się tu bardzo jedna ciekawa opcja.
1: F5 pokaż okła. Ctrl plus F4 show. Ctrl plus F11 właściwości mowy.
0: Ctrl F11 właściwości mowy. I teraz uaktywnię tę opcję. Wychodzę Escape'em z listy skrótów klawiszowych.
1: Ctrl F11. Właściwości mowy dialog. Tekst na mowę strona. Możesz kontrolować właściwości głosu, szybkości, inne opcje translacji tekstu na mowę. Wybór głosu, pole kombi. Stance of Agata Full.
0: I tak dalej. To otworzyło mi panel sterowania z opcjami przetwarzania tekstu na mowę, czyli po prostu z opcjami domyślnego głosu systemowego w moim systemie Windows. A dlaczego? Otóż, słuchajcie, nagrywam ten podcast w taki sposób, że słyszycie tylko mój syntezator mowy i to, co chcę, żebyście słyszeli, czyli też dźwięk z Tapin Radio. Kiedy odtwarzałem stację, specjalnie ustawiłem na odpowiednią kartę ten dźwięk z tego radia, żeby Was nie rozpraszały u mnie poboczne dźwięki z mojego Windowsa, typu jakaś Miranda albo inne tego typu rzeczy, czy też Twitter, Chicken Nugget i tak dalej. I program Tapin Radio, gdy zaznaczy się w czasie instalacji opcję I use a screen reader, czyli używam screen readera i tak dalej. Oprócz tego, że naszym screen readerem mówi nam wyszukiwanie aktywne, ulubione aktywne, historia aktywne, w zależności od tego, co uaktywnimy, to mówi nam to też naszym domyślnym, systemowym głosem SAPI ustawionym w panelu sterowania w mowie, co robi się właśnie przez wciśnięcie Ctrl F11. Troszeczkę to uciążliwe w sumie jest, ale wcale aż tak bardzo to nie przeszkadza, ponieważ mówi tylko kilka elementów takich głównych, po których się chodzi wewnątrz programu. Wyszukiwanie, historia, ulubione i nie pamiętam, czy coś jeszcze, chyba nie nawet. Także to nie jest przeszkodą. Ja z tego panelu sterowania, z tej mowy już wyjdę.
1: Tapin Radio Profile 1.61.
0: Skróty Wam już zaprezentowałem. Jak widzicie, nie ma ich dużo, ale są bardzo przydatne i bardzo odpowiednie te, które są. A teraz pokażę Wam folder danych programu Tapin Radio i dla tych, co będą mieli wersję darmową, jak skopiować z własne ulubione w bezpieczne miejsce, jak stworzyć ich kopię bez konieczności kupowania płatnej wersji, że tak powiem, programu wersji Pro.
1: Menu plik P.
0: Otwieramy menu plik i pamiętacie, była tam taka opcja jak...
1: Plik zakończ. ADD pod minimalizuj. Sprawdź. Otwórz folder nagrywania. Otwórz folder
0: otwórz
1: danych.
0: Folder, otwórz folder danych.
1: Zamykam menu. Tapin Radio. Widok elementów. Lista wielokrotnego wyboru. Niezaznaczone Rimersoft. 2013.
0: Tapin Radio. I tutaj mamy foldery takie jak Rimersoft.
1: Faworyt. Rimersoft. Widok. Tapin Radio. Tapin Radio. Ini. 24.
0: W tym folderze są ustawienia naszego programu Tapin Radio.
1: Tapin Radio. Faworytas.xml.
0: Teraz już z folderu Rimersoft wróciłem backspace'em wstecz do folderu głównego Tapin Radio, a tutaj już powiedziało pierwszą nazwę pliku i omawiam dalej. Także w folderze Rimersoft był tylko plik INI z ustawieniami, a teraz Favorites w folderze głównym Tapin Radio. Favorites.xml to jest plik z ulubionymi naszymi stacjami. Gdy skopiujecie ten plik w bezpieczne miejsce, a w programie coś się wysypie, po jego przywróceniu odzyskacie ulubione, po jego wklejeniu, po na przykład reinstalacji aplikacji.
1: History.xml.
0: History.xml, tak jak ulubione, tyle że plik zawiera historię odtwarzanych stacji.
1: Historyback.xml.
0: U mnie dokument. To jest kopia historii, ponieważ ja mam wersję Pro, więc kopie się tworzą.
1: Netstations.trd.
0: Nowe stacje, plik wygenerowany, gdy po prostu użyłem opcji pokaż nowe stacje, żeby wam zademonstrować, jakie nowe stacje ile nowych stacji dodano w najnowszej bazie. Plik jest niezbyt potrzebny, nie trzeba nigdzie robić jego kopii.
1: Presets.trd.
0: Presets.trd to są ustawienia korektora graficznego, equalizera, jak tam kto woli nazywać tą opcję. W przypadku, gdy ustawimy to dla danej stacji i tak dalej, to ten plik warto sobie skopiować. W tym pliku zapisują się wszystkie nasze parametry korektora graficznego dla różnych stacji, jeżeli go używamy.
1: Setup.exe. Opis plik.
0: To jest setup.exe, pewnie do deinstalacji programu.
1: Wishlist.txt.
0: Wishlist.txt, czyli lista życzeń nagrywania. Plik zapisywany jest w txt. Nie wiem, być może taki format najbardziej twórcy odpowiadał. I to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o pliki nasze w programie Tapin Radio, w naszym folderze danych tego programu. Folder zapisuje się w Windowsie Vista i wyższym w C, / users, / twoja nazwa, / Tapin Radio, gdzie twoja nazwa to jest po prostu nic innego jak nazwa waszego konta użytkownika w systemie Windows. I jeszcze jedna istotna rzecz, o której nie powiedziałem. W momencie, gdy odtwarzamy jakąś stację, to w menu kontekstowym przy drzewku, o którym mówiłem w ulubionych w historii, w menu kontekstowym, które pokazywałem, powinna się jeszcze pojawić opcja wybierz źródło, jeżeli jest dostępnych więcej niż jedno źródło danej stacji. Jeżeli stacja nie jest odtwarzana, tego elementu w ogóle nie widać. A na pewno ta opcja jest też w menu opcje, które tam pokazywałem. I jeżeli tylko dla danej stacji jest dostępny więcej niż jeden strumień do odtwarzania, to pod menu się rozwinie i będzie można wybrać stosowne źródło dla danej opcji. Tak przypominam o tym na koniec, bo jeszcze mi przypomniało się, a nie powiedziałem o tym wcześniej, także dla jasności dopowiadam to wszystko do samego końca. I to by, słuchajcie, było już wszystko na dzisiaj o tym programie. Powiedziałem tyle, ile o nim wiem. Wiem, że pewnych funkcji po prostu zwyczajnie nie omówiłem dokładnie, ponieważ sam ich nie używam. Omówiłem tylko te, na których sam się skupiam, które znam lepiej. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli po wysłuchaniu tego podcastu chcielibyście się dowiedzieć o czymś, co może źle wytłumaczyłem albo nie do końca wytłumaczyłem, to piszcie w komentarzach. zak3@gazeta.pl to mój e-mail. Na Twitterze możecie mnie znaleźć pod nickiem Brylantczyk i do usłyszenia w następnym odcinku Tyflo Podcastu.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo. To jest Tyflo Radio, które pojawia się w serwisie Tyflo Podcast www.tyflopodcast.net. Z poziomu tej strony internetowej możecie nas słuchać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie ma tak dobrze, żeby tam cały czas pojawiało się coś nowego na żywo. Może kiedyś tak będzie, mam taką cichą nadzieję, ale na razie to całkiem nasze obszerne archiwum Tyflo Podcastowe i kilka razy w tygodniu audycje nowe, audycje prowadzone na żywo. W tym tygodniu spotykamy się w poniedziałek, czwartek i piątek, ale o tym, co w planach na ten tydzień, opowiem za czas jakiś, najprawdopodobniej pod koniec tej naszej audycji. Póki co skupmy się na sprawach bieżących. Dziś moim gościem, a właściwie nie tyle co gościem, co głównym prowadzącym tę audycję, jest Krzysztof Wostal. Witam cię bardzo serdecznie, Krzysztofie.
1: Witam ciebie, witajcie, dzień dobry.
0: Dziś na antenie Tyflo Radia znowu iOS. Jakoś tak to się poskładało, że ta architektura, ten system operacyjny ostatnio jest bardzo popularny wśród użytkowników niewidomych i dziś ty także będziesz prezentował kolejne dwie aplikacje przeznaczone dla użytkowników iPhone'ów, iPadów oraz iPodów Touch, czyli wszystkich mobilnych urządzeń od Apple'a. Jakie to będą aplikacje i czemu one będą służyć?
1: To będą dwie aplikacje, World Explorer Gold oraz Polska Audioprzewodnik. Są to aplikacje, które pomagają w orientacji w otoczeniu, ale nie tyle. Prowadzą do celu, nie tyle wskazują nam drogę, co informują nas o tym, co wokół nas jest. Przykładowo jesteśmy na jakimś zamku, jedziemy pociągiem, zwiedzamy, płyniemy rzeką i chcielibyśmy się dowiedzieć, chcielibyśmy poczytać o mijanych miejscach, chcielibyśmy poczytać o historii miejsca, w którym się znajdujemy. I dla osób widzących są tablice, są informatory, są dostępne różnego rodzaju papierowe wersje przewodników. No a dla nas niewidomych wersja brajlowska, wiadomo, jest wielka, nieporęczna. No i tutaj naprzeciw naszym oczekiwaniom wychodzą nowoczesne technologie, między innymi smartfony. Tak się składa, że dla osób niewidomych telefon dotykowy systemem iOS, czyli iPhone, jest w pełni dostępny. Na iOS mamy wiele aplikacji, które może wesprzeć nas w zwiedzaniu. Dzięki tym aplikacjom możemy otrzymać informacje o tym, o czym wcześniej wspomniałem. Natomiast część z tych aplikacji jest niedostępna, część z tych aplikacji jest tylko troszkę dostępna i o takich troszkę dostępnych, bo a może bardziej niż troszkę dostępnych aplikacjach dzisiaj opowiem. World Explorer to aplikacja, która oferowana jest w systemie subskrypcyjnym. Wykupujemy abonament, który ważny jest przez rok. To koszt rzędu 89 centów na dzień dzisiejszy. Natomiast druga aplikacja, World Explorer Gold, oferowana jest w systemie zakupu pojedynczego, ale koszt zakupu to 9,99 euro. O tych aplikacjach dzisiaj opowiem, bardziej opowiem o tym, co one mogą, bo ustawień w tych aplikacjach za dużo nie ma. Najpierw zajmiemy się aplikacją Polska Audioprzewodnik. Zanim do niej przejdziemy, przypomnę, że jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 123 834 835. Można do nas dzwonić. Można także znaleźć nas na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy
0: właśnie przed momentem. Tak, właśnie przed momentem uruchomiłem te nasze łącza komunikacyjne, także jeżeli ktoś będzie miał ochotę Krzysztofa o coś zapytać, to proszę śmiało dzwonić albo telefonicznie, albo kontaktować się z nami na Skype'ie. Przerwałem ci, Krzysztofie, i fonetycznie login gdzieś nam tu uciekł, więc przypomnij jeszcze raz może, jak się nasz login na Skype'ie pisze.
1: tyflopodcast.net przez DC. tyflopodcast.net. No i numer telefonu 123-834-835. Dzwońcie, zadawajcie pytania, a my jesteśmy tutaj po to, żeby udzielić wam odpowiedzi, pod warunkiem, że będziemy je znali. Więc przechodzimy do aplikacji Polska Audio Przewodnik.
2: Explorer. Polska Audio Przewodnik.
1: Wchodzimy sobie do aplikacji.
2: Polska Audio Przewodnik. Settings. Przycisk.
1: I jestem już w aplikacji. Mam ustawienia, o których, tak jak wspomniałem na początku, nie będę dużo mówił, dlatego też, że ten program jest od czasu do czasu aktualizowany i drobiazgi się zmieniają. Natomiast powiem, co w tych ustawieniach aplikacji można zmienić. A można zmienić naprawdę niewiele, bo można połączyć aplikację z Facebookiem. I to jest fajne, dlatego że możemy, będąc w jakimś miejscu, podzielić się informacją o tym z naszymi znajomymi. Program ma gotowy tekst, który wkleja na naszą tablicę. Właśnie zwiedzam, no i jest miejsce, w którym my jesteśmy. Oczywiście ten tekst możemy zmienić, możemy go usunąć, rozwinąć. Natomiast na samym Facebooku pojawi się właśnie, oprócz naszego tekstu, który wkleimy, link do tego miejsca, czyli załóżmy, zwiedzamy sobie kopalnię soli w Wieliczce, będzie nasz tekst, witajcie wszyscy, jest bardzo piękna pogoda, a ja jestem tutaj, załóżmy, to bym napisał i to byście nawili na tablicy w Facebooku. I pod spodem byłby link kopalnia soli w Wieliczce. Można by było sobie wejść i coś tam o tej kopalni poczytać. Ale ten link nie będzie odnośnikiem do kopalni soli w Wieliczce, do oficjalnej strony tej kopalni. Będzie to odsyłacz do informacji na stronach producenta tego oprogramowania, czyli firmy Audio Guidia. Zresztą Audio Guidia jest producentem również drugiego programu, czyli World Explorer Gold, do którego dojdziemy wcześniej.
0: Krzysztofie, a jeszcze zapytam a propos tej informacji na Facebooku, czy orientujesz się może, ktoś ci mówił, jakiego

0: odnośnik do pomocy, która znajduje się w internecie, jest po polsku. Z tym, że pomoc jest bardzo skromna. Ja program odkrywałem samodzielnie i wciąż jeszcze mi się zdarzy, że czegoś do końca nie pamiętam. Największym minusem programu, i tutaj bardzo na tym ubolewam, że program nie jest już rozwijany. A może inaczej, sam program jest, bo tak jak wspomniałem, pojawiają się jakieś tam małe zmiany, coś tam dochodzi, jest aktualizacja pod na przykład iOS 6 była, ja zaczynałem z iOS 5, w tej chwili jest 6, była aktualizacja, ale informacje o zabytkach, o miejscach nie są aktualizowane, gdy jest to zamek, który jest ze średniowiecza, zamek krzyżacki w Malborku, no niewiele się tam może zmienić, mogą być jakieś nowe wystawy, mogą być otwarte jakieś nowe lochy, jakieś nowe sale do zwiedzania, natomiast historia jest taka sama, ale w przypadku jakichś zabytków na przykład industrialnych, jak na przykład dworzec kolejowy w Katowicach, mamy wciąż informację, że dworzec to architektura brutalistyczna, że został wybudowany w 1973 roku, bodajże oddany. I według informacji zawartych w programie, dworzec ten wciąż tkwi. Jest to nieprawda, bo dworzec został zburzony, w tej chwili na jego miejscu powstał nowy. I jest wiele takich miejsc, gdzie ich historia kończy się na roku 2009, góra 2010.
1: Krzysztofie, jeszcze tak, zmieniło się. Jeszcze tak a propos, bo ty wspomniałeś o interfejsie i o tych niezaetykietowanych przyciskach, to jeszcze wejdę ci w słowo i przypomnę naszym słuchaczom, którzy być może tego nie wiedzą, to jest oczywiście w żadnym wypadku nieusprawiedliwienie dla autorów aplikacji, bo powinni o to zadbać, ale jeżeli już autor jakiejś aplikacji na iOS-a nie zadba o to, żeby jakiś element opisać prawidłowo, a mamy do niego dostęp z poziomu voiceovera, to możemy spróbować opisać ten element sami. Mianowicie dwukrotnie stukamy dwoma palcami w ten element, przy czym to dwukrotne stuknięcie, to drugie stuknięcie, to jest z przytrzymaniem, czekamy aż nam się pokaże okienko takie dialogowe z możliwością nazwania tego elementu i możemy w ten sposób sobie jakąś aplikację opisać.
0: Możemy opisać sobie przycisk po swojemu, ale możemy też opisać sobie fragment tekstu. Ja tak zrobiłem w niektórych aplikacjach i dzięki temu nie muszę zastanawiać się właśnie, co ten przycisk, co to miejsce może oznaczać, ale może dojść też do takiej sytuacji, że aplikacja zostanie zaktualizowana i utracimy tam naszą etykietę. Tak się nie zdarza zbyt często, ale takie historie oczywiście mogą nastąpić, choćby dlatego, że zmieni się właśnie interfejs programu. Na to musimy zwrócić uwagę. Wspomniałem o tym, że te informacje, które otrzymujemy o danych miejscach są maksymalnie 2009-2010 rok aktualne i później nie ma aktualizacji danych miejsc. Więc to jest minus na pewno tego programu. No więc spróbujmy sobie zobaczyć tak naprawdę, co ten program potrafi. Wejdźmy sobie do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli zobaczmy sobie, jakie my tutaj mamy atrakcje w pobliżu miejsca, w którym ja się tutaj znajduję.
2: Help normal, przyć, lupa normal, przyć, help normal, aboutus normal, general info normal, przyć, nearby attractions normal, show map normal, nearby attractions normal, menu, przycisk wróć.
0: Wszedłem do spisu atrakcji.
2: Polska audioprzewodnik. Odśwież przycisk.
0: Tu jest przycisk, którym mogę odświeżyć atrakcję, bo w ustawieniach na ekranie głównym, nawet nie w samych ustawieniach, a na ekranie głównym mamy takiego ptaszka, który możemy zaznaczyć, że ma nam POI odświeżać automatycznie albo nie. Do czego to się przydaje? Kiedy jedziemy pociągiem i chcemy, żeby nam odświeżał automatycznie mijane miejsca, dlatego że program ma swój promień wyszukiwania, aczkolwiek nie można go zmienić i jest on różny. Jeżeli w pobliżu mamy dużo atrakcji, no to jest do 5-7 km. Jeżeli tych atrakcji mamy mniej, a atrakcją nazywamy tutaj wszystko. Miasto jest atrakcją, rzeka jest atrakcją, most, zamek, dom, kościół, budynek, biblioteka. To są wszystko atrakcje. Więc jeżeli tych atrakcji mamy w pobliżu mało, bo jedziemy

0: gdzieś, nie wiem, jakąś puszczą, jedziemy między polami, no to automatycznie promień się nam rozszerza. I możemy to ustawić, żeby program automatycznie odświeżał się. No i zgodnie z tym, że my się przemieszczamy, no to odświeżają nam się też atrakcje. To ma swoje plusy, ale też to ma swoje minusy, bo kiedy czytamy o jakiejś atrakcji, a kiedy program automatycznie nam się odświeża, no to my utracić możemy to, co czytamy, a odświeży nam się coś nowego, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Jedziemy sobie dalej.
1: Atrakcje w pobliżu.
0: Atrakcje w pobliżu. Jakie my tutaj mamy atrakcje?
1: Kościół, odległość 1,6 km, ranga 3, Kościół Święty Szczepana.
0: Pierwsza informacja to jest, w jakim, jaki charakter ma ta atrakcja. To jest kościół. To, co znalazł najbliżej atrakcję, czyli kościół. Później ranking. Ranking jest od 1 do 5. Nie jestem pewien do końca, na jakiej podstawie powstał ten ranking. Nie ma czegoś takiego, że my sami możemy oceniać na przykład i punktować gwiazdkami czy punktami jakieś miejsca. Przypuszczam, że to jest jakiś ranking, który przez twórców został utworzony, natomiast nie doszukałem się informacji, na jakiej podstawie. Często zauważyłem też, że kościoły mają 3, budowle mają 1. Bardzo mi się rzuciło w oczy. Później mamy nazwę miejsca, tutaj w tym przypadku Kościół Świętego Szczepana. No i też mamy odległość podaną od miejsca, w którym się znajdujemy, do tego miejsca, które aktualnie może być pokazane. Nie jest podana informacja, w jakim kierunku. Czyli to jest na wschód, zachód, północ, południe, czy na godzinę 8 w kierunku naszego ruchu, czy na godzinę 11, czy na 1. Tej informacji nie ma, jest tylko odległość.
1: Odległość 1,6 km, ranga 3, kopalnia węgla kamiennego Katowice. Kościół, odległość 1,8 km, ranga 4, kościół mariacki.
0: No tutaj mamy po prostu atrakcję. Ja sobie teraz spróbuję przejść do jednej z atrakcji. Ach, tak kulturalnie może. Przejdźmy do Biblioteki Śląskiej, poszukajmy jej.
1: Budowla. Odległość 1,8 km. Ranga 3. Akademia Muzyczna i inne. Odległość 1,9 km. Ranga 3. Biblioteka Śląska.
0: Jesteśmy na Bibliotece Śląskiej. Tapniemy sobie dwa razy w nią.
1: W pobliżu. Przycisk wróć.
0: No i jesteśmy w Bibliotece Śląskiej. I cóż my tutaj mamy?
1: Polska audioprzewodnik. Po notification son. Biblioteka Śląska. Inne. Ranga 3. Odległość 1,8 km. Zunicon. Przycisk. Play. Przycisk. Stop. Wygaszony. Przycisk.
0: Są takie przyciski. Play. Stop. Możemy sobie odsłuchać informacji o tej Bibliotece Śląskiej i my to zaraz zrobimy, ale najpierw zobaczmy, co tam jeszcze dalej mamy.
1: Przegląd. Wygaszony. Przycisk. Wydarzenia. 0. Wygaszony. Przycisk.
0: Wydarzenia 0. Tutaj jest fajna rzecz, która niestety ze względu na to, że miejsca nie są aktualizowane, no to już nie ma miejsca. Wydarzenia. Kiedyś było tak, że program można było tak ustawić, że pokazywał nam jakieś wydarzenia. Na przykład w Katowicach mieliśmy Off Festival w ostatnich dniach. I gdybyśmy w tamtym tygodniu oglądali Katowice, przy wydarzeniach byłoby napisane 1, czyli festiwal, Off Festival muzyki alternatywnej i nie tylko. W tej chwili zawsze wydarzenia jest pokazywane 0, no bo tak jak wspomniałem, nie są aktualizowane bieżące informacje. Szkoda, niestety.
1: Biblioteka Śląska to Polska Wojewódzka Biblioteka Publiczna o statusie naukowym. Wchodzi w skład bibliotek tworzących...
0: Możemy sobie, czyli za pomocą VoiceOvera, o tej bibliotece poczytać. Tych informacji jest więcej, mniej, dla różnych miejsc różnie to wygląda. Natomiast co zauważyłem, mimo że program audioprzewodnik, Polski audioprzewodnik nie jest modyfikowany, nie jest modyfikowane właściwie, nie są informacje o różnych atrakcjach, tych informacji jest całkiem sporo, jak dla niektórych miejsc. I na przykład ja sobie czytałem kiedyś tam o takim mieście jak Piekary Śląskie, To jest miasto w województwie śląskim. No i czytanie tym tempem voiceovera, które słyszycie, zajęło mi prawie 20 minut. Czytanie ciągłym, czyli pociągnięcie palcami dwoma w dół, no i sobie leżałem i czytałem. Także informacji było sporo. Tam są pokazane herby miast i co ważne, są te herby również opisane. Czyli w tamtym przypadku herb miasta, dwóch górników stojących naprzeciwko siebie z wyciągniętymi rękami. W tle widać bazylikę piekarską. Taka informacja jest na przykład o herbie piekar śląskich w tym programie. Nie jest to audiodeskrypcja do końca, no bo nie jest opisana ta bazylika, te wieże. Nie jest opisana, czy górnicy są wysocy, niscy, jaki jest stosunek wysokości jednego do drugiego i tak dalej. Ale jest jakaś ta informacja, możemy mieć jakieś tam wyobrażenie. Oprócz tego, że możemy o tej atrakcji poczytać sobie voiceoverem, co ja wolę, tak jak wcześniej wspomniałem, możemy sobie posłuchać.
1: Wydarzenia, przegląd, stop, play, przycisk.
0: I posłuchajmy sobie teraz nagrania o tym właśnie miejscu.
2: Biblioteka Śląska to Polska Wojewódzka Biblioteka Publiczna o statusie naukowym. Wchodzi w skład bibliotek tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny. Jej siedziba mieści się na placu Rady Europy w Katowicach. Jako jednostka budżetowa Biblioteka Śląska.
0: I możemy sobie takim głosem słuchać informacji z programu audioprzewodnik. Nie wszystkie atrakcje są do odsłuchania. Minusem drugim, znaczy drugim, którymś tam z kolei, o którym wcześniej nie wspomniałem jeszcze, to że w przypadku tego programu musimy mieć połączenie z internetem, że informacje umieszczone są na serwerze i musimy mieć połączenie z internetem, aby móc poczytać o danym miejscu. I to nieważne, czy to są informacje w formie audio, czy w formie tekstowej. One są umieszczone na serwerze. Jeżeli mamy jakiś pakiet internetowy, nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie mamy takiego pakietu, no to możemy ponieść koszty dosyć spore łączenia się z internetem, żeby posłuchać jakichś informacji. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o program audioprzewodnik, Polski audioprzewodnik. Przypominam, że ten program można zakupić w systemie subskrypcji rocznej. Kupujemy go w obecnej chwili za 89 eurocentów. Co ważne, program nie aktualizuje miejsc, natomiast sam program jest aktualizowany. Moim zdaniem program jest warty uwagi, dlatego że informacje, które są w nim podane, są bogate i program pozwala na spokojne przejrzenie, zapoznanie się z historią dawniejszą, szczególnie danych miejsc. My wracamy do Was po chwili muzycznej przerwy, aby opowiedzieć troszeczkę o drugim programie, o programie World Explorer Gold, ale to już za chwilkę.
3: To jest Tyflo Podcast.
4: To jest cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś Krzysztof Wostal opisuje dwie aplikacje. Opisał już jedną, mianowicie Polska Audioprzewodnik. Za moment przejdzie do opisywania kolejnej aplikacji dla systemu iOS, mianowicie World Explorer Gold. Natomiast ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, Skype, o loginie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net piszemy, jest do Waszej dyspozycji. A teraz przechodzimy do pytań, bo pojawiły się dwa pytania, wprawdzie nie głosowe, a tekstowe. Na Skype'ie do nas napisaliście pierwsze pytanie od Stanisława. Czy można się dzielić zaetykietowanymi przyciskami z innymi użytkownikami danej aplikacji? Krzysztofie, można czy nie można w iOS?
0: Niestety nie można i to wielu niewidomym by się przydało, gdyby było można, bo ktoś widzący coś by nam zaetykietował, my byśmy się podzielili i byłoby fajnie, ale niestety nie można.
4: Może kiedyś będzie można, może ten iOS 7 coś tu zmieni, albo jakaś kolejna wersja systemu iOS.
0: Może, ale nic na razie nie słychać o tym.
4: Dokładnie. A szkoda. Wielka szkoda. Kolejne pytanie jest od Mateusza. Mateusz pyta, czy opisywane dziś aplikacje są dostępne na jakieś inne systemy niż iOS? No to ja odpowiem, bo ja przed momentem się przekopałem przez Google'a, bo zaskoczyłeś nas, Mateuszu, tym pytaniem, szczerze mówiąc. Nie znalazłem. Być może jak będziesz miał więcej szczęścia, to znajdziesz, ale ja nie znalazłem. A z tego, co wiem, to wyniki w sklepie Google'a są w Google'u dosyć wysoko. Więc skoro znalazłem odnośniki do tych aplikacji opisywanych dziś przez Krzysztofa w iTunesie za pomocą Google'a, nie znalazłem ich w Google Play, no to podejrzewam, że nie ma. No a dla nas za bardzo inne systemy mobilne nie są niestety dostępne, no chyba, że jeszcze umierający Symbian, ale nic także nie znalazłem żadnych informacji, jakoby te aplikacje były dostępne na Symbiana. Dobrze, Krzysztofie, to już oddaję Ci głos.
0: Mateuszu, jeszcze dodam, że z pewnością na Androida znajdzie się jakiś program tego typu. Nie wiadomo, jak będzie z jego dostępnością. Nie wiem, jak to wygląda w Google Play, ale przypuszczam, że będzie podobnie jak w iOS, że wiele miast, wiele regionów też tworzy swoje własne aplikacje. Jest Dolny Śląsk Gwaid, jest Tychy, Katowice, Kraków ma swoją aplikację, jest aplikacja Graj Hey Now, krakowska, która jest też na Androida, gdzie oprócz tego, że możemy grać Hey Now, możemy sobie również troszeczkę na stronie miasta poczytać o jego historii, więc tak też można szukać aplikacji dla różnych regionów. Przechodzę teraz do aplikacji World Explorer Gold. To jest aplikacja z tej samej firmy, czyli AudioVidia. I aplikacja kosztuje, jak wspomniałem, 10 euro bez jednego centa, czyli 9,99, magiczne 9,99. Czy warto wydać tą cenę? W prywatnych rozmowach bardzo często pytacie się właśnie, czy warto. I tak, i nie. Program mnie rozczarował, o ile pierwszy rzut ucha byłem zachwycony, że jest tyle miejsc, bo zdecydowanie atrakcji jest więcej niż w programie Polska Audio Przewodnik. I to bezsprzecznie więcej. O tyle informacje o miejscach są uboższe. W Polska Audio Przewodnik jednak informacji jest więcej. Gdy czytamy, trwa to dłużej. Możemy sobie przeczytać na przykład nie tylko o historii miasta, możemy przeczytać o strukturze opadów rocznych, o położeniu geograficznym, o przyrodzie, o strukturze demograficznej danego rejonu i tak dalej, i tak dalej. W World Explorer Gold tych informacji jest jednak mniej i jest tutaj skromnie. Po drugie, za 10 euro to wymagam, żeby program jednak był bardziej dostępny. Nie chodzi o to, że nie można nic voiceoverem przeczytać, bo można, tu nie ma żadnych problemów. Można poruszać się po przyciskach, można poruszać się po tekście, natomiast są przyciski, które są albo zaetykietowane w sposób niezrozumiały, albo są przyciski, które w ogóle są niezaetykietowane i pół biedy, jeżeli to jest przycisk, który znajduje się między poprzednia ścieżka, następna ścieżka, to wiadomo, że byłoby play. Ale gdy są to przyciski, które nagle znikąd się pojawiają i są niezaetykietowane, to jest trudno. Trzeba trochę podoświadczać, popróbować i wtedy dopiero wiemy, co to jest. Niewątpliwą zaletą programu jest to, że nie tylko Polska, ale różne atrakcje na świecie można sobie za pomocą tego programu oglądać. Bardzo dużą zaletą programu jest to, że informacje, które są o atrakcjach, są zapisywane na naszym dysku, ale tylko tekstowe. Atrakcje wypowiadane głosem są w internecie i musimy mieć połączenie z internetem, żeby odsłuchać sobie takiego nagrania. Natomiast jeżeli chcemy voice-overem przeczytać jakiś tekst o atrakcji, nie ma żadnego problemu, nie musimy mieć połączenia z internetem. Przy instalacji program ściąga, 350 MB zajmuje ta baza tekstowych plików. No i możemy sobie o tym poczytać. No i właśnie wejdziemy sobie teraz do tego programu. Zanim do niego wejdziemy, ja przypominam, że można się z nami kontaktować. 123 834 835 nasz numer telefonu oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszamy do dodawania pytań. Wejdźmy sobie teraz do aplikacji Word Explorer Gold. Ikonka aplikacji nie nazywa się Word Explorer Gold. Ikonka nazywa się Explorer.
1: Polska audio przewod Explorer. Uwaga, Facebook. Dołączyć do nas na pracę doku.
0: Ja tego celowo wcześniej nie zrobiłem, ażeby wam pokazać, że przy wejściu do programu się właśnie pyta nas program o to, czy chcemy dołączyć na Facebooku. Ja tego wcześniej jeszcze nie zrobiłem.
4: Krzysztofie, to zanim to zrobisz, jeżeli w ogóle będziesz chciał to robić, to odbierzmy może telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo, kogo witamy?
0: Świetnie, super.
5: Tak, halo, dzień dobry, witamy Pawła.
4: Witaj, Paweł.
5: Ja mam pytanie tutaj do Krzysztofa odnośnie aplikacji Word Explorer Gold. Pytanie jest następujące, czy można, będąc na przykład, załóżmy w Krakowie, pooglądać sobie atrakcje, które są, nie wiem, w Kołobrzegu, w Londynie, w Nowym Jorku, czy gdzie tam sobie chcemy, i czy ten tekst z opisem jest w języku polskim?
0: Nie znalazłem takiej możliwości. Taką możliwość znalazłem w programie Polska Audio Przewodnik, gdzie rzeczywiście jest wyszukiwarka i można sobie wyszukać, nie wiem, Kołobrzegu, Gdańska, Suwałk, ale tylko na terenie Polski. Natomiast w programie Word Explorer Gold nie znalazłem takiej możliwości. Ale dobrze, że o tym wspominasz, bo zasugeruję twórcom programu, żeby w kolejnej aktualizacji taka możliwość była, bo jedną z możliwości tego programu jest to, że możemy autorom zasugerować, co potrzebujemy, aby było.
5: No to dobrze, to dziękuję bardzo za odpowiedź. Do widzenia.
4: Dziękujemy ci, Paweł, za telefon. Do usłyszenia.
0: Więc weszliśmy sobie do programu i program nas zapytał się o Facebooka. On się pyta o to tylko raz i pyta się o to wtedy, kiedy my zmienimy hasło. Ja właśnie zmieniłem hasło do Facebooka i wszystkie aplikacje po kolei, które z Facebookiem łączę, które mają taką możliwość, w tej chwili po wejściu pytają mnie się, czy ja chcę połączyć z Facebookiem. Oczywiście w tej chwili się na to nie zgodzę, trwałoby to jakiś czas, wszystkie loginy, hasła musiałbym podpisywać. Chodzi o to, że również w tym programie możemy się dzielić ze znajomymi miejscami i tutaj już oprócz tego, że jest informacja, jestem w Krakowie na rynku głównym, jest graficzne przedstawienie tego rynku, jakieś tam zdjęcie fragmentu rynku, które uatrakcyjnia ten nasz wpis. Więc nie zgodzę się w tej chwili na tego Facebooka.
1: Dołączyć do nas kapinuje. Przycisk. Proszę więcej nie pytać. Nie teraz. Przycisk.
0: Nie teraz.
1: Park Bogucki w Katowicach, 1,3 km.
0: I już program w tej chwili od razu pokazuje nam atrakcję. Tutaj nie ma możliwości sobie najpierw chodzenia gdzieś tam, a może inaczej. Są możliwości, natomiast w porównaniu z Polska Audioprzewodnik jest ta zaleta, że od razu atrakcje są wyświetlone. Nie musimy ich szukać, nie musimy szukać przycisku atrakcji, tylko od razu są wyświetlone. Natomiast mamy przyciski, gdzie możemy oczywiście sobie przejrzeć mapę, gdzie my się znajdujemy i gdzie my możemy dokonać jakichś ustawień. I ustawienia oczywiście są tak samo ubogie, jak były Polska Audioprzewodnik, czyli właściwie tylko połączenie z Facebookiem. Nawet języka nie możemy tutaj zmienić, dlatego że program wykrywa automatycznie język, jaki ma nasz iPhone ustawiony. Wejdźmy sobie do jednej z atrakcji.
1: Osiedle Walentego Rościńskie 1.0 km nagłówek. Katowice Zawodzie 369 metrów.
0: No to 0, wiecie, 25. Gdzie jestem, Katowice Zawodzie, tam 369 metrów. Tutaj nie ma takich informacji, jak było w Polska Audioprzewodnik, czyli że to jest kościół, czyli że to jest budynek, jest po prostu nazwa tylko. Tam słyszeliście Park Boguciński, no bo taka jest nazwa, park, to się domyślimy, ale obok?
1: 0 km nagłówek. Katowice 1.0 km, osiedle Walentego Rościń, Park Bogucki w Katowicach, centralny cmentarz komunalny w Katowicach, Jerzy Duda Gracz, 1.4 km.
0: Jerzy Duda Gracz. Nie wiemy na przykład, co to może być. Ja wiem, bo tutaj mieszkam. O co tutaj chodzi, natomiast ktoś obcy może nie wiedzieć, nie ma tej informacji właśnie, jakiego rodzaju to jest atrakcja.
1: Centra, park, osiedlewa, 1. Katowice Zawodzie, 360.
0: Wracamy sobie do Katowic Zawodzia i wejdźmy sobie na tą atrakcję.
1: Katowice Zawodzie, 369 metrów, 0.25.
0: I jesteśmy tutaj. 0.25 to jest informacja, ile mamy minut i sekund nagrania o danym miejscu. Tutaj mamy 25 sekund i w przeciwieństwie do Polski Audioprzewodnika najpierw zaprezentuję, jak jest czytana informacja o tym miejscu.
1: Libre, przycisk, szybko do przodu, przycisk.
0: Posłuchajmy.
6: Katowice Zawodzie, przycisk. Katowice Zawodzie, stacja kolejowa w Katowicach. W dzielnicy Zawodzi, na wschód od dworca głównego. Na stacji zatrzymują się wyłącznie pociągi osobowe w relacjach Gliwice-Częstochowa, Katowice.
0: Jak słyszycie, czytane jest moim zdaniem to gorzej niż Polska Audioprzewodnik. I czytane jest strasznie wolno. Po drugie, tak jak wspomniałem, zabierany jest transfer internetowy. Ja w tej chwili jestem na sieci Wi-Fi, mam pakiet internetowy, nie ma dla mnie żadnego problemu. Natomiast jeżeli ktoś nie ma pakietu internetowego, nie ma Wi-Fi, moim zdaniem szkoda tego słuchać. Lepiej ten sam tekst przeczytać sobie za pomocą voiceovera. Więc zobaczmy sobie te same informacje.
1: Szybko do przodu, brę, przycisk.
0: Tu jeszcze słyszycie takie coś jak szybko do przodu. Kiedy informacji jest więcej, powiedzmy 2-3 minuty, to szybko do przodu pozwala nam przewijać ten tekst do przodu o kilkadziesiąt sekund, około 30 sekund nagrania. Przy tym wolnym wypowiadaniu nie jest to aż tak dużo słów, które możemy stracić. Mamy tutaj taki przycisk, który się nazywa...
1: Dobra, przycisk.
0: No i co? On chyba nic nie mówi. Albo niewielu osobom coś mówi. Wejdziemy sobie do niego.
1: Uwaga, online ukośników Flinę. Możecie otworzyć pełny artykuł w sieci lub skorzystać z tekstu bez połączenia.
0: To, o czym mówiłem, prawda? Pełne archiwum jest w sieci, czyli zdjęcia, czyli te nagrania audio. I trzeba się wtedy łączyć. Ale możemy też z tekstu offline, co dla nas niewidomych jest w zupełności wystarczające.
1: Możecie otworzyć pełny z połączeniem, pełny artykuł, bez połączenia, wyłącznie tekst, przycisk.
0: Wybieramy sobie przycisk bez połączenia, wyłącznie tekst.
1: Libre, przycisk. Bons Sole 3, Katowice Zawodzie, stacja kolejowa w Katowicach, w dzielnicy Zawodzie, na wschód od dworca głównego. Na stacji zatrzymują się wyłącznie pociągi osobowe w relacjach Gliwice, Częstochowa, Katowice, Kozłów, Ukośnik, Sędziszów, Ukośnik.
0: I tak dalej, można sobie nie czytać o tym miejscu. Program World Explorer Gold, tak jak wspomniałem, pozwala na oglądanie całego świata. Nie znalazłem dla żadnego miejsca w Polsce jeszcze takiej informacji, jakie są organizacje non-profit w danym miejscu, w jakim danym mieście. Natomiast na końcu każdej informacji o atrakcji jest link organizacje non-profit i łączy się wtedy z Wikipedią ten program. Otwiera się Safari, otwiera się strona w Wikipedii. No i dla Polski nie znalazłem, tak jak wspomniałem. Przypuszczam, że dla jakichś miejsc na świecie atrakcje już są uzupełnione o te dane, albo może też Wikipedia ma uzupełnione informacje o te dane i można sobie sprawdzić. program kosztuje 10 euro, ale niewiele więcej o nim można powiedzieć. Mnie on zadowala o tyle, że mogę za jego pomocą, będąc gdzieś tam na świecie, sobie troszeczkę poczytać o danym miejscu, co jest zaletą, dlatego że no, przewodników na świecie gdzieś no, nie kupię, bo i tak z nich nie skorzystam, bo nie wezmę ze sobą skanera, bo nie znam języków i tak dalej, i tak dalej. Te atrakcje, które są na świecie, przynajmniej sprawdziłem to w Czechach i Słowacji, są w języku polskim, więc ten opis na przykład o Morawskim Krasie, to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie po jaskiniach troszeczkę pochodzić, gdzie są słynne jaskinie, to są właśnie w języku polskim i możemy sobie po polsku posłuchać, poczytać. Nie znalazłem jeszcze miejsca, które nie miałoby tego opisu audio strasznie wolnego, co w polski audioprzewodnik się zdarza. Dla mnie akurat to nie sprawia żadnej różnicy, bo ja tylko tekstów czytam offline, no bo szybciej. Program polecam dla tych, którzy lubią czegoś się dowiedzieć o mijanych miejscach, o historii. No tylko się zastanowić trzeba, czy warto wydawać na to 10 euro. Czy jeżeli poruszamy się po Polsce, nie wystarczy nam wydać te 89 centów i kupić program Polska Audioprzewodnik, w którym znajdziemy dużo informacji o polskich miejscach. Musimy wprawdzie mieć stale łączność z internetem, ale czy to nam wystarczy? Odpowiedź na to pytanie to pozostawiamy Wam, bo każdy musi sam ocenić.
4: Krzysztofie, to ja zapytam jeszcze, to ja zapytam przy okazji, czy jeżeli chodzi o bazę informacji, gdybyśmy to tak porównali na Polskę, czy te aplikacje mają porównywalną ilość informacji, jeżeli chodzi o nasz kraj?
0: To ja bym powiedział, znowu troszkę rozwlekle.
4: Proszę bardzo, mamy czas.
0: W programie World Explorer Gold na pewno jest dużo więcej tych miejsc, tych atrakcji. Zdecydowanie więcej. W programie Polska Audioprzewodnik, jeżeli są jakieś miejsca, a nie ma ich znowu tak mało, to informacje są dokładniejsze. Może nie tyle dokładniejsze, jest ich więcej. W programie World Explorer Gold są, mam takie wrażenie, nie tyle powierzchowne informacje, ale takie podstawowe. O, to jest dobre słowo. Natomiast Polska Audioprzewodnik są te informacje bardziej szczegółowe. Także te aplikacje dla mnie, one się uzupełniają. I jak czegoś nie ma tu, to jest tu i tak sobie w ten sposób zwiedzam Polskę.
4: Rozumiem. Zatem czy jeszcze coś a propos tych aplikacji chciałbyś dodać?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o te aplikacje, to nie. Jeżeli chodzi o podróżowanie, bo my dzisiaj tak troszeczkę o tych podróżniczych aplikacjach mówimy, to co powiedziałem do Mateusza, że szukać też warto aplikacji miejsc, miast. Są ciekawe aplikacje, również dostępne dla VoiceOvera. Można zwiedzać na przykład bydgoską Starówkę za pomocą dedykowanej aplikacji dla Bydgoszczy. Można zwiedzać browar, można w Tychach, można zwiedzać zamek w Malborku i tak dalej, i tak dalej. Ale te programy zajmują miejsca. Te programy, o których natomiast dzisiaj mówiliśmy, są programami, które łącznie zajmują około 450 MB. World Explorer Gold 350, Polska Audioprzewodnik niecałe 100. No i możemy sobie poczekać. Nie wiem dlaczego Polska Audioprzewodnik prawie 100, skoro musimy mieć połączenie z internetem. No ale tak jest. Co ważne, o czym nie wspomniałem, Polska Audioprzewodnik, dlatego że łączy się z serwerem zewnętrznym, czasami nie działa. Dzisiaj miałem taką sytuację właśnie, że pomimo, że mam opłacony abonament, to nie działała. Mało tego, po wejściu do programu otrzymałem informację, że nie mam opłacanego abonamentu. Musiałem jeszcze raz tego dokonać. Nie było problemu, bo i tak na dniach mi się on kończy za jakieś 2 tygodnie. No ale może się zdarzyć sytuacja, że będziemy wylogowani i trzeba na nowo się zalogować.
4: A zatem, jak rozumiem, to by było na tyle a propos dzisiejszego tematu, czyli aplikacji World Explorer i Polska Audioprzewodnik. Telefonów nie widzę, na Skype'ie do nas nikt nie dzwoni, również na Skype'ie także nikt nie pisze. No zatem myślę, Krzysztofie, że to by było na tyle, tak? Jeżeli chodzi o prezentację dzisiejszą.
0: Jeżeli chodzi o prezentację o tych programów, byłoby na tyle. Chcemy wam też powiedzieć, że dziękujemy za te pytania, które dodajecie nam i prosimy o nie, jeżeli chcecie, żeby coś opowiedzieć o jakichś aplikacjach, jeżeli chcecie, żeby pokazać je, to piszcie, to mówcie, to nagrywajcie się na Voxera, bo jesteśmy dla was.
4: Dokładnie. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, ktoś chciałby usłyszeć o jakiejś aplikacji albo aplikacji do czegoś, bo to też może być tak. W sumie, jeżeli ktoś na przykład dopiero stawia pierwsze kroki w świecie iOS-a, to też niekoniecznie może znać nazwy aplikacji, ale może ktoś ma jakieś nietypowe potrzeby, chciałby poznać jakąś aplikację do czegoś, do jakiegoś konkretnego zadania, to no, być może uda się znaleźć coś dostępnego. Są komentarze, są metody kontaktu z nami różne, zatem zachęcamy do ich wykorzystywania. Krzysztofie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poprowadzenie dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. Ja jeszcze króciutko tylko powiem, co w tym tygodniu na antenie Tyfloradia. W czwartek wspólnie z Olą Szostak Alicja Witek rozmawiać będzie o sporcie osób niewidomych, a w piątek ja pojawię się na antenie już nie tylko jako realizator, ale także jako prowadzący. Opowiem o aplikacji GW, a właściwie GW, tak z angielska, ładniej, Socialize, czyli dostępnego, o dostępnym kliencie Facebooka, który ostatnio wypuściła firma GW Micro, czyli ta sama firma, która jest producentem popularnego w Polsce czytnika ekranu Windows Eyes. Czy ta aplikacja jest warta tego, żeby ją kupić, bo to aplikacja płatna? Ja kupiłem. A czy żałuję, czy nie, opowiem już w piątek po godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja także się żegnam. Słowa te mówił realizujący dzisiejszą audycję, no i troszeczkę gdzieś tam ją współprowadzący Michał Dziwisz. Kłaniam się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Siódmy kwietnia, za to 20.05.
4: Tak jest.
7: Dzisiaj w ogóle taki pierwszy chyba dzień, kiedy było rzeczywiście na tyle ciepło, że można sobie wyjść w krótkim rękawku, przejść na chwilę na jakiś balkon, jeżeli ktoś ma.
4: I na tyle ciepło, że się Tomkowi daty pomyliły. To już jest, to już znaczy, tak, że jest ciepło.
7: To już coś znaczy.
8: Tak. Ale u nas wiatr wieje.
4: W suwałkach. Tak, to...
9: Tutaj tarasik jest. Świetnie dzisiaj zadziałał. Zrobiło się trochę chłodniej przy okolicach 5-6, ale ogólnie nie narzekam. Fajnie się siedziało.
7: I Paweł, jak zwykle, Pawłowi się na początku audycji zepsuło stereo. To teraz mi się jeszcze nie mogą pomylić uczestnicy naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu, a z nami jest, znaczy z nami jest, no tutaj w studiu jest Kasia Ślipek, Piotrek Malicki, Robert Łabęcki.
8: Dobry wieczór.
7: Kto jeszcze jest? Michał Dziwisz.
4: Dobry wieczór.
7: Mikołaj Hołysz. Dobry wieczór. Czyli Tomek Bilecki. Czyli chyba komplet, jeśli dobrze
4: komplet,
7: liczę.
4: Tak, słuchajcie, jest komplet.
7: Jest komplet. Jest kwiecień, jest komplet.
4: Tak jest.
7: Dobrze, to zanim porozmawiamy szerzej, no to Robercie przedstaw, co dzisiaj będzie.
8: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Koronawirusowy JOS w Altixie. Mamy potwierdzenie, że się da. Zmiany w platformie Zoom. Próbne arkusze, tak, dostępne, ale tylko dla ósmoklasistów. Jesteśmy na YouTubie, Spotify'u i Deezerze. Będzie o dostępnych podręcznikach dla osób niewidomych do matematyki. Leki z drukarki 3D. Prosta instrukcja pracy z MS Teams i NVDA. Nowości w dodatkach NVDA. Maseczki ochronne dostępne w Altixie. Nowości w programach nawigacyjnych na Androida. Znowu Unigram, tym razem czaty w osobnych okienkach. Będzie o komunikatorze Miranda i o nowej wersji wtyczki Clist Blind. Apple z patentem dla niewidomych. Pomoc w robieniu zdjęć. Monitory brajlowskie nowej generacji. Co to takiego? Gdy chcemy nagrać jakiś nietypowy stream, przyda nam się VLC. Linux na iPhone'ie i to w dodatku dostępny. W sklepie Play będzie brakowało bardzo ważnej zakładki. Virtual Audio Cable ma od teraz wersję Lite. E-paragony prawnie równe. Facebook rozszerza funkcję nadawania na żywo. Skype Meet Now, konferencje Skype'owe jak w Zoomie. Będzie o widżetach na ekranie domowym iOS 14. Impost i WhatsApp łączą siły. Revolut wprowadza kilka funkcji premium dla użytkowników kont darmowych. Będzie o szkle, które zabija 99% drobnoustrojów, które znajdą się na powierzchni naszego telefonu komórkowego. Quibi.
7: Tyrydydym.
8: I tak jest. Fajnie. Jeszcze pewnie coś.
7: I jeszcze pewnie coś. A zacznijmy od tego, o czym było jeszcze w poprzedniej audycji. Czyli koronawirusowy Altix, znaczy koronawirusowy JOS w Altixie. Mikołaj wie, że się da. O.
10: Tak. No, znam osobę po prostu, która próbowała i faktycznie Altix dostarcza link do pobrania programu, dostarcza kod aktywacyjny i faktycznie działa ta procedura, można to jak najbardziej uzyskać.
7: I zupełnie na legalu.
10: Tak, tak, żeby oczywiście. Tak, przez Altix oficjalnie wszystko w Polsce bez żadnych już obejść przez Amerykę. Jak najbardziej się da.
7: Druga taka informacja też, o której mówiliśmy już wcześniej, zresztą jest audycja o Zoomie, ale Zoom nie śpi, Zoom się rozwija i Zoom ma
4: i będzie jeszcze zmiany. Jedna audycja w Zoomie, o Zoomie.
7: Tak.
10: Będą, tak, są zmiany w Zoomie spowodowane nagonką, bo myślę, że tego się nie da inaczej nazwać na Zooma, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Moim zdaniem, no, słuszną, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś naprawdę tajnymi, biznesowymi jakimiś sekretami, jeżeli, nie wiem, jesteśmy firmą wielkości Apple'a bądź agencją wielkości FBI, to może faktycznie nie byłby to najlepszy pomysł, ale zdecydowanie do rzeczy typu szkoła, do rzeczy typu, nie wiem, jakaś mała polska firma, to jakby ja osobiście czytając te raporty, totalnie nie widzę przeszkód, żeby tego Zooma używać.
4: Jedyne zwłaszcza... co, jedyny Mikołaju, rzeczywiście taki błąd, o którym czytałem i czytałem to gdzieś za granicą, w zagranicznych mediach, bo oczywiście polskie portale lifestyle'owe, lifestyle'owo-technologiczne zakręciły się na tym błędzie, który Zoom miał w aplikacji na macOS-a i o tym serwerze, który tam był.
10: To była stara sprawa.
4: Natomiast ja ostatni dość świeży błąd, dość świeżym błędzie wyczytałem, że można było w jakiś sposób zmusić Zooma do tego, żeby udało się odczytywać hasła w tym magazynie Microsoftowym, które są zapisane, poświadczenia Microsoftu. Natomiast no, pojawiła się ostatnio aktualizacja i zdaje się, że ona ten błąd poprawia.
10: Inaczej, jakby nie ma co mówić, że błędów nie ma, bo
4: błędy są, oczywiście, że
10: ale błędy są.
4: Są
10: wszędzie i jakby faktem technologii informatyki jest, że nie ma aplikacji w 100% bezpiecznych, są tylko aplikacje, których nikomu nie chciało się jeszcze hakować.
4: I dobrze, że się stało, że na ten Zoom teraz tak padło dość intensywne tak. światło, bo teraz jest szansa na to, że oni będą chcieli wykorzystać swoje 5 minut, bo nie oszukujmy się, takie firmy jak właśnie Zoom, to przez to, co się teraz obecnie na świecie stało, to te swoje 5 minut mają i w tym momencie muszą dbać o swoją reputację, więc podejrzewam, że tam naprawianie i poprawianie trwa w najlepsze.
10: Ale ja szczerze mówiąc, ja naprawdę trochę nie rozumiem tej nagonki na Zooma, bo ja widzę, jak niektóre firmy podchodzą do takich kwestii, czyli piękny mail, ogłoszenie prasowe, dbamy o twoją prywatność i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo danych naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem, życie wraca do normalności, tak samo jak olewaliśmy, tak samo olewamy dalej. Tymczasem Zoom, okej, rozumiemy, zrobiliśmy parę rzeczy źle, i Zoom ogłosił, że na 90 dni zawiesza jakiekolwiek prace nad nowymi funkcjami, żeby skupić się tylko i wyłącznie na znajdowaniu i poprawieniu błędów bezpieczeństwa. A naprawdę dużo firm, które miały zdecydowanie gorsze wpadki od Zooma, wycieki, nie wiem, haseł, PESEL-i i innych podobnych tego typu danych, setek tysięcy klientów, przeszło na tym w ogóle do porządku dziennego i w sumie to sobie niewiele z tego zrobiło. Więc tak naprawdę, jeżeli na parę błędów Zoom reaguje w taki sposób, to myślę, że jest naprawdę nadzieja, że nie wiem, może się mylę, może to jest PR, ale widząc to podejście, widząc podejście też do dostępności w Zoomie, gdzie tam jest naprawdę czytane wszystko, mam takie dziwne wrażenie, jakby to była w ogóle jedna z niewielu firm, która myśli nie tylko o zarobkach, tylko jednak o czymś mimo wszystko więcej.
4: A jak ci się, Mikołaju, wydaje, czy jakieś błędy związane z bezpieczeństwem mogą na przykład mieć wpływ także na to, że ta aplikacja jest tak bardzo dostępna, że jest tak jakby wystawiona na czytniki ekranu i technologie asystujące?
10: Nie sądzę, żeby w tym przypadku miało to... Jakby jedyne co, i to faktycznie jest coś, co jest poprawiane, błędy związane z wygodą i komfortem użytkowania. Czyli to właśnie, to, że naszym identyfikatorem spotkania na Zoomie był 9-10 lub 11-cyfrowy numer. No i tu, jak się okazało, teraz pojawił się problem. Pojawił się problem tego typu, że powstały bądź to narzędzia, bądź to po prostu ręczne próby wpisywania różnych numerów, najczęściej kilkunastu, dziesięciu na sekundę za pomocą jakiegoś automatycznego programu i szukania otwartych meetingów, otwartych spotkań, żeby zrobić im coś. Był na przykład incydent któregoś z większych stowarzyszeń anonimowych alkoholików, że jakaś grupa troli znalazła chyba nawet na Facebooku ich linka, że z powodu koronawirusa zamykają swoją siedzibę i zapraszają wszystkich na spotkanie na Zooma, po czym weszła i zaczęła mówić, jak to alkohol super smakuje i dlaczego oni to w ogóle robią, zaczęła obrażać osoby o innym kolorze skóry, zaczęła obrażać ładnie wyglądające kobiety i jakieś takie bardzo niefajne komentarze dawać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i też Zoom na to bardzo szybko zareagował i to jest właśnie to, o czym chciałem mówić, jakby to, do czego oryginalnie dążyłem. Wprowadzono pewne zmiany i to zmiany widoczne dla użytkownika. I teraz tak, nowy meeting, który tworzymy, jeżeli tego nie wyłączymy, bo to jest gdzieś do wyłączenia w ustawieniach, po pierwsze, z automatu i z gruntu, poza 9-cyfrowym czy tam 10-cyfrowym, w zależności tam od meetingu, numerem, tym meeting ID, dostanie też 6-cyfrowe hasło. I teraz, jeżeli jest to link do meetingu, jeżeli dajemy komuś link do meetingu typu tam chyba US4, coś tam zoom.us, też J, leży i tak dalej, to nie ma problemu, bo hasło jest zagnieżdżone w tym linku. Ale jeżeli dajemy komuś ten kod meeting ID i dyktujemy, to tam pod spodem, w tym zaproszeniu, które nam się wygeneruje w Zoomie, powinno być coś takiego jak password. I tam 6-cyfrowy kod, który jest tym hasłem i to hasło też musimy podać, żeby ktoś mógł wejść do meetingu. Jest jeszcze druga zmiana. Też w każdym meetingu domyślnie Teraz włączony jest tak zwany waiting room, czyli poczekalnia. To jest też mechanizm, który my tu stosujemy już od dłuższego czasu na Tyfloprzeglądzie, żeby żaden słuchacz nie wszedł nam w niespodziewanym momencie, nie zaczął po prostu do nas mówić, ale teraz każdy meeting na Zoomie ma też ten mechanizm. Czyli co my jako osoba dołączająca do meetingu musimy zrobić? No dołączamy i lądujemy w takiej poczekalni. Wyświetli nam się okienko Zoom, bez niczego, bez żadnych kontrolek w nim. Ono będzie wyglądało na niedostępne, ale ono takie będzie po prostu dlatego, że no tam nic nie ma, tam nie ma co być dostępne, bo to okienko jest zwyczajnie po prostu puste. I my musimy poczekać, aż nasz host, gospodarz danego meetingu, nas zaakceptuje. Teraz jak z perspektywy hosta zaakceptować daną osobę? Musimy za pomocą skrótu Alt-U, czyli listy skrótu przechodzącego na listę użytkowników, bądź klikając przycisk Participant List w okienku Zooma, no wyświetlić sobie właśnie listę członków spotkania. I teraz pod tabem, jeżeli mamy kogoś w tym waiting roomie, czyli w tej poczekalni, powinna nam się pojawić lista dodatkowa. To nie jest lista użytkowników, to jest druga dodatkowa lista, która nazywa się waiting room. I jeżeli sobie tam coś zaznaczymy, to pod kogoś zaznaczymy, to pod tabem będziemy mieć przycisk admit, czyli wpuść. I to jest ważne, bo w tym momencie to jest kwestia każdego tak naprawdę spotkania na Zoomie, jeśli się tego nie wyłączy. Czyli jeżeli organizujemy jakieś, nie wiem, nawet dla jednej osoby, czy dla kilku, to czekają nas właśnie takie waiting roomy i będziemy musieli osoby na dane spotkanie po prostu wpuszczać.
4: I ja nie jestem, Mikołaju, do końca pewien, czy da się globalnie to wyłączyć. Być może da się to wyłączyć w meetingu, jako w ustawieniach konkretnego meetingu. Natomiast powiem tak, ten meeting nasz, tyflopodcastowy, jest zrobiony już od jakiegoś czasu. I tu nie zostało to nałożone, mimo że w mailu, który otrzymałem od Zooma, pojawiła się taka informacja i ona, szczerze mówiąc, trochę mnie zaniepokoiła, że te restrykcje będą nakładane nawet na dotychczasowe meetingi. Natomiast w moich opcjach w profilu Zooma ustawienia dotyczące waiting roomu i ustawienia dotyczące zabezpieczania meetingu hasłem są wygaszone. One jakby, jest informacja, że te ustawienia zablokował administrator i ja nie mam możliwości ich zmiany. No ja jestem administratorem, ale jak widać jest jeszcze ktoś nade mną, administrator Zooma, więc przypuszczam, że nowo tworzone meetingi będzie można wyłączać jedynie, jeżeli jest jakaś możliwość gdzieś tam we właściwościach, albo przynajmniej tymczasowo jest to w ogóle nie do zmiany, albo trzeba skontaktować się z supportem Zooma i zadeklarować, że ja wiem co robię i ja po prostu tego nie chcę, bo w niektórych przypadkach, tak jak na przykład my robimy, to ja powiem szczerze, że dla naszych słuchaczy byłoby to zdecydowanie bardziej problematyczne, jeżeli oni, zwłaszcza dzwoniąc przez telefon, musieliby podawać jeszcze jakieś tam hasło telefoniczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, całe szczęście nowo tworzone meetingi, no, już będą z tym hasłem, natomiast nasz meeting tyflopodcastowy jest bez tego, jest z waiting roomem, który wykorzystujemy i z którego będziemy korzystać i wszystko po prostu działa jak trzeba.
10: Tak. No i to chyba tyle z takich właśnie najważniejszych, przynajmniej widocznych dla użytkownika i ważnych jakby zmian, z którymi no musimy po prostu być zaznajomieni. Czy to jako host, który musi klikać po prostu na przycisk admit, czy to jako słuchacz, który, czy tam osoba łącząca się powiedzmy do meetingu, nie wiem, w szkole, na studiach czy w firmie, która dostanie okienko Zoom i po prostu nie wie co zrobić. No jeżeli takie okienko dostanie, to znaczy, że trafiła do tego waiting roomu i musi poczekać na zmiłowanie się hosta. Też co warto wspomnieć, ja przynajmniej zauważyłem, że czasami te waiting roomy, że okej, klikamy admit, ale to tam paręnaście nawet sekund potrwa, zanim ta osoba zostanie faktycznie wpuszczona. Więc można nawet kliknąć drugi raz, ale to jakby to nie jest dziwne, jeżeli się nam faktycznie zdarzy, że to trwa.
4: Zgadza się. To po prostu czasem wymaga chwili odczekania.
10: I jeszcze jedna rzecz. To jest błąd dostępnościowy. Mamy kogoś na meetingu. Powiedzmy, nie wiem, Michał Dziwisz dołączyłby do meetingu I teraz ktoś kliknie admin, wpuszczamy. To my czasem usłyszymy coś dziwnego. Usłyszymy, Michał Dziwisz has left the meeting, czyli wyszedł z meetingu i dopiero po chwili, że do niego wszedł. Więc nie dziwmy się, jeżeli słyszymy, że ktoś wyszedł, to bardzo możliwe jakby, że on wyszedł z waiting roomu tak naprawdę, a nie z meetingu, mimo tego, co nam Zoom mówi, bo jest po prostu dostępnościowa niedoróbka. I po chwili dopiero usłyszymy komunikat po paru sekundach, że joined i w tym momencie jest już na faktycznym meetingu.
7: No dobra, to co? I to jeszcze właśnie, to taka chyba dobra pora, żeby przypomnieć, że właśnie można się z nami połączyć. I to połączyć telefonicznie i połączyć jeszcze przez Zooma, a jak to zrobić, można się dowiedzieć, wchodząc na stronę tyflopodcast.net/zoom, pisane z o my. No to co, został nam jeszcze jeden test, tak, jeden nie test, ale to właśnie poniekąd test. Przed z tych audycji wcześniejszych mówiliśmy o tych arkuszach próbnych, bo to teraz czas egzaminów się zbliża wielkimi krokami. No i są arkusze dla ósmoklasistów chyba dostępne dla niewidomych.
10: Właśnie
7: tylko
10: tyle.
7: Dla ósmoklasistów.
10: Dokładnie, bo o ile w przypadku testów dla ósmoklasistów, tak jak mówiłem, były na stronie CKE te pliki, o tyle przyszło to do matur. Ja jakby już z nadzieją, bo to w tym momencie mój okres i mówię, no wszystko będzie fajnie, będzie dostępne po tym, co widziałem po tych testach. No niestety nie było fajnie i nie było to absolutnie dostępne. Jak najbardziej była wersja dla osób widzących, wersje dla niewidomych nie było. Kontaktowałem się w tej sprawie z Centralną Komisją, zero odzewu, w ogóle nic, nawet informacji, że mail został przeczytany. To tak wygląda, jakby z powodu koronawirusa tam w ogóle nikt nie pracował. Kontaktowałem się z biurem o pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Tam dostałem informację, że przeczytano, tam dostałem prośbę o uzupełnienie danych, na którą odpisałem w 5 minut. Tam dostałem informację, że moja wiadomość została przeczytana i tak od tego czasu zero efektu. Więc nie wiem, może coś się ruszy, ale tak naprawdę jest trochę już po fakcie. No i niestety wyszło jak wyszło.
4: No w ogóle to jest ciekawa sprawa, co z tymi maturami będzie i jak to będzie wyglądało. Na razie oficjalnie matury są w maju, ale jak to będzie do końca wyglądało i czy one rzeczywiście w tym maju się odbędą i w jaki sposób?
10: Ja w to nie wierzę.
4: Mówi się,
11: że we Francji są odwołane.
10: Nikt w to nie wierzy.
4: Tak, we Francji zostały odwołane i we Francji ci, którzy mieli zdawać te matury, nie zostaną poszkodowani, a ja bym powiedział, że nawet co niektórzy, to się mogą ucieszyć z tego powodu, bo we Francji na świadectwach maturalnych dano im najzwyczajniej w świecie te oceny cząstkowe szkolne, z tego co
10: ja
4: wiem.
10: Ja myślę, że w Polsce to o tyle nie wyjdzie, że u nas jest tego typu problem, że faktycznie w słabej szkole uczeń przeciętny może mieć z wszystkiego 6, bo po prostu tak się wyróżnia ponad poziom, a w szkole, no nazwijmy to elitarnej, uczeń zdecydowanie lepszy od tego przeciętnego ledwo pojedzie na dwójach, bo mimo tego, że jest lepszy od przeciętniaka, to jest zdecydowanie poniżej poziomu.
4: Tak nie ma? No właśnie o to samo chciałem zapytać, Mikołaju. Na jakiej podstawie zakładasz, że ten sam problem nie jest we Francji?
10: Nawet,
4: zwłaszcza, że tam mamy w ogóle zróżnicowanie i kulturowe, i w ogóle tam zdecydowanie bardziej niż u nas. Więc pytanie, jakie to ma też przełożenie wszystko?
10: Jeżeli jest, to tak naprawdę bardzo słaby uczeń czasem, jeżeli to jest naprawdę mała szkoła i nauczyciele są tacy, że tak powiem, przyjacielscy, to mógłby mieć większe szanse niż bardzo dobry uczeń, więc...
7: Poza tym mam wrażenie, że przecież u nas są te punkty, czy nie, z matury, które no...
10: Tak, to swoją drogą. U nas nie ma systemu ocen na maturach.
7: Dokładnie, więc skąd brać te punkty?
10: Jeżeli już podejrzewam, ktoś będzie, to będą egzaminy wstępne na studiach.
4: Całkiem możliwe, że tak to się rzeczywiście skończy. To też możecie mieć rację. No pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie ma co spekulować za dużo.
7: Tak jest. To co, przechodzimy do tematów na dzisiaj? To co, pierwszy temat bardzo dobry, bardzo optymistyczny, bo jako Tyflo Podcast jesteśmy na Spotify, na Deezerze i na YouTubie.
4: Zgadza się, jesteśmy i tu moje osobiste podziękowania w stronę Patryka.

0: I jeszcze nie zmieliło, ale dziś dostałem informację od Patryka, że jeszcze pewnie z 10 dni wszystkie odcinki Tyflo Podcastu będą już dostępne na YouTubie, więc jeżeli ktoś na przykład chce nam tam dać suba, to może i wtedy dostawać będzie informacje związane z powiadomieniami. Jeżeli ktoś jest użytkownikiem Spotify'a, to może też nas tam zasubskrybować i sobie słuchać Tyflo Podcastów za pomocą tej samej aplikacji, za pomocą której słucha swojej ulubionej muzyki. Deezer tak samo. To jest kolejna taka aplikacja do słuchania muzyki i też oni weszli w podcasting. Też na Google Podcastach jesteśmy, to tak nawiasem mówiąc, już od jakiegoś czasu. I przy okazji tak zupełnie dodam.
1: Google na Apple nas nadal nie ma.
0: A właśnie już też jesteśmy, zdaje się. Tak. Już też jesteśmy, Tyflo Podcast jest również na Apple Podcastach, także no wygląda na to, że idzie wszystko to w dobrą stronę, no po prostu problem taki techniczny był z tym, że nasz kanał RSS jest kanałem dużym, powiedziałbym nawet, że jest bardzo dużym. To jeszcze wynika z takiej zaszłości historycznej, kiedy to użytkownikom niewidomym było najwygodniej przeglądać podcasty przez różnego rodzaju czytniki RSS i co niektórzy robią to do teraz, no i wyszliśmy z takiego założenia, bo nikt nie przewidział, że tych Tyflo Podcastów będzie tyle. No, ja się nie spodziewałem w roku tam powiedzmy 2009 czy 10, jak to się wszystko, że to się rozwinie aż tak i że będziemy mieli ponad 1600 podcastów przez 10 lat. No ale...
2: A to jest naprawdę dużo.
0: A to jest naprawdę
2: te
0: dużo.
2: Duże podcasty polskie to mają po kilkaset odcinków może.
0: Dokładnie.
2: A te nasze odcinki są oprócz tego naprawdę dość długie.
0: Długie, więc jest opcja, że po prostu te czytniki RSS i skrypty, które się gdzieś tam integrują z tymi kanałami RSS i które zaciągają podcasty do różnych zewnętrznych serwisów, najzwyczajniej w świecie się na tym naszym kanale RSS dławią. No i tu Patryk pomógł, zrobił co trzeba, że to po prostu działa i że jesteśmy dostępni w tych miejscach. Także możecie nas słuchać nie tylko ze strony Tyflo Podcastu, nie tylko z własnych czytników RSS, ale na przykład jak ktoś woli YouTube'a, to też jest taka opcja.
2: I oprócz tego, no cóż, teraz tylko pozostaje czekać na polskie wersje wszystkich asystentów głosowych wbudowanych w głośniki i można by też przez taki głośnik typu Amazon albo Google, no Google teoretycznie można już, ale różnie to z tym bywa, słuchać takiego Tyflo Podcasta, po prostu mówiąc, chyba nawet na audycji, ale nie jestem tego pewien. W każdym razie, myślę, że jest fajnie. To co? Pora na podręczniki do matematyki, które jednak wymagają specjalnego programu, żeby
1: nawet nie tylko do matematyki, do tak naprawdę bardzo dużej ilości różnych dziedzin na poziomie od licealnego do uniwersyteckiego. Znaczy, zaczęło się od języka angielskiego, zaczyna to powstawać w Polsce, bo bodajże fizyka w tomach kilku jest już przetłumaczona na język polski i osoby, które to tłumaczyły, robiły to z tego co wiem w miarę niedawno, więc też jest szansa, że dostaniemy tego więcej. Jeżeli kogoś interesuje fizyka lub zna język angielski i chce coś więcej, to może sobie na stronę wejść. Można wejść przez link krótszy, który podamy w komentarzu. Ja go teraz dokładnie nie pamiętam. Można też wejść przez stronę openstacks.org bodajże względnie .pl na tę polską, totalnie polską stronę. No i co, jakby dlaczego o tym mówimy, dlaczego o Tyflo Przegląd i co wyróżnia tę konkretną stronę? Ona jest dostępna. I co ja mam na myśli przez dostępna? Po pierwsze, wszystkie wzory matematyczne i jakiekolwiek inne treści tego typu są pisane w tak zwanym języku MATML. Oznacza to nie mniej, nie więcej tyle, że można sobie po prostu zainstalować dodatek MathLayer, jeżeli używamy NVDA, nie instalować nic, jeżeli używamy w miarę nowego JOS-a, bo JOS powinien to wspierać. Względnie tak samo uczynić na iOS-ie chyba też i na Macu chyba też, bo VoiceOver też

0: co powinien tym nie wspierać. No, Windows i NVDA musi zostać wspomożona po prostu programem MavPlayer. Tutaj linka też podamy. I w tym momencie te wzory są nam czytane. Możemy sobie na takim kliknąć Enter i sobie eksplorować. Czyli jeżeli powiedzmy mamy, nie wiem, jakiś skomplikowany ułamek, to mamy ułamek, strzałka w dół i lewo-prawo się poruszamy jakby wewnątrz. Mamy dwa elementy, powiedzmy tam mianownik i licznik, strzałka w dół, jakby wchodzimy w któryś konkretny, eksplorujemy któryś konkretny i widzimy, co jest tam w środku. Jak tam gdzieś mamy jakąś potęgę w tym, strzałka w dół, widzimy, co jest na dole i to, co jest na górze. Chcemy w coś wejść, strzałka w dół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I sobie możemy tak strzałką w górę, i w dół, tak po drzewie, poniekąd jak po folderach w Windowsie na przykład, chodzić po tym wszystkim po prostu. Taka struktura najbardziej przypominająca podmenu w Klango, jeżeli ktoś kojarzy. No i druga rzecz, dlaczego o tej stronie też mówimy. Tam są opisy alternatywne, ale te opisy alternatywne są takie, jakie się naprawdę rzadko widzi, bo to nie jest opis typu wykres. Tylko to jest opis typu wykres, gdzie na osi tej mamy pokazane odtąd dotąd i tak dalej, i tak dalej. I on wygląda tak, i on w tym momencie idzie tak, a w tym momencie idzie tak. I jest cały opis. Także wszystko, co my byśmy chcieli z tego zrozumieć, my z tego zrozumiemy. Pozostanie to nam podane. Więc jeżeli ktoś szuka jakichś sposobów, szuka jakichś materiałów, chce się nauczyć od naprawdę podstaw, to warto na tę stronę zajrzeć, bo jest to, myślę, ciekawe rozwiązanie, ciekawy zasób, bo to jest dostępne za darmo, przez internet, bez bawienia się w jakiś braille, ani inne tego typu rzeczy. I tak naprawdę każdy, jeżeli tylko zna język, może tam wejść i z tego skorzystać, a że jest koronawirus, mamy wiele czasu w domu, to się może komuś to przyda.
1: No to fajnie.
2: Chociaż ja osobiście podziwiam osoby, które właśnie w matematyce są w stanie, mają taką wyobraźnię, że potrafią bez Braille'a ogarnąć te wszystkie działania i zapamiętać to wszystko.
1: Wiesz co, mam wrażenie, że to jest kwestia ćwiczeń i tylko ćwiczeń. Bo pamiętaj, że i tak w Braille'u mamy tylko dwa palce poniekąd do dyspozycji. To znaczy, możemy być w dwóch miejscach tylko jakby jednocześnie. Co oczywiście się przydaje, niewątpliwie. Niemniej to nie jest coś takiego, jak mają widzący, że potrafią poniekąd całą linijkę albo ileś tego naraz sobie patrzeć. Więc myślę, że to jest kwestia głównie jakiegoś ćwiczenia. Tak mi się wydaje. Tak jak kiedyś mi się wydawało, że nie byłbym w stanie czytać za syntezatorem mowy czegokolwiek, a potem to było tylko kwestia jakichś ćwiczeń, żeby to jakoś tam wychodziło w miarę. No nie mógłbym być może lektorem, ale żeby coś przeczytać komuś na chwilę, no to myślę, że nie byłoby problemu.
3: No ja miałem tak, jak się Braille'a uczył właśnie, że Braille'a się nawet dosyć szybko nauczyłem i szybko się na wszystkich przedmiotach przestawiłem na Braille, ale później właśnie na matematykę się przestawiłem, bo to jakby było najtrudniejsze, no ale ćwiczenia, wszystko dało się to wszystko zrobić i Braille już później po jakimś czasie pisałem również na matematyce, ale zajęło to więcej czasu właśnie.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo bodajże w jakimś radiu chyba w Australii, i to nie w radiu dla niewidomych, tylko takim sobie dużym i mainstreamowym, jest kobieta niewidoma, która czyta za Eloquence'em, takim angielskim syntezatorem mowy, wiadomości po prostu pełnej godziny.
1: No proszę, czytać się da. To znaczy, ja pamiętam do dziś, myślę, że będę to pamiętał jeszcze długie lata, jak tu obecny Paweł Masarczyk kiedyś czytał, no tutaj gdzieś na jakimś Team Talku czy czymś takim, artykuł. I nic by w tym może nie było, gdyby nie to, że artykuł był pisany, zdaje się, po angielsku i Paweł to tłumaczył symultanicznie i poniekąd
4: czytał. No okej, tylko że efekt końcowy brzmiał bardzo nieskładnie i gdybym to robił na jakimś teście z tłumaczeń symultanicznych, to bym oblał po pierwszych kilku słowach, bo gramatyczne konstrukcje się sypały totalnie. No ale fakt, informacje z tego wyciągnęliście i dowiedzieliście się, o co w tym chodzi.
5: Wiesz, Pawle, ale dla ludzi, którzy nie znają jakiegoś tematu i nie wiedzą po prostu, że robi się jakieś, no gdzieś tam powiedzmy jakieś błędy, tak? Ktoś, jakiś profesjonalista być może oceniłby cię w negatywny sposób, natomiast dla nas, no to tak czy inaczej było to wow.
1: Tak.
5: On to robi.
1: To naprawdę był efekt wow. To naprawdę był efekt wow. To może a propos właśnie czytania. Michał, ty bardzo ciekawego newsa znalazłeś a propos leków drukowanych na drukarce 3D.
5: Tak, dokładnie. Leki drukowane na drukarce 3D, może nie tyle leki, a kapsułki na leki. Otóż brytyjscy i hiszpańscy naukowcy pracują nad czymś takim. Posłuchajcie, sprawa jest taka. Mamy różnego rodzaju tabletki, które mamy w tych wszystkich blistrach. No i te opakowania no są podpisane w odpowiedni sposób. Natomiast ja wiem, że niektórzy to lubią sobie te leki, różne tam tabletki i tak dalej, wrzucać do osobnych takich pudełeczek. Wyjmować z tych blistrów i wrzucać je gdzieś tam właśnie do takich pudełek swoich tam. No i okazuje się, że być może za jakiś czas osoby niewidome będą w stanie rozpoznawać leki po kształtach, ale nie tylko po kształtach tabletek, ale również i po nadruku, na kapsułkach, na tych lekach w alfabecie Braille'a i jeszcze w tym tak zwanym alfabecie Moon. Szczerze mówiąc, niewiele wiem na ten temat, ale to zdaje się z tego, co wyczytałem, to chodzi po prostu o takie wypukłe, standardowe, drukowane litery. Jeżeli ktoś z was więcej wie na ten temat, to może w tym momencie dodać, bo ja szczerze mówiąc niewiele kojarzę.
4: To będzie taki jadalny Braille?
5: To będzie jadalny Braille.
0: Jak na kapsułce, która jest po pierwsze mała, po drugie okrągła i jakby nie ma płaskiej powierzchni za bardzo na niej, umieścić nadruk w Braille'u, który mówi chlorhinaldi.
5: Będą to oczywiście jakieś skróty.
1: To pewnie będą
5: to po pierwsze,
1: dwie literki.
5: Dokładnie.
1: Ale no, już lepiej mieć dwie literki niż ani jednej literki.
5: A poza
1: nawet
5: tym,
1: jak one się czasem powtórzą.
5: A poza tym, Mikołaju, te kapsułki wcale nie muszą być takie małe, bo te kapsułki mogą być też i większe i one nie zawsze muszą być takie w kształcie takiego jakby spotka, tak? One mogą być zupełnie płaskie. To wszystko zależy, bo też mowa jest o różnego rodzaju kształtach tych tabletek, więc na przykład może być tak, że powiedzmy tabletka z serduszkiem i z literami C, L, powiedzmy to będzie jeden lek, a tabletka w kształcie jakiegoś tam, nie wiem, prostokąta z tymi samymi literami to będzie coś
1: to
5: zupełnie
1: będzie co innego.
5: Więc
1: no, kształty tych tabletek mimo wszystko są troszkę różne, no więc powiedzmy, że no, lepiej mieć niż nie mieć.
5: Dokładnie, tak to jest ciekawy, to jest ciekawy pomysł w ogóle.
4: Ja wiem, że jestem jedynym dzieckiem lat 90. i w tym towarzystwie, i to było za moich czasów dzieciństwa popularne, były kiedyś takie witaminy jak marsjanki, nie wiem, czy wy to pamiętacie.
2: Tak.
4: To było mocno reklamowane w telewizji dla dzieci jako takie witaminy uzupełniające.
2: To były pyszne.
4: Tak, to były takie słodkawe tabletki i one były właśnie w kształcie takich niby marsjańskich ludków. Tak. Tak. Taki charakterystyczny kształt, takie mikro ludziki. I to było bardzo charakterystyczne i to się dało na dotyk bez problemu odróżnić.
5: No i widzicie, i bez drukarki 3D mogli coś takiego robić. No, a teraz technologia gdzieś tam
1: poszła,
5: powiedzmy, pomaga.
1: Dalej,
5: tak. Jeszcze taka ciekawostka, że każdy brajlowski punkt zwiększa wagę tej tabletki tam o kilka procent, co się okazuje. No ale to też
4: ciekawe,
5: myślę, że
4: ciekawe, czy by tak mogli kiedyś z jedzeniem zrobić, że na jedzeniu będą nadruki w Braille'u.
1: Nie?
4: W sensie, wiecie co? Ja czytałem kiedyś o... Oczywiście to był jakiś taki Twitter z rodzaju random facts, uber facts i tak dalej. Ale ponoć taka w RPA znowuż jest sieciówka Wimpy Burgers, która sprzedaje różne burgery. I tam ponoć masz nadruki sezamem w Braille'u. 100%
5: super.
4: Beef, albo tam ileś procent kurczaka, albo tam wołowiny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, podobno w Brazylii, któryś, nie wiem, czy w całej Brazylii, czy w którymś konkretnym Starbucksie, jest brajlowskie menu zrobione z ziarenek kawy.
2: Ojej.
0: Ale słuchajcie, ekstra. Któreś cukiernie, nie wiem czy w Polsce już, ale w Stanach na pewno, potrafią to zrobić, w sensie inaczej, nie wiem na ile osoba niewidoma by się z tego Braille'a czegokolwiek doczytała. Po pierwsze dlatego, że to jest jakby na ciastach z tych napisów, z tego, co się tam robi, te napisy. No i to jest duże. Ale wiem, że gdzieś się właśnie dało zrobić coś takiego, że wysyłało się jakby swój obrazek, jakkolwiek by to nazwać, i po prostu można było sobie zrobić też Braille'a. Swoją drogą, kiedyś któryś mój znajomy zamawiał sobie, i to w Polsce, i to jak najbardziej w Polsce, bluzę na jakiejś stronie takiej, gdzie się projektowało w takim webowym interfejsie własną bluzę. I tam też były różne czcionki, różne kroje, różne wszystko tych napisów.
1: W tym Braille.
0: I jednym z fontów, jedną z czcionek była czcionka Braille.
1: To
0: nie
1: może...
0: wiem, na ile on przypominał Braille'a, w sensie, bo to mógł być taki Braille dowodów osobistych, jeżeli jeszcze pamiętacie, ale...
4: Albo nie wypukły w ogóle.
0: Czy albo nie... Znaczy, tam się chyba w ogóle wybierało, co się chciało, czy się chciało takie jakby gumowe, takie jak są na bluzach, czy się chciało takie naszyte i tak dalej, tam się w ogóle wybierało styl, tam to trzeba by było, podejrzewam, że odpowiednio dobrze ustawić, żeby to było wypukłe, ale gdyby ktoś chciał, to myślę, że dałoby się coś takiego zrobić.
5: A tymczasem
1: ja
5: mamy telefon.
1: Telefon.
5: Tak, już mamy kogoś na linii, kogo witamy, halo.
6: Witajcie serdecznie, Krzysiek Bartosz z tej strony.
5: Cześć, Krzysztof. Ja
6: się stresuję, ponieważ jestem pierwszy raz na antenie Tyflo Radia.
5: Nie stresuj się.
6: No, powiem wam, że zainteresowało... tak jak żeśmy dzisiaj, Michale, rozmawiali zresztą na ten temat. No powiem wam, zaciekawiła mnie ta sprawa z tymi linkami. No bardzo fajna... Ciekawe jest, jakby to wyglądało rzeczywiście, czy by się to dało wyczuć, gdyby były te skróty przykładowo, nie wiem, rutinoscope, no to jest dosyć taka mała tabletka i ciekawe, jakby to było oznaczone po prostu, bo to jakoś na razie nie mogę sobie tego wyobrazić, ale może by to jakoś było.
1: No zobaczymy.
6: Tą metodą 3D oznaczone.
5: No,
6: ciekawa rzecz. Także
1: no pozdrawiam
6: serdecznie i świetna audycja, świetna robota.
1: Dziękujemy.
5: Dziękujemy, Krzysztofie, i pozdrawiamy. I do usłyszenia.
6: Do usłyszenia do czwartku.
1: W tej chwili działamy na Zoomie, natomiast Zoom ma taką swoją konkurencję, Microsoft Teams, program no też dość często wykorzystywany w różnego rodzaju konferencjach. Dla nas jest tak nie do końca dostępny, ale jak się okazuje, Piotrek znalazł, znaczy nie wiem, czy znalazł, czy wymyślił, w każdym razie ma instrukcję, jak korzystać z tego programu i NVDA. I może będzie o tym kiedyś podcast, ale teraz tak na szybko.
3: Tak, znaczy to nie ja wymyśliłem tą instrukcję, znalazłem ją na grupie facebookowej Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem.
5: A to Jacek Zadrożny ją... napisał, tak?
3: Tak, dokładnie, stworzył ją, znany na pewno wielu osobom Jacek Zadrożny. To jest krótka instrukcja, taka wypunktowane kilka opcji, kilka skrótów, jakie możemy tam używać. I właśnie dzięki tej instrukcji właśnie można się jakoś nauczyć korzystać z tego Microsoft Teams. Chociaż no nie zawsze tak wszystko działa, jak tam działa, co jak z komentarzy wynikało, tam jakie rzeczy się pojawiają. Ale mniej więcej, jeżeli ktoś nie korzysta albo ktoś ma jakieś problemy, to na pewno do tej grupy na Facebooku warto jest zajrzeć i tą instrukcję przeczytać. Dodatkowo można, jeśli ma jakieś pytania, komentarz napisać. Jacek też jakieś problemy były, też sprawdzi i spróbuje też podpowiedzieć, więc to jest ta instrukcja, którą znalazłem właśnie.
5: Ja jeszcze od siebie dodam, że jeżeli o Microsoft Teamsy chodzi, to tam jest taki jeden problem w aplikacji na iOS-ie, w aplikacji mobilnej. Nie wiem, jak jest z Androidem, bo nie miałem jak tego przetestować. Natomiast na iOS-ie jest taka rzecz, że mamy dwie możliwości do prowadzenia dyskusji w formie tekstowej. To znaczy mamy tak zwane czaty i to jest rzecz jedna, która nawet jakoś działa. Bez problemu możemy się poruszać flikami po wiadomościach. Natomiast problemem są czaty w obrębie tak zwanych zespołów. Te zespoły to jest, i to też Jacek zresztą o tym pisał, że to przypomina bardziej taką oś czasu Facebooka albo jakieś takie forum dyskusyjne, gdzie mamy jakiś tekst, jakiś wpis jakiegoś z naszych współpracowników i możemy ten wpis komentować i po prostu tworzą nam się takie wątki, więc to takie forum jest, powiedzmy. I problem z tymi wiadomościami jest taki, że po prostu tam najzwyczajniej w świecie iFocus więźnie. Ale Microsoft o tym pomyślał i zrobił taką rzecz, na którą ja zupełnie przypadkiem wpadłem. Słuchajcie, korzystamy z pokrętła i na pokrętle odnajdujemy coś, co nazywa się wiadomości. I teraz przesuwamy się palcem w górę i w dół po liście. Wszystko czytane jest elegancko.
3: To super, to też dbają właśnie o tą dostępność, to też jest ważne.
2: A ja mam zupełnie inne i zupełnie odmienne doświadczenie, natomiast ja mam do czynienia z Microsoftem Teams, ale tylko jakby mam podrzucane linki, do których się jakby w które wchodzę i z których się loguję do całej aplikacji, więc jakby ja mam zupełnie inne doświadczenie. U mnie to wszystko bardzo ładnie działa, ja prawie nic nie muszę robić, jest to bardzo intuicyjne. Jedyne, co trzeba zrobić w moim przypadku i nawet chyba widzący koledzy też tak mieli, że trzeba wpisywać link, który jest podany na, w moim przypadku na takim serwisie Platon. To jest taka platforma do studiów online i trzeba go po prostu przekleić w przeglądarkę.
5: Z ciekawości, z jakich narzędzi w ramach Teamsów korzystasz? Czy to są tylko rozmowy głosowe? Czy na przykład są to czaty tekstowe jeszcze? Czy
2: nie,
5: korzystasz z zespołu?
2: To jest kamera i mikrofon.
5: Aha, czyli tylko to. Okej, bo ja tu mówię...
2: Zespołu oczywiście, no w sensie, że wiesz, masz...
5: No grupową rozmowę, grupę, czyli coś takiego jak powiedzmy Skype, czy jak my teraz sobie siedzimy na Zoomie. Bo ja tu mówiłem w kontekście takim, że Teamsy, to jest w ogóle rzecz taka, że Teamsy troszeczkę nie do tego służą. Oczywiście można je wykorzystywać do tego, ale to jest bardziej narzędzie, które Microsoft zaprojektował z myślą o pracy w jakiejś firmie. Na przykład, na przykład u nas w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z tego korzystamy z Teamsów i to się bardzo fajnie sprawdza, jak trzeba odnaleźć jakiegoś współpracownika, z nim się skontaktować tak na szybko. Mamy po prostu pod ręką książkę telefoniczną całego zespołu. Jesteśmy w bardzo prosty, fajny sposób w stanie zrobić szybki czat tekstowy albo telekonferencje z kilkoma pracownikami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest możliwość, i to też zależy, zdaje się, od licencji, wpuszczania tak zwanych gości. Natomiast no to jest jakby taka funkcja poboczna Teamsów. One przede wszystkim służą do takiej pracy zespołowej wewnątrz jakiejś konkretnej organizacji.
1: Tak, i mój brat na przykład pracuje w takiej właśnie dużej firmie, wielkiej, ogromnej. No i on właśnie opowiadał, że nieraz w ogóle wyglądało to w ten sposób, że siedzi sobie kilku ludzi w tym, teraz to się na to mówi open space, czyli jest ileś sobie stanowisk różnych. I mimo tego, że oni siedzą no, bardzo blisko siebie, to włączają Teamsy i przez Teamsy rozmawiają, dlatego że tam można na przykład udostępnić sobie ekran i zamiast tłoczyć się przy jednym monitorze i tam sobie dyskutować nad nie wiem czym, interfejsem, grafiką, czy czymkolwiek innym, albo błędem, czy czymś. Każdy sobie udostępnia kod i nikt nie musi krzyczeć przez całą salę, tylko po prostu mimo tego, że ludzie siedzą obok siebie, to nieraz właśnie rozmawiają przez Teamsy. I w takiej ogromnej firmie, a już jeżeli jest jeszcze połączenie z kimś z zagranicy, bo tak się nieraz zdarza, no to tym bardziej. I teraz też mówi, że odkąd pracuje w domu, w zasadzie jego praca niczym się nie różni, tylko tyle, że pracuje w domu. Natomiast z kim gadał przez Teamsy, to nadal gada przez Teamsy i to się w zasadzie niczym nie różni. Więc rzeczywiście te Teamsy w tych takich korporacjach z IT dziedziny to się rzeczywiście tam sprawdzają i to jest tam wykorzystywane nagminnie.
5: Zgadza się. Także jeżeli chodzi o jakość dźwiękową, jakość dźwięku w połączeniach na Teamsach, no to jest ona taka powiedzmy jak na Skype'ie. Tam się nie da wycisnąć za wiele więcej, ale do takiej rozmowy, no jak mamy do wyboru powiedzmy zrobienie sobie telekonferencji na zasadzie zestawienia trójstronnego połączenia telefonicznego, a powiedzmy to zdecydowanie lepiej no
1: tak,
5: wybrać.
1: Żeby o czymś tam porozmawiać, to nie ma problemu. To co? Mamy słuchacza znowu na antenie, albo prawie mamy słuchacza na antenie.
5: Prawie mamy, ja już puszczam naszego słuchacza, tym razem będzie to Patryk, z którym już chyba teraz się słyszymy. Witamy, Patryku. Halo?
4: Czy Patryk... Standardowa porada, nacisnąć Join Audio. Czy to już się stało?
1: A jest jakiś skrót do Join Audio? Tak z ciekawości. Nie wiecie? Szczerze mówiąc,
0: ja tylko tak właśnie wspomnę przy okazji, jak się nadarzyła okazja, że ja właśnie miałem tutaj ten błąd, że has left the meeting, 3 sekundy, has joined the meeting.
4: Tak, słyszałem to też. Mhm.
5: Tak, więc zobaczymy, może
1: no
5: sobie...
1: dobrze, to...
5: może sobie Patryk zaraz z tym poradzi.
1: To tak, to zanim Patryk sobie poradzi, to może Pawle, tutaj nowości we wtyczkach do NVDA, bo deweloperzy nie śpią.
4: Owszem. I mamy nowe dwie wtyczki, dwie, w zasadzie trzy, ale o jednej już mówiliśmy, to jest Time Zoner, on się pojawił już w dodatkach do NVDA, czyli jak ktoś potrzebuje sobie posprawdzać czasy w różnych strefach, no to działa, poleca się na przyszłość i jest. Natomiast są dwie nowe. Jedna to jest bardzo ciekawa wtyczka, nazywa się Phonetic Symbols i pozwala na skonfigurowanie dźwięków, które będą odtwarzane w miejscu znaków interpunkcyjnych lub dowolnej, to jest bardzo ciekawe, frazy dowolnego wyrażenia regularnego, które wpiszemy. No i w ten sposób co możemy zrobić? Oczywiście, jeżeli ktoś by bardzo chciał być świadom, jaka interpunkcja występuje w tekście, ale nie chce za każdym razem słyszeć przecinek, kropka, średnik, no bo to przecież zajmuje czas, no to w dodatku już są gotowe pakiety dźwięków, chyba nawet wzięte z Emacs Speaka. I można się tymi pakietami dźwięków posłużyć albo wstawić swoje i w miejscu, w którym pojawia się w tekście znak interpunkcyjny, znak przestankowy, zostanie zagrany dźwięk. Oczywiście to działa przy założeniu, że używamy któregoś z syntezatorów wspierających nowe API NVDA do mowy dostępne w 2019.3, czyli na przykład eSpeak, czyli prawdopodobnie głosy jakiekolwiek SAPI 5, nie wiem czy te Microsoftowe też się w to wliczają. Natomiast no coś takiego jest. No i można z tym robić dużo ciekawych rzeczy, bo można na przykład sobie stworzyć cały słownik dźwiękowych emotikon albo emoji, jak ktoś ma taką wenę, inspirację i
1: kreatywność. I podejrzewam, że można też dzięki temu na przykład syntezatory, które nie intonują, zmusić do intonacji, ewentualnie przeglądać kod pewnie programu w jakiś taki sposób nieco łatwiejszy. Tymczasem Patryk nam tutaj się już...
5: Już ogarnął technikalia.
1: Jest gotowy do...
5: Jest gotowy. Witaj, Patryku.
7: Tam no musiałem sobie, zaznaczyłem sobie na wszelki wypadek taki ładny checkbox, żeby mnie zawsze dołączało do audio. Więc już myślę, jestem.
5: Jakbyś sobie jeszcze włączył, jeżeli korzystasz z komputera, tam Use Original Audio, to by było jeszcze lepiej, było cię by lepiej słychać, no ale to już gdzieś tam później, kiedyś.
7: W ustawieniach się to robi, tak? Po prostu Zooma.
5: Tak, dokładnie, w zaawansowanych ustawieniach Zooma.
4: Tylko ja tydzień temu miałeś to włączone, bo tak...
5: Chyba nie. Nie, chyba nie. Okay. Bo Patryk chyba tydzień temu był z przeglądarki, a teraz jest chyba z klienta.
7: Tak.
5: Dobrze, Patryku, słuchamy.
7: Okay. No ja właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że no chyba jednak Freedom się przysłużył tym darmowym Jawsem, bo ja chcę wam powiedzieć, że ja od kilku dni jestem właśnie szczęśliwym posiadaczem tej licencji do Jawsa. No i powiem szczerze, że zacząłem tego programu, śmiejcie się, ale zacząłem tego programu używać jako mój podstawowy czytnik ekranu. NVDA włączam tylko do grania w chińskie gry tak naprawdę. Tak naprawdę Jaws jest ze mną jako mój czytnik ekranu. No i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o stabilność, że jeżeli, nie mówiąc już o wydajności, to naprawdę bije to program NVDA na głowę. Przynajmniej właśnie jeżeli chodzi, no na przykład wejdźmy sobie na stronę Facebooka z Chrome'em, czy na jakąś taką inną przebudowaną stronę. NVDA odbiera takie wrażenie, jakby się gdzieś tam to omuliło. Z Jawsem no zupełnie tego nie czuć. Działa to elegancko, tak samo widzę to, jak to działa ze Skype'em. Ja jestem bardzo zadowolony, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się tego, że czegoś takiego po Jawsie. Jestem bardzo mile zaskoczony. Tyle mogę na ten temat powiedzieć.
5: To dobrze wiedzieć. To dobrze wiedzieć, dokładnie. No dobrze, że Freedom coś robi, dobrze, że rozwijają ten program i że cały czas gdzieś tam są dodawane, może już nie takie spektakularne funkcje jak kiedyś, ale że stabilność po prostu jest zachowana.
1: Tak, zwłaszcza, że no, jednak Jaws jest programem, było nie było dość drogim i jeżeli otrzymujemy za tę cenę mimo wszystko jakąś dłuższą stabilność, szybkość działania, no to...
5: To czemu nie?
1: Dobrze, oczywiście.
5: No może i warto za to zapłacić.
7: Bardzo w ogóle są dwie fajne rzeczy. Po pierwsze ramki, jak z tego korzystać, że ja dokładnie jeszcze nie wiem, ale wiem, że za pomocą tych ramek można naprawdę obsługiwać bez problemu niedostępne aplikacje, gdzie trzeba coś na przykład kliknąć albo coś trzeba na przykład przeczytać zamiast najeżdżać na to myszką. Ale też właśnie JAWS ma taką funkcjonalność automatyczne etykietowanie nieetykietowanych grafik.
5: Tak, no to są, Patryku, takie podstawowe funkcje w JAWS-ie od wielu, wielu lat i zresztą w każdym czytniku ekranu, który był kiedyś i który bazował na tych sterownikach przechwytywania obrazu. To było kiedyś standardem. Teraz od tego no, na przykład NVDA odchodzi.
7: JAWS już powoli też.
5: Chociaż tam jest ten, no, co do tych ramek, jest ten cały dodatek, te hotspoty chyba w NVDA. Tomku, ty chyba z tego korzystałeś kiedyś, no nie?
1: Znaczy hotspoty są w JAWS-ie, w NVDA jest Golden Cursor.
5: Golden Cursor, a okej. Okay.
1: Golden Cursor i to z tego co wiem działa, to chociaż teraz coraz częściej robi się, to znaczy w ogóle zauważyłem, że deweloperzy coraz mniej wykorzystują takie rozwiązania do konkretnego screen readera, tylko rozwiązania bazujące chociażby na AutoHotkey czy innych tego typu takich, no powiem programach, ale podejrzewam, że programiści słysząc o Hotkey jako język programowania pewnie się obruszą. W każdym razie no, jest już kilka takich rozwiązań, na przykład do dźwięku, które właśnie bazują na AutoHotkey i one są niezależne wtedy od screenera i wydaje mi się, że coraz więcej takich rozwiązań na tym działa, ale oczywiście mogę się mylić, bo ja działam głównie w jednej dziedzinie właśnie dźwięku, realizacji dźwięku, muzyki i oczywiście tu może być troszeczkę inaczej, w każdym razie no coś takiego zauważyłem, kiedyś... ale jest Golden Cursor rzeczywiście i tym też można sobie samemu pewne rzeczy zrobić.
7: Obawię się tym, nie wiedziałem nawet, że takie coś istnieje.
5: Kiedyś w Windowsie na przykład były okna, to jest coś takiego jak ramki w JAWS-ie.
1: To jest jeszcze co inne, to bardziej jest jak chyba rzeczywiście te ramki w JAWS-ie. Okno, czyli...
5: Obszar po prostu, definiujemy ekranu, sobie obszar.
1: Obszar ekranu, w którym program odczytu ma ekran, którym na przykład program odczytu ekranu ma zwrócić szczególną uwagę na to, co się tam dzieje.
5: Albo go odczytać po prostu. W
1: albo go właśnie
5: formie.
1: Nie czytać nigdy, na
5: albo
1: przykład, tak? No bo to są różne rzeczy. I na tej podstawie też się budowało konfiguracje do różnych programów, na przykład do gadu-gadu, między innymi, żeby czytał statusy, kiedy się zmieniają, albo wiadomości, kiedy przychodzą, i tak dalej, i tak dalej. I to było rzeczywiście dość fajne i trochę szkoda, że tego nie ma na przykład w NVDA, że można sobie zdefiniować, że w tym obszarze ekranu, jak nacisnę strzałki albo kiedykolwiek, mów co się zmieniło, tak? I powiedzmy, jeżeli nawet jest niedostępne okno, ale jest jakiś tekst, który się tam zmienia, no to NVDA mógłby taki tekst czytać automatycznie. Niestety tego nie ma, trochę szkoda, bo...
7: Jeszcze po JAWS-a chciałbym nadmienić szybciutko, żeby tutaj nie zabierać wam czasu. Jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, jeżeli chodzi o JAWS-a dystrybuowanego przez Altix. Nie wiem, z czego to wynika, ale JAWS z Altixu w menu pomoc nie ma w ogóle opcji sprawdzania aktualizacji. JAWS od Freedomu tą opcję ma. Jakby, jeżeli wyjdzie u Freedomu jakaś wersja, znaczy uaktualnienie nawet do JAWS 2020 coś, to w tym momencie on nam zakomunikuje i nam tą aktualizację pobierze. W JAWS-ie Freedom Altixowym w ogóle nie da się sprawdzić aktualizacji. Trzeba jakoś, nie wiem, albo po prostu u nich ze strony. W ogóle zauważam, że Altix posiada starszą wersję, o wiele starszą
1: A
7: wersję.
1: A czy JAWS z Freedomu jest po polsku?
7: No właśnie
5: JAWS
7: nie jest.
5: JAWS Freedom nie jest po polsku. Lokalnie
1: tu masz odpowiedź na pytanie. Chodzi o to, że JAWS ten w Altixie jest spolszczony i to jest podejrzewa najnowsza wersja spolszczona.
5: Dokładnie.
3: Tak, a jeżeli chcemy mieć najnowszą wersję JAWS-a, to najlepiej na stronie Altixu wejść, pobrać i wystarczy po prostu nainstalować tą najnowszą wersję na naszego JAWS-a i wtedy wszystko powinno
7: działać. No, tylko że trochę Altix jednak nie nadąża za aktualizacjami tych JAWS-ów, bo na stronie Freedom of
5: Patryku, ale to możesz zawsze używać angielskiego JAWS-a, no, w takiej no, sytuacji. Jeżeli chcesz mieć najnowszy, no to angielski. Niestety. To jest
1: chodzi
5: na zasadzie albo,
1: fajnie
5: albo.
1: By było, gdyby jednak firma się z tym wyrabiała.
7: No tylko z licencją byłby wtedy problem.
1: No jest
7: problem.
1: Jak jest i jakby my na to inaczej. Nic nie poradzimy.
7: Tak chciałem powiedzieć, że niestety jeżeli użyjemy tej licencji na angielskim JAWS-ie, nie zarejestrujemy go. Nie ma takiej opcji.
5: A to szkoda.
7: Musimy mieć, bo on nam wykryje, że tam inny dystrybutor i tak dalej. Ale jeszcze a propos JAWS-a i a propos Microsoft Teams, wy tutaj mówicie. Ja ogólnie słyszałem taką rzecz. Ja jedynie co z Office'a używam taka Outlooka do poczty, ten podstawowy program pocztowy, ale na przykład spróbujcie, jak jest Microsoft Teams właśnie dostępny z JAWS-em, bo słyszałem, że właśnie programy pakietu Office z JAWS-em sobie radzą bardzo dobrze w tym właśnie Access, który tu...
1: Patryku, masz JAWS-a, to spróbuj.
7: Właśnie chodzi o to, że nie wiem jak jest...
5: Microsoft Teams możesz sobie zainstalować za darmo ze strony Microsoftu i możesz sobie teraz, kiedy jest ten czas, gdzie wszędzie panoszy się koronawirus, to nawet i na kontach Microsoftu zdaje się w jakimś tam tych takich prywatnych, zdaje się, że w jakimś tam stopniu można korzystać również z Microsoft Teamsów i tworzyć swoje zespoły. Więc Patryku, spróbuj.
1: Póki czas,
5: dokładnie. I za tydzień możesz nam dać znać.
7: Staram się, oczywiście. Super. A jeszcze się chciałem zapytać taką rzecz, bo właśnie też się nad tym zastanawiałem, bo jest w aplikacji, w pakiecie Office coś takiego, co się nazywa Skype dla firm. Ja szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie miałem jak przetestować, no bo nie mam żadnego konta firmowego.
5: Jak sama nazwa, to już mówię, jak sama nazwa wskazuje, Skype dla firm jest produktem Skype dla firm. I po prostu jeżeli mamy konto firmowe w jakiejś organizacji, to każdy użytkownik, to każdy użytkownik jest przypisany tam, jego adres mailowy jest loginem Skype dla firm. I wtedy na przykład jak powiedzmy mój login michal.dziwisz@fir.org.pl jest też w ogóle, co ciekawe, osiągalny ze zwykłego Skype'a, jak dobrze kojarzę. Natomiast problem jest inny. Problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy zestawiać połączenia konferencyjne kilku osób, firmowych i niefirmowych. I wtedy zaczynają się problemy.
7: Ale właśnie ja się chciałem zapytać, bo moje pytanie właśnie a propos tego Skype'a, bo to akurat ja wiem, ale właśnie ja się chciałem zapytać, jak jest z dostępnością tego programu.
5: Nie jest źle.
7: Jak on
5: nie
7: wygląda
5: źle.
7: W porównaniu do zwykłego Skype'a?
4: Nie działa, jest tylko źle. Tam twoją listą kontaktów jest poniekąd katalog chyba firmowy. Więc jeżeli jest po prostu w firmie zaimplementowana lista kontaktów, a najczęściej jakaś jest, jakiś katalog powiedzmy wszystkich osób, które pracują, to jest gdzieś poniekąd twoja lista kontaktów i to jest twoje źródło, z którego bierzesz kontakty. Więc ten interfejs jest troszeczkę taki inny. On tam ma trochę więcej takich przycisków zwijanych, ale dostępne to być jest. Nawet na NVDA widziałem jakieś tikety o usprawnianiu tej dostępności, żeby tam coś było czytane bardziej, coś było czytane automatycznie i tak dalej.
7: Ale różni się on jakoś. Kurczę, szkoda właśnie, ktoś by mógł pokazać kiedyś w Tyflo Podcastie, jak on wygląda, bo bardzo mnie to interesuje i chętnie bym sobie zobaczył jego wygląd, bo akurat też Skype'a używam w miarę na co dzień i elektronowego i ze sklepu Windows 10. Bardzo jestem ciekawy, czy on jakoś, jak on wygląda w ogóle.
5: Ja szczerze mówiąc od Skype'a staram się, gdzie tylko mogę odchodzić, bo są te problemy z tymi...
7: Ja jestem na pewnej grupie.
5: Są problemy z loginami, szczerze powiedziawszy, i coraz bardziej mnie to irytuje, jak przychodzi do odnalezienia...
7: To Microsoft wystarczy mieć.
5: Dobrze, Patryku, nie każdy ma konto Microsoft, bo jeszcze niektórzy mają loginy sprzed kilkunastu lat i później jak są nowi użytkownicy, to ci nowi ze starymi mają problemy, żeby się odnaleźć. Niestety to jest sprawdzone w bojach i tak dlatego odchodziliśmy od kontaktów, od połączeń Skype'owych w Tyflo Podcastach, bo osoby wykorzystujące Skype'a i kiedy się umawialiśmy na audycję, to potem były naprawdę niekiedy nie lada problemy z tym, żeby się odnaleźć, bo ktoś miał login, a kogoś się nie dało znaleźć z jakiegoś powodu, to były...
4: Teraz się ma to live, jest takie live dwukropek, live. Jakieś w ogóle losowe litery i cyfry, nie?
5: Dokładnie. Skype po prostu przechodził, pamiętam, pamiętajcie, że Skype był własnością kiedyś zupełnie innej firmy, oni mieli inną koncepcję. Potem się pojawił Microsoft, oni też mieli inną koncepcję i Skype niestety na tym, mam wrażenie, ucierpiał.
1: Tak, chyba teraz w ogóle dobre programy.
7: Jestem bardzo ciekawy tego Skype'a dla firmy, jak on w ogóle wygląda. Jak się
1: teraz w ogóle dobre programy chyba robią taką historię Skype'a. Chyba w pewnym sensie to są trzy części już. Znaczy one to mają dość taki tytuł, jak Microsoft zepsuł Skype'a, czy coś takiego, czy generalnie jakiś tego typu tytuł, ale generalnie rzecz biorąc, no, opisują, co się tam działo między innymi. No dobrze, to chciałbyś nam, Patryku, coś jeszcze powiedzieć?
7: No ja właśnie chciałem tylko wyrazić swoją wdzięczność, że jesteście na YouTubie, na pewno będziecie mieć ode mnie suba.
5: Super!
7: No, Google Podcasty, bo wczoraj była na ten temat rozmowa, już w zasadzie ogarnąłem i te powiadomienia naprawdę działają bardzo ładnie. I aplikacja może być, co ciekawe, ubita i wyłączona, bo jednak Google...
5: Tak, tam z tymi powiadomieniami to sobie trzeba wejść, je ustawić i wtedy zaczyna to działać całkiem dobrze. Ja jedynie mam taką jedną rzecz i taką jedną uwagę, ja to zresztą też napiszę w komentarzu pod audycją o podcastach Google. Trim Audio... lepiej wyłączyć, jednak, bo okazało się, i ja to odkryłem wczoraj, i Michał zresztą, jak rozmawialiśmy prywatnie, też wspominał coś na ten temat, że też to wczoraj zauważył i mam wrażenie, że Google gdzieś zrobiło jakąś cichą aktualizację testującą pewnie jakiś nowy algorytm wycinający ciszę, która popsuła, bo na zablokowanym ekranie te podcasty, przynajmniej niektóre odtwarzane, po prostu się zacinają. Także jak wczoraj mówiliśmy, że można to sobie włączyć, to tak teraz niestety, ale trzeba to rozważyć, czy tego nie wyłączyć, bo po prostu Google wczoraj coś popsuło.
7: To jest Google.
5: No to jest Google. Dobra, Patryku, dzięki dobrze, serdeczne za telefon, dziękuję. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Coś tak do Josa dodam, bo tam jest parę fajnych rzeczy, których z tego co wiemy VDA nie ma. Tam jest po pierwsze... OCR, okej, NetVDA ma OCR-a, ale tam jest wbudowany OCR dokumentów i OCR na pewno z kamery, nie wiem czy ze skanera też, ale mi się wydaje, że też. I można sobie samym JOS-em, samym tym silnikiem OCR-a do JOS-a odpalić na przykład PDF w Adobe Readerze oczywiście i nacisnąć tam chyba insert spacja, bodajże OD i no, zrobi nam OCR. Mamy na przykład, tak o, już z automatu, głosy Vocalizer, które sobie możemy ładnie tam z menedżera wewnątrz JOS-a pobrać. Mamy na przykład coś takiego jak Flexible Web i to jest w sumie fajna funkcja, że możemy sobie konkretne jakby typy, charakterystyki elementów, to musimy z tym sporo poeksperymentować, albo usunąć ze stron, albo... zrobić tak, żeby JOS do nich automatycznie przechodził, jak wchodzimy na daną stronę. Czyli na przykład, nie wiem, mi się kiedyś, jak jeszcze sporo czasu temu używałem JOS-a wersji chyba 15 czy 16, tak, 15, która właśnie też już to wtedy wspierała, to mi się na przykład udało na niektórych stronach usunąć wszystkie te listy, udostępnić na Twitterze, udostępnić na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ich nie było. Jest na przykład coś takiego jak znaczniki położenia. Ja pamiętam, że z tego korzystałem na przykład na stronie, tak przykład podałem, DZDN-u, biblioteki dla niewidomych. Po prostu sobie ustawiłem znacznik na zaloguj się, wchodzę na stronę, K, następny znacznik, od razu jestem na linku zaloguj się. Możemy na przykład zrobić, nie wiem, na stronie banku, że powiedzmy mamy dużą stronę i gdzieś tam po środku jest link nowy przelew, to sobie ustawiamy znacznik na linku nowy przelew. Nieważne, gdzie jesteśmy na stronie, K, link, nowy przelew, enter. No różne sobie takie rzeczy właśnie można tym robić. Można robić, od kilku wersji dopiero weszło, skrypty dla domeny, z czym podobno NVDA ma problem, żeby zrobić jakiś fajny dodatek, który na przykład, nie wiem, robi coś na stronie, etykietuje nam przyciski albo coś czyta. Tak jak na przykład, nie wiem, te napisy do Netflixa, co ja zrobiłem sposób na to, żeby to zrobić. To gdyby NVDA miał coś takiego właśnie jak skrypty dla domen, który ma JOS, to dałoby się mu napisać dodatek, że na stronie Netflixa rób to. No a niestety nie ma, nic się niestety nie da, więc... mam jakieś schematy mowy, że wszystko czytaj tak, ale użyj głosu takiego i takiego i takiego, jeżeli ten komunikat to jest, nie wiem, jakiś tam konkretny typ komunikatu, zamień coś tam na dźwięk, na przykład, nie wiem, stan obiektu, że zaznaczone, niezaznaczone, to nie ma być tekst, tylko ma być tszt, bo nam się akurat tak podoba. Więc ten JAWS ma mnóstwo dziwnych funkcji, które czasem są w sumie fajne.
4: To może ja jeszcze opowiem o dodatku drugim. Bo to był pierwszy dodatek, no to jak widzicie już nowe Speech Framework API w ogóle sieje żniwo i zbiera. A mamy też drugi dodatek tego samego autora, Tones Enhancements. I to jest taki pakiet różnych małych funkcji przydatnych tu i ówdzie, które zdaniem autora zasłużyły na to, żeby być spakowane do jednej wtyczki, bo są tak małe. Cóż tu mamy? Ano mamy na przykład rozbudowaną nawigację po tabeli. Po tabelach, w których możemy się przemieszczać różnymi skrótami klawiszowymi już tak domyślnie. Natomiast tutaj mamy na przykład przejście do pierwszej, ostatniej komórki, do pierwszej, ostatniej kolumny, do pierwszego, ostatniego wiersza. Przejście do konkretnej kolumny lub konkretnego wiersza od 1 do 10 oczywiście. Tam insert NVDA Ctrl i NVDA Alt odpowiednio cyfry. Mamy też przejście po tabeli takie, żeby była ona czytana od konkretnej kolumny, od konkretnego wiersza w dół, od konkretnej kolumny w prawo do następnych. To jest jeden zestaw poleceń, który oferuje ten dodatek. Następnie mamy dynamiczne skróty klawiszowe. Tego nie do końca rozumiem, szczerze mówiąc, bo to jest jakaś taka funkcja, która ma podany kontekst na przykład w notatniku do pisania kodu programistycznego, że konkretny skrót klawiszowy, który wykonujemy w jakiejś aplikacji, jest oznaczony jako dynamiczny. I wtedy jak wykonamy ten skrót, to zdaje się, że albo to okno, w którym jesteśmy, albo ta linia tekstu, na której jesteśmy w wyniku naciśnięcia tego skrótu, będzie odczytywane automatycznie, jeżeli coś się zmieni. Więc tutaj nie do końca wiem, czy chodzi właśnie o linię tekstu, czy o, powiedzmy, tytuł okna, czy tam, powiedzmy, samo okno, że jak coś w tym oknie nowego się pojawi, to dostaniemy informację, ale jakaś taka funkcja tu też jest. Odczytywanie wyjścia konsoli w czasie rzeczywistym, no to tutaj, jeżeli coś działamy w jakichś terminalach, czy Windowsowym, czy w Putim i wykonamy jakąś komendę, no to to, co wróci do nas...
0: To myśl, nie wiem.
4: Tak?
5: Tak, w Putim na pewno i w konsoli. To znaczy,
1: ale
5: wiesz co?
1: Pytanie, czy każda linijka.
5: Właśnie.
1: W sensie, że...
4: Tak, bo tu chodzi o to, że każda linijka, jak się pojawiają nowe linie tego.
5: W Putim działa to lepiej, ale w konsoli Windowsowej, w CMD-ku, to czasem potrafi działać to dziwnie, więc być może tu zostało coś zrobione względem tego.
4: Okej. Pipaj, kiedy NVDA jest zajęty, czyli w momencie, jak coś się zawiesi, jak NVDA nie jest w stanie do nas mówić, jak jest coś tam przeładowane, to zamiast nie robić nic i pozostawiać nas w niepewności, bo jest cisza, czy się zawiesił cały komputer, czy tylko NVDA nie wyrabia, to jeżeli zaczniemy wchodzić w interakcję z NVDA w takiej sytuacji, będziemy słyszeć te piski takie domyślne, które są zazwyczaj w NVDA, nie wiem, przy dużej literze, czy przy pasku postępu. No to tu będziemy takie rzeczy słyszeć. No i też opcja jest regulowania głośności NVDA niezależnie od głośności systemu. Co różni się tym od sterowania głośnością syntezatora, że możemy też sterować głośnością dźwięków, jakie wydaje z siebie NVDA. No i tu mamy też zablokowanie podwójnego insertu. Po naciśnięcie insert dwa razy włącza tryb wprowadzania. To o tym nie wiedziałem. Tu można to wyłączyć, żeby tego nie było.
0: W sensie, że jakby naciśnięcie dwa razy insert, to jest to samo, co naciśnięcie raz insert, gdyby nie było NVDA.
1: W takiej normalnej sytuacji tak. To można zablokować.
0: Tak. A naciśnięcie insert powoduje tyle, że jeżeli piszemy... Insert to jest taki klawisz jak caps lock, on jest jakby włączony i wyłączony. I teraz jeżeli insert jest włączony i nam mamy zdanie, nie wiem, to jest test, i zamiast test, nie wiem, ustawimy się przed test i napiszemy, nie wiem, jakieś słowo na cztery litery, mama na przykład, to jeżeli insert jest wyłączony, czyli w domyślnym trybie, to będzie mieć, to jest mama test. A jeżeli insert jest włączony, to on będzie nadpisywał te następne znaki. I po prostu...
1: Czyli będzie to jest mama.
0: Zniknie, tak. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli mamy jakiś... Teraz to się nie przydaje. To się przydawało kiedyś, jak mieliśmy ogromny dokument i chcieliśmy coś w środku niego wpisać i wciśnięcie jednego znaku to mogło potrwać 3 sekundy, zanim on sobie w pamięci poprzesuwał to, co było jakby po tym znaku, bo ten dokument powiedzmy miał megabajt, a mieliśmy procesor, jaki mieliśmy i nie potrafił sobie zbyt szybko z czymś takim poradzić.
4: No to widzisz, Mikołaju, dzięki za objaśnienie.
0: Ale funkcja została, a bardziej w tym momencie irytuje niż pomaga, więc...
1: Więc czasami... Zwłaszcza, że stan klawisza insert chyba żaden screen reader nie podaje, bo nie wiem, czy się da w ogóle podać.
0: Bo to w ogóle chyba nie jest funkcja systemowa, globalna.
1: Tak, tylko to jest chyba funkcja programu.
0: Funkcja edytora.
1: To chyba trudno by było to zrobić. Dobra, to coś jeszcze ta wtyczka ma, czy...?
4: Nie, to już wszystko.
1: Okej, jeszcze...
0: No i jest Lion, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu.
1: Lion?
4: Tak.
1: Ja się dobrałem do testów tego programu i bardzo ciekawe rzeczy odkryłem, znaczy tej wtyczki. Bo, no, Lion czyta napisy. Okej, ale no, czyta napisy przy pomocy OCR-a. I rzeczywiście to działa. Natomiast ja się tak zastanawiałem... Mam kilka filmików nagrywanych ze swojego smartfona, jak gdzieś tam sobie idę i tam komuś nagrywałem. Jak idę sobie przez dworzec centralny w Warszawie i stację metra i tam coś jeszcze. I postanowiłem ten film na pełny ekran przełączyć w jakimś dowolnym odtwarzaczu filmów. No i co? I wchodzę na filmie do... której z drogerii na centralnym i jest czytany. Witamy, najniższe ceny. Oczywiście no z błędami to jest czytane. Wchodzę na którą stację metra, słyszę Natolin. Widocznie tam był taki napis. Oczywiście czasami słyszę LLLLL na przykład, bo tam coś mu się wydaje, że jest napisem. Niemniej rzeczywiście nawet takie napisy, które kamera gdzieś tam przypadkowo wychwyci, nieraz są czytane. Wszedłem do autobusu, pojazd klimatyzowany, tak? Więc...
0: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jakby odpalić Zooma, zrobić to, udostępni ekran iPhone'a, iPada i wyskoczy nam to okienko R-Render, gdzie jest pokazany faktycznie ten ekran iPhone'a i iPada. I tam zapuścić Liona. Jaki byłby efekt?
1: Podejrzewam, że coś by czytał.
4: Tak, ale nie byłoby powiadomienia, znaczy nie wiedzielibyśmy, co jest podświetlone w tym momencie, tylko wiedzielibyśmy, co jest jakby na ekranie.
5: Jaki tekst, więc czytałby tak całościowo. Ale to zawsze
0: to czasem przydać.
1: Czasem mogłoby się przydać.
4: Ja kiedyś włączyłem Liona, ale miałem Syntoka wtedy włączonego. Ja włączyłem Liona na czyimś udostępnionym ekranie na webinarium, jak ktoś pokazywał prezentację na ekranie i się wykrzaczyło NVDA. Ale to pewnie dlatego, że miałem Syntoka.
5: Natomiast a propos Liona jeszcze taka jedna rzecz, tam pojawiły się informacje, że był problem z pobraniem tej wtyczki i rzeczywiście był, ten serwer, na którym jest hostowana ta wtyczka, miał jakieś problemy i dziś na przykład nie działał, ale już działa od mniej więcej godziny 18, więc jeżeli ktoś miał z tym kłopot, to może już
1: pobierać. I on tak co jakiś czas nie działa, także to co jakiś czas są jakieś takie z nim problemy, też miałem problem i to tak czasem działa, czasem nie działa, także no to trzeba próbować, jak nie działa. Nie wiem, czy autor tej wtyczki i co, ile ją będzie rozwijał, na razie niestety nie dał tej wtyczki. Nie wiem w zasadzie z jakiego powodu do repozytorium oficjalnego wtyczek.
5: W sumie tak sobie myślę, że żeby było łatwiej, to ja sobie tę wtyczkę pobiorę i zahostuję ją też gdzieś u siebie i podrzucę.
4: W ogóle są dyskusje o tym, żeby to ewentualnie kiedyś, po oczywiście odpowiednich przeróbkach kodu, poprawkach i tak dalej, udostępnić jako funkcję NVDA wbudowaną, ale myślę, że do tego jeszcze droga daleka, natomiast ticket już istnieje i dyskusje się toczą, więc może kiedyś.
1: Zobaczymy. Jeszcze wtyczki jakieś znalazłeś?
4: Nie. To jest wszystko na ten tydzień.
1: To co, przechodzimy do ciekawej rzeczy. Maseczki można kupić w różnych miejscach.
3: Tak.
1: Walcik się też.
3: Tak, dokładnie. Można nawet kupić w Altixie. Oczywiście to nie jest może stricte Tyflo informacja, no ale sklep Tyflo jest jak najbardziej. Od dzisiaj pojawiły się właśnie w sklepie Altix maseczki do kupienia. Są to dwuwarstwowe maseczki ochronne jednorazowego użytku, dopasowujące się do twarzy, uszyte z płótna bawełnianego. Koszt jednej maseczki jest to 9 zł. Można zamówić oczywiście wiele sztuk. Kurier dowiezie nam tą maseczkę następnego dnia, jeżeli zamówimy w godzinach porannych, przedpołudniowych. Koszt przesyłki kurierskiej jest to 14 zł. No i oczywiście można zamówić na stronie altix.pl. W aktualnościach możemy tam znaleźć i dalej do koszyka, lub też zadzwonić do punktu i zamówić w ten sposób te maseczki. No i jeżeli potrzebujemy, nie mamy, kończą się nam, to warto się spieszyć, bo liczba ich jest ograniczona.
5: A czy te maseczki, Piotrze, to one są jako artykuły codziennego użytku, że liczą się na te promocje darmowej dostawy tam powyżej kilkudziesięciu złotych?
3: Nie wiem, szczerze nie wiem, powiem szczerze, bo to dzisiaj taka informacja już z dnia i powiem szczerze, że nawet nie wiem, ale być może tak, nie jestem w stanie powiedzieć. Więc... No,
5: w dzisiejszych czasach wyglądają na artykuły codziennego użytku.
3: Wyglądają, ale jak jest to trzeba było zadzwonić do punktu naszego i się spytać.
5: Okej.
1: Okay. Można zadzwonić. Tymczasem w aplikacjach na Androida jest kilka bardzo ciekawych nowości. Paweł Masarczyk większość znalazł, ja część z nich testowałem. No ale od początku, nawigacja.
4: Tak, przede wszystkim Loadstone GPS nie śpi. Loadstone GPS pochwalił się w zeszłym tygodniu, że pracują nad androidową wersją nawigacji. Udostępnili już jakiś pierwszy screen, no i życzą sobie, żeby koronawirus jak najszybciej się z nami pożegnał, żeby można było już testować na świeżym powietrzu na zewnątrz ich produkt. No, pytanie, czy jest się czym cieszyć, bo no ponoć iOS-owa wersja się nie spotkała z zbyt ciepłym przyjęciem. Wielu funkcji ponoć brakowało. Chociażby nie ma nawigacji zakręt po zakręcie, która jest taką piętą achillesową gdzieś tych wielu rozwiązań. Wiele innych opcji mogłoby być bardziej dopracowane. Teraz jakoś też długo oni siedzą cicho w kwestii aktualizacji tej wersji iOS-owej, chyba że coś było, ja nie wiem. Też możliwe. No ale Loadstone GPS się szykuje. To jest rzecz jedna, jeśli chodzi o nawigację, a rzecz druga to nie jest, jak się okazuje, nic nowego, a nawet bym powiedział, że dość stare, tylko że dopiero wczoraj to odkryłem. Był sobie projekt, który zaczął się jako praca dyplomowa, jak ich wiele, na Politechnice w Dreźnie. Student chciał stworzyć koncepcyjnie, jak mogłoby wyglądać taki projekt, jak mogłaby wyglądać idealna nawigacja dla osób niewidomych. To była cała praca, w tej pracy było wyszczególnione, jakie na ten moment są rozwiązania, że większość na iOS-a, że często płatne, że wielu funkcji nie mają, że korzystają z mechanizmów, które są dedykowane osobom widzącym, więc te trasy nie są zoptymalizowane pod kątem naszych potrzeb i tak dalej, i tak dalej. No i powstał projekt Walker's Guide, który widocznie tak bardzo gdzieś z powodzeniem się przyjął, że jest rozwijany aż do dziś. Ostatnia aktualizacja była w październiku, 5 miesięcy temu, więc można śmiało stwierdzić, że projekt gdzieś tam jeszcze aktywnie żyje. Trzeba by się do autora zwrócić, zapytać, jak tam plany. Natomiast co ten projekt wyróżnia od różnych innych nawigacji, które już mamy? Po pierwsze jest open source. Zarówno klient, czyli aplikacja, którą my pobieramy i z niej korzystamy, jak i serwer, na którym to serwerze trzymane są mapy z POI, z punktami oraz mechanizm kalkulacji tras. Wszystko bazuje na OpenStreetMap. Serwer możemy sobie sami zainstalować na naszych jakichś zasobach i nawet jest opcja w ustawieniach klienta, żeby wprowadzić własny adres serwera i się do niego podłączyć, więc nawet gdyby autor kompletnie zarzucił projekt, to wszystkie komponenty są udostępnione, żeby dalej go pociągnąć. Po drugie, bardzo ciekawe jest podejście do prezentacji ulic i dróg w ogóle, bo w każdą drogę możemy sobie wejść, czy to z perspektywy POI, czy z perspektywy wytyczonej już trasy, bo trasa również, możemy wytyczyć trasę i po niej sobie iść i możemy podejrzeć, z ilu się składa punktów, a jakie to punkty, a kiedy skręcić i tak dalej. Po wejściu w trasę, w taką drogę, powiedzmy jakąś ulicę na przykład, możemy sobie dowiedzieć się na przykład, jakie to, jaka to nawierzchnia, jaki to jest typ drogi, czy to jest droga tam powiedzmy zamieszkała, czy tam zabudowana, czy droga przejezdna dla pojazdów i tak dalej. Możemy się dowiedzieć, z czym się krzyżuje. I w te drogi, z którymi się krzyżuje, gdzie mamy napisane, że przed tobą będzie taka, za tobą taka, w lewo taka, w prawo taka, w każdą możemy wejść, więc możemy tak w sumie bez końca chodzić po tej strukturze, trochę jak po folderach w eksploratorze plików i wchodzić w kolejne ulice. I możemy też się rozejrzeć, jakie tam są na przykład skrzyżowania, w którym miejscu. Co prawda nie ma czegoś jeszcze fajniejszego, czego ja bym sobie życzył, czyli że na przykład wchodzę w konkretną ulicę i na tej ulicy widzę, jak są rozmieszczone konkretne POI, czyli jakieś sklepy, jakieś domy, mieszkania i tak dalej. Natomiast chyba jest dość dużo informacji o tych POI, o domach na przykład.

0: To jest troszkę skomplikowane tam, ale się da. Możemy użyć kompasu i tym kompasem się też orientować w przestrzeni, w której jesteśmy. Jest rekalkulacja tras. Możemy sobie przeliczyć trasę powrotną. Możemy przeliczyć sobie trasę, którą idziemy od momentu, w którym jesteśmy. Jest jakaś integracja z komunikacją miejską, ale niestety tylko z tą, która jest open source, więc no na razie jest tam wspierana przez serwer komunikacja miejska w Niemczech, ale no możliwe, że jak się znajdą jakieś dane otwarte do konkretnych miast w Polsce, to też by się dało to zaimplementować.
1: Poznań chyba coś ma.
0: Warszawa chyba ma i Szczecin. Wiem, że na Śląsku trzeba niestety do ZTM-u się zwrócić o zgodę. I wtedy można jakoś tam zaakceptować jakiś ich regulamin i się dostaje konto na FTP, z którego się pobiera pliki. Więc to nie jest do końca otwarty dostęp, ale jak ktoś potrzebuje do jakiegoś projektu, no to uzyskać można.
2: Ale na przykład, jak się wejdzie w listę paliw przystanek, to ja na przykład widziałem, jakie linie z tego przystanku odjeżdżają.
0: Bo to jest chyba informacja zakodowana na sztywno w
2: OpenStreetMap,
0: OpenSM-ie,
2: może
0: ale nie masz
2: tak.
0: już rozkładów jazdy.
2: Owszem.
0: Natomiast masz informację pewnie, jak to jest linia tramwajowa, jakie jest napięcie tej linii.
2: To nie wiem, bo jeszcze
0: Trzeba
2: nie
0: by
2: dotarłem do
0: zobaczyć,
2: linii
0: ale to są takie
2: tramwajowej.
0: typowo informacje z XML-a, które są w GR Mapie na przykład podawane. I one w tej aplikacji są podawane, co ciekawe. Tam są w ogóle ciekawe informacje w tych XML-ach, w zależności od typu punktu i od tego, jak ktoś się pieczołowicie przyłożył. Bo tam można na przykład przeczytać sobie, że jak jest budynek, to jest blok mieszkalny, pięciopiętrowy, z wjazdem na wózki inwalidzkie i windą. A jak to jest jakiś tam, powiedzmy, zakon, jakiś klasztor czy inny obiekt sakralny, to że to jest, powiedzmy, religia chrześcijaństwo, denominacja katolicyzm, płeć kobiety, że to jest zakon żeński i coś tam. I to są wszystko jest w takim XML-u pokategoryzowane. Bardzo fajnie jest to zorganizowane w tym OSM-ie. Pytanie, czy ten Walker's Guide do wszystkiego ma dostęp, ale potencjalnie by mógł mieć.
2: No, mógłby mieć.
0: No i trzecia rzecz, która się pojawiła też odnośnie Androida, czyli ludzie, którzy robią SM Readera, Music Readera, czyli szkoła dla niewidomych w Wietnamie, próbuje zrobić Braille'a dla nut. I z jednej strony w SM Music Readerze wprowadzają możliwość tłumaczenia nut na Braille'a, na nuty braille'owskie, a z drugiej strony tworzą i można się do nich zgłosić mailowo, że się chce testować. Chyba w ogóle jakąś usługę dostępności, aplikację na prawach usługi dostępności, z tego co zrozumiałem, którą się aktywuje podobnie jak BrailleBacka, czyli jakby kolejny screen reader, który łączy się do monitorów brailleowskich i wyświetla nam nuty.
2: No dla muzyków to może być rzeczywiście ciekawa informacja, zwłaszcza, że chyba ja nie widziałem takiego rozwiązania na iOS-a, tylko jestem ciekaw, jak rzeczywiście będzie z międzynarodowością tych nut, dlatego że w nutach to jest trochę jak z matematyką, albo jeszcze bardziej, co kraj to obyczaj, te nuty się różnie zapisują w różnych krajach, a że Wietnam jest dość daleko, więc pytanie, na ile ten zapis będzie zgodny z tym, co my
0: Może ten
2: mamy?
0: tłumacz nutowy będzie jakoś lokalizowalny i będzie można różne zapisy tam
2: No, miejmy
0: wprowadzić.
2: nadzieję, że no, zobaczymy. To co, przechodzimy do Onigrama? Czy jeszcze nie?
0: Jak o mnie chodzi, to
2: To chyba
0: możemy.
2: przechodzimy do Onigrama, Mikołaju.
1: No, taka mała nowość, w sumie nic jakby specjalnego, ale jest. Jeżeli sobie życzymy, jesteśmy fanatykami starego Skype'a i życzymy sobie czatów w osobnych okienkach, to na liście czatów znajdujemy sobie osobę, naciskamy sobie na niej Shift i Enter i czat otworzy się w okienku obok. Jest mały problem, niestety komuś się coś pomyliło i jakby domyślam się nawet, co programistycznie tam poszło nie tak, ale po prostu w okienku, w tytule okna widzimy swoją nazwę użytkownika zamiast nazwy użytkownika drugiej osoby. Czyli ja widzę Mikołaj Hołysz Unigram zamiast ktoś tam Unigram, w zależności z kim rozmawiam.
2: No tak, jak masz trzy czaty, to jest problem,
0: O,
2: który
0: fajnie,
2: jest którym.
0: rzeczywiście działa, właśnie sprawdziłem, dzięki. Swoją drogą, fanatyk starego Skype'a, pół pulpitu zawalone okienkami czatów, najgorzej.
2: No właśnie,
1: Ale
2: to a propos
1: przynajmniej.
2: czatów, bo zmiany też są w Mirandzie. jak coś jeszcze używa.
0: Tak, drobna.

0: zmiana. Mi w ogóle zaczął działać Facebook, ale to nie o tym. Bo mi tam wiadomości nie chciał przesyłać, ani odbierać, w końcu to działa. Natomiast poprawili w ClientBlindzie i taka rzecz, która już od dawna powinna była działać, a nie działała. Może kojarzycie, że jak chcieliście znaleźć jakiś konkretny kontakt, to ClientBlind reagował tylko na pierwszą literę. Więc jak nie wiem, ktoś by chciał wpisać Piciok i napisał P, przeskoczyło na pierwszą pozycję z P, ale już I przeskakuje na pierwszą pozycję z I, a nie filtruje dalej tej listy. No to teraz to naprawili i teraz w miarę wpisywania kolejnych liter lista się przefiltrowuje i wyświetlają nam się tylko te wyniki, które dopasowane są do tych liter, które wpisaliśmy. I co ciekawe, przeszukiwane są też podgrupy, więc nawet jak mamy wszystkie grupy zwinięte, to on nam poszuka i w Facebooku, i w Gadu, i w innych wszystkich grupach, jakie tam mamy. Ja już z tego korzystam od jakiegoś czasu i działa to całkiem fajnie. Trochę gorzej, że podświetlany jest pierwszy wynik, a nie jest to filtrowane na zasadzie, że pokazywane są tylko kontakty, które wpisujemy. Więc ja w tym momencie, szukając Michała, wpisałem Michał Dziwisz, ale miałem też czata z Michałem i z Mikołajem, gdzie się umawialiśmy na jakieś tutaj różne audycje i podświetlił mi się ten czat grupowy, a gdy schodziłem w dół, to już widziałem kolejne kontakty w tej grupie, nie mogłem dotrzeć na tyle szybko do kontaktu Michała jakby prywatnego, więc tutaj problem był, no ale jakby postęp jest i moim zdaniem duży, no bo od lat nie mogliśmy się na to doczekać.
1: To się zgadza.
2: Czyli
1: No
2: Miranda
1: szkoda,
2: jest
1: że
2: cały
1: dopiero
2: czas
1: teraz, no.
2: rozwijana. No to dobrze. Swoją drogą to też taka w sumie, myślę, że dość fajna sugestia dla użytkowników, a właściwie dla twórców Unigrama, że może dałoby się jakoś wyrzucić takie okienko, jak jest w Mirandzie, czyli okienko z zakładkami, z ilomaś tam osobami, właśnie jako osobne okno, a nie na zasadzie, że po prostu okienko rozmowy było jakby osobne, ale było z zakładkami. Ciekawe, czy coś takiego by się użytkownikom spodobało.
0: No, to było fajne.
2: Bo ja powiem szczerze, ja to lubię właśnie w ten sposób. Nie zawalać sobie paska zadań wieloma oknami pojedynczymi, tylko mieć to wszystko w jednym okienku, ale jednak
1: I w
2: osobnym,
1: kartach
2: tak,
1: jakoś
2: ale
1: tam.
2: jednak osobnym względem listy
1: No.
2: kontaktów.
1: To by było fajne.
3: Albo nawet coś typu właśnie Skype, że jak przyjdzie wiadomość, to wyświetl okno.
2: No, też jest to jakaś opcja,
3: Tak,
2: chociaż powiem
3: to by
2: szczerze,
3: było
2: trochę,
3: fajne.
2: chociaż szczerze powiem, trochę irytujące, jak dla mnie. Ja nie lubię, jak mi coś wyskakuje na pierwszy plan.
0: Na pierwszy plan może nie, ale jakby w tle, to jest ta polityka, jak Miranda ma to pole, ale uprzejmie, że jakby otwórz nowe okienko nowej rozmowy, ale uprzejmie. Kiedyś się to tak nazywało, czyli że w tle, gdzieś tam na drugim planie, względnie w drugiej zakładce, jeżeli jesteśmy w z kimś innym, ale obawiam się, że to nie wypali z tego prostego powodu, że to jest aplikacja UWP i ona działa jak mobilna, czyli poniekąd nie ma chyba procesu odpalonego w tle takiego, tylko by powiadomienia mogła wysyłać, nie?
1: Nie wiem. No cóż, zobaczymy. Natomiast Apple, no nie tylko Apple, ma różne, różniste patenty i ostatnio jednym z takich patentów jest jakiś sposób na pomoc niewidomym, którzy chcieliby zrobić zdjęcia.
0: Tak, to jest na razie patent. Patent, jak to z patentami bywa, po pierwsze bardzo ogólnikowo się odnosi do pewnych kwestii, więc nie wiadomo na przykład, czy urządzenie przenośne to jest iPhone, czy powstanie nowe urządzenie Apple'a. Pewnie chodzi o iPhone'a, no ale nigdy nie wiadomo, dopóki nie jest napisane wprost, no to nie wiadomo. Po drugie, nie wiadomo kiedy, no bo z patentami, jak to bywa, czasami leżą sobie w szufladzie, żeby nikt inny nie zakosił pomysłu, ale zanim zostanie zrealizowany, to jeszcze trochę. Natomiast dość dużo szczegółów jest, 30 tysięcy znaków, słów. Boże. W każdym razie dość długi ten patent jest i wyszczególnione są w nim różne rzeczy. Na przykład to, że no właśnie, gdy będziemy robić zdjęcie i gdy będziemy też oglądać zdjęcia, to telefon będzie zachowywał się troszkę inaczej. W jaki sposób inaczej? Przede wszystkim będzie nadany priorytet obiektom, które są widziane na ekranie. I to, co będziemy gdzieś chcieli bardziej sfotografować, albo będzie bliżej widoczne po prostu i wyraźniej, będzie wrzucone na pierwszy plan i opisane, a rzeczy na dalszym planie też będą do podejrzenia, ale gdzieś tam bardziej zakopane, mniej będzie się na tym skupiał program. Będzie to osiągnięte przez stworzenie takich ramek. Ramek, które będą zawierały te różne obiekty. i po, gdy będziemy przeglądać palcem ekran, to będziemy na te ramki się natykać. I w momencie, gdy się na taką ramkę natkniemy, to jej granica prawdopodobnie, to jest wszystko tak na razie jeszcze w sferze domysłów, będzie zaznaczona jakąś wibracją czy jakąś inną haptyką. Natomiast wewnątrz tej ramki, przesuwając palcem, będziemy słyszeli mniej więcej opis danej postaci, na przykład dwie osoby w dolnym lewym rogu, albo trzy osoby blisko kamery.
2: Zastanawiam się, Pawle, jak to ma się w kontekście tego, co obecnie oferuje Sing AI, a oni coś takiego właśnie przecież mają.
0: Oni to mają, tylko najpierw przede wszystkim to wymaga zeskanowania grafiki.
2: Tak.
0: Po drugie, więc to nie działa jakby w widoku wizjera. Mhm. Po drugie, tam zdaje się, że to jest ten pierwszy poziom, czyli bardzo podstawowy opis, że podświetlimy coś palcem i słyszymy, że tam jest, nie wiem, drzewo albo człowiek. A tutaj będziemy słyszeli rzeczywiście, że jest człowiek, czy tam powiedzmy dwoje ludzi, czy jakiś taki ogólny opis. Natomiast gdy wejdziemy sobie głębiej, nie wiem, czy jakimś podwójnym stuknięciem, czy jakimś gestem, to wejdziemy głębiej w tą ramkę, w taką eksplorację tej ramki konkretnej i usłyszymy bardziej szczegółowy opis, na przykład mężczyzna uśmiecha się w okularach przeciwsłonecznych i tam z brodą.
2: A powiem szczerze,
0: brodaty mężczyzna uśmiecha się w okularach.
2: A powiem szczerze, ja się już na to cieszę, bo naprawdę nawet ta podstawowa funkcja Sync AI to daje całkiem fajny ogląd tego zdjęcia. Na przykład jak mamy jakiś tekst, który jest rozplanowany, jak mamy te tak zwane memy różnego rodzaju, jak ja sobie czasem to wrzucam z Facebooka do Sync AI, żeby rozpoznać i żeby sobie to potem obejrzeć, to można, przesuwając palcem, zobaczyć, jak w ogóle one są ułożone na grafice, to znaczy jak w ogóle jest ułożony tekst względem tego. I to się okazuje, że to jest na przykład w jakichś dwóch kolumnach ułożone obok siebie, a pomiędzy tym jest zdjęcie. Także można sobie to jakoś wyobrazić w bardzo podstawowy sposób.
0: No, ale to nie wszystko, bo oczywiście jest też taki zapis w tym patencie, który umożliwia Apple'owi dostęp do naszych, powiedzmy, jakiegoś naszego źródła zdjęć osób, na przykład nasze kontakty w telefonie albo aplikacja Facebook, i będzie możliwe rozpoznawanie osób na tych zdjęciach. Mhm. I wtedy już usłyszymy na przykład, że blisko kamery widzimy tam, nie wiem, Krzysia i Grzesia. I dopiero jak wejdziemy sobie głębiej w tą ramkę, to usłyszymy, że Krzysiu nosi okulary, Grzesiu trzyma w ręku laskę na przykład, a tam jakiś jeszcze inny Jacek, powiedzmy, coś innego też ma. I to jest spoko. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że to można oczywiście też stosować w zdjęciach już zrobionych. Ciekawe, czy też w multimediach, na razie się mówi ogólnie o zbiorze multimediów, więc domyślam się, że chodzi i o naszą galerię, jak i o jakieś zdjęcia udostępniane przez innych gdzieś na przykład. Na Facebooku czy na WhatsAppie na przykład podawane dalej. I chyba filmy też, tylko wtedy trzeba będzie pewnie zatrzymać klatkę. Natomiast będzie też tak zwany tryb dostępności dla aparatu. I wtedy po pierwsze gesty, które osoby widzące wykorzystują, na przykład jakieś tam stuknięcie, żeby poszerzyć zoom albo zwęzić, albo zwiększyć, albo zmniejszyć, lub inne różne gesty do zmiany poziomu obrazu, będą dostosowane tak, żeby działały z voiceoverem. Po drugie, poprzez informację mówioną lub haptykę będziemy dostawali informację, czy zdjęcie jest wyrównane, jeśli chodzi o poziom, czy wszystko jest równo, czy nie jest jakoś tam krzywo. No i też będziemy otrzymywali informacje, oczywiście te ramki, tak jak już wspomniałem, z tymi opisami, ale też będziemy otrzymywać informacje, jeżeli ludzie lub obiekty będą z tego obiektywu nam znikać lub się w nim pojawiać. Więc tu będziemy mieli też taką informację.
2: To rzeczywiście całkiem interesujące.
1: To się zgadza. To co, odbieramy sobie rozmowę?
2: Telefon. Tak, bo ktoś z nami jest. Kogo witamy?
4: Witam serdecznie, Krzysiek Bartosz z tej strony. Odnośnie, mam pytanie do Pawła odnośnie tego programu do zdjęć, bo rozumiem, że ten program będzie, to jest jakaś wersja płatna, czy wiesz dokładnie jak to wygląda, czy to dopiero jakiś prototyp jest? Jak
0: to jest na razie patent, więc nie wiadomo co z tego wyjdzie i wszystko jest tak owiane tajemnicą, ale prawdopodobna ścieżka będzie taka, że to będzie po prostu wbudowane w iOS-a, w aparat iOS-owy, w aplikację aparatu.
4: Aha, czyli może być na przykład z którąś aktualizacją iOS-a po prostu.
0: Tak, dokładnie. Ja myślę, że to wejdzie jako kolejna funkcja w którymś iOS-ie.
4: Bo powiem wam, że ja przez tego korona świrusa, bo rzeczy tego nazwać nie można, bo już człowiek dostaje świra, wy też pewno, próbowałem robić zdjęcia aparatem właśnie wchodząc po prostu i jakieś obiekty fotografując, no to rzeczywiście od którejś wersji iOS-a on nam podaje, że jest stojąca osoba na środku ekranu, nie wiem, twarz w górnym dolnym rogu ekranu na przykład, albo na środku twarz, przesuń aparat w lewo, aby zrobić zdjęcie. Wiem, że już od którejś aktualizacji tak jest, no ale nie opisuję potem tego zdjęcia i ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda, takie zdjęcie zrobić.
2: Krzysztofie, to jeżeli
4: jego wskazówkami.
2: Jeżeli chcesz mieć jakiś taki zgrubny opis tego, to znaczy iOS coś tam nawet opisuje czasem, że jest jakaś tam twarz zamazana, no rozmazana, czy ostra na środku i tak dalej, ale jest jeszcze taka, jest jeszcze taka rzecz, że możesz sobie właśnie za pomocą aplikacji Sync AI Microsoftu rozpoznawać te zdjęcia i wtedy będziesz miał troszeczkę lepszy opis. To na razie, o czym mówił Paweł, to jest patent na razie, więc Apple ma jakiś wniosek patentowy, oni coś opracowali teoretycznie, być może mają jakieś prototypy w swoich laboratoriach, natomiast kiedy my się tego doczekamy, to tego jeszcze nikt nie wie i być może oni sami nawet jeszcze dokładnie nie mają tego zaplanowanego. Jest taki patent i tyle.
4: A tym Sync AI to w jakiś sposób rozpoznajemy to, te zdjęcia, to trzeba mu skopiować?
2: Nie, wchodzisz zdjęcia, po prostu, wchodzisz w rozpoznawanie biblioteki, jest tam taka opcja, za pomocą której rozpoznajesz zdjęcia z biblioteki, wybierasz sobie zdjęcie, czekasz chwilkę, bo on sobie musi je tam odpowiednio sprocesować i wtedy po prostu dostajesz opis tego, co jest na zdjęciu.
3: W menu jest taki przycisk, tam jest, że Photo Library chyba.
2: Tak, dokładnie, dokładnie tak, to tak wygląda.
4: Dobra, super.
2: I polecam w ogóle zainstalowanie sobie Sync AI, jeżeli tego nie masz, bo to jest naprawdę użyteczna aplikacja. A no to widzisz, no to nic, to teraz nic prostszego, tylko tam sobie wejść i oglądać zdjęcia jeszcze.
4: Dzięki, będziemy w kontakcie.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: A w ogóle mi się wydaje, że w końcu Zoom się zczaił, że oryginal audio to chyba nie jest dobra rzecz dla darmowych użytkowników. Czy wam się też tak wydaje?
2: To znaczy? Dlaczego?
0: U mnie jest ta opcja.
1: A nie, wstępna. To w takim razie na czas rozmowy telefonicznej u mnie się tak jakoś śmiesznie zrobiło. Wszyscy mi się przełączyliście na jakiś taki śmieszny.
2: Nie, to jest, Tomku, to jest jeszcze wynika z czegoś innego. Prawdopodobnie Zoom sobie od czasu do czasu adaptuje. Jeżeli na przykład gdzieś jest problem z łącznością albo coś tego typu, on czasem, to szczególnie słychać w przypadku aplikacji mobilnych, że czasem ta jakość potrafi spaść. Bo priorytetem jest dowiezienie audio, a nie priorytetem jest jakość, tak. Co czasem po prostu się odbija.
1: To co? Przechodzimy.
3: Co do tego Apple'a, ja się niestety obawiam tego, że może być tak, że Apple tego w końcu nigdy nie wprowadzi albo wprowadzi w jakimś tam ograniczonym zakresie, a nikt inny, kto by mógł, też tego nie zrobi, bo się będą wszyscy po prostu bali Apple'a.
5: I ja też mam takie odczucia. Naprawdę. I że to może być pewna blokada dla firm, które, no na przykład dla Sync AI, czy dla jakiejkolwiek innej, która mogłaby to rozbudowywać. I też się właśnie tego obawiam.
1: To co, odbierz mi jeszcze telefon jeden?
2: Tak, proponuję, żebyśmy odebrali telefon od Sylwestra, bo tu widzę, że mamy kilka osób, ale spróbujmy na dobry początek połączyć się właśnie z Sylwestrem. Czy się słyszymy?
1: Chyba ta sama sytuacja, że trzeba włączyć audio.
2: Dokładnie.
1: Natomiast jeszcze odpowiem tak, to co mi się wydaje, że rzeczywiście duże firmy mogą się obawiać. Natomiast może być tak, że bo zauważcie, coraz więcej firm ma po prostu różnego rodzaju API do rozpoznawania tych zdjęć. I możliwe, że będzie API, które wymyśli Google, Microsoft, Apple i tam jeszcze parę firm. I będzie mała firmka, która zrobi dodatek do NVDA. Maluteńki program na Androida. Zupełnie nie nieduży, który po prostu będzie to robił tylko nieco inną metodą i wcześniej czy później to się gdzieś tam rozejdzie. Bo pytanie, no bo też trzeba pamiętać, że w patencie są dość, o ile mi wiadomo, konkretne rozwiązania. Jeżeli te rozwiązania zaproponowane przez kogoś będą się czymś różnić, to też niekoniecznie musi. Bo tu chyba nie chodzi o to, że z tego co wiem przynajmniej, często w patencie nawet nie chodzi o to, że to my teraz możemy niewidomym pokazywać, a reszta nie może pokazywać, tylko my możemy zrobić, no właśnie opis jest podobno względnie dokładny, a jeżeli ktoś zrobi to inaczej, to jakby spoko.
2: Przy czym, no słuchajcie, ale właśnie to jest też kwestia tego, że te wszystkie patenty to dotyczą tego, że po prostu bardzo, żeby wszystko było robione dokładnie tak samo. Tak jak na przykład było to pokrętło, tak, które Apple opatentowało. Ale to przecież nie znaczy, że na Androidzie nie da się realizować funkcji analogicznych do pokrętła, tylko po prostu Google musiało wymyśleć coś innego.
1: Na to swój skrót,
2: no i tyle. I tu jakby już w tym momencie nie ma najmniejszego problemu, także prawo patentowe generalnie jest czymś, co może być wykorzystywane do trollingu różnego rodzaju, bo jest tak, że firmy po prostu sobie tych patentów mnóstwo gdzieś tam rejestrują, co też zresztą kosztuje, bo to nie jest tak, patenty wcale nie są tanie i firmy też muszą mieć jakiś powód, żeby te patenty utrzymywać, zwłaszcza patenty międzynarodowe. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, to wcale nie oznacza, że jakaś technologia nie będzie wdrożona, tylko po prostu w nieco inny sposób.
1: Tak, to jest ciekawe. Sylwester nadal nie ma...
2: Nie jest połączony z audio, więc Sylwestrze, jeżeli tu jest problem, to proponujemy, żeby się po prostu do nas telefonicznie dodzwonić na przykład.
1: Tak. I przypominam, join audio, przycisk należy nacisnąć, żeby to audio się pojawiło. To co? To w takim razie... O, właśnie. O, to jeszcze Piotra tutaj mamy na linii. To co, odbierzemy jeszcze Piotra?
2: To odbierzmy Piotra, zobaczymy, czy się tym razem uda. Miejmy nadzieję, że tak. Piotrze, czy jesteś z nami?
1: Chyba też nie. No. Piotr, no audio. Znowu join audio trzeba tak nacisnąć. To może...
2: O, halo?
6: Dobry wieczór. Bardzo mi miło się połączyć z Zoomem pierwszy raz. Myślę,
2: dobry wieczór, Piotrze. Słychać cię dobrze.
6: Okej. A propos tego, co mówiliście o zdjęciach w iOSie, poniekąd niektóre funkcje z tego już są. Na pewno... Nawet jak robimy zdjęcie, iOS potrafi nam rozpoznać twarze. I teraz to można ustawić, jeśli wchodzimy sobie w zdjęcia i wchodzimy w szczegóły jakiegoś zdjęcia tam, ja nie pamiętam dokładnie, jak to się wchodzi, ale mniej więcej można wejść w taki szczegółowy widok, gdzie każda twarz jest zaznaczona osobno, możemy wejść w każdą twarz i ją podpisać i połączyć ją z kontaktami. I ona w zasadzie się nauczy, kto jest kim. Czy nie wiem, że on też nie skanuje, jak dodamy zdjęcie do kontaktu. Ale mniej więcej teraz, żeby nie być gołosłownym, ja to przetestowałem. Tworzyłem sobie po prostu aparat, dałem kamerę tylną i zacząłem kręcić głową, dosłuchałem jego wskazówek, dałem telefon na środek. Jak dobrze ustawiłem telefon do zdjęcia, no to nie powiedział mi, że jest twarz w kadrze, tylko powiedział Piotr na środku. Więc coś tam już działa. To chyba, nie wiem, to chyba działa tylko w aplikacji zdjęcia, ale poniekąd jakieś cząstki już tego funkcjonują, mam wrażenie.
2: Tak, bo oni to rozwijają, więc prawdopodobnie jeżeli gdzieś tam jakieś informacje na twój temat, jeżeli jesteś jakoś czy podpisany, czy coś pojawiają się, to myślę, że rzeczywiście on jest w stanie sobie to połączyć jedno z drugim. A swoją drogą ciekawe, bo to mnie też zastanawia, nie wiem, czy miałeś okazję gdzieś tam to zweryfikować, czy na przykład posiłkując się tymi wskazówkami od Apple'a, od VoiceOvera, jesteś w stanie sobie takie w miarę sensowne selfie zrobić? Że to jakoś jeszcze też wygląda?
6: Zrobię później i zapytam osoby widzące to.
2: Okej, okay. To daj znać, bo to jest też ciekawe.
6: Bo teoretycznie zawsze było na środku. Więc
2: zawsze mnie to, szczerze mówiąc, interesowało. Czy to rzeczywiście jest taki efekt, a nigdy nie pamiętałem, żeby kogoś zapytać, czy rzeczywiście jest to jakoś sensownie. No inna rzecz, że po prostu też, mimo tego, że na przykład voiceover mówi, że jesteśmy na środku, to trzeba niestety o tym pamiętać. Ja na przykład mam taki problem, być może ty nie i być może część osób też nie ma z tym problemu, że po prostu nie umiem, nie jestem w stanie do końca pewnie tej ręki utrzymać z telefonem i ona mi się zawsze gdzieś tam trochę przesunie, więc uzyskanie tej informacji, że jestem na środku, to trwa tylko chwilę, a później już gdzieś tam znowu się pojawia w lewym górnym rogu albo gdzieś indziej.
6: A też warto powiedzieć, jak ktoś nie wie, że można zdjęcia robić przyciskiem od głośności, chyba głośnością w górę, więc
2: w górę.
6: Trzeba palcem szukać tego przycisku, tak to lepiej zrobić to. Szybciej to zdjęcie wyjdzie.
2: Zdecydowanie.
6: Okej, no to ja już nie przeszkadzam.
2: Dzięki za telefon.
6: Dorzucić. Proszę bardzo, do zobaczenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
1: To co, zrobił nam się kolejny temat rzeka, ale to jakoś zawsze tak jest, że znajdzie się co najmniej jeden, a najczęściej kilka tematów, to na prawda, których się jakoś zatrzymujemy. No ale rzeczywiście zdjęcia, no to jest coś takiego, o czym sporo osób, podejrzewam, gdzieś marzy i teraz jest sporo technologii, które to ułatwiają. I tego będzie coraz więcej, bo przecież pamiętajmy, że nowe procesory otrzymują wsparcie do pracy ze sztuczną inteligencją i tak dalej, więc podejrzewam, że tego będzie coraz więcej, bo po prostu nie trzeba wszystkiego przesyłać do chmury, można to robić wszystko lokalnie, te telefony przyspieszają pracę, no i dzięki temu można naprawdę coraz więcej robić w czasie rzeczywistym. No chociażby to, że możemy przy pomocy NVDA czytać napisy w filmach i to napisy w zasadzie w czasie rzeczywistym, czego no nie dało się jeszcze do niedawna zrobić i rzeczywiście to działa. I na smartfonach też coraz więcej takich programów od różnych rzeczy w czasie rzeczywistym, więc podejrzewam, że tego będzie raczej coraz więcej, nie coraz mniej. No to a propos różnych zmian, żeby było lepiej, taniej i fajniej, no to kolejny sposób na tanie linijki brajlowskie znalazł Paweł.
0: Tak, i to już jest taki artykuł, że na pewno bym wam go nie przetłumaczył w czasie rzeczywistym tak łatwo, bo nie rozumiem do końca, z jakich materiałów tutaj jakieś, to są jakieś polimery aktywne, elektroaktywne polimery. Kombinują naukowcy z Instytutu Technologicznego w Kalifornii nad tym, żeby stworzyć właśnie taki materiał, który zastąpiłby te kryształki aktywowane metodą piezoelektryczną, które są do tej pory stosowane w monitorach, bardziej jakąś reakcją chemiczną, chyba też wywołaną odpowiednio silnym impulsem elektrycznym. To są takie łańcuchy tych polimerów, które są normalnie połączone i wtedy jakby te punkty są opuszczone. W wyniku tej reakcji elektrycznej, tego impulsu, one się rozdzielają, wyskakują do góry i to jest taki żel, taka gąbusia, która po prostu tworzy nam kropki. Zalet tego jest kilka. Podobno są to tańsze monitory i na dłużej wystarczające. A druga rzecz jest taka, że przez jakby charakterystykę tych reakcji one są w stanie reagować na nacisk, więc można naciskając te gąbusie dokonywać konkretnych jakichś działań zdefiniowanych wcześniej i w jakiś sposób wchodzić w interakcję z tym tekstem, który tam przed
1: sobą
0: mamy.
1: Czyli pewnie można, tak myślę przynajmniej, że to by mogło być coś w rodzaju, po pierwsze, śledzenia tekstu, który jest czytany na ekranie i na przykład rezygnacja z kursorutingów. Na przykład, tak sobie myślę.
0: Tak, przy czym ja się tu zastanawiam, czy czegoś takiego nie ma już HandyTech? Oni mieli jakieś takie naciskowe.
1: Mają chyba, tylko podejrzewam, że oni pewnie mają osobny element dotykowy, a tutaj podejrzewam, że to jest już wbudowane, zintegrowane ze wszystkimi innymi, więc teoretycznie nie trzeba tego dodatkowego elementu tu instalować.
6: HandyTech, no. Jakby...
2: No wiesz, Mikołaju, myślę, że prototypy tych rozwiązań też wcale nie będą takie aż bardzo tanie, bo to zanim to zostanie przetestowane i tak dalej. No ciekawe, tak, ile ktoś będzie to chciał za ile ktoś będzie chciał to spieniężyć.
0: No na razie mówimy tylko o jakby gdzieś tam pracy, która została napisana, jakiś powiedzmy tam udokumentowany przebieg, jakby to mogło wyglądać. Natomiast podlinkujemy też artykuł. W artykule można się zapoznać z całą pracą po angielsku, jakby ktoś chciał. Natomiast no, może to być ciekawe też, jednym z zarzutów przeciwko jakby tym tradycyjnym monitorom jest to, że one są w stanie pomieścić do 80 maksymalnie znaków, no większych monitorów nie ma chyba na rynku. Pytanie, czy tutaj będą w stanie zmieścić więcej tych znaków, tych komórek, czy może w wielu liniach, czy może będą w stanie też jakieś grafiki za pomocą tego tworzyć? No ciężko powiedzieć. Myślę, że no, trzeba pożyć i zobaczyć.
1: No zobaczymy, co będzie dalej. No bo na razie, skoro to naukowcy wymyślili, no
5: ale
1: no,
5: jakby
1: potem
5: na przykład była taka dwunasteczka trzylinijkowa, to by było coś.
3: Że 4x3, no, to byłoby interesujące.
1: No, w sensie
5: nie,
1: ciekawe.
5: W sensie dwunastka.
1: 3x12 i zrobić, tak, i zrobić 36 znakową linijkę, tak, ale za, no, krótką
5: rzędów,
1: jak dwunastka, tylko nieco szerszą. I wtedy byłoby tak, urządzenie wielkości
5: by
1: smartfona, na którym mogłoby być no tyle, no troszkę więcej, no, znaków, tak, powiedzmy. No,
5: tak,
1: to by było ciekawe.
0: Minimum, jakie ja widziałem, to była 5-znakowa linijka. Raz w życiu widziałem takie urządzenie.
5: Okay.
0: I to było wykorzystane w jakimś badaniu, w którym brałem udział. A propos tam jakiejś percepcji. Jakby ja byłem pod EEG chyba. I badano w jakiś sposób, jak reagują moje fale mózgowe na dotyk.
1: Były
0: Braille'a.
1: Takie badania, tak.
0: I w tym badaniu był wykorzystywany właśnie monitorek 5-znakowy.
1: To co, odbierzemy jeszcze jeden telefon?
2: Odbierzemy no, kolejny telefon, dużo. Tak. No, ludzie testują Zooma, jak widać, intensywnie. Co nowe, to zawsze cieszy. Witaj, Grzegorzu. Halo?
1: Zapewne join audio.
2: O, już powinniśmy się słyszeć.
0: Informacja o tym jest w ogóle w poradniku na stronie? Na tych
1: chyba
0: o...
1: nie.
0: Właśnie chyba trzeba by dopisać, gdzie to znaleźć, bo...
1: Też jest mi się jakieś... tak wydaje.
0: Chociaż to jest ciekawe, bo jak
3: to
0: ja
3: jest problem wchodzę... Zooma. To jest problem Zooma o tyle, że jeżeli mamy meeting bez waiting roomu, to Zoom nas zapyta, czy chcemy join audio, czy nie chcemy join audio. A coś jest po prostu niedopracowane, bo te waiting roomy do niedawna były bardzo rzadko używaną funkcją i tak naprawdę mało kogo obchodziły, a że teraz jest po prostu czas, jaki jest i nagle się bardzo dużo rzeczy pozmieniało w tym świecie, to trzeba było je zaimplementować na masową skalę, no to mam wrażenie, Zoom trochę nie był
1: teraz
3: gotowy.
1: Teraz byśmy mogli chyba nie korzystać z waiting roomów, bo i tak jest muted domyślnie.
2: To znaczy nie, ja tu...
1: Ale dobra, to gdzieś
2: to
1: tam
2: trzeba będzie...
0: Chyba się udało.
1: Tak, chyba się udało.
2: Jesteś, Grzegorzu.
1: Halo?
7: No halo.
2: No hej.
1: Jest.
2: Jesteś.
7: Słychać mnie?
1: Dzień
2: słychać.
1: Dobry, dzień dobry. Witamy, Grzegorzu.
7: Aha. No bo nie wiem, czy mnie słychać.
2: Troszeczkę jakbyś mógł dalej od mikrofonu.
1: Słychać, tak, dość słychać. Głośno. Tak.
2: Więc jakbyś
1: no, ale
2: się
1: dobrze,
2: oddalił
1: no.
2: od mikrofonu, to byłoby super i słuchamy. Aha. Co nam powiesz ciekawego?
1: No spróbujemy jakoś ogarnąć.
7: No dobra,
1: nie, to teraz jest w ogóle...
2: Nie.
1: O, teraz nie można cię zrozumieć.
2: Teraz nie da się cię zrozumieć, także...
7: Nie. Nie można gadać z telefonu.
1: No nie, to jakoś...
2: To nie bardzo coś
1: nie
2: to
1: bardzo.
2: Działa.
3: Jest problem.
8: Tak. Musisz się oddalić trochę od mikrofonu, bo jest i przester, i...
7: A teraz?
1: Teraz nie, też jest przester i jest strasznie niewyraźnie.
0: Czy ty nie masz może jakichś tak słuchawek, może jakieś słuchawki masz założone, które mają coś, nie wiem, nie bardzo wydolny mikrofon, coś takiego to brzmi chyba.
7: Nie, to jest mikrofon normalnie z telefonu.
2: O,
7: idzie.
2: No teraz jest okej, okay. Teraz jest okej, okay.
1: No to... Ale przynajmniej
2: dobrze, to słuchamy
1: zrozumieć.
2: Cię, Grzegorzu.
0: Słuchamy.
1: W takim razie.
7: To tak, Michał, czy ty próbowałeś Zoipera? Czy na Messengerze ci wysłałem w...
2: Tak, próbowałem, ale coś ta aplikacja... Tak, próbowałem, ale coś ta aplikacja jest nie bardzo dostępna. Próbowałem ją zainstalować i działało, to powiem szczerze.
0: Ale to jest chyba na Androida, prawda? Czy na
2: nie, na Windowsa też. Na Windowsa też.
7: Na wszystko jest.
2: Tak, próbowałem.
0: Okay, on jest dostępny? Testowałeś? No.
7: Ja się kiedyś, to znaczy jak Michałowi pisałem tam kiedyś tam na Facebooku w wiadomości prywatnej, to ja się bawiłem tym za czasów XP-ka No i to tam było dostępne.
2: No to ja sobie zainstalowałem teraz,
7: Tak, zainstalowałem sobie to na próbę na Androidzie. To, no, tam miałem kiedyś konto na Extra VoIP, czy coś tam.
1: Tak, w ogóle, Michał, nie wiem, czy wiesz, że jesteś wyciszony, tak, przy okazji.
2: A to jest w ogóle...
1: I my cię nie słyszymy.
2: To jest...
0: Ciekawie się zadziało.
2: O, to teraz.
1: O, teraz.
2: Teraz tak. Powinniście mnie słyszeć dobrze, a słuchacze mnie słyszeli. Więc ja powtórzę, że kwestia jest taka, że ja próbowałem, ale było to niedostępne. Było to niedostępne, ta nowa wersja Zoipera jest niedostępna na Windowsie, niestety.
7: Aha. Czyli co zepsuli... No bo ja tam miałem wersję 2.0, a to było chyba z 8 lat temu, a tak mi się przypomniało, no bo właśnie byście mówiłeś, Michał, że tam ze swoim programem miałeś tam jakiś...
2: Tak, dokładnie, z Fonerem, no ale teraz mamy w Zoomie opcję wdzwaniania się przez telefon, więc to na szczęście działa, wystarczy kliknąć link na stronie i łączymy tak. się i to działa. Na iOSie i na Androidzie, wystarczy po prostu wejść na stronę.
7: Tak, druga rzecz, będziecie gadać o sklepie Play. No i tam ma zniknąć biblioteka.
5: Tak.
7: I pytanie, gdzie to ma zniknąć? Czy w ogóle, czy ma to być gdzieś przeniesione w ogóle?
5: To może jak dojdziemy do tego, to ja po prostu postaram się odnieść do tego pytania, chyba że...
7: No bo nie wiem. Bo przeczytałem to gdzieś na jakimś Spiderswebie, to się trochę kurde przeraziłem. Bo...
1: To o tym jeszcze będziemy rozmawiać, także tak, no, wtedy mówić. Może rzeczywiście.
7: Mhm. No, tak.
5: Mówić i odniosę się do tego. Mhm.
7: Trzecia rzecz, słyszeliście o Speech Central?
0: Kiedyś. To jest jakaś aplikacja w ogóle z głosami różnymi, ale tam oni używają jakichś głosów z chmury chyba, tak? Czy...
7: Nie, normalnie syntezatorów. Jest na Windowsie, tylko że jest płatna tam chyba 30 co złotych. Jest na Androida, na iOS-a. Taka tam RSS, jakieś artykuły, tam można sobie do tego wrzucić i sobie tam jakoś tym czytać. Taka kolejna aplikacja.
0: A, to mi się pomyliło z czymś innym, ale tak, ty o tym wspominałeś na grupach WhatsAppowych, takie ekspresivo trochę jakby z dawnych czasów tylko.
7: Tak, no coś podobnego, takie coś.
0: No to trzeba będzie sprawdzić.
7: No i jest co prawda po angielsku, ale jak się przyciśnie autora, to może i to... W Androidzie no jest taki problem, że jak się wchodzi przez Talkbacka tam w ustawienia, to tam się coś wiesza, ale ma to poprawić. No. To zobaczymy. No, czwarta rzecz, Lodestone na Androida. Czy...
2: Mówiliśmy o tym.
7: Tak. No bo tam Paweł Masarczyk tam to udostępnił na Twitterze i no jest na razie fotka, ale czy gdzieś jakieś APK jakieś krąży, czy to się...
0: Nie, to jest jeszcze tworzone, to nie jest jeszcze wypuszczone, więc na razie jest tylko zapowiedź, że będzie.
7: Aha. No to dobra, no to warto poczekać, no co z tego wyjdzie, no.
0: No tak.
7: Ja jeszcze testowałem, to znaczy tak testowałem, no to test po angielsku. Też nawigację. Jak ona się nazywała?
0: Walker's Guide, o to ci chodzi?
7: Tak. No. No tak testowałem, tylko że tak jak po angielsku, to tak trochę ciężko tam to ogarnąć, ale ona się wydaje ciekawa. Jakby też by tam go przycisnąć, to no to byłoby, no tam ważne, że kod źródłowy jest udostępniony, to tam to myślę, że nie będzie problemu jak z Dotwalkerem.
0: No to... Myślę, jeżeli trzeba się dowiedzieć, czy aplikacja jest dalej rozwijana, czy jest zainteresowanie autora.
2: Dokładnie.
0: i można myśleć o lokalizacji, ale no na razie dopiero odkryte, więc teraz nie ma też warunków, żeby testować, więc no.
2: Pożyjemy, zobaczymy, w każdym razie no dziękujemy ci, Grzegorzu, za głos w dyskusji, pozdrawiamy cię i do usłyszenia i czekamy też oczywiście na kolejne telefony, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy. tyflopodcast.net/zoom.
1: Tak jest. I została nam ostatnia nowość, ale ostatnia nowość nie w, oczywiście w Tyflo przeglądzie, tylko w tej takiej naszej typowo dostępnościowej części, chyba rekord, 2 godziny mówiliśmy na temat tych wszystkich naszych rzeczy. Zostało nam nagrywanie nietypowych streamów, do którego można użyć coraz bardziej popularnego VLC również u nas.
2: Zgadza się. To jest taka sytuacja, jeżeli mamy na przykład jakiś strumień internetowy, zwykle to jest strumień transmitowany także i z wizją, a my byśmy sobie chcieli zgrać z tego jakieś audio. To są zwykle te protokoły wykorzystywane przez jakieś te serwery WoWZa, Media Server i inne tego typu. One... Po pierwsze, nie są zbyt łatwe do wyłuskania, ale od tego jest specjalna audycja. Ja tam w tym mówię, podpowiem tylko tak szybciutko. Live HTTP headers, taka wtyczka i obecnie przeglądarka Basilisk. Oczywiście są inne metody, na przykład narzędzia deweloperskie przeglądarki Google Chrome, jeżeli ktoś woli. A ja się skupię na tym, co w tym momencie, kiedy już mamy taki stream. A no to wchodzimy sobie do VLC, wybieramy sobie coś, co nazywa się konwertuj/zapisz i wybieramy sobie zakładkę, która się nazywa, i teraz już wam dokładnie powiem, zakładka nazywa się sieć. I tu wklejamy adres do tego streamu, mamy takie pole, do którego możemy wkleić. Potem musimy wybrać, co my właściwie z tym chcemy zrobić, bo możemy wybrać zrzucanie na dysk takiego surowego streamu, albo możemy sobie już to od razu za pomocą VLC przekonwertować na audio. I mamy taki przycisk konwertuj/zapisz, to jest przycisk rozwijany i jak my sobie to klikniemy, to nam się otworzy takie dodatkowe okienko. W tym momencie pierwsze pole to jest źródło, później mamy cel, tu mamy przycisk przeglądaj, wybieramy tu lokalizację zapisu pliku wynikowego i mamy coś takiego jak ustawienia, to jest taka grupa i są dwa przyciski opcji, surowe wyjście zrzutu i konwertuj. W momencie kiedy wybierzemy sobie konwertuj, to wybieramy sobie preset audio, za pomocą którego chcemy to zapisać. No wideo też może być, ale potrzebne mi było tylko i wyłącznie audio, więc wybrałem sobie audio OGG, zapisałem plik pod odpowiednią nazwą i następnie wybrałem przycisk, który się nazywa... rozpocznij, zdaje się. Teraz akurat nie mam takiego streamu, więc... No ale w każdym razie trzeba to po prostu potwierdzić, jak już sobie to wszystko ustawimy. I w tym momencie pojawia nam się informacja, że jest konwertowanie w VLC, jest odtwarzany stream, ale ten stream odtwarzany jest po cichu, my tego nie słyszymy. Tu jest teoretycznie pole wyboru, że tam wyświetl wyjście i tak dalej, być może jakbym to zaznaczył, to by to zadziałało, ale ja sobie sprawdziłem to w zupełnie inny sposób. Otworzyłem sobie tego OGA w Winampie i z pewnym opóźnieniem, ale mogłem słuchać w tym streamie na bieżąco, co się dzieje, bo on po prostu mi się dopisywał. OGG akurat jest na tyle wdzięcznym formatem, że na coś takiego pozwala. Odtwarza się plik, on się tam zapisuje, a ja go sobie jestem w stanie na bieżąco gdzieś tam podsłuchiwać w drugim odtwarzaczu. No i kiedy skończymy nagrywać, kiedy stream się zakończy, najzwyczajniej w świecie zamykamy VLC i mamy plik audio, którego no w inny sposób moglibyśmy, z którym w inny sposób moglibyśmy mieć problem, żeby go zapisać, bo na przykład programy w rodzaju Tapin Radio nam tego nie odtworzą, bo po prostu nie obsługują tych formatów.
0: VLC to jest ogólnie taki program, który on nie jest zbyt wygodny do używania jako podstawowy odtwarzacz, bo on jest w tym QT takim śmiesznym.
2: Zgadza się.
0: Ale on się nagle okazuje przydatny w takich naprawdę dzikich kontekstach. Ja już parę razy miałem taką sytuację, że potrafię, potrzebowałem zrobić coś naprawdę nietypowego z mediami I nagle się okazywało, że gdzieś VLC ma taką funkcję, która powoduje, że ja mogę sobie puścić jakiś plik MIDI z określonym tym sound fontem, na przykład z Nokii, jak go ściągnąłem z internetu. Albo jak chciałem zrobić tak, że w jednym pliku MP4 z filmem miałem dwie ścieżki audio i jeszcze napisy, to mogłem to wkomponować w VLC. Albo jak tam coś jeszcze chciałem, jakiś też taki nietypowy stream, zapisać, coś wyciągnąć z pliku, wyeksportować. Nagle się okazywało, że VLC ma funkcję, żeby to zrobić i to jest naprawdę niesamowite w tym programie.
2: W przypadku VLC jest jeszcze cała rozbudowana składnia wiersza poleceń, więc jeżeli ktoś się nawet nie chce bawić w tym interfejsie graficznym, jest w stanie sobie to wszystko wpisać jako parametry. Ale powiem szczerze, że ta składnia jest niekiedy tak złożona, że tam naprawdę trzeba się naszukać tych poleceń, znaleźć to, co chcemy. Nieraz w internecie są gotowce. To jest też o tyle fajne, że można sobie gdzieś tam coś znaleźć i po prostu przekleić polecenie i VLC nam się uruchomi z odpowiednimi parametrami. Wystarczy tylko na przykład jakiś tam adres źródłowy i docelowy sobie podmienić.
5: Ja używam też VLC podczas konwertowania, że właśnie zrzuca mi się jakiś plik już gotowy, zmontowany, i jestem w stanie go sobie odsłuchać na VLC i to też działa.
8: Ale trzeba uważać na resampling.
2: Trzeba uważać na resampling. W przypadku tym, który testowałem, akurat resamplingu nie było, a być może też nawet i jest jakaś opcja, żeby gdzieś tam tego resamplingu uniknąć, ale rzeczywiście z filmami są czasem takie problemy, bo tam jest H48 versus 44 kHz,
8: tak, z tym jest problem.
2: Tak.
8: To skrzeczy.
3: W ogóle VLC umie dużo dziwnych formatów, przecież sporo czasu to był jedyny odtwarzacz i nadal jest chyba jednym z niewielu, który na systemie Windows potrafi jakkolwiek obsługiwać strumienie z konferencji Apple'a, bo one są w tym jakimś takim Apple'owym właśnie ich własnym formacie, przynajmniej były, teraz już chyba nawet nie są, ale były. No i był z tym problem. I na Macu to działało, na iOSie to działało, a na Windowsie trzeba było właśnie mieć VLC.
0: VLC na przykład też czyta napisy z filmów za pomocą SAPI. Pytanie, czy tylko z lokalnych, czy też na przykład z YouTube'a, bo YouTube'a wiem, że wspiera natywnie. I parę innych rzeczy też chyba z Vimeo, zdaje się, któreś te YouTube DL-owe takie. No ale pytanie, czy z tych różnych źródeł on też potrafi wyhaczyć napisy i je czytać w SAPI.
2: Także słuchajcie, jeżeli nie macie VLC, to go sobie zainstalujcie, bo nigdy nie wiecie, kiedy wam się może przydać. Może niekoniecznie jako domyślny odtwarzacz, chociaż jak ktoś lubi, to można, ale przede wszystkim jako takie podręczne narzędzie do robienia różnych dziwnych rzeczy z multimediami, bo czasem jest potrzeba i się okazuje, że można.
0: O, IPTV też w VLC działa całkiem fajnie, jak ktoś też ma dostęp do takich. No to jest ciekawe.
9: To co? Zaczynamy...
2: Technikalia.
9: Zaczynamy technikalia. No to Mikołaju, Linux dostępny dla niewidomych.
3: Na ale iOSie, dokładnie, no ale to bardzo ludzi zaskoczy, bo aplikacja jest dziwna i wydawałoby się, że nie da się absolutnie czegoś takiego zrobić, a jednak się da. Ktoś stworzył małego Linuxika, którego sobie można zainstalować w formie aplikacji na system iOS. Aplikacja nazywa się ISCH. Jak wpiszemy w Google ISCH Testflicht, to powinniśmy aplikację znaleźć, bo to jest właśnie ważne. Aplikacja jest dostępna w Testflightie, czyli w tej takiej platformie Apple'a do pobierania testowych wersji aplikacji. Jej nie ma w App Store, jej nie znajdziemy przez App Store'a. Musimy sobie tak wpisać w Google, znajdziemy link do Testflighta, musimy oczywiście tego Testflighta wcześniej mieć pobranego, klikamy w ten link i gdzieś się w końcu doszukamy, bo ta strona Testflighta, ona jest taka niby dostępna, ale czasem tego przycisku open to tam tak za bardzo nie widać, ale jak go w końcu znajdziemy, to musimy go kliknąć. Otworzy nam się Testflight, tam klikamy, że install, no i mamy aplikację ISCH. Klikamy sobie na aplikację i mamy konsolę Linuxa, dokładnie dystrybucja Alpine, z którą sobie możemy różne dziwne rzeczy robić. Mamy menedżer pakietów, możemy na nim normalnie instalować wszystko, kompilować, uruchamiać jakieś na przykład własne narzędzia, jeżeli jakieś posiadamy takie właśnie proste konsolowe, używać czegoś, co się nazywa SSH, żeby się w ogóle łączyć do jakiegoś serwera, coś z tym serwerem robić. co jest w sumie fajną opcją. Ja jakoś nie patrzyłem nigdy na inne klienty na iOS-a, a ten działa wyjątkowo fajnie i to się da jakoś tam zrobić. Co ciekawe, jeżeli coś się nam pojawi w konsoli, VoiceOver nam automatycznie to przeczyta. Mamy klawiaturę normalnie, przez którą możemy wpisywać i mamy klawisze Ctrl, Shift i Escape, które możemy włączać, żeby wykonywać jakieś skróty klawiszowe, na przykład nie wiem, Ctrl-C do zamknięcia aplikacji, bo to w konsolowym Linuxie się taki skrót stosuje, C jak Close, żeby program zamknąć. Możemy też za pomocą takiego suwaka, takie jak mamy, nie wiem, przewijanie stron na ekranie głównym, czy ustawianie godziny w budziku, używać strzałek w górę i w dół, bądź klikając na ten suwak dwuklikiem, zrobić, żeby te strzałki były strzałkami w prawo i w lewo. I tam ewidentnie widać, że jakieś wsparcie dla tej dostępności jest i że to nie jest absolutnie lekceważone, bo jakby interfejs aplikacji jest prosty tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie wyjście, wejście i parę kontrolek do zarządzania tym wszystkim, a tak naprawdę cała zabawa dopiero zaczyna się w środku, w komendach, w Linuxie i tak dalej. No i cieszmy się tym, póki jest i póki jest to w test flycie, bo znając Apple'a i znając wytyczne App Store'a, bardzo możliwe, że ta aplikacja w ogóle nigdy w App Store tak oficjalnie do światła dziennego nie ujrzy, chociażby dlatego, że Apple nie lubi, jeżeli aplikacja pobiera sobie jakieś zewnętrzne moduły, których Apple wcześniej nie zaaprobował, no a ta aplikacja to robi. Możemy sobie dla przykładu zainstalować Pythona i jakby nigdy nic pisać bądź pobierać sobie skrypty i te skrypty uruchamiać i one jak najbardziej będą nam działać. Możemy sobie pobrać, nie wiem, kompilator jakiegoś C czy C++ i to też nam jak najbardziej będzie działać. Nie wszystko nam zadziała, bo to jest emulator procesora i on działa, nie ma wszystkich funkcji po prostu i niektóre programy się nam nie uruchomią, ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś potrzebuje takich rzeczy, a ma jakieś, nie wiem, własne skrypty do czegoś, to może się to przydać.
2: Rzeczywiście, to może być przydatne. Tymczasem mamy telefon, kolejny słuchacz na linii, tym razem Wojciech. Witamy.
1: Chyba jak zwykle audio.
10: Teraz?
2: O, teraz jest, cię jest. Słychać, o, jesteś.
10: Przepraszam, to jest tak, że kupiłem to specjalnie z okazji koronawirusa nowy zestaw z mikrofonem i słuchawkami, bo trzeba prowadzić zajęcia zdalnie. No i jeszcze się nie umiem im do końca przyzwyczaić, dlatego że tam trzeba włączyć też i mikrofon tam. Także bardzo miło, że jesteście na Zoomie. To jest taka platforma, która bije rekordy popularności teraz na uczelniach. I ona jest bardzo dobra, bardzo mi się to podoba. No i właśnie chciałem też pochwalić się taką rzeczą, może to kogoś zainteresuje w kontekście różnych tyflo spraw, ale udało mi się dzisiaj przeprowadzić pierwsze zajęcia z tłumaczenia symultanicznego, które są zajęciami zdalnymi. Działa to tak, bo najgorszym problemem jest to, jak udostępnić komuś to, co ktoś będzie tłumaczył dla mnie w Zoomie, tak? No i wymyśliłem, a może komuś to się przyda, znalazłem taki, myślałem, czy przez Discorda, czy przez jakieś inne narzędzia, a tu okazuje się, że sprawa jest bardzo prosta. Trzeba sobie zamontować na Google Chrome taki dodatek SyncWatch, to się nazywa SyncWatch. I to jest taki dodatek, który pozwala synchronizować oglądanie filmów na YouTubie. Kilka tygodni temu znalazłem taką specjalną stronę do ćwiczenia, ale ona jest teraz zawalona, bo wszyscy wiadomo, chcą na całym świecie nauczyciele przekładu ustnego, chcą to robić, więc to w ogóle nie działa. A dla nas dlatego jest też to ciekawe, dla osób, które się tym nie zajmują tłumaczeniami, jest to ciekawe, że można właśnie w ten sposób sobie zsynchronizować oglądanie filmów na YouTubie i na przykład na Zoomie się połączyć celem uzyskania przyjaznej audiodeskrypcji albo w jakimś innym miejscu. No i wtedy nawet jeżeli tak jak ja mieszkamy oboje, jesteśmy osobami niewidomymi, to, no to będziemy mieli tę audiodeskrypcję, jeżeli ktoś zechce się z nami połączyć. Swoją drogą też sobie pomyślałem, że teraz są takie zajęcia dla wszystkich na uczelni. Nawet zaproponowałem tutaj u mnie na uczelni, ale pewnie nie tylko będę to proponował, że można by było przez Google Docs robić takie napisy dla niesłyszących, taki transkrypcję taką z tego, co się dzieje na wykładzie dzięki rozpoznawaniu mowy taką metodą speakingu. Także
3: ale są same ciekawe rzeczy, dużo. Tak. Zoom też ma jakieś opcje dla transkrypcji wewnątrz, z tego co wiem.
0: Tak, ale musisz mianować transkrybenta i albo możesz podpiąć serwis zewnętrzny, za który potem płacisz. Tam nie ma żadnego AI.
2: To znaczy, tu już w ogóle była też dyskusja na temat Zooma i w grupie facebookowej Dostępność Web Accessibility w kontekście właśnie tego respeakingu i napisów. I okazuje się, że to wcale nie jest takie do końca proste, bo po prostu te aplikacje, które są wykorzystywane w Polsce do generowania napisów metodą respeakingu, to mają problem z integracją z Zoomem. Po prostu nikt o tym nie pomyślał. I w tym momencie jest problem, bo można oczywiście wpisywać, ale no, ta metoda respeakingu okazuje się być metodą jednak wygodniejszą i chyba bardziej efektywną. To Wojtku, ty coś więcej możesz na ten temat powiedzieć.
10: Metoda respeakingu jest fantastyczna, mogę o niej długo mówić i całą interpunkcją, jeżeli chcecie. Średnik zamknij nawias. Natomiast tak, no problem polega na tym, bo to prawdopodobnie wiem, kto się wypowiadał i wiem, że te osoby, które się wypowiadały, są bardzo kompetentne. Potrzebujemy takiej po prostu wtyczki, która by połączyła te programy do rozpoznawania mowy z Zoomem, tak? No i nie było takiej konieczności do tej pory, stąd też no nie ma takiej wtyczki, ale rzeczywiście gdyby ktoś, pewnie nawet osoba, która nie jest jakoś super bardzo wielkim programistą i nie ma za sobą jakichś wielkich projektów, zgodziła się coś takiego napisać, to rzeczywiście można by było wtedy mieć po prostu konferencję z napisami.
2: Wojtku, i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale z tego, co ja też wyczytałem w tym wątku, który śledziłem, to do tej pory osobami wykluczonymi z możliwości skorzystania z takich napisów były osoby głuchoniewidome, bo te napisy były zwykle wkomponowywane w obraz. One nie były w żaden sposób dostępne w inny sposób, tak? Które były generowane metodą respeakingu.
10: Chociaż nie wiem, jak było w transmisji online, także to myślę, że trzeba by było się pytać na przykład Moniki Szczygielskiej, to ona by to doskonale wiedziała, ale ja no, nie korzystałem, ja sam je produkowałem, więc trochę trudno mi było też to
2: bo
10: sprawdzić.
2: Bo tu, jeżeli chodzi o Zooma, mamy ten komfort, co zresztą pokażemy w audycji, która ukaże się w Tyflo Podcaście jutro, że te napisy na Zoomie generowane, no niestety wpisywane z palca, więc to taka metoda trochę gorsza niż ta metoda respeakingu, ale one mają jedną podstawową zaletę, są dostępne dla wszystkich, bo to jest zwykły tekst, więc można się z tym zapoznać w dowolnym momencie, a jeżeli no, te napisy są gdzieś tam zgrywane z obrazem, to jeżeli mamy osobę głuchą, no to wtedy okej, ale jeżeli mamy osobę głuchoniewidomą, to już zaczyna się gorszy problem.
10: Tak, ale to jest tak zwana różnica między zamkniętymi a otwartymi napisami. Tak. To muszą być właśnie te zamknięte, CC, te, które możesz wyłączyć bądź włączyć, jak są otwarte. I tutaj ostatnio też mówiliście o tej wtyczce do NVDA i to no jest właśnie też bardzo ciekawe, bo to są właśnie napisy otwarte, prawda? Które można nią czytać. Także to jest pewnie też, Tomku, właśnie o tym chciałeś powiedzieć.
2: Tak.
10: To jest do użycia.
2: Że zawsze można, rzeczywiście można się teraz ratować, jeżeli jest to osoba...
9: Tylko czy ta wtyczka też potrafi na Braille'a te napisy przełożyć?
0: Tak, z tego co pisał autor, to użył takiej biblioteki czy funkcji, że idzie i na mowę, i na Braille'a, więc to powinno lecieć.
2: No,
10: natomiast wszelkie standardy wskazują, że muszą być zamknięte napisy, także to oczywiście możemy znaczy, no sobie tak, po partyzancku robić.
0: Konfiguracja czcionek, nie? Wysokości chociażby czcionki, koloru czcionki, włączenie, wyłączenie chociażby, bo nie każdy chce mieć.
9: No tak, ale lepiej mieć niż nie mieć taką możliwość. To jest zawsze gdzieś tam.
2: Tak, no i kwestia...
10: Ale jeszcze w kontekście Zooma, to się zastanawiam, na przykład na Macu jest wbudowana przecież funkcja rozpoznawania mowy, którą się aktywuje dwa razy wciskając klawisz FN. Czy można by było mianować takiego, za przeproszeniem, napisowca na Zoomie i właśnie, który miałby Maca i sobie by wciskał te dwa razy FN ciągle, bo to tam całą minutę się wyłącza i produkował takie napisy metodą speakingu, bo ten silnik na Macu, on też rozpoznaje interpunkcję, nie ma z tym problemu.
9: Ja jestem ciekaw, czy w ogóle ten respeaking nie wejdzie jakoś na Windows, no bo na razie to rozpoznawanie mowy na Windowsie to tak jest, jest, bo jest, po angielsku to jakoś działa, w innych językach różnie to bywa, ale pytanie...
3: Z naciskiem na jakoś.
9: No właśnie, i pytanie, czy te rozwiązania typu Zoom i inne takie nie sprawią, że troszeczkę Microsoft tutaj przyspieszy pracę na ten temat, ale no zobaczymy, no, może jakaś inna firma coś jeszcze zrobi, no bo... No zobaczymy. No. Google ma przecież świetnie te rozwiązania teoretycznie zorganizowane, no tylko no, trzeba by jakoś te rozwiązania

0: to online, bo to jest kurczę strasznie wygodne, od razu odpadają problemy z nagrywaniem tych studentów, od razu można im dać feedback, bo to wszystko jest na komputerze, a wiadomo, że te sprzęty będą się robiły coraz mniej dostępne dla mnie na przykład.
1: Wojtku, to już tak abstrahując od twojego konkretnego przypadku, ale zdaje się jest taki raport Gartnera, który mówi o tym, że pracodawcy całkiem jest prawdopodobne i możliwe, że po czasach koronawirusowych część osób będą chciały pozostawić na tej pracy zdalnej, bo oni dopiero teraz zauważyli, że to w sumie...
2: To jest fajne,
1: nie jest takie złe. Rzeczy.
3: To prawda. I teraz się okazuje, co zrobić z tymi biurowcami, które powstały, wielkie molochy.
1: Wynająć innym, którzy mają inną wizję.
2: Którzy mają takie potrzeby. I tak się właśnie już zastanawialiśmy, czy na przykład nie będzie tak, że te biurowce z takiego działania korpo nie przejdą troszeczkę w usługi w pewnym sensie. Rzeczywiście ci, którzy potrzebują tej przestrzeni. No, mieszkania w centrach miasta wątpię akurat, ale myślę, że bardziej usługi. Ale nie wiem, zobaczymy. No.
0: Ale... No, pytanie tak pesymistycznie, to pytanie brzmi, ile miejsc pracy zostanie po tym wszystkim, tak? Ale nie chcąc kończyć pesymistycznie, to chciałem powiedzieć, że właśnie dzięki temu mogę was słuchać, że nie muszę dojeżdżać na uczelnię, a często miałem o tej porze zajęcia i wracałem z tych zajęć, a teraz tylko o 20 wyłączam się ze studentami i cyk, mogę w 2 minuty tę całą drogę z instytutu do domu zrobić.
1: A i przy okazji...
0: Pozdrawiam was i życzę miłej audycji.
1: Dzięki Wojtku, pozdrawiamy i do usłyszenia. A i przy okazji, no to ja tak zauważam też jedną rzecz. Wojtek tu właśnie wspomniał o Zoomie, o tym, że korzysta. To mam też taką nadzieję, że my przez przerzucenie się jakby na tego Zooma, to też trochę zmotywujemy użytkowników do tego, żeby te aplikacje poznali, tych, którzy będą chcieli się z nami skontaktować, bo prędzej czy później mam takie wrażenie i powiem szczerze, i obyście się z Zoomem zetknęli, a nie z na przykład z aplikacją Click to Meeting, jakoś ona się tak nazywa, która jest po prostu dostępnościową porażką.
4: Albo na razie... Jitsi.
5: No Jitsi jeszcze, tak. Chcesz tylko gadać, to też radę, ale...
2: Ale mam wrażenie, że Zoom na razie... Powoli, Zoom ale... i Teamsy to są chyba takie dwa najbardziej konkurencyjne narzędzia. I cieszmy się, że one są tak, jakoś tam dostępne.
1: A nie wypiera tego jakaś niedostępna platforma.
4: I to mogę was zdziwić, ale u nas przynajmniej króluje nadal, w sensie wiadomo z Zoomem, ale poza Zoomem, stary dobry Skype.
2: Tak, Skype rzeczywiście i to w dodatku. To jest w ogóle ciekawe, jak na przykład wielkie stacje telewizyjne łączą się z ludźmi na Skype'ie, tak? Z gośćmi.
1: Dokładnie, a przecież mogliby sobie spokojnie wykorzystać tego Zooma i w niektórych przypadkach naprawdę byłaby to jakość całkiem przyzwoita.
3: No tylko uczysz teraz tych osób, tak? Dźwiękowcy musieli powiedzieć, czy tam IT, gdzie tu kliknąć, co zrobić. Często to są różni profesorowie. Często starsi i tak dalej, więc to wszystko jest, wiecie...
2: Tylko wiesz, pamiętaj, że widzący możesz zrobić filmik.
1: Dokładnie.
2: Wejdź tu i kliknij to. Koniec filmiku. Zajmuje to 5 sekund.
3: No, możliwe. Jeszcze jest platforma taka Discord, niestety.
2: Ale Discord jest dostępny i robi się bardziej dostępny. Coraz
4: tak,
2: bardziej.
4: Tak, ale to niestety ale to tutaj jest... wyjątkowo pasuje. Niestety. Bo no jest lepiej, ale
3: no, a ja
4: nadal
3: mam mieć też
4: nie.
2: Ale mam wrażenie, że Discord, bo Discord od początku chyba był dedykowany pod gry i mam wrażenie, że Discord to jest taki, można powiedzieć, dla takich teamów, dobra, to chodźmy na Discordzie się spotkamy, pogadajmy sobie o różnych rzeczach, a Zoom
4: Discord
2: mam
4: jest
2: wrażenie...
4: dla kolegów, Zoom jest dla biznesu. Tak.
2: Dokładnie i myślę, że mam nadzieję, że te rzeczywiście poważne firmy będą jednak korzystały z Zooma, a nie z Discorda. I to chyba trochę tak jest. To się jeszcze ustala wszystko, ale jest spora szansa, że ten Zoom mimo wszystko jakoś przejdzie. No ale zobaczymy, no. To się wszystko nagrywa, więc możemy zobaczyć, jak nam to wszystko wyszło. Dobra, słuchajcie, bo gadamy tu o jakiejś mgle przyszłości. Tymczasem, no, w tym momencie już Google szykuje zmiany, o których tu już Grzesiek wspomniał.

0: Miał słuchacz, no Google se stwierdza, że sklep Play jest trochę za bardzo skomplikowany, chcę go uprościć. I tu Kasia trochę więcej o tym poczytała. Ja się przyznaję do jakiegoś lenistwa poznawczego.
1: To znaczy ja nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie Grzegorza, czy ta... Może zacznijmy od początku. Chodzi o to, że jest sobie taka ważna zakładeczka w sklepie Play i w takim menu moje aplikacje. I ta zakładka to biblioteka. I w bibliotece znajdują się wszystkie aplikacje, które do tej pory mieliśmy, które używaliśmy, których niekoniecznie mamy zainstalowane na tym konkretnym telefonie czy tablecie, ale kiedyś je kupiliśmy albo zainstalowaliśmy i one są jakby przypisane do naszego konta. No i teraz, kiedy zmieniamy na przykład telefon, no to też wiele aplikacji możemy z tej biblioteki sobie pobrać, które nam są przydatne. Albo czasem wracamy do którejś aplikacji, które kiedyś nie były nam przydatne, ale jednak, nie wiem, staje się bardziej dostępna, albo zmieniamy telefon i nagle, nie wiem, kiedyś nie mieliśmy Motorola, więc motorolowe aplikacje nie były nam potrzebne. Znowu mamy Motorola, więc aplikacje motorolowe są nam potrzebne, dlatego sięgamy do biblioteki i mamy sprawę załatwioną. Ale z racji tego, że Google postanowił uprościć sklep Play, tak jak tutaj Tomek mówisz, to są plany, które już się pomału realizują w testach beta, żeby tą bibliotekę usunąć. I teraz na pytanie Grzegorza, gdzie ta biblioteka będzie i czy ona będzie, i ja nie znalazłam nigdzie odpowiedzi na to, że ta biblioteka ma być gdzieś przeniesiona. Najprawdopodobniej, z tego co zrozumiałam z artykułu, ta biblioteka po prostu ma zniknąć. Ma nie być już tej wygody. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo często mamy aplikacje, za które płaciliśmy. Często mamy aplikacje, które kiedyś, tak jak mówiłam, nam się mogą przydać. Czy ja jestem słyszana?
2: Jesteś.
1: A, okej. Bo taka cisza nastała.
2: Słuchamy cię po prostu z uwagą.
0: Tak jest.
1: No i właśnie na tym polega cały problem. Ja powiem szczerze, ubolewam bardzo, dlatego że niejednokrotnie ta biblioteka uratowała mi tyłek i naprawdę do niektórych aplikacji już jest się trudno dokopać, a w mojej bibliotece one nadal są. I na przykład też jest taki problem z aktualizacjami, że na przykład są aplikacje, których nie chcemy aktualizować, więc odstawiamy je do biblioteki, bo ich nie używamy, po czym po nie sięgamy i możemy zapobiec aktualizacji. Natomiast jeżeli będziemy po nie sięgać w sklepie Play, no to tam już mamy dostępne najwyższe modele tej aplikacji, najbardziej
0: Oj, wydaje mi się, że jak się instaluje z biblioteki, to też się instaluje najnowszą wersję.
1: Chyba nie.
0: Wydaje mi się, że tak, ale...
1: Okej, okay, to do zweryfikowania. No w każdym razie i tak biblioteka uważam, że jest bardzo, bardzo... Wykorzystacie z biblioteki?
0: Nie. To znaczy ja wiem, że jest coś takiego, ale ja raczej bawiłem się tym. Już ci mówię dlaczego. Dlatego, że ja sobie co jakiś czas lubię przetestować różne aplikacje i nie pamiętam, żeby to z biblioteki usunąć. I w bibliotece mam setki w tej chwili aplikacji, z którymi, no, które wiem, że nie będę tego instalował. Zwłaszcza jak szukam aplikacji do czegoś, no to sprawdzam. Ta aplikacja jest nie bardzo dostępna. Ta jest dostępna,
1: to
0: ale
1: ja
0: nie ma czegoś. Mhm. I mi się nie bardzo chce tego usuwać. I mam 10 aplikacji, które w zasadzie są do tego samego i nazywają się bardzo podobnie. Ja nie wiem, czy Google... Tak mi się wydaje, że może Google po prostu chce coś zrobić takiego, żeby usunąć ten grosz z kapustą, aplikacje, których może nie chcemy, a może chcemy, a może mieliśmy, ale chcemy,
1: no,
0: i tak dalej.
1: Tylko, dlaczego
0: tak dalej.
1: Google ma mi jakby określać, czy ja to chcę, albo czegoś nie chcę, jeżeli ja czegoś nie chcę, jestem, przepraszam Tomku,
0: to
1: dojrzałym
0: jest
1: użytkownikiem, który wie, co chce osiągnąć i w jakim stanie porządku lub nieporządku chce mieć swoją bibliotekę, to już od niego zależy poniekąd.
0: Już ci mówię, są dwa powody. O jednym wiedziałem od dawna, a drugi został mi stosunkowo niedawno uświadomiony. Ten, o którym wiedziałem od dawna, to po prostu wielkie firmy tak robią. Oni kształtują trendy i się dostosowujcie, albo w zasadzie nie macie innego wyjścia. A druga rzecz jest związana z taką czysto techniczną stroną. Im więcej aplikacja ma funkcji, tym więcej trzeba sprawdzać w razie ewentualnych zmian w kodzie, w czymkolwiek. I jeżeli jest, na przykład, jeżeli by się okazało, że z tej funkcji biblioteka korzysta bardzo mały procent ludzi, to Google'owi może się opłacać tę bibliotekę usunąć, bo w razie czego, gdyby Google coś zmieniał w tej aplikacji, to nie musi już testować, czy na przykład zakładka biblioteka jest z tymi zmianami kompatybilna w jakiś sposób. Jest mniej testów, można te funkcje po prostu pominąć i szybciej aplikację rozwijać.
1: No, niemniej jednak ja cierpię z tego powodu, bo to była dla mnie bardzo wygodna opcja i troszkę mnie tu ktoś na siłę chce pozbawiać czegoś.
0: A mnie szczerze mówiąc ten news w ogóle przypomniał, że jest takie coś jak biblioteka, więc ja akurat tu się zaliczam prawdopodobnie do większości.
1: Aha, to
0: zwłaszcza, że
1: takie,
0: że jeżeli
1: nie?
0: To mamy właśnie jakieś aplikacje Motorola, to z reguły w smartfonach tej firmy one są preinstalowane.
1: Tak, ja tylko podałam taki przykład, no bo on był mi...
2: Ja powiem szczerze, z analogicznej opcji w iOSie skorzystałem w swoim życiu kilka zaledwie razy, bo przecież też mamy coś takiego w iOSie i możemy sobie sprawdzić. Tam to jest w ogóle też ciekawie rozwiązane, bo... I to jest taka trochę inwigilacja, słuchajcie. Bo w przypadku iOSa możemy sprawdzać, jeżeli na przykład mamy kogoś w chmurze rodzinnej, to możemy sprawdzić, jakie ta osoba ma zainstalowane na przykład aplikacje.
1: O.
2: I możemy sobie na przykład zainstalować też te aplikacje, jeżeli mielibyśmy na to ochotę. No część aplikacji w ten sposób też działa, bo przecież jeżeli to są aplikacje płatne, to na przykład możemy się dzielić nimi w obrębie chmury, ale tak poza tym po prostu możemy najzwyczajniej w świecie przeglądać, o ta osoba ma zainstalowane te i te aplikacje i się możemy zainspirować.
3: Ja mam wrażenie, że w ogóle rodzina jest trochę tak specjalnie stworzona, żeby te osoby miały do siebie i mimo wszystko dość duży dostęp, żeby ludzie byli trochę mało chętni do dawania tego jakimś obcym osobom, znajomym, albo taniej, albo coś tam.
0: To jest możliwe.
2: Tak, bo przecież pamiętajmy, że w przypadku chmury rodzinnej, to jeżeli nie damy ograniczeń użytkownikom, to ci użytkownicy mogą instalować aplikacje na nasz koszt. Na naszą kartę. Tak, mamy podpiętą kartę. My jesteśmy założycielem tej rodziny danej w chmurze i po prostu ktoś, dajemy komuś pełen dostęp, to proszę bardzo, ta osoba może instalować sobie aplikację i to my będziemy za nie płacić.
3: Ale chyba że się mylę, ale z tego, co gdzieś tam ja wiem i z tego, co gdzieś tam znajomi się bawili, to jest w ogóle problem, żeby w rodzinie zrobić coś takiego, żeby dwie osoby miały dwie karty różne.
0: Tak, i chyba w Google też.
2: No
0: jest
2: ja tego właśnie nie znalazłem. I kiedyś patrzę, taka sytuacja była, że kiedyś patrzę sobie, przychodzi mi mail z Apple'a i użytkownik dokonał zakupu jakiejś tam subskrypcji, która była taka i taka. I potem patrzę, dzwonię do ojca, bo to akurat on. Co ty? A mi się kliknęło.
0: Okej.
3: No ale fakt jest właśnie taki, że przez to mam wrażenie, Apple chce po prostu ograniczyć, bo nie wiem, jeżeli mamy Spotify, to ja na przykład jestem w subskrypcji Family, która jest akurat w naszym przypadku faktyczną rodziną, to nie ma absolutnie...
0: U nas też.
3: Tak, nikt absolutnie nie widzi, co kto na tym Spotify'u ma, tylko jest opcja coś taka jak miks rodzinny, tam można tylko kliknąć dołącz, jak się wyraźnie tego chce. Tak. I można słuchać sobie jakby nawzajem mniej więcej tego, ale jeżeli ja na przykład nie chcę pokazywać, co ja tam mam, to ja po prostu nie klikam dołącz, mnie tam nic nie uwzględnia. Ale ja na przykład nie mogę nic zrobić, typu, nie wiem, że ktoś nagle zapłaci więcej, czy coś, jestem tylko podpiętym kontem. Jedyne, co ja mogę zrobić, to się wypiąć z tej rodziny, jeżeli wyraziłbym taką chęć. A na przykład nawet na Netflixie jest przecież tak, i myślę, że to nie jest przypadek, że do Netflixa jest jedno hasło, ileś profili, i dopiero po jakby wpisaniu jednego hasła do jednego konta my wybieramy, kim jesteśmy, po prostu dajemy ten profil ludziom, którym ufamy, że oni nie będą nam włazić po profilach i patrzeć, co kto ogląda. Tak samo Apple, ufamy, że nie będą nam kupować różnych dziwnych rzeczy z karty.
0: No cóż, no to są takie ciekawostki. To co? Przechodzimy?
2: To idziemy dalej.
0: No właśnie, podejrzewam, że część ze słuchaczy może wykorzystywać aplikację Virtual Audio Cable, czyli taka wirtualna karta dźwiękowa, i ta aplikacja teraz doczekała się wersji Lite. Paweł tutaj znalazł ten.
4: Tak, jest taka wersja, która pozwala nam na darmową instalację jednego kabla, czyli jednej jakby tej wirtualnej karty dźwiękowej, na którą możemy coś przekierować, co myślę, że dużej większości osób wystarczy, żeby puścić coś, nie wiem, na jakimś komunikatorze z naszego odtwarzacza muzycznego, czy w jakiś sposób coś gdzieś tam przerzucić nagrywania, czy robiąc jakiś podcast, wrzucić screen reader, żeby było też słychać, to jednym kablem to się da spokojnie ogarnąć, z jakimś jeszcze tam ewentualnie audio repeaterem czy czymś. Natomiast fajny jest w ogóle koncept, jeżeli nie znacie, jak nie macie miksera, żeby po prostu coś puścić gdzieś, bo to jest taka pusta karta, na którą można przekierować zarówno żeby coś na niej grało, jakby, jak i żeby ona gdzieś grała. Więc w tym momencie na przykład, gdybym ja chciał wam coś tu teraz puścić, no to mogę to zrobić zoomem oczywiście, ale gdyby tej opcji nie było, to bym po prostu przekierować kartę dźwiękową, zmienić na wirtualny kabel, i to, co ja na wirtualny kabel bym na przykład przekierował, na przykład Fubara, słyszelibyście tu, gdybym ustawił w zoomie jako kartę wejściową, a jako kartę wyjściową w Fubarze. No i można też potem eksperymentować aplikacjami typu Audio Router, żeby która wymusza poniekąd przekierowanie dźwięku z konkretnej aplikacji na konkretną kartę. Jeszcze można go zduplikować, żeby na przykład puścić nam na jednej karcie naszej podstawowej dźwięk, a drugi raz ten dźwięk wysyłać też na wirtualny kabel. I w tym momencie my słyszymy też ten dźwięk, no bo pamiętajcie, że jak zmienimy kartę dźwiękową, no to możemy nie słyszeć tego dźwięku, tak, który się wydobywa z konkretnej aplikacji już. No a na audio routerze możemy też zduplikować.
3: W Windowsie 10 też jest opcja ustawienia dźwięku, która też na to pozwala jakby w samym systemie już.
4: Na przekierowanie tak, ale nie zduplikujesz tak, żeby na przykład słyszeć dwa razy, nie? Na
3: znaczy, ja robię tak, że przekierowuję to, co mnie interesuje na kartę, i właśnie programem Audio Repeater przekierowuję całe wyjście z karty na moją kartę.
4: Aha, ale nie słyszysz wtedy siebie.
3: No słyszę siebie, no.
4: Aha, no to tak jakby... lubisz. Okej, no to tak, to tak można. Jak ktoś lubi słyszeć samego siebie, to też tak można. Ja nie lubię, więc ja zawsze robię audio routerem znowu.
3: Ja o tyle lubię, że czasem jest tak, że jak się te aplikacje przekierują i przekieruje mikrofon, to się trochę poziomy przestają nam zgadzać, i coś jest głośne, coś jest ciche, a coś jest takie, a coś jest inne. I po prostu warto mieć w ogóle odsłuch z tego, co idzie nam z tej karty, ja tak przynajmniej uważam, żeby móc to ewentualnie wyregulować sobie jakoś ładnie.
4: Też prawda. No w każdym razie chodzi o to, że możecie z dowolnej aplikacji puścić na dowolnej aplikacji dźwięk. I to się przydaje właśnie w różnych rzeczach. W komunikatorach, jak chcecie coś puścić znajomym, w czasie nagrywania podcastów, jak chcecie puścić screen reader. W różnych innych sytuacjach potem się okazuje, że to jest przydatne. No a do tej pory ten program był płatny, teraz można sobie w takiej wersji go zainstalować. Ja też mam taki program VB Audio Cable Pack, czy coś takiego. To jest taki inny program, na tej samej zasadzie. Tylko on jest troszkę mniej dostępny. On ma w ogóle taki instalator, który wymaga tego, żeby używać, nie wiem, przeglądania ekranów NVDA i klikać w rzeczy. Ale da się to zainstalować i też można. No i do Virtual Audio Cable, nie wiem jak tam z NVDA-em, ale Duckley zrobił skrypt do JOS-a, jakby tam coś było potrzebne, więc chyba tam jakieś etykiety pól czy coś, ale jakbyście chcieli coś takiego, to można teraz tego kabla ściągnąć.
0: Mamy telefon, chyba, tak poza wszystkim.
2: Mamy telefon i już słuchacza bądź też słuchaczkę witamy na antenie, a przynajmniej mam nadzieję, że... O, już kogo witamy?
5: Cześć.
2: No hej.
5: Monika z tej strony, Monika Inglot. Mam takie pytanie do Kasi, bo ona mówiła o tym sklepie Play, że jest tam jakaś gdzieś biblioteka, zakładka z tymi aplikacjami, które gdzieś tam wcześniej już miałem i ja to tak przeglądam i ja tego nie widzę.
1: Możliwe, że już tego nie masz, bo właśnie Google robi takie wybiórcze testy i wiem, że niektórzy już właśnie tej możliwości nie mają.
5: No bo właśnie szukam, bo tu mam jakieś od góry czytając dla ciebie, jakieś top listy.
1: Nie, to musisz dla ciebie, moje aplikacje, moje gry i aplikacje.
5: Aha, moje gry i aplikacje. No tutaj jeszcze nie zaglądałam, ale sobie zobaczę. Aktualizacja zainstalowana. A jest biblioteka, jest jeszcze.
2: To korzystaj, póki jest.
4: To jest w menu, moje gry i aplikacje.
5: A wiecie, kiedy to ma zniknąć?
1: No jakby ten proces trwa, tak? Nie wiem, kiedy to nie zniknie.
0: To znaczy, na razie to jest chyba tak, że to ktoś z takiej społeczności deweloperskiej to zauważył w jakiejś becie gdzieś, więc no po pierwsze na razie to jest pewnie jakieś becie, potem to będzie powoli wypuszczane, więc to jeszcze pewnie trochę potrwa, zanim taki zwykły, przeciętny Kowalski to zauważy.
1: No podobne już.
0: Ale no zobaczymy.
1: Już niektórzy zauważają.
5: A, no, czyli to mało będzie się jakby będą z tego rezygnować.
1: Tak.
5: Czyli wychodzi na to, że trzeba to po prostu śledzić i patrzeć.
1: Dokładnie tak.
0: Coś tak jakby.
5: No dobra, no to dzięki za informację. Pozdrawiam.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: No tak. To co? Moje teraz, czy jeszcze coś o wirtualnych kablach?
4: Chyba tyle o wirtualnych
0: Chyba moje.
4: Kablach.
3: Można po tyle powiedzieć, że gdzieś widziałem jakieś w ogóle konsolowe narzędzie, które taki zrobił do jakiegoś zarządzania tym, ale to dawno było i w sumie nie wiem, kto to umie.
0: Znaczy, z tego co wiem, to z tymi skryptami też chodziło o to, że konfiguracja tego wirtualnego kabla, która jest dość mocno zaawansowana, wymaga, znaczy tam było, mam ileś pól, które nie były opisane dla nas i to jest chyba jakiś skrypt, który te pola opisywał, że tam się dało robić różne rzeczy, no to dobrze by było wiedzieć, co się robi, bo tam się dało tę kartę w cudzysłowie troszkę popsuć, jak się złe wartości gdzieś tam wpisało. No to taka ciekawostka. No to w takim razie co, przechodzimy do e-paragonów, bo no tak, chodzi o to, że podobno ostatnio e-paragony, czyli te paragony elektroniczne, zrównały się, jeżeli chodzi o ich status prawny, z tymi papierowymi paragonami. Czyli chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś sklep, który takie paragony jest w stanie wystawić, czyli na przykład Lidl w swojej aplikacji Lidl Plus, to te paragony, które oni tam wystawiają, e-paragony, są od niedawna mają dokładnie taką samą prawną jakby formę, jak gdyby to były takie papierowe paragony, które są drukowane na kasie. Na razie nie ma określonego żadnego standardu tych paragonów, po prostu jeżeli jakiś sklep ma taki paragon, no to może go sobie wystawić i jest wszystko ok. No i zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy, to znaczy, czy te paragony znajdą się również w jakichś mniejszych sklepach. Zobaczymy jeszcze w jaki sposób. Ale już jakieś tam prawne podstawy są do tego, żeby to było robione.
3: Coś się mówiło, że któraś z tych sieci, już teraz nie pamiętam, czy Visa, czy Mastercard, chciała w ogóle wdrożyć taką usługę, żeby jakby przy płatności kartą sklep mógł w ogóle zadeklarować, że tu macie państwo paragon, i żeby ta sieć typu tam Visa Mastercard, która sieć to była, jeżeli bank to wspiera, przysłała nam to jakby od razu do aplikacji banku, bo to jest jakby nasza Fajne. Karta i my nią płacimy i my w tym momencie dostajemy od razu w banku nie tylko kiedy i gdzie i za ile,
0: ale również elektroniczny paragon.
3: Tak.
0: I to jest fajne, bo wtedy nie trzeba było podawać żadnych maili i coś, po prostu normalnie płacimy sobie. I oprócz pytania, czy kartą, czy gotówką, mamy jeszcze pytanie, A paragon wydrukować? Nie. Będzie paragon. Tak myślę przynajmniej, ale zobaczymy.
1: Mało tego, też jest fajne dla, z tego względu, że no, jakby płacenie kartą ma to do siebie, że tu zapłacimy, tu PayU, tu Blik, tu coś. I nagle się okazuje, że mamy napisane właśnie PayU ileś tam ileś. I fajnie by było, gdyby właśnie wejść sobie w taki paragon i dowiedzieć się, ale za co ja właściwie płaciłam tym Blikiem.
0: Ale to jest jedna rzecz. Jest jeszcze druga rzecz, bo pamiętajcie, że te paragony papierowe, one są drukowane na tych taśmach i
1: blakną.
0: One nie są jakoś dokładnie bardzo wytrzymałe. I po jakimś czasie...
3: I bardzo dostępne nie są.
0: Bo nawet jak to się skanuje, to jest jakiś problem. I generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy chcieli coś oddać na gwarancję, to czasem może się zdarzyć, że no przepraszamy, ale paragon jest nie bardzo do odczytania.
1: Tak.
0: A ile wam się zdarzyło raz wyprać paragon w pralce przez przypadek, bo był w kieszeni spodnie?
2: O, no to oczywiście.
3: Ale też właśnie jakby główna taka reklama, jak widziałem tej usługi, że po co to w ogóle miało być, chodziło o to, żebyśmy my w aplikacji banku mieli jakąś taką możliwość analizy, na co i ile wydajemy.
1: No to
0: ale to już powoli właśnie. M-Bank tak, na przykład ma coś takiego, tak, budżety tak. Tam.
3: Tylko,
0: coś.
3: Że jeżeli my w M-Banku wydajemy w, nie wiem, sklepie takim ogólnym, na spożywkę, na chemię
0: tak,
3: i na
0: oczywiście, to nie bardzo bilety, wiadomo dokładnie na co.
3: To w sumie nie wiadomo na co, a jeżeli mamy taki paragon, to wiemy, że chleb kupiliśmy w tym miesiącu tyle razy w tym tak. sklepie i mhm. o, wczoraj on kosztował tyle, a dzisiaj o, podrożał i sobie możemy tam sprawdzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, i podejrzewam, zresztą w ogóle, no też, no niestety, ale banki też będą miały dużo, albo stety, dużo dokładniejsze informacje. Kto, co kupuje, kiedy, jak się zachowują klienci w najprzeróżniejszych sytuacjach.
2: I to może być profilowane później nam przykład na różnego rodzaju oferty kredytowe.
0: Dokładnie.
2: Albo mieć wpływ, czy w ogóle nam na przykład jakiegoś kredytu udzielić, bo to też
0: dokładnie,
2: może nie być bez znaczenia.
0: Banki mają swoje jakieś procedury, którymi niekoniecznie chcą się dzielić ze wszystkimi, jakie mają. I to oczywiście nie musi być to, że jak ktoś kupuje więcej niż 15 bochenków w miesiącu, to my mu kredytu nie udzielimy, tylko no, pewnie będą znacznie bardziej skomplikowane te kwestie, no ale no stety bądź niestety, ale tej prywatności mamy coraz mniej, ale najczęściej na własne życzenie. Po prostu mamy dzięki tej utracie prywatności naprawdę
2: jest
0: różne,
2: wygodniej.
0: Różniste profity z tego mamy, no bo no jak porównać chociażby kwestie tych kredytów do rzecz, bo może tak być, że rzeczywiście bank nam pozwoli autentycznie ograniczyć wydatki na pewne rzeczy dzięki takim różnym zabiegom.
3: To miało być chyba post factum na razie, ale kto wie, czy faktycznie nie pójdzie to w tym kierunku, że nie wiem, jakieś nawet weryfikacje, nie wiem, wieku, czegoś takiego, no? Przecież to w Kanadzie chyba no. Czy gdzieś jest coś takiego, że można sobie dowód osobisty wpisać na listę osób antyalkoholowych, które leczą się i po prostu jeżeli przejedziemy tym dowodem w sklepie, a musimy to zrobić, żeby tam kupić alkohol, to wyskoczy czerwony komunikat, sorry, ale temu panu nie sprzedałem.
1: O, to
0: no zobaczymy.
2: Zależy dla kogo.
1: To prawda.
2: Instytucją, która również z naszymi danymi robi różne rzeczy, jest Facebook, ale tym razem nie o Facebooku w kontekście zły, niedobry Facebook ma nasze dane i przerabia je i przetwarza, a raczej co Facebook w związku z obecnymi czasami ma zamiar zrobić. Ja bym powiedział, że on ma zamiar doprowadzić do końca, co prawda nie wiadomo jeszcze kiedy, ale to, co już kiedyś zaczął, bo pamiętacie, jak się mówiło o tym, że Facebook oprócz transmisji na żywo wideo będzie pozwalał na transmisję audio. I to nawet albo działa, albo przez chwilę działało na Androidzie.
4: Na Androidzie było. Testowałem nawet.
2: Tak. Ale na iOSie się tego nie doczekaliśmy, natomiast dotarłem do takiej informacji, która mówi o tym, że Facebook ma taką usługę wprowadzić, że w związku z tym, że teraz coraz więcej osób korzysta z internetu i coraz więcej jest tych różnego rodzaju transmisji, to po prostu będzie możliwość wyboru między transmisją wideo, w której oczywiście będzie przekaz audio również, a transmisją tylko audio, no bo przecież wiadomo, że transmisja audio będzie zajmowała przy względnie dobrej jakości zdecydowanie mniej pasma, więc po co wszystko pchać z obrazem, jak nie trzeba. Kolejne możliwości, które będą wkrótce, oczywiście no nie wiadomo kiedy to wkrótce nastąpi, ale które ma zamiar realizować Facebook, to na przykład opcja wdzwaniania się na takie transmisje za pomocą bezpłatnych numerów telefonicznych. Więc będzie można sobie coś takiego zrobić, że po prostu tak jak na Zoomie, możecie do nas się wdzwonić, to jeżeli ktoś będzie transmitował coś na fejsie, to będziecie mogli się wdzwonić przez telefon i po prostu tego słuchać za pośrednictwem telefonu, jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie macie beznadziejny zasięg internetu albo po prostu macie ograniczony transfer i nie chcecie go marnować na fejsa. Kolejna rzecz, którą jeszcze jedną ma zamiar wprowadzić w najbliższym czasie Facebook, to jest możliwość zarabiania artystów na wyświetlanych materiałach. Będzie po prostu można płacić na Facebooku za oglądanie różnego rodzaju występów na żywo. No i dochodzimy do sytuacji takiej, że na przykład będzie można sobie zorganizować na fejsie koncert, co zresztą ostatnio zostało zrobione między innymi też przez Playera, bo Player TVN-owski transmitował wewnątrz swojej aplikacji, ale też właśnie na Facebooku transmitował ten koncert, gdzie tam zebrali chyba 3 miliony złotych, czy coś koło tego w jego trakcie. Taki charytatywny koncert. I będzie można po prostu, ja sobie to tak wyobrażam przynajmniej, że będzie można zorganizować taki koncert, na który bilety będziemy mogli kupić na Facebooku, podpinamy tam sobie swoją kartę, płacimy, wchodzimy jedno, i już.
0: Ale jakiś webinar, też, do którego powiedzmy nie trzeba wideo czy coś, albo i z wideo. Natomiast jestem ciekaw, czy na przykład kiedyś przyjdzie taka pora, że będziemy robili tyflo podcasty na Facebooku, tyflo przeglądy. Przykład.
2: Wiesz co, Tomku, my byśmy już robili na Facebooku tyflo przeglądy, tylko ja nie byłem w stanie niestety skonfigurować tego tak, żebyśmy byli w stanie tam wystartować, bo tam jest coś takiego, że trzeba skorzystać z klucza, odpowiedniego klucza API, za pomocą którego później łączysz oprogramowanie do nadawania na Facebooku z tą naszą transmisją.
0: Nie, w sensie, że przez ich to narzędzie może kiedyś będziemy się łączyli, tak jak teraz przez Zooma, wcześniej
2: przez TikToka. Ale te narzędzia, które oferuje Facebook, to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie dla takiego domowego, zwykłego, końcowego użytkownika. To narzędzie jest w takiej formie, w jakiej my to widzimy. Profesjonalne transmisje na Facebooku są organizowane również przez aplikacje i urządzenia zewnętrzne. Bo Facebook profesjonalistom daje możliwość po prostu wpięcia się, zresztą tak samo jak YouTube, w ich technologię za pomocą odpowiednich końcówek, żeby to jakoś działało. No bo ja sobie nie wyobrażam na przykład zorganizowania koncertu jakoś w miarę wyglądającego i brzmiącego przy użyciu telefonu tylko i wyłącznie.
0: No nie, no koncert nie, mówię o tyfloprzeglądzie, że może kiedyś, tak jak teraz Zoom i inne takie, no ciekawe czy Facebook będzie miał takie
2: Zoom,
0: narzędzie.
2: Ale słuchajcie, to taka ciekawostka i to może spróbujemy kiedyś wykorzystać. Zoom ma możliwość transmitowania na pewno na YouTube'a, na Facebooka chyba też. Trzeba to spiąć,
0: może się
2: po prostu. No,
0: w ten sposób.
2: Kiedyś popróbujemy coś.
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy Zoomie, bo tutaj Paweł znalazł też...
1: Ja jeszcze może wrócę do Facebooka, ponieważ od dawna już nie jestem posiadaczem jabłkowych urządzeń, więc nie wiem, jak to się ma do dostępności. Natomiast dotarłam do takiego artykułu, gdzie rzekomo na iOSie jest tak, że pasek z jakimiś tam skrótami i bardzo potrzebnymi rzeczami, taki pasek nawigacyjny, jest na dole. Ja podejrzewam, że tam są jakieś, nie wiem...
2: Jest kilka zakładek po prostu.
1: Tak, jakieś takie zakładki. I podobno na Androidzie, znaczy podobno, na Androidzie tego nie ma. Na Androidzie jest on u góry. I to ma się też zmienić podobno na Facebooku androidowym. I ma ta, ten cały pas, tabelka ma się przenieść na dół. W związku z tym jest moje pytanie, jak to jest, czy to jakąś robi różnicę, jeżeli chodzi o dostępność?
2: No, a czy tobie to będzie robiło różnicę, czy będziesz sięgała do góry ekranu, czy do dołu ekranu, bo to moim zdaniem to jest to tylko znaczy kwestia kosmetyczna tak
0: naprawdę.
2: Wydaje
0: mi się, że jest tylko jedna różnica, to znaczy jeżeli przeglądamy ekran nie eksploracją, tylko tymi tak zwanymi flikami, czyli tymi gestami prawo-lewo, no to albo te zakładki będą na początku, albo musimy się przeflikać przez wszystko. I
2: ja powiem Tomku jeszcze o jednej rzeczy. Ja dawno miałem urządzenie z Androidem w rękach tak na dłużej, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Czy przypadkiem to w ogóle design aplikacji na Androidzie nie wygląda tak, że te zakładki w części aplikacji są u góry po prostu?
0: Nieraz tak jest, aczkolwiek... Aczkolwiek coraz więcej jest zakładek na dole.
2: Bo słuchajcie, bo na iOSie to wszystkie aplikacje, albo no zasadnicza większość, ja nie pamiętam, żeby było inaczej, to wygląda tak, że po prostu te zakładki są na dole. Tak po prostu wyglądają
0: kiedyś
2: aplikacje
0: chyba były
2: iOS.
0: Na górze często, teraz rzeczywiście one najczęściej lodują na dole.
3: Czasem jest tak, że są jakby zakładki główne na dole i zakładki mniejsze na górze.
2: Tak.
3: Takie jest na przykład w telefonie, aplikacji telefon, że jak sobie wejdziemy w ostatnie, to tam gdzieś na górze mamy tamże...
2: Ale to nie jest, Mikołaju, zakładka, to jest taki przycisk. To jest taki przycisk, ale wiem, co masz na myśli, wiem, co masz na myśli i tak rzeczywiście jest chociażby w podcastach Google'a, żeby daleko nie szukać. Główne zakładki są na dole, a potem jeszcze właśnie jak sobie wejdziemy na przykład w tę ostatnią zakładkę, tam mamy jakąś kolejkę, historię i tak dalej, to te zakładki są u góry, ale to są jakby takie zakładki zależne od tej głównej, którą sobie zmieniamy na dole.
0: No w każdym razie wydaje mi się, że te główne zakładki
3: i
0: na Androidzie są...
3: też tak, coraz rzadziej mam wrażenie,
0: to na dole.
3: Ale że jednak jest przycisk menu i w tym przycisku menu jest coś. Kiedyś Spotify na przykład tak działało, że tam się klikało na menu i wyświetlało się jakby, nie było w ogóle zakładek, tylko taki był przycisk i się to menu rozwijało. Tak, chyba portal pasażera, o, to jest... dobry przykład z tego, co pamiętam.
0: I na Androidzie Sync Assistant Move dokładnie też tak działa. Też są w menu ukryte zakładki, tylko tam z kolei jest jeszcze tak, bo jest taki ogólnoandroidowy gest, który dla widzących to jest przesunięcie palcem prawo albo lewo. U nas przesunie się dwoma palcami prawo-lewo, no jest takie przełączanie się na kolejne strony. I często te zakładki właśnie, najczęściej te zakładki przełączają na kolejne strony aplikacji i właśnie jest w Sync Assistant Move jest menu, które dokładnie to samo robi. To są właśnie w taki sposób ukryte zakładki. Ale to już, to się bardzo rzadko spotyka. Także.
1: No w każdym razie jakby już reasumując, Facebook w Androidzie będzie właśnie przenosił te zakładki.
0: No zobaczymy, no to chyba jest taki trend, że to się rzeczywiście zrobiło. Natomiast tutaj Paweł znalazł news. Ja się w ogóle zastanawiam, co ten Microsoft robi. Ma Teamsy, a teraz robi Skype Meet.
4: To Mikołaj w sumie znalazł. Nie, Skype Meet chodzi o to, że można po prostu z pozycji Skype'a, znaczy nawet ze strony chyba specjalnej, podobnie jak w Zoomie, zaplanować spotkanie nawet dla osoby, która Skype'a w życiu na oczy nie widziała. Generuje się wtedy link i ta osoba może otworzyć ten link i albo w przeglądarce jej się odpali Skype Web bez zakładania konta, albo jeżeli ma zainstalowaną aplikację mobilną Skype'a, a nie ma w niej konta zalogowanego, to się po prostu otworzy aplikacja i się nawiąże połączenie.
1: I to jest bardzo dobre. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że teraz... I ja to nie wiem, czy pamiętasz, Tomek, ja to z tobą przerabiałam, znaczy razem to przerabialiśmy. Teraz jakoś dziwnie, bardzo ciężko się jest zalogować do Skype'a, dlatego że on wymaga Microsoftowego konta. To konto niby jest, Potem się nie zgadza numer telefonu i on tak w kółko jakby czegoś chce. I jakby i ja na przykład nie byłam w stanie się dostać tego mojego konta Skype'owego. I już próbowaliśmy wszystkiego i ja naprawdę nie mogłam się do tego dostać, ja nie wiem. I ile ludzi już mnie pytało, na przykład, o, czy masz Skype'a, no bo właśnie jakie spotkanie. I bardzo często byłam po prostu wyłączona z jakichś tam spotkań, mimo że teraz są te Zoomy i tak dalej, to jeszcze tak jak mówiliśmy, trochę osób korzysta z tego Skype'a. No i jeżeli mają korzystać, no to fajnie, że właśnie można wygenerować taki link, który pozwoli jakby nam innym też uczestniczyć w tym Skype'ie, nie posiadając konta. To uważam, że jest dobre.
4: Znaczy w jakimś stopniu takie tworzenie spotkań od jakiegoś czasu już było, ale prawdopodobnie, bo ja mam taki przycisk, na przykład utwórz spotkanie w moim Skype'ie dla Windowsa 10, ale chyba chodzi o to, że po raz pierwszy teraz mogą też dołączać osoby, które Skype'a nie mają, więc to jest ta rzecz. A jeszcze druga rzecz taka niezwiązana, o której chciałem powiedzieć, to miałem okazję przed audycją, nawet zaraz, testować Google Meet. Bo spotkałem się z taką opinią na fali tej krytyki pod kątem Zooma, że w sumie to Meet jest lepszy, bo ma lepszą jakość, jest bardziej dostępny i tak dalej. Powiem tak, problem pierwszy jaki jest z Meet to taki, że nie mając konta w jakiejśkolwiek domenie Google z G Suite'em nie stworzymy spotkania. Na kontach takich prywatnych, klasycznych Gmail.com możemy tylko uczestniczyć, nie możemy stworzyć swojego. Kiedy już jest stworzone, to rzeczywiście brzmi fajnie, bo z Chroma wszedłem ja, weszli też inni uczestnicy, nie było żadnej redukcji szumów, tak jakby original sound z Zooma, bez stereo, ale brzmiało to fajnie, naprawdę sensownie. Są numery telefonu do wzwaniania się, także z Polski. No i co? Wszystko jest dostępne na stronie, nie rozglądałem się jakoś bardzo, bardzo mocno, bo jednak się skupiłem na rozmowie, ale są skróty klawiszowe, żeby wyciszyć mikrofon, wyłączyć kamerę. Jest opcja udostępniania ekranu, nie wiem jak bardzo dostępna. Można wyciszać pojedyncze osoby, czego w Zoomie chyba się nie da robić. W sensie, jako uczestnik nie możemy wyciszyć osoby, której nie chcemy słuchać. Tak.
3: I podobno przynajmniej z taką opinią się spotkałem, a to z osoby, która zna się na takich rzeczach, że podobno jakość dźwięku z urządzeń mobilnych jest zdecydowanie lepsza.
4: No, trzeba by kiedyś też spróbować, jak będą ku temu warunki. Natomiast to, co jest też fajne, to że cała strona, bo to się na stronie otwiera, to jest tylko i wyłącznie okno spotkania. Nie ma żadnych dodatkowych linków, nie ma żadnego jakiejś stopki, nagłów, nic. Jest po prostu od góry do dołu same kontrolki do spotkania, ludzie, którzy w nim uczestniczą i tak dalej.
0: No to trzeba rzeczywiście to kiedyś sprawdzić, no. Mamy co sprawdzać na tyfloprzeglądach.
1: Dobrze, że jest coś takiego, bo gdyby był tylko, nie wiem, chociażby ten Skype, to po prostu byłoby to wszystko tak poprzeciążone.
0: Ale w ogóle przecież teraz tych różnych rozwiązań do takich spotkań online to powstaje to wszystko jak grzyby po deszczu.
2: To jest w ogóle po prostu czas. To jest czas
0: tak,
2: dla
0: to jest
2: takich
0: ten czas na to
2: organizacji, dla firm.
0: I zobaczymy,
2: i po kto to między się innymi, utrzyma na wierzchu. I po to między innymi teraz mamy takie, z jednej strony oczywiście wiadomo, tłumaczenie jest, że koronawirus i że my jesteśmy tacy dobrzy, tacy fajni, ale to jest jedno. I rzeczywiście może oni chcą być dobrzy i fajni, ale z drugiej strony chodzi też o to, że w tym momencie mamy możliwość przetestowania tego na skalę, na jaką nigdy, oby nigdy nie było już potrzeby testowania tego. I w tym momencie mamy użytkowników, którzy nam to mogą za darmo przetestować, sprawdzić, jak to się wszystko będzie działało, jak to będzie funkcjonowało i na podstawie tego będziemy mogli to ulepszyć, żeby po prostu mieć fajne narzędzie. I wszyscy teraz z tego korzystają. I dlatego mamy te wszystkie promocje, różne rzeczy za darmo, które kiedyś były płatne i tak dalej, i tak dalej.
0: To co, przechodzimy do tematu Mikołaja, widżetów na iOS-ie. I nie wiem, czy dobrze myślę, że w końcu te widżety można dawać nie tylko na ekran specjalnie do widżetów.
3: Można będzie, podobno w iOSie w wersji 14, takie przynajmniej plotki krążą, że w betach gdzieś tam wewnętrznych, jeszcze nie deweloperskich nawet, ale wewnątrz Apple'owych, które gdzieś tam redaktorzy któregoś z serwisów dostali, podobno jest taka funkcja, że po prostu widżety niektórych aplikacji będzie można wyciągać na ekran główny. Ten ekran się w ogóle ma zmienić, ma być kilka widoków tego ekranu. Będzie można sobie na przykład ustawić coś takiego, że będą nam automatycznie ustawiane ikony względem na przykład częstości używania.
0: Mhm. Mikołaja chyba nie słychać.
3: Nie, jestem.
0: Jest. Mikołaj, dobrze, bo tak
2: Mikołaj
0: zamilkłeś...
2: po prostu, nie, Mikołaj po prostu za szybko się wycisza. I po prostu czasem ostatnie słowo to się lekko urywa. Urwane. Tak, jest lekko urwane.
3: No, jakby no, ma być, czy będzie, zobaczymy, to jeszcze oczywiście wszystko...
2: To taki przeciek po prostu na razie. Tak,
3: wersje testowe, no czy... Też inna sprawa, że przeciek może być prawdziwy, ale dużo wersji, dużo rzeczy, które jest jakby testowanych, czasem nie trafia w ogóle do ostatecznych wersji, bo Apple na przykład może stwierdzić, że to jeszcze nie jest dostatecznie stabilne, żebyśmy my byli gotowi to wydać, będzie w przyszłym roku. Może się tak zdarzyć.
0: Czasem tak bywa. To co? Przechodzimy? Aha.
1: Znaczy, tak się dziwię trochę. Bo nawet nie wiedziałam, że Apple, znaczy iOS nie ma, nie można sobie wyciągnąć widżetów między różne aplikacje.
0: A, nie, nie ma. Na iOSie jest na to specjalny ekran główny, tak. Taki zerowy, czy pierwszy w zasadzie, i tam są tylko widżety, a nareszcie są wszelkie
1: i nie możesz sobie pomieszać tego?
0: Aplikacje. Nie, nie ma czegoś takiego, że masz na przykład WhatsApp, kalendarz Google, a potem widżet od pogody.
1: Tego a to nie macie
3: ma. Ekran główny iOS to są ikonki wszystkich aplikacji. I tyle.
0: No nie tak, bo ekran
2: plus ewentualnie, plus ewentualnie skróty do stron internetowych.
0: Tak.
3: Tak.
0: Natomiast... No właśnie, tak wspomniałem o WhatsAppie, nie bez przyczyny, bo firma InPost, która ostatnio, chce być, mam wrażenie, taka bardzo smart, bardzo nowoczesna i tak trochę wymyśla sobie rozwiązania, jakby tu zrobić coś ciekawego i żeby przyciągnąć do siebie użytkowników, teraz wymyślili sobie, że polubią się z WhatsAppem. Tu Kasia nam znalazła taki temat.
1: Nie bardzo wiem, jak to ma być rozwiązane praktycznie. No bo tu chodzi o to oczywiście, żeby nam paczuszki szybciej dochodziły i żebyśmy mieli jakby większe śledzenie tej paczki, mogli się dopytać kuriera, kiedy ta nasza paczka przyjedzie, gdzie ona jest i gdzie ją najlepiej odebrać. No i ma nam być, znaczy ma być tak, że mamy jakby, ja nie wiem, czy to trzeba się samemu o to dopytać, właśnie tego nie byłam w stanie zweryfikować, może ktoś mi podpowie, bo przecież WhatsApp ma numery, tak, telefonu, no więc jakby musimy mieć dostęp do takiego numeru telefonu, żeby się wydzwonić do kogoś z InPostu, po to, żeby się zapytać, no i do tego właśnie służy nam ten WhatsApp. Z tym, że jakby wiem, że ma być coś takiego, natomiast absolutnie nie wiem, jak ma być to praktycznie rozwiązane. Natomiast sam fakt chciałam odnotować, że właśnie InPost z WhatsAppem taką, na taką poszli współpracę.
6: Natomiast... Znaczy ja z tego, co wiem, to po prostu będzie możliwy na pewno kontakt przez WhatsAppa z kurierem.
1: Ale w jaki sposób? Więc...
6: No, znaczy no,
0: to zamiast SMS-ów i połączeń telefonicznych, tak, będą wiadomości na WhatsAppie, tak mi się
4: jest
0: wydaje.
4: Jest taka edycja WhatsAppa jak WhatsApp for Business i oni tam załatwiają wszelkiego rodzaju jakieś firmowe numery i to jest, nie wiem, czy to jest kwestia jakichś botów, czy jakby, że pod jednym numerem jest centrala, a to jest dalej jakąś rozdzielką rozsyłane dalej, ale jest takie coś jak WhatsApp for Business i w ramach tego można różne firmowe działania na WhatsAppie uskuteczniać.
1: No właśnie, bo tak się zastanawiam.
2: A że WhatsApp to teraz Facebook, to spokojnie, tak. Zadbają.
0: Tak.
1: No w każdym razie, no dobrze, tak, dobrze, że coś takiego też ma miejsce.
0: Zobaczymy. Chodzi,
1: bo to jest jakby też kwestia składania tych paczek. A, no i jest prośba też właśnie, że w miarę możliwości, żeby jak najszybciej paczki odbierać, na przykład z paczkomatów, bo teraz siedzimy w domu i oddajemy się zakupom różnym i brakuje paczkomatów.
0: Ale to w ogóle jest chyba jakiś problem z odbieraniem paczek. Niedawno słyszałem o takiej sytuacji, że też GLS ma swoje punkty odbioru paczek i jeden z tych punktów dosłownie bardzo niedawno, to jest kwestia, nie wiem, może tygodnia, dwóch, przestał współpracować z GLS-em, jeżeli chodzi o odbieranie paczek. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że leży u nich setka paczek, z którymi nie wiadomo, co zrobić, bo nikt się po nim nie zgłasza. Może te osoby są na kwarantannie, może nie wiem co jeszcze, ale podobno w tym punkcie właśnie tam...
2: A może po prostu czekają na kuriera, żeby im te paczki przywiózł, bo liczą na to, że jednak mimo wszystko ten kurier się pojawi, no bo pamiętajmy, znaczy, że zwykle takiej sytuacji nie było, tak, że kurier po prostu przywoził paczkę do domu, a teraz nagle okazuje się, że jest jakoś inaczej i nie wszyscy ludzie to zrozumieli.
0: Tu chodzi o sytuację, gdy wiesz, albo
1: możesz... kurierzy.
2: Ale nie wszyscy z tego, co...
0: Nie. Chodzi o to chyba przynajmniej, że możesz sobie zaznaczyć, wiesz, że chcesz albo
1: wybrać
0: paczkę pod drzwi, albo do punktu.
1: Mhm. Tak.
0: I w tym punkcie właśnie tych paczek jest ileś i one czekają na odbiór i chyba prawdopodobnie przynajmniej właściciel punktu przestał współpracować, bo prawdopodobnie ten człowiek, który mi to opowiadał, widział, że tam po prostu leży ileś paczek, które sobie
2: ciekawe
0: czekają,
2: z czego to, ciekawe, z czego to wynika, bo z tego, co opowiadał tydzień czy dwa tygodnie temu Robert, to jakieś problemy z firmami kurierskimi były.
7: Tak, DPD.
2: Tak, że po prostu kurierzy nie dowożą paczek, tylko na przykład się gdzieś ustawiają dalej w jakichś punktach i musisz tam dojść. I być może po prostu niektórzy stwierdzili, że albo nie chcą tego zrobić, albo z jakiegoś innego powodu, no też może to tak być.
1: Mhm. Po prostu może kwestia, nie wiem, dyskomunikacji, tak?
2: Dokładnie.
0: Nie wiem, no w każdym razie jest, no coś z tymi paczkami jest na rzeczy i generalnie robi się ciekawie.
6: Ja wczoraj czytałem taką informację bodajże na Poczcie Polskiej, że jeżeli ktoś ma kwarantannę, to nie mogą w tym czasie dostarczyć paczki, tylko dopiero po kwarantannie ją dostarczają, więc też możliwe, że właśnie z kwestią kwarantanny.
0: Może, bo tych osób na kwarantannie jednak trochę jest.
6: No jest sporo, tak.
0: No dobrze, to co? Przechodzimy do Revoluta, który jak większość rozwiązań, nie wiem czy za koronawirusa, czy tak po prostu wprowadza kilka rzeczy, które do tej pory premium, teraz wprowadza do tych kont darmowych.
4: Tak, i takim najważniejszym rozwiązaniem, moim przynajmniej zdaniem, jest opcja tych jednorazowych kart wirtualnych, które możemy użyć na jedną transakcję, a potem one ulegają samozniszczeniu. To była opcja dostępna tylko w Premium i Metal, a teraz jest dostępna również w wersji free darmowej i można udać się do zakładki karty, kliknąć zdobądź kartę, wybrać, że chodzi nam o kartę wirtualną i tam można uzyskać taką jednorazówkę i sobie ją wykorzystać w jakimś sklepie, któremu nie do końca ufamy, a chcemy jednak transakcję przeprowadzić, czy w innym miejscu, gdzie wymagane jest podpięcie na przykład karty, ale nie do końca byśmy chcieli, żeby aż tak blisko wyglądały nasze relacje z konkretną firmą. No więc można taką kartę zdobyć. To nie jest jedyna funkcja darmowa, jaka się pojawiła, bo też inwestowanie w kryptowaluty, wymiana w różnych kryptowalut doszła, a wkrótce ma dojść także inwestowanie w złoto w opcji free. Więc no, się Revolut rozpędza.
0: Ano.
7: Oby się za bardzo nie rozpędził.
0: Zobaczymy.
2: Powiało optymizmem.
0: Tak.
7: No ja już trochę o tych inwestycjach w złoto i tego typu rzeczy, że tak powiem, już słyszałem.
2: Więc... To może Robercie w następnej audycji, bo mamy już, słuchajcie, czwartą godzinę zaczęliśmy.
0: A rzeczywiście, 23.22. jak ja lubię nazwy nowych technologii, ZAGG Glass Elite Vision Guard. O, udało
6: tak,
0: się.
6: Dokładnie, tak. ZAGG to jest firma, to co powiedziałeś, to jest nazwa szkła hartowanego. Jest to szkło hartowane do najnowszych iPhone'ów od X w górę, czy X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro. Są to szkła, że tak powiem, w tych czasach dosyć przydatne, ponieważ mają powłokę na sobie, która zabija do 99,9% wirusów i drobnoustrojów, które są na tym szkle. No ciekawe, jak to działa właśnie, czy to rzeczywiście tak się sprawdza. Dodatkowo posiadają funkcję, która minimalizuje światło niebieskie wytwarzające się z ekranu, no przez co oczy się nie męczą. Są szkła, które kosztują, no mają cenę, bo kosztują tam od 140 do 160 zł. I można je kupić między innymi w sklepie MyApple. W komentarzu też będzie link do opisu i do sklepu, gdzie można te szkło do swojego iPhone'a kupić. A propos iPhone'ów, to jeszcze dodam, że dzisiaj wieczorem wyszła nasza wersja iOS 13.4.1. Nic tam nowego nie wnosi, ale jest kilka poprawek, więc jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to może spróbować zaktualizować.
7: Już to zrobiłem i muszę powiedzieć, że nic nie poprawili, totalnie no, nic. No, jak to było, tak,
6: jak standard.
7: Powiem nawet,
0: Mikołaj że... nam chyba znikł, czy mi się tylko wydaje?
2: Nie wydaje ci się, Mikołaj nam zniknął i jakoś nie wygląda, żeby miał powrócić. Coś się chyba po prostu stało z jego internetem. A akurat miał ostatnią informację.
0: Tak, miał ostatnią informację. Ja tak bardzo szybko sobie przejrzałem, o co chodzi. Możliwe, że Mikołaj miał jakieś rzeczy w kontekście dostępności. Quibi, czyli platforma do takich króciutkich form wideo. Podobno to jest generalnie...
2: Czy to taki TikTok?
0: Chyba TikTok, tylko że nie do końca, bo TikTok to jest treści użytkowane przez użytkowników. A tutaj chodzi chyba o jakieś seriale, filmiki, ale dedykowane rzeczywiście dla dzieci, ale tworzone chyba tak profesjonalnie. Taki Netflix dla mikroform.
2: Rozumiem.
0: Jedziesz tramwajem, chcesz sobie obejrzeć coś fajnego, ale profesjonalnie zrobionego, no proszę bardzo, masz Quibi. Mhm. To może będą
6: takie
0: tam też jakieś...
6: filmiki 10-minutowe, chyba badaje, że coś takiego, więc
0: tak,
6: mają
0: ale chyba być... tworzone właśnie przez duże studia. I
6: tak,
0: to jest
6: tak. Tak, i znani aktorzy mają tam grać, więc jak najbardziej tak profesjonalnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie działało.
0: Na razie nie ma polskiego, więc głównie angielski, ale też mówią, że może jakieś będzie, nie, nauka języków, może nauka czegoś, no... Krótkie filmy o czymś, więc no zobaczymy, co się tam będzie działo. I mamy jeszcze telefon, tak na dobry koniec można powiedzieć, więc próbujemy odebrać.
2: Jasne, już próbuję odebrać, już zaraz tu odbierzemy. O, kogo witamy, halo?
8: To jestem ja. Ja mam problemy bardzo duże z internetem i jestem z wami dziś w ten sposób.
2: A, no tak zupełnie, a to tak zupełnie na koniec.
0: To bardzo skrótowo powiedzieliśmy o Quibi, ale ty może dodasz, czy tam coś jest związanego z dostępnością?
8: No właśnie, wiem, że jest aplikacja, ale trzeba by się pobawić, jak tam wygląda kwestia audiodeskrypcji, czy w ogóle cokolwiek jest i czy w ogóle jest sens się tym bawić z perspektywy osoby niewidomej.
2: Okej, okay, czyli po prostu zachęcamy do testów. Czyli zachęcamy do testów.
0: Mm-hmm. Aczkolwiek zachęcamy podobno głównie ludzi, którzy znają angielski, bo podobno tam głównie w tym języku są treści. Tak, było napisane
8: to dobrze
0: na
8: wiedzieć.
0: Stronie, na której tutaj Mikołaj znalazł te informacje. To
2: i to tyle, chyba że ktoś jeszcze coś ma.
7: Jeszcze chciałem na chwilkę ludzi troszeczkę przestrzec, bo możecie tak samo się zdziwić jak ja, kiedy dostajecie nowe urządzenie i jest napisane, że funkcjonalność na tym urządzeniu jest. Mamy nawet pilota zdalnego sterowania, na którym jest odpowiedni do tego przycisk, po czym używamy przycisku, a urządzenie wyświetla nam, że brak funkcji. O, taka ciekawa rzecz. To jest
1: A może to jest kwestia aktualizacji?
2: A możesz powiedzieć, o co dokładnie chodzi?
7: Nie, chodzi o telewizor i telewizor generalnie. Części producentów. Nie wiem, czy jestem uprawniony, tylko żeby wymieniać producenta.
2: No to powiedz kto, no, żeby ludzie wiedzieli, no, tak?
7: Akurat w telewizorze Kruger Mac 22 FHDF, znaczy takim 22-calowym Full HD. Wyobraźcie sobie, że jest taki numer, zresztą nie tylko w nim, jak się dowiedziałem później, jest taki numer, że mamy przycisk REC na pilocie,

0: Są jeszcze piloty od innych modeli tego urządzenia i oni musieli z powodów licencyjnych i z powodów opłat wykastrować swoje telewizory z funkcji nagrywania. Także
1: No to rzeczywiście jest nie fair.
0: to jest
1: Wprowadzenie ludzi
0: naprawdę.
1: w błąd i nie wiem, czy to jest zgodne z prawem w ogóle.
0: To znaczy, nie, w instrukcji rzeczywiście jest napisane, że nie ma, natomiast chodzi o to, że na zdjęciu jest, tak? Na pilocie jest przycisk, a funkcji nie ma, jakby. I to trzeba się bardziej wgłębić w to, że takiej funkcji nie ma. Na szczęście, no można zwrócić w ciągu 14 dni, tym niemniej powiem szczerze, że jest to wszystko strasznie utrudnione z powodu koronawirusa, ale dlatego postanowiłem wam o tym powiedzieć, bo możecie się po prostu zwyczajnie naciąć. Druga rzecz jeszcze, na którą możecie się naciąć, to jest coś takiego, że jeżeli telewizor ma już nagrywanie, to tyczy się tych bardziej markowych od Philipsa, Thomsony i tak dalej, Samsung, to tylko możemy otworzyć na danym telewizorze, nic nie możemy z tym dalej zrobić. To już znane, natomiast to pierwsze, co wam powiedziałem, to jest nieznane i to jest dość nowe, także uważajcie, że tak powiem, ja się na to, że tak powiem, troszeczkę naciągnąłem, ale no, będę próbował sobie to jakoś to zwrócić, no bo mi akurat zależy na funkcji nagrywania.
2: No tak, no, kupowałeś ten sprzęt z myślą o czymś takim, więc teraz to wypadałoby, żeby to miał. Także zachęcamy do czytania opisów, nie tylko do spoglądania na piloty, ale do czytania przede wszystkim
0: ale
2: opisów i pytania sprzedawców, do szukania jeszcze ewentualnie manuali. Jeżeli bardzo wam zależy na jakiejś konkretnej funkcji, to warto może czasem po prostu przeszperać internet pod kątem instrukcji obsługi na przykład, żeby sobie tam poczytać. Jeżeli jest, bo nie zawsze jest dostępna, oczywiście.
0: Nie zawsze jest, niestety.
3: To co?
2: To kończymy.
3: Ktoś jeszcze coś znalazł przez te
4: nie.
3: 3,5 godziny? No chyba na razie nie. Rekord. Dobrze, no to kończymy chyba rzeczywiście rekordową audycję Tyfloprzeglądu. Gwoli statystyk, 31. audycję Tyfloprzeglądu dzisiaj w pełnym składzie. To znaczy była Kasia Ślipek, był
1: dobrej
3: Robert
1: nocy,
3: Łabęcki,
1: serdecznie.
3: Mikołaj Hołysz, Piotrek Malicki.
5: Dziękuję, dobranoc.
3: Kto jeszcze? Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. No Mikołaj i nie pozostaje nam nic innego, jak się rzeczywiście pożegnać. I do usłyszenia.
2: Dobranoc.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dzień dobry. 155. audycja Tyflo Przeglądu. Kto by się spodziewał, że tyle tego będzie, jak zaczynaliśmy tę audycję, przynajmniej po takim czasie.
2: No bo
3: ale
2: my
3: jest.
2: Na początku to co miesiąc chcieliśmy ją robić.
3: Tak.
2: Pamiętacie?
3: Myśleliśmy, że newsów nie będzie. A tymczasem okazuje się, że tyfloprzeglądy biją rekordy popularności, mimo tego, że są co tydzień. Dzisiaj...
4: I są chyba najdłuższe nasze, to są chyba jedne z dłuższych naszych
3: audycji. No właśnie o to chodzi.
2: No chyba rekordem jest audycja o grze słynnej, którą Paulina tu tak, o WoWie, którą Paulina z Arkiem zrobili. No to,
7: a najlepsze tego... jest to, że w sumie o wielu elementach nie powiedzieliśmy, co zresztą wspominałam w offline'owej audycji.
2: No to będzie co? Będzie jakaś dogrywka.
7: Tak, i bardzo możliwe, że ją zrobimy, szczególnie, że jest nowy patch. A najlepsze jest to, że ta offline'owa audycja również sobie potrwała dość długo, pomimo, że nie mieliśmy z wami kontaktu.
2: Tak
4: dopiero
2: jest.
4: Dopiero co wleciała. Jak ktoś
3: no tak czy inaczej, dzisiaj jest Mikołaj Hołysz, Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk.
8: Dobry wieczór Państwu.
3: Michał Dziwisz.
2: Dobry wieczór.
3: Tomek Bilecki. No i jak zwykle zaczynamy od tego, co dzisiaj w Tyfloprzeglądzie, o czym będziemy mówić, a o tym

0: Jak zwykle, Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Więcej informacji na temat nowych głosów Google. Ciekawe słuchawki dokostne. Na Uniwersytecie Illinois popracują nad jeszcze lepszym rozpoznawaniem mowy. Edycja tekstu bezpośrednio z poziomu wejścia ekranu Braille'a w iOS. Poprawki dostępnościowe w najnowszej wersji OnePassword. Akcja sensorycznie i na serio w tym roku skupi się na niewidomych. Czy niewidomy może pilotować samolot? Jak okiełznać dźwięk na Zoomie? Odpowiedź w Tyfloświecie. Wiadomo, jak uzyskać wyższy limit zużycia prądu dla osób z niepełnosprawnościami. Beta NVDA 2022.4 wydana. Audio.com. Udostępnianie projektów audio wprost z Audacity. Nowa wersja VirtualBox. Niki dla twórców YouTube. Apple uruchamia program wspierania deweloperów. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
0: A zaczynamy jak zwykle od informacji kontaktowych. Można się z nami kontaktować na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Można pisać do nas na Zoomie, na Facebooku, przepraszam. Można dzwonić do nas na Zooma, na platformie Zoom. I oczywiście można też kontaktować się z pomocą aplikacji Tyflo Podcast na komputery PC.
1: Już tu na Facebooku widzę pierwsze polubienia naszej transmisji, także dziękujemy bardzo. Prosimy nie tylko klikać łapki w górę, ale też prosimy komentować, pisać do nas. Zapraszamy serdecznie.
0: I no zapraszamy i zaczynamy od informacji, w zasadzie od takiego, od prezentacji tego, co się wiązało z informacją, którą zdaje się, Paweł, ty podawałeś informację na temat tego, że tak, Google tak ulepszył swój syntezator mowy wbudowany w Androida. Ja tak mówię, nie ma tego, nie ma. I podejrzewam, że część ze słuchaczy może rzeczywiście tego syntezatora, no nie. Kurczę, nie mieć, tylko właśnie go mieć, ale to może być niewidoczna zmiana w pewnych warunkach, bo zresztą zaraz to pokażę, bo w tej chwili mam na telefonie ustawiony ten syntezator, sobie go tutaj odpalę.
2: 20.14 poziom naładowania baterii 29.
0: Mam nadzieję,
2: YouTube Music Tomiczek.
0: Dobrze, mam nadzieję, że słychać.
3: Słychać.
0: I jak słychać, ta jakość jest całkiem niezła, tylko z jakiegoś powodu, znaczy mam tutaj troszkę wejście zepsute. Jestem tutaj w tym panelu od wybierania syntezatorów. No i teraz tak.
2: Szybkość mowy, język polski, Polska.
0: Dobrze, wszystko jedno. I teraz zwiększam szybkość.
2: 55%.
0: 60%. I teraz uwaga, 65%.
2: 65%.
0: Nagle nam się uruchamia stara jakość.
2: Ustawienia przycisk. Preferowany silnik usługi głosowe Google. 60%. Ustawienia przycisk. Preferowany silnik usługi głosowe Google.
0: I no właśnie, jeżeli mamy zbyt szybko ustawioną szybkość, znaczy zbyt szybko na te algorytmy pewnie jakieś nowe, to nagle nam się przełącza na tę syntezę starą z jakiegoś powodu.
2: 55.
0: Natomiast jak widać, synteza jako taka jest całkiem niezła. Jeszcze mogę zaprezentować w sumie inne głosy, jeżeli...
2: Wyszukaj ustawienia. Ustawienia język, ustawienia przycisk.
0: To jest moje syntezy mowy. Taki głos najbardziej chyba uniwersalny, ale no.
2: Przejdź wyżej, opcje zainstaluj dane głosowe.
0: Rzecz ciekawa jest taka, że nie ma tego głosu, który był, znaczy który jest w asystencie Google'owym. Z jakiegoś powodu.
3: To jest norma
2: wyświetlania obiektów.
3: I tak samo nawet w chmurze google'owskiej nie ma tych głosów asystenta i to nie tylko w języku polskim, ich tam po prostu nie ma. Do tego stopnia, że na przykład niektóre języki mają głosy 2, 3 i 4, bo na przykład jedynka jest w asystencie. Mhm. Do tego stopnia, że w niektórych językach głosy, które w chmurze były, zostały potem uczynione głosem asystenckim i tych głosów już tam nie ma, mimo że one kiedyś tam były.
0: Tak, no tak, rzeczywiście, bo natomiast nie wiem czy teraz, ale kiedyś w asystencie dało się użyć również tych no tych właśnie głosów, które teraz tutaj słychać, znaczy w tych aplikacjach, które wykorzystują asystenta głosowego. Tymczasem udało mi się dostać do panelu z wyborem głosów.
2: Odtwórz próbkę, głos drugi.
0: No to po
4: zaznaczone.
0: Prostu... O właśnie, przełączyłem. On się bardzo w ogóle szybko przełącza na te inne głosy.
4: Przycisk opcji zaznaczone. Odtwórz próbkę głosu, głos drugi, przycisk. Głos trzeci.
2: Zaznaczone. Przycisk opcji zaznaczone.
0: A, to był głos trzeci, głos, ten moment.
2: Przycisk głos pierwszy.
4: Zaznaczone.
0: O właśnie, to jest głos pierwszy.
4: Przycisk opcji zaznaczone.
0: I to jest podejrzewam ten głos, który był...
4: 60, teraz... 65. Otwórz próbkę głosu, głos i przycisk.
0: Tak, to jest ten standardowy głos, który był zawsze głosem domyślnym.
4: 60, 55, 50.
0: To on tak brzmi jakby w tej wersji ulepszonej.
4: Głos drugi. Przycisk opcji niezaznaczone. Odtwórz prób. Głos trzeci. Przycisk opcji
0: to
4: niezaznaczone.
0: Jest ten, głos męski, który tutaj na początku prezentowałem.
4: Odtwórz głos czwarty.
0: Jeszcze jest głos czwarty.
5: Zaznaczone. Przycisk opcji zaznaczone. Odtwórz próbkę głosu. Głos czwarty przycisk. Głos V.
4: Zaznaczone. Przycisk opcji zaznaczone. Odtwórz próbkę głosu. Głos V przycisk. Przejdź wyżej przycisk.
0: No i już. I mamy 5 głosów dostępnych. One są takie, mam wrażenie, dość zróżnicowane, bo mam wrażenie, że w tej wersji takiej gorszej te głosy nieco mniej się między sobą różniły. Tutaj są wyraźne takie różnice między tymi głosami.
6: No ja mam wrażenie, że w tych żeńskich jest mimo wszystko bardziej grane na wysokości. Nie wiem, czy same głosy są różne.
3: Ja w ogóle głos, ten czwarty głos, ja mam takie dziwne wrażenie, jakby on trochę chciał być głosem niebinarnym, ale może się mylę, może mi się wydaje.
6: No coś w tym może być.
0: Nie wiem, znaczy ja znam kilku panów, którzy mają tak wysokie głosy, nawet jeszcze wyższe głosy, więc to chyba po prostu, nie wiem, albo Google chciał po prostu zrobić różne głosy o jakby różnej wysokości, różnej barwie, żeby to było dość zróżnicowane. I w ogóle mam wrażenie, ale mogę się mylić, że oni próbowali zrobić tak, żeby te głosy w różnych językach były dość podobne do siebie. Bo gdy wybiorę na przykład język angielski, tylko nie pamiętam, czy angielski jest... Mam teraz głosy angielski, Stany Zjednoczone.
2: Głos trzeci. Odtwórz próbkę głosu, głos i przycisk.
0: Dobrze, odtworzę próbkę głosu.
7: This is an example of speech synthesis in English.
0: A, tylko że on tu ma z jakiegoś powodu te stare. Tylko że znowu mi się tutaj zepsuło wejście. No, niestety kabel mam nieco
2: przycisk
0: już stary.
2: Opcji nie zaznacz. Odtwórz próbkę głosu, głos i przycisk.
7: This is an example of speech synthesis in English.
2: Odtwórz próbkę głosu, głos drugi przycisk.
7: This is an example of speech synthesis in English.
0: A, tu już jest dobrze.
2: 89 głos trzeci. Odtwórz próbkę głosu, głos trzeci przycisk.
7: This is an example of speech synthesis in English.
2: Głos przycisk. Odtwórz próbkę głosu, głos czwarty przycisk.
8: This is an example of speech synthesis in English.
0: To już jest więcej tych głosów.
2: Głos przycisk. Odtwórz próbkę głosu, głos V przycisk.
8: This is an example of speech synthesis in English.
0: Mam wrażenie, że to jest mniej więcej ten sam głos.
2: Przycisk. Odtwórz próbkę głosu, głos V przycisk.
8: This is an example of speech synthesis in English.
0: I nawet ma bardzo podobną intonację, jak mówi.
1: Czyli czyżby Google robiło to samo, co próbuje teraz zrobić Microsoft, to znaczy z jednego głosu...
0: I mam wrażenie, że
1: głosu,
0: oni to robili już od dawna.
1: Stworzyć znaczy,
0: Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że Google to już robiło od dłuższego czasu, już te głosy były dość kompatybilne ze sobą już dawno. Możliwe, że Google robi to jakąś inną metodą, znaczy prawdopodobnie... Znaczy myślę, że to jest nawet bardzo duża szansa, że to robi inaczej, ale... Może. No.
9: Ja myślę, że ta metoda jest taka, żeby po prostu wybierać ludzi, którzy mają podobne głosy i intonacje, bo...
0: Być może.
9: Według mnie to się różni i to dość znacznie. Oczywiście są pewne podobieństwa, ale jeszcze tak zupełnie na marginesie powiem, że w sumie dopiero teraz odkryłam, że ja to mam chyba od dobrego miesiąca, czy może nawet, nie no, dwóch to bym przesadziła, ale jakieś półtora miesiąca, nie wiem, czy to jest możliwe. Ale ja w sumie już miałam te głosy, tylko po prostu stwierdziłam, że nie wiem, że to jakiś taki mały update w sumie, bo...
0: No właśnie ja też. Ja już miałem ten update jakiś czas temu. Natomiast i nawet właśnie ktoś mówił, że na którejś z grup dyskusyjnych, że się zmieniło się tam coś troszeczkę, ale no właśnie jest spora szansa, że no sporo osób niewidomych ma po prostu zbyt szybko ustawiony ten syntezator, żeby tę nową jakość usłyszeć w związku z powyższym.
3: Rozumiem, że ta synteza jest w apkach zewnętrznych też, tak? W sensie, jeżeli mam na przykład czytnik książek elektronicznych, to on może z tego korzystać.
0: Tak, to są po prostu głosy wbudowane w Androida. Bo i myślę, cokolwiek, co używa głosów, może tego używać. Ja używam w tej chwili komentary, nie używam TalkBacka i te głosy używam przez komentarego.
3: Myślę, że z taką jakością, a zwłaszcza z taką prędkością, to te głosy byłyby fajne właśnie do czytania książek i jeżeli to będzie dalej tak wyglądało, to ja się naprawdę nie zdziwię, jeżeli któraś z apek do czytania książek na Androidzie wprowadzi coś takiego, jak mamy na Windowsie w NVDA, w niektórych syntezatorach takie pole jak podkręć szybkość, czyli innymi słowy synteza czyta... Synteza czyta i wykorzystujemy algorytm taki sam, jaki wykorzystują apki do podcastów, do przyspieszania podcastów, do przyspieszania syntezy, bo jak najbardziej możemy to zrobić i no jest taka technika właśnie w NVDA-u chociażby stosowana do SPK.
0: Tak, tylko też pamiętaj, że to są, że jakby niewidomi są dość mocno uczuleni na jakość syntezy. Ja się zastanawiam, czy to trochę nie będzie tak, że mimo wszystko to jest po pierwsze nowa opcja. Pytanie, czy Google też w przyszłości nie zrobi czegoś, żeby to było lepsze, żeby to się nie zmieniało szybciej. Poza tym pytanie, czy to na przykład nie jest trochę tak, że im szybciej się mówi takim głosem, tym szybciej musi się generować ta mowa. Być może no, na telefonie, który ma na przykład lepszy procesor, możliwe, że ten próg jest gdzie indziej na przykład ustawiony. Tego nie wiem.
3: Ja się też troszkę domyślam, co tam może być przyczyną, bo tak słuchając tych głosów, to ja zauważyłem, że przy prędkości 60, to on się tak trochę tak... No, tak. No, robi się taki nieurodowy głos, taki... Da się go zrozumieć, ale zaczyna już... to się mumble po angielsku na to ładnie mówi, tak bełkotać, o właśnie, bełkotać zaczyna. I nie jest to tak zrozumiałe, jak być powinno. I głosy neuronowe czasem lubią to robić z różnych powodów. To Siri słynna, dało się ją doprowadzić do i innych podobnych dźwięków wydawania z siebie. I ja mam wrażenie, że to bardziej tutaj jest problem, że przyspieszając to w taki normalny sposób, no na 60 to jeszcze, ale na tych teoretycznych, hipotetycznych 70 czy 80, które ten głos podejrzewam, że technicznie byłby w stanie zrobić, to jest po prostu na tyle niezrozumiałe, że zostało to programowo wyłączone.
0: Tak może być, no to też to trochę nie wiadomo.
9: To zobaczmy na moim telefonie. Ja mam teraz 50%.
10: Prędkość mowy, funkcja testowa, przyspiesza systemowy syntezator.
9: Tak, czyli mam ten nowy update.
10: Ze wszystkimi syntezatorami.
9: Tak mi się wydaje.
0: Prędkość tak.
9: I teraz podbijam do 65.
10: Główny silnik przetwarzania tekstu na mowę.
9: Tak.
0: O, już jest.
9: I ten. A mi się wydaje, no, ja mam ten Snapdragon 865, z tego co pamiętam.
0: Czyli, no tak, czyli...
9: Czyli całkiem okej. Okay. I myślę, że to jest po prostu na sztywno ustawione gdzieś tam w kodzie,
0: tak.
9: Że prędkość 65, wracamy na stare śmieci.
0: Pewnie
1: a
0: tak.
1: Tymczasem mamy opinię o tych głosach, napisała do nas Aga i napisała tak. Witajcie, jeśli o mnie chodzi, to mi się najlepiej podoba ten trzeci głos. Ten pierwszy to jest istotnie ten podstawowy głos, taki, który był już zawsze. No i na razie tyle w kwestii głosów. Jeżeli wy chcecie również swoją opinię na ich temat wyrazić, no to zapraszamy serdecznie. Facebook, kontakt tyflopodcast.net i Zoom tu głosowo.
0: Co jeszcze ciekawe, można też, ja tego nie zaprezentowałem, ale można też zmniejszać, zwiększać wysokość tych głosów do absurdalnych wartości wręcz. W sumie mogę to pokazać, bo czemu nie? I ten głos, a nie, teraz już nie pokażę, bo już zmieniłem. W każdym razie, no, do naprawdę absurdalnych wartości, w których te głosy brzmią bardzo dziwnie. I wtedy się algorytm nie zmienia. Ten algorytm się zmienia tylko, jeżeli chodzi o szybkość. Także, no, to taka ciekawostka, ale jeżeli ktoś ma telefon z Androidem, to może sobie przełączyć na taki głos i nie wiem, na przykład słuchać książek. No być może rzeczywiście do takiego zadania się to przyda, do jakiejś może nawigacji. Tak. No dobrze, to może przejdźmy do następnego newsa, tym razem od Pawła. Wojna w Ukrainie, a osoby z niepełnosprawnością. Temat ostatnio jakoś troszkę zapomniany u nas, ale wraca.
6: Zapomniany, niezapomniany, ale też no, na szczęście albo i nie, w zależności od newsów, nie co tydzień dzieje się coś, o czym warto by wspominać. Natomiast teraz akurat jakoś tak się złożyło, że jako że niestety ataki rosyjskie się zintensyfikowały, akurat pojawiły się też rzeczy, o których warto w tym kontekście ukraińskim wspomnieć. Pierwsza rzecz to zbiórka, kolejna zbiórka Fundacji Prawo Wybora. My tą fundację już znamy, to ta fundacja, która właśnie zajmowała się wspólnie z Ari tu w Polsce transferami i przerzutami osób, które były zainteresowane emigracją i uchodźstwem tu do Polski i do innych krajów Europy. No i teraz ta fundacja zbiera na taki ośrodek informacyjny, który ma pomóc dzieciom i rodzicom dzieci z niepełnosprawnością wzroku, które no, gdzieś muszą się uczyć. No i są w tych różnych krajach. Ponad 300 dzieci z niepełnosprawnością wzroku jest już w różnych krajach Europy na uchodźstwie i tam jakoś musi się uczyć. No wiadomo, są przyjmowani do szkół dla niewidomych gdzieś na miejscu, tam gdzie są. I tam jakoś się próbują integrować ze swoimi nowymi koleżankami, kolegami z klas, próbują się wdrożyć w zajęcia lokalne, no ale bariery językowe, no ale różne ograniczenia. No i efekt jest taki, że wiele z tych dzieci uczy się zdalnie dalej w ukraińskich szkołach, które takie zdalne lekcje oferują. No ale zwłaszcza w przypadku osób niewidomych sparza to wielu trudności. Takich jak na przykład brak dostępu do pomocy specjalistycznej, do materiałów w Braille'u. Rodzice też nie do końca sobie radzą z tą sytuacją. No i żeby temu zapobiec, albo chociażby jakoś dołożyć się do tego, by było jakkolwiek lepiej, właśnie Prawo Wybora zbiera teraz na taki ośrodek, na taki, nie wiem, no, zasób informacyjny, na taką platformę, o, tak można by to nazwać, która podejmie pewne konkretne działania, żeby tą sytuację jakoś ułatwić właśnie takim dzieciom i rodzicom. No i ma powstać tego typu platforma. Jej zadania to na ten moment te, które są wskazane w opisie celów projektu, to adaptacja i drukowanie materiałów edukacyjnych w Braille'u, organizowanie spotkań online, warsztatów kreatywnych, uniwersytetów dla rodziców, no czyli takich pewnie platform wymiany doświadczeń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku, którzy gorzej lub lepiej sobie radzą w tej nowej sytuacji oraz no oczywiście pomoc psychologiczna. Zebrana kwota ostateczna, jaka ma być, to 106 454 euro. Na ten moment zebrano już 28 tysięcy euro, 28 086 dokładnie euro. A nie, przepraszam, to jest kwota, która pozostała, więc tak naprawdę zebrano już większość tej kwoty. Więc 28 tysięcy, prawie 100 euro, to jest to, co zostało jeszcze do zebrania, żeby osiągnąć 100% tego celu. 281 osób zdecydowało się wpłacić na tę zbiórkę i dwie osoby zdecydowały się na miesięczne wpłaty. No więc jeżeli już wspieraliście Prawo Wybora i Ari podczas organizowania transportów, no to możecie teraz też wesprzeć Prawo Wybora w tej misji, no bo przetransportować osoby i zapewnić im ochronę to jedno, a zapewnić jakieś warunki bytowe na miejscu i zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, które tak naprawdę no, uczą się o tym świecie i dowiadują się i mogą w przyszłości się rozwinąć i są w tym krytycznym tak naprawdę momencie swojego rozwoju, jakim jest edukacja, no one są szczególnie zagrożone, a większość z nas prawdopodobnie wie, jak to jest no, uczyć się z niepełnosprawnością wzroku, że tam różne inne wyzwania dochodzą, więc im więcej można pomóc, tym lepiej. To jest jedna inicjatywa. Natomiast druga inicjatywa to inicjatywa My Ukraińcy. I tutaj troszeczkę kontekstu, bo udało mi się właśnie dzięki obecności na targach Reha for the Blind, zresztą Paulinie i mnie mieliśmy przyjemność niebywałą,
9: tak,
6: poznać osoby niewidome z Ukrainy. Ja tu wspominałem na przykład o Igorze Kusznirze jakiś czas temu w kontekście promocji i akcji Blind Square'a, centrum NIKC, centrum informacyjne działające przy UTOS-ie, przy Związku Niewidomych Ukrainy, i właśnie osobę Igora, który organizował właśnie te akcje, próbował tam nagrywać podcasty. Mówiłem też o Radiu Gomer, które zostało powołane przez Związek. No i tak się zdarzyło, że na Reha for the Blind poznaliśmy Igora i jego team i pomogliśmy im, więc tutaj możemy się pochwalić, że Tyflo Podcast, polski podcast, wsparł Radio Ukraińskie.
9: Zgadza się.
6: Pomagaliśmy ekipie z Ukrainy robić wywiady do ich radia. Pomagaliśmy im w tłumaczeniu.
9: Tłumaczyliśmy.
6: Tak. I dzięki temu oni teraz emitowali niedawno i do teraz emitują w kawałkach materiały z Rechy. I o różnych sprzętach opowiadają, które być może kiedyś będą też do Ukrainy sprowadzać.
9: Właśnie, Pawle, ty patrzyłeś, czy oni nas wycięli, czy nie?
6: Niestety nie, bo to oni tylko to emitują w radiu. Domyślam się, że tak. Domyślam się, że tam, gdzie my nie byliśmy jakoś potrzebni specjalnie, zostaliśmy wycięci. Tak, myślę, że to byłoby troszkę też oszczędność dla nich materiału.
9: Nie, no, ja rozumiem, ale tak po prostu...
6: Wiem.
9: Właśnie w tym kontekście, że dziwnie by było, gdybyśmy nie byli wycięci, bo tam
6: tak,
9: byłby
6: to znaczy...
9: po prostu potok polskiego.
6: Zgadza się. Natomiast przez to, że oni emitują to tylko i wyłącznie na żywo, są powtórki, to prawda, to trzeba przyznać, ale to są tylko emisje o określonych godzinach i nie ma podcastu do odsłuchania, zawsze jakoś przegapiam te sloty, więc jakoś mi się nie udało jeszcze dotrzeć. Natomiast samo radio jest bardzo też ciekawe. Tam są audiodeskrypcje meczy drużyn ukraińskich, Szachtyora na przykład, Donieck. Wczoraj z Realem grali Madryt. Jakieś czytanie literatury, jakaś muzyka, więc tak naprawdę wielowątkowo to działa. No i też dostaliśmy jakby błogosławieństwo, że no ja na razie dołączyłem do, i Roberto nasz słuchacz, do grupy właśnie osób powiązanych z NIKC na Telegramie. I z bardzo ciepłym przyjęciem się to spotkało. Okazało się, że część osób tam rozumie polski, nawet się uczyła polskiego, są zainteresowani nauką polskiego i podrzuciłem tam też Tyflo Podcast, więc możliwe, że będziemy mieli też słuchaczy zza naszej wschodniej granicy. Już awansem pozdrawiamy, jeżeli nas słuchają. Privit. I też trafiłem na ich kanał YouTube'owy i okazuje się, że na kanale YouTube'owym jest bardzo ciekawa akcja, bo jest... tam akcja My Ukraińcy. To jest akcja, która już jakiś czas temu została odpalona w dniu 31. rocznicy niepodległości Ukrainy. I to jest akcja, w której różne osoby niewidome lub osoby, zdaje się, też związane z osobami niewidomymi z Ukrainy nagrały takie krótkie spociki reklamowe, takie no, poleci sobie dżingielek, kawałek muzyki i przedstawiają się te osoby. I właśnie w tym spocie one się przedstawiają z imienia, z nazwiska, czasami ile mają lat, skąd pochodzą z Ukrainy, czym się zajmują zawodowo albo co lubią robić w wolnym czasie. No i kilka takich słów otuchy dla Ukrainek i Ukraińców w tym trudnym dla nich czasie. Więc jeżeli chcielibyście poznać kilka takich osób i was ciekawi, na przykład co robią osoby niewidome z Ukrainy, no to możecie sobie te spoty sprawdzić. Link oczywiście do YouTube'a będzie w komentarzu. No i może przy okazji sprawdzicie, na ile rzeczywiście języki ukraiński i polski są podobne i można wzajemnie je zrozumieć. Jak myślisz, Paulino, problemów nie było. Wywiady tłumaczyliśmy praktycznie bez tłumaczeń pośrednich na polski, prawda?
9: Znaczy ja w sumie też trochę, no była z nami taka pani Bogumiła, ona zna i polski, i ukraiński.
6: Ludmiła nawet.
9: Ludmiła.
6: Natomiast, tak, też jest w Polsce w tym momencie też.
9: Pomyliłam.
6: Pozdrawiamy.
9: Tak, pozdrawiam również. No i czasami bywało tak, że ona przekładała to, co mówiłam, na ukraiński, szczególnie jeżeli to były jakieś takie słowa specjalistyczne.
6: No tak.
9: Natomiast bardzo często zdarzyło się po prostu tak, że ja mówiłam po polsku i już ci Igor i jego współpracownik rozumieli, co mam do przekazania i pytali się dalej tych wystawców o to, jakby, co ich interesowało i przekładałam na angielski. W sumie też czasami właśnie ja rozumiałam to, co oni mówili. Tak, tak. Czasami, no tak pół na pół w sumie. Mhm.
11: I nawet zdaje się, że wielu polskich wystawców rozumiało to, o co pytają nasi goście z Ukrainy. Więc no jak widać, ta komunikacja działa. Ona działa.
9: A to ja tylko u angielskich byłam.
11: Nie, to myśmy jeszcze byli później chyba na stoisku też Altixu, zdaje się, gdzieś jeszcze. I oni wtedy rozmawiali bezpośrednio po polsku. I ja nawet nie byłem specjalnie wtedy potrzebny, ale się z radością przysłuchałem, więc tak, tam...
9: To w ogóle śmiesznie było, bo ta pani Ludmiła, pewnie dłużej bym tłumaczyła, ale stwierdziła, że się bardzo zmęczyłam, bo wtedy, kiedy oni już podziękowali za wywiad i jakby mieli kończyć, no to później zadawali kolejne pytania, na które ja już nie reagowałam, bo po prostu moja czujność została wyłączona. Myślałam, że to nie wiem, coś tam sobie mówią jakby do siebie, żeby coś ustalić. I właśnie no to... ta pani stwierdziła, że chyba już... Jestem zmęczona i trzeba teraz ciebie poprosić.
11: Tak, tak, właśnie. I wtedy ja się przyłączyłem i też. No, niebywała przyjemność. Bardzo fajny czas, bardzo go mile wspominam, więc jeżeli ktoś nas z tamtej ekipy albo ogólnie z Ukrainy słucha, no to pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że wszystko da się rozumieć i że...
9: A może i do zobaczenia za rok.
11: A może i do zobaczenia za rok albo i prędzej. No i jak zwykle powodzenia, dużo szczęścia i spokojnego nieba nad waszymi głowami.
1: Tak jest. A tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. Halo, kto jest z nami?
12: Halo, witam. Dzwoni Dariusz.
1: Witaj, Darku.
12: Witam. Ja no, nie ukrywam, że już od kilku miesięcy czuję się jako ambasador Braintrail'a w Polsce. Dużo osób się do mnie zwraca z różnymi pytaniami, więc postanowiłem nieco naprostować informację sprzed tygodnia o aktualizacji. Mówiliśmy tutaj o aktualizacji telefonu Braintrail Classic 2. Mam na myśli tutaj pocztę elektroniczną, klienta poczty. Pojawiła się bardzo istotna poprawka, na którą kiedyś narzekałeś, nawet jak prowadziliśmy razem audycję. Mianowicie, teraz można podpiąć pod tę aplikację więcej niż jedno konto.
1: O, no to super.
12: To jest taka fajna informacja. Ja miałem dwa konta i przy okazji wytestowałem to, jak wygląda logowanie się na konto Google. Bo jeszcze z jakichś tam zamieszłych czasów androidowych miałem konto Google i hasło, więc jest to bardzo proste. Jeżeli chce się założyć, podpiąć skrzynkę na Gmailu, to po prostu wpisuje się wszystkie dane i Braintrail przekierowuje nas na stronę internetową i tylko klikamy przycisk OK i wszystko działa bez problemu.
1: No tak, bo Google teraz już nie ma nawet innej możliwości zalogowania się do tego konta, bo już tam nie działa to takie standardowe login, hasło, więc dobrze, że oni o to zadbali.
9: Tylko
12: tak, właśnie
9: teraz...
12: chciałem powiedzieć, że... Tak?
9: Moje kluczowe pytanie. Czy jakby jeżeli podtypniemy dwa konta pod aplikację, to czy ona wspiera coś takiego, co u mnie w kliencie poczty się nazywa Unified Inbox, czyli jakby taki feed, na którym widzimy najnowsze wiadomości, niezależnie od tego, na które przyszło, na przykład, które przyszły konto.
1: Czyli po prostu taka globalna skrzynka odbiorcza.
12: Nie, absolutnie. Co mnie osobiście cieszy, bo ja bym się pogubił na przykład. Powiem szczerze, znaczy to oczywiście każdy... Nie mogę wypowiadać się za inne osoby. Wygląda to tak, że wchodzimy do aplikacji. Pytanie pierwsze, które pojawia się, komunikat, wybierz konto i wybieram, czy chcę na przykład Gmaila, czy Interię i po prostu tam sobie korzystam. A kiedy chcę sobie przejść na przykład na drugie konto, no to wychodzę z tego pierwszego i przechodzę na drugie. Więc to są dwie jakby... dwie rozdzielne pod aplikację. I co mnie osobiście cieszy, aczkolwiek... Może nie każdemu się to spodobać.
1: No ja się przyzwyczaiłem, ale... powiem szczerze. Ja przez Outlooka na przykład, chociaż na komputerze, w Beki chociażby, no to mam siłą rzeczy indywidualne skrzynki odbiorcze dla każdego konta, bo Beki nie ma możliwości za bardzo, żeby to działało inaczej, szczególnie jeżeli konta są na iMapie, ale no ja szczerze mówiąc wolę, żeby wszystko mi spływało do jednej skrzynki odbiorczej. Ale to, tak jak Darku wspomniałeś, to są bardzo indywidualne preferencje, no,
12: tak.
1: Więc...
12: Druga rzecz, to nie wiem, czy ktoś o tym powiedział, myślę, że nie. Można pobierać, kiedyś można było tylko odsłuchiwać, teraz można pobierać podcasty w tej aplikacji do podcastów. No i z tym, co podcast tam jest, można sobie odcinki pobierać. Kiedyś się tylko odsłuchiwało, teraz można już je zapisywać.
11: Ciekawości są rozdziały? Bo to jest dla mnie zawsze taki punkt honoru, jak chodzi o podcatchery.
12: Powiem...
11: Nie było, ale...
12: Uczciwie powiem, raczej nie, ale mogę to sprawdzić i za pół godziny napisać taką informację albo w komentarzu dać.
1: Okej. Okay.
12: Sprawdzę to. I jeszcze mam teraz do wszystkich pytanie, bo całkowicie się nie znam na napisaniu petycji. Może ktoś z was mi coś doradzi, albo powie, jak się za to zabrać, albo powie, żebym sobie na przykład dał w tym spokój, bo nie ma sensu. Sprawa jest prosta. Jest tyle ustaw o dostępności, tyle jakichś takich teoretycznie działających udogodnień dla osób niewidomych. Ja się mierzę i pewnie nie tylko ja, tylko 90% społeczeństwa, nie tylko osób niewidomych, ale w ogóle społeczeństwa. Problemem reklam na YouTube. Mi oczywiście same sobie reklamy nie przeszkadzają. Uważam, że jeżeli korzystam z wersji darmowej, to one mogą nawet 10 minut się odtwarzać, bo takie jest prawo rynku. Nie mam nic przeciwko, tylko one będą na tym poziomie głośności takim optymalnym. Ja sobie jestem w słuchawkach i po prostu bardzo, bardzo głośno wszystko się odtwarza. Czyli jakaś nie jest szansa, żeby systemowo napisać taką petycję, bo nawet jeżeli ja bym chciał czasami, przykładowo mam cichy syntezator, a ta reklama mi zaczyna szumieć, no to żeby ją opuścić, no to po uszy, no nie ukrywam, na tym troszkę jednak cierpią. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Jakby się zapatrujecie na taką, powiedziałbym, cenę, bo jeżeli reklamy są, prawda, w telewizji, no to ten poziom jest znormalizowany i to wszystko działa tak, jak powinno. Nawet jeżeli trwają 10 minut, to ta głośność jest mniej więcej taka, jak powiedzmy tego, co jest w telewizji, czy są świadomości, czy film. A tutaj po prostu czasami tak potrafi nosu uderzyć, powiedziałbym. I to jest coś, co się zastanawia. Czy jakiś pomysł na to z waszej strony, z perspektywy dostępności?
13: No ale nie wiem, czy tego nie ma w WCAG nawet wytycznych. No, tylko kwestia, wiadomo, że kwestia reklam jest zawsze taka, że reklamy generują przychód i reklam się nie dotyka, jeżeli nie trzeba, bo...
12: Ale niech one będą.
13: Więcej na tym
12: ale
13: się...
12: Niech one...
13: Tak, ale więcej się... Inaczej, jeżeli czegoś najmniej się chce dotykać pod kątem dostępności, to są właśnie reklamy, bo reklamy generują najwięcej przychodu i nie jest za fajnie dla firmy, jeżeli daje się coraz więcej obostrzeń, bo się nagle okazuje, że ten reklamodawca chce wysłać reklamę, to mu będzie za głośna, ten chce wysłać, to będzie za cicha, ten chce wysłać, to będzie za duża, ten chce wysłać, to będzie za mała. I skończy się na tym, że jednak wyślą do konkurencji i będą się reklamować w innym serwisie, bo tu im ciągle coś nie wchodzi.
1: To znaczy, Darku, żebyśmy mieli jasność. Ja na przykład bardzo chętnie taką petycję bym podpisał, chociaż, i tu muszę zastrzec, że ja jakoś nie odczuwam tego typu problemów. Być może... No też dlatego, że korzystam, że ja YouTube'a w ogóle bardzo mało oglądam na komputerze. Zdecydowanie korzystam, jeżeli z YouTube'a korzystam, to z aplikacji mobilnych, a w przypadku iOS'a na przykład, to ja mam takie wrażenie, że ten dźwięk jest jakoś tam jednak mimo wszystko wyrównywany.
13: Na komputerze, okay. Na komputerze to w ogóle nie ma problemu, bo na komputerze instalujemy Ublock Origin i...
1: Tak, i to jest... problem jest rozwiązany. Natomiast tak w ogóle pamiętaj o tym, że programy odczytu ekranu mają to tak zwany audio ducking, tak? Czyli to ściszanie. Na pewno ma to NVDA, można to sobie włączyć. Na pewno ma to też voiceover. Nie wiem, jak jest z talkbackiem. I Blind Shell podejrzewam, jest, że też go może
11: jest też,
1: nie
11: tylko
1: mieć.
11: To różnie działa czasem, ale jest, z tego co wiem. No i Joss też
12: chyba to ma. W ogóle reklam nie wpuszcza, z tego co wiem, ale to już musiałbym sprawdzić.
11: Darku, powiem ci tak, ja to akurat odczuwam to, co ty mówisz, też na iPhone'ie. Istotnie są reklamy, które są na poziomie głośności dużo wyższym niż film, który oglądasz. No ja akurat mam też tak, że oglądam filmy, które się różnią głośnością od siebie na różnych etapach, bo nie wiem, jest puszczony fragment czegoś, który jest głośniej niż komentarz do tego czegoś i to potem muszę latać tą głośnością w te i we w te. Ja, wiesz, coś, co możesz zawsze spróbować i ja ci nie gwarantuję, że to coś da, bo Google niestety jest znany z tego, że dość lakonicznie odpowiada na jakieś takie zapytania, ale jest dział dostępności Google'a i on ma swój helpdesk. I jak poszukasz sobie Google Accessibility Support, masz różne opcje. Oczywiście najłatwiej ci będzie po angielsku, bo po polsku bo w ogóle to nawet nie istnieje. Tak. Ale jest e-mail, jest e-mail, jest nawet Google na Be My Eyes, z tego co pamiętam. I można się do nich przez Be My Eyes też zgłosić. Jest jakiś numer telefonu pewnie amerykański, ale jest też czat chyba taki na żywo. Oni mają media społecznościowe. Spróbuj zarzucić temat, bo być może nie jesteś jedyny i może być też tak, że ta kwestia dźwięku dla ciebie jest tym, co dla osoby na przykład z epilepsją bardzo szybko mrugające obrazy. A na
9: jeszcze
11: to się zwraca uwagę.
9: Co dopowiem, to by było zasugerowanie prędzej jakby stworzenia odpowiedniego ustawienia w YouTubie dla osób, które mierzą się z tym problemem, żeby jakby sam procesing dźwięków aplikacji wyrównywał głośność, niż wymuszenie na dostawcach reklam optymalizowanie tej głośności.
1: Swoją drogą, słuchajcie, to tak jeszcze od razu powiem, bo zajrzałem sobie do ustawień iPhone'a i bo ja się zastanawiałem, czemu ja tego aż tak nie odczuwam. I zapomniałem kompletnie, że ja sobie włączyłem dwie opcje, które jeżeli komuś przeszkadza różnica głośności, to też może sobie spróbować włączyć. Po pierwsze to jest w ustawienia muzyka i tam szukamy tych dwóch opcji. To jest equalizer ustawiamy na tryb nocny i wyrównywanie dźwięku, tak to się nazywa? Tak, wyrównanie dźwięku. Ja sobie to też włączyłem. I naprawdę ja zapomniałem w ogóle, że jest coś takiego jak różnica w poziomach, bo ona oczywiście czasem jest, czasem mi jakaś reklama ryknie. Nie powiem, że nie. To nie załatwia nam problemów w 100%, ale przynajmniej jak sobie włączyłem te dwie opcje, ja już dawno nie miałem sytuacji takiej, żebym musiał, żebym się po prostu skarżył na te różnice w poziomach jakoś, że mi to jakoś bardzo mocno przeszkadzało. Także w equalizerze tryb nocny i wyrównanie dźwięku.
13: Ale pamiętajmy też jeszcze o jednym, bo o tym wiele osób nie pamięta, że na szczęście w iPhone'ie jest bardzo prosto zapauzować coś. Więc jeżeli ta reklama jest na tyle głośna, że my nie jesteśmy w stanie znaleźć przycisku pomiń reklamę, to możemy sobie ją tam poczekać te 3-5 sekund. Usłyszymy, że coś tam na voiceover powie. My nie usłyszymy do końca co, ale się domyślimy, że on nam powiedział, że reklamą można teraz pominąć. Dwa razy stukamy dwoma palcami, to nam automatycznie przerywa odtwarzanie. Znajdziemy sobie przycisk pomiń reklamę na ekranie normalnie, na spokojnie, bo przecież włączyliśmy pauzę. No i wtedy już nie musimy się głośnością przejmować, bo po prostu ta reklama zostanie nam wstrzymana. Tylko wiadomo, musimy to zrobić w odpowiednim momencie, bo jakąś część tej reklamy musimy obejrzeć, żeby ten przycisk pomiń się w ogóle pojawił.
12: To jest... Dzięki od razu powiem, że dziękuję za wszystkie podpowiedzi. To się o tym też pomyślę jeszcze, może też wrzucę temat na tych sosie, może w kilka miejsc i może się znajdzie jeszcze kilka osób, które by się coś takiego...
1: Znaczy ja myślę, że jeżeli miałoby to jakąś rację bytu, taka petycja, to musiałaby ona być zdecydowanie międzynarodowa. Dziwi mnie w ogóle, że nikt takiej petycji nie stworzył. Ja podejrzewam, że gdyby poszukać, to może już by się coś znalazło, bo to nie sądzę, żebyśmy my byli jedyni z takimi problemami, bo różnice w poziomach to przeszkadzają nie tylko niewidomym, to generalnie jest problem dla ludzi, bo nikt nie lubi być straszony.
9: Dla ludzi, którzy zasypiają.
1: Tak, ja bardzo często na przykład zasypiam przy jakichś materiałach z YouTube'a i nieraz mnie te reklamy już tu człowiek prawie usypia, a tu nagle coś jeszcze się odezwie.
11: A są też twórcy, którzy jako metodę zabijania habituacji i przyzwyczajenia wszelakiego stosują przestery. I to jest kolejny poziom.
1: Nawet mi nic nie mów o Gargamelu.
11: Tak, Gargamel. Gargamel, najpopularniejszy podcast w Polsce dwóch typów. może nas kiedyś wysłuchają. Ciekawe.
1: Pozdrawiamy. I pozdrawiamy. Nie róbcie tego, bo to naprawdę... Zresztą Gargamel już po...
12: Ale to wspominam nawet, czy to jest wygodne, czy to jest niewygodne, ale to po prostu jak petardy na przykład. Jak petarda ci 20 centymetrów od ucha wybuchnie, no to też jest, nie jest komfortowo.
1: No nie jest komfortowo, oczywiście.
12: Ja to w tych kategoriach rozpatruję, bo to czasami po prostu potrafi walnąć. Nawet jeżeli zareaguje po tej sekundzie, to już walnęło. To jednak po prostu już to boom się odbyło, tak? Więc jakby no jest to taki problem. Ostatnio mi jakoś wpadło, że warto by to gdzieś, warto by się gdzieś tym zająć.
1: Słuszna, Darku,
12: no to
1: uwaga.
12: Dziękuję, ja sprawdzę zaraz, czy rozdziały w KSO podcaście są. Podejrzewam, że nie ma i napiszę na maila w takim razie.
1: Albo na kontakt tyflopodcast.net możesz napisać, to od razu zobaczymy te informacje
12: dobrze,
1: odczytamy w trakcie jeszcze audycji.
12: To zrobię.
1: Okej, dzięki.
12: Dobrze, to dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy cię, Darku, serdecznie, do usłyszenia. Grzegorz do nas napisał a propos głosów i napisał do nas tak. Mi się podoba głos czwarty. Jest taki gejowski. No, jak widać, różne mamy preferencje wśród naszych słuchaczy. Oczywiście jak najbardziej szanujemy.
13: Teraz firmy technologiczne idą w tę stronę, żeby właśnie promować różnorodność wśród głosów. I na przykład w Siri amerykańskiej mamy też głos niebinarny. I nie wiem, czy Microsoft coś ma. Microsoft chyba nie ma, ale na pewno właśnie Apple ma. Google teraz, no mi się też wydaje właśnie, że taki był cel i taka była idea tego głosu. No Siri na przykład Apple ma też akcenty specyficzne. To jest tak, jakbyśmy w Polsce dostali głos mówiący po góralsku albo po śląsku, albo po wschodniemu takiemu z zaśpiewem takim dość mocno, na przykład północno-wschodnim. No to jakby angielski też oczywiście ma swoje odpowiedniki i idzie się w tym kierunku, że syntezatory mowy mogą też, no dla osób, które lubią takie i które czują się częścią no właśnie jakiejś jednej z takich grup, takimi głosami również mówić.
0: I ja teraz mam może mały problem, ale spróbuję mnie wszystko szybciutko zapowiedzieć. Nowe słuchawki z przewodnictwem kostnym. O, od Mikołaja to jest informacja, że nadchodzą.
13: Tak, taka informacja została podana przez portal 9to5Mac, a że słuchawki dokostne to są produkty, które osoby niewidome lubią, to myślę, że warto gdzieś w ogóle wspomnieć, że takie rozwiązanie istnieje. Jest to model, nazywa się on dokładnie H2O Audio 3 Multisport i co one mają? Są to słuchawki słynące z wodoodporności, słynące z tego, że można się w nich nawet zanurzyć. Można ich oczywiście używać na dworze, na wietrze, w wszelkiego rodzaju warunkach atmosferycznych. No, słuchawki dokostne generalnie powstały do uprawiania sportu, co oczywiście dla nas niewidomych jest zaletą, no bo bardzo często są one używane gdzieś tam w orientacji przestrzennej, czyli też są wystawione na czasem różne czynniki atmosferyczne. No ten konkretny model jest właśnie typowo przystosowany na wodę. Ma on połączenie Bluetooth ze smartfonem, jak i odtwarzacz MP3 wbudowany z 8 GB pamięci wewnętrznej. Wytrzymuje 9 godzin na baterii i ma kosztować $99 w dniu premiery, a cena potem skacze do 149 po jakimś tam czasie, po ileś tam po premierze ma skoczyć do $149. Nie wiem ile i czy da się to dostać w Polsce, no ale ceny wyglądają no tak dokostnie, nie ma jakiejś przesady ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak, bo
1: coś koło ceny Aftershocksów to stoi.
13: Dokładnie, bo jakieś, nie wiem, 600 zł za słuchawki dokostne to nie jest jakoś niesamowicie dużo. No za 300 zł teraz też podejrzewam, że już dostaniemy, ale no to nie jest tak, że jak poszukamy za 600 zł, to nie dostaniemy. No a na tyle by nam to wyszło, te 99 dolarów na nasze polskie realia, doliczając wiadomo odpowiednie podatki, niepodatki.
1: Okej, to teraz proponuję, żebyśmy przyjęli kolejny telefon od kolejnego naszego słuchacza, a zarazem też i członka redakcji Tyflo Podcastu i Tyflo Świata. Jest z nami Michał Kasperczak. Witamy cię, Michale.
14: Witam, dobry wieczór, słychać mnie?
1: Słychać mnie? Cię, jakbyś sobie jeszcze Original Sound włączył, to by było
14: właśnie,
1: nawet jeszcze
14: nie byłem, dobrze, nie byłem pewny, czy to mam włączone, jak go włączyłem, ale to dla każdego spotkania.
1: Tak, to musisz sobie tam kliknąć więcej i oryginalny dźwięk. Niestety na aplikacji mobilnej
14: sprawdzimy.
1: To jest... Tak właśnie. Od razu lepiej. Trochę szumu się pojawiło, ale
14: właśnie,
1: słychać cię lepiej.
14: W dźwięku jest tak troszeczkę szumu, sam go słyszę, a dzwonię teraz, jakby potestuję, się troszeczkę przeprosiłem z moimi AirPods, czyli kablowymi tymi słuchawkami na Lightning od iPhone'a. I tak jak lubię moje AirPods Pro, lubię bezprzewodowe różne takie rozwiązania bluetoothowe, to kurczę, jest jednak urok w tym kablowym zestawie słuchawkowym, muszę powiedzieć, i naprawdę do takich rozmów telefonicznych, czy nawet takich zoomowych, super. Wydaje mi się, że to jest, no będę słuchał, jak to potem słychać w podcaście, ale tak jak tam dzisiaj też rozmawiałem, trochę testowałem, to naprawdę no fajne to jest. Te kablowe słuchawki ciągle mogą się jeszcze przydać, a tym bardziej nam, kiedy my jakoś tam jak rozmawiamy, nadajemy powiedzmy z tych słuchawek, no to gdzieś tam my lubimy też, żeby było dobrze słychać, no stąd gdzieś tam jak możemy, to dobrze, to fajnie wykorzystać, pamiętać o tym.
0: To znaczy tak, bo jest jedna bardzo ważna rzecz. Sam protokół Bluetooth, jakkolwiek przez Apple'a w pewnym sensie zmodyfikowany, on nie pozwala na transmisję sygnału w dwie strony o dobrej jakości. No tak to po prostu działa, przynajmniej na razie. Tam coś podobno w wersji 5.3 Bluetooth, a coś się zmieniło, nie wiem. Na razie nie widziałem nic takiego, co by to mogło jakoś fajnie potwierdzić. W każdym razie po kablu jakość jest no jakby potencjalnie dobra. Natomiast no, na razie przynajmniej Bluetooth będzie miał, przynajmniej jeżeli mowa o komunikacji dwustronnej, to będzie ta jakość niestety no bardzo zła w porównaniu do tego, co można osiągnąć po kablu.
14: Czyli tak jak trochę z tym UPC w poniedziałek mówiliśmy, że download super, a upload niestety. No a powiedz mi...
0: Nie o to chodzi.
14: Okej.
13: Okay. Jeżeli
0: nadajesz tylko w jedną stronę, czyli z iPhone'a do słuchawek, to jest dobrze. Jeżeli nadajesz do słuchawek i jednocześnie pobierasz ze słuchawek, to w dwie strony będzie dużo gorzej. Aha. I to jakby w obie strony będzie gorzej. Czyli to trochę tak, jakbyś miał internet, jeżeli tylko pobierasz, to masz bardzo wysoko, a jeżeli i pobierasz, i wysyłasz, to nagle jakby jedno i drugie ci spada do bardzo, bardzo słabych wartości.
9: To powiedz od razu, Mikołaju, czy kojarzysz, jaką wersję Bluetooth będą miały te słuchawki, o których mówiłeś przed momentem?
13: Nie kojarzę. No, nie spodziewam się tutaj jakościowo cudów. I to cudów jakościowo w Bluetoothie to się jeszcze długo, długo nie spodziewam. Może właśnie poza AirPodsami, które no, wychodzą ponad standard, bo to trzeba o nich powiedzieć, ale nadal nie jest to kabel i podejrzewam, że kabel to długo, długo, długo jeszcze nie będzie.
14: A jak Mikołaj przy temacie jesteśmy, co wiemy o audio, w sensie mikrofonach AirPodsów Pro 2, coś wiemy?
13: No jest troszkę lepiej, ja widziałem próbki, jest troszkę lepiej, ale no to nie jest, to jest nadal trochę Bluetooth, to słychać, to jeszcze słychać, to powoli zaczyna mieć sens, to powoli zaczyna nabierać jakiegoś kształtu, ale to nadal jest takie poczucie, że...
0: Znaczy do prowadzenia podcastów to się nie nadaje.
13: Dokładnie.
14: Ale z tymi Bluetoothami to wam powiem, to jest dziwne. Ja się też na tym nie znam, bo ten Bluetooth ma, no to bardziej właśnie takie kwestie, to ty Tomek na tym się znasz, te różne rodzaje Bluetoothów, te sposoby wykorzystania i potem te różnice między systemami operacyjnymi. Ale ja no jako gdzieś tam iPhone'iarz, no niby te AirPodsy, ale też testowałem, miałem kiedyś jakieś jedne, drugie Jabry. No to było różnie, ale w niektórych z tych słuchawek było, o ile gdzieś tam opóźnienia z voice-overem i jakieś takie szumy, kiedy voice-over nic nie mówił, no to były słyszalne, coś tam to były takie specyficzne jakieś tam rzeczy, ale na przykład mikrofony w tych niektórych słuchawkach były lepsze, jeżeli chodzi o właśnie jak i nawet słyszenie rozmówcy i jakość połączeń telefonicznych i słyszenie mojej osoby i słyszenie kogoś tam na, nie wiem, Skype'ie, Zoomie, na czymś tam. Więc no niby ten Apple taki Apple, prawda, a no, nie wszystko ma takie dobre niestety.
0: Bo to też zależy od tych odszumiaczy.
14: Dokładnie.
1: Teraz na przykład mogę powiedzieć, Michale, że ciebie i tak mimo włączenia tego dźwięku oryginalnego łapie jakiś odszumiacz. Ja podejrzewam, że gdzieś tam jeszcze w ustawieniach iPhone'a jest taka opcja do odszumiania tego dźwięku. Ją by trzeba było wyłączyć, ale to już jest temat na jakąś zupełnie inną historię.
14: Być może. Ja generalnie tak, to jest jakby jedna rzecz. Ja dzwonię tak, znaczy raz, żeby przetestować te słuchawki, ale chciałem się z słuchaczami i z wami troszeczkę podzielić tak, no może nie na gorąco, ale na moimi takimi już troszeczkę wrażeniami z używania komputera najnowszego Maca, MacBooka Air, którego uzyskałem z dofinansowania z aktywnego samorządu. No i ja dzięki rozmowom z wieloma ludźmi, dzięki twoim Mikołaj podcastom między innymi, no zdecydowałem się na tego Maca jednak, na tego Maca z M2, MacBooka Air 512 dysk, 16 giga M2. No i 2 tygodnie mijają, odkąd tego komputera używam i generalnie powiem wam, że jestem bardzo zadowolony. Oczywiście ja wiedziałem, w co wchodzę, wiedziałem generalnie, jak funkcjonuje Mac, ale tak, no pierwsza rzecz to już nie będę wchodził w design, bo to jest trochę kto co lubi, jak to i tak dalej. No ktoś woli płaski, ktoś woli komputer bardziej taki ścięty na jednej stronie tej przy otwieraniu ekranu. No teraz ten MacBook jest taki równy, płaski jak te nowe MacBooki Pro. Klawiaturę też ma całkiem niezłą, chociaż wróciłem do klawiatury mojej takiej tej bezprzewodowej, stacjonarnej, bo jednak szybciej, jednak te klawisze są większe i tak bardziej też mi pasowało ułożyć Maca linijkę brajlowską i tak dalej. Ale co mogę powiedzieć? Jestem, zaskoczony to mało powiedziane rzeczywiście, jak to dobrze wszystko działa. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak tam te procesory M2 czy M1, co one tam, czy generalnie ARM, jak to wszystko jest szybsze w porównaniu, nie wiem, z czymś tam, bo tutaj nie chcę się licytować i też jakby nie robię na tych Macach nie wiadomo czego, ale ja wcześniej korzystałem z MacBooka Air z 2016 roku, czyli z komputera 6-letniego, całkiem niezłego by się wydawało. Maci niby się mówi, że tak mają długą żywotność, tam wszystko no 5, 6 godzin, 7 na baterii to działało, wszystko generalnie grało, komputer przyzwoity. O tym komputerze teraz mogę powiedzieć, że to jest dopiero komputer przyzwoity, a do tamtego wracać już po prostu nie chcę. Oczywiście klawiaturę miał lepszą, ale to właściwie nic poza tym, bo no, pod każdym względem. Po pierwsze brak wentylatora. No oczywiście to też jest takie, my niewidomi tego troszeczkę nie lubimy, bo jednak nie słyszymy, jak coś się dzieje, jak system się uruchamia, jak tam jakieś niepokojące rzeczy. No ale tutaj jest cisza po prostu idealna, tak jak w iPhone. Który właściwie prawie w ogóle się nie grzeje. No jak go podniosę gdzieś tam w pewnych miejscach, no jakbym się postarał, to coś znajdę, tak? Ale generalnie żadnego problemu nie ma. Ładuje się bardzo szybko, ładuje go gdzieś tak Trzy razy w tygodniu, myślę. Używam go, nie wiem, 5 do 8 godzin dziennie, czasem 10, czasem ileś tam. No fakt, że nie robię tam nie wiadomo czego. Na pewno co, bardzo, bardzo dobre mikrofony. Tutaj Michał, możesz potwierdzić, tak? Bo, że mikrofony rzeczywiście...
1: Ci, okay, którzy chcą posłuchać, to niech sobie posłuchają podcastu poniedziałkowego na temat telewizji, który ty prowadziłeś, a gośćmi byli Adrian Wyka i Kamil Żak, bo tam nadawałeś właśnie z Maca. No naprawdę, jakby to powiedział Mr. Krycha, robi wrażenie. Nie.
14: No, więc to jest, to jest to. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, o tym ładowaniu, mówiłem o tym, że ładuję 3 razy w tygodniu, ale to też nie jest tak, że jakoś tego Maca oszczędzam, bo normalnie wszystko robię, Twitter, nie wiem, jakieś zasobożerne strony, Facebook, nie wiem, pobieranie z internetu różnych rzeczy, słuchanie, no i to wszystko, e-mail, IMAP, różne chmury, które tam w tle synchronizują różne rzeczy, no i to generalnie 7, 8, ileś tam godzin na tej baterii to spokojnie działa, czasami 10, no różnie, bo nie używam komputera, jakby go też jakoś tam zamykam, usypiam go, tak, więc to też nie jest tak, że ja tak jednocześnie, za jednym razem pracuję tyle, więc tak też no, trudno mi to jakoś tam mierzyć, no ale bardzo jestem zadowolony, tak. Gdzieś tam oglądałem w piątek koncert na YouTubie

0: no, nie wiem, co się stało tak do końca, dziwne, ale, ale no to musiałbym ewentualnie kiedyś jeszcze jakoś tam sprawdzić. No pobieranie z internetu, ja tam też mam no, szereg różnych płatnych aplikacji do różnych rzeczy i no nie wiem, jakieś tam w Safari kliknięcie Downy, pobieranie w kilkudziesięciu filmów i konwersja do MP3, no to mi tam 10 minut zajęło, co wiem, że pod Windowsem w tym Pontes czy czymś tam, to by raz by to działało, raz by to nie działało, no byłoby to kłopotliwe. Także ja właściwie Windowsa teraz używam tylko do takiej pracy stricte, bo mi w pracy jak na razie Windows sprawdza się lepiej, to znaczy publikowanie na stronie na WordPressie, poprawianie rzeczy w Wordzie, to mi lepiej no, sprawdza się to z NVDA, z Windowsem, jakby na Macu nie znalazłem, nie to, że nie mam satysfakcjonujących narzędzi, ale nie działają one na tyle szybko, sprawnie, efektywnie i sensownie tak jakbym chciał, więc no jakby tutaj Windows u mnie wygrywa, ale być może z nową wersją systemu albo jeszcze z innymi, ze zmianą innych przyzwyczajeń i też z wirtualizacją, bo wiem, że Piotr Machacz szykuje artykuł do Tyfloświata o Parallels i o wirtualnym, o instalacji właśnie pracy z wirtualnym Windowsem, no to też przetestuję, bo będę tego bardzo ciekawy.
1: Także ja też tego używam na przykład i no ja jestem bardzo zadowolony. I nawet na tą baterię nie ma to takiego wpływu, jakby się ludzie spodziewali. No co faktycznie zaczyna te baterie pożerać i to pożerać jak smok, to jest Elden. Mhm. I to o tym trzeba powiedzieć, że Elden, jak się używa Eldena, to ten komputer działa jak komputer z Windowsem, jeżeli chodzi o baterię. Ale tak poza tym to działa naprawdę fajnie.
0: No ale powiedz mi, przechodzisz na tego wirtualnego Windowsa i nie wiem, tak załóżmy, uruchamiasz, no, może tego nie robisz, ale niech będzie, uruchamiasz Chroma, coś tam byś robił w WordPressie, w Wordzie, jesteś w stanie, czy to będzie jednak tak jak na Bluetoothie, tak opóźniać jakoś?
1: Inaczej. Nie byłbym chyba w stanie i nie chciałbym używać tego jako głównego systemu. I jeżeli ja bym miał, nie wiem, 8 godzin dziennie pracować w jakiejś aplikacji i całe życie w tej aplikacji spędzić, no to nie, ale do rzeczy typu, bo tu jest jakaś strona i ta strona nie za bardzo chce działać w Safari, bo tu jest jakaś jedna czy dwie apki, które raz na jakiś czas bym chciał odpalić i to działa na Windowsie lepiej, bo tu bym sobie chciał pograć w Hearthstone'a, który jest dostępny tylko na Windowsie. Do takich rzeczy to działa super, do tego stopnia, że no ja nie mam jeszcze macOS'a 13, ja na przykład używam Curida do epubów. Mm-hmm. Ja mam skonfigurowane tak, że ja sobie z Findera jestem w stanie otworzyć EPUB, komand strzałka w dół, ten EPUB mi się otwiera w Curidzie i mi się otwiera pod komand tab, mam normalnie aplikację Curid i sobie mogę w tym Curidzie tego EPUBa czytać.
0: I co, jak Ctrl F-em albo tam zakładkami, procentami, to nie czujesz, że to jakoś spowalnia? Jak po tym pliku, nie wiem, ma milion znaków, wielka książka i latasz po tym pliku, nie czujesz, nie wkurza cię to, rozumiem?
1: Nie, trochę to czuć, ale to czuć bardziej na zasadzie, nie wiem, no Bluetooth to myślę, że przesada, bardziej ludzka synteza, latencja i to taka starszego typu, czyli no irytuje, ale pracować to się nad tym da pracować, jeżeli nie robimy tego, nie wiem, cały dzień. No i wiadomo, są rzeczy zwłaszcza związane z grami, których nie zrobimy na Parallelsach i jeżeli ktoś chciałby albo bardzo zasobożerne gry wideo, które mają jakąś tam dostępność, albo jakieś, nie wiem, gry rytmiczne, czy takie, tego typu zabawy, gdzie to musi być wszystko natychmiast i tu sobie nie możemy pozwolić na opóźnienia, to może być z tym problem. Ale jeżeli komuś te Parallelsy są potrzebne do tego, bo on ma w firmie apkę i ta apka jest tylko jako exe, względnie, nie wiem, on chce drukować na drukarce brajlowskiej, która nie ma wsparcia dla Maca i robi to 5 razy dziennie, to mu się spokojnie ten Parallels przyda i spokojnie mu wystarczy do takich rzeczy.
0: A jak to jest? A ty masz tak, że generalnie tego Parallelsa masz cały czas w tle, czy jak nie potrzebujesz tego jednak właśnie... Czy

0: go wyłączasz, bo jednak on bardzo zamula macOS-a potem głównego.
1: Zamulać nie zamula. Ja do niedawna go miałem praktycznie cały czas w tle. Jakby stacjonowałem sobie w domu, bo ten Mac był cały czas pod ładowarką. Teraz jak jestem no, w terenie, to już raczej tego nie robię, staram się tego nie robić, żeby jednak nie zużywać tej baterii, że jednak jak ja chodzę cały dzień, czasem po 12-13 godzin poza domem, ciągle siedzę z tym Maciem, to żeby mi tej baterii starczyło,
0: No
1: chociaż
0: tak, oczywiście rozumiem.
1: wrócić poniżej no, 40% po dniu intensywnego używania, to mi się jeszcze nie zdarzyło.
0: O,
2: Czyli to
0: A
2: jest trochę tak
0: powiem.
2: jak Windows Subsystem for Android, czyli możesz mieć pod altabem wymieszane aplikacje z jednego i z drugiego, tak?
1: Zależy, jak sobie ustawimy. Tam są, domyślnie jest taki tryb, znaczy, no, zależy, jak sobie ustawimy. Możemy sobie ustawić tak, że to jest jedno wielkie okno. Możemy sobie ustawić tak, że my widzimy teoretycznie te ikony pod Command Tabem i one są w dochu, ale to jest tak naprawdę nadal jedno wielkie okno. Jak my się przełączymy na aplikację, to on nam przełączy tam, gdzie trzeba. A możemy sobie ustawić tak, że te okna będą faktycznie osobnymi oknami do tego stopnia, że my nawet wizualnie jesteśmy w stanie okno aplikacji wyciągnąć jak poza Windowsa i położyć sobie okienka tak, że po lewej stronie ekranu mamy notatnik, po prawej stronie ekranu mamy na środku ekranu mamy Findera, a po prawej stronie ekranu mamy QLeada. Że nie jest tak, że Windows to jest jakby jedno okno i Mac to jest drugie okno i wszystko, co jest Windowsem, jest w oknie Windowsa, tylko te okna z Windowsa mogą sobie wyjść na ekran, co no, w naszym wypadku jedyną różnicą jest to, że widzimy to pod Command Tabem. I ja nie zawsze jestem fanem tego trybu koherencji, bo VoiceOver ma na przykład taki problem, że jak zmienia się tytuł okna, to VoiceOver o tym mówi, a Windows bardzo lubi zmieniać tytuły okna. I Windows bardzo lubi na przykład, nie wiem, w Firefoxie, w przeglądarce, co zmianę strony zmienia się tytuł okna, co zmianę folderu w eksploratorze Windows zmienia się tytuł okna. I VoiceOver za każdym razem próbuje coś tam czytać, więc albo wtedy sobie przycinamy tego VoiceOvera, no nie jest to trudne, jest to jeden skrót klawiszowy, albo sobie aktywność tworzymy, no albo po prostu nie używamy tego trybu, to, no to wszystko zależy od tego, co, kto, jak i do czego z tego korzysta. Bo to mówię, bardzo zależy od naszych zastosowań i od tego, do czego nam ten Windows jest właściwie potrzebny i czy nam ten Windows jest właściwie potrzebny.
0: A jak to
1: Bo
0: jest? Bo
1: ja.
0: ty się wyraziłeś, że masz tam, no, rozumiem, że w Finderze domyślnie, że EPUB się uruchomi w QLeadzie, a gdyby nie był wyłączony, gdybyś miał wyłączony Parallels, to wtedy on go włączy, czy
1: Włączy
0: macOS właśnie.
1: Parallels i
0: A, i
1: otworzy
0: musisz
1: się
0: czekać
1: QLead.
0: dłużej, rozumiem, po
1: No,
0: prostu.
1: dłużej,
0: No,
1: no wiadomo,
0: no,
1: tam 30 sekund trzeba poczekać, zanim ten
0: tak,
1: Windows
0: jasne.
1: stanie. No.
0: Nie, właśnie zastanawiałem się, czy on go sam włączy, czy będzie błąd, że jakby.
1: Nie, włączy.
0: No, a jeszcze powiedziałeś, że że nie masz macOS-a 13, a to w 13 natywnie EPUB gdzieś, bo tak.
1: Tak, no a w 12 też jest aplikacja książki, tylko w 12
0: A,
1: ta
0: w tym
1: aplikacja
0: sensie,
1: książki
0: okej,
1: jest
0: tak.
1: tragiczna. W 13 ta aplikacja książki jest cudowna. Ja ją widziałem w becie. To jest najlepszy czytnik książek, jaki ja widziałem na jakiejkolwiek platformie do tej pory.
0: O, bo na iPhone'ie te książki uruchomiłem, ale może nie przyłożyłem się, ale też te książki na iPhone'ie w 16, ja tam nie widzę różnicy wielkiej.
1: Ja nie wiem, jak jest z iOS-em, ale no z macOS-em jest
0: No
1: różnica na
0: okej.
1: pewno i to mogę powiedzieć, i te różnice bardzo widać. No jedyne co i co mnie bardzo boli, ale no to trochę wynika z filozofii VoiceOvera niestety, że jest nadal problem z czytaniem kodu i jeżeli mamy kod w książkach, bo akurat nas ta dziedzina interesuje, no mi się zdarza
0: No
1: techniczne
0: jasne.
1: czytać. To nie jest nadal dobra aplikacja, bo ona się porusza nam po paragrafach, nie po
0: Czyli
1: liniach.
0: tak trochę jak Voice Dream na Maca, czy w ogóle na iPhone'a gdzieś tam,
1: No
0: który to
1: wszystko,
0: jak wszystko.
1: jak VoiceOver, no. I tam nie mam na przykład tego, co mamy w Safari, gdzie możemy się poruszać normalnie strzałką góra-dół bez VoiceOvera. A w Safari na przykład to mamy i to tam nam rozwiązuje problem. W iBooksach tego niestety nie
0: No
1: ma i
0: jasne.
1: bardzo szkoda. No ale do takiej każdego innego typu literatury, nawet naukowej, a ja bym powiedział, że nawet zwłaszcza naukowej, zwłaszcza typu linki, przypisy, tabele, nagłówki, no to jest coś, czego nam Qlit nie przeczyta i żaden czytnik na Windowsa nam tego nie przeczyta, bo wyświetli i Qlit, i Bookworm, i wszystko inne, wyświetla nam to w polu edycji tylko do odczytu, więc cały HTML, cała struktura, nagłówek, poziom 1, tabela, link i tak dalej nam ginie. Grafika, opisy alternatywne obrazków, chociażby matematyka, przecież VoiceOver umie czytać wzory matematyczne, umie czytać formuły, to wszystko jest dostępne. I co jeszcze? A na przykład z drugiej strony są te wszystkie apki typu Torium na Windowsie, tylko że Torium na Windowsie, Torium nie ma i nie będzie miało, bo taka już jest niestety uroda HTML-a i tego, jak się na Windowsie robi strony internetowe i jak one są tam obsługiwane, nie ma dobrze działającego wsparcia dla zachowywania pozycji w dokumencie. O czym mówię? Jak jest długi, długi rozdział, jakby długi, bo w ogóle Torium dzieli książkę na rozdziały i tam trzeba skakać po tych rozdziałach, to się nie wyświetla w całym dokumencie tak, jak powinno. No ale jest sobie ten długi rozdział, my dojedziemy gdzieś tam do połowy tego rozdziału, zamkniemy aplikację, otworzymy aplikację, to my wylądujemy gdzieś znowu na początku. On nie zapamięta, gdzie my byliśmy. W iBooksach my otworzymy, jakby wejdziemy w interakcję ze spisem treści, klikniemy na rozdział, wejdziemy w interakcję z obszarem książki. W momencie, jak wejdziemy z interakcją z rozdział, w interakcję z obszarem książki, kursor będzie dokładnie na elemencie nagłówek, poziom 2, rozdział 3. Ani element w przód, ani element w tył. Dokładnie tam. I to jest jednak ta precyzja. Mi bardzo zaimponował ten czytnik, bo ja nie widziałem do tej pory na żadnej platformie, ani komputerach PC, ani na urządzeniach mobilnych czytnika, który byłby tak wierny i tak dostępny, jeżeli chodzi o pliki EPUB.
0: No to świetnie, to pozostaje, no sam jestem zachęcony i już nie mogę się doczekać na tego macOS-a 13, bo tam kilka funkcji, no to mnie tam ta korekta interesuje i tam jeszcze inne rzeczy, więc no bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko faktycznie będzie działać i pewnie będę zadowolony. Dobrze, no to ja nie będę dalej przeszkadzał, bo tematów pewnie całe mnóstwo, to chyba wszystko z mojej strony, dziękuję.
3: Dziękujemy
4: Dzięki
3: również.
4: Michale za telefon. Słuchajcie, mamy następne telefony. Dzwonicie do nas i bardzo zresztą dobrze. To proponuję, żebyśmy odebrali, idąc za ciosem, jeszcze kolejny telefon. Mamy tym razem Wojtka na antenie, a właściwie z nim się już łączymy. I miejmy nadzieję, że za moment się połączymy. Czy jesteś, Wojtku, z nami?
5: Już tak, jestem.
4: Witaj.
5: Sekundkę, tylko muszę wyłączyć to okienko, żebym nie słyszał stereo. Już wszystko jest, tak?
4: Okej.
5: Tak, cześć wszystkim. Ja mam do was takie pytanie, właśnie po prośbie trochę przychodzę. Mianowicie chodzi o taką rzecz. Zaczęły się zajęcia i jak każdy nauczyciel w tym kraju chce kupić sprzęt do robienia zajęć za własne pieniądze. A tym sprzętem, którego potrzebuję, jest mikrofon. I już wam mówię, o co chodzi. Chodzi o taki mikrofon, dzięki któremu ja będę mógł zbierać głosy z całej sali. Jakiś taki, nie wiem, czy to się nazywa kierunkowy, no taki w każdym razie, gdzie oni, wiadomo, siadają gdzieś z tyłu sali, a ja potrzebuję to zebrać, bo mam część grupy na Zoomie, za granicą. Ale chcę, żeby słyszeli to, co się dzieje na sali. Teraz otrzymałem taki sygnał, że nic nie słyszeli, więc nie wiem, czy macie jakieś porady, żeby to potem dołączyć do komputera, jakoś szybko
3: Ojej.
5: zintegrować.
3: To znaczy, wiesz, z tym jest taki trochę problem, że na większe odległości to przecież mikrofon jest kierunkowy, bardziej, mniej, to zaczyna tracić to jakieś większe znaczenie. No, mikrofon kierunkowy rzeczywiście bardziej odbiera dźwięk z jakiegoś jednego kierunku niż z pozostałych, natomiast w momencie, gdy to jest duża sala i w pewnym momencie już tych odbić od ścian ze wszystkich kierunków jest bardzo dużo, no to właśnie trochę to przestaje mieć znaczenie. Jakieś ma, ale nieduże. W każdym razie, jeżeli to ma być sala, w której jest ileś osób, one są w różnych miejscach tej sali, no to podejrzewam, że lepiej byłby mikrofon dookólny kupić. Natomiast tu też jest kwestia tego, że jeżeli to jest Zoom, no to Zoom potrafi wycinać różne odgłosy. Ten dźwięk zawsze będzie właśnie z tym dużym pogłosem tej sali, który i tak będzie zniekształcał często ten dźwięk i tu może być problem. Osoby z daleka słychać no słabo, więc tu trochę będzie problem. To znaczy no rozwiązaniem jakimś pewnie byłoby kupienie kilku mikrofonów, rozmieszczenie ich w różnych punktach sali, ale to jest znowu to są koszty, bo te mikrofony trzeba jakoś podłączyć do komputera, więc trzeba kupić znowu mikser. Mikser, no to znowu, są miksery w miarę tanie, oczywiście jak na miksery, typu za nie wiem 600 zł, no ale no właśnie, do tych mikserów trzeba podłączyć kilka mikrofonów. Mikrofony, no takie powiedzmy tanie, pojemnościowe, no to podejrzewam około 100 zł per mikrofon. No więc gdyby tych mikrofonów tak kilka, no to już mamy 1000 zł nagle na... Tylko po to, żeby było słychać osoby z różnych miejsc, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, jaka duża jest ta sala, ile tam jest osób. Czy tam jest osób 15, czy tam jest osób 150. Jeżeli 150, no to jest w ogóle trochę problem, bo podejrzewam, że ta sala może być na tyle duża, że nawet człowiek mógłby mieć problemy, powiedzmy, z usłyszeniem kogoś z końca sali, tak mi się wydaje, a przynajmniej może nie to, że problem, ale no trzeba jakoś się skupić. A jeżeli to jest jeszcze mikrofon, Zoom, ktoś ma jakieś słuchawki słabe, mikrofon jest jakiś, no to się zaczyna jeszcze gorzej, tak? Bo nawet jak się nagrywa to na jakimś często rejestratorze, to te osoby słychać tak sobie powiedziałbym nieraz, więc no tu może być jakiś problem. I szczerze mówiąc, jak to jakoś fajnie rozwiązać, to trudno mi powiedzieć.
1: Z tego, co ja gdzieś tam pamiętam, to technika standardowa, którą widziałem stosowaną w takiej sytuacji, to był po prostu mikrofon bezprzewodowy, który się podawało do tyłu za każdym razem, jak ktoś miał coś tam powiedzieć. I no chyba tylko jedynie w taki sposób.
3: No jeżeli tak by się dało zrobić, to rzeczywiście to by było to. Mikrofony bezprzewodowe rzeczywiście są w cenach no oczywiście bardzo różnych, ale takie systemy analogowe, no to powiedzmy 300 zł per mikrofon, to takie najtańsze. Z tego, co mi wiadomo, przynajmniej takich firm, które są sprzedawane w sklepach muzycznych, bo no pewnie firm różnych chińskich jest dużo. Nawet na Allegro widziałem jakiś mikrofon karaoke dla dzieci. Natomiast, no właśnie, po pierwsze nie wiem, jaki tam może być budżet, no bo wiadomo, im więcej się na to pieniędzy wyda, tym z reguły lepiej. Są firmy typu Sennheiser, które po prostu robią te mikrofony dobre. Tylko, że mikrofony bezprzewodowe są kilka razy droższe od przewodowych o podobnej jakości. I technika bezprzewodowa póki co jest dość droga. Więc no właśnie pytanie, czy można się już zaczepić na jakiejś infrastrukturze, która tam jest. Jeżeli tak, to w jaki sposób? No bo co innego jest, jeżeli ma się do dyspozycji smartfon i tyle. Co innego, gdy ma się jakiś na przykład system prosty, ale jednak jakiś wzmacniacz czy coś. No więc to bardzo, bardzo zależy od tego, co już się ma, ile się ma pieniędzy, jakie to duże pomieszczenie i tak dalej, i tak dalej.
2: Znaczy, tak szczerze, to w sumie zamiast kupować bezprzewodowy mikrofon, to zawsze można wpaść na szalony pomysł i kupić na przykład jakiś tam mały głośnik, który by jakby dawał zwrotkę na całą salę z tego, co się dzieje na Zoomie. I jakiś używany telefon nawet, który po prostu będzie robił za mikrofon i ten telefon się będzie gdzieś tam podawało. No. Jest to jakaś oszczędność, a też ta jakość nie będzie taka ryzykowna jak w jakichś mikrofonach, które będą stawiały głównie na niską cenę.
3: No właśnie, to wszystko zależy od tego, ile można wydać pieniędzy na to.
5: No tak, kocham moją pracę, kocham pracować z tymi ludźmi, ale myślę, że 2000 to bym nie wydał z własnej kieszeni, bo myślę, że nikt mi tego nie dofinansuje z uczelni, więc muszę to załatwić we własnym zakresie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest ona żadna. My teraz się przeprowadzamy do nowej części budynku trochę po trochu i mam na przykład jedne takie duże zajęcia i tam nie ma nic, oprócz projektora z wystającym kablem HDMI. Podobno biurko przyszło w tym tygodniu, także to są takie warunki dość polowe. I
3: są jakieś głośniki reklamowane jako głośniki konferencyjne właśnie do tego typu zastosowań teoretycznie, natomiast jakie one są jakości, co one potrafią, to nie wiem, no, ale teoretycznie one są projektowane właśnie po to, żeby móc się wpiąć do jakiegoś systemu, do Zooma czy tam do czegoś. Mają tych mikrofonów kilka nieraz. One są w różnych cenach, od kilkuset do 2-3 tysięcy albo i lepiej. Nawet w X-Comie widziałem właśnie coś takiego, głośniki konferencyjne. Natomiast ja tego nie testowałem w ogóle, bo mi to nie było do niczego potrzebne. Natomiast jak to ma być potaniać, no bo gdzie to będzie podłączane, do jakiegoś komputera?
5: Do mojego system? Komputera, z którym chodzę, tylko tak to może być podłączone.
3: No to jeżeli do komputera, no to no jest na przykład taki mikrofon, to jest odbiornik i nadajnik na baterię, to się nazywa Thomann Wireless. Chyba, nie pamiętam, jak się wpisuje, przepraszam, nie Thomann, tylko T-Bone, T-Bone. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, w każdym razie to jest... nie pamiętam, jak to się nazywa, w każdym razie to jest mikrofon taki do ręki, on chyba 250 zł kosztuje odbiornik i nadajnik, no to ma jakość takiego mikrofonu, powiedzmy, trochę dynamicznego, ale jest. Ze smartfonem z jednej strony fajnie, z drugiej strony pytanie, kto zacznie na nim kombinować i coś włączać. Ja wiem, że można zablokować, włączyć kurtynę, włączyć coś jeszcze, ale ciekaw jestem, kto mimo wszystko będzie coś tam próbował i pytanie, czy ten smartfon się odzyska, tak? Tak się zastanawiam po prostu.
5: Ja myślę, że tak, bo jeśli chodzi o to, żeby z Zooma puszczać na salę, to nie ma żadnego problemu, bo jest jakiś tam w projektorze jest głośnik. W tej jednej sali, a w drugiej to w ogóle jest na głośnienie, więc to nie jest kłopot. Tylko jest kłopot, żeby Zoom słyszał salę. I ta sala, w której mi na tym bardzo zależało, to nie jest jakaś duża sala, nie wiem, ona może mieć ze 20 metrów kwadratowych.
3: A, to jeżeli coś takiego, to podejrzewam, że jakiś mikrofon na USB typu ostatnio też, znaczy ostatnio, jakiś czas temu byłem z niego w Tyflo przeglądzie. On się nazywa Superlux E205U chyba. On chyba kosztuje 200 zł, czy jakoś coś koło tego. On jest co prawda kierunkowy, natomiast on ma dość długi kabel USB. Tam chyba domyślnie jest 3-metrowy kabel. Można go gdzieś postawić, nie wiem, mniej więcej w połowie sali, tak przodem jakby do wszystkich teoretycznie. I może jest szansa, że to jakoś ludzi będzie słychać. Tak mi się wydaje, bo on dość mało szumi, więc można go w miarę fajnie ustawić. Tak mi się wydaje, może w coś takiego pójść, ale nie wiem, bo...
5: Superlux E205U, tak?
3: Tak, no, znaczy w ogóle takich mikrofonów jest sporo, więc oprócz niego jest jeszcze kilka takich mikrofonów, dość podobnej jakości, oczywiście tam można dyskutować, czy one są trochę lepsze, trochę gorsze, choć to raczej jest kwestia tego, czy one są lepsze, jak się do nich mówi z bliska i mają jakieś szczegóły głosu wykryć. Natomiast one, część z nich może być dość podobna do takiego słuchania wszystkiego, co się dzieje na sali. Tylko pewnie trzeba by też znaleźć taki mikrofon, który ma poziom odpowiednio duży, żeby to wszystko nagłośnić. Nie pamiętam teraz, jaki maksymalny poziom ma ten Superlux. Ale może w coś takiego pójść, no co mi się wydaje.
5: Mnie się też podoba ta idea tego bezprzewodowego mikrofonu, bo to może być nawet fajne.
3: Ten T-Bone jest właśnie za 250 zł. On jest chyba na dwa paluszki, odbiornik, no. Tam na coś podobnego jest w mikrofonie. I to rzeczywiście można gdzieś tam podawać, jeżeli to nie będzie problemu, żeby sobie ludzie, to na pewno będzie najlepiej słychać.
5: I to się spina do USB, tak?
3: To znaczy nadajnik jest chyba... nadajnik może być na jakiegoś XLR-a czy coś, czyli trzeba by jeszcze znaleźć jakiś kartę dźwiękową z wejściem, możliwe, że duży jack. Tu jest kilka koncepcji. Można pewnie to jakoś próbować. Są takie przejściówki, żeby to wpiąć w to gniazdo słuchawkowo mikrofonowe jako mikrofon, to nie zawsze chce działać. Są za pewnie, nie wiem, 100 zł takie coś, co ma właśnie wtyczkę i z drugiej strony USB i to z taką kartą nie chcę mówić amatorską, znaczy nie chcę mówić profesjonalną, ale to nie jest taka karta dla Szarego Kowalskiego, to jest właśnie karty takie mają nieraz. Chociaż nawet pewnie można by jakąś zewnętrzną kartę na USB, po prostu, która ma wejście pewnie liniowe. Ten odbiornik będzie miał wyjście pewnie liniowe. Ale sam jeszcze nie miałem tego odbiornika w ręku, ale tak mi się wydaje, że raczej bezprzewodowe to chyba mają liniowe wyjście, te odbiorniki mikrofonowe, ale kurczę, ja naprawdę bardzo rzadko korzystałem z takich mikrofonów, bo to się najczęściej wykorzystuje w jakichś sytuacjach nagłośnieniowych, a ja się tym nie zajmuję praktycznie w ogóle, więc to mi tylko gdzieś tam przy okazji gdzieś tam po...
4: Ale taka koncepcja, Tomku, z nadajnikiem, który podpinamy do jakiejś przejściówki XLR na USB, to wydaje się sensowna.
3: Tak, tylko pewnie trzeba tak właśnie znaleźć konkretną przejściówkę. Podejrzewam, że jak się zadzwoni do sklepu... Właśnie. Jakby się zadzwoniło do sklepu muzycznego, sklepów jest dużo.
2: Teraz też tak zobaczyłam. Jest muzyczny.pl. Taki sklep
4: teraz to jest sporo.
3: Jest jakiś tam w ogóle sklepów
2: 350 zł, jakiś Samsung, to jest właśnie z odbiornikiem na USB. Czyli są.
3: Może. To widzisz.
4: Samsung, tak. To jest też jedna z firm, które produkują zresztą mikrofony, więc to nie jest żaden no-name.
2: Samsung XPD1.
3: To jest w ogóle ta sama firma, która produkuje rejestratory pod marką Zoom.
5: No dobre, przecież to można się skusić na coś takiego.
3: Także możliwe, że ten mikrofon będzie w miarę. Także jest. Może tam w ogóle zadzwonić do takiego sklepu. Myślę, że oni mają sporo tego typu zamówień i się też tam zapytać, co oni by polecali.
5: A poza tym to ma jeszcze świetną zaletę, a mianowicie, że przestaje być uwiązany do biurka i mogę chodzić z tym mikrofonem podczas wykładu, bo... Wiecie, to wam też sprzedam.
3: Do wykładów są jeszcze takie mikrofony nagłowne, tak, które się zakłada tak na ucho, wystaje takie z przodu takie coś i wtedy nawet nie trzeba go trzymać w ręku. Ręce wolne, wszystko wolne, mikrofon siedzi sobie na uchu, jak trochę taka słuchawka, tylko z takim pałączkiem do przodu. I to są właśnie mikrofony, nawet tam jest często, one mają w opisach, że to jest dobre dla wykładowców, jakiś właśnie do tego typu zastosowań. Te tanie oczywiście mają z reguły jakość transmisji sportowych, czy coś tego typu, ale dźwięk jest zrozumiały, jak najbardziej.
5: No to jest ciekawy pomysł, ale tylko z notatnikiem brajlowskim, bo tak to by trzeba było jeszcze chodzić z klawiaturą i mieć z komputera odbiór syntezy mowy, więc to już by była większa, myślę, zabawa, ale kiedyś tak poprowadziłem semestr. Jeszcze w czasach przedpandemicznych z notatnikiem brajlowskim. Taka ciekawostka, że potem kilka lat później o tym rozmawiałem z uczestniczkami tego kursu. I właśnie mówił, że myśmy to w ogóle nie ogarniały, jak ty to robisz, że ty cały czas cytujesz jakieś prace, jakieś coś i chodzisz po prostu z tą maszynką małą i ty wszystko tam masz. Także takie to było ciekawe, myślę, też dla nich doświadczenie, może też takie pouczające. Bardzo, ale to fajnie, dzięki wielkie za te opcje. No ja myślę, że na tej dużej sali, gdzie ona jest na 100, tam kilkadziesiąt osób, to, to ja mam z 80 osób, to w ogóle w życiu, to nie jest takie, że można to załatwić. To z tym się godzę, ale tam jest wykład. No to jest ta praca w grupie, no to fajnie by było, żeby się wszyscy słyszeli, ewentualnie jakbym to nagrywał, nie, to też dobre by było. Także dużo fajnych pomysłów i coś na pewno wybiorę. Także nie tylko ja, ale też ci, co będą...
3: No często sklepy muzyczne jakby mają taką świadomość, że nieraz ludzie chcą testować takie rzeczy. Nie wiem, czy dla firm też mają testy, ale nieraz można to wziąć na jakiś tam tydzień czy coś i sobie tam sprawdzić także, czy dwa. No i tak, no.
5: Fajnie. No to jest dużo ciekawych opcji. Ja to będę eksplorował i jak coś wymyślę i z czegoś skorzystam, to obiecuję się podzielić wrażeniami.
4: A to na pewno się przyda.
5: Ciekawe będzie doświadczenie dla nas wszystkich. No i fajne chyba mieć coś takiego na przyszłość, nie? Jak się gdzieś tam chodzi. Ale też mnie zainspirowaliście do jeszcze jednej rzeczy. Jak będę najbliższą razem, jak będę gdzieś tłumaczył na żywo, to się technika podpytać, nie? Bo on może być właśnie oblatany w tym, jak się tam podłącza na konferencjach.
3: Może być. Choć jest szansa, że może być oblatany w tych drogich systemach.
5: No, może coś poleci, ale ciekawe kolejne takie moment, żeby czegoś się nowego dowiedzieć. Także dzięki wielkie.
3: Jest szansa.
5: Już nie zabieram wam czasu, ale bardzo, bardzo dziękuję, bo to ważne dla mnie, sam nie miałem pojęcia, jak się za to w ogóle zabrać. A teraz tyle pomysłów jest, że nie wiadomo, który wybrać. Także dzięki serdeczne.
3: Dziękujemy również. Dzwonicie państwo do nas bardzo i bardzo się z tego cieszymy. No to w końcu, no właśnie, Tyflo-przegląd w kolejnym miejscu, czyli na Telegramie. Kanał na Telegramie. Tak. No nie wiem, Paweł, Paulina, bo wiem, że tutaj Paweł to
2: sprawdza. Miałam przejąć, bo Paweł wtedy akurat nie było, ale że już jest, no to.
6: Jest okej. Okay. No, znaczy, nie ma co wiele, myślę, mówić. Jest, w komentarzu będzie podany link. Jest to kanał, zresztą inicjatywa to naszego kolegi też redakcyjnego Huberta Killera Offa, Goda, Mayera, który wrzuca na ten kanał wszystkie po prostu linki, z których my korzystamy, czyli to, co wy znajdujecie w komentarzu pod audycją. Gdyby ktoś chciał być z tym bardziej na bieżąco i może w przyszłości nawet do konkretnych artykułów jakieś dyskusje prowadzić, to jest jeszcze rzecz, która jest w tym momencie rozpracowywana, jak to ma działać, no to kanał Tyfloprzegląd, t.me/tyfloprzegląd się poleca. Właśnie przed chwileczką wleciały, widziałem wszystkie linki z odcinka poprzedniego, który od kilku godzin jest właśnie na stronie, więc no, możecie tam zasubskrybować i być na bieżąco z tym, o czym mówimy, gdyby was bardziej interesowały artykuły niż słuchanie naszych omówień tych, czy powiedzmy linki do projektów. Wszystko możecie sobie tam podejrzeć. No i...
2: Korzystając z okazji, bym jeszcze się na momencik dopięła z informacjami na temat Tyflo Polski. Jest to grupa na Telegramie, która jednoczy osoby niewidome. I tam kiedyś mieliśmy taką komendę, która w bocie wywoływała informacje o tym, co w Tyflo Radiu będzie na bieżący tydzień. W audycjach, natomiast wycofaliśmy się finalnie z tego pomysłu, ponieważ użytkownicy nadużywali tej funkcji. No i już teraz tego nie ma, tym niemniej zapraszam t.me/tyflopolska.
4: No cóż, mamy kolejnego słuchacza, ale słuchacz zdaje się nie okiełznał Zooma. Bobo22 z nami jest, ale czy się uda podłączyć do nas? No i jeszcze dźwięk z komputera wyciszony, więc musiałbyś jeszcze zaakceptować ten fakt, że transmisja jest nagrywana, no i możemy porozmawiać. Więc chwila na ustawienie.
3: No chyba, że spróbujemy jakiegoś pierwszego newsa, na przykład twojego. Pierwszy news z Tyflowieści w ogóle. Już ponad półtorej godziny audycji minęło. Ale to dzięki wam, słuchacze, bo do nas dzwonicie i tak jak jest. Już powiedziałem, bardzo się z tego cieszymy. Rozpoznawanie mowy. O tym niedawno było, to teraz znowu może być, bo podobno ma być jeszcze lepiej. Michale, coś tu o tym wiesz?
4: Tak, a to się dzieje dzięki Uniwersytetowi Illinois, który to ma zamiar rozpocząć realizację projektu, no, którego celem jest poprawienie rozpoznawania mowy, ale właśnie poprawienie rozpoznawania mowy wśród osób, które z tą mową mają problemy. No bo... Okej, okay. Powiedzmy, że jeszcze zwłaszcza dzięki projektowi Whisper, który prezentowaliśmy, to rozpoznawanie mowy jest już całkiem niezłe, ale nadal problematyczne jest to, jeżeli ktoś z tą mową ma problem z różnych względów. No i dzięki temu projektowi, który, tak jak wspomniałem, na Uniwersytecie Illinois jest realizowany, ma się to zmienić. A to jest w ogóle projekt, w który włączyło się sporo dużych graczy, bo mamy tu Amazon, mamy Apple, Google, Meta, czyli Facebooka, Instagrama i Whatsappa i kogo jeszcze? Jeszcze Microsoft mamy. I oni wszyscy ponoć zaangażowani są w rozwój tego projektu. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No to zobaczymy oczywiście, jakie to będzie zaangażowanie. Czy dają tylko swoje logo i markę, czy faktycznie jakiś intensywny research będzie za tym wszystkim szedł. Ale o co tak naprawdę chodzi? No być może już się niektórzy ucieszyli, ale teraz będę was martwił, bo to jest informacja ze Stanów Zjednoczonych, no więc jak na razie będzie ten projekt dotyczył przede wszystkim języka angielskiego. Tam nawet w opisie projektu było napisane American English, więc tej odmiany amerykańskiej, no bo w końcu mają najbliżej takich uczestników, więc pewnie dlatego później prawdopodobnie będą realizowane też inne języki, ale przynajmniej na razie chcą nagrać, najpierw znaleźć w ogóle osoby, które mają problemy, różne problemy z mową, które mówią niewyraźnie, z którymi no może nawet i ciężko się niekiedy porozumieć, czyli coś takiego, co tworzy też Mozilla Common Voice. Natomiast tutaj celowo będą szukać tych konkretnych osób, będą im nawet płacić za udział w tym projekcie. Nie znam stawek, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale fakt faktem, że opłacane te osoby będą, no i ich zadaniem będzie nagranie różnego rodzaju próbek. Przypuszczam, że to będzie wyglądało właśnie podobnie jak w przypadku Common Voice, czyli trzeba będzie przeczytać ileś różnych zdań, no i cóż, i w momencie przeczytania tych wszystkich zdań zostanie to nagrane, zanonimizowane, a później silniki rozpoznawania mowy będą na tym trenowane właśnie po to, żeby po prostu to rozpoznawanie mowy było jeszcze lepsze. Także tak to wygląda. Na razie to są zapowiedzi i na razie no, nie mamy jeszcze efektów. Kiedy te efekty zobaczymy, tego nie wie nikt, ale fakt, że się tutaj zaangażowało sporo dużych firm informatycznych, no to może budzić nadzieję na jakiś też i sukces taki komercyjny tego przedsięwzięcia, a nie tylko na zasadzie, że zróbmy kolejny projekt naukowy, który zamkniemy w szufladzie i z którego później niewiele będzie. Ja trzymam za to kciuki, żeby to po prostu wszystko się powiodło.
3: To zmieniamy temat, choć w sumie niekoniecznie, bo nadal jesteśmy w kwestiach około tekstowych, ale tym razem iPhone i edycja tekstu z poziomu wejścia ekranu Braille'a, bo okazuje się, że no jest... Da się.
6: O, chyba się udało. To może przepuścimy.
3: Tak.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dobry wieczór.
7: Pierwsza wiadomość to Stadia. Stadia się zwija.
6: Tak, Google Stadia kończy działalność. System. To zostało ogłoszone, to prawda. Oni teraz chyba idą w jakieś chmurowe granie na Chromebookach, jakieś próbują robić...
2: Nawet Acer będzie wypuszczał.
7: I wszystkie pieniądze, nie martwcie się, wszystkie pieniądze za te gry i za subskrypcje będą wam zwrócone. I chciałbym też się podzielić doświadczeniami z nowego takiego serwisu xCloud. To jest fajny serwis według mnie, jak ktoś ma Game Passa. Na przykład możemy grać w Mortal Kombat bez karty graficznej. I gdziekolwiek jesteśmy przez sieć, po prostu, nawet jeżeli nie mamy dysku, po prostu kupujemy Game Passa, wchodzimy na aplikację Xbox w granie w chmurze, musimy mieć kontroler i działa. Działa to.
4: I jak to wszystko wygląda z takiego dostępnościowego punktu widzenia? To wszystko dla nas jest odczytywane przez program odczytu ekranu, czy musisz coś tam na przykład posiłkować się OCR-em w jakimś miejscu? Jak to jest?
7: No, to jest tak, że cały interfejs aplikacji przed grą jest odczytywany, a potem najlepiej naciskać od razu A, wtedy powinno być coś takiego jak Conquer. Potem przesuwamy się w prawo albo chodzimy w to Conquer i dalej tak to powinno działać. No.
2: Czyli poza Mortalem raczej w nic nie pogramy? Czy coś no. jeszcze jest ewentualnie?
7: Może jakby ktoś się posiłkował OCR-em i włączył dostępność, to może jeszcze coś tam jeszcze strategicznego by się po... Albo jakby ktoś miał angielski, to może jakiś Minecraft Dungeons by się udało, nie wiem, tak do końca, ale raczej Mortal Kombat. Można próbować z innymi grami.
6: Dobrze, czy coś jeszcze masz dla nas, jakieś nowości?
7: No, głównie to, że się Stadia zwija.
6: No, tak.
7: No i to jest trochę smutne, nie? Bo od Google'a.
4: No smutne no. jest, ale podejrzewam, że coś nowego na miejsce tego powstanie, także myślę, że niedługo trzeba będzie czekać.
3: Natomiast Google w ogóle znany jest z tego, że ma bardzo dużo różnych projektów, które
4: który uśmierca. Gdzieś nawet jakaś taka strona chyba jest w internecie.
6: Tak,
4: cmentarzysko tak projektów Google.
6: Tak.
7: Słyszałam o tym. I jeszcze to jest, jeżeli o tym nie mówiliście, że Google Hangout zmienia się na Google Meet 2, coś takiego.
3: A to już jakiś czas temu, zdaje się, mówiliśmy o tym.
7: Tak, zapomniałam o tym. I w ogóle dziękuję, że mnie wpuściliście. Tyle tu siedziałem w tej poczekalni.
4: No cóż, no niestety kolejka, jak widzisz, jest, ale całe szczęście udało nam się porozumieć, no i całe szczęście udało ci się skonfigurować Zooma. Dobrze, to dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon, no i do usłyszenia.
7: Do usłyszenia.
6: Dobrze, to w takim razie przystąpmy do dzieła. Jeżeli ktoś ma iPhone'a i używa wejścia ekranu Braille'a, to prawdopodobnie wie, że edycja tekstu w takim trybie jest dość utrudniona, bo należy normalnie przestawić pokrętło, wyjść z tego trybu i tradycyjnie wejść tam w edycję, coś zaznaczyć, ewentualnie znaki, wyrazy, tymi tradycyjnymi metodami się przemieszczać po tekście, zlokalizować sobie miejsce, gdzie chcemy coś, nie wiem, wstawić, usunąć. No i możemy usuwać wtedy też tradycyjnie, ale jak chcemy Braille'em pisać, to musimy znowu wrócić do wejścia ekranu Braille'a. Na Androidzie sprawa miała się historycznie dość prościej i dużo lepiej, bo większość tych aplikacji, które oferowały wpisywanie Braille'em, oferowały też gesty, które pozwalały na nawigację od razu, bezpośrednio z poziomu właśnie tej klawiatury, bez konieczności wychodzenia z niej. Przez co wszystko działo się dużo szybciej i sprawdzanie tekstu na okoliczność różnych literówek i innych błędów odbywało się dość szybciej i dość dużo sprawniej. No i okazuje się, że taki sposób nawigacji i edycji tekstu również jest dostępny w wejściu ekranu Braille'a, o czym zdaje się niewiele osób w ogóle wiedziało, bo kiedy opublikowałem tutorial na AppleVis, no to nagle mnóstwo osób takich, które pisały poradniki o wejściu ekranu Braille'a, które znają się na ogół na tym iPhone'ie, były zaskoczone, że takie coś w ogóle istnieje i przez te 8 lat nikt się nie zorientował. Ja odszukałem to przez jeden z niemieckich podcastów dla niewidomych, przez podcast Apfelflager. Więc tutaj wszystkie podziękowania dla Jürgena Flegera, który to odkrył, znaczy odkrył to jego znajomy, a Jürgen to upodcastowił, tak to ujmę. No i zdaje się, że właśnie odkryłem jakiś taki lifehack, jest już też na Tyfloświecie artykuł o tym, gdybyście chcieli poczytać. Natomiast ja mogę wam to pokrótce zademonstrować, bo uważam, że jest to bardzo fajny lifehack i warto się nim zainteresować. Jak to wszystko wygląda? Otwieramy sobie pole edycji. Dowolne pole edycji. Przechodzimy w tryb wejścia ekranu Braille'a, przekręcając pokrętło.
8: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Port ładujący po lewej. Tryb ekranu z przodu. Z kontrakcjami.
6: No tak, ja piszę ze skrótami w ogóle ostatnio, więc tu trzymajcie kciuki za mnie, bo uczę się tych kontrakcji polskich i tych skrótów, które są szalenie produktywne, zwiększają produktywność i przyspieszają pisanie, więc polecam się nimi zainteresować, natomiast jak ktoś nie zna podstaw, no jest, można pominąć wiele ciekawych lifehacków i w ogóle uproszczeń.
1: Podstawowe pytanie w takim razie, skąd się uczyć?
6: No właśnie, mam wrażenie, że ci, którzy znają, to znają, ci, którzy nie znają, to nie znają. Wiele można sobie wypracować kombinując i eksperymentując, natomiast nie wszystko. No bo jak się okazuje, są skróty wyrazowe, są skróty początkowe, wśródwyrazowe, skróty końcowe i pewne rzeczy mają różne funkcje w zależności od tego, czy są w środku wyrazu, czy na końcu. Najprościej byłoby powiedzieć to, że najlepiej porozmawiać ze znajomymi, którzy już to ogarniają. Natomiast okay. To nie jest odpowiedź, której bym chciał udzielić, bo
1: ja myślę, fajnie że by było. Warto by stworzyć taką tabelkę po prostu. Najprostszą możliwą. Z tymi skrótami po prostu takie, jakie one są. Bo ona i dla polskiego, i dla nawet dla angielskiego również by się mogła przydać, bo o ile no w angielskim jest na to materiał, to jest nadal kurs całego Braille'a. A nie ma takiego prostego materiału, gdzie sobie możemy wejść i przeczytać po prostu listę, ani dla żadnego z tych dwóch języków. Mhm.
6: No póki co pozostaje nam chyba learning by doing, czyli siadamy, otwieramy sobie dowolne pole edycji i wpisujemy różne rzeczy i sprawdzamy, co się stanie. Ale my nie po to się tu zebraliśmy. Zebraliśmy się po to, żeby zobaczyć, jak się da edytować. Więc ja napiszę tutaj coś. Napiszę sobie Tyflo Pokal. Bo tak. I z tego Tyflo Pokalu będę chciał zrobić Tyflo Podcast. No i teraz jak do tego przystąpić? Kładziemy palec na dowolnym punkcie na ekranie. Może być jeden, może być ich więcej, ale kładziemy jeden. I słyszymy dokładnie, słyszymy tego typu piski. Co ciekawe, nie musimy czekać na ten drugi pisk i na eksploracja, tryb eksploracji punkt jeden. Wystarczy, że ten pierwszy pisk już się rozlegnie i możemy stosować takie skróty. Teraz uwaga, ja używam iPhone'a 13 mini, iOS 15.6.1 i tryb ekranu z przodu, więc te gesty mogą się trochę różnić i z tego co czytałem mieć więcej sensu nawet w trybie tym takim stołowym, kiedy telefon leży przed nami. Natomiast ja go trzymam tak i w tym układzie tak. Gest pionowego pociągnięcia trzema palcami, czyli jakby od siebie do siebie, przełącza nam szczegółowość i to jest pierwszy krok, który musimy podjąć, żeby w ogóle cokolwiek zrobić.
8: Wyraz w trybie eksploracji 1. Wiersze. Znaki. Wyrazy. Wiersze. Znaki.
6: Mnie interesują znaki, no bo ja bym chciał jednak gdzieś tam zmodyfikować ten pokal nieszczęsny, który tu wpisałem. No i teraz jak to ja robię? Trzymając dalej oczywiście ten palec, te gesty wykonując cały czas trzymamy palec na ekranie, dwoma palcami przesuwam teraz poziomo. Poziomo, czyli w stronę ładowarki i odładowarki. Uwaga, przesuwam w prawo. Wydawało mi się, że będę szedł do tyłu, ale nie, idę w prawo, do przodu, a w lewo idę do tyłu, czyli przesuwając jakby od siebie. I coś tu się wydarzyło niezgodnie z planem, bo no właśnie, bo nie słychać tego, a ja tu wpisałem pewne rzeczy. Zobaczmy, co się stało.
8: Wiadomości. Y, wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. Tyflopokal. Tryb znaków. L. L. Wejście ekranu Braille'a.
6: Spróbujmy jeszcze raz. To się czasem...
1: Pytanie, Paweł, czy nie byłeś w trybie skrótów i czy wpisałeś spację, tak, żeby przetłumaczyć słowo?
6: Tak. I tu ważna uwaga. Ten tryb jest pełen chochlików, kiedy używamy kontrakcji, więc dzięki, Mikołaju, że zwróciłeś uwagę. Miałem o tym wspomnieć, a nie zorientowałem się w porę. Kiedy piszemy z kontrakcjami, dopiero po zrobieniu spacji pojawia nam się słowo. Dopóki nie zrobimy spacji, to jest tylko kupa kombinacji punktów, które wpisaliśmy. Z tego wynika kilka spraw. Ja za chwileczkę o nich opowiem. Pierwszą z nich jest to, że żeby słowo było słowem, musimy wstawić spację. Dzięki, Mikołaju, cenna uwaga. Raz jeszcze przytrzymuję palec i przesuwam dwoma palcami.
8: Spacja.
6: I teraz właśnie w prawo idę do tyłu, w lewo
8: spacja
6: idę do przodu. Więc teraz przesuwając się pionowo dwoma palcami, poziomo dwoma palcami, przepraszam, w prawo idę.
8: Spacja. L. A. K. O. P.
6: I gdybym puścił teraz kursor, to tutaj mogę coś pisać, bo wpuściłem kursor tu i teraz będę pisał co? Za tym P pewnie, tak? Czy przed tym P? Zobaczmy.
8: S. P. O. O. O. P. O. L. F. Y. Y. F. L. O. P. O. K. A. L. Spacja.
6: A, znowu nieszczęsny.
8: L. A. K. O. P.
6: Tak. I znowu teraz tu wstawię znak. Dopiero jak dam spację,
8: spacja, SS. Spacja, S.
6: To wstawiłem jakąkolwiek literę. No bo nawet jeżeli przemieszczę kursor, to tak naprawdę dopiero to liczy się jako nowe słowo w trybie z kontrakcjami. Ja może te kontrakcje wyłączę, bo one nam na razie tylko przeszkadzają.
8: 6 punktów.
6: Dokładnie. I napisałem sobie tyflos pokal, pewnie prawdopodobnie. Tak,
8: Stefan.
6: Czyli jak nastawiłem na P, to wpisuję przed P. Jeżeli idę od tyłu, jeżeli idę do przodu, pisałbym pewnie po. No tak działa kursor w iOSie. I teraz chciałbym ten spokal zamienić na podcast. Jak ja to robię? Nie dwoma, a trzema palcami przemieszczam się teraz poziomo, czyli do ładowarki i od ładowarki. I co się dzieje?
8: O, zaznaczone. L, zaznaczone. F, zaznaczone.
6: Tego nie chcę, bo tu zaznaczam jakieś OLF z tyflo. Odznaczam, ale...
8: F, usunię, L, usunię, O, usunięto zaznaczenie. S, zaznaczone. P, zaznaczone, O, zaznaczone. K, zaznaczone, A, zaznaczone, L, zaznaczone.
6: Zaznaczyłem ten spokal i teraz napiszę...
8: P, Z, O, D, C, A, S, T.
6: I mamy pięknie.
8: Wyrazy. Tyflo podcast, nieprawidłowa pisownia.
6: Dokładnie. Te cztery gesty, czyli pionowe przesunięcia dwoma palcami i poziome przesunięcia dwoma i trzema, to są te gesty, które należy opanować, jednocześnie trzymając drugą ręką jakiś punkt na ekranie. W tym momencie możemy nawigować po całym polu edycji, dokonywać różnych edycji, wstawień, usunięć, przesunięć kursora. Co więcej, kiedy wejdziemy sobie w ustawienia VoiceOvera, w sekcję polecenia, wejście ekranu Braille'a, możemy sobie również przypisać gesty na kopiuj, wklej, wytnij, cofnij. Polecam cztery palce, bo są domyślnie wolne. No i co mogę więcej powiedzieć? No ten tryb po prostu działa. Nie jest to może jakiś niesamowicie ukryty lifehack, ale zdaje się, że wiele osób, jak nie większość, po prostu o tym nie wie. Ja też o tym nie wiedziałem. Odkryłem to przez przypadek i uważam, że jest to no, moje odkrycie tygodnia, bo to jest coś, czego bardzo mi brakowało z Androida.
2: Że tak szczerze, to mi się wydaje, że to jest mega niestabilne i takie, w sensie, nie wiem, jak trzymam telefon właśnie tam w tym trybie ekranu z przodu i na przykład piszę w autobusie tam stojąc i trzymając się łokciem, załóżmy, no to gdybym właśnie jedną ręką tam gdzieś sobie trzymała ten jeden palec, a drugą ręką trzyma dwoma palcami jakoś lawirowała i ktoś by na przykład na mnie wpadł, to bym mogła mieć po telefonie. No,
1: inaczej, to jest tryb pisania Braille'em, a jeżeli robimy to w trybie pisania Braille'em, to i tak używamy dwóch rąk, żeby obsługiwać tryb pisania Braille'em.
2: Znaczy, ja rozumiem, ale jeżeli...
1: Poza
2: ale
1: tym
2: jeżeli
1: trybem
2: mam...
1: pisania Braille'em, to możemy robić pokrętłem.
2: Znaczy okej, no ale wtedy wiadomo, że trzeba wyjść z tego, przejść tam, no, kręcić. No, ale chodzi po prostu o to, że jak piszę jakby Braille'em, to cały czas obydwie ręce mają kontakt stały z... stykają się z krawędzią jakby urządzenia w tym samym, w tej samej pozycji, więc mogę pewnie chwycić telefon. Znaczy no cóż, ja też w sumie nie widziałam tego na żywo i tak na gorąco myślę o tym.
6: Nie, wiesz co, znaczy tak, zależy jaki masz styl, w ogóle trzymanie telefonu w pisaniu Braille'em to jest coś, co mi się ciężko tłumaczy przez podcasty. I się okazuje, że jak komuś to pokazuje na żywo, a to jest takie proste.
2: Tak.
6: Nie, ja dalej mogę między kciukiem i małym palcem ściskać telefon, bo ja tak zawsze robię, nie trzymam w kłębie, tylko ściskam małym i kciukiem po obu bokach, po przeciwległych bokach.
2: Jeszcze...
6: I trzy palce ja są trzymam... zawsze na ekranie.
2: Bo jakby... trzymam telefon na zgięciu, jakby tam, gdzie się u nasady palców, jakby to nazwać.
3: To ja tak bardziej w środku dłoni, ale no tak.
4: No to ja właśnie też jest, tak. Wtedy jest szansa, że... środkiem dłoni.
6: No tak. To może ja mam chudsze palce i to się da, ale nie wiem, moim zdaniem fajny system, zwłaszcza, że można robić bezpośrednio z tej klawiatury i fajnie, że to jest, bo wiele osób, mam wrażenie, tego gdzieś szukało. A teraz znalazło.
2: Chociaż nie, w sumie jak tak teraz wziąłem telefon.
6: No.
2: Nie, to nie jest tak źle, tylko myślałam, że będzie trzeba obracać ręką albo coś.
6: Nie, to tam naprawdę można...
2: Nie, to nie jest tak najgorzej.
6: W cztery kierunki po prostu wykonujesz te przesunięcia różne. Mhm. Więc...
2: Nie, no to...
6: No,
2: okej, okay, to
6: palców
2: w sumie...
6: nie musisz zmieniać pozycji.
2: Niewiele jak się popatrzyłam na telefon, to... To już jest okej, ale jak tak o tym słyszałam, że jedną ręką coś tam, drugą coś tam, to myślę, że ten telefon będzie taki bliski wypadnięcia.
6: Nie jest aż tak źle, nie jest aż tak źle. Naprawdę się dał. Gorzej te cztery palce potem do tych różnych kopiowań, wklejań, bo to już trzeba naprawdę sobie wymyślić jakąś technikę. Ale mówmy się, że takich operacji nie robi się aż tak często i wątpię, żeby ktoś miał potrzebę, chociaż no... Lubię być zaskoczonym, żeby ktoś potrzebował kopiować, wklejać, wycinać, stojąc w autobusie i coś pisząc. No, ale kto wie. Natomiast no, miłego używania i też będzie opublikowany wkrótce. Już na Tyfloświecie artykuł jest, a wkrótce będzie też materiał u Piotra Witka w jego szufladzie.
3: Kolejnym newsem jest seria newsów, teoretycznie seria newsów, krótkie wieści od Mikołaja, natomiast krótkie newsy, małe newsy od Mikołaja, natomiast jest wpisany tam tylko jeden news. Nie wiem, czy tak faktycznie jest, czy tylko tam jest wpisany jeden, ale
6: ja będę
3: w notatkach jest jeden wpisany.
6: Swoje, ja będę miał też swoje chyba dwa albo trzy, więc się może podepnę potem po Mikołaju, więc będzie taka dłuższa sekcja.
1: No nie, tam są chyba dwa są. To jest tak. Pierwsza rzecz, 1Password dla iOS-a, manager haseł, który był znany trochę z tego, że niewidomi go używali. W wersji 8 dostał sporo problemów z dostępnością. Podobno w betach jest teraz lepiej i no, wrócił gdzieś tam do tego, z czego go znali użytkownicy, czyli do no, używalności, bo tam przy wersji 8 podobno były takie problemy, że nawet hasła nie dało przeczytać i wiele osób straciło zaufanie do tej aplikacji. Podobno się pojawiła aplikacja na Windowsa i nie tylko zresztą na Windowsa. Nazywa się on Diarium i służy do prowadzenia dziennika. Jeżeli ktoś lubi sobie w pamiętnik pisać, to może to robić w tej aplikacji. Aplikacja jest podobno na Windowsie i iOSie dostępna. Jest też wersja na Androida, tylko że osoba rzucająca to info nie ma Androida, żeby to testować. Więc wiemy o Windowsie i iOSie.
4: Ale to jest, jak rozumiem, do prowadzenia takiego typowego dziennika dla siebie, nie
1: tak,
4: jakiś
1: tak,
4: klient
1: tak,
4: blogowy,
1: tak. Nie,
4: nic z tego typu.
1: Nie, co wiem, nie. No i też na Macu i iOSie mamy aplikację Day One, którą ludzie polecają i która też jest podobno dostępna. I czy ja coś jeszcze tu mam? Nie wydaje mi się, ale zobaczymy. Nie, nie mam nic więcej z
6: to
1: tej przynajmniej kategorii.
6: W momencie przejmę. Ode mnie dwa, jak się okazuje, newsy, bo trzeci już się w biuletynie gier zdążył pojawić.

0: lepiej. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jedną nowość, która wyszła, jest to dodatek do NVDA autorstwa Beckiego Zaliszwiliego, CPU Mon, czy też CPU Monitor, i jest to dodatek, który pozwoli nam kontrolować, co sprawia, że nasz procesor cieszy się taką popularnością i takim potężnym zużyciem, jakim się cieszy. Działa to tak, że ustawiamy sobie procentowy próg, od którego wtyczka ma nas informować o zużyciu, i dostaniemy wtedy informację o tym, który proces odpowiada za najwięcej zużycia, czyli powiedzmy procesor jest obłożony w 80%, puśćmy taki jeden z bardziej ekstremalnych wariantów. No i automatycznie, gdy taka sytuacja miała miejsce, usłyszymy nazwę procesu, który nam takie przyjemności zafundował. Myślę, że jest to ważne, zwłaszcza kiedy właśnie z niewiadomych przyczyn mamy nagle jakieś podskoki w zużyciu procesora. Wtedy dość szybko możemy zidentyfikować sprawcę, nie wchodząc za każdym razem w menedżer zadań, jeszcze poczekać, aż to się odmuli, aż screen reader do nas przemówi, gdzieś tam przejść na zakładkę, jak ktoś nie ma domyślnie tej właściwej, jakieś przesortować według procesów, strzałkami chodzić. Tutaj mamy od razu informację podaną, więc mam nadzieję, że komuś taki dodatek się przyda.
1: To od razu mój protip może. Przepraszam, że się wcięłam, ale właśnie to często proponuję użytkownikom, co odkryłam długi, długi czas temu, którzy tęsknią ze starym menedżerem zadań albo, co gorsza, instalują jakieś dziwne programy, które nadpisują ten nowy na ten stary i coś tam. No właśnie sposobem na to jest ustawienie sobie, to jest w menu pod altem. Tam są opcje i jest ustaw kartę domyślną rozwijane i wybieramy sobie szczegóły. I dzięki temu po pierwsze mamy właśnie dużo szybciej chodzący menedżer zadań, po drugie przywraca nam się ten tradycyjny wygląd. Tradycyjny wygląd. Trzeba jeszcze sobie dać przycisk więcej szczegółów. Chyba. Ale tak ogólnie raz się to skonfiguruje i już później jest z głowy.
2: No proszę. Jest jeszcze inna wtyczka. Nie wtyczka. Samodzielny program. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Harm coś tam. Nie
1: Harm
2: pamiętam.
1: 2.
2: Tak. I to jest też taki, powiedzmy, że taki monitor pracy procesora, dysku. Nie wiem, czy nie czegoś jeszcze. Chyba czegoś jeszcze.
1: Chyba jeszcze RAMu.
2: Działa to na troszkę innej zasadzie, bo tam to wygląda w ten sposób, że są podpinane różne dźwięki pod zużycie procesora i tam w dodatku jest jeszcze kilka schematów dźwięków typu wulkan, stadion, jakieś wieczne chyba dzwonki, coś tam jeszcze. Można tworzyć własne schematy. No i jakby no, koncepcja jest taka, że im bardziej nam dźwięk szaleje, im jest głośniejszy, z reguły, bo to są różne te schematy, dla niektórych jest tak, że na przykład im jakiś dźwięk jest wyżej, tym jakiś tam procesor właśnie, czy RAM, czy dysk jest bardziej używany. Tam się da to jeszcze rozłożyć na poszczególne rdzenie tego procesora, więc to też może być dość ciekawe narzędzie. I jeszcze jest jedna rzecz, która mi się też dość często przydawała. To znaczy można sobie ustawić skrót na jakby szybkie takie włączenie i wyłączenie monitora, żeby to nie było przez cały czas, tylko wtedy, gdy chcemy ten monitor jakoś tam wykorzystać. Ja sobie zrobiłem nawet jakiś własny schemat, żeby jakoś tam było to w miarę dla mnie przynajmniej fajne. Natomiast no jest to jakiś tam też ciekawy pomysł na, po pierwsze, sprawdzenie jakby stanu komputera, albo po drugie, powiedzmy, zrelaksowanie się i uzależnienie tego dźwięku od stanu komputera. To też może być jakiś ewentualny pomysł. Nie wiem, czy pamiętacie te programy typu Aura, to się chyba nazywało, czy jakoś, do generowania takich atmosferycznych różnych dźwięków, i tam było masę różnych warunków, które mogło to spełniać, tam ustawień, że to mogło jakieś dźwięki błyszczeć w określonych sytuacjach, za jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. No to Aura Sync?

0: Jakoś tak to się chyba nazywało. W każdym razie jest to narzędzie, które również jakby w ten sposób może teoretycznie być używane, plus oczywiście jako monitor, to jest chyba podstawowa zasada tego programu, czy podstawowy taki sposób działania.
1: Zaglądam na Facebooka, bo mamy tutaj dwie wypowiedzi właśnie z tego źródła. Mamy pytanie od Pawła. Czy nadajecie także na żywo na YouTubie? Wadą nadawania na żywo na Facebooku jest to, że słuchając was trzeba mieć zawsze Facebooka na wierzchu, co mi jest nie na rękę. Nie przychodzą mi powiadomienia z YouTuba, że macie transmisję na żywo. Pawle, myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni to się zmieni, bo na razie nie nadajemy, po prostu nie mam na tyle mocnego komputera, żeby uciągnąć dwie transmisje, transmisję na Facebooka i transmisję na YouTube'a. Z naszych obserwacji, kiedy próbowaliśmy robić takie dwie transmisje, wychodziło, że jednak troszeczkę większe zainteresowanie jest Facebookiem, więc dlatego tu zostaliśmy, ale na całe szczęście myślę, że twoje prośby niedługo zostaną wysłuchane i będziemy mogli nadawać i tu, i tu. I jeszcze od Grzegorza tu taka wypowiedź do Wojtka. Mikrofon na przykład Novox NCX lub Blue Yeti Pro. No to takie typy polecanych akurat
0: Blue Yeti jest bardzo drogi, zwłaszcza wersja Pro.
1: Tak, no Blue Yeti...
0: Około 1000 zł kosztuje.
1: No, obecnie tak. I niestety... Jak to ma być mikrofon, który będzie się przenosiło, jakoś z nim chodziło, będzie on trafiał z rąk do rąk, to ja bym Blue Yeti nie polecał, bo to jest delikatny sprzęt. Jego bardzo
0: tak,
1: łatwo jest
0: bardziej studyjny niż taki przenośny.
1: Tak.
0: Znaczy ten, o którym ja mówiłem, też nie jest jakoś super mocny, ale jest przynajmniej 5 razy tańszy.
1: Tańszy, tak, więc mniej będzie bolała strata ewentualna.
0: To przechodzimy chyba w takim razie do czegoś, co nazywa się akcja sensoryczna.
2: Znaczy jeszcze Paweł chyba drugiego newsa nie...
0: A, okej. Okay. No tak, ja się rozpędziłem.
3: Nie, ja już byłem...
0: A,
3: ja już koniec.
0: Czyli tak. Jednak przechodzimy.
2: Ale to jeszcze pytanie, bo ja mam też jakiś tam ten set drobnych newsów, tylko że one są bardziej techniczne.
0: To może zostawmy je na technikalnie.
3: Okej, tak.
0: No to o co? Akcja sensoryczna i na serio. I to jest tyflowieść.
2: Tak, i teraz już na serio. Bo właśnie ta akcja w tym roku skupia się bardziej na niewidomych. Zresztą dzisiaj już zaczęła się pierwsza część. To jest i blok wystaw technologicznych, i warsztatów, i jakichś wykładów interaktywnych. Ja jutro na tych targach, znaczy na targach, nie targach, tylko na tej wystawie będę, więc może też wam opowiem, co tam na niej było. Zresztą też moje wywiady z Rechy gdzieś tam są na etapie montażu, więc to też w ramach uzupełnienia będzie. I cóż, później tam 15 października to się kończy, to jest w ogóle w Krakowie, Galeria Krakowska. Wydarzenie nie mówi, znaczy opis wydarzenia nie mówi, jak w jakich godzinach to się będzie odbywało, ale od Altixu wiemy, który też tam się wystawia, że będą na stanowiskach od 11 do 19, więc bardzo możliwe, że właśnie w tych godzinach będzie się to wydarzało. Jejku. Będzie się to działo. I tak. To jest pierwsza część, natomiast druga bardziej się skupia na typowo technicznych akcjach. A mianowicie będzie konferencja poprzedzająca hackathon, który się odbędzie 22 i 3 października. Znaczy na 22 i 23, matko. Coś jestem dzisiaj rozkojarzona. I ten hackathon ma mieć temat o dostępności obszarów miejskich dla osób niewidomych. Myślę, czy by w sumie w tym hackathonie nie wziąć udziału, bo co prawda Co prawda rzadko kiedy z hackatonów rodzi się coś realnie przydatnego, ale może dzięki temu.
1: Ale może to będzie ten jeden raz, albo jeden z nielicznych razów.
2: Może.
1: Kto wie.
2: No i przy okazji dowiem się też bardziej od wewnątrz, co ludzie technicznie zorientowani myślą na temat właśnie stopnia wykluczenia cyfrowego osób niewidomych. Także może to też jakoś podsumuję, jeżeli czegoś ciekawego się dowiem.
0: No, a teraz w takim razie jeszcze wieści, taki zbiór wieści, ale tym razem wieści ze świata, jak zwykle od Pawła.
3: Tak jest. I pierwsza wieść dotyczy nas wszystkich, bo jest wieścią z Unii Europejskiej, ponieważ Komisja Europejska podczas konferencji na temat włączenia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, to jest takie wydarzenie, taka konferencja, którą zorganizowała niedawno czeska prezydencja Rady Unii Europejskiej, zdaje się, uruchomiła taki pakiet rozwiązań, który ma pomóc we włączeniu właśnie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. To się nazywa Disability Employment Package. Nie jest to żadne nowe prawo, żadne nowe rozwiązanie legislacyjne, a bardziej takie środki, które mają państwom członkowskim Unii pomóc we wdrożeniu już istniejącej legislacji w 6 obszarach. I te obszary to wzmocnienie możliwości zatrudnienia i usług zatrudnienia i integracji. Po drugie, promowanie perspektyw zatrudnienia przez akcje afirmatywne i walkę ze stereotypami, czyli różnego rodzaju takie akcje preferencyjne, gdzie będzie się na przykład zachęcało przez jakieś osobne pule zatrudnieniowe do zatrudniania właśnie osób niepełnosprawnych. Tak ja to rozumiem. Zapewnianie rozsądnych dostosowań w miejscu pracy. Ochrona, czy powiedzmy zapobieganie niepełnosprawnościom powiązanym z chorobami chronicznymi, czy wynikającymi z chorób chronicznych, przewlekłych. Zabezpieczanie różnego rodzaju programów rehabilitacji zawodowej w przypadku chorób, czyli kiedy ktoś w wyniku choroby będzie musiał się gdzieś tam przebranżowić, albo będzie musiał zrezygnować z pracy, albo ta praca będzie musiała się odbywać w ograniczonym zakresie. Eksploracja, badanie, wyszukiwanie takich możliwości zatrudnienia, wartościowego zatrudnienia w zakładach pracy chronionej z możliwością otwarcia się na otwarty rynek pracy. No i oczywiście jest tu cały bardzo skomplikowany i zawiły dokument, który objaśnia, jak to konkretnie ma działać. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast wydaje mi się, że w praktyce to będą pewnie jakieś środki na różnego rodzaju projekty, programy. Zobaczymy, na ile trwałe i na ile efektywne, ale wydaje mi się, jak zwykle przy takich projektach, że lepiej mieć coś takiego niż nie mieć nic. Zawsze to jakieś nowe umiejętności, nowe doświadczenie, a może rzeczywiście jakieś też zatrudnienie z tego wyniknie. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast to w ogóle będzie, przyszły rok będzie w ogóle dość ciekawy pod kątem zatrudnienia i osób niepełnosprawnych i w ogóle dostępności, bo z tego, co też zdaje się, że nawet sama pani przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen ogłosiła, priorytet zostanie nadany wdrożeniu Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej, czyli takiej legitymacji europejskiej, która będzie osoby niepełnosprawne z Unii uprawniała do różnych zniżek, ulg, na przykład na komunikację miejską, na transport, na różne atrakcje turystyczne itd. A także, jako że przyszły rok w Unii będzie obwołany Europejskim Rokiem Umiejętności, no to w ramach tego też skupi się Unia na szerzeniu gdzieś umiejętności w zakresie ekspertyzy dostępności cyfrowej. Bo coś, co wyniknęło w toku no, konferencji, która też się odbyła z okazji drugiej rocznicy inauguracji i wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej, czyli tej ustawy, która obliguje organy publiczne do udostępniania, do czynienia swoich stron i aplikacji dostępnymi, okazało się, że wiele państw członkowskich zgłaszało albo brak ekspertyzy, brak ekspertek, ekspertów, którzy mogliby doradzić, albo brak jakiegoś jednolitego systemu honorowania tychże, czyli ustalenia, kto tym ekspertem rzeczywiście jest, a kto nim nie jest. No i ma się Unia nad tym również pochylić. To jeśli chodzi o Unię. Druga kwestia, to teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. My już nieraz mówiliśmy o samojezdnych pojazdach, o tym, że tam konkretne rzeczy już się dzieją w tym tą stronę, żebyśmy mogli tymi samochodami się przejechać samodzielnie jako osoby niewidome. No i tu przoduje w tym taka firma jak Waymo, która już taką flotę samojezdnych taksówek uruchomiła w San Francisco i powołała ona taką sieć kontaktów odnośnie dostępności i pojazdów samojezdnych, czyli oni stworzyli taką platformę, aby różne firmy i organizacje osób niepełnosprawnych mogły się wymieniać praktykami i dyskutować nad przyszłością tego przemysłu właśnie pojazdów samojezdnych. No i jest tam parę organizacji dla niewidomych, no, służących osobom niewidomym. Jest tam American Council of the Blind, jest tam chyba Lighthouse, San Francisco Lighthouse Services for the Blind, jakaś jeszcze jedna organizacja. No więc powstaje taka sieć. Pytanie, na ile to się rozszerzy poza Stany Zjednoczone. Jak zwykle pożyjemy, zobaczymy. Wiem, że to bardzo często powtarzam w tej sekcji. No ale coś się dzieje i wiadomo, że to też nie jest tak, że ten przemysł, jakby ta gałąź technologii rozwija się sama sobie gdzieś tam bez naszego udziału, tylko ktoś o tym myśli i ktoś już na tym etapie, kiedy ta technologia jeszcze jest powiedzmy w powijakach, planuje, jakby to mogło nam też służyć. Jest to ważne, bo lepiej zadziałać teraz, niż zastanawiać się potem, jak, prawda, przykręcać jakieś tam półśrodki i półrozwiązania na gotowy produkt, który powstał bez naszego udziału. Też kolejną ważną jakby dziedziną naszego życia jest zarządzanie gospodarstwem domowym i radzenie sobie w domu, a jak wiadomo są problemy z obsługą sprzętów różnego rodzaju AGD, pralki, piekarniki, kuchenki różne indukcyjne. Mamy z tym problem przez to, że są ekrany dotykowe, że coraz trudniej znaleźć sprzęt z fizycznymi pokrętłami. No i co można tu zrobić? Tydzień temu mówiłem o inicjatywie jednej z wyższych szkół w Wiedniu, czyli katalog dostępnych sprzętów tego typu, a teraz się okazuje, że to nie wszystko, bo inicjatyw jest więcej i taką inicjatywą jest inicjatywa związków niewidomych z krajów niemieckojęzycznych, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, Home Design for All. I jest to inicjatywa zainicjowana przez Szwajcarów, bo co ciekawe, i o tym nie wiedziałem, no sytuacja jest zła i o tym wiemy wszyscy, natomiast jakieś jeszcze sprzęty powiedzmy na tym rynku są, jak sobie je wyszukamy i wyselekcjonujemy i możemy je sobie nabyć, no to jesteśmy w dobrej sytuacji, bo się wyratowaliśmy. W Szwajcarii problem polega na tym, że to właściciel mieszkania wyposaża mieszkanie w sprzęt. I my tego sprzętu tykać nie możemy. No więc w takiej Szwajcarii, kiedy osoba niewidoma wynajmuje mieszkanie, jest zdana trochę na łaskę i niełaskę osoby, od której wynajmuje, bo przyjmuje dom czy tam mieszkanie z całym dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli trafi na sprzęt dostępny, no to ma szczęście i może z niego korzystać. Jeśli nie, to też nic nie może z tym zrobić. Więc to Szwajcarzy pierwsi wyszli z inicjatywą, a skwapliwie przyłączyli się do tego Niemcy i Austriacy. I w wyniku tej inicjatywy powołano taki właśnie projekt, aby doradzać firmom, które takie sprzęty produkują, w tym jak oni mogliby te sprzęty czynić dostępnymi. Na niemieckim rynku trochę tych firm jest, bo jest Siemens Bosch, jest jakiś nie Guggenau, tylko Agenau, jest jakaś taka trzecia firma, jest Miele, jeszcze pewnie jakieś inne są. No i ostatnio ta właśnie inicjatywa miała takie swoje wspólne stanowisko na targach IFA w Berlinie i na te IFE przyszło do nich kilkoro producentów właśnie tego typu sprzętu, żeby się powymieniać doświadczeniami, żeby podyskutować. No i z tego, co opowiadała pani z Niemieckiego Związku Niewidomych, zainteresowanie nawet było. I okazało się, że przede wszystkim przyszła firma Siemens Bosch i oni poinformowali, że oni usprawniają swoją aplikację mobilną pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, pod kątem screen readerów. I rzeczywiście, bo okazuje się, że właśnie Siemens Bosch i ta właśnie trzecia firma, której nie pamiętam, mają jakąś wspólną w ogóle platformę, chyba Home Connect, czy jakąś taką, która potrafi jakoś tam zunifikować sprzęty tych wszystkich firm w jakiejś jednej chmurze. Więc jeżeli ktoś się doposaża z tych firm w sprzęty, no to może z jednej aplikacji to wszystko obsługiwać. I wiem, że ta aplikacja dostępna jak najbardziej jest. Tak samo Mille również potwierdziło, że swoją aplikację pod kątem osób niewidomych udostępnia. Również pewna mniejsza firma się pojawiła na stanowisku i zadeklarowała chęć udoskonalania swojej aplikacji. Nie wymieniono tej firmy z nazwy. I też zaprezentowano tam prototyp. Tego pewna firma zaprezentowała prototyp, jak mógłby wyglądać udźwiękowiony piekarnik, mówiący, gdzie można by sterować jego menu przez ekran dotykowy. Więc coś się dzieje na pewno i miejmy nadzieję, ta inicjatywa już istnieje od 3 lat, miejmy nadzieję, że posunie się to dalej i rzeczywiście producenci sprzętu wezmą to sobie do serca i będą kombinować. Oczywiście aplikacje, pamiętajcie, to nie jest jedyne rozwiązanie, a nie powinno takim być, bo wiele jest sytuacji, w których ze smartfona skorzystać nie można, albo się nie da, albo nie jest to na rękę, więc warto też tych producentów namawiać do tego, żeby wprowadzali też rozwiązania takie na miejscu, w samym urządzeniu. Coś próbuje też działać Szwecja i tutaj w ogóle ciekawa historia, bo temat leży już u mnie w szufladzie od kilku miesięcy, bo właśnie kilka miesięcy temu odbyły się targi sprzętów i technologii dla osób z dysfunkcją wzroku w Göteborgu w Szwecji. Tylko że jedynym materiałem źródłowym, jaki do tej pory miałem, był podcast szwedzki, podcast Blind Tech Support. I tenże podcast właśnie był na tych targach, to znaczy byli jego prowadzący i opowiadali, co tam, i mieli nawet relację nagraną z tego, co tam się działo. I była tam mówiąca pralka. I właśnie chętnie bym wam o tym opowiedział, tylko że oprócz tego, że coś mówi i chodzi o pralkę, niestety nie mogłem więcej zrozumieć, bo wszystko było po szwedzku. Ale przez to, że mamy przecież do dyspozycji Whisper, tu podziękowania dla naszego słuchacza Mateusza, który udostępnił mi swoją maszynę i podcast dla mnie przetranskrybował, oraz DeepL, tłumaczenia DeepL-a, też sztuczna inteligencja, i tu podziękowania dla Tomka, który to przetłumaczył, uzyskaliśmy plik, z którego naprawdę ten podcast dało się zrozumieć. Ja byłem w stanie ten podcast sobie, wiadomo.
0: Potwierdzam. To nie jest tak. To nie jest coś, co można by, nie wiem, wypuścić jako tłumaczenie oficjalne podcasta, ale to jest coś, dzięki czemu można zrozumieć, o co chodzi.
3: Mhm. No i właśnie. I Szwedzi eksperymentują aktualnie z jakąś skrzyneczką, która po sparowaniu jej z pralką będzie w stanie nam generować mową aktualne stany. Pytanie, bo nie było to wymienione z nazwy, czy nie chodzi o to niemieckie rozwiązanie, czyli Feelware, o którym ja mówiłem przy okazji chociażby Side City, no bo to nam niewiele pomogło, bo to wymaga znowu, żeby pralka miała pokrętła, więc to są kilka modeli, z którymi to współpracuje. Może chodzi o coś innego. Na razie są to prototypy, na razie nie chce nikt mówić o cenach, ale zdaje się, że to jest jakieś szwedzkie rozwiązanie, bo były wymienione też osoby z nazwiska, które są w tym projekcie zaangażowane. Chodzi tu o firmę Iris Helpmedel właśnie ze Szwecji. A z kolei też tam na miejscu był zademonstrowany właśnie znowu jakiś prototyp pieca czy piekarnika, może nawet ten sam, co i w Niemczech. Więc coś się dzieje i coś jest na rzeczy. Miejmy nadzieję, że Szwedom i Niemcom i innym narodom, Polsce może też, uda się wypracować jakieś no, sensowne rozwiązanie, bo byłoby naprawdę super. No i tak, teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo okazuje się, że w Wielkiej Brytanii audiodeskrypcją objętych jest wiele materiałów, filmy, seriale, różne inne rzeczy oraz reklamy. No i na przykład taką reklamę z audiodeskrypcją wprowadził Virgin Media. Reklamują oni różne rzeczy. Ja trafiłem na YouTubie na reklamę akurat jakiegoś inteligentnego Wi-Fi. I reklamy Virgin Media charakteryzują się tym, że są kręcone w stylu takich filmów akcji, więc tam jest bardzo dynamiczny dialog, tam jest cała akcja, która się dzieje, tam są jakieś bardzo szybkie zmiany scen, tam bohater wyciąga jakiś inteligentny router z Wi-Fi i coś tam nim robi i o nie, Wi-Fi przestało działać, ale na szczęście jest inteligentne Wi-Fi, które jest lepsze. I do tego jest deskrypcja, która opisuje, co się w tym filmie akcji takim reklamowym dzieje. Co ciekawe, w tym nagraniu przynajmniej, które ja słyszałem, i nie wiem, czy to jest charakterystyka tamtejszej telewizji, czy ktoś to tak nagrał, audiodeskrypcja była w lewym kanale, a cała treść reklamy w prawym. I tak to było rozdzielone.
4: To jest charakterystyka... W brytyjskiej telewizji standard nadawania jest taki, że ścieżka główna audio i ścieżka audiodeskrypcji to są dwie osobne ścieżki. Po to, żeby oszczędzać pasmo na no, telewizji naziemnej, no to nie nadaje się całej tej ścieżki audio bogatej w stereo, w wysokiej jakości w dwóch kopiach. Jednej kopii z dołożoną audiodeskrypcją, drugiej kopii bez dołożonej audiodeskrypcji. Tylko nadaje się jedną ścieżkę audio pełną, super fajną stereo albo nawet i 5.1 bogatą. A do tego nadaje się malutką ścieżeczkę, tam sobie 64 kbps z audiodeskrypcją mono, na której ta audiodeskrypcja sobie idzie i tylko w momencie, kiedy my sobie tę audiodeskrypcję włączymy, to nam odbiornik dorzuca deskrypcję na naszą ścieżkę główną.
1: Czyli po prostu on potrafi to zmiksować jedno z drugim.
4: On potrafi to zmiksować, dokładnie. I w programach na Windowsa, w programach komputerowych, poza bardzo specjalistycznymi narzędziami do odbioru telewizji typu DVB Viewer, które z tego co wiem umieją to zrobić, nie jest tak prosto no, zrobić tak, żeby to działało i żeby to działało dobrze. Jeżeli mamy TS-kę tak zwaną, czyli no, jakby bezpośredni zrzut z takiego telewizora nawet brytyjskiego, jakby z tego, no, co wchodzi anteną, to no, i mamy takie ścieżki, to nie jest wcale takie proste, żeby sobie coś takiego nawet odtworzyć. Bo odtwarzacze typu VLC, typu Podplayer mają taki tryb, że one albo odtwarzają jedną ścieżkę, albo odtwarzają drugą, a nie za bardzo są w stanie odtworzyć obie naraz. Na przykład VLC, wiem, że VLC ma jakieś w ogóle parametry śmieszne w linii poleceń, które mu trzeba tam wpisywać i wtedy jakoś to nawet zadziała, ale nie ma na przykład czegoś takiego, co ma zwykły telewizor, czyli wyciszanie gdzieś tam, co może mieć zwykły telewizor, czyli wyciszanie ścieżki głównej na audiodeskrypcję i też no, poziomy tam nie zawsze będą takie, jakie mają być, a zwykły telewizor ma w tym pliku też gdzieś jakąś dodatkową informację, jakieś metadane, i on wie, jak to należy miksować i jak należy ustawić te poziomy, żeby ta ścieżka deskrypcji się z tą ścieżką audio fajnie zgrywała. Więc ja się nie zdziwię, jeżeli ktoś właśnie nagrał tą reklamę, to oczywiście może być zrobione w taki sposób, że to są dwa osobne kanały, ale mi się wydaje, że ktoś po prostu nagrał tą reklamę w taki sposób, że nagrał właśnie sobie jakąś TS-kę i jakoś to musiał złożyć do kupy i po prostu złożył to w ten sposób, trochę niefortunnie. ale no, brytyjską audiodeskrypcją jest właśnie problem taki, że ciężko ją jakkolwiek obrobić na czymkolwiek, co nie jest brytyjskim telewizorem zaakceptowanym do odbioru brytyjskiego Freeview.
3: No to dzięki tu za techniczne objaśnienie. Czego możemy się dowiedzieć z podcastu ostatniego Mosen at Large, nie jest to jedyna firma Virgin Media, która reklamy opatruje deskrypcją. Zdaje się, że też któraś z firm produktów, nie wiem, mleczarskich, zbożowych też to robi. Jedynie tylko, że jedyne co jest w audiodeskrypcji wspomniane, to no, że jest to produkt chyba bio i produkt wytwarzany na terytorium Wielkiej Brytanii, więc takie informacje dodatkowe, nie ma opisu specjalnie tego, co w reklamie się dzieje. No i nie wszystkie reklamy mają tą audiodeskrypcję, ale jakieś mają i ponoć jest to jakiś ewenement na skalę, nie wiem, czy światową, czy jakąś, bo no tak, na ogół reklamy to audiodeskrypcji nie mają. No i ostatnia rzecz, dzwonił do nas dzisiaj Wojtek, a za Wojtka będziemy mogli niedługo trzymać kciuki, bo jest on uczestnikiem, czy też w jakiś sposób się udziela, jest zaangażowany w wydarzenie Europejskie Forum Tłumaczeniowe, Europe, Translate Europe Forum, które odbywać się będzie w dniach 9-11 listopada w Brukseli jako wydarzenie fizyczne, ale też online, więc można się zarejestrować, można wziąć w tym udział, a warto, bo wiele tematów będzie poruszanych, dużo będzie o technologiach właśnie mowy na tekst, właśnie jakiegoś rozpoznawania mowy w celach tłumaczeń i tłumaczeń maszynowych i sztucznej inteligencji i tak dalej. Natomiast będą też, z tego co widziałem, dwa, ale będą panele na temat dostępności oprogramowania do tłumaczeń. Więc zwłaszcza jeżeli ktoś studiuje, interesuje się tematem, może pracuje w zawodzie, to warto myślę w tym wydarzeniu wziąć udział. I to wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o wieści ze świata.
0: No a teraz się dowiemy, czy niewidomy może pilotować samolot, bo Mikołaj znalazł taką informację.
4: Tak, wszyscy się zawsze śmiali z tej amerykańskiej filozofii ślepoty i z podejścia, że przecież niewidomy może wszystko, i zawsze takim ulubionym argumentem moim i nie tylko moim na hipotezę, że niewidomy może wszystko, było, no ale samolotu to niewidomy nie popilotuje. No, otóż popilotuje, i to nawet nie niewidomy, a niewidoma, bo osoba ze Stanów Zjednoczonych w wieku lat 21, czyli co ciekawe dokładnie moim, podobno pilotuje właśnie samolot, a właściwie pilotowała chyba, bo to jest jakaś dłuższa trasa, to była jakaś dłuższa trasa, tam przez kilka stanów, oczywiście wiadomo, że nie naraz, bo to jakiś taki mniejszy samolocik, dwusilnikowiec, śmigłowiec, a nie komercyjny airliner, taki, no, którym można sobie polecieć i na drugi koniec świata, to takimi mniejszymi samolotami, no to tam, nie wiem, kilkaset kilometrów, no to już jest daleko. I ta osoba właśnie lata, ma ileś takich tras. No i co? Osoba nie jest w 100% niewidoma, ale tak naprawdę no dużo osób niewidomych nie jest osobami w 100% niewidomymi. Okazuje się, że ta osoba widzi coś na kilka centymetrów przed twarzą. No czyli no niewiele to pomoże, jeżeli chodzi o pilotowanie samolotu.
1: To jest i tak mało.
4: To jest i tak bardzo mało, dokładnie. No i ma oczywiście nawigatora, który trochę podpowiada, gdzie ona tam niby jest, no ale podobno samolot pilotuje sama, tylko nawigator mniej więcej mówi trochę wyżej, trochę niżej, trochę w lewo, trochę w prawo.
1: Mnie zastanawia tylko jedno, ale podejrzewam, że i z tym sobie radzi, jak ze startem i z lądowaniem, bo to są najtrudniejsze dwa manewry w pilotażu. Tam się zawsze śmieją, że zwłaszcza w tych samolotach liniowych, że tak naprawdę to jak już się wystartuje, to sobie można drzemkę uciąć, bo w zasadzie wszystko za nas robi sprzęt, natomiast no, wystartować i wylądować to trzeba jednak być bardzo skupionym przez te kilka minut.
4: No tak.
0: Natomiast jest taki kanał, znaczy na jednym z kanałów na YouTubie dotyczących samolotów, lotnictwa, gość zaprosił do symulatora oczywiście lotu kogoś, zdaje się, znajomego albo świeżo, czy w ogóle kogoś z widzów kanału. No i sytuacja była zaaranżowana jakby taka, że z jakiegoś powodu tylko on, w zasadzie ona, bo to też była dziewczyna, oczywiście widoma, tak, ale jakby dziewczyna, która pierwszy raz jakby była w takim symulatorze, że nie wspomnę o kabinie samolotu zwykłego. No i że niby jest taka sytuacja, że wszyscy z jakiegoś powodu na pokładzie, nie wiem, nie są przytomni, nie żyją, wszystko jedno, została ona i ona musi ten samolot jakoś sprowadzić na ziemię. I sytuacja jakby taka, że gdzieś tam, no bo ten samolot przestaje odpowiadać oczywiście na wszelkie wyzwania, więc tam gdzieś tam wzbija się jakiś, powiedzmy, samolot, jakiś myśliwski, czy jakiś myśliwiec, czy coś tego typu i no, zaczyna eskortować ten samolot i tej dziewczynie są podawane przez radio instrukcje, co ma nacisnąć, kiedy, w jaki sposób. Oczywiście wiadomo, to było na symulatorze, ale jakby udało się wylądować na lotnisku dużym samolotem przez osobę, która pierwszy raz usiadła za sterami. No, nie wiadomo, jakby to było w sytuacji realnej, kiedy by pewnie teraz zjadłby w tej dziewczynie.
4: A ja dokładnie. Natomiast w sytuacji realnej była taka sytuacja, to był oczywiście mniejszy samolot, ale tam chodziło o to, że to był samolot jakby dwuosobowy, w którym był instruktor i no też właśnie dziewczyna, która była instruowana na przyszłą pilotkę. I to tak, no, świeża, bardzo świeża, tam było chyba, że 20 godzin miała wylatane, czyli bardzo niewiele. I się okazało, że w pewnym momencie instruktorowi się zemdlało bodajże, czy coś mu się tam stało, no, poważnego, no, do tego stopnia, że nie było z nim kompletnie kontaktu, gdzie ona była w powietrzu. I no właśnie musiała za pomocą kontroli lotów, bo no już miała na tyle pojęcie, że wiedziała, jak się skontaktować, no powiedzieć, co się stało, i ktoś tam w tej kontroli miał jakiegoś też swojego jakby takiego instruktora głównego, który był na ziemi, i on plus no ludzie w wieży jej gdzieś tam zaczęli tłumaczyć, jak należy to zrobić. I jest oczywiście nagranie na YouTubie gdzieś po angielsku z samej tej kontroli, z tego, co tam zaszło i co tam było mówione. I no, okazuje się, że jesteśmy w stanie na odległość poinstruować osobę, co ona ma zrobić.
0: Tak, no właśnie w tej symulacji też tak wyszło. Tam oczywiście było ileś takich gość organizował rzeczy, typu na przykład gracz w te wszystkie symulatory lotów, tak, Microsoftu czy tam innych gier, miał zrobić coś takiego. No ciekaw jestem, co by było, gdyby do takiego symulatora zaprosić kogoś niewidomego, tak, jakby w podobnej sytuacji. Także no ciekawe, jakby to wyglądało. No pewnie można by zaproponować taki eksperyment.
4: Ta dziewczyna opisywała, że miała w domu jakąś taką ala makietę tego czegoś, tego samolotu, z opisanymi na tej makiecie jeszcze w Braille'u, co tam jest jakby czym i który przycisk, który przełącznik i tak dalej jest od czego. I po prostu godziny spędzała ćwicząc poszczególne rzeczy. I podejrzewam,
0: tak, w ogóle amatorzy lotnictwa to potrafią mieć
4: tak
0: całe takie wycinki z kabin realnych pilotów, z jakimiś oryginalnymi częściami od samolotu.
1: Tak, i to potem się łączy do tego Flight Simulatora i na przykład niektórzy tak latają. No,
0: tak.
4: Ale to niewidomy latający na symulatorach lotów to też akurat nie jest wcale nowość i jest parę osób, jest nawet jakiś w Stanach Zjednoczonych człowiek, który angażuje się bardzo głęboko w to, włącznie z tymi sieciami wszystkimi, no i się okazuje, że to się da, że
1: całe VATSIM to się chyba VATSIM nazywa.
4: Dokładnie, że na tych symulatorach no, komputerowych jest na tyle dużo Z jednej strony, no, autopilota, my nie ukrywajmy, że tam jest trochę tego autopilota, ale z drugiej strony różnych dziwnych narzędzi, wtyczek, konfiguracji i na konkretnej wersji konkretnego symulatora, z konkretną wersją konkretnych skryptów do JOS-a, z jednym, drugim, trzecim, czwartym dodatkiem skonfigurowanym w konkretny sposób, który tak naprawdę powstał po coś innego, ale można go zaprząc tak, żeby zadziałał i zadziałał. I my tu nawet w Polsce zresztą mieliśmy, no nie do takiego stopnia, ale ludzi, którzy się tym tematem zajmowali. Ja pamiętam jeszcze, jak no, małym dziecięciem byłem, istniał taki projekt, który się nazywał Tyflostacja, jeszcze przed powstaniem Tyfloradia.
0: Tak,
4: To mi się
0: oj,
4: tam
0: oj,
4: udało.
0: to były ciekawe czasy.
4: Mi się tam udało złapać kiedyś, była taka audycja w sobotę bodajże o 20 o grach audio.
1: Tak, z
4: Mi się
1: Tomkiem
4: tam
1: Kowalikiem.
4: dokładnie, mi się tam udało kiedyś złapać bodajże właśnie rzeczonego Tomka, który też z Tyflopodcastem się kiedyś zetknął w roli prowadzącego. Pozdrawiamy, jeśli słucha. Jako właśnie na temat symulacji lotów. Miałem to nawet gdzieś kiedyś nagrane na dysku. No, zgubiło mi się to.
1: To
4: Nie ma chyba już
1: zresztą
4: tego
1: na
4: niestety.
1: LT-nowych blogach użytkownika, którego już nie ma na tym świecie, czyli niejakiego Chrynka, to też tam było ileś nagrań, gdzie on bawił się właśnie Flight Simulatorem z jakimiś dodatkami i też tam próbował tu coś wylądować, tu coś tam zrobić. Było też trochę takich nagrań. Ktoś może
4: Tak, no ale
1: pogrzebać
4: użytkownicy
1: sobie gdzieś tam w
4: sieciowi, bo
1: archiwach.
4: pamiętajmy o tym, że te wszystkie sieciowe systemy to już są takie, że tam, jeżeli my zrobimy coś źle i się powiedzmy rozbijemy, albo co gorsza, w kogoś, że tak powiem, w jakiś sposób uderzymy i zakłócimy innym zabawę, no jest to bardzo niemile widziane i to nie jest tak, że my sobie możemy robić żarty i nie wiem, wlatywać w budynki i bawić się w małego terrorystę. Nie, to tak nie działa, więc jeżeli no, osoba niewidoma uczestniczy w takiej sieci właśnie symulacji lotów, no to już musi mieć na tyle doświadczenia z tym systemem i na tyle pojęcia o tym systemie i ten system musi być na tyle dostępny, że ta osoba niewidoma może sobie zagwarantować, że no, doleci od startu do no, miejsca lądowania.
1: Ale swoją drogą, kiedyś też w archiwach bodajże Blind Kulteka było jakieś takie nagranie. Oczywiście to było dawno, dawno temu. Ktoś pokazywał jakąś kasetę, nie wiem czy pamiętacie, z lat 90., z początku lat 90., gdzie ktoś pilotował samolot, oczywiście już będący w powietrzu, bo to też pamiętajmy, że to się wszystko zmienia. No na przyrządach tak zwanych to my raczej nie mielibyśmy wielkich szans. To nas musi wspomagać dość mocno automatyka i to też był jakiś taki niewielki samolot, jak dobrze pamiętam, ale ktoś próbował z instruktorem swoich sił jakoś tam w powietrzu jakieś manewry wykonywać.
0: No to są bardzo ciekawe historie.
4: Ja też jeszcze jakby na koniec dokończajmy. Myślę, że warto też wspomnieć o jednym, że nawet widzący piloci są w stanie no, jakby latać trochę na dwa sposoby. Wizualnie i właśnie przy użyciu przyrządów. I na przykład jeżeli jest mgła, ogromna mgła, wiadomo, że wtedy się no, leci gdzieś indziej, ląduje gdzieś indziej, ale teoretycznie jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, widząc bardzo mało. Wiadomo, że te systemy mogą wysiąść i no, tego się nie robi, jeżeli nie trzeba, bo to jest po prostu niebezpieczne, ryzykowne i może się to źle skończyć, jeżeli coś nie pójdzie, ale no, osoba niewidoma. Technicznie, gdyby coś takiego udźwiękowić, to jest bardzo duża szansa, że byłaby w stanie coś takiego osiągnąć. Problem jest jeden. Nie ze stuprocentową skutecznością i nie byłoby to na tyle bezpieczne i nie mając możliwości skorzystania z tej wizualnej pomocy, no szansy by żadnej absolutnie nie było na otrzymanie licencji na to. Więc jakby no, osoba niewidoma profesjonalnym pilotem nie była, nie jest i nie będzie. Ale jakby technicznie pod kątem, czy dałoby się ten samolot obsłużyć, jakby kompletnie abstrahując od tego, czy byłoby to legalne i czy on by z punktu A do punktu B doleciał, to jest na to całkiem spora szansa, że gdyby odpowiednio to przystosować, to on by nawet doleciał.
0: Bardzo możliwe. No dobrze, to teraz zmieniamy temat i temat to powinien być bliski wszystkim tym, którzy do nas lubią, albo nie tylko do nas, w ogóle lubią gdzieś tam dzwonić, lubią albo muszą, chcą gdzieś tam dzwonić na Zooma i chcieliby, żeby było ich słuchać jak najlepiej, bo jest na ten temat artykuł zresztą w, jakby to powiedzieć, siostrzanym czasopiśmie.
1: Podprojekcie, tak. Podprojekcie. Tego wszystkiego, co nazywa się Tyflotechniczna Platforma Medialna i w czego skład wchodzi Tyflo Podcast, ale też i portal oraz kwartalnik Tyfloświat. Ja napisałem taki artykuł na temat tego, jak okiełznać dźwięk na Zoomie i tam zawarłem najistotniejsze informacje, o co w ogóle w tym chodzi, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, dlaczego jak się podłączycie do nas to no nie jest to słyszalne od razu i co zrobić, żeby to poprawić, ale ten artykuł ukazał się kilka dni temu. Dziś ukazała się nowa wersja Zooma i no nie powiem, że ten artykuł stał się bezużyteczny, no bo nie, tak nie jest, ale już widzę, że jakieś drobne zmiany zostały wprowadzone, także jeżeli chodzi o tłumaczenie. Więc jeżeli wam się coś innego będzie wyświetlać, a nie będą dokładnie opisane te przyciski czy pola wyboru tak jak w tłum, tak jak w tym artykule, to apeluję, żeby po prostu no, przeczytać to ze zrozumieniem, bo najzwyczajniej w świecie to tłumaczenie widzę, że ktoś aktualizuje, a i trochę w Zoomie się lubi to pozmieniać. Na przykład ja teraz nie widzę opcji do wyboru urządzenia i to jest akurat uważam błąd i to duży błąd, bo kiedyś w stacjonarnym kliencie Zooma można było sobie przypisać, że do tego urządzenia konkretnego ja chcę mieć zawsze włączony oryginalny dźwięk. Teraz niestety widzę, że ta opcja gdzieś zniknęła. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe niedopatrzenie albo jest to jakaś opcja, którą trzeba sobie gdzieś tam jeszcze włączyć w zarządzaniu kontem, bo Zoom tak naprawdę, co ci wszyscy, którzy słuchali kiedyś Tyflo Podcastów na temat tej platformy. Ten klient to jest nic, tam pod maską Zooma naprawdę jest bardzo dużo różnych opcji konfiguracyjnych, które pozwalają na włączenie i wyłączenie różnych rzeczy, one się dość często zmieniają, więc no tak jak mówię, artykuł jest i na pewno z niego można skorzystać i polecam, żebyście sobie przeczytali ten artykuł, będzie link w komentarzu, zresztą na tyfloświat.pl można sobie wejść i już sobie zczytać ten tekst, natomiast uprzedzam, te teksty tłumaczeń w niektórych miejscach uległy zmianie.
0: A teraz będzie coś a propos limitów no, energetycznych, to znaczy no, ceny prądu rosną, natomiast no, będą nałożone ograniczenia w cenach prądu, natomiast te ograniczenia w cenach prądu będą obowiązywać wyłącznie dla klientów indywidualnych, czyli po prostu dla zwykłych ludzi. W dodatku Te ceny prądu stałe będą jakby obowiązywać tylko do pewnego limitu wykorzystania tej energii elektrycznej. I w przypadku albo dużych rodzin, albo osób z niepełnosprawnościami, tudzież rodzin, w których taka osoba z niepełnosprawnościami jest, te limity będą większe. Znaczy standardowy limit to będzie 2000 kWh rocznie, natomiast w przypadku rodzin z osobami niepełnosprawnymi będzie to 2600, dużych rodzin 3000 kWh rocznie. No i jest artykuł o tym, jak tak mniej więcej taki podwyższony limit uzyskać, przynajmniej jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Link oczywiście będzie w komentarzu. Natomiast ja sobie tutaj pozwolę przeczytać to, co jest najważniejsze. Jest napisane tak, że zgodnie z przepisami, aby uzyskać ulgę, należy złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną lub zajmującego się jej dystrybucją oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Nie trzeba załączać do niego kopii orzeczenia o niepełnosprawności, jednak zakłady energetyczne mogą zażądać jego okazania w celu weryfikacji danych. Oświadczenie należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. No i mniej więcej tyle jest napisane. Także warto się tym jakoś tam zainteresować, bo 2000 kWh to jest taka wartość, którą spokojnie można osiągnąć. A powyżej tej wartości, no te ceny prądu mogą zacząć być już inne.
1: Zwłaszcza jeżeli mamy wszystko w mieszkaniu na prąd, a to tak. Jest coraz powszechniejsze, zwłaszcza w nowym budownictwie, gdzie od gazu mam wrażenie, że się odchodzi. Na przykład no u mnie chociażby, żeby daleko nie szukać, wszystko jest na prąd. Nie ma tu żadnej innej możliwości, żeby na przykład...
0: Znaczy, u nas akurat możliwość jest, natomiast no, my kupowaliśmy mieszkanie z rynku wtórnego i u nas po prostu nie założyliśmy instalacji gazowej.
1: Nie, tu na przykład w ogóle nie ma instalacji gazowej, więc nie ma żadnej
0: opcji. Pół biedy jeszcze w mieście. Trochę gorzej jest na wsi, gdzie ten prąd również się często używa do ogrzewania i wtedy może być problem.
1: Oczywiście. Znaczy często,
0: no zdarza się, że ten prąd jest używany na przykład do ogrzewania.
1: Ale tam chyba jeszcze dla gospodarstw rolnych to jeszcze jest jakaś inna, jak dobrze pamiętam, a przynajmniej miała być, bo to się zmieniało, tam chyba było 3000.
0: Być może, no w każdym razie czy tak więcej. Czy inaczej, jeżeli mamy zwłaszcza na przykład jakiś komputer stacjonarny, no to taki komputer może dość sporo tej energii pobierać i myślę, że jakiś temat jakichś liczników energii, które są na przykład na Bluetooth, no może być dość interesujący. Ja w ogóle mam od niedawna taki miernik energii, który jest na aplikację, który się instaluje koło licznika. To już musi zrobić ktoś, kto no, ma dość dobrze opanowaną elektrykę, bo trzeba rozebrać skrzynkę z tą skrzynkę, tą, gdzie są bezpieczniki. Trzeba tam powkładać no te, powiedzmy, że czujniki. No, i to jeszcze odpowiednio powkładać, bo gdy się je wkłada jakby w drugą stronę, to może się okazać, że jakby urządzenie nam mierzy energię jakby w drugą stronę, że my oddajemy energię do sieci. I jeszcze kilka takich rzeczy, które nie są może jakoś bardzo ważne, niemniej mogą się przydać, też są źle wskazywane, tak zwana moc bierna, moc pozorna, ona może być trochę inaczej wskazywana wtedy. W każdym razie, tak czy inaczej, myślę, że warto zainteresować się, jeśli nie czymś takim, to przynajmniej tymi licznikami, które się wkłada do gniazdka i można sobie mierzyć zużycie prądu przez różne urządzenia.
1: Z ciekawości, Tomku, jaki jest koszt takiego licznika, o jakim ty mówisz?
0: To jest kilkaset złotych. My zapłaciliśmy, nie pamiętam, 400 czy 500, coś koło tego. No i to mierzy na 5, znaczy w ogóle prąd na trzech tych tak zwanych fazach, więc jeżeli się ma również te trójfazowe urządzenia, również to potrafi zmierzyć. No i oprócz tego u nas akurat jest tak, że ta instalacja, zresztą pewnie nie tylko u nas, jest dość logicznie zrobiona. Czyli na przykład kuchnia jest na jednej fazie, łazienka na drugiej, pokoje zdaje się na trzeciej. Często. Więc da się tak z grubsza ustalić, co ile bierze prądu, a jeżeli chce się no, mieć takie bardziej te odczyty szczegółowe, no to można też kupić sobie właśnie takie urządzenia, które instaluje się gdzieś tam w gniazdku. Oczywiście można kupić tylko takie urządzenia i sobie badać tylko te, jakby to, co się podłącza do gniazdka, no bo wtedy już nie zbadamy na przykład zużycie prądu przez światła w domu. No, a zwłaszcza przy starych żarówkach to może być dość konkretny ten koszt. Ja sobie patrzyłem właśnie u nas w domu i tam, gdzie mamy nowe żarówki, no jest tam kilkanaście watów. Natomiast bywało, że tych watów jest kilkadziesiąt per żarówka, więc jeżeli mamy zaświecony cały dom, to tam pod 200 watów w ogóle szły wskazania, więc no, jeżeli ktoś jeszcze nie ma poczucia światła i na przykład przez przypadek sobie zapali takie światło, no to może konkretnie mu ten, znaczy konkretnie, no jakoś tam zauważalnie mu ten koszt wzrosnąć energii. Też jak tam kilka lat temu kupiliśmy lodówkę, wcześniej mieliśmy lodówkę sprzed 20 lat, też kupioną przez pierwszych właścicieli. Ona w ogóle była lodówką dwuagregatorową, czyli miała dwa oddzielne systemy chłodzenia do lodówki i oddzielne do zamrażalnika, mimo tego, że to było jakby jedno urządzenie. No i efekt był taki, że po kupnie nowej lodówki ceny prądu nam zmalały o 1/3. Więc tylko jakby wystarczyła wymiana lodówki, żeby te ceny prądu poszły w dół, i to tak naprawdę konkretnie w dół, bardzo zauważalnie. A teraz, gdy te ceny są jeszcze wyższe, no to można się, no myślę, że dobrym nieraz pomysłem byłoby zastanowienie się, czy można by sobie obniżyć takie rachunki w domu, no bo te ceny będą szły w górę i mogą konkretnie pójść w górę, zwłaszcza po przekroczeniu tego limitu rocznego. Także no to taka takie coś.
1: Zaglądam na Facebooka, bo tu do nas piszecie. Dawid do nas ma pytanie, czy te głosy, które prezentowaliśmy na początku dzisiejszego Tyflo-przeglądu, pojawią się w Blind Shellu, bo byłby zainteresowany. No Dawidzie, to pytanie nie do nas, to bardziej pytanie do producenta. Ja podejrzewam, że z którąś aktualizacją to jest szansa, że one
0: pytanie,
1: się
0: pojawią.
1: Pytanie,
0: czy Blind Shell jest 64-bitowy, ma procesor.
4: Pytanie, czy Blind Shell ma głosy Google'a? Pytanie, na ile Blind Shell
1: ma... Jak dobrze pamiętam, to tak.
4: Aplikacje Google'a i rzeczy typu Google Play.
0: Czy ma sklep Play, bo jeżeli ma sklep
1: nie,
0: Play...
1: Nie, sklepu
0: aplikacje...
1: Play nie ma.
3: Nie, głosy Google'a na 100% ma, bo to słychać w każdym jednym demo.
1: Natomiast sklepu...
2: No, skoro nie ma sklepu Play, to nie ma jak zaktualizować. Więc...
1: No ale wiecie, może wyjść jakaś aktualizacja systemu, dlatego mówię, że być może w przyszłości,
2: znaczy,
1: ale to nie będzie tak, że to przyjdzie razem z jakimś, nie wiem, że to przyjdzie za kilka dni.
2: O ile w ogóle jest 64-bitowy.
1: No właśnie, właśnie. Więc Dawidzie, nie odpowiemy ci na to pytanie. To wie tylko producent. Albo
0: ale można się
1: planuje.
0: Zapytać.
1: Tak, można się zapytać.
0: I podejrzewam, że kilka osób może faktycznie gdzieś tam o to pytać, bo no to jest taka rzecz, którą używamy. Syntezator mowy to jest jedna z takich kluczowych opcji w telefonie dedykowanym osobom niewidomym.
1: Zdecydowanie.
0: No, miejmy nadzieję, że tak się stanie. I ostatnią nowością w naszej rubryce Tyflowieści jest informacja, no, że wyszła beta nowego NVDA. To jest w ogóle ciekawe, bo przecież tuż niedawno wyszła wersja stabilna 2022.3, a teraz pierwsza chyba beta 2022.4.
4: Tak.
0: Więc...
4: No, NVIDIA Access tak lubi. Posiedzi sobie na tych betach, poprawia błędy, potem się pojawią RC, wyjdzie 2022.4, no i następne bety potem. Nie wiem, czy oni teraz trochę nie przyspieszyli w sumie tego cyklu wydawniczego. Miałoby to sens.
0: Tak, bo tam pamiętasz, była obsuwa kiedyś, tak?
4: Tak, obsuwa była kiedyś i tam do tej
0: I
4: pory...
0: I chcą
4: było,
0: to chyba nadgonić, żeby to było miało sens, żeby to nadal szło kwartałami.
4: Tak, bo teraz było tak, że zawsze wersja 2020 tam ileś .4, czyli ta ostatnia, wychodziła w nowym roku już. No więc trochę nie miało
0: sensu. Tak, w ogóle bety nawet wychodziły w nowym roku.
4: W nowym roku.
0: Kilka miesięcy było opóźnione, więc...
4: Dokładnie, więc może...
0: Teraz to już
4: może
0: tak jest
4: faktycznie...
0: nieźle, skoro w październiku tego roku już jest, są
4: beta.
0: Bety, więc jest szansa, że gdzieś
4: jakiś
0: styczeń,
4: grudzień,
0: luty,
4: no,
0: albo
4: coś takiego.
0: To może być na premiera. Także zobaczymy, no może, albo i grudzień, może nawet się wyrobią jeszcze w tym roku. Zobaczymy.
4: No i tak, to wydanie zawiera kilka nowych poleceń, w tym polecenia czytaj wszystko dla tabeli. Przewodnik, podręcznik użytkownika zyskał teraz sekcję szybki start, Jest kilka poprawek błędów. Zaktualizowano Ispika oraz LibLouis. Dodano nowe tablice dla chińskiego, szwedzkiego języka Luganda i Kinajerwanda. Przepraszam za nieumiejętność wypowiadania nazw tych języków, ale oczywiście dobrze, coraz więcej języków dostaje tablice brajlowskie, coraz więcej języków dostaje wsparcie w Ispiku i w LibLouisie. No i to dobrze, bo są osoby, które mówią tymi językami, no i fajnie by było, gdyby one mogły też z komputerów jako osoby niewidome korzystać. No bo Vocalizer na przykład i inne tego typu syntezatory, no to wspiera te większe języki, ale zwłaszcza z językami afrykańskimi, no syntezatory mają bardzo często

którym znajduje się fokus, na którym znajduje się nasz kursor. Na klawiaturze desktopa jest to Shift i numeryczna dwójka, na klawiaturze laptopa NVDA plus Ctrl plus Shift plus kropka. Wprowadzono nowe polecenia, aby pozwalające przesunąć nam kursor przeglądu o stronę w przód lub w tył. Poprzednia strona na desktopie NVDA plus Page Up, laptop NVDA Shift Page Up, no i wiadomo, następna strona Page Down. Dodano następujące polecenia do tabeli. Przeczytaj wszystko w kolumnie NVDA Alt Ctrl strzałka w dół. Przeczytaj wszystko w wierszu NVDA Ctrl Alt strzałka w prawo. Przeczytaj całą kolumnę NVDA Ctrl Alt w górę. Przeczytaj cały wiersz NVDA Ctrl strzałka w lewo. No, czy o co tu chodzi? Mamy powiedzmy tabelę i mamy, nie wiem, imię, nazwisko, albo nie, nazwa produktu, cena, producent, kod, opis. I powiedzmy, my szukamy jakiegoś produktu, który nas interesuje. No i do tej pory możemy sobie dać czytaj wszystko i nam czyta. Nazwa taka, kod 28, myślnik 13 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nas to nie interesuje, nas interesują same opisy. No tylko, żeby czytać same opisy, to musieliśmy sobie nawigować po tych opisach ręcznie. A my byśmy chcieli sobie zapuścić i niech on nam te opisy produktów czyta, my sobie pójdziemy, zrobimy herbatkę, mamy na sobie słuchawki Bluetooth, niech sobie NVDA czyta. No to teraz będzie mogła nam czytać, zapuszczamy sobie czytaj wszystko na kolumnę, no i nam czyta na kolumnę. No i czytaj, jeżeli dobrze rozumiem, to właśnie czytaj wszystko, to są polecenia od kursora w dół, no a całe, no to jest całe, od początku do końca. Kontynuując, Microsoft Excel, gdy używamy UIA, czyli tego nowego standardu, który jest teraz w Excelu implementowany, NVDA będzie ogłaszał, gdy opuszczamy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. No bo w arkuszu kalkulacyjnym, mimo że sam arkusz jest poniekąd tabelą, to w nim możemy tworzyć dodatkowe tabele. To, że jak ktoś Excela zna, to wie, o co chodzi i jak się tego używa. Ogłaszanie nagłówków tabeli można teraz konfigurować osobno dla wierszy i kolumn. Ja uważam, że przydatna funkcja zmiany. IfPicNG został zaktualizowany, poprawiono ogłaszanie znaków łacińskich, gdy używamy mandaryńskiego, poprawiono zaktualizowano LibLouis, dodano tablice brajlowskie, to jest tak. Chiński brajl wspólny, znaki uproszczonego chińskiego, Kinyarwanda brajl literacki, Luganda brajl literacki, szwedzki brajl bez kontrakcji, szwedzki brajl z częściowymi kontrakcjami, szwedzki brajl z pełnymi kontrakcjami, Chiny, obecny system brajla dla mandaryńskiego bez wsparcia dla tonów. NVDA będzie teraz zgłaszać architekturę procesora przy zgłaszaniu statystyk. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany, poprawki błędów. Gdy aktualizujemy NVDA za pomocą menedżera pakietów Windows, wersja stabilna nie jest zawsze traktowana jako nowsza, jeżeli posiadamy wersję alfa, czyli no, wynika z tego, że do tej pory, jeśli mieliśmy alfę, to zawsze byliśmy informowani, że wersja stabilna jest nowsza.
NVDA będzie.

0: teraz poprawnie ogłaszać grupy w aplikacjach w technologii Java. Kursor poprawnie podąża za czytaj wszystko w aplikacjach takich jak Bookworm, WordPad oraz przegląd logów NVDA. Znaczy jak zatrzymamy mowę, a mamy włączone czytaj wszystko, to trafimy kursorem tam, gdzie faktycznie zatrzymaliśmy, a nie w jakieś losowe miejsce. Programy, które używają UIA, częściowo zaznaczone pola wyboru będą teraz poprawnie ogłaszane. Poprawiono stabilność i wydajność w Microsoft Visual Studio, Windows Terminal i innych aplikacjach, które używają właśnie UIA. Te poprawki dotyczą tylko i wyłącznie Windowsa 11 wersji Sun Valley 2, czyli 22H2 i wyższych. Rejestracja tylko dla wybranych wydarzeń UIA jest teraz włączona domyślnie, co to dla użytkowników oznacza spore przyspieszenie screen readera, czyli no NVDA będzie sporo szybszy, bo ta opcja do tej pory była tylko dla użytkowników zaawansowanych. To nawet nie chodzi o przyspieszenie najczęściej w zwykłym użytkowaniu, chociaż to też, ale zmniejszenie ilości zawieszeń programu. Bo no jedna z przyczyn, gdzie NVDA bardzo długo na coś reagował albo się kompletnie zawieszał, jedną z przyczyn było to, że niektóre programy z powodu błędów wysyłały jakieś właśnie olbrzymie ilości tych zdarzeń i w przeciwieństwie do innych liderów model wewnętrzny stworzenia NVDA jest taki, że po prostu bierze jedno zdarzenie, przetwarza, następne przetwarza, następne przetwarza, niczym po prostu robotnik na linii produkcyjnej na taśmociągu. No i jeżeli się nam ta kolejka zdarzeń zapcha, to może mu zająć powiedzmy minutę, zanim on to wszystko przetworzy, a w tym czasie zdąży tych zdarzeń przebyć dwa razy tyle. Więc przez tą nową funkcję on optymalizuje, które zdarzenia go w ogóle interesują, o które zdarzenie on system prosi i w tej kolejce się pojawi połowa z tego, co by się normalnie tam pojawiła. W związku z czym no, szybciej będzie nam to wszystko przetworzyć. Ogłaszanie tekstu, wyjście w Braille'u oraz tryb haseł działają teraz poprawnie w wewnętrznej kontrolce konsoli w Visual Studio 2022. NVDA ma teraz wsparcie dla DPI, gdy używamy więcej niż jednego monitora. Jest kilka ustawień, jest kilka poprawek, jeżeli używamy DPI większego niż 100% na wielu więcej niż jednym monitorze. Problemy mogą się jeszcze pojawiać w Windowsach starszych niż Windows 10 1809. Aplikacje, z którymi NVDA współpracuje, również muszą współpracować z tematem DPI. Nadal są jeszcze problemy z Chrome'em i Edge'em. DPI to jest kwestia bardzo wizualna. Chodzi po prostu o to, ile jakby, jak duży ma być jeden piksel. Znaczy, jeżeli mamy dwa ekrany różnej wielkości, to sobie możemy to tak ustawić, żeby ikonka, która na jednym ekranie ma centymetr wysokości, na drugim ekranie też miała centymetr wysokości, mimo że jeden ekran ma wysokości powiedzmy 1080 pikseli, a drugi ekran ma wysokości powiedzmy 720 pikseli. I sobie tam ustawiamy inne DPI, czyli jakby inna wielkość fizyczna tego piksela. No i to zostanie wtedy nam tak ładnie wyświetlone. No i NVDA miał po prostu problem z tym wszystkim. No właśnie i tutaj jest powiedziane, co nam poprawiono. Podświetlenie wizualne elementów będzie się teraz pojawiało w poprawnych miejscach. Interakcja z ekranem dotykowym będzie teraz dokładna, taka jaka powinna być. I śledzenie myszy będzie teraz działać w większości aplikacji. Znaczy, jeżeli właśnie mamy taki scenariusz, no to do tej pory mieliśmy z tym problem, że NVDA przez te zmiany, przez te przeskalowania nie za bardzo wiedział, gdzie pewne rzeczy znajdują się na ekranie. Zmiany orientacji są teraz poprawnie ignorowane, gdy nie ma żadnej zmiany, na przykład zmiana monitora, no bo do tej pory, i to jest faktycznie fakt, one były ogłaszane. NVDA będzie ogłaszał, gdy przenosimy elementy na ekranie, na przykład w takich miejscach jak przenoszenie kafelków w menu Start i wirtualnych pulpitów. Ustawienia zaawansowane, opcja odtwórz dźwięk na błędy jest teraz poprawnie przywracana do wartości domyślnych. NVDA może zaznaczać tekst za pomocą skrótu Insert F10 w aplikacjach Java. No i to tyle. Potem to już są zmiany dla deweloperów, to już sobie chętni doczytają.
1: No i przechodzimy teraz do naszej rubryczki Technikalia i na początku news od Pawła a propos serwisu audio.com, czyli udostępniania obiektów audio wprost z Audacity.
2: Tak, bo ty Tomku mówiłeś w ostatnim, no przedostatnim w sumie spotkaniu o nowej wersji Audacity, gdzie weszły efekty w czasie rzeczywistym, weszły VST-ki w wersji 3. No a okazuje się, że grupa Muse rozbudowała się bardziej w stronę właśnie jakichś takich ofert, serwisów i tak dalej, jakiegoś zintegrowania bardziej Audacity z jakąś usługą i tak dalej. No i można by tak zażartować, że Audacity ma teraz swoje Q Audio, albo swojego SND APA, albo Any Audio, albo którykolwiek z tych serwisów. No bo została tam dodana opcja wysyłania czegokolwiek, nad czym pracujemy, na właśnie serwis audio.com, który powstał specjalnie do tego celu. Możemy wejść sobie na audio.com, założyć tam konto, no i od tego momentu mamy swój osobisty profil. Format tego jest bardzo prosty, bo audio.com ukośnik nasza nazwa użytkownika. Jeżeli wpiszemy nasze imię i nazwisko jako nazwę wyświetlaną przy rejestracji, to domyślnie to będzie nasza nazwa użytkownika, ale możemy ją też zmienić na jakąś tam swoją. I wtedy wszystko, co wrzucimy na audio.com jako publiczne, będzie tam figurowało jako nasze nagrania. No i co możemy zrobić? Możemy za pomocą strony właśnie audio.com bezpośrednio w przeglądarce wrzucić dowolny plik. Formaty to WAV, MP3 lub FLAC. A możemy też wrzucić to z Audacity. Co robimy w ten sposób, że naciskamy, będąc w widoku ścieżek, dwukrotnie Ctrl F6, żeby przejść na ten drugi pasek narzędziowy. No i tam będzie przycisk Udostępnij audio. O ile mamy cokolwiek na ścieżce, to wyświetli nam się komunikat, żeby albo powiązać nasze konto, albo wrzucić audio tak o. No i kiedy wrzuciłem audio tak o, to jakimś cudem, możliwe, że ten link, który został wygenerowany, był aktywowany w przeglądarce, w której ja byłem wcześniej zalogowany na to moje konto, ale automatycznie ten dźwięk został powiązany i tak z moim kontem. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy już powiązani i powiązaliśmy to konto z Audacity, no to możemy albo po wrzuceniu ten link skopiować, albo przejść na stronę audio.com. I tam się dalej tym nagraniem zająć i zmodyfikować jego ustawienia. Link otrzymujemy po to, żeby tym nagraniem się podzielić ze znajomymi. Oni mogą to nagranie sobie oczywiście odsłuchać. Jeżeli im na to zezwolimy, to możemy również w ustawieniach nagrania ustalić. Mogą oni sobie to nagranie od nas pobrać. Mogą oni sobie również to nagranie skomentować. Mamy taką dyskusję w komentarzach pod nagraniem. No i w dużym skrócie to jest w zasadzie tyle. I w tym momencie, no najczęściej tak to wygląda, że link do tego nagrania to jest audio.com ukośnik nasza nazwa użytkownika ukośnik nazwa tego nagrania, więc to nie jest jakiś bardzo skomplikowany system. No i grupa Muse zakłada, że tam będziemy wrzucać jakieś nasze produkcje audio, utwory muzyczne, nagrania, jakieś, nie wiem, podcasty, cokolwiek. No i będzie można taką bibliotekę tworzyć.
3: A czy wiadomo coś i czy w ogóle są jakiekolwiek ograniczenia tego systemu? Nie wiem, na przykład pojemność naszego konta albo wielkość pliku, który możemy tam wrzucić za jednym razem?
2: Do niczego takiego niestety nie dotarłem w tym momencie. Nie jest to gdzieś w sposób oczywisty napisane.
3: No przypuszczam, że to, czego na pewno należy się wystrzegać w przypadku tego typu serwisów, jeżeli chcemy, żeby nasze konta pozostały nienaruszone, no to nie traktować tego jako jakiegoś schowka do przetrzymywania materiałów, do których nie mamy praw autorskich,
2: tak,
3: bo o ile na samym początku, to prawdopodobnie nic z tym się nie będzie działo, o tyle później, kiedy serwis zyska na popularności, no to może się nagle okazać, że po prostu nasze konto zostanie wyczyszczone albo zupełnie dostaniemy bana.
0: Zwłaszcza, że no, serwisy typu S&D App są serwisami w dużej części wykorzystywanymi przez niewidomych i na nie się aż tak nie patrzy. No a takie serwisy typu właśnie to Audio.com, no to już są serwisami popularnymi i podejrzewam, że niejednemu przyjdzie pomysł podzielenia się muzyką, do której nie ma praw w ten sposób, i niejednemu przyjdzie też pomysł zarobienia na znajdywaniu takich osób i zgłaszaniu ich odpowiednim instytucjom. A są piękne przykłady copyright trollingu, więc no, mnie by coś takiego absolutnie nie zdziwiło. No i prędzej czy później podejrzewam, że dojdzie do tego, że no, Audio.com, jeżeli już to oczywiście do tego nie doszło, zirytuje się na osoby naruszające prawa autorskie i te czy inne systemy wprowadzi.
2: Bardzo możliwe.
4: Natomiast ja bym dodała dwie rzeczy. Jedna rzecz, której mi brakuje zawsze przy takich rzeczach, czyli że nie można sobie po prostu wejść na stronę i zobaczyć, co tam się nowego dzieje. Przynajmniej w ramach tego, co jest dozwolone jako możliwe do pobrania.
2: No tak.
4: Bo fajnie byłoby po prostu mieć taką kopalnię totalnie losowych rzeczy. Natomiast druga rzecz, w sumie dużo bardziej odrealniona, to byłoby współpracowanie nad nagraniem.
2: No.
4: Które by właśnie było w chmurze i synchronizacja by się działa właśnie na etapie jakiegoś. No, chociażby to było zrobione tak, jak jest w Office online'owym, że jest na przykład jakiś fragment dźwięku, załóżmy 10 sekund, że jak jedna osoba to edytuje, to druga nie może i trzeba się gdzieś tam przemieścić, żeby to, ten... W sumie... Chociaż dobra, to by się roz... To by mogło być dziwne, ale tak w sumie, no... Audacity to w sumie raczej nie, ale Reaper w sumie w ramach itemów.
2: No, Audacity też ma taki rodzaj itemów. Audacity generalnie ma te klipy, te przycięcia.
4: Aha, no właśnie.
2: Ma.
4: No to w ramach klipów by się dało.
0: Inaczej. Zawsze.
2: No właśnie, to może Mikołaju. Ale wiecie co, ja też pomyślałem o tym, bo to jest dopiero początek. I ten serwis dopiero gdzieś się tam powoli rozkręca. Ja myślę, że to jest początek i my jeszcze zobaczymy dużo więcej od Audio.com. Jako, że Audacity sama w sobie jest też chyba open source nadal, to bardzo możliwe, że tą integrację z Audio.com da się przeprowadzić też na jakimś innym oprogramowaniu. Może za chwilę się okaże, że klienty Twittera będą te dla niewidomych sobie ten serwis wykorzystywać do wrzucania audio, bo to wygląda jak taki typowy twitterowy serwisik właśnie dla niewidomych, tylko robiony przez już no, dużą firmę, która z niewidomymi coś wspólnego ma, ale nie tylko z nimi. No, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast na ten moment możecie uploadować swoje dzieła, które stworzyliście w Audacity, albo po prostu przez przeglądarkę, gdybyście szukali jakiejś platformy, żeby móc to udostępnić no, w mediach społecznościowych albo znajomym.
3: Tak jest. A teraz rzekło się, że newsy Pauliny drobne będą, no to w końcu pora na te drobne newsy od Pauliny, tylko właśnie to są newsy bardziej technologiczne ogólnie niż związane z no, typowymi tyflowieściami, ale myślę, że mogą i tak się
1: części z nas zapewne przydać.
4: A zatem rozpoczynamy od aktualizacji oprogramowania VirtualBox, które dostało wersję 7.0, która to wersja pozwala na chmurowe maszyny wirtualne. Nie wiem w ogóle, jakby to działało, bo dzisiaj się o tym dowiedziałam, że w ogóle jest ta wersja, ale no, ma to wyglądać tak, że właśnie maszyna synchronizowana jest z chmury dociągana i jakoś tam, właśnie nie wiem, czy dociągana, czy realizowana w chmurze, ale ma się to nam praktycznie nie... No, jakby...
3: Czyli jak rozumiem, stan tej maszyny wirtualnej będzie zapisywany w chmurze i możemy, powiedzmy, na jednym komputerze sobie ją uruchomić, wykonać jakieś tam operacje, przeprowadzić coś tam i wyłączyć tego VirtualBoxa, przejść do innego komputera, zalogować się do tego samego chmurowego konta, no i dostaniemy ten stan maszyny.
4: Tak, to przynajmniej...
3: To może być interesujące, chociaż no, VirtualBox, jak dobrze pamiętam, nigdy nie grzeszył jakąś przesadną dostępnością. Tam chyba trochę poprawiono to po jakimś czasie, ale...
0: Tragedii tam też nie ma i VirtualBox jest o tyle fajne, że tam też wszystko z linii poleceń zrobimy, więc to, czego na przykład w VMware nie za bardzo bylibyśmy w stanie w ogóle zrobić, to w VirtualBoxie no, w ten czy inny sposób zrobimy. Ja VirtualBoxa miałem okazję używać i no, nie był to jakiś wielki problem, ale nie było to też jakoś najprzyjemniejsze. Na szczęście dzisiaj jest cenzuralnie za oknem, więc jest tylko śmieszne.
3: Ale to był bardzo ciekawy komentarz.
4: Tak, właśnie. Jest tak jakby dezaprobatą obdarzono tego VirtualBoxa. Tak, kolejną rzeczą, która w tym programie się zmieniła, jest pełne wsparcie dla szyfrowania, TPM i ogólnie tego, co kojarzy się z wymaganiami systemowymi Windowsa 11, czyli inaczej mówiąc, bez kombinowania można już teraz ten system zwirtualizować. Są też jakieś zmiany w interfejsie, jakieś centrum powiadomień jest ujednolicone, ale nie wiem, nie znam więcej jeszcze, nie znam więcej szczegółów na ten temat, szczególnie nie wiem, na ile dostępność się zmieniła. To jest do potestowania. Druga rzecz, będą niki na YouTubie dla twórców treści, dla twórców kanałów. Czyli załóżmy, mamy sobie kanał jakiś tam i ten kanał jakby otrzymuje swój unikalny nick, dzięki któremu można go wzmiankować w komentarzach do innych materiałów, można go używać w spersonalizowanym URL-u. No, generalnie będzie kilka miejsc, w których te niki się będą wyświetlały, no też można oznaczać jakby twórcę w komentarzach do jego treści właśnie nikiem. I sukcesywnie to pole, gdzie będą niki królowały, się będzie rozszerzało. No cóż, myślę, że to jest okej, jeśli na przykład mamy kogoś, kto ogłasza się, że będzie się zajmował czymś i gdzieś indziej na YouTubie trafimy na coś, co mogłoby go zainteresować, no to wtedy go wzmiankujemy. No i ten ktoś może sobie spokojnie na to zerknąć wtedy, kiedy będzie miał jakiś tam wolny czas na to i tak dalej. Kolejna rzecz, która może się też nam przydać z perspektywy dostępności. Apple uruchamia takie sesje Ask Apple i to będą takie, ja wiem, Q&A pewnego rodzaju, które mogą pomóc deweloperom w programowaniu aplikacji na systemy od właśnie Apple'a. Będzie to realizowane na Slacku, czy też na innych dogodnych platformach, ale najbardziej o Slacku jest mowa. I cóż, no, kwestia jest tego typu, że można pytać o jakieś nowe koncepcje projektowe, o wdrażanie technologii, które są przygotowane w nowych update'ach, ale również jest mowa o wdrażaniu ułatwień dostępu, więc można przekierować właśnie dewelopera, któremu zasugerowaliśmy dostępność, do tych sesji Ask Apple, ponieważ można zapytać o konkretny kod, o konkretną aplikację, konkretne rozwiązanie. Także wydaje się to dość ciekawe.
3: A to jest w ogóle rzeczywiście interesująca sprawa, bo zwykle dyskusje o Apple z Apple toczyły się w obrębie jakichś miejsc, gdzie to Apple no, tym wszystkim zarządza. A tu wychodzą tak trochę do użytkowników na jakieś zewnętrzne platformy, przynajmniej na to by to wskazywało. No ciekawe, czym to zostało podyktowane, może większą chęcią dotarcia do szerszego grona programistów, może też to oznacza w jakiejś tam przyszłości nieco bardziej liberalne podejście do tych kwestii kont deweloperskich. Może kiedyś będzie taniej.
4: Może. Zobaczymy, jak to się ukształtuje. No i takie ostatnie dwa newsy. Pierwszy dotyczy Microsoft Teams, który śladem, powiedziałabym, i WhatsAppa, i Telegrama uruchamia swoją subskrypcję premium. Nie no, śmieję się z tym śladem, bo raczej nie sądzę, że z tego powodu, ale jakoś tak ostatnio się namnożyło tych wersji premium różnych komunikatorów. No w każdym razie Teams w swojej wersji premium zaoferuje nam jakieś presety opcji dotyczące spotkań w różnych konfiguracjach, czyli tam różne ustawienia będzie stosował do różnych scenariuszy. Możliwość zachowania większej ochrony treści na spotkaniach, jakieś tam inteligentne podsumowania, czyli jakaś transkrypcja, tłumaczenie w czasie rzeczywistym, jakieś automatycznie generowane rozdziały, spostrzeżenia, to, kiedy zostało wspomniane nasze imię, jakby jakieś takie podsumowania od momentu, kiedy wcześniej opuściliśmy spotkanie przed jego końcem. No, to jest jeszcze... No, w zasadzie info jest z dzisiaj, więc nie wiem też na ile to wspiera język polski, chociaż no, o ile tłumaczenie...
3: Ci, Paulino, szczerze, że to już powoli zaczyna być wdrażane. To znaczy ja zauważyłem, bo my akurat korzystamy w fundacji z Teamsów i w ogóle z narzędzi Microsoftu i tam zaczęły mi od pewnego czasu na przykład przychodzić takie inteligentne, a właściwie próbujące uchodzić za inteligentne maile od takiego wirtualnego asystenta. Teraz nie pomnę nazwy tego asystenta, ale zacząłem dostawać na przykład informacje, że tu masz jakąś tam informację, na którą trzeba odpowiedzieć dzisiejszego dnia, a tu masz jakąś jeszcze niezakończoną sprawę. Tu pojawia się coś tam. I na przykład w Teamsie gdzieś tam też zauważyłem, że zaczęły się pojawiać informacje dotyczące na przykład pracy, że mogę sobie wybrać jakieś godziny, w których mam tak zwaną pracę indywidualną, to znaczy, że proszę, żeby mi nie przeszkadzano, nie mam czasu na jakieś spotkania, mogę sobie to oznaczyć, że na przykład koresponduję najczęściej e-mailowo i gdzieś tam z, właśnie na Teamsach z tymi i tymi osobami, czy na przykład chciałbym im podziękować za jakąś dodatkową aktywność, że zrobiły coś w pracy więcej niż musiały i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ta poczta Microsoftu, ten cały, to całe środowisko, ono jest bardzo mocno analizowane przez tę sztuczną inteligencję i także w języku polskim, i Microsoft tym się może za bardzo nie chwali, ale tam się pod maską dzieje bardzo dużo i myślę, że za jakiś czas to może nam faktycznie przynieść dosyć ciekawe efekty i to może być naprawdę niezła pomoc w pracy, bo na razie to te maile to są takie, no na przykład on uznaje, że jakaś sprawa nie jest zakończona, a tak naprawdę już temat jest rozwiązany. Jest trochę takich false positives, ale rzeczywiście za jakiś czas to może być całkiem niegłupia rzecz, natomiast to raczej nie będzie rzecz premium, bo w przypadku Teamsów mam wrażenie, że w ogóle nie ma sensu coś takiego jak premium w tych innych komunikatorach. No bo kto poza pracą korzysta z Teamsów, czy poza jakąś nauką? No okej, jest taka możliwość, teoretycznie, tak? Można z tego korzystać, ale ten pakiet, to narzędzie, to jest głównie do pracy, a tam i tak płaci się za licencję.
4: Znaczy, nie wiem, ale ja w zasadzie jakby info mam oficjalne ze strony Microsoftu, więc...
3: No to jeżeli tak by miało być, to jest dziwne posunięcie moim zdaniem. Zupełnie dla mnie niezrozumiałe, chyba że Microsoft chce, żeby też i użytkownicy prywatni korzystali z Teamsów.
4: Znaczy, mi się wydaje, że to bardziej jest oczywiście pod firmy, bo tam na przykład jest też jakieś personalizowanie tła, które ma na przykład wyrażać jakieś logo firmy i tak dalej.
3: No to ja być myślę, może to będzie można sobie to kupić w jakiejś rozszerzonej licencji. Może o to tu chodzi. Natomiast no i tak się już za to płaci, tak? I tak się już za,
4: no to tak,
3: za te konta płaci.
4: Znaczy, no właśnie, nie wiem jak tam wygląda kwestia finansowa, no ale...
3: No niemniej jednak potwierdzam, sztuczna inteligencja w Microsoftie siedzi i czesze bardzo intensywnie to, co tam się pisze i nie wiem, czy też o czym się rozmawia. Na razie jeszcze tu niczego takiego nie zaobserwowałem, ale kto wie. Wszystko przed nami.
4: No bardzo możliwe, że już w sumie, skoro te transkrypcje mają być, no to raczej tam coś do tej analizy trafia. No w każdym razie ostatni taki drobniutki już news. Signal ze swojego klienta na Androida wycofuje wsparcie SMS-ów i MMS-ów, także będzie trzeba w ustawieniach wybrać nową aplikację domyślną, jeżeli do tej pory używacie Signala, znaczy no do tej pory, jeżeli nadal używacie Signala jako te właśnie aplikacje do SMS-ów, no tym niemniej Signal zachęca do korespondowania nadal na Signalu, z tym, że już z użyciem ich protokołu.
3: A znalazłem tego asystenta Microsoftowego. Viva. Nazywa się Viva.
4: O, to tak jak moja chrześnica.
2: O. No to ja jeszcze się podczepię na koniec, tak? Bo
1: tak, jeszcze dwa twoje newsy zostały.
2: No i bardzo szybko, bo tu nie ma się nad czym też rozwodzić. Po pierwsze, Żabka i InPost kończą współpracę, więc już od 7 października nie da się odbierać paczek w InPostu w Żabce. Bardzo to wszystkich zaskoczyło, bo nic na to nie wskazywało. Dalej da się Pocztę Polską i DHL. A WhatsApp, przynajmniej w wersjach beta, tak to na razie wygląda, testuje, czy by nie zwiększyć liczby uczestników grupy z 512 do 1024. Z jakichś przyczyn lubią ten system dwójkowy. No i będą dzięki temu mogły być większe grupy na WhatsAppie. I to chyba tyle na ten moment.
1: I to chyba też tyle na ten tyfloprzegląd. Chyba, że oczywiście ktoś znalazł coś jeszcze w trakcie trwania audycji.
4: Znaczy mam jeszcze takie rzeczy, których nawet nie wpisywałam w ten plik, bo stwierdziłam, że nie będę się tym rozwodzić, ale jakoś tam w ramach zasygnalizowania 15 października będziemy mogli zwiedzić Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie za darmo, jeśli jesteśmy osobami niewidomymi lub ich opiekunami. Tam jest jakaś dłuższa ścieżka przygotowana z audio przewodnikami i tyflografikami. Kolejna rzecz, jest jakaś kampania społeczna Pracodawca z Sercem, która zakłada nagradzanie pracodawców, którzy podejmują się zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, promowanie tej formy oraz aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Jest to już druga rocznica. I cóż, i coś jeszcze miałam, ale... Aha, i w Łodzi ruszył program dofinansowania do mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami, przygotowywany razem z PFRON-em.
2: No to ja może jeszcze na sam koniec ostatnia rzecz z ostatniej chwili. Apple udostępniło przykłady kodu, jak tworzyć te syntezy mowy zewnętrzne dla iOS-a, czyli ten brakujący puzelek, którego do tej pory nie mieliśmy, teraz się pojawił. Więc się może chyba już zacząć oficjalnie dziać.
3: No i oby się zaczęło.
0: Ja sumie... to patrzeć i okazuje się, że jest to po prostu aplikacja. Ta aplikacja pozwala nam dodać sobie głos do systemu. Możemy sobie wpisać nazwę głosu, ten głos zostanie do systemu dodany. I ten głos jedyne co robi, to wychwytuje nam teksty hello i goodbye. I jeżeli taki tekst znajdzie, no to odtwarza go po prostu z pliku audio.
4: Jeszcze dosłownie, macie przecież na koniec, na dniach powinna się ukazać aktualizacja komentarego, która będzie miała już polskie tłumaczenie do najnowszych opcji.
3: A propos takich syntezatorów, które mówią coś z plików, to chyba była kiedyś jakaś taka akcja. Ktoś zrobił teoretycznie syntezator chyba Google'a na Windowsa. Jako wtyczkę do NVIDIA.
2: Apple'a.
0: Alexa.
2: Tak, Alexa.
0: Prima Aprilis.
3: Tak, właśnie tak. I tam zdaje się dodał takie najczęściej występujące słowa w języku angielskim, które można znaleźć, tak? Jakiś desktop, tam, no te wszystkie ikony, które są na pulpicie najważniejsze.
0: Tam cały słownik jakiś po prostu większy, przejechany, skryptem na Macu, bo ja jakby znam ludzi, którzy to robili tak trochę bliżej. Tam był, z tego co wiem, cały słownik po prostu puszczony, plus jakieś dodatkowe chyba rzeczy, żeby to w NVDA jakkolwiek brzmiało. Po prostu słowo po słowie, skrypt oczywiście, bo tego nie pisał człowiek. Ileś to sobie tam pochodziło, zrobiło, no i wyszło nawet na tyle, że miało to tyle mega, ile mniej więcej ten głos powinien mieć. Problem się pojawiał jeden i to jest w ogóle ciekawe, bo ludzie, którzy to robili, to bynajmniej nie byli Amerykanie. Nie przewidziano faktu, że ktoś może chcieć to potestować na nieangielskim Windowsie i nieangielskim NVDA-u i mieć bardzo duży problem. Ja miałem.
3: No tak, także takie prima aprilisowe żarty też się zdarzają. Należy czasami uważać, kiedy przychodzi do nas news z jakąś ciekawą informacją. Ktoś w ogóle kiedyś, zdaje się, zrobił też to na przeglądał jakieś Q Audio czy właśnie tego typu serwis. To chyba ktoś chciał kogoś chyba wkręcić, że powstaje syntezator taki, który ten growl tak zwany udaje, czyli ten metalowy taki, co się w tych wszystkich metalowych takie darcie się, że tak powiem, udaje. I tam podłożył sample voiceovera, wszystkiego,
1: te teksty, znaczy no, nazwy ikon jak trzeba, opóźnienia tam zasymulował, tam przez głośniczek tego iPhone'a to zdaje się jeszcze przepuścił, więc to wszystko miało być takie dość ciekawie zrobione. No, także ludzie mają ciekawe pomysły.
4: A to z kolei też w Chinach była kiedyś akcja, że gość był fanem NVDA i chciał pokazać Chińczykom, swoim rodakom, że NVDA też jest bardzo responsywne i nagrał załóżmy syntezę, która mówi pewne jakby jakieś tam swoje kwestie i dźwięki klawiatury, przy czym te dźwięki klawiatury widać było, że są takie wysamplowane, bo to był jeden sample, jakby dosłownie w ten sam sposób brzmiący. I te opóźnienia były symulowane mniejsze niż NVDA ma w zwyczaju, chociaż no, jakby to też zależy od syntezy, ale generalnie no, pomysł był taki, żeby zachęcić ich do używania NVDA, no, a wyszło jak wyszło.
1: Tak. No dobrze, to co? Kończymy Tyflo Przegląd.
3: Dzisiaj chyba kończymy.
1: Dość bogaty w informacje, zarówno te, które przygotowaliśmy dla was, jak również te, które wy przygotowaliście, no, dla wszystkich w sumie, bo było dużo telefonów, dużo informacji, również tych pisanych. Bardzo się cieszymy z tego powodu. No i cóż, w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie udział wzięli Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w następnym Tyflo Przeglądzie.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Zaczęliśmy tym razem od telewizyjnej piosenki, od piosenki w wykonaniu naszych południowych sąsiadów. To był Waltari i telewizor na dobry początek, którego to już 105. wydania programu
6: RTV. To już 105. My w tym tygodniu po prostu 300% normy, ale przyznaj, że to po prostu dlatego, że my szybciej chcemy dobrnąć do wydania numer 200 i przeprowadzić kolejny Q&A.
3: A to nie będziemy robić tego Q&A na odcinek 666?
6: No nie wiem, myślę, że sprawa jest otwarta. Myślę, że możemy taką przyjemność zrobić słuchaczom, wszak to pewnie jeszcze jakieś 3 lata zostały. Także to jest kwestia dyskusji, kiedy będziecie chcieli Q&A, bo my już tak po cichu planujemy, jakie kompromitujące materiały wtedy wypuścić.
3: Tak, tak, tak, tak. Na przykład usłyszycie, to już możemy wam tak zdradzić, usłyszycie, jak ja śpiewam.
6: No to jeszcze 3 lata, także dacie radę się przygotować.
3: Dacie radę, tak. To psychicznie się przygotować trzeba po prostu. No. Tak jest. W każdym razie witamy bardzo serdecznie was. Pozytywnie, no bo pozytywnik za nami. Wszak sporo pozytywnej energii dostaliście od Magdaleny Rutkowskiej i jej gości, a od nas, miejmy nadzieję, również dostaniecie masę pozytywnej energii i oczywiście informacji ze świata radia oraz telewizji. 105. wydanie magazynu RTV. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
3: Dobry wieczór, bo tak już na pewno trzeba się z wami przywitać, no bo dzień dobry na dzień dobry to jeszcze nie ta pora roku. A teraz już czym prędzej przechodzimy do informacji, które to jeszcze zostały wam do przekazania. I znowu będzie Imperium Prezesa Jacka. Na dobry
6: tak,
3: początek.
6: Zaczynamy na grubo od Imperium Prezesa Jacka i Michał wam przedstawi tę informację, nie ja. Taka jestem dobra, że mu pozwoliłam.
3: Ale możemy powiedzieć, że w tym wejściu to będzie kilka informacji i ty tu masz całą resztę.
6: Tak, też powiem o tym,
3: także
6: co
3: także to nie jest tak, to nie jest ale tak.
6: Ale ja powiem o tym, co wraca, a ty powiesz o nowości w Imperium, więc no taki zaszczyt cię spotka.
3: Proszę bardzo, a powiem o nowości, która już jest obecna na antenie telewizyjnej Dwójki, a nazywa się Zacznij od nowa. Jest to program poradnikowo-lifestyle'owy, w którym specjaliści z zakresu kosmetologii, mody i urody przeprowadzą metamorfozy uczestników. Eksperci sprawdzą, jak można im pomóc i dopasują dla każdego odpowiednie zabiegi, dzięki którym bohaterowie programu pozbędą się swoich największych kompleksów. Gdybyście chcieli się dostać do tego programu, no to nie. To już nie jest możliwe, a przynajmniej nie, jeżeli chodzi o ten sezon, bo castingi na uczestników do Zacznij od nowa odbywały się jesienią. A program poprowadzą Kalina Bensira i Marzena Rogalska. Premierowe odcinki programu Zacznij od nowa na antenie telewizyjnej Dwójki można oglądać począwszy od minionej niedzieli o godzinie 11:15. Program trwa 30 minut i nadawany będzie tuż po zakończeniu porannego magazynu Pytanie na śniadanie. Także jeżeli macie ochotę na taki lifestyle'owy program, no to polecamy.
6: Oglądałeś, będziesz oglądał.
3: Nie, no co, to jest jeszcze ta godzina, gdzie ja celebruję Spanko Plus.
6: Ja już nawet niekoniecznie, ale też jakoś nie moja tematyka, choć wiemy dobrze oboje, że stereotyp jest taki, że kobiety interesują się lifestyle'em. Ja może troszkę akurat mniej, ale jeżeli was ten program zaciekawił, a może już widzieliście go i was na przykład nie zaciekawił, uważacie, że jest nudny, to też piszcie do nas na naszym Facebooku.
3: A jesteśmy na żywo, Właśnie. Słuchajcie, to jest okazja, żeby to uczynić i nawet będziemy w stanie się do tego, co do nas napiszecie, w jakikolwiek sposób odnieść.
6: Oczywiście, że tak. Zapowiedzieliśmy, że ja w tym wejściu też co nieco dopowiem. I tak rzeczywiście będzie, bo teraz słówko o serialu, o którym zapomniałam, że on był. Kiedyś chyba przy okazji jakichś mistrzostw piłkarskich, wybaczcie, tu jestem ignorantką, więc nie odróżniam, które są które, pojawił się serial Trzecia Połowa. On nawiązywał właśnie jakoś do celebracji tych piłkarskich wydarzeń i później losy tych bohaterów można było śledzić w serialu Lepsza Połowa, który był emitowany na początku zeszłego roku, tak to chyba było, już o tym właśnie zapomniałam, ale dzięki jednemu z portali medialnych sobie przypomniałam i mogę wam opowiedzieć o tym, że ten właśnie serial doczekał się drugiego sezonu. Od 11 stycznia, czyli od jutra, w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory telewizyjna Dwójka emitować będzie drugi sezon serialu Lepsza Połowa. Z kolei w piątki produkcja udostępniana będzie w TVP VOD, oczywiście w te piątki kilka dni przed, gdyby ktoś był tak niecierpliwy, że nie mógłby się doczekać telewizyjnej emisji. No i co tutaj się wydarzy w tej nowej odsłonie? Ja w ogóle czytam i nie wiem, o co chodzi, bo tego nie oglądałam. Tę trzecią połowę jakoś tam kojarzę i wiem, że to po prostu nie jest moje poczucie humoru, tak łagodnie rzecz ujmując. Otóż w kolejnym sezonie serialu Lepsza Połowa widzowie nadal śledzić będą zabawne ponoć perypetie rodziny Nowakowskich, Marka i Joli, ich dzieci oraz przyjaciół Aleksa i Weroniki, a także Ani i Borysa. Na planie pojawią się także nowi bohaterowie, będą to bohaterowie pierwszoplanowi, więc nie to, że tam sobie przyjdą, powiedzą trzy słowa i cześć, tylko rzeczywiście będą mieć jakieś znaczenie dla tej historii. To będą Mario i Renata i zagrają ich Cezary Pazura i Olga Bołądź. Jak czytamy w opisie, fabuła Lepszej Połowy skupia się tym razem wokół nowych etapów w życiu bohaterów. Ania sama zajmuje się wychowaniem rocznego Antosia. Ojciec dziecka, czyli Zibi, wyjechał do pracy do Norwegii. Przytłoczona obowiązkami młodej mamy, chętnie korzysta z pomocy byłego męża, czyli Borysa. Z kolei związek Aleksa i Weroniki kwitnie, choć każde z nich ma zupełnie inne potrzeby życiowe. Marek i Jola zaś próbują rozkochać się w sobie na nowo, chcąc odświeżyć związek i wyrwać się z małżeńskiej rutyny. Warto przypomnieć, że w serialu występują m.in. Tomasz Karolak, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Piotr Adamczyk czy Iza Kuna. Jak wspomniałam, do obsady dołączają Cezary Pazura i Olga Bołądź, a z kolei Artur Żmijewski będzie sprawował funkcję reżysera również, a i aktorsko tam chyba też coś powyczynia w tych odcinkach.
3: No, czyli najwięcej się napracuje zapewne.
6: na to wychodzi. Drugi sezon lepszej połowy Telewizyjna Dwójka emitować będzie w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory, jak wspomniałam, o godzinie 22.35, więc tak już trochę późno.
3: Późno, późno.
6: Tak, tak. Przypomnę jeszcze raz, że to od jutra się to już zacznie, ale być może już mieliście okazję trafić na te odcinki i to wcale nie w internecie, na dwa pierwsze odcinki, bo właśnie one... stacja pokazała w niedzielę ubiegłą, 3 stycznia, o godzinie 16.10 i 16.35. No właśnie, bo to są takie krótkie odcineczki, nie tam, że 2 godziny z serialem spędzicie jak 2 odcinki, tylko no, każdy z nich ma około 20 minut, jak widać.
3: Plus to reklamy, może... no to wiadomo.
6: No dlatego, no z ramówki, wiesz, wychodzi, że 25 minut, no więc tak. Już odjęłam, także coś by koło 20 wychodziło. Także już może akurat trafiliście na te odcinki pokazane premierowo i macie już swoje zdania na ten temat, także znów zachęcamy do opisania. I w każdy piątek od 8 stycznia, czyli to już istnieje, przedpremierowo lepsza połowa będzie udostępniana w serwisie TVP VOD. No i warto jeszcze dodać, bo mówiłam już o tym pierwszym sezonie lepszej połowy, on był nadawany na antenie Dwójki w poniedziałki i wtorki wcześniej, bo o 21.50 od 6 stycznia do 25 lutego roku ubiegłego pańskiego 2020. Pozostając jeszcze przy serialach, krótka wzmianka o kolejnym serialu, który zmienia porę emisji i to na... no trochę gorszą, znów oni tak jakoś na późną porę zrzucają kolejny serial, nie wiem co to jest za strategia, a że serial ten ma chyba sporo fanów wśród naszych potencjalnych słuchaczy, w tym naszych niewidomych słuchaczy, to warto o tym powiedzieć, chodzi o Na Sygnale, chociaż ci fani to na pewno już o tym wiedzą. Na Sygnale ta produkcja miała kilkutygodniową przerwę w emisji i nowe odcinki produkcji Telewizyjna Dwójka emitować będzie od 13 stycznia, czyli od najbliższej środy, wieczorem, tak jak to było, i ten cykl emitowany będzie o 22.45 aż, czyli o 50 minut później niż do tej pory. Nie wiem czemu aż tak, przecież to jest strasznie późno. A to chyba jest produkcja taka popularna dosyć, a może już właśnie nie? Może...
3: Mnie to naprawdę zastanawia, zwłaszcza ta popularność tego serialu wśród naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy potencjalnych, jak wspomniałaś, bo tam nawet ja kiedyś widziałem jakieś fanfiki, czyli takie autorskie opowiadania osnute na kanwie bohaterów serialu Na Sygnale. Tak, to ciekawe, czy to jest taki globalny trend, czy tylko jakby w tym środowisku?
6: Nie wiem, nie orientuję się. O ile na dobre i na złe to jeszcze oglądałam, o tyle z Na Sygnale jakoś nigdy nie miałam okazji się zaprzyjaźnić. Po prostu tego nie oglądałam chyba ani razu. Jakoś tak się nie złożyło, a już po kilku latach wgryzać się w te produkcje to
3: no,
6: też
3: wiadomo.
6: Już tak niefajnie. No ale my nie piosenkę medyczną wam teraz zagramy, ale piosenkę odnoszącą się do tej nowości, czyli serialu, nie serialu, tylko programu o metamorfozach Zacznij od nowa. Już tak poza anteną rozmawialiśmy, że i moim, i pierwszym skojarzeniem, zarówno moim, jak i Michała, jeżeli chodzi o Zacznij od nowa, no to Zacznij od Bacha. Ale
3: nie.
6: To nie jest dobry pomysł, bo to się nie kojarzy. No skoro program o metamorfozach, a metamorfozy mogą nam pomóc w tym, żeby nie być szarym człowiekiem, no to Manam i Szare Miraże to chyba dobry wybór.
3: Oczywiście. I właśnie już teraz ta piosenka na naszej antenie.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT i my dalej o TV. Ale spokojnie do radia też dojdziemy, nawet do radia cyfrowego, jeżeli kogoś by ten temat interesował, także spokojnie, wszystko będzie. Ale na razie właśnie, na razie będzie kanal plusowo, że się tak wyrażę, i serialowo.
6: Kanal plusowo, playerowo, trochę o produkcjach premium, ale trochę też nie, więc kilka takich różnych kwestii. Ale właśnie od seriali rozpoczniemy.
3: Od seriali rozpoczniemy, konkretnie od tego, że w piątek 1 stycznia Kanal Plus pokazał pierwszy odcinek nowego, koprodukowanego przez siebie serialu zatytułowanego Pokonani. Serial zadebiutował na kanale Kanal Plus Premium oraz w nowej usłudze Kanal Plus Telewizja przez Internet. No i tam docelowo będzie ten serial emitowany. Jeżeli natomiast chodzi o fabułę serialu, to historia Pokonanych rozgrywa się w Berlinie latem 1946 roku. Amerykański policjant Max Mauklatlin, mam nadzieję, że dobrze wymawiam.
6: Czy jakoś tak.
3: Czy jakoś tak. Ja tu jeszcze aktorów miałem, ale ja pozwolę sobie ich pominąć, bo no, ja ich nie kojarzę i nie będę sobie
6: to
3: języka
6: nie
3: łamał. Tak, to nie Polacy, to nie Polacy. To nie wiem, co tam koprodukował Canal Plus, no ale...
6: Ja też tego nie rozumiem. Myślę,
3: ale wiesz, oni teraz to Discovery, to International i tak dalej. To może... Tu jest kwestia. W każdym razie ten pan Max przybywa do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka, która się nazywa Elsie Garten i na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher. To jest tu w opisie tego serialu, jest on nawet tak określony jako Al Capone powojennego Berlina. No, zatem jakaś naprawdę wysoko postawiona szycha i człowiek, który był sobie w stanie niejednego rzeźbieszka zjednać. Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata, Moritza, który to realizuje samozwańczą misję związaną z ukrywającymi się nazistami. Wsparciem dla Maxa ma być stacjonujący w Berlinie konsul Tom Franklin. Max nie wie jednak, że jest wykorzystywany jako pionek w otwarciu zimnej wojny. Podczas gdy alianci wspierają się, czy pozwolić Niemcom cierpieć w tym czyśćcu, czy też potrzebna jest reforma, pewni są jednego. Nie można oddać miasta Sowietom. Berlin to klucz do nowej Europy, a temu, kto sprawuje nad nim kontrolę, kontroluje przyszłość. Także tak tyle o fabule tego serialu. Jeżeli was zainteresowało, ja powiem szczerze, mnie to by może nawet i zainteresowało, ale z racji tego, że to nie jest polski serial i trzeba się będzie męczyć z czytającym to zapewne lektorem, no bo nic tu nie ma o dubbingu, to jakoś tak chyba jednak sobie odpuszczę.
6: No, chyba tak będzie rzeczywiście to... No, da się tak obejrzeć, oczywiście,
3: ale nie jest to
6: najbardziej komfortowa sytuacja. Więc chyba mam podobne odczucia. Pozostając w klimacie serialowym, teraz będzie o serialach, o których już mówiłam. No to pewnie pomyślicie, że bez sensu, że się będę powtarzać. Ale już się tłumaczę. Otóż powiem wam o strategii, której nie rozumiem do końca, czemu ona ma... poniekąd rozumiem, tylko że ona mi się nie podoba. Aha. I spodziewałam się trochę czegoś innego. Otóż wyobraź sobie, że w styczniu telewizja TVN pokaże pierwsze odcinki seriali. To są seriale Chyłka Rewizja, Żywioły Saszy, Ogień oraz Nieobecność. I to są produkcje, które można oglądać w serwisie player.pl. Ja o nich mówiłam, kiedy debiutowały w playerze wszystkie one jakoś w ostatnich miesiącach, jesienią i zimą. No i spodziewałam się tego, że one wszystkie prędzej czy później, no może później na przykład na wiosnę albo dopiero na kolejną jesień, trafią na główną antenę TVN-u. A na razie się nie zapowiada, bo rzeczywiście TVN pokazuje tylko jeden odcinek każdej z nich, żeby zachęcić prawdopodobnie,
3: tak,
6: żeby następnie wykupić te kolejne odcinki w playerze. Ja oczywiście dlatego powiedziałam, że rozumiem tę strategię, ale no trochę mnie ona zawiodła. Przypomnę wam, o co tutaj chodzi w tych serialach, bo może chcielibyście zerknąć na te odcinki, może z kolei one was zachęcą do obejrzenia reszty, więc pokrótce tylko powiem. Choć jeden z tych odcinków już się pojawił 6 stycznia, no ale tak sądzę, nie sprawdziłam tego w sumie, że skoro już się pojawił w telewizji, no to jest i za darmo w playerze, prawda? 6 stycznia pokazana została Chyłka Rewizja, czyli kontynuacja losów mecenas Chyłki granej przez Magdalenę Cielecką, której wspólnie byśmy dali telekamerę. Świat Joanny diametralnie się zmienia, prawniczka musi stawić czoła nowym problemom, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zrządzenie losu sprawia, że Chyłka przez przypadek zostaje zaangażowana w sprawę podwójnego morderstwa. Jej klient Rom Bucano, po stracie żony i córki, ma otrzymać pokaźną sumę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W międzyczasie stanie się jednak głównym podejrzanym. Także może to już widzieliście w telewizji, może na playerze.
3: A może czytaliście w książce.
6: Właśnie, o ile ta historia tak właśnie wyglądała.
3: Wiesz co, jak dobrze pamiętam, to nawet podobnie.
6: A co w tym tygodniu, w najbliższą środę? Otóż właśnie tego dnia, to jest 13 stycznia, widzowie TVN-u poznają już Saszę Załuską w tej roli Magdalena Boczarska. Żywioły Saszy Ogień, być może pamiętacie, jak o tym mówiłam, ale przypomnę, że to jest serial, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Lampiony autorstwa Katarzyny Bondy. Główna bohaterka wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie przez 7 lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki. Niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie, niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. I jeszcze tydzień później, czyli 20 stycznia, telewizja TVN pokaże najnowszą produkcję Player Original, czyli Nieobecnie. O tym mówiłam całkiem niedawno, bo w grudniu, bo to tam takie nawiązanie do świąt było, że ta bohaterka przyjechała do domu na święta i się okazało, że nikogo tam nie ma, tylko karb został i talerzyki, i kubki z zimną herbatą. Ale może ktoś tego nie słuchał, to przypomnę. O co tu chodzi? Jest to opowieść inspirowana przypadkami najgłośniejszych zaginięć w Polsce. W tajemniczych okolicznościach dochodzi do zniknięcia całej rodziny głównej bohaterki serialu. W tym trudnym momencie Mila, w tej roli Justyna Wasilewska, poznaje Filipa, Zacharę w tej roli Piotra.

0: serial Mamy to o dwóch parach rodziców. Bliżej pojawienia się tej produkcji w playerze na pewno powiemy o niej trochę więcej. No i zobaczymy, czy ujrzymy ją na głównym TVN-ie, czy znowu pokażą nam jeden odcinek. Jeżeli nie będziemy chcieli płacić, to się będziemy musieli obejść smakiem.
1: Ja mam wrażenie, że TVN to coraz bardziej jest takim oknem wystawowym tego, co Discovery ma do zaoferowania przez internet. I tu chyba jednak chodzi o to, żeby stało się to bardziej dochodowym biznesem niż tylko takim, jakim jest obecnie. I chyba ktoś tu rzeczywiście widzi dość duże pieniądze w tym, co można już w Polsce przez sieć ugrać.
0: No właśnie, bo to zawsze było tak, że te seriale się pokazywały najpierw w playerze i po kilku miesiącach pokazywał je główny TVN. No to po co mam kupować dostęp do serialu, czy też
1: jak sobie obejrzę,
0: opłacać?
1: Tak.
0: Jak sobie obejrzę za 3 miesiące czy pół roku, no poczekam, no przecież mogę poczekać, po co płacić pieniądze? No to nie może być za długo, za dobrze. No. A co do playera jeszcze, w nim zostając, no to TVN dalej tutaj kombinuje i chce nas zachęcać do tego, żeby opłacać tamten ich abonament. No a że wiele osób kocha królową Magdę Gessler i szuka wciąż tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego wy trujecie ludzi, no to te osoby może zainteresować najnowsza oferta dotycząca najnowszego sezonu, bowiem pierwsze 6 odcinków nowej edycji Kuchennych Rewolucji trafi do biblioteki Playera już 14 stycznia, więc w czwartek pora Kuchennych Rewolucji się zgadza. I pierwszy odcinek będzie udostępniony w ofercie bezpłatnej, a kolejne premierowe wydania programu publikowane będą w każdy czwartek. No przypuszczam, że to już nie będzie tak, że pani Magda na stałe w tym playerze zamieszka i pewnie nam wiosną pokażą te wszystkie odcinki w TVN-ie, no ale jest już taka możliwość, że można je sobie zobaczyć wcześniej.
1: No rzeczywiście i ten okres pandemiczny to jest taki też czas, gdzie można faktycznie coś tu poeksperymentować i sprawdzić, jak się to wszystko przyjmie. To też może być tak, bo no wszak jeszcze cały czas, mimo tego, że ostatnio takie bardzo entuzjastyczne reklamy w telewizji się pojawiają, że już szczepionki na COVID. Taka wesoła pani, nie wiem, czy słyszałaś ten spot.
0: Tak, jest coś takiego.
1: Taka wesolutka po prostu. I rzeczywiście to jest, ale jeszcze cały czas gdzieś to widmo COVID-19 jest nad nami. No i może to faktycznie też być jednym z powodów, dla których to jest wszystko testowane. A co z tego wyniknie, zobaczymy. Natomiast...
0: Ale też w kontekście pandemii te odcinki tych Kuchennych Rewolucji mają być takie szczególne, dlatego że no...
1: No bo gdzie wiem, oni to... będą, to...
0: Chodzi nawet o to, że to jest po prostu czas trudny dla wielu biznesów, więc restauracje, które sobie radziły jakoś, znalazły się w trudniejszej sytuacji, dlatego tym bardziej pomoc pani Magdy była im potrzebna. Tak też właśnie o tym jest mowa w zapowiedziach, więc tutaj pandemia też nie pozostała bez wpływu. No ale to nie jest jedyna propozycja przedpremierowa w Playerze.
1: Nie, bo od 10 stycznia w player.pl będą udostępniane, a tak naprawdę to już można powiedzieć, że są udostępniane.
0: Ojej, bo to dziś.
1: Tak, bo to dziś. Odcinki nowego sezonu i tu w tym momencie na pewno bardzo się ucieszysz. Down the road.
0: Oczywiście, że się cieszę, bardzo.
1: Tak jest. Tym razem Przemek Kosakowski z grupą 6 osób z zespołem Downa będą, gdzież to... do Chorwacji i Grecji będą wyruszać w podróż. Także tym razem w takie rejony i też będą oczywiście przebywać tam sami, bez rodziców. No oczywiście z tymi rodzicami jakiś tam kontakt będą mieć telefoniczny, tak jak to było w pierwszym sezonie Down the Road, ale rzeczywiście może się okazać, że to będzie kolejny naprawdę fajny program, tak jak w przypadku pierwszego sezonu. Oby tak było. Oby tak rzeczywiście było, bo format jest naprawdę taki wdzięczny.
0: Tak, to już chwaliliśmy wielokrotnie, no i tutaj też nic o tym nie wiem, aby plan był taki, żeby to tylko w playerze się pojawiało, także spokojnie, jeżeli nie chcecie kupować, no to pewnie gdzieś tam do lutego, marca, coś w tym rodzaju, trzeba będzie poczekać. To, co słyszałam, to, że odcinki mają być dłuższe. W poprzednim sezonie chyba były półgodzinne, więc zobaczymy, pewnie jakieś tam 40 kilka minut, tak przypuszczam, mogą trwać, więc to dobrze. I kończąc już tematy około TVN-owe, tym razem nie będziemy w playerze, tylko właśnie w głównym TVN-ie. Mówiliśmy w grudniu, że podjęto decyzję o zakończeniu emisji serialu

0: koła, wcześniej w TVN, potem w TVN7. No i kolejny paradokument poszedł pod topór, że tak powiem, a to jest serial Szpitale.
1: Ho, ho, ho.
0: Telewizja TVN zdecydowała o zakończeniu emisji serialu Szpital. Oglądalność ostatniego sezonu okazała się niezadowalająca. Warto przypomnieć, że Szpital zadebiutował w TVN 11 lutego 2013 roku. Pierwsze 13 sezonów emitowano w każdej wiosennej i jesiennej ramówce do wiosny roku 2019. No i 14 sezon miał zgodnie z planem zostać pokazany jesienią roku 2019, ale tam już były jakieś szachermacher i ostatecznie wyemitowano go rok później, czyli jesienią, ale roku 2020, więc już prawdopodobnie coś myślano tak, żeby się może tego pozbyć.
1: A może im się po prostu już zestaw chorób skończył?
0: Być może, ale wiesz, na dobre i na złe ciągną tyle lat i jakoś się da.
1: No bo tam to jest, wiesz, tam to jest jednak ten środek ciężkości, o ile na początku na dobre i na złe to był ten środek ciężkości faktycznie na tych chorobach, to teraz mam wrażenie, jak tam jakiś czas temu do tego zajrzałem, do tego serialu, to odnoszę takie wrażenie, że tam teraz zdecydowanie więcej jest tych wątków takich między bohaterami, wątków jakichś takich miłosnych, niż o tych chorobach. One są jakimś takim tłem. Jeszcze większym tłem niż były na początku, a Szpital, no to jednak tam ze dwa przypadki zawsze były pokazywane.
0: No ja wieki całe nie oglądałam na dobre i na złe, bo pewnie jakieś 7 lat myślę, więc w ogóle nie wiem, co się tam dzieje, także się nie wypowiem. W każdym razie Szpitala już nie będzie, to znaczy oni tak mówią, że no nie planujemy na razie kontynuacji, więc nie mówią tak wprost, kończymy, ale no raczej należy chyba to tak odczytywać. Miejmy nadzieję, że ukryta prawda się utrzyma i że nic jej nie grozi.
1: Tak,
0: i że
1: bo to jest naprawdę...
0: Ma dobrą, oglądajcie ukrytą prawdę, żeby im nie przychodziły do głowy jakieś głupie pomysły.
1: Tak, zwracamy się szczególnie do tych, którzy mają te odbiorniczki Nielsena.
0: Tak.
1: Gdzieś tam podpięte pod swoje telewizory. My wiemy, że wy oczywiście nie możecie tego ujawniać, że macie, ale jakbyście tam jednak mimo wszystko nas słuchali, to oglądajcie ukrytą prawdę, bo to w porównaniu do polsatowskich paradokument to jest złoto.
0: Oczywiście, że tak. No to co, czas na muzyczną przerwę i nawiążemy do tej premierowej produkcji, o której mówiłeś.
1: Dokładnie. Przeniesiemy się teraz do Berlina razem z atrakcyjnym Kazimierzem, który wyśpiewa już teraz na naszej antenie utwór zatytułowany, no właśnie, Mieszkam w Berlinie. DHT. No i jeszcze na sam koniec mieliśmy okazję posłuchać, jak sobie w Berlinie auta jeżdżą. Atrakcyjny Kazimierz, Mieszkam w Berlinie, to za nami, a teraz będziemy się zajmować skokami. Ale do rymu mi się powiedziało.
0: Skokami i w ogóle narciarskimi tematami.
1: Tak.
0: No właśnie, a tak z ciekawości zapytam, jaki jest, czy też był twój stosunek do skoków narciarskich? Oglądałeś, czy mały szomania jakoś cię dotknęła, czy nie bardzo?
1: Wiesz co, fanem jakimś przesadnym nigdy nie byłem, ale parę razy zdarzyło mi się oglądać skoki. Parę razy zdarzyło mi się oglądać i to rzeczywiście było coś, co no nawet u takiego antyfana sportu, jakim jestem ja, budziło jakieś tam takie sensacje, emocje. O, Małysz wygrał, albo tam Małysz dostał jakąś wysoką notę. Więc to faktycznie no, było coś, co gdzieś tam interesowało i muszę powiedzieć, że na przykład... Mały Szomania zaowocowała też jedną bardzo interesującą rzeczą i to mogę polecić, jeżeli ktoś miałby ochotę, polecam sandwicze z bananem. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że Adam Małysz to bułki
0: no tak,
1: z bananem
0: oczywiście.
1: Jadł, ale, a ja mogę powiedzieć, że sandwicze z bananem są też dobre. Szynka, ser, banan. Polecam. Naprawdę, jak ktoś lubi sobie tak łamać smaki, powiedzmy, żeby nie przeszkadza, że tu jest słone, tu jest słodkie, to naprawdę dobre.
0: To dla tych wszystkich fanów pizzy hawajskiej, bo to myślę, że podobnego
1: no tak,
0: człowieka
1: dokładnie.
0: Może te rzeczy lubić.
1: Dokładnie.
0: No ja przez kilka lat oglądałam skoki tak bardzo regularnie. Oczywiście to się zaczęło, kiedy byłam mała, kiedy Małysz odnosił sukcesy. Potem trochę gorzej mu szło, ale dalej oglądałam. Później jakoś tam brak czasu i tak dalej. Ale od czasu do czasu zdarza mi się zerknąć. No i skoki wciąż cieszą się sporą popularnością. Chociaż Adam Małysz już od dawna nie skacze, no to wiele osób w naszym kraju te skoki ogląda, no bo Małysz ma godnych następców.
1: Oczywiście.
0: A nawet jak się skoków nie ogląda, to na wywiady Piotra Żyły zawsze warto.
1: Tak. O córce, która zeżarła kostkę z kibla.
0: Tak było. No, a jeżeli należycie do fanów skoków, to może was zainteresuje nowa propozycja, czyli program Polskie Skocznie. Magazyn skoków narciarskich pod tym właśnie tytułem to tegoroczna nowość w ofercie programowej sportowych kanałów telewizji Polsat. Formułą program będzie nawiązywał do tak uznanych produkcji jak piłkarskie Kafe Futbol, no to nawet jak kojarzy tytuł, czy taki program o sportach walki jak Koloseum. Do tego akurat nie znam, ale jeżeli znacie, no to możecie oczekiwać, że to będzie coś w tym guście, no tylko że na inny nieco temat. Premierowe wydanie magazynu Polskie Skocznie rozpoczęło się w środę 6 stycznia o godzinie 18.30, ale nie oznacza to, że ten program będzie emitowany co środę o 18.30. Zaraz wyjaśnię, o co tutaj dokładnie chodzi. Program transmitowany w Polsacie Sport Extra, tam to można oglądać, trwał 90 minut, a gośćmi Pauliny Chylewskiej byli dziennikarze sportowi Krzysztof Miklas, Janusz Pindera oraz Paweł Wilkowicz. Widzowie zobaczyli też łączenia m.in. z Adamem Małyszem czy Wojciechem Fortuną. Tematem przewodnim środowego programu był kończący się tego dnia turniej czterech skoczni, obfitujący w znakomite występy biało-czerwonych. I właśnie kolejne odcinki, począwszy od niedzieli, tej już, która nam mija 10 stycznia, towarzyszyć będą poszczególnym konkursom rozgrywanym w ramach Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata. Czyli nie będzie jakiejś stałej pory emisji, no z reguły te konkursy są w weekend, ale też nie zawsze, więc pewnie w okolicach danego konkursu, godziny jego rozpoczęcia można się takiego programu spodziewać, czy też godziny zakończenia, zależy jak sobie to tam ustawią, no ale jakoś tak. Do końca marca studio Polsatu Sport cyklicznie będą odwiedzać czołowi sportowcy i eksperci specjalizujący się w narodowym sporcie Polaków, jakim są skoki narciarskie. No rzeczywiście bardziej to nasz narodowy sport niż piłka nożna.
1: Zdecydowanie, a przynajmniej i dobrze by było, żebyśmy do niego rzeczywiście większą wagę przykładali niż do piłki nożnej, bo, no bo jak z piłką nożną jest, no to widać, to niestety.
0: Widzowie zobaczą też ciekawe materiały filmowe oraz nowości z social mediów i blogosfery. Także tak to wygląda. Zachęcamy wszystkich fanów skoków do oglądania, no ale zapowiedzieliśmy, że to będzie takie narciarskie wejście, bo teraz już nie o skokach, ale o nartach dalej.
1: Teraz będzie o nartach, teraz będzie mowa o nowym programie, który nazywa się Jazda z Andrzejem.
0: No jak... słuchajcie, program o nartach, który nazywa się Jazda z Andrzejem. Czy wy myślicie o tym, co my?
1: No, jeżeli myślicie, to was rozczarujemy, bo to nie będzie nasz prezydent prowadził. Nie, aczkolwiek myślę, że mógłby być godnym następcą. Gdzieś tam, kiedy się kolejna jego kadencja zakończy, to czemu by nie? Ale na razie musi oddać pole innemu prowadzącemu, bo to program Jazda z Andrzejem prowadzić będzie jaki? Andrzej Bachleda. Jest to program instruktażowy dla narciarzy. Prowadzący Andrzej Bachleda-Curuś wyjaśni, w jaki sposób wybrać odpowiedni sprzęt, jak przygotować się do sezonu narciarskiego, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na stoku oraz jakie techniki jazdy stosować w zależności od pogody i stanu pokrywy śnieżnej. A wszystko to w cudownej scenie gór Ameryki Północnej. W cyklu Jazda z Andrzejem Bachledą widzowie mają szansę poznać tajniki narciarstwa od samego mistrza, bo Andrzej Bachleda-Curuś to reprezentant Polski, zawodnik Pucharu Świata, olimpijczyk, mistrz Polski, Europy, a prywatnie kompozytor, gitarzysta i wokalista.
0: Wow!
1: Ty byś chciała usłyszeć, podejrzewam, jak Andrzej Bachleda gra i śpiewa.
0: Tak.
1: No to być może będzie...
0: Może tam zaśpiewa coś.
1: Tak, to być może będzie okazja. A w tym sezonie razem z Andrzejem odwiedzimy Amerykę Północną, aby odkryć największe trasy narciarskie nowego kontynentu, przeżyć kilka niezwykłych przygód i poznać interesujących ludzi, między innymi w Montcalm, gdzie stacja narciarska jest prowadzona przez polską rodzinę od 50 lat. Oprócz nauki od samego mistrza, co jest z pewnością marzeniem każdego narciarza, wybierzemy się również na połów ryb na lodzie, naukę produkcji syropu klonowego oraz przygotujemy pyszne, lokalne dania. A w tegorocznej serii pojawi się również odcinek poświęcony skytringowi, czyli turystyce narciarskiej, która w pandemii jest jedną z niewielu możliwości korzystania z gór i jazdy na nartach. Jazda z Andrzejem Bachledą pojawi się w niedzielę o godzinie 13 na antenie Polsat Play. Także niedziela 13, pamiętajcie, żeby oglądać, i to już dziś wystartował ten program, także no jeden odcinek jesteście w plecy, ale podejrzewam, że Ipla waszym przyjacielem w którymś tam pakiecie na pewno będzie to można nadrobić.
0: A jak nie, to powtóreczki. A tak, no to na pewno, wiadomo. Na pewno one są. Widzisz, szkoda, że nie wiedzieliśmy, że ja nie wiedziałam, nie doczytałam, że Andrzej Bachleda tworzy muzykę, bo może jakiś jego utwór by nam tutaj zabrzmiał, jeżeli napisał na przykład utwór o nartach, o jeżdżeniu na nartach, to by nam tutaj pasowało, ale
1: hej,
0: nie.
1: Hej, narty, moje narty, hej, na przykład jakieś takie.
0: To może ty nie próbuj. Będzie inna piosenka, będzie piosenka o skokach narciarskich, którą usłyszałam jakieś kilkanaście lat temu w radiowej Trójce, w powtórce z rozrywki, czy jakimś takim innym podobnym programie prowadzonym przez Artura Andrusa. I to będzie taka piosenka, w której się pojawi lista skoczków narciarskich. No jako, że piosenka sprzed kilkunastu lat, to lista trochę nieaktualna, ale jeżeli ktoś oglądał skoki wtedy, no ja właśnie wtedy oglądałam, no to myślę, że bardzo wiele nazwisk kojarzy, no a może należałoby wykonawców namówić, żeby nagrali wersję 2.0 i uaktualnili te listy. The best of the old and new. With brightest blend of music, all in one place. This is DHT Radio. Krótka ta piosenka była, strasznie krótka, a to kabaret. No dlatego trzeba zaktualizować.
1: Dlatego
0: no
1: trzeba zaktualizować, dokładnie. Kabaret Widelec to wyśpiewał ten utwór specjalnie dla was na antenie Radia DHT. No a teraz czas na kolejne informacje.
0: I teraz będzie takie wejście, które pozornie nie ma sensu. To znaczy powiemy wam o kilku nowych.
1: To zachęciłaś naszych słuchaczy, powiem ci.
0: Wiem, mam świadomość tego. Powiemy wam o kilku propozycjach, które może na pozór nie wydają się jakieś szczególnie innowacyjne. Są one z różnych zupełnie kanałów, nawet z takich, z których nie spodziewalibyśmy się nowości, więc powiemy wam o nich pokrótce, no bo kto wie, może te propozycje nas zaskoczą. Może już widzieliście któreś z nich, bo tam chyba dwie z nich już zostały wyemitowane i nam coś powiecie. Tak więc my nie pomijamy takich wiadomości, tylko po prostu powiemy o nich w ramach jednego wejścia. I na początek wędrujemy do stacji Polo TV, a tamże właśnie jest nowość zatytułowana Disco Weekend z Blondie.
1: Wow, ale to nie jest ten zespół Blondie, ten taki znany, Debbie Harry i tak dalej.
0: Nie, to nie Debbie Harry, to jest disco, w sensie disco polo. Od stycznia telewizja Polo TV emituje nowy program Disco Weekend z Blondie. Jest to program dla tych, którzy nie mogą doczekać się weekendu, no to chyba przyjmy wszyscy, tak? To dla nas program. Oraz dla tych, którzy szukają pomysłu, jak go spędzić. No to nie wiem tam, czy szukasz, nie? Czy nie szukasz, ale przede wszystkim dla tych, chociaż no w zasadzie nie szukasz, bo spędzasz go prowadząc ten program, ale przede wszystkim
1: między
0: dla
1: innymi
0: tych, którzy chcą wiedzieć, jak go przeżyć tak, aby mieć co wspominać. Widzowie Polo TV razem z Edytą Folwarską, bo to ona wychodzi na to, jest tutaj tą Blondie, ona jest prezenterką Polo TV, odwiedzą zaskakujące miejsca, będą mogli poznać niezwykłych ludzi i zrealizować szalone pomysły, a wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka disco. No w sumie nie wiemy, czy polo, także że też zagraniczne klimaty będą. Ale pewnie w większości jednak polo.
1: Ale pewnie nie będzie tego zespołu Blondie, o którym...
0: No ale pewnie zespół Blondie nie pojawi się w programie Disco Weekend z Blondie. W programie pojawią się za to również Maciek Smoliński i Jacek Mędrala. To są także prezenterzy stacji. Emisja Disco Weekendu z Blondie w piątki ma miejsce o godzinie 17 na antenie Polo TV. Już 1 stycznia była premiera, także już dwa odcinki zostały wyemitowane tego
1: jest
0: programu.
1: Co nadrabiać.
0: Jest co nadrabiać, dlatego zasugerowałam, że być może już widzieliście, ale może nie i poczekacie do kolejnego piątku.
1: Tymczasem, jeżeli na przykład interesuje Was oferta takiej stacji jak Tele5...
0: Jeżeli nie zapomnieliście, że ona istnieje.
1: Tak, jeżeli pamiętacie w ogóle, że istnieje coś takiego jak Tele5, no to mamy dla Was dobrą informację. Oni produkują coś swojego, nowego. Otóż wprowadzają oni do swojej ramówki program zatytułowany Droga Wolna. I w opisie tego programu czytamy rzeczy następujące. Co może nas zaskoczyć na drodze? Dosłownie wszystko. Inny samochód, pieszy, rowerzysta, samotnie tocząca się opona, albo akrobata wykonujący salta, serio? No to już na grubo. Ale okej, okay, czytajmy dalej. Program Droga Wolna prezentuje automoto wpadki i wypadki oraz bardzo dziwne sytuacje w ruchu drogowym z przymrużeniem oka na wesoło i skąśliwym komentarzem, który nie oszczędza braku umiejętności kierowców czy też zwyczajnej głupoty. No i cóż dalej? Bo większość bohaterów zaprezentowanych scenek miało zwyczajnie więcej szczęścia niż rozumu, no, że rzeczywiście uszli cało z tych opresji. To, co kierowcy potrafią wyczyniać na parkingu, sprawia, że ręce opadają. Niektórzy nie wiedzą nawet, jak wyjechać z pustego placu. Albo czy ktoś wie, jak zaparkować samochód dachem do dołu?
0: Co?
1: To chyba umie autor tego manewru. No tu są, wiesz, podane już konkretne scenki.
0: Wiem,
1: czyli
0: rozumiem,
1: wiesz,
0: tylko jestem zaskoczona.
1: Samochód dachem do dołu, pusty plac, no fajnie będzie. W każdym odcinku można się spodziewać, to jest jeszcze lepsze, latających samochodów.
0: O matko.
1: Pościgów rodem z Hollywood. Ciekawe, czy równie kasowych, że tak to ujmę. Odwiecznej wojny kierowcy kontra pieszy czy rowerzyści oraz nieprzyjaznych szlabanów i zrujnowanych stacji benzynowych.
0: Oj, te złe szlabany atakują tych kierowców. Wiecie.
1: Tak jest.
0: To tak jak zawsze się mówi o tych jakichś wypadkach i to potem te informacje są tak redagowane, że wychodzi na to, jakby przystanek był winny i wjechał w kierowcę.
1: I wjechał w kierowcę.
0: Tutaj szlabany będą atakować.
1: Ale po prostu, wiesz, ja nie wiem, czy ty sobie wizualizujesz na bieżąco, jak ja to czytam i to wszystko
0: tak, tak.
1: W każdym odcinku. To jakieś szlabany, latające opony, kierowcy,
0: widzicie, jakie atrakcje
1: piesi,
0: w Tele5. Spodziewaliście się tego?
1: Żaden się nie spodziewał, myślę. Gdyby do tego dodać jeszcze te wszystkie niewiarygodne sytuacje, których świadkami są instruktorzy jazdy, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Emisja premierowych odcinków programu Droga Wolna w soboty o godzinie 12:25 i tu już też macie co nadrabiać, bo to od 2 stycznia na antenie Tele5 się dzieje i trzeba się spieszyć, tak powiem szczerze. Oczywiście wiadomo, będzie powtórka i jeszcze raz powtórka, ale tylko 10 odcinków liczy pierwszy sezon tego programu. Także jakoś nie za dużo bym powiedział.
0: No tak tam oszczędnie dawkują te wrażenia.
1: Te latające opony.
0: A w sumie skąd oni będą to brać, te materiały?
1: Wiesz co, ja myślę, że z YouTube'a.
0: Z YouTube'a.
1: Jest bardzo dużo kompilacji na przykład tych tak zwanych tych rosyjskich wypadków drogowych. To niektórzy z tego co wiem, to mają bardzo dużą radość wyszukując nowych tego typu kompilacji. I tego jest ponoć sporo. Także może stamtąd, a może i już nawet i u nas coraz więcej osób jest wyposażona w rejestratory różnego rodzaju w swoich autach, no bo skądś te materiały się biorą i to przecież też nie jest tak, że to ktoś tam z kamerą stoi i to nagrywa, tylko po prostu no, są rejestratory przy samochodach, to one nagrywają to wszystko, no a później ten, który ma ochotę, wystawia to do internetu i podejrzewam, że na tej to zasadzie wszystko się będzie odbywało.
0: Być może niektórzy z Was zapomnieli o istnieniu telewizji Tele5, a czy ktoś z Was pamięta jeszcze, że istnieje taki kanał w Imperium Prezesa Jacka? To teraz
1: o, wracamy.
0: Znowu w Imperium.
1: Tak jest.
0: Czy ktoś pamięta, że on tam oprócz swoich wielu wspaniałych kanałów ma też taki kanał jak TVP HD? trochę zaniedbany, mam wrażenie, kanał.
1: A to kiedyś było takie, wiesz, takie nowum, jak startowało, bo w HD.
0: Bo w HD, ale ja to mam wrażenie, że to tam były przez cały czas jakieś powtórki Rancha, czy coś takiego. On tam się przydał, jak trzeba było szkołę z TVP gdzieś umieścić, no to rzeczywiście wtedy był potrzebny, ale tak poza tym, no to chyba premierowych rzeczy to tam nie było, a tu niespodzianka, bo mamy taką premierę zatytułowaną Projekt Dom. Projekt Dom to nowy program wnętrzarski, jak już sugeruje nazwa, z poradami ekspertów z zakresu niezwykle modnego obecnie do it yourself. To się kiedyś mówiło po polsku,
1: zrób to sam. No tak Adam Słodowy kiedyś przecież już to robił.
0: I w tym właśnie programie widzowie zobaczą, jak łatwo i szybko można przearanżować swoją przestrzeń domową. Pandemia sprawiła, że wiele osób pracuje w swoim miejscu zamieszkania, które zmieniło charakter i stało się miejscem zdalnej pracy czy nauki. Jak można przearanżować dotychczasową przestrzeń, by sprawdziła się w nowych warunkach? Jak wykorzystać to, co mamy i starym przedmiotom nadać drugie życie? Jak niewielkim kosztem zmienić nasze otoczenie, by poczuć się w nim lepiej, jak wspólnie całą rodziną stworzyć coś nowego, coś pięknego. O tym wszystkim widzowie TVP HD dowiedzą się z nowego programu, czyli właśnie Projekt Dom. W roli prowadzących program wystąpią eksperci z zakresu m.in. stylizacji wnętrz, majsterkowania, pielęgnacji roślin oraz nadawania nowej jakości przedmiotom codziennego użytku. I to nie będzie tak, jak w większości 99% programów świata, że to będzie dwoje prowadzących, czy jedna osoba, czy troje maksymalnie. Otóż nie, otóż oni tutaj chyba jakoś tak będą występować, nie wiem, co odcinek się zmieniać, czy coś takiego. Mamy tu ich nazwiska i przy nich wymienione ich projekty, czy też jakieś takie pseudonimy, pod którymi oni występują. Może to coś wam mówi, więc pozwolę sobie odczytać. Katarzyna Ogórek, nie mylić z Magdaleną.
1: A twoje, może rodzina?
0: Może twoje DIY, czyli właśnie to skrót od tego
1: do it yourself,
0: czyli
1: tak.
0: Zrób to sam. Katarzyna Bobocińska, Conchita Home, nie Conchita Wurst. Anna Maksymiuk-Szymańska, Made by Ruda. Paula Adamska Drubkowska, tak dobrze czytam, Refreshing, to jest po polsku napisane, więc chyba tak powinnam czytać, a nie Refreshing, Iza i Monika Kamińskie, Dom z duszą, Jimmy Ogden, chyba tak, z córką Fellą, to jest Jimmy King, i Wojciech Wardecki, on się określa jako ulubiony ogrodnik. No może jest waszym ulubionym ogrodnikiem, tylko tego jeszcze nie wiecie. W 8 odcinkach programu zobaczymy ekspertów, którzy zaprezentują pomysły, porady, inspiracje dotyczące różnych obszarów, między innymi nowej organizacji przestrzeni do pracy, nowego życia starych rzeczy, uprawy i aranżacji roślin w mieszkaniu, czego jeszcze dekoracji domowych, czy krawiectwa na przykład. No i kiedy to można oglądać? Emisja programu Projekt Dom w każdą sobotę ma miejsce o godzinie 17:15 od wczoraj, od 9 stycznia, więc w zasadzie wszystkie te programy, o których mówiliśmy, już miały okazję zadebiutować, tak się to jakoś ułożyło.
1: Ale więc jeżeli coś oglądaliście, to możecie nam dać znać, jakie wrażenia.
0: Tak, i mamy nadzieję, że nie macie nam tego za złe, że nie powiedzieliśmy o tym wcześniej, no ale już tłumaczyliśmy, Sylwestry były i różne takie, potem Radio 357 startowało, trzeba było omówić jej inne tam takie wydarzenia, więc akurat tak się ułożyło, że teraz przyszedł czas wspomnianych produkcji. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, uznaliśmy, że no może na przykład piosenkę nawiązującą do domu, skoro mamy projekt Dom, a takich piosenek jest niemało. I tak szukałam, no i przypomniało mi się, a raczej przypomniał mi YouTube, że przecież
1: no to jest w ogóle pierwszy wynik.
0: Tak, że Akcent, sam Zenek Ekscelencja nagrał piosenkę o domu. No więc słuchajcie, tak, piosenka o domu do projektu Dom pasuje. Śpiewa ją Ekscelencja Zenek, a program jest z Imperium Prezesa Jacka.
1: To tym
0: pasuje.
1: Bardziej pasuje.
0: A do tego piosenka Disco Polo, A skoro mówiliśmy o programie Disco Weekend z Blondie, to też pasuje. Co prawda mam wrażenie, że takie sentymentalne utwory w takim weekendowym programie się nie pojawią, ale kto wie, może takie refleksyjne klimaty też będą, się okaże. Jakoś nie udało nam się wymyślić nawiązania do tego programu o tych drogowych, śmieszno-strasznych sytuacjach.
1: Że się do domu, wiesz, może ten, co tam jedzie i widzi samotnie toczącą się oponę, po prostu jedzie do domu.
0: Tak, jedzie do rodzinnego domu. Rodzinny dom to właśnie tytuł tej piosenki zespołu Akcent.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak nam się rzewnie zrobiło, to za sprawą Akcentu i za sprawą piosenki o rodzinnym domu. A teraz będzie też w podobnym klimacie i myślę, że nie jeden serial emitowany na antenie tej nowej stacji, o której teraz kilka słów powiem, to mógłby mieć taką muzyczkę z rodem właśnie z Akcentu, z tej piosenki o rodzinnym domu, tylko może na nieco innych instrumentach zagraną.
0: I w innym języku.
1: I w innym języku, tak, tak, tak, dokładnie. Bo oto, słuchajcie, i to już jest taka informacja z zeszłego roku, w poniedziałek, 28 grudnia, wystartowała telewizja Novelas Plus. Stacja przez całą dobę prezentuje tureckie i południowoamerykańskie telenowele. Produkcje emitowane na antenie Novelas Plus opowiadają o przyjaźni, miłości, trudnych relacjach, zdradach. Nie brakuje także wątków sensacyjnych, ale również metafizycznych. Trochę się tej metafizyki obawiam, jeśli mam być szczery. Nadawca informuje, że pokaże ponad 1000 godzin nowych odcinków rocznie. W początkowej ofercie Novelas Plus znalazły się m.in. takie tureckie telenowele jak Meriem i Cena namiętności oraz pochodzące z Meksyku romanse Miłość po grób i Miłość i przeznaczenie. No, no powiem szczerze, bardzo jest to...
0: Brzmi synonimicznie.
1: Tak, brzmi zdecydowanie synonimicznie, no ale okej, co kto lubi i co kto woli. Stacja Novelas Plus jest dostępna dla abonentów platformy Canal Plus na pozycji numer 57. Kanał znajduje się w ofercie już od podstawowego pakietu, więc ja tu wyczuwam chęć walki z prezesem Jackiem, który przecież tych tureckich jakichś takich rzeczy swego czasu dość dużo kupił i trochę tego na antenie jedynki i dwójki było.
0: No żeby walczyć z prezesem Jackiem, to trzeba by iść jeszcze w te rosyjskie i ukraińskie seriale.
1: A to może za jakiś czas dostaniemy no Ukraina Plus i tam Rosja Plus. Rosja Horror from Real Mordor. Polecam serdecznie ten fanpage na Facebooku. To tak a propos i nawiasem mówiąc. Natomiast to rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi, jeżeli są wśród nas osoby, które lubią seriale i chcą się wciągnąć nie w jeden, nie w dwa, ale w wiele różnych seriali i żeby im się to wszystko nie pomyliło, no to pozycja 57 na pilocie od podstawowego pakietu Canal Plus można oglądać. A potem płacić rachunki za prąd.
0: No a my wam teraz zagramy piosenkę z serialu, który myślę, że nie pojawi się chyba, bo to już taka mocno archiwalna.
1: To już nie
0: produkcja.
1: Jest nowe, a tu co no roku właśnie. 1000 godzin nowych ma być. To
0: no
1: wiesz.
0: Właśnie, musieliby zrobić jakiś taki kącik na produkcję, do
1: kącik
0: których
1: retro.
0: Widzowie, tak, żywią szczególny sentyment, a do tej produkcji myślę, że żywią, choć ja akurat tego nie oglądałam. Ale mimo tego, że nie oglądałam, to oczywiście piosenkę kojarzę bardzo dobrze.
1: Oczywiście, że tak, bo to będzie ze Zbuntowanego Anioła. Zbuntowany Anioł, taki serial, końcówka lat 90. Godzina 19, Polsat, te sprawy od poniedziałku bodajże do czwartku, czy tam piątku, był ten serial emitowany. No i Natalia Oreiro, Cambio Dolor, piosenka, która też na naszej sylwestrowej imprezie się pojawiła. Ja ją osobiście grałem, więc jak byliście, to możecie powspominać, a jak nie byliście, no to możecie sobie przypomnieć, bo myślę, że no, nie jedna osoba z miłą chęcią sobie ten utwór przypomni.
2: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
1: Cambio Dolor, Natalia Oreiro nam pośpiewała. Ci, którzy mieli ochotę sobie przypomnieć Zbuntowanego Anioła, to z pewnością to właśnie uczynili, a my teraz przechodzimy do rzeczy telewizyjnych nadal, ale takich, no cóż, organizacyjnych, że tak powiem.
0: Teraz nadejszła wiekopomna chwila, bo będzie bardzo ważne wydarzenie. Otóż obecny tutaj Michał Dziwisz wybierze program, który będzie nadawany w Multiplexie pierwszym.
1: O nie!
0: Ja co prawda w poprzednim wydaniu mówiłam, że decyzja Michała nie jest w żaden sposób wiążąca, ale tak z drugiej strony, no jakoś tam, nie wiem, może by mi się udawało nawiązać kontakt z prezesem Jackiem, ja wiadomo i tak o tym marzę. Od niego to już niedaleko do... Kto tam w Krajowej Radzie zasiada? Witold Kołodziejski,
1: tak,
0: prawda?
1: To przewodniczący jest.
0: Co prawda oni tam mieli jakieś spiny ze sobą, bo Kołodziejski sugerował prezesowi Jackowi, że ten się na niczym nie zna, ale mam wrażenie, że już zrozumiał swój błąd, dał sobie spokój z tymi brzydkimi insynuacjami, że już się dobrze dogadują.
1: Poszedł po rozum do głowy po prostu.
0: Tak, tak.
1: Nazywajmy rzeczy wprost.
0: I że będzie w stanie nam to załatwić, także w razie czego, jeżeli przyszły kanał się okaże niefajny albo inny niż wy byście chcieli, to co złego to nie ja, to ja tutaj tylko właśnie zaprezentuję ofertę, jaka jest. O niektórych kanałach wiemy więcej, o tym jakie są plany ich twórców, o innych tylko, że takie w ogóle mają być, więc no rozumiem, że tutaj to będzie rzutowało na ocenę, tak? Jak szczegółowo nadawca się nam zaprezentował. Przypomnijmy, o co tutaj chodzi.
1: Tak uważasz?
0: Że to jest konkurs organizowany z tego względu, że ATM Rozrywka już nie będzie nadawać, no chyba, że sobie wywalczy tę koncesję jeszcze raz. O tej sprawie mówiliśmy i właśnie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosił listę podmiotów ubiegających się o rozpowszechnianie kanału w naziemnej telewizji cyfrowej w miejscu ATM Rozrywka. Stacja ma mieć charakter uniwersalny lub wyspecjalizowany, także w zasadzie nie ma tutaj wymagań. I nadawać.
1: Może być cokolwiek.
0: Tak, i nadawać przez 24 godziny na dobę, także pole manewru tutaj jest szerokie. Nie wiem, czy przeglądałeś już te materiały, czy się zapoznałeś z ofertami nadawców.
1: Nie, jeszcze będzie na świeżo. Będzie
0: decyzję.
1: Na świeżo.
0: Dobrze, będzie na świeżo. Podmiotów jest 9, chociaż... Co do pewnych kwestii, trudno nam mieć tutaj taką stuprocentową pewność. Może być tak, że jednak jest ich ostatecznie 10. Ja pod koniec wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Niemniej zaczniemy od tego, co jest pewne. Bo wyobraź sobie, że aż 3 z 9 wniosków dotyczą kanałów z grupy medialnej MWE Networks. No, czyli chodzi o grupę medialną pana Winnickiego.
1: Winnickiego, tak
0: ja
1: jest.
0: Ja to się może powstrzymać, żeby nie powiedzieć Roberta Winnickiego, ale to
1: nie
0: ten poseł Federacji, tylko to Michał Winnicki, który ma aż 3 propozycje, które złożył też przez spółki zależne, tak, od siebie, czyli MWE i coś tam mają w nazwie, o tym będziemy mówić. No i co tu mamy na początek? Jednym ze zgłoszonych projektów jest program Silver TV. Stacja ta ma być dedykowana osobom 50+.
1: Aha.
0: Jak argumentuje Winnicki, Silver TV to moim zdaniem najlepszy możliwy pomysł na MUX pierwszy. To po co zgłasza te 2 pozostałe, skoro masz najlepszy?
1: Bo kolejne też są najlepsze.
0: Aha, okej. Telewizje, szczególnie te dostępną naziemnie z tradycyjnej anteny, oglądają głównie osoby starsze. Lecz w ofercie DVB-T i w ogóle w polskiej telewizji brakuje kanału dedykowanego seniorom. No nie sposób się nie zgodzić, bo młodzi to teraz rzeczywiście albo przy Netflixie chillują, albo gdzieś tam na YouTubach. I trochę ta tradycyjna telewizja nie spełnia ich oczekiwań, a seniorzy rzeczywiście z nią są, więc to akurat, no rzeczywiście tak jest.
1: To się zgadza.
0: Inspiracją do stworzenia Silver TV była książka Marketing generacji Silver. Tak mówię, bo może czytałeś, albo ktoś czytał, albo
1: nie, nie czytałem.
0: A także moje własne obserwacje, gdyż jestem synem emerytów. No, nie on jeden w tym kraju jest synem emerytów, ale inni synowie emerytów i inne córki nie planują takiej telewizji.
1: Nie zakładają stacji telewizyjnych, to może.
0: Właśnie. Kanały adresowane do widzów 50+, powstały już między innymi w Czechach oraz Niemczech i cieszą się tam dużym zainteresowaniem.
1: Swoją drogą to naprawdę, to jakiś myślę, że z pana Winnickiego jest taki wizjoner, bo on zakłada, że w przyszłości emerytami będą ludzie 50+, tak już wiesz, od 50 roku życia, to
0: no,
1: też dobre.
0: Właśnie, też nie? Prawda.
1: A to niewielu ma takie szczęście, żeby tak wcześnie na emeryturę przejść.
0: Polska telewizja goni za młodym widzem w wieku 16-49 lat, ale to dawno nieaktualna grupa docelowa. Telewizji wierni są widzowie starsi i w końcu dla nich trzeba stworzyć dedykowany im tematyczny kanał telewizyjny. Co sądzisz o tej ofercie? Nie mówię, żebyś tutaj punktował, bo to już się pogubimy, ale...
1: Szczerze powiedziawszy, no ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, co będzie w ofercie tego, no bo to, że jest potrzebny, to ja się zgadzam, ale... Ale co tam
0: będzie?
1: Czy
0: pan Winnicki jest w stanie wyprodukować atrakcyjny kontent?
1: No właśnie, wziąwszy pod uwagę, że on produkuje dużo programów muzycznych przede wszystkim, to ja nie mam pewności.
0: A jakie ma jeszcze pomysły? Czy to są te najlepsze, czy nie, to się okaże. Otóż przez spółkę MWE Broadcast teraz kombinuje i ona złożyła wniosek o udzielenie koncesji dla TVC Nostalgia. Na antenie stacji miałyby być prezentowane kultowe produkcje filmowe, telewizyjne oraz muzyczne z dawnych lat. Kanał według twórcy ma łączyć różne pokolenia i ma być odpowiedni dla młodszego i starszego widza. Co o tym sądzisz?
1: No średnio. To już ta pierwsza opcja jest chyba jednak lepsza. Przynajmniej to znaczy, teoretycznie.
0: Powiem szczerze, że to nawet brzmi dobrze, tylko znowu trochę się martwiłabym o tak zwany content. Bo okej, filmy to on jakieś stare wygrzebie, ale na przykład jakieś dawne koncerty, programy, no to wszystko ma w archiwach TVP. On nie wyczaruje tego sobie.
1: Jakaś koprodukcja by musiała iść.
0: No właśnie, czy prezes Jacek by się podzielił tak łatwo? No wątpię. No a jeżeli to miałby być kanał ze starymi filmami, no to trzeba powiedzieć kanał ze starymi filmami, tak? A nie z jakimiś muzycznymi treściami i tak dalej. Natomiast firma MWE Teleport taką jeszcze ma i ona chciałaby nadawać w Multiplexie pierwszym stację filmowo-rozrywkową Telerozrywka. Jak znów mówi Winnicki, oddajmy mu głos, Telerozrywka to stacja konkurencyjna wobec ATM Rozrywka, która miała to miejsce na Multiplexie pierwszym. Wierzymy, że nasz pomysł na filmowo-rozrywkową stację telewizyjną będzie bardziej atrakcyjny dla widza poprzez zapewnienie dużo większej ilości premier. Nie chcemy robić kolejnego kanału telewizyjnego zalanego powtórkami z innych anten dostępnych w polskim DVB-T. No i rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić w tym sensie, że ATM Rozrywka taka była, jest jeszcze, prawda? Tam potem oni zaczęli jakieś własne treści produkować, ale powtórki Mamusiek i innych takich produkcji, no ATM-u.
1: No lwią część czasu antenowego zajmowały.
0: Tak, to wypełniały absolutną część, ale tutaj znowu nie wiem, czego się mogę spodziewać po panu Winnickim, jeżeli chodzi o produkcję własnych treści, jeżeli on faktycznie produkuje, robi te programy muzyczne, tutaj ten program, co zastąpił Mango, no tutaj przejął tam ten program w Radomsku i coś jeszcze, ale tego nie oglądałam, więc założenia są słuszne nawet. Tylko czego się można o tym spodziewać? No ale nie ja tutaj decyduję dzisiaj, także nie ma to znaczenia. Być może jeszcze jakiś wpływ na twoją decyzję będzie miało to, że Michał Winnicki zapewnia, iż w przypadku wygranej każda z powyższych stacji może wystartować natychmiast po wygaśnięciu koncesji ATM Rozrywka, czyli pod koniec lutego.
1: No już po prostu wszystko ma gotowe.
0: No ale wiecie, no, każdy z tych programów ma mieć jakąś taką określoną zawartość i on już jest przygotowany na emitowanie wszystkich treści. Okej, no dobrze, pewnie jest przygotowany, żeby emitować jakiś, za przeproszeniem, zapchaj dziurę, zanim czegoś nie przygotuje, ale i tak to brzmi troszeczkę może zabawnie. No i co mamy dalej? Już nie od pana Winnickiego. Kolejną ze spółek biorących udział w konkursie jest Gaming Tech Export Media SA.
1: Oj, chciałaby dłuższej nazwy nadawać, się nie dało.
0: Chciałaby ona nadawać w pierwszym Multiplexie kanał sportowo-rozrywkowo-edukacyjny CD Action TV. Stacja skupiałaby się przede wszystkim na szeroko pojętym gamingu i jego aspektach edukacyjno-rozrywkowych. Ramówka stacji składałaby się w dużej mierze z własnych produkcji. Codziennie prezentowane byłyby najważniejsze i najciekawsze wiadomości z świata gier. No i też by się miała pojawić publicystyka, która opierać by się miała na pogłębieniu treści artykułów, felietonów i recenzji przygotowywanych przez redakcję magazynów CD Action i PC Formatu, bo właśnie oni odpowiadają za te dwa tytuły, ta spółka, z tego co wiem.
1: No nie powiem szczerze, marki stojące za tym, to już mi tu dość mocno zapunktowały, także...
0: No tak. Ale to jeszcze nie wszystko, co wiemy. Wiemy też, że nie zabraknie testów i prezentacji sprzętu komputerowego. Ponadto stacja ma relacjonować rozgrywki e-sportowe oraz wydarzenia gamingowe. W ramówce pojawią się również materiały edukacyjne pozwalające na naukę języków obcych czy programowania, a także pokazujące branżę gamingową od kuchni, skupiające się na aspektach, które mogą być pomocne w kierowaniu edukacji młodzieży, tak aby ona w przyszłości być może rozważyła związanie się z tą branżą. Konstrukcja ramowa programu przyjmie przejrzysty układ pasm i cykli tematycznych i wydarzeń specjalnych. Każde z pasm będzie miało inną zawartość i będzie skierowane do konkretnego odbiorcy, to jest dzienne do dzieci i młodzieży, popołudniowe do rodzin z dziećmi, wieczorne do starszej młodzieży i dorosłych widzów, zaś nocne do fanów gier. Tak mówi Lidia Ukleja, prezes Gaming Tech Esports Media SA. No i tutaj również nadawca deklaruje, że jest w stanie rozpocząć nadawanie w pierwszym możliwym terminie.
1: Brzmi
0: to ciekawie. To się podoba.
1: Tak, to mi się podoba. To jest coś rzeczywiście, no Polsat ma taki kanał w swojej ofercie, tak. Ale on nie jest dostępny tak szeroko, jak mógłby być ten. Na pierwszym MUX-ie. Także no tu na razie to mnie zainteresowało, tak szczerze powiedziawszy.
0: Co mamy dalej? Na liście wnioskodawców znalazła się także Wirtualna Polska Media, tak się ta spółka nazywa, i ona proponuje uruchomienie codziennego 24-godzinnego programu telewizyjnego pod nazwą, jak ja to powinnam czytać, bo to jest H i wykrzyknik, czyli H! TV, TV, nie wiem, nieważne. Jak, jeżeli jest problem z przeczytaniem nazwy, to już nie wróży to, dobrze.
1: Ale wiesz, w tym, czekaj, jest taki kanał, oni chyba są E z wykrzyknikiem.
0: I co się to czyta? E!
1: Nie wiem, nie wiem, może to coś gdzieś tam oznacza, ale tak mi się coś kojarzy, jakiś taki satelitarny był, nie wiem, czy to francuski, czy jakiś inny, ale tam też coś z tym wykrzyknikiem było, także może to jest no po prostu jakieś takie charakterystyczne.
0: Może. I co to ma być? W ofercie znalazłyby się audycje poradnikowe, edukacyjne, publicystyczne, dokumentalne i rozrywkowe, które będą promowały wzorce zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia oraz rozwijały zainteresowania widzów. No, tyle wiemy, tam Wirtualna Polska się chwali, że oni mają coraz lepsze wyniki oglądalności tego swojego kanału w 8 multiplexie, haha. I że oni jako jedyni z tych, którzy wystartowali tych kilka lat temu w 8 multiplexie, nie sprzedali tej stacji, no rzeczywiście prawda, no ale no co ty myślisz, bo nie powinnam opinii narzucać.
1: Nadal trzymam się tego, że telewizja gamingowa jakoś mnie zainteresowała najbardziej, no ale dobrze, dajmy szansę następnym.
0: No moim zdaniem po prostu WP wystarczy ten jeden kanał,
1: jeden,
0: który
1: tak.
0: Mają i po co
1: niech sobie
0: więcej.
1: Tam to podzielą na przykład na pół i dają informacje o zdrowym życiu ucho prezesa i będzie ok.
0: Tak właśnie. Chęć rozpowszechniania programu w ramach multiplexu pierwszego zgłosił również właściciel kanału Red Carpet TV, dostępnego już na platformach satelitarnych.
1: Jakaś taka chyba modowa,
0: kablowych.
1: Nie?
0: No to coś z takiego. Stacja prezentuje aktualności ze świata show biznesu bardziej, kultury i sztuki. Na antenie pojawiają się relacje z premier filmowych, rozmowy z dziennikarzami, aktorami i muzykami, a także filmy i seriale. Co sądzisz?
1: No taka jak jedna z wielu, jakoś nie wiem, nie jest to coś, co ja bym oglądał.
0: Nadal zwycięzca jest jeden, tak. I chyba przypuszczam, że się już to nie zmieni, bo teraz mamy sytuację, której jeszcze o sobie wiele nie powiedziały.
1: No prosiłaś o wybór kogoś, kto się jednak jakoś tam interesuje tą technologią, mimo tego, że może niekoniecznie akurat gamerską, ale zawsze jednak to bliżej niż do zdrowego trybu życia, albo no do emeryta też mi jeszcze trochę zostało.
0: No troszkę jeszcze tak.
1: Tak, jak widzę te pisma z ZUS-u, to faktycznie jeszcze długo, długo.
0: No i teraz właśnie mamy kanały, o których już wiemy na razie mało. Ponadto bowiem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała wnioski od Telewizji Polsat o udzielenie koncesji kanałowi Polsat Edu. No nie wiem, co tam Polsat Edu chce robić i czy rzeczywiście to znaczy, wiesz, oni content wyrobią.
1: Oni powiedzmy tego contentu, to podejrzewam, żeby nawet trochę mieli, bo przecież mają ten Nature, Viasat, no Explore, tak. Historia, i mają ileś tych kanałów takich i z tego podejrzewam, że można by było coś uklecić.
0: No rzeczywiście, masz rację. No i też przyszedł wniosek od Green Content, pewnie nie wiesz, co to jest. Otóż to jest nadawca telewizji Metro, a zatem jest powiązany z grupą TVN, a zatem z Discovery. I tu chodzi o rozpowszechnianie stacji D-Max, nie wiem, jak powinnam to czytać, ale nic o niej więcej nie wiemy, więc trudno wyrokować, ale ja tutaj znowu bym zapytała, no to Metro sobie jest i po co wam jest więcej potrzebne? Nie, jeżeli macie pomysły na content, to wypełniajcie to Metro, tak żeby ono było atrakcyjne. To tak ja sądzę, ale nie wiem, nie ja tu decyduję dzisiaj.
1: No nie, też jakoś nie przemawia to do mnie.
0: No i w konkursie bierze udział także nowo powołana spółka ATM Grupy, która planuje rozpowszechniać kanał ATM Rozrywka, więc tu już wiemy, co było, jak było.
1: Tak.
0: I czy my chcemy to jeszcze raz?
1: Nie.
0: Nie chcemy. No a jakby to wszystko zliczyć, to jest 9 nadawców, ale tu jest coś, no nie ukrywam, musimy przyznać, czego nam się do końca tak nie udało ustalić. Chodzi o telewizję polską. Próbowaliśmy tam szukać informacji, ale to nie jest wcale takie proste, więc przyznajemy, że nie mamy pewności, jak to dokładnie jest. Otóż na portalu Wirtualne Media znalazłam informację, że Telewizja Polska złożyła do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości zwalnianej w dniu 24 lutego tego właśnie roku, który teraz jest, w wyniku wygaśnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego udzielonej spółce ATM Grupa. Tak właśnie portal wirtualnymedia.pl został poinformowany przez Centrum Informacji TVP. No i TVP chce tam nadawać TVP dokument. No i teraz tak, ja w ogóle nie rozumiem tej procedury, bo z jednej strony jest niby konkurs, ale z drugiej TVP sobie może po prostu złożyć wniosek, że chce zarezerwować. No to skoro publiczny nadawca coś zgłasza, no to pewnie ma pierwszeństwo, więc po co inni nadawcy się tutaj zgłaszają. Z drugiej strony, no tak przynajmniej w kwestii radia tak jest, jakoś tam chyba się bardziej znamy na tych procedurach. Tam przecież nadawcy publiczni, nadawca publiczny nie ubiega się o koncesję wraz z nadawcami prywatnymi.
1: Tylko więc urzędu dostaje
0: więc ją dostaje. Także dziwi mnie po prostu pojawienie się podmiotów prywatnych i podmiotu publicznego koło siebie, tak? Albo jedno, albo drugie moim zdaniem.
1: Wiesz co, być może po prostu ten rynek cyfrowy nie został jeszcze tak do końca uregulowany i to wszystko z tego powodu.
0: Ja nie wiem, co ty sądzisz, ale moim zdaniem, jeżeli inaczej, to jest niesprawiedliwe w tym sensie, że jeżeli ta koncesja miała być dla TVP, to niech ono już ją ma. Z drugiej strony, skoro to miejsce miał nadawca prywatny, no to chyba jeżeli są zainteresowani, to w ręce nadawcy prywatnego jednak ona powinna przejść.
1: Owszem.
0: Ale z trzeciej strony, jeżeli naprawdę oni mieliby nadawać to TVP dokument, to chyba jest dobra opcja.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo TVP ma z czego robić to TVP dokument. Także.
0: No tak, i oni mają na to pomysł, my o tym mówili.
1: Owszem, to nie jest głupia oferta. Dokładnie.
0: Tak, to jest dobry pomysł, żeby to trafiało do jak najszerszego grona odbiorców.
1: A pierwszy multiplex to rzeczywiście
0: to trafia. Więc gdyby to ja podejmowała decyzję, to bym powiedziała, że no, trzeba się tam zapytać pana Kołodziejskiego, jak to jest z tą TVP. Jeżeli oni startują, no to rzeczywiście niech oni dostaną te koncesje, to znaczy koncesje, no nie mają koncesji, to miejsce w tym multiplexie. No choć no znowu należałoby to w przyszłości jakoś ucywilizować, żeby procedura była jaśniejsza, a jeżeli jednak to nieprawda, bo może na przykład oni zrezygnowali, no to co, no to ty byś stawiał na ten kanał,
1: na CD Action. Tak, na CD Action, na kanał dla graczy, na kanał, który nie tylko będzie traktował o grach, ale tak jak wspomniałaś, na przykład o programowaniu, o jakichś tam nowoczesnych technologiach. Myślę, że no dzięki temu, że zaangażowani w tworzenie tego kanału byliby ludzie którzy znają się na tej tematyce, no to możemy liczyć na coś naprawdę fajnego, na fajny produkt. No pytanie, czy dziennikarz, który jest przede wszystkim dziennikarzem prasowym, będzie w stanie robić dobry content telewizyjny, chociaż w dzisiejszych czasach te obowiązki dziennikarskie tak bardzo się zazębiają ze sobą, że tak naprawdę to ze smartfonem to robisz wszystko. Nagrywasz materiały, trzaskasz zdjęcia, a potem siadasz i piszesz tekst, więc... I jest on okraszony jakimś tam filmikiem, więc te multimedia bardzo siebie przenikają, także chyba jednak ku temu bym się skłaniał.
0: Czyli decyzja została podjęta.
1: Decyzja została podjęta.
0: Także... Klamka zapadła, chociaż nie do końca, bo mamy niejasną sytuację z tym TVP, ale my
1: zgadza
0: to tam
1: się
0: ustalimy z prezesem Jackiem i z panem Kołodziejskim. Będziemy wiedzieli, także albo TVP Dokument, albo CD Action będziecie mogli oglądać na pierwszym multiplexie. To już jest postanowione, po prostu nie ma dyskusji.
1: A skończy się i tak telewizja dla emerytów.
0: No właśnie, a skoro wspominaliśmy o panu Winnickim i o jego telewizjach, to jeszcze tutaj chyba takie drobne informacje przygotowałeś. Ja to tak jeszcze wspominałam w naszych rozmowach, że o ile w miarę ogarniam ten medialny świat w Polsce, to tak kwestie kanałów pana Winnickiego, co tam do niego należy, to tak trochę się gubię, nawet nie kojarzę tych niektórych kanałów za bardzo, ale on ma tyle tych pomysłów, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że on chyba byłby dobrym następcą prezesa Jacka.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, więc kto wie, może...
0: Także czeka nas zresztą... w przyszłości imperium prezesa Michała i nie będziesz to ty.
1: No nie będę to, nie. Wiesz co, to może nawet i dobrze, bo jakbym ja tam rządził, ja to na stanowisko pani prezes Agnieszki, to
0: bym
1: tam...
0: No właśnie, no wiem.
1: To drżyjcie...
0: To będą imperia dwóch,
1: tak,
0: prezesów Michałów.
1: Dokładnie.
0: Kiedyś.
1: Ale teraz właśnie przechodzimy do MWE, czyli do tego, co pan Winnicki ma do zaoferowania, bo tu się trochę zmieniło. Widzowie z Wrocławia, Świdnicy i okolic w Sylwestra pożegnali się z programem Telewizja Regionalna. A w jego miejsce...
0: Wiem, że w ogóle nie mam pojęcia o takim...
1: No, ale widzisz, to było, a już nie ma, a teraz mamy coś nowego. Ale najpierw tak, miejsce tego programu po półtorarocznej przerwie powrócił Stars TV, czyli jedna z naprawdę niewielu fajnie robionych telewizji muzycznych. To akurat prawda. Ponadto w każdym z multiplexów grupy MWE pojawił się Filmax. Nowy kanał oferujący zagraniczne filmy fabularne i skecze kabaretowe. Tam był jakiś problem z tym Filmaxem ponoć w Szczecinie przez kilka dni i czytelnicy serwisu radiopolska.pl zgłaszali, że tam nie ma, ale już jest i cóż, i można sobie to oglądać, jeżeli ktoś ma ochotę. Programy Power TV, Nuta TV i Top Kids Junior Music nie są już dostępne dla widzów naziemnej telewizji cyfrowej w Zagłębiu Miedziowym. Co prawda, jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nadal wyszukują się one na liście kanałów, ale po ich wybraniu ekran odbiornika pozostaje czarny. Stan taki pozostaje od wtorku, 5 stycznia, mniej więcej od godziny 10. A tym samym aktualnie tylko w tym multiplexie można oglądać program Telewizja Regionalna. Więc tu zniknęło, tu się pojawiło.
0: Nie mogę ogarnąć w ogóle.
1: Dokładnie, więc to rzeczywiście, no, dziwne rzeczy się dzieją. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, ale pan Michał Winnicki, jak widać, pomysłów ma mnóstwo. No to poczekajmy na rozwój sytuacji. A teraz zagramy sobie piosenkę.
0: No skoro było tyle o naziemnej telewizji cyfrowej i tam Michał podjął decyzję, jaki kanał zabrzmi i to już jest postanowione, jak wspomnieliśmy, no to jakąś piosenkę właśnie taką nawiązującą do cyfrowego świata wypadałoby zagrać. My tu mieliśmy pewien pomysł, ale z tym poczekamy do wydania numer 200.
1: Tak.
0: Wy nie chcecie wiedzieć, co to się wydarzy. Michał będzie śpiewał o tym, co cyfrowe i co
1: a nie analogowe.
0: Tak, ale dzisiaj nie Michał, tylko...
1: Iwan.
0: Iwan.
1: Tak, Iwan i jeszcze w dodatku delfin.
0: Jeszcze wtedy był delfin, tak, a teraz to już...
1: Teraz delfin odpłynął.
0: Chociaż... Ja mu się nawet nie dziwię, też bym odpłynął.
1: No tak, to Iwanowi już dawno delfin odpłynął. A teraz posłuchajmy właśnie Iwana i delfina i ich cyfrowej piosenki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to sobie posłuchaliśmy Iwana i Delfina, ich cyfrowej piosenki. Piosenki cyfrowej, a nie analogowej, posłuchamy sobie kiedy indziej.
0: Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, także zobaczymy jeszcze. Nie, to jest otwarta sprawa.
1: To jest bardzo dobry pomysł, ale na te, ale to jest pomysł wymagający specjalnej okazji.
0: Tak, tak, dlatego już na ten odcinek za 3 lata czy 2, kiedy to tam będzie, to szykujcie trunki, bo to inaczej się nie da.
1: Owszem.
0: A my tymczasem przenosimy się jeszcze na 2 ostatnie wejścia
1: do radia.
0: Radiu poświęciliśmy sporo czasu w poprzednim wydaniu. Być może chcecie mnie zapytać, Milenko, a czy wiadomo coś już troszkę więcej o ramówce Radia 357? Czy oni udostępnili więcej informacji, na przykład kiedy ma audycję Daria Zawiałow? Otóż na moment, w którym zaczynałam robić ten dzisiejszy program, stanu taki sam jak 2 dni temu, czyli ramówka się kończyła na popołudniówce w poniedziałek. Może coś już zmienili do tego czasu, trochę wstyd wam powiem, no. Także nie wiadomo, będziemy was informować. A więcej nieco wiadomo o nowej ramówce Radia Tok FM, w której trochę nowych pozycji się pojawiło, kilka programów już zniknęło z anteny, a kilka zmieniło pory nadawania. No to od tych nowości zaczniemy. W poniedziałek, 4 stycznia o godzinie 18 na antenie Radia Tok FM swoją premierę miało nowe pasmo informacyjno-publicystyczne. Ono się nazywa Tok 360. Prowadzą je Adam Ozga, który dotychczas wydawał poranne serwisy informacyjne stacji, oraz Wojciech Muzali. To jest transfer, bo on przeszedł do Tok FM z

0: czy też lista przebojów Tok FM w piątki o tej samej porze, czyli 19.20. Kolejna nowość, od poniedziałku do piątku po godzinie 23.00 pojawi się nowe pasmo Maciej Zakrocki przedstawia. Autor będzie podejmował w nim tematykę europejską i historyczną. Nie zabraknie też tematów bieżących. Zakrocki nie poprowadzi już za to audycji Historię Polski, ale tematyka historyczna będzie w tym wieczornym jego programie, więc może nic straconego, oraz weekendowych poranków. No on tam trochę narzeka, że ten wieczorny program to dla niego takie wyzwanie, więc on generalnie zostaje w Tok FM, ale też tak się rozgląda już za jakimiś może innymi rzeczami, żeby coś jeszcze gdzieś porobić. A co z tymi weekendowymi porankami, których nie poprowadzi? No tutaj mamy powrót pani, która była na urlopie macierzyńskim. W międzyczasie, jak na nim była, to dorobiła się zarówno programów TVN Style, jak i chyba własnego podcastu. No i właśnie 2 stycznia na antenę Tok FM po ponadrocznej przerwie wróciła Karolina Głowacka, która poprowadzi nową odsłonę sobotniego i niedzielnego poranka radia Tok FM.
1: Ja tylko mogę dodać, że jeżeli chodzi o ten podcast pani Karoliny, on taki naukowy jest bardziej i słyszałem o nim dość pozytywne opinie. Także też muszę rzucić uchem, bo ponoć fajny. Mhm.
0: Jak zapowiada autorka, słuchacze i słuchaczki między 7 a 9 otrzymają kompleksową dawkę wiedzy o najważniejszych wydarzeniach mijającego i nadchodzącego tygodnia, połączoną z eksperckim komentarzem z dystansu. Kolejną nowością w ramówce Radia Tok FM będzie Godzina Kultury, prowadzona przez Martę Perchuć-Burzyńską w soboty po godzinie 19. Audycja zastąpi WWW Jazz Ryszarda Wojciula, który po 12 latach żegna się ze stacją. Wspomniany program, czyli Godzina Kultury, będzie częścią pasma kulturalnego emitowanego w soboty od 17 do 21, na które złożą się jeszcze Poczytalni, Szkoda czasu na złe seriale i jeszcze Między słowami, a więc chyba już znane wcześniej pozycje. Z kolei w niedzielę po godzinie 19 na antenie w nowej formule pojawi się audycja Biuletyn Rewolucyjny. Anna Piekutowska i Małgorzata Wołczyńska przez 2 miesiące relacjonowały protesty po próbie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Rozmawiały z uczestniczkami wydarzeń, a teraz postarają się poszerzyć tę tematykę i pogłębić interesujące wątki. I ta audycja zastępuje w ramówce wspomniane już Historię Polski Macieja Zakrockiego, których nie będzie. W nowej ramówce, jak wspomniałam, zmieniły się także godziny nadawania niektórych programów i tak audycji Kultura Osobista będzie można słuchać od poniedziałku do piątku po 11.40, Raportu Gospodarczego od wtorku do piątku też o 14.40, tam to było 11.40. Wspomniany Kwadrans Filozofa Tomasza Stawiszyńskiego będzie można usłyszeć we wtorki po 19.20, zaś listę przebojów Tok FM w piątki o tej porze, czyli to w ramach tego pasma TOK 360, powtarzam, dla utrwalenia. Co tu jeszcze mamy? Andy Materia, czyli rozmowy o sztuce Anny Wacławik-Orpik z Andą Rottenberg, emitowane będą w niedzielę po godzinie 15, Między słowami w soboty po 20, a Weekend Ewy Podolskiej też w soboty, ale po godzinie 21.
1: No to rzeczywiście, trochę zmian mamy. Jeżeli ktoś słucha na co dzień Tok FM, no to fajnie po prostu o tym wiedzieć. Ja szczerze mówiąc dawno nie pamiętam kiedy słuchałem ostatnio Tok FM. za dużo tego gadanego też ostatnimi czasy po prostu, żeby to nadrabiać.
0: No to jest prawda, mam chyba podobny problem. Jeszcze informacja o jednej stacji, którą dzisiaj znalazłam na forum radiopolska.pl. Chodzi o Muzo FM. Tam się jakieś malutkie zmiany w ramówce szykują. Otóż od poniedziałku od godziny 12 na antenie ma się pojawiać program pod tytułem Lunchbox, który będą prowadzić Wędrow wraz z Przemkiem Jaworskim, co w praktyce wychodzi na to, że oznacza, że kończy się program Marne Prowo i już go nie będzie. Z kolei w godzinach 14-16 program ma prowadzić Kamil Olszewski. To takie nieduże zmiany, ale myślę, że warto było o nich powiedzieć. Ale piosenką nawiążemy do Muzo, do Tok FM właśnie, a nie do Muzo.
1: Zgadza się. Będzie Tracy Chapman pani, którą niejednokrotnie macie okazję usłyszeć również na naszej antenie. Skoro tok i skoro zmiany, rewolucje...
0: I biuletyn rewolucyjny.
1: Biuletyn rewolucyjny, dokładnie, no to porozmawiajmy o rewolucji.

0: See, talking about revolution, Tracy Chapman już teraz w Radiu DHT.
1: Tu Radio DHT.
0: Jeżeli komuś podobał się nasz dzisiejszy program i chciałby jeszcze, to mamy smutną wiadomość. Już niedługo sobie stąd pójdziemy.
2: A w tym tygodniu się jednak nagadaliśmy.
0: No, dziś to prawda.
2: Około 2 godzin, wczoraj 2,5, więc rzeczywiście sporo nas było. W związku z tym mamy pewne wątpliwości, czy uzbieramy odpowiednią ilość materiału do przyszłego wydania.
0: Może
2: bardziej,
0: nie być.
2: Że,
0: no,
2: że
0: co miało się uruchomić, okres... no to się uruchomiło już, tak?
2: Tak, co miało się uruchomić, to się uruchomiło. Nowości troszkę się pojawiło, ale też wielu się ich nie spodziewamy o tej porze roku. Także my się spodziewamy, że nas za tydzień nie będzie. Tak czy inaczej, no świat mediów lubi zaskoczyć, może się coś sporego wydarzy, także oczywiście śledźcie.
0: Może znowu coś w Trójce się wydarzy, jakiś, nie wiem, no, ktoś przyjdzie, nowy dyrektor, wymyśli nowy program.
2: Znowu wszystkich wyrzuci.
0: Tak, wszystkich wyrzuci i będzie się
2: działo. To nie jest wykluczona w ogóle opcja, także zobaczymy, co będzie. A tymczasem jeszcze garść radiowych informacji. Na początek taka mała aferka. Informacja nie związana z tym, co konkretnie w eterze, ale sprawa, którą tak pobieżnie śledziliśmy, mówiliśmy wcześniej o transakcji, która została dokonana. No i to się jednak tak do końca nie uda. Otóż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia Eurozetu przez Agorę. Koniec.
0: Nie ma.
2: No, sama Agora uważa, że ta decyzja kompromituje urząd. Zaraz powiem dokładnie, co oni tam myślą. Przypomnijmy tę historię. Agora, która w lutym 2019 roku za ponad 130 milionów złotych kupiła 40% udziałów w Eurozecie, pod koniec października 2019 roku złożyła wniosek do UOKiK, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie przejęcia pozostałych 60% od czeskiej spółki SFS Ventures. Udziały ma w niej pośrednio amerykański fundusz Media Development Investment Fund, który też jest z kolei mniejszościowym akcjonariuszem Agory. Tak to jest wszystko połączone i powiązane. No i w listopadzie roku 2019 urząd skierował sprawę do tak zwanego drugiego etapu, a w listopadzie rok później przedstawił zastrzeżenia do tej transakcji. To tak gdzieś między wierszami o tym mówiliśmy. I ostatecznie urząd wydał decyzję zakazującą koncentracji. No i jak właśnie sam UOKiK tłumaczy brak zgody dla Agory? Mówią oni tak, w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Na rynku radiowym powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych, tak poinformował Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. No tak, no bo jest RMF FM i RMF generalnie, który jest taką silną grupą i ma tam sporo stacji pod sobą i no drugą taką grupą silną byłaby ta Agora z tym Eurozetem.
0: Z Eurozetem, no, bo teraz to mamy to rozdzielone pomiędzy Agorę i Eurozet.
2: Tak,
0: więc
2: tak.
0: Mamy trzy tak naprawdę silne skupiska medialne.
2: No nie, no mamy jeszcze ZPR-y.
0: No, no tak, przepraszam, tak. Jakże bym mógł zapomnieć o ZPR-ach. W tym momencie powinien tu przyjść nasz redakcyjny kolega Grzegorz i pogrozić mi palcem.
2: No ja myślę, że on to gdzieś tam wirtualnie robi. No i właśnie co na to... Spółka, no już powiedziałam, że tak łagodnie rzecz ujmując, zadowoleni nie są. Spółka uważa, że decyzja została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, chroni konkurentów Agory, a nie konkurencję. No i Agora zapowiada, że będzie się odwoływać od tej decyzji, bo według niej wnioski, które wyciągnął prezes UOKiK z analizy rynku są absurdalne. I tak napisali w oświadczeniu, pod pretekstem ochrony rynku przed sytuacją zbliżoną do duopolu, prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu. No może ten RMF tam taki jest silny i że to już jest niemalże monopol ich zdaniem, o czym jeszcze będzie. Ignoruje tym samym argumenty reklamodawców wskazujące na korzystne efekty z pojawienia się nowej oferty Agory i zwiększenia presji na rynkowego hegemona. Tak skomentowała spółka. Urząd twierdzi, że po dokonaniu koncentracji dwie grupy radiowe, czyli Eurozet i RMF, posiadałyby łącznie około 70% udziału w rynku. A Agora w swoim oświadczeniu pisze, szacując na poziomie 70% łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej dwóch największych graczy po połączeniu Agory z Eurozetem, prezes UOKiK mija się z prawdą. Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65%. No, się pomyliło 5%, ale różnica.
0: Duża.
2: Z czego blisko 39% to udział obecnego lidera rynku. Czyli wiadomo, kogo znowu ten RMF. Spółka zwraca uwagę, że nawet po koncentracji grupa RMF utrzymałaby pozycję dominującą. No, utrzymałaby, bo nic by się dla niej nie zmieniło, tak? Jej udział wynosi prawie 40%, podczas gdy łączny udział Agory i Eurozetu wyniósłby około 25%. Także oni będą tutaj jeszcze walczyć, pewnie z marnym skutkiem, no bo jak już taka decyzja została podjęta, no zobaczymy, będziemy wam dawać znać, jak się coś takiego ważnego w sprawie wydarzy, też żeby też nie śledzić każdego kroku z tym związanego, ale gdyby do tej transakcji doszło, no to jednak byłoby duże wydarzenie.
0: Już no ale inna rzecz, że ta
2: Eurozetu nie była.
0: Inna rzecz, że ta telenowela Eurozet UOKiKa to już się ciągnie tak od dość dawna, że to nie jest pierwsza historia w tej sprawie, tylko no UOKiKa przez długi czas nie potrafił wydać jakiejś takiej wiążącej decyzji. Oni się cały czas zastanawiali,
2: że
0: a może tak, a może nie, a może jakoś inaczej. No a teraz no, już mamy konkretną jakąś taką decyzję. No nie wyrazili tej zgody.
2: A skoro mówiliśmy o Eurozecie, to jak Eurozet, to Radio Z i tam jeszcze takie malutkie odniesienie personalne. Otóż z Radiem Z żegna się Justyna Dżbik. Także no nie będzie już programu w naszej sprawie, tak on się chyba nazywał wcześniej, Halo Z. Zobaczymy, gdzie pani Justynę usłyszymy, będziemy wam oczywiście dawać znać. A teraz kilka wieści z takiego lokalnego radiowego rynku. Drogi Michale, czy wiesz, gdzie znajduje się miejscowość pod nazwą Kołaczyce?
0: Na Podhalu.
2: No i właśnie jeszcze najgorzej, że źle zapamiętał, bo poza anteną Michał pytał mnie, gdzie są Kołaczyce, a powiedziałam na Podkarpaciu.
0: A Podkarpacie, a dobrze.
2: I cieszyłeś się, że wyjdziesz do takiego inteligentnego.
0: Ale co, ale zobacz, z jaką ja pewnością to powiedziałem, nie?
2: No, no, to,
0: no nie wyszło, to nie wyszło. Bywa. Tak, to pewność może zgubić człowieka.
2: No w każdym razie być może zapamiętacie, gdzie są Kołaczyce, tym bardziej, że tam się pojawia
0: na Podkarpaciu, prosimy tak, pamiętać. Na Podkarpaciu, nie Podhalu. Na Podhalu mamy inne radio, Radio Alex.
2: Katolickie Radio Kołaczyckie, tak się nazywa ta rozgłośnia, która kilka dni temu rozpoczęła testy, więc już tam można jej słuchać, pewnie jeszcze nie z pełnym programem, ale jednak. Na częstotliwości 93,3 oni nadają. No i można tego słuchać na pograniczu województw podkarpackiego i małopolskiego, więc tam to Podhale to już jednak blisko, bo Podhale to przecież małopolskie, więc no powiedzmy, widzisz, że ten fuck up nie był jeszcze aż taki duży. Nie?
0: Zawsze mi się mogło pomylić z Podlasiem.
2: No, coś takiego byś powiedział. To, a nasz kolega z redakcji Robert by powiedział, że żadnych kołaczy u nas nie ma na Podlasie.
0: Kołacze są może.
2: Kartacze.
0: To
2: przecież. Kołaczycka rozgłośnia zamierza adresować swój program do wszystkich mieszkańców, także poszukujących idei chrześcijaństwa i wspólnej modlitwy. Także nie wiem, czy poszukujesz, czy nie. Znaczy, nie jesteś z Kołaczyc, ale... Nie, ale do wszystkich, to także w sumie może do tych, co nawet nie poszukują, to nie, może będziesz poszukiwał na przykład. Ten program ma kształtować postawę dobrego chrześcijanina, najmłodszych uczyć pierwszych modlitw i pieśni, a starszym, czyli dorastającej młodzieży, rodzinom i seniorom pomagać w rozwiązywaniu problemów. Audycje słowne stanowić mają nie mniej niż... To jest właśnie dobre, dlatego to cytuję. Nie mniej niż 46,9% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6-23. Ale czemu nie 48,1 albo 45,9?
0: Stawiam, że po prostu to komuś wyszło tak akurat, tak się zaokrągliło. No i dlatego tak wyszło. No to wiesz, potem się pewnie liczy jakoś, że to się musi zgadzać, że jakby na przykład było nie mniej niż 46,8, to już by było nie tak i by na przykład mogli tej koncesji nie dostać.
2: No tak. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że stacja zamierza też ściśle współpracować z Radiem Jasna Góra i to chyba widać, bo tam ponoć ten sygnał Jasnej Góry jest retransmitowany, nie wiem czy cały czas, ale na pewno często, więc ale no też wiemy, że to jest faza testowa, także miejmy nadzieję, że później, o ile te treści z Jasnej Góry będą emitowane, no bo skoro jest współpraca, no to nie będą wypełniać całej ramówki i też w Kołaczycach będą produkować jakiś no porządnie robiony program.
0: To się zgadza, a teraz przenosimy się do Łodzi, bo to 1 stycznia w łódzkim multipleksie Polskiego Radia wystartowało...
2: Czyli to Imperium Prezeski Agnieszki tak poniekąd na chwilę tak? Malutką. No, jak Polskie Radio.
0: No to... A no tak, a okej, okay, faktycznie.
2: Nie wiem, czy to prawda, czy Prezeska Agnieszka ogarnia jakieś takie pomniejsze projekty, ale no jednak ona zarządza Imperium.
0: Ale to ona, ale ona zarządza Polskim Radiem Regionalnym? Nie.
2: No a to jest jakaś osobna spółka?
0: No przecież każde radio publiczne to ma osobną spółkę.
2: No w sumie rację.
0: No więc nie, to pani prezes Agnieszka to tu absolutnie do tego nic nie ma, więc nie.
2: No to takie sąsiadujące.
0: Sąsiadujące, tak. Oni się po prostu lubią.
2: Ona kiedyś to przejmie wszystko.
0: No to zapewne. Natomiast wracając do tematu, to w multipleksie Polskiego Radia wystartowało Radio Łódź Ekstra. Nazwa Radio Łódź Ekstra była dotychczas wykorzystywana okazjonalnie do internetowych transmisji, wydarzeń sportowych czy politycznych. A start nowego radia został zapowiedziany na Facebooku już w Mikołajki, więc no już od pewnego czasu było wiadomo, że się coś wydarzy. Radio Łódź Ekstra ma mieć charakter kulturalno-muzyczny. Znaczący udział w programie mają mieć rozmowy o sztuce, literaturze, teatrze, filmie, transmisje z wydarzeń kulturalnych, studia, festiwalowe, koncerty i sety DJ-skie, a także radiowe archiwa. No więc rzeczywiście trochę tego jest, przynajmniej takie są założenia. Oprócz kultury i rozrywki w planie na rok 2021 przewidziano także m.in. informacje, publicystykę i sport. W kolejnych latach rozrywka i sport mają ustępować miejsca kulturze, informacjom, publicystyce i edukacji. Także na razie zrobimy tak wesolutko, a później będziemy się ukulturalniać. Na to by wyglądało.
2: No to ciekawa rzeczywiście oferta jest. No, przypomnijmy, że to oczywiście Łódź to nie jest jedyne takie miasto, w którym w radiofonii cyfrowej wystartował taki dodatkowy program obok tego głównego programu regionalnego. No właśnie, bo podobnie jest w Krakowie. Tam wystartował już kilka ładnych lat temu program OFF Radio Kraków. No i to właśnie jego będzie dotyczyła ostatnia informacja na dziś, prawda?
0: Tak jest, bo właśnie ta stacja pod koniec grudnia minionego już roku oczywiście, opuściła multiplex diecezji tarnowskiej. Decyzja taka zapadła po rozszerzeniu przez Polskie Radio zasięgu swojego multiplexu, więc no cóż, po prostu mają teraz lepszą moc, no i nadają już bezpośrednio z tego multiplexu, a rozgłośnia krakowska, to jeszcze warto wspomnieć, była obecna w multipleksie diecezji tarnowskiej od lutego 2016 roku, więc przez chwilę tam rzeczywiście byli, ale teraz już ich tam nie ma, można po prostu w Tarnowie i okolicach łapać OFF Radio bezpośrednio z multipleksu Polskiego Radia.
2: I tym kończymy na dziś. No sporo się działo rzeczywiście w tym czasie, kiedy nas nie było, któż mógł się spodziewać. To znaczy, no pewnych rzeczy można się było spodziewać, ale jednak jak na ten okres świąteczno-noworoczny to wydarzyło się sporo, więc mamy nadzieję, że nie macie nas dość po naszym długim gadaniu i że będziecie z niecierpliwością wypatrywać na Facebookach informacji o kolejnym naszym wydaniu, które będzie jak będzie.
0: Oczywiście, będzie jak będzie, będzie prawdopodobnie za 2 tygodnie, no być może za tydzień, jeżeli rzeczywiście nam się zbiera, a może za 3, no zobaczymy. W każdym razie pamiętajcie o tym, że oprócz tego, że jesteśmy na antenie Radia DHT, to później audycji RTV możecie słuchać także w Tyflo Podcaście, czyli pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, bez warstwy muzycznej co prawda, ale za to ze znacznikami czasu. Tu Milena się przykłada, dokłada starań, żebyście sobie mogli to przewijać, wyszukiwać te konkretne momenty, które was najbardziej interesują, także Także to, no coś za coś. Jak nie ma muzyki, to są za to znaczniki. Taki prezent wam zrobiliśmy od setnego odcinka.
2: No bo my się tak dzielimy. Michał właśnie zajmuje się tym, żeby tej muzyki nie było.
0: Tak jest.
2: Usuwa.
0: Ja a ty dodajesz.
2: A ja następnie otrzymuję taką wersję pozbawioną muzyki i wynotowuję, w której minucie i sekundzie pojawił się konkretny temat, więc już mogę wam zdradzić, że na pewno tym się będziemy zajmować, tak przypuszczam, dziś jeszcze wieczorem, tak abyście te znaczniki, ten materiał już mieli dostępny i mogli go słuchać o każdej porze dnia i nocy, od dowolnego fragmentu, który was akurat zainteresuje.
0: Wszystko.
2: A jeżeli nie słuchaliście, no to żeby
0: nadrobić,
2: co się w ogóle tu działo.
0: Dokładnie. A na koniec zagramy sobie piosenkę, w której mamy motyw miasta Łodzi.
2: Bo nie ma piosenki o Kołaczycach. Nie musi napisać piosenkę, że Kołaczyce nie są na Podhalu, tylko
0: na Podkarpaciu.
2: Więc no, może na 300. wydanie się uda piosenkę o Kołaczycach stworzyć, a jak na razie piosenka o Łodzi. W ogóle nie jest łatwo z piosenkami o Łodzi, słuchajcie. O innych miastach, na przykład o Wrocławiu, to jest sporo, a ja piosenki o Łodzi szukałam już kilka ładnych lat temu, kiedy jeszcze prowadziłam tu program Kapsel i mówiłam o łódzkim browarze Piwoteka. No i w sumie jedyny utwór taki sensownie brzmiący i fajny, po prostu dobry, jaki wtedy znalazłam, to jest Gejsza Nocy Królowej Odmrożonej.
0: Odmrożonej, tak jest.
2: Czyli Maryli Rodowicz. No to właśnie niech będzie ta piosenka u nas na koniec.
0: No to co, my już sobie stąd idziemy. Za moment na naszym miejscu Łukasz Kapuściński i jego kolejny trudny, ale jakże potrzebny temat w audycji Łamiemy Tabu, a od nas dla was to dziś już na tyle. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Radio N. Jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.n.fm i www.radio.n.pl. Tu możecie słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W kalendarzu mamy kolejny poniedziałek. Tym razem mamy 23 dzień lipca 2012 roku. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast to jest audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Tyflo Podcast w Radiu N, natomiast to jest nasze cotygodniowe spotkanie, oczywiście na antenie Radia N, w którym to spotkaniu na żywo pojawiają się zaproszeni goście i rozmawiamy z tymi gośćmi o tym wszystkim, co dla niewidomych i słabowidzących ważne. Przy okazji zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Coraz więcej różnorodnych audycji przybywa na tę stronę i przybywać będzie. A ja witam moich dzisiejszych gości. Witam Basię Szymańską. Witaj, Basiu.
5: Witaj, Michale, i witam wszystkich serdecznie.
0: Witam także Tomasza Strzymińskiego. Witaj, Tomku.
6: Witaj, Michale. Witam także wszystkich. Co prawda mam nadzieję, że nie urwie mnie w międzyczasie z audycji.
0: No ja także mam nadzieję, że jednak już żadne złośliwe techniczne chochliki nie będą nam przeszkadzać. Dziś porozmawiamy sobie wspólnie z Basią oraz Tomkiem na temat audiodeskrypcji, bo już od wielu lat zajmujecie się tym tematem, więc z pewnością naszych słuchaczy wzbogacicie o stosowną, konkretną wiedzę z zagadnień audiodeskrypcji. Bo niektórym ten temat jest z pewnością znany, jeżeli ktoś chociażby sięgnie głębiej w archiwa Tyflo Podcastu, to spotka się z takim materiałem z forum dostępnej cyberprzestrzeni, w którym to materiale Tomek szeroko, na ile mu pozwolono oczywiście, bo Tomek jeszcze tam z pewnością wiele więcej chciał powiedzieć, ale mu nie dali, ale Tomek tam mówił na temat audiodeskrypcji, no a dziś mamy nieco więcej czasu, zatem będzie można jeszcze więcej na ten jakże istotny temat powiedzieć. No ale właśnie, może po kolei, zanim wdamy się w jakieś szczegóły. Cóż to takiego właściwie jest ta audiodeskrypcja? Skąd ona się u nas w Polsce wzięła? No i zresztą nie tylko w Polsce, bo także i na świecie.
5: Audiodeskrypcja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, to już pewnie większość osób wie. Ona tam, jej początki można już odnotować w latach 70., rok 74. Zostały opracowane jej pierwsze podstawy teoretyczne. Następnie dopiero na początku lat 80., czyli w roku 81., miała zastosowanie praktyczne. Zastosowano ją wówczas w waszyngtońskim teatrze i stamtąd dopiero przeniesiono ją na kontynent europejski, również do teatru. Przy czym lata 80. są uznawane za lata, w których audiodeskrypcja zaczęła się bardzo

0: ciekawsze, kina w Anglii rozpoczęły seanse, emisję seansów kinowych z audiodeskrypcją, po czym także włączały się inne instytucje, inne oferty, bo tutaj znalazła się również opera, znalazło się również muzeum. Także można powiedzieć, że cały czas audiodeskrypcja się rozwija od właśnie lat 80. Natomiast w Polsce na koniec lat 90. tworzone były tak zwane tyflofilmy, które od audiodeskrypcji różniły się tym, iż stosowano w niej stopklatkę, czyli nie zawsze osoba niewidoma i widząca mogła oglądać ten sam film w tym samym czasie, bo jak wiadomo, film ma swój określony czas w kinie na wyświetlanie, a w tym momencie, kiedy mamy stopklatkę, to niestety osoby widzące musiałyby czekać, zanim osoby niewidome usłyszą opisy. Podobnie teatr, gdzie audiodeskrypcja jest na żywo, no to w tym przypadku zupełnie nie było możliwe zastosowanie takiej techniki. Dlatego też w roku 2006 powstało takie pierwsze wydarzenie publiczne z audiodeskrypcją i był to seans kinowy w kinie Pokój.
1: Białymstok.
2: A jaki to był film dokładnie? Może przypomnicie?
0: Był to film Statyści Michała Kwiecińskiego. Uczestniczyły w nim zarówno osoby niewidome, ale także widzące. Audiodeskrypcja tworzona była na żywo, czyli audiodeskrypcję słyszeli wszyscy z głośników. Osoba, która tworzyła, zarówno odczytywała audiodeskrypcję i każdy mógł się z tą techniką zapoznać. Chodziło też o to, żeby pokazać, jak to działa dla osób, które na przykład są władne pod kątem zarządzania różnymi udostępnianiem treści wizualnych, bo były również osoby z telewizji polskiej, które zajmowały się napisami dla niesłyszących. I też to zostało jak gdyby też rozwinięte w późniejszym czasie, bo ta sama osoba, która tworzyła audiodeskrypcję do pierwszego filmu, właśnie Statyści, zaczęła tworzyć również audiodeskrypcję do serialu Rancho. To też był pierwszy serial, który ukazał się w telewizji polskiej. Oczywiście nie w telewizji polskiej, a na platformie internetowej i TVP.
2: No właśnie, pamiętamy jeszcze wszyscy, albo przynajmniej część naszych słuchaczy być może pamięta, że można było sobie zadzwonić wtedy do lokalnego oddziału Polskiego Związku Niewidomych, żeby dostać specjalny kod, który to kod należało wpisać na stronie internetowej Telewizji Polskiej, no i wtedy mogliśmy uzyskać dostęp do odcinków Rancha. Z tymi kodami też swoją drogą były różne problemy. Nie w każdym oddziale PZN-u było wiadomo tak naprawdę, o co chodzi. I te kody niekiedy nie były osiągalne. No ale zawsze
0: jeśli
2: to już...
0: mogę tylko dodać, bo tutaj też jest ważne to, że Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych takie kody do dzisiaj wydaje i wystarczy napisać nawet maila do biblioteki i biblioteka prześle ten kod. Jedynie są zawsze, może nie tyle co zawsze, ale najczęściej problemy z pozyskaniem licencji na odtwarzanie danego odcinka. Obecnie jest około 17 tytułów filmów. Są to zarówno seriale, ale także filmy fabularne. Jest także serial dla dzieci Magiczne Drzewo. I w tym przypadku, jeśli pozyskamy taki kod, to czasami niekoniecznie licencja jest możliwa do pozyskania, przynajmniej przy programie Window Eyes, z którego korzysta część osób niewidomych. I w tym przypadku również na stronie ITVP jest taka instrukcja, co należy zrobić, by móc przejść ten etap, gdzie jest pozyskiwanie licencji. Niestety trzeba wyłączyć Window Eyesa, co no, nie jest zbyt komfortową sytuacją. Podobnie sama strona ITVP także nie jest jeszcze zbyt przyjazna, moim zdaniem, osobom niewidomym.
2: Czyli tak wyglądał początek audiodeskrypcji w Polsce. Najpierw tyflofilmy, później, jak już wspomnieliśmy, pierwszy film audiodeskrybowany w roku 2006, ale tak naprawdę może powiedzmy też jeszcze słów kilka na ten temat, bo to jest, myślę, że też dosyć ważne, czym jest, a czym właściwie nie jest audiodeskrypcja, bo pod pojęciem audiodeskrypcji, to już jak rozmawialiśmy poza anteną, przygotowując się do dzisiejszej audycji, bardzo dużo różnych pojęć jest podkładanych pod audiodeskrypcję, a to tak naprawdę audiodeskrypcją nie jest.
0: Tomaszu, ty czy ja?
2: To może teraz Tomek, bo tak Tomek cicho siedzi. Jak nie on?
1: Zmagam się ciągle z problemami technicznymi, dlatego wolę się nie odzywać. W każdym razie zapoczątkowałeś jakby tutaj kolejną rzecz, ale wspomnijmy o tym, czym jest audiodeskrypcja. Czyli audiodeskrypcja jest słownym opisem, opisem obiektywnym, a nie subiektywnym, i z czym możemy to bardzo w łatwy sposób sprawdzić na różnego typu produkcjach, nawet i w internecie, ale także i w kinach, kiedy ktoś nam stara się przekazać swoje jakieś odczucia. Ja bardzo często posługuję się tym znanym dla wszystkich słowem piękny albo elegancki. I bardzo często posługuje się taki człowiek, który chce coś opisać, posługuje się takimi słowami. I to już nie jest audiodeskrypcja, nie jest to opis, tylko tak naprawdę interpretacja, tak? Tutaj pamiętam, kilka tygodni temu była audycja o audiodeskrypcji na stadionach. I co mnie bardzo zaskoczyło, to, że kiedy zadzwoniłem, powiedziałem o tych różnego typu kwestiach związanych z audiodeskrypcją, czym tak naprawdę jest audiodeskrypcja i jak powinna być tworzona audiodeskrypcja, to później na tym takim pokazie, który był pod koniec audycji, no niestety te błędy, o których powiedziałem, że nie powinno się ich popełniać, one zostały popełnione. I tu są to jakby, to jest ten podstawowy problem, że często, myślę, że same osoby niewidzące, może niekoniecznie wyłapują, tak? Kiedy to jest audiodeskrypcją, kiedy jest to opis, a kiedy tego opisu tak naprawdę nie ma. I warto byłoby dla naszego dobra, żeby więcej osób zwracało na uwagę na to, jak jest tworzona audiodeskrypcja, czy jest to opis, czy jest to właśnie interpretacja. Bo z tym myślę, że bardzo często mamy do czynienia i powinniśmy wreszcie zwracać na to uwagę, żeby w przyszłości nie doprowadzić do momentu, w którym będzie tworzone coś, będzie się właśnie nazywało audiodeskrypcją i my będziemy niejako zmuszeni do tego, żeby coś takiego odbierać, ale niekoniecznie będziemy z tego zadowoleni. Tu wspomniałeś o tych przykładach, o tych pytaniach, czy coś jest audiodeskrypcją. No i właśnie, kiedy otrzymałem pytanie, czy informacja pasażerska w jednym z miast w autobusach, która będzie zaimplementowana, jest audiodeskrypcją, no to powiem szczerze, że mnie już to zaskoczyło. Następny przypadek miałem taki, że byłem na spotkaniu Związku Banków Polskich i tam pojawił się pomysł, że dokumenty bankowe będą miały audiodeskrypcję. Kiedy zapytałem, na jakiej zasadzie będzie to wyglądało, no to powiedziano mi, że to będzie po prostu przeczytane przez lektora. Ta treść tych dokumentów bankowych będzie przeczytana przez lektora. I to nazwano już audiodeskrypcją, tak? Więc tutaj dochodzimy do pewnego absurdu, kiedy coś, co będzie dla niewidomych i coś, co będzie w wersji jakby dźwiękowej, będzie się nazywało audiodeskrypcją. To jest podstawa tego, że chyba jest małe zrozumienie tego właśnie terminu i tej techniki, czym tak naprawdę jest. Ja bardzo często też powtarzam, że na szkoleniach, które prowadzimy, że osób cytujących definicję audiodeskrypcji jest bardzo wiele. Niewiele osób rozumie tę definicję audiodeskrypcji, a naprawdę znikoma ilość osób potrafi ją zastosować.
0: A to ja może też tylko jeszcze uzupełnię to, co powiedział Tomasz, bo audiodeskrypcja, tak jak sama nazwa wskazuje, audio to jest dźwięk, deskrypcja z łaciny wskazuje na związek z rysowaniem, czyli jak gdyby rysowanie dźwiękiem, przy czym tutaj mamy do czynienia zarówno ze słowami, jak i ich możliwością ich wypowiadania, bo sam aparat głosowy daje duże możliwości ku temu, by ukazać chociażby czasowo-przestrzenną naturę filmu, ukazać ciepło, które bije z obrazu, pewne emocje, tak? Przekazuje, bo jest też audiodeskrypcja przekazywana przez syntezę mowy, która już niestety jest na tyle oschła, taka syntetyczna rzeczywiście, że pewne elementy, pewną obrazowość trudno jest przedstawić. Też warto podkreślić to, że osoba dzięki audiodeskrypcji może wyobrazić sobie obraz. To nie jest to, że ona usłyszy opowiadanie, tak jak na przykład czytamy książkę, bo często bywa tak, że osoby na przykład nie rozumieją różnicy między filmem a książką, przecież jest to samo. No niekoniecznie, tak? Nie jest to to samo i trzeba umieć zauważyć tą różnicę. Audiodeskrypcja na to bardzo pozwala, bo ona ukazuje obraz, tak? Dodatkowe tło, bo w książce mamy przede wszystkim pewną opowiadanie, które jest czasami uzupełnione poprzez opisy. Natomiast chociażby w przypadku filmu są dialogi i jest obraz, który jest właśnie tą taką, można powiedzieć, głównym tłem do filmu i dzięki audiodeskrypcji osoba niewidoma widzi. Dlaczego też mówię osoba niewidoma i nie rozróżniam tutaj osób niewidomych, słabowidzących czy też ociemniałych? Z tego względu, że audiodeskrypcja nie jest techniką, która nie jest dostosowana, która powinna być tylko dostosowana do jednej grupy. Warto podkreślić, że odbiorcami są właśnie te wszystkie trzy grupy, zarówno osoby słabowidzące, ociemniałe, niewidome. I w tym przypadku, kiedy tworzy się audiodeskrypcję, podnosi się taki postulat, że przecież osoby niewidome niekoniecznie mogą sobie to wyobrazić. Co też bywa błędnym przekonaniem z tego względu, że jeśli tworzymy audiodeskrypcję uniwersalną, nie możemy zapominać o tym, że nawet jeśli osoba niewidoma czegoś nie jest w stanie sobie wyobrazić, to audiodeskrypcja jest wykorzystywana podczas zajęć edukacyjnych. Powinna być również wykorzystywana i wszystko, co osoba niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, powinno jej się wytłumaczyć. Tak? Tak się na przykład robi w muzeach w Anglii, że osoba niewidoma ma taką możliwość, żeby dotłumaczyć to, czego nie rozumie. Nie rozumie perspektywy, pewne rzeczy i zjawiska wizualne się tłumaczy, ale później. W trakcie doświadczenia obrazu to jest rzeczywiście przekaz tworzony ewidentnie na podstawie samych wywoływania obrazów. Są też takie podstawowe zasady tworzenia audiodeskrypcji, jak obserwacja, selekcja, emisja głosu i język. I w tym przypadku mówimy o obiektywizmie, interpretacji i często bywa tak, że jest to kwestia, gdzie dochodzi do największych nieporozumień, a wynika z tego powodu, że osoby mówią o tym, że nie można opisać obrazu obiektywnie. I jeśli ktoś na przykład myśli o selekcji, to rzeczywiście selekcja trudno by była obiektywna, bo zawsze każdy patrzy na obraz inaczej i można to zauważyć chociażby, kiedy 15 osób opisuje ten sam obraz, to, że każda osoba coś innego zauważy, inaczej to opisze, tak, w inny sposób. I jest to prawda, ja się z tym zgadzam jak najbardziej, tyle że mamy coś takiego, że sam obraz wyznacza i sam nawet dialog, przynajmniej w filmie, wyznacza trasę uwagi widza, trasę spojrzenia. I kwestia pewnego wyczucia obrazu, to widać szczególnie po pracy audiodeskryptora, który już długo zajmuje się audiodeskrypcją, że on potrafi rzeczywiście zwracać uwagę i selekcjonować rzeczywiście to, co jest istotne. Bo można opisywać wszystko, tylko to naprawdę utrudni odbiór filmu, bo ten film będzie przegadany. Ja takie odczucie miałam, kiedy oglądałam już film z audiodeskrypcją w kinie i musiałam w pewnym momencie się odciąć od audiodeskrypcji, tylko po to, by móc słyszeć sam film, bo na tyle mi to przeszkadzało. Więc jest ta naprawdę taka równowaga między tym, że jest też film i jest audiodeskrypcja, że obiektywność polega na tym, że my dostajemy opis treści wizualnej, którą jesteśmy w stanie widzieć, a nie tylko interpretację albo wrażenia osoby opisującej. Na tym polega właśnie ta różnica. Nie dostajemy wrażeń, że jeśli na przykład ktoś zamierza skoczyć, to nie otrzymujemy tego, że ktoś zamierza skoczyć, tylko jak to wygląda, tak? Czyli że ktoś stoi na skraju urwiska, nachyla się i dalej, tak? Że to jest jak gdyby też rytm pewien, który wyznacza to, że ten film trwa, że trwa przez pewien czas.
2: I jak rozumiem, ta informacja nie może być też nazbyt szczegółowa, czyli po prostu tak jak wspominaliśmy o tyflofilmach na samym początku, tam było coś takiego jak stop klatka, czyli po prostu no wtedy ten film trwał dłużej niż w swojej oryginalnej wersji. A tworząc audiodeskrypcję, to audiodeskryptor musi też zwrócić uwagę na to, żeby wyrobić się w przerwach pomiędzy dialogami. Dokładnie. I zmieścić tam odpowiednio dużą, ale przy tym niezbyt dużą ilość informacji.
0: Dokładnie, jest to tak zwany, można powiedzieć, estetyczny minimalizm, że nie potrzebujemy przeładować filmu, bo oczywiście może ktoś uznać, że łatwiej, że tu się da powiedzieć tylko elegancka blondynka i często się podkreśla właśnie, że w filmie przynajmniej jest tak, że to czas ogranicza audiodeskrypcji i to jest prawda, ale często osoby nie szukają słów, bo bywa tak, że czasami wystarczy fraza jedna, żeby coś mogło być zrozumiane i żeby osoby niewidome mogły to zobaczyć i chociażby to, gdybyśmy mieli zastąpić elegancka blondynka, to każdy może sobie zobaczyć, czy tam atrakcyjna blondynka. Dla każdego mężczyzny ta blondynka będzie mogła wyglądać trochę inaczej, a jeśli na przykład audiodeskryptor wskaże, że skąpo ubrana, długonoga blondynka, w tym momencie już widać to, te cechy, które podkreślają jej atrakcyjność, tak? Każdy może dzięki temu zinterpretować, czy uważa ją za atrakcyjną, czy też nie.
2: No też pytanie, co dla kogoś oznacza skąpo ubrana.
0: To prawda, to prawda i pewnie by było, gdyby był czas, można by było z pewnością to bardziej opisać, tylko to jest też sztuka kompromisu, tak, wybierania, naprawdę to jest wybór ciężki i tutaj można powiedzieć, że obiektywizm jest tym, czego brakuje, ale jednak musi być zachowany tak właśnie ten złoty środek, gdzie jednak ktoś jest w stanie już lepiej to zobaczyć niż atrakcyjna blondynka, a jeszcze nie tak dosłownie, bo zwyczajnie na to nie ma czasu, tak? Bo fajnie by było, gdybyśmy mieli czas. Tylko na przykład w filmach, w których audiodeskrypcja jest przeładowana lub też chociażby opis zdjęć, bo też o tym słyszałam chociażby w gazetach, sprawiają, że człowiek nie da rady tego przejść. To jest zbyt dużo informacji, a jednak wyobraźnia to też pewien proces, który nas zmęczy po pewnym czasie. To nie jest takie łatwe i proste. Przykładem jest chociażby osoba niewidoma, która zwiedzając muzeum, na początku podeszła do pierwszego dzieła i powiedziała, że wszystko jest super, ona by to tylko dodała jeszcze więcej szczegółów. Kiedy już przeszła po 2 godzinach całą wystawę, to powiedziała, że jest to pierwsza wystawa, którą widziała, ale po której jest tak zmęczona, że nie chce więcej szczegółów, ale to było coś na tyle cudownego, że ona to zobaczyła, tak? Że naprawdę dzięki audiodeskrypcji można widzieć, chociaż rzeczywiście tą pracę wyobraźni się odczuwa. To nie jest takie po prostu przepłynięcie jak po książce, gdzie ta wyobraźnia nie jest cały czas wykorzystywana.
2: Ja mam jeszcze taką informację dla naszych słuchaczy, że możecie do nas oczywiście dzwonić. 223-988-027, wewnętrzny 938. Do waszej dyspozycji jest także nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o audiodeskrypcji. Rozmawiamy o audiodeskrypcji z Barbarą Szymańską i Tomaszem Strzymińskim z Fundacji Audiodeskrypcja Rzecz Jasna. Do naszej rozmowy powrócimy już za chwileczkę, bo dziś postaramy się Wam opowiedzieć, drodzy Państwo, o różnych formach audiodeskrypcji, bo zazwyczaj z audiodeskrypcją tak w dużej części i ostatnio jest o niej głośno, jeżeli chodzi o telewizję. No, słyszeliśmy także o tym, że może być audiodeskrypcja w kinach. No ale jeszcze w kilku innych miejscach także ta audiodeskrypcja się pojawia i o tym dziś powiemy. Powiemy także o tym, jak można taką audiodeskrypcję zrealizować i czego użyć, żeby taką audiodeskrypcję przeprowadzić. O tym wszystkim w dzisiejszym Tyflo Podcaście w Radiu N. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Radio N. Słuchajcie cały czas audycji Tyflo Podcast w Radiu N. W dzisiejszym Tyflo Podcaście w Radiu N rozmawiamy na temat audiodeskrypcji wspólnie z Basią Szymańską i Tomkiem Strzymińskim. Jak wspomniałem w poprzednim wejściu, audiodeskrypcja nie jedno ma imię, a właściwie nie jedną rzecz da się zaudiodeskrybować. Dobrze mówię?
0: Audiodeskryptować.
2: Audiodeskryptować, okej. Więc nie jedną rzecz da się zaudiodeskryptować. Ostatnio mieliśmy tego dowód chociażby przy meczach Euro 2012. No właśnie, więc zacznijmy sobie od widowisk sportowych, które można poddać audiodeskrypcji. Jak to właściwie wygląda? Mamy już, Tomku, u nas w Polsce bogatą historię audiodeskrypcji meczów, czy na razie to z tym różnie?
1: Trudno mi powiedzieć, czy mamy bogatą, bo to można byłoby znowu to do subiektywnej oceny. Czy byłoby to poddać, czy już jest bogate, czy nie. Myślę, że jesteśmy na razie na początku, bo pierwsze próby prowadzenia audiodeskrypcji na stadiony miały miejsce w Białymstoku w 2007 roku. Wtedy na meczu Jagiellonii Białystok z Zagłębiem Lubin, na którym też byłem, próbowano pierwszy raz zastosować właśnie technikę audiodeskrypcji poprzez przekaz radiowy. Ja dobrze pamiętam jakby czas, w którym się spotkałem z ludźmi właśnie z Radia Białystok, z którym wytłumaczyłem, bardzo szybko wytłumaczyłem, o co tak naprawdę w audiodeskrypcji chodzi. No i oczywiście różnych błędów udało się uniknąć podczas tego pierwszego wydarzenia. Niektóre rzeczy wyszły na jaw, takie jak na przykład poinformowanie kibica siedzącego na widowni, gdzie się jaka drużyna znajduje, tak, po której stronie boiska. No i tutaj dam przykład akurat, jak wyszedł z tej opresji komentator, audiodeskryptor. Powiedział, Jagiellonia Białystok jest po mojej lewej ręce, Zagłębie Lubin jest po mojej prawej ręce. No i jako widz na tym meczu mogłem się zastanawiać, a gdzie on tak naprawdę siedzi, czy on jest nade mną, czy może naprzeciwko mnie, gdzie jest jego lewa ręka, gdzie jest jego prawa ręka i gdzie ci piłkarze biegają tak naprawdę, tak? Więc tutaj no, różnego typu takie ciekawe historie powychodziły. Wiem, że też się zdarzają w obecnych czasach i obecnej audiodeskrypcji tam w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie także różnego typu zabawne sytuacje i no, tak to wygląda. Ja wiem, że teraz jakby wrócił do audiodeskrypcji, do tworzenia audiodeskrypcji na stadionach Kraków. Kontaktował się ze mną pan, nie pamiętam tylko nazwiska, z firmy, która właśnie taki sprzęt posiada i chciała spróbować zastosować ten sprzęt na stadionach. Oni pierwszym wrócili do audiodeskrypcji na meczu Wisp Kraków, nie pamiętam nigdy tego, chyba z Ruchem Chorzów, ale mogę się mylić. W każdym razie to zastosowano, nawet gościem był u ciebie, Michale, w audycji pan, który tworzył tą audiodeskrypcję. Wrocław, tutaj poprzez właśnie szkolenie, które się odbyło w Warszawie, poprzez organizację, która ściśle współpracuje z UEFA przy Euro i współpracowała przy Euro 2012, przeszkoliła tak kilka osób z audiodeskrypcji i we Wrocławiu tam człowiek, który ma predyspozycję, naszym zdaniem pokazał swoje umiejętności jakby na ostatnim seminarium Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Chciałbym oczywiście usłyszeć tego więcej, zobaczyć jak tak naprawdę w całości wyglądał ten mecz z jego audiodeskrypcją, a nie tylko ten fragmencik, ale co jest ważne, to, że są osoby z pasją. Tak, bo tutaj też trzeba to dodać, że są to osoby z pasją, które znają się na piłce nożnej i chcą to robić. I jest duża szansa, że coś takiego będzie nowego. Wiadomo, że też dużo zależy od samych klubów piłkarskich, ale także od osób niewidzących, bo jeśli będzie to potrzebowanie na audiodeskrypcji na stadionach, to myślę, że kluby piłkarskie będą próbować wyjść jakoś naprzeciw tutaj tej kwestii, tak? Czyli udostępnić tą audiodeskrypcję na stadionach dla osób niewidzących. Nawet jeśli będzie to mała grupa osób niewidzących, no to wtedy nie będzie trzeba jakby tutaj sprzętu jakiegoś specjalnego może sprowadzać i jakimiś mniejszymi środkami zastosować. Ale myślę, że i tak czy inaczej musimy uznać, że w Polsce dopiero ta gałąź audiodeskrypcji się rozwija. Mam nadzieję, że będzie się nadal rozwijać. Mamy piękne stadiony. Myślę, że i mamy duże perspektywy, jeśli chodzi o piłkę nożną w Polsce, bo trzeba jednak te stadiony wypełnić i nowe stadiony też przecież powstają. I ta audiodeskrypcja będzie razem z tymi stadionami, z tą piłką nożną w Polsce się jednak rozwijać.
2: A jak wyglądała kwestia audiodeskrypcji w czasie Euro? Bo szczerze mówiąc, słyszałem, że ma być, ale była faktycznie?
1: Trudno mi powiedzieć, czy do końca to była. O, miała być, tak? To wszyscy wiemy, że miała być, bo UEFA ogólnie coś takiego sobie założyła. Było to szkolenie, o którym powiedziałem w Warszawie. Były też osoby, które miały tą audiodeskrypcję tworzyć. I ja tylko słyszałem informacje z Poznania i to też z drugiej ręki. Informacje taką, że no, to, co tam osoba ta słyszała na stadionie, tą audiodeskrypcję, to ona by jej nie nazwała audiodeskrypcją, to był dla niej przekaz radiowy. I niestety jest to bardzo, bardzo możliwe, że tak to wyglądało, bo musimy sobie też tutaj uzmysłowić to, kiedy było to szkolenie. Euro zaczęło się w czerwcu, tak? Szkolenie chyba było w kwietniu lub w maju, więc
2: dosyć prosty rachunek.
1: Tak, więc w przeciągu powiedzmy tam 2 czy nawet 3 miesięcy nie da się nauczyć, wyszkolić osoby do profesjonalnego tworzenia audiodeskrypcji na podczas wydarzeń sportowych. Musimy sobie też zdać sprawę z tego, że tworzenie audiodeskrypcji na żywo podczas wydarzenia sportowego to nie jest tworzenie audiodeskrypcji do filmu, którym możemy to film obejrzeć sobie po kilka razy. Możemy zrobić właśnie tę stopklatkę, wrócić, przewinąć do tyłu, tak? Obejrzeć tą samą scenę jeszcze raz i znaleźć te słowa. Nie wiem, zatrzymać i pomyśleć sobie, jakie te słowa możemy użyć i sobie je spisać. Nie jest to także audiodeskrypcja, którą tworzymy do teatru, w którym to teatrze możemy pójść przecież na próby, zobaczyć, jak ten spektakl na próbach wygląda i mniej więcej stworzyć skrypt, który później, na którego później bazie będziemy pracować podczas samego spektaklu. Podczas wydarzenia sportowego wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i nie odgadniemy, że nie wiem, Cristiano Ronaldo będzie na pewno w 20 minucie na prawym skrzydle, tak, i będzie miał piłkę i będzie może podawał, nie wiem, do Eldera Postigi na przykład, tak, który będzie w polu karnym, który tam będzie przyłoży sobie na lewą nogę i strzeli bramkę. No czegoś takiego nie możemy zwyczajnie założyć, nawet będąc na różnego typu treningach nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, więc tutaj oprócz tego wiedzy, jak się powinno tworzyć audiodeskrypcję, jest bardzo ważne także doświadczenie takiego audiodeskryptora. A to doświadczenie można tylko i wyłącznie zdobyć podczas meczów piłki nożnej, czy na przykład koszykówki, czy jeszcze innych dyscyplin, które by się tworzyło z audiodeskrypcją.
2: No właśnie, bo tak skupiliśmy się na piłce nożnej, a czy jest Wam wiadome o jakichś innych widowiskach sportowych z innych dyscyplin, które były poddawane audiodeskrypcji w Polsce, czy jednak kiedy mówimy o sporcie, to tylko i wyłącznie piłka nożna?
1: W Polsce jeszcze nie próbowano, chociaż my wprowadziliśmy szkolenie stworzenia audiodeskrypcji do meczów koszykówki i siatkówki w hali sportowo-widowiskowej w Gdyni. I tam osoby zostały przeszkolone w tym zakresie. Z tego co wiem, to niestety przez to, że nie udało się zakupić sprzętu, który mógłby być przekazywany osobom niewidzącym w hali i z którego mogłyby te osoby korzystać podczas takiego meczu, żaden mecz nie został z audiodeskrypcją udostępniony. A tam grają przecież mistrzowie Polski w koszykówce, mężczyzn, Asseco Proką Gdynia, tak? Tam gra też Lotos Gdynia, kobiety i odbywają się także mecze siatkówki. Tutaj byłaby duża szansa na to, ale no niestety. I też od razu zaznaczę, że szkolenie było chyba w 2010 roku, z tego co pamiętam. Jeśli od tamtej pory nic się nie działo, no to w gruncie rzeczy te osoby musiałyby od początku, tak, wdrażać się w tworzenie audiodeskrypcji, może nawet i się poniekąd uczyć tworzenia audiodeskrypcji na nowo. Ale to było dla nas też bardzo ciekawe doświadczenie, bo mieliśmy do czynienia z osobami, które były nawet zawodowymi graczami, tak, w koszykówkę. Fajnie było wspólnie z nimi popracować i pokazać im też inny sposób spojrzenia na tę dyscyplinę, którą oni uprawiali, tak? Czyli sposób na to, żeby opisać to, co oni widzą teraz i co muszą opisać dla osoby niewidzącej.
2: Wspominamy co jakiś czas. O, jeszcze Basiu, słuchamy.
0: Dodam tylko, że można wspomnieć właśnie, że fajnie pokazane było to na seminarium EWC, kiedy ten człowiek, który również miał robić audiodeskrypcję we Wrocławiu na Euro, na meczach, pokazał różnicę między relacją radiową a audiodeskrypcją do meczów. To było naprawdę niesamowite wrażenie, kiedy on robił audiodeskrypcję, to czuło się, wiedziało się, gdzie jest dany piłkarz, ile metrów dzieli go od bramki, w którym miejscu boiska się znajduje. Także sama lokalizacja, samo działanie piłkarzy na boisku jest dla osoby niewidomej widoczne, tak? Każdy wie, gdzie taka osoba się znajduje. Również wynik, który jest podawany, jest bardzo ważny, o czym często się zapomina, chociażby kiedy mamy relacje telewizyjne. Nawet w relacjach radiowych nie zawsze wyniki są od razu podawane. Czasami słyszymy, jak na przykład ktoś, kto relacjonuje, zachwyca się wyglądem siatkarek, jak są ubrane, jaką urodę mają, natomiast zapomina zupełnie o podawaniu wyników meczu i tak można czekać, aż zanim się dowiemy, jaki rzeczywiście wynik meczu jest. W tym przypadku w audiodeskrypcji zarówno czas do końca meczu, wynik obowiązujący w danej chwili jest podawany dosyć często. Także kiedy coś się dzieje na trybunach takiego spektakularnego, a akurat na boisku nie mamy jakiejś większej akcji, można powiedzieć, że jest spokojnie. W tym momencie można rzeczywiście też powiedzieć, co się dzieje na widowni. Tylko wiadomo, że najważniejszą w piłce nożnej wiadomo, że jest to miejsce, gdzie jest piłka, kto jest przy piłce i jak ją prowadzi. W przypadku chociażby właśnie siatkówki czy też koszykówki to też jest możliwe. Jest to trudne, rzeczywiście trudne, bo samo opisywanie takich widowisk, jakim jest chociażby mecz czy też piłki nożnej, to już nie zależy od tego, czy też piłki ręcznej, to jest bardzo duża dynamika. To są niesamowite szybkie akcje, zwroty akcji. Kto jest przy piłce, jak ją podaje, ale naprawdę się da, także nie jest tak, że mamy ograniczony czas, bo rzeczywiście używając słów z pewnym takim zdystansowaniem się do rozwlekłych zdań, to jest możliwe, naprawdę możemy w tym momencie stworzyć audiodeskrypcję.
1: Jeszcze dodam, że na tym szkoleniu w Gdyni była osoba niewidząca, oprócz nas, osób prowadzących to szkolenie, była także osoba niewidząca, która na samym początku, ona mówiła nawet, że jej ta audiodeskrypcja nie jest potrzebna, no bo ona ogólnie wie, co się dzieje, bo jak Asseco, bo to był kibic Asseco Pro Comu, Gdynia, jak Asseco Pro Com rzuci kosz, tak? Zdobędzie punkty, no to wtedy kibice tam krzyczą i wiwatują, więc on wtedy wie, że tam te punkty zostały zdobyte. Jeśli nie trafią do kosza, no to wtedy jest jęk zawodu i on wie, że wtedy nie trafią, tak? Jeśli zdobędą przeciwnicy punkty, no to tam gwizdy, albo w ogóle jak są przy piłce zawodnicy przeciwnej drużyny, to gwizdy są, no i on wtedy to wie. Tylko na koniec tak naprawdę, kiedy zrobiliśmy taką kilka tam chyba minut, czy kilka minut chyba tego meczu zrobiliśmy audiodeskrypcję do tego meczu, który mieliśmy na wideo. Kiedy on zobaczył tak naprawdę, o co chodzi w tej audiodeskrypcji, to on powiedział, że dopiero on widzi, że na tamten czas był jeden z koszykarzy taki, który został naturalizowany. Ja już nie pamiętam jego nazwiska, później wyjechał do Hiszpanii. W każdym razie był to Amerykanin z polskim paszportem. No i okazało się, że tak zrobił wsad do kosza, tylko ten chłopak na sam początku to on nie wiedział, jak zrobił wsad, tak? A tu się okazało po opisie, jaka była dynamika tego, że on wyszedł sam na sam z koszem, że on zrobił obrót o 360 stopni, tak? I piłkę wsadził oburącz do kosza, nie? I to już pokazało temu człowiekowi, że aha, to tak to w ogóle było. Tak? Było jednak takie zwykłe, nie wiem, wbiegnięcie w...
0: To są takie smaczki, można powiedzieć.
1: Tak, dobiegnięcie do kosza i po prostu tylko włożenie jakoś na piłki, zdobycie punktów, tak? Tylko naprawdę wiedział, w jaki sposób to się ta cała sytuacja wyglądała, jak ten kontratak, bo to był kontratak, jak to wszystko przebiegało i jak ten człowiek zrobił ten wsad. I to jest właśnie audiodeskrypcja, a nie tylko i wyłącznie, nie wiem, informacja, że właśnie ktoś zdobył tam punkty, czy zrobił to, czy tylko po prostu tak, wsadził piłkę do kosza, nie?
0: Być może żartobliwie, ale niektóre osoby też mówią o Zimochu, który relacjonował w radio, jak to określał na przykład, jak piłkarze powinni się zajmować piłką jak kobietą. Oczywiście jest to wrażeniowe, tak, ale niestety uznać tego za audiodeskrypcję nie możemy.
2: Nie można, ale myślę, że też jeszcze warto powiedzieć, bo wspominamy o tym, no, jak to wygląda i jak to funkcjonuje, ale no chyba, że jeszcze chcecie coś dodać, to proszę bardzo, bo antena jest oczywiście do waszej dyspozycji w dzisiejszej audycji, ale także myślę, że warto też wspomnieć jeszcze w tym wejściu także o tym, za pomocą czego taką audiodeskrypcję można przeprowadzić, czyli o jakby warunkach technicznych, ale to możemy równie dobrze za chwilę jeszcze do tego przejść.
1: czy możemy teraz powiedzieć, bo dobrze będzie, jak powiemy chyba w tym akurat wejściu. Więc jeśli chodzi o sprzęt, no to tutaj na takich dużych przestrzeniach, jak stadion do piłki nożnej na przykład,

0: na cechach. Cechy są takie, żeby właśnie ta łączność radiowa była jak najlepszy przekaz był pod względem takim, żeby nie było zakłóceń, tak? Czyli telefony komórkowe i różnego typu inne rzeczy, żeby tego przekazu nie zakłócały. Jest taki sprzęt, można ustawić konkretne kanały, na których będzie to tylko słyszalne i wtedy to się jak najbardziej sprawdza. Wiem, że wykorzystywano także telefony komórkowe do tego celu i to też jest pewien sposób, tak? Kiedy w obecnych różnego typu taryfach mamy darmowe połączenia, czy to w samej sieci, czy nawet do wszystkich, jest możliwość, żeby to także wykorzystać. No tutaj tylko trzeba byłoby sprawdzić, która sieć ma najlepszy zasięg na stadionie i żeby on po prostu nam gdzieś tam nie uciekał, więc jak najbardziej to jest też do wykorzystania. No i tutaj trzecia metoda to jest oczywiście przekaz radiowy na falach, na przykład tych, które są wykorzystywane przez stacje radiowe.
1: A właśnie, przy tej okazji, takie pytanie, Basiu, do ciebie, bo ty wspominałeś, że postarasz się dowiedzieć
2: tak,
1: coś więcej na ten temat.
2: Dowiedzieć. Nie udało mi się.
1: Nie udało. No to szkoda, ale z tego, co ja się dowiadywałem, to i z tego, co miałem takie informacje, to jeżeli założymy, że stadion jest jakimś konkretnym obiektem, jednym, no to w tym momencie nie potrzeba nam żadnych zezwoleń przy tej ostatniej metodzie, bo wiadomo, że oczywiście, no kiedy wchodzimy na częstotliwości FM, no to już to wiąże się z konkretnymi kwitkami od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i tak dalej, nawet jeżeli jest to jakaś taka tymczasowa transmisja, więc żeby nie mieć kłopotów, warto się jednak z tymi organami na wszelki wypadek gdzieś porozumieć przy okazji. Jeżeli będziemy chcieli.
2: Myślę, że samo sprawdzenie jest ważne. Tyle, że na przykład wiele osób nie sprawdza, bo nawet o tym nie wie, tak? Że przy nadawaniu sygnału radiowego jest konieczność pozyskania zezwolenia chociażby z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc nawet jeśli często bywa tak, że stosuje ktoś przekaźniki radiowe, to niestety nie uzyskuje licencji i taka impreza jednak też się odbywa. To podobnie jak z AX-em ma się sprawa co do nadawania utworów, tak? Sam ZAX często i nawet same prawa autorskie przy organizowaniu innych wydarzeń i używaniu tych samych skryptów audiodeskrypcji, sam ZAX również nie wie, jak to zakwalifikować. Myśmy na przykład wydawali płytę z audiodeskrypcją, to ZAX po prostu zupełnie nie wiedział, jak to nazwać, do jakiej dziedziny...
0: Jak zakwalifikować, tak?
2: Zakwalifikować, tak.
1: Ja jeszcze że dzisiaj o audiodeskrypcji rozmawiamy, no i właśnie teraz jeszcze Tomek.
0: Tak, przypomniało mi się jeszcze o jednej metodzie, którą kiedyś nawet wykorzystywaliśmy i to też na początku, pamiętam, w 2006 roku myśleliśmy o tym, żeby wykorzystać także w kinie. Poczciwe walkie-talkie. Poczciwe walkie-talkie, które można także wykorzystać do tego celu, aby nadawać sygnał audiodeskrypcji. Nie wiem, teraz możliwe, że i nawet nie, może gdzieś na jakichś aukcjach, może to bardziej tam byśmy musieli szukać takiego sprzętu, ale myślę, że jest to też jak najbardziej do wykorzystania, żeby przekazać audiodeskrypcję. Jest i nie będzie to raczej drogie, a na pewno nie wejdziemy tutaj w jakieś prawa, które byśmy musieli jakoś tam załatwiać, tak? Czyli czy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, czy jeszcze z jakimś organem państwowym, żeby uzyskać pozwolenie od nich na nanowanie.
1: Wspominałem, że można do nas dzwonić. Poczekaj, Basiu, to za chwileczkę do tego przejdziemy, bo telefon mamy. Mateusz się do nas dodzwonił, więc może odbierzmy telefon od Mateusza, bo coś zapewne chciałby o coś zapytać, a może coś powiedzieć. Słuchamy cię, Mateuszu.
3: Witam bardzo serdecznie, ja również jestem osobą niewidomą, która z audiodeskrypcji korzysta na co dzień i powiem szczerze, że jest to bardzo dobry pomysł. Tutaj pani Barbara wspominała o magicznym drzewie, które było które no, miało miejsce audiodeskrypcja w Bibliotece Centralnej w Warszawie. Ja na niej byłem i powiem szczerze, że ta audiodeskrypcja była dobrze zrobiona. A niestety widzę, że w niektórych filmach ta audiodeskrypcja nie jest stawiana między dialogami, tylko niestety przeplata się z dialogami. I to jest dla mnie

0: bardzo przykre, a tydzień temu rozmawialiśmy o audiodeskrypcji innej, o audiodeskrypcji na stadionie, prawda, z panem Krzysztofem Lipińskim, który robi audiodeskrypcję na Wiśle Kraków. Ja na jego audiodeskrypcjach byłem i powiem szczerze, że no mnie jego audiodeskrypcja się nie podoba, ponieważ no nie podoba mi się ta audiodeskrypcja, którą on prowadzi, gdyż robi to dla mnie za dużo, po prostu mówi. I teraz mam pytanie takie. Czy audiodeskrypcja w filmie i audiodeskrypcja jakiegokolwiek wydarzenia się różni, i czy ten, kto robi audiodeskrypcję w filmie, musi ten film znać bardzo dobrze i jak się przygotować, jeżeli nie zna?
1: No ciekawe pytanie. Kto z was
2: tak,
1: odpowie?
2: Każdy film, każde widowisko, spektakl, widowisko sportowe, obraz opisywany w muzeum, czy też jakiekolwiek dzieło sztuki, wymaga poznania tego dzieła bardzo dokładnie. Tak jak wspominałam, jedną z zasad audiodeskrypcji, to zasad podstawowych, pierwszą, jest obserwacja. Zaznajomianie się z dziełem. My często jak robimy szkolenia, to dajemy około 5 minut. To jest za mało. Oczywiście wymaga to, jest to tak robione ze względu na czas szkolenia, ale mówimy, że obserwacja jednego dzieła, jednego obrazu powinna trwać pół godziny, żeby zobaczyć, zauważyć wszystkie szczegóły, bo niestety, ale oko się ślizga często, wiele rzeczy pomija i żeby dobrze poznać dzieło, to wtedy dopiero można zabrać się za opisywanie. Inna sprawa jest samo tworzenie audiodeskrypcji. Tworzenie audiodeskrypcji do filmu, jak najbardziej osoba, która tworzy audiodeskrypcję, czyli audiodeskryptor, powinna znać dzieło, do którego ją przygotowuje. To jest oglądanie czasami scena po scenie. Na przykład do dwugodzinnego filmu, do pierwszych dwóch minut, można tworzyć audiodeskrypcję 2 godziny, to oczywiście później idzie łatwiej, ale na początku jest zawsze trudniej, bo jest samo wprowadzenie, tak, bohaterów, zaznajomienie widza z bohaterami, z ich wyglądem, czy można to zrobić, czy też nie można. To nie jest wcale taka łatwa sprawa, jakby się wydawało, że po prostu ktoś bierze film i mówi, tak jak opowiada nam osoba, która siedzi z boku w kinie. Ona rzeczywiście nam szybciej powie wrażeniowo, niżeli nam zrobi audiodeskrypcji. Taki jest błąd, że często bywa właśnie dlatego mylona z opowiadaniem. Samo widowisko sportowe, owszem, może tu być, może się wydawać komuś, że tego jest za dużo i niektóre osoby nie są w stanie przyjąć takiej ilości informacji.
0: Właśnie wiele osób.
2: Niestety.
0: Właśnie
1: i
0: wiele
1: nawet
0: osób.
1: Zresztą w audycji, kiedy rozmawialiśmy o audiodeskrypcji, to przecież jeden z naszych gości, Tomek, wspominał, że on po prostu, on akurat chodził na mecze Legii, on wspominał,
0: Legii
1: że po prostu
0: tak
1: nie
0: jest.
1: Korzysta, dokładnie, nie korzysta z audiodeskrypcji, bo dla niego to jest
0: tak
1: za
0: jest.
1: Dużo, jego te informacje przytłaczają.
0: A ta kwestia, jest którą tak, akurat ten... mówił pan Krzysztof Lipiński, Michale, że sprawdzimy sobie, to akurat osoby niewidome, to akurat byliśmy my, także no właśnie. Ja powiem szczerze, że...
2: To tak jak powiedziałam w przypadku kina, tak? Ja również miałam film, w którym musiałam zdjąć słuchawki lub też przestać słuchać audiodeskrypcji, odciąć się od niej, jeśli była z głośników, co jest dużo trudniejsze, ale zwyczajnie nie byłam w stanie oglądać filmu. Ona mi przeszkadzała, tak? Audiodeskrypcja nie ma być czymś takim, co utrudnia. Jeśli tego jest za dużo, to myślę, że właśnie to należy do odbiorców niewidomych, żeby wskazać, że nas to przeciąża, tak? Nie jest to dobrze zrównoważona treść audiodeskrypcji, kiedy nie jesteśmy w stanie doświadczać widowiska, bo cały czas jesteśmy bombardowani słowami. Jakaś przerwa w tym wszystkim jednak powinna być, tak? To właśnie mówiłam o tym w przypadku chociażby muzeów, jak mamy zbyt wiele szczegółów w filmie, kiedy mamy zbyt dużo słów, lub też właśnie w widowisku sportowym, kiedy można powiedzieć, ktoś, kto robi audiodeskrypcję, w ogóle nie przerywa, tak? Mówi cały czas i na zmianę z jeszcze drugą osobą, bo sami nie są w stanie mówić non-stop.
0: Tak.
3: Tutaj może powiem też kilka o kilku rzeczach, dobrze? Mogę?
1: Okej.
3: Mateusz wspomniał o kilku właśnie kwestiach, więc wracając może do widowisk sportowych. Ja też powiem, że dzwoniłem podczas tej audycji, kiedy był ten pan Krzysztof, tak? Lipiński, dobrze? Mhm. Pamiętam nazwisko.
0: Pan Krzysztof Lipiński.
3: I właśnie zwracałem na to uwagę i tam powiem tak, zauważyłem, że można byłoby skrócić ilość tych komunikatów poprzez to, żeby właśnie nie powtarzać wielokrotnie różnego typu tych samych słów. Oprócz tego o wielu rzeczach nie warto byłoby mówić. Na przykład był tam pokazana scena, kiedy Maurer Melikson miał strzelać na bramkę z rzutu
0: strzelać polnego. Na bramkę z Lecha, tak.
3: Tak, prawda? I tam była sytuacja taka, że pan Krzysztof opisał w ten sposób, że stoi Maurer Melikson, on prawdopodobnie będzie wykonawcą
0: tego rzutu wolnego. Będzie wykonywał stały fragment gry.
3: Tak. I to już jest, to nie jest audiodeskrypcja, tylko to jest... Tak, to jest jakaś interpretacja tego człowieka, który to widzi, bo tak. On mógłby powiedzieć, że ten człowiek stoi, nie wiem, tak jak można byłoby przedstawić, jeśli to by był, tutaj znowu się posłużę Cristiano Ronaldo, jak on rozstawia te nogi, tak? Można byłoby opisać to, w jaki sposób, że on rozstawia te nogi, że, nie wiem, bierze się za biodra, tak? I coś takiego robi, ale tutaj... popełniony został podstawowy błąd, że nie została stworzona audiodeskrypcja, tylko stworzone zostało jakieś opowiadanie.
1: Potwierdza Tomku to, o czym ty mówiłeś i o czym zresztą mówiliśmy w pewnym momencie naszej dzisiejszej audycji, że tworzenie audiodeskrypcji na żywo to jest zadanie niezwykle trudne.
3: Tak, i też jeszcze dodam, że pan Krzysztof, pamiętam, że jak już został wykonany ten rzut wolny, Maurer Melikson strzelił tą bramkę, to po kilka razy powtarzał, jaka piękna bramka, jak on pięknie strzelił i tak dalej, nie? Mhm. To po co 3 czy 4 razy mówić o tym, że została strzelona bramka? No jak ja bym był kibicem Wisły i dowiedziałbym się, że Maurer Melikson strzelił tam przy słupku, czy powiedzmy to slangiem, że to w okienko strzelił tą piłkę i była ta bramka, no to ja bym chciał w tym momencie, kiedy została ta strzelana bramka, pocieszyć się, tak, jako kibic Wisły, powiedzmy, pocieszyć się z tego i z innymi kibicami pokrzyczeć, tak,
0: a że to była piękna bramka, że została strzelona bramka.
3: Ale tak jest. To są momenty na odpoczynek, tak? Które można wykorzystać, właśnie. Tylko to przychodzi z doświadczeniem i myślę, że wskazówki od osób niewidzących, które by powiedziały, o panie Krzysztofie, tego jest za dużo, pan raz powie, że to została strzelona bramka i wtedy na przykład, jeśli by się coś działo, nie wiem, Maurer Melikson by zdjął koszulkę i by na koszulce było coś tam, nie? Coś, co by dawało jakieś hasło, czy tak ta kołyska, często jak tam dziecko się jakieś rodzi u któregoś z piłkarzy, no to tak. Albo ten sam piłkarz, albo jego kolega robi tą kołyskę, więc wtedy byłaby sytuacja do tego, żeby to opisać, a nie ma sensu powtarzać jak w fakcie, że ta bramka została strzelona i że ona była piękna, no bo to przez opisanie tego wcześniejsze, jak został wykonany ten rzut wolny, osoba niewidząca powinna sobie wyobrazić, że ona była naprawdę ładna i było co podziwiać, a później po strzelonej bramce ja powinienem mieć czas na to, żeby się pocieszyć od tego audiodeskryptora, nie? Audiodeskryptor też miałby czas, żeby przełknąć ślinę.
0: A mam pytanie odnośnie bo jak już jesteśmy przy tym temacie, panie Tomaszu, to była jeszcze kwestia, dzwonił Paweł i powiedział, będąc na meczu Atletico Bilbao, że była ta audiodeskrypcja dobrze zrobiona, to znaczy po jednej stronie siedział człowiek blisko ławki rezerwowych i patrzył, co się dzieje i mówił, a po drugiej stronie był człowiek, który to opisywał. Czy to by w Polsce ten numer przeszedł, jaki był stworzony na Atletico Bilbao i innych czołowych drużynach hiszpańskich, panie Tomaszu? Jak pan myśli?
3: Znaczy, ja nie wiem, wie pan co, ja myślę, że miejsca komentatorów są najlepszymi miejscami do obserwacji tego, co się dzieje.
0: Dobrze, ale zamiast jednej osoby załóżmy dwie, które śledzą, co się dzieje i mówią
1: niezależnie od punktów jakby.
3: Znaczy, ja myślę, że przy audiodeskrypcji, przynajmniej przy wydarzeniach
0: sportowych, tak jest w kanale Plus, to pracować, wszystko rozwiązywane. Mhm.
3: Powinny pracować dwie osoby i to nie, tak. Nie na tej zasadzie, jeśli chodzi o audiodeskrypcję, nie na tej zasadzie, że jest ten komentator i jest osoba, tak zwany ekspert, tak, która tam czasami coś powie o różnego typu rzeczach, tylko tutaj powinno być dwóch audiodeskryptorów, z których jeden opisuje to, co się dzieje z piłką, tak? Tak. Czy wokół piłki, co się dzieje,
0: a druga drugi, osoba to, co się dzieje,
3: po prostu patrzy, co się dzieje wokół, tak? I jeśli coś dochodzi do czegoś dochodzi, coś, co jest też ważne do opisania, wtedy jest komunikacja, ten człowiek pierwszy, który opisywał, przerywa, tak? Jeśli nie jest, jeśli jest taka możliwość, przerywa. I druga osoba opisuje to, co właśnie zauważyła, to, co się działo. Tak, i to wtedy byłoby to najbardziej, najlepsze by było, ze względu na to, że jedna osoba nie ogarnie tego, co jest na boisku i tego, co się dzieje wokół boiska.
0: Z tego, co ja
3: tak zwyczajnie.
0: To u nas jest to, taki numer został zrobiony na Legii Warszawskiej, czy się mylę?
3: Powiem szczerze, że nie wiem, bo ja w czymś takim nie uczestniczyłem.
2: Tak, na Legii Warszawskiej, z tego co słyszałam, to tak, dokładnie tak miało być.
3: W każdym razie fajnie by było, żeby było dwóch audiodeskryptorów, takich, którzy by właśnie podzielili się pracą i mogliby, mogliby coś takiego robić. To by był też porządek dla osoby, która słucha takiej audiodeskrypcji, bo przyzwyczajając się do głosu, który opisuje to, co jest zawsze na boisku, co się dzieje na boisku, wiedziałby, że ten audiodeskryptor, jeśli on opisuje, to właśnie to, co się dzieje na boisku, a inny audiodeskryptor mógłby opisywać to, co jest na ławce, no bo, nie wiem, na ławce rezerwowych może tak dojść do jakichś tam rzeczy, które spowodują, że ktoś tam dostanie, załóżmy, czerwoną kartkę albo coś tam, tak? Nie? Albo jeden drugiego stuknie, albo tak jak było na meczu Barcelony z Realem Madryt,
0: że
3: Mourinho włoży palca dla drugiego trenera Barcelony, nie? I to są sytuacje,
1: wiecie, wydaje mi się, że taka audiodeskrypcja to wymagałaby jeszcze większej wprawy, jeszcze większego zgrania tych osób, bo sporo mogłoby być takich sytuacji, w których te dwie osoby, które przeprowadzałyby audiodeskrypcję z różnych jakby punktów widzenia, no to mogłyby sobie zacząć przeszkadzać.
3: Nie, dlatego powiedziałem, komunikacja pomiędzy tymi dwoma osobami, tak? Komunikacja między tymi dwoma osobami musi być i to musi być zespół, bo tutaj nazwijmy ich tak naprawdę zespołem, który będzie pracował
1: cały czas.
3: Jakby wspólny cel, zrobienie jak najlepszej audiodeskrypcji, i oni współpracują, znają, umieją się komunikować w taki sposób, żebyś ty, jako osoba, która słucha tej audiodeskrypcji, nawet tego nie odczuł, że oni tam się skomunikowali i przeszli, jeden zaczął mówić i ten drugi skończył, tak? I
2: czy w ogóle zaprzestał. Jak wszędzie praktyka mistrza po prostu.
3: No tak,
0: mam,
3: i tutaj myślę, że...
0: dwie kwestie odnośnie audiodeskrypcji. Pierwsza, ponieważ zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Londynie już w najbliższy piątek, czy będą strefy kibica, na których będzie uruchomiona audiodeskrypcja, czy tam jakaś możliwość oglądania z audiodeskrypcją na jakichś stronach internetowych? I druga kwestia, już nie związana ze sportem, czy jest, że tak powiem, organ, do którego zgłasza się różne kwestie odnośnie audiodeskrypcji, który po prostu szkoli tych ludzi, ewentualnie jak się nazywa i gdzie się on znajduje.
3: Dobrze, to może ja odpowiem na początek, Basiu, czy ty chcesz?
2: No dobrze, to powiedz.
3: Dobrze, to jeśli chodzi o igrzyska, ja nie słyszałem, żeby była audiodeskrypcja. Mogę spodziewać się tego, że jeśli będzie w polskim radio będą transmisje z Igrzysk Olimpijskich, to przynajmniej w telewizji polskiej może znowu dojść do takich testów, które będą polegać na tym, że na ścieżce, tam gdzie jest audiodeskrypcja, będzie właśnie załączona transmisja radiowa, tak? I wtedy w taki sposób, oglądając niby telewizję, będziemy słyszeć komentarz radiowy.
0: A kiedy były takie testy zasadzie... robione?
1: Teraz w czasie Euro.
3: Tak, ja pisałem o tym. W czasie Euro były takie, w ostatnim tygodniu, czy tam w ostatnich dwóch tygodniach Euro były takie testy prowadzone. Nazywam to testami z tego względu, że my z telewizją cyfrową musimy poczekać przynajmniej do połowy 2013 roku.
0: Do lipca 2013.
3: Będzie to, tak. Kiedy to będzie już faktycznie telewizja cyfrowa będzie miała działać i nie będzie żadnych wyjątków, że my tutaj testujemy i tak dalej. Więc Telewizja Polska na razie przetestowała dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie właśnie podłożenia komentarza radiowego pod ścieżkę tam, gdzie się znajduje audiodeskrypcja. I to wyszło różnie z tego, co widziałem na Tyflosie.
2: Były duże opóźnienia.
3: Tak, ale też i kilka osób. Też kilka osób w ogóle nie mogło tego uruchomić, więc pojawiły się jakieś problemy nadawcze. No i drugi sposób, który był w ostatnich dniach, można powiedzieć, euro uruchomiony, tam nie było komentarza radiowego, tam była udostępniona ścieżka, ścieżka angielska, tak? Czyli w innym języku zupełnie było, był człowiek, ten komentator, i to się sprawdziło, bo to się udało wielu osobom włączyć, więc można powiedzieć, że to się sprawdziło i myślę, że przy najbliższych próbach ta technologia będzie wykorzystywana, ale dalej jakby mamy problem tutaj z osobami, które mogą zrobić, tak? Bo to jest sprawa techniczna, a kwestie merytoryczne to jest już jakby drugi element.
0: Druga sprawa.
3: Który to element nie został jakby rozwiązany, bo w samej telewizji nie ma osób, które potrafiłyby tworzyć audiodeskrypcję, a są tylko osoby, które potrafią komentować, tak, mecze. Jeden lepiej, drugi gorzej.
0: Raczej to drugie, niestety.
2: Ale no, też jest taka rzecz, z której można skorzystać, to jest własna inicjatywa. I chociażby kiedy są tworzone strefy kibica, żeby zgłosić się do organizatorów takich stref i zaproponować im pomoc w dostosowaniu takiej strefy kibica do osób z dysfunkcją wzroku.
0: A gdzie bym się musiał zwrócić, bo już było parę próśb, żeby właśnie zgłaszać moich kolegów i paru osób. Gdzie byśmy się mogli zwrócić, żeby o taką pomoc prosić, prócz organizatorów? Bo jeżeli oni odmówią, to jest problem.
3: Jeśli oni odmówią, to tak naprawdę można zrobić samowolki, prawda? Jeśli w strefie kibica, organizator strefy kibica odmówi zrobienia czegoś takiego, no to możecie zrobić prywatną strefę kibica, czyli w pubie wynająć stoliki, tak? Czy wynająć nawet cały pub i spotkać się i coś takiego, tak, i zrobić coś takiego sobie po prostu w pubie na własne potrzeby, bo różnie to może być.
1: I też na własny koszt, dodajmy.
2: Że w tej chwili, jeśli mamy przeszkolonych jedynie kilka osób do euro i te osoby również dopiero nabywają doświadczenie, to nic im nie stoi na przeszkodzie, byśmy również wdrażali w to inne osoby, które mają jakiekolwiek predyspozycje. Jeśli powiemy, na czym to polega, tak, że audiodeskrypcja ma za zadanie przekazać to, gdzie się znajduje piłkarz, czyli lokalizację, ile metrów od bramki, co robi, jak gra, tak? Te wszystkie, jeśli przekażemy tej osobie wszystkie zasady, jak gdyby tworzenia audiodeskrypcji do meczu, to ta osoba jest w stanie też nabywać praktykę, tak? Identycznie jak każdy, kto obecnie skończył to szkolenie, to również osoby, którym przekazujemy zasady i one wykazują się na tyle tą empatią, że rozumieją, że muszą cały czas iść za piłką, śledzić tą piłkę, pokazać osobie niewidomej, gdzie ta piłka jest i kto jest przy niej, jaki jest wynik, jaki jest czas meczu, to można powiedzieć, że też nie ma problemu, tak, że możemy zorganizować własne takie spotkania, jeśli chcemy na przykład ze znajomymi, którym też to się przyda albo będą chciały tego słuchać i zwyczajnie we własnym gronie odbierać te widowiska sportowe.
1: Mhm. To w takim razie jeszcze tam było jedno pytanie z swojej strony i ja myślę, że przejdziemy do następnych tematów za chwileczkę, bo dopiero jesteśmy na drugim temacie widowisk sportowych, a jednak jeszcze mamy tu do omówienia co nieco, więc czy można się jeszcze do kogoś zwracać oprócz organizatorów, tak? Czy jeszcze ktoś jest władny?
2: Na pewno do władz miasta. Władze miasta z pewnością mogą pomóc. To nie jest ktoś, kto od razu zamknie drzwi. Warto zatem chodzić do takich instytucji, chociażby jak władze miasta, wojewoda, marszałek. Warto też skorzystać z fundacji, jeśli jakiekolwiek fundacje istnieją, stowarzyszenia działające chociażby na rzecz rekreacji, sportu. Warto je do tego też zachęcać. Tak? Czy dla niewidomych cross, gdyby istniał w takiej miejscowości?
0: Również będę miał obóz najbliższy z crossu właśnie spotkanie, więc...
2: Myślę, że to jest właśnie kwestia tego, żeby jeśli cross się zainteresuje, to jako organizator może się zająć całą tą otoczką, tak, tymi formalnościami, bo jednak osobie prywatnej jest dużo gorzej, niżeli stowarzyszeniu, fundacji, czy jakiejkolwiek innej organizacji, która już ma pewien statut prawny i może się posługiwać innym statutem, tak.
0: Czyli zwracać się do pana prezesa, pana Krzysztofa Bendyckiego, tak, Krosu?
2: Myślę, że warto. Myślę, że jak najbardziej warto wykorzystać te możliwości, które mamy. Czy też właśnie będzie CROSS, czyli sama organizacja, która działa na rzecz osób niewidomych, czy też jeśli nawet nie ta organizacja, to inna, która również działa na tej samej, na tym samym obszarze, tak? Czyli na rzecz rekreacji i sportu.
3: Ja bym zachęcał na samym początku, bo pewnie z takim czymś się spotkacie, z pytaniem, ile tak naprawdę osób jest zainteresowanych, żeby zobaczyć. Może nawet właśnie spróbować najpierw w mniejszym gronie coś takiego przeprowadzić i później po prostu z większą grupą pójść właśnie, czy to do CROSS-u, czy do innej instytucji, aby coś takiego spróbować rozruszać, bo jeśli nawet sam pójdziesz do takiego CROSS-u, to możesz być...
0: na przegranej pozycji.
3: No tak, tak, a jeśli coś takiego...
0: Pójdziemy gronem, to bardziej pomysł
3: tak,
0: przejdzie.
3: Tak, tak, tak. I to jest szansa na to. Ty też wspomniałeś na samym w ogóle początku, bo ja skupiłem się na widowiskach sportowych, ale powiedziałeś o też dosyć ważnej rzeczy, a mianowicie wchodzeniu z audiodeskrypcją w dialogi. I tutaj można powiedzieć, że jakby zdefiniowanie tego, co jest tak naprawdę problemem, będzie dosyć trudne z tego względu, że po pierwsze, nie wiadomo, jak został pierwotnie zrobiony skrypt audiodeskrypcji, czyli tak jakby wersja tekstowa tej audiodeskrypcji, która ma być przeczytana. A druga znowu kwestia to jest już jakby producent tego wszystkiego, tak? Czyli jakbyś studio nagrań, w którym ta audiodeskrypcja została nagrana. I tak, jeśli nawet zostanie zrobiona dobrze audiodeskrypcja, ten człowiek, który zrobił audiodeskrypcję, zna się i naprawdę zrobił to perfekcyjnie, idzie taki skrypt do nagrania do studia, które nie ma doświadczenia, albo w ogóle lektor, który ma czytać taką audiodeskrypcję, nikt go nie nauczył czytania audiodeskrypcji. Ja do tej pory czytał na przykład ścieżki dźwiękowe, ścieżki dialogowe w filmach, prawda? Czy jeszcze jakieś tam, nie wiem, audiobooki czytał i jemu ktoś daje skrypt audiodeskrypcji do czytania, no to on czyta to w taki sam sposób, jakby czytał książkę albo właśnie taką ścieżkę dialogową, a to już jest błąd, bo w taki sam sposób się nie czyta. I
2: też
3: pojawia się problem.
2: Powiemy w kolejnej części, kiedy będziemy mówić właśnie o produkcjach audiowizualnych.
0: Dobrze, no to bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych kwestii i życzę mi
1: dziękuję Ci również, Mateuszu, za telefon. Do usłyszenia i ja przypomnę namiary kontaktowe do nas, do studia Radia N. Telefon 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Przypominam, że dziś rozmawiamy o audiodeskrypcji i za chwileczkę do tego tematu wrócimy, bo teraz odrobina muzycznego wytchnienia. To jest cały czas audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat audiodeskrypcji, różnych, bo różne wydarzenia i różne rzeczy można audiodeskryptować, bo się dowiedziałem, że tak się powinno to wymawiać. Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński to moi dzisiejsi goście. Można do nas także dzwonić oczywiście. 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. To jest nasz login. I z tej okazji, czyli z możliwości dodzwonienia się do nas, skorzystał Olaf. Witaj, Olafie.
4: Witam wszystkich serdecznie.
1: Słuchamy
4: tak, audiodeskrypcja jest bardzo przydatna i tutaj było wspominane o serialu Rancho na stronie Telewizji Polskiej. No ja próbowałem włączyć i się mi nie dało. I to nie tylko Widowice ma problem, bo NVDA najnowszy 2012 również ma problem tam z jakimś pozyskaniem praw do treści. Oglądałem ostatnio film, Polski Związek Niewidomych podłożył audiodeskrypcję pod Bitwę Warszawską i było właśnie dobrze to zrobione, dlatego że jedna osoba zajmowała się opisem, to co było na ekranie, a druga osoba czytała dialog. No i to było bardzo dobre takie podzielenie tej audiodeskrypcji. Ale teraz więcej stacji, jak zauważyłem, planuję coś takiego zrobić. Już TVN wiem, że podłożył do niektórych seriali dla niedosłyszących napisy. a jedynka właśnie zrobiła pod Rancho, tylko jakoś nie można tego, ja nie mogę tego odtwarzać i nie wiem, czy to, bo w telewizji tego nie ma z audiodeskrypcją.
2: NVDA używam... Tak jak jest to w instrukcji, bo jest instrukcja na stronie TVP, jak wejdziesz w dostępność, jest tam coś takiego właśnie, jak co należy zrobić przy programu Window Eyes, natomiast możesz spróbować to samo zrobić w przypadku NVDA. Być może to zadziała.
4: No, ale to chyba to trzeba płacić za to, czy nie? Na TVP.pl? Za teren, za serial?
2: Nie, na ITVP nie. Się nie płaci. Jeśli posiadasz kody pozyskane chociażby właśnie z Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, to za pomocą tych kodów jesteś w stanie pozyskać licencję do odtwarzania praw, bo te kody są dopiero odczytane prawidłowo, jak jest wyłączony program odczytu ekranu, czyli Window Eyes, jeśli mówisz, to być może tak samo jest właśnie przy NVDA. Natomiast co do tego problemu, o którym mówisz, to znaczy problemu, może o samej audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, to warto też rozdzielić, czym jest audiodeskrypcja, a czym jest lektor czytający dialogi. Że to nie jest jak gdyby podzielenie audiodeskrypcji, a tak to wygląda w filmach chociażby obcojęzycznych, albo gdzie jest kilku lektorów, tak? Bo mamy ścieżki w filmie, mamy ścieżki dialogową, efekty dźwiękowe i mamy jeszcze dodatkowo audiodeskrypcję. Przy czym dialogi może czytać zarówno lektor polski, można słyszeć dialogi w języku oryginalnym, tak, w języku, który na przykład jest to język angielski, lektor polski i jeszcze dodatkowa audiodeskrypcja polska. Jest taka zasada przy udostępnianiu tych filmów, żeby w tym przypadku każdy czytał coś innego. W przypadku chociażby filmu Katyń, kiedy były napisy, to napisy zupełnie czyta też inny lektor niż czytał audiodeskrypcję. To dzięki temu osoba niewidoma jest w stanie zorientować się, kto co mówi, tak? Czy jest to dialog, czy jest to audiodeskrypcja, czy może też odczytywane są napisy. Podobnie jeśli mamy w filmie lektorów mężczyzn, to dobrze, żeby chociażby audiodeskrypcję czytała kobieta. Jeszcze bardziej wtedy możemy odróżnić, czym jest audiodeskrypcja, a czym jest dialog.
4: No tak, ale tutaj właśnie bardzo fajnie, że jest pomyślane o audiodeskrypcji, bo to ułatwia. No i tutaj ciekawe, czy większe stacje prywatne podejmą się audiodeskrypcji, bo dobrze byłoby
1: stacje
4: też,
1: prywatne będą miały obowiązek podjęcia się obowiązek. Tego tematu.
2: Każdy
1: już
2: mają.
4: Tak, tylko że... Tak, bo też czytałem, ale mi chodziło w tym sensie, że no, bardziej to udostępnią, bo na przykład w internecie jest dostępne tylko TVP, prawda? Audiodeskrypcja od Rancho i...
1: No tak, to już jest kwestia kanału komunikacyjnego, bo przepisy mówią o programie telewizyjnym i o tym, co tam ma się znajdować, a czy te stacje udostępnią to na innych kanałach, tak jak chociażby, no nie wiem, Polsat ma swoją IPLE, która zresztą no, w wersji na PC jest praktycznie w ogóle niedostępna, w wersji na iOS jest z tym lepiej, natomiast no, tak czy inaczej jest to aplikacja posiadająca z problemami.
2: Ale jest taka też platforma IPLEX, na której są udostępnione również filmy dokumentalne z audiodeskrypcją, które były emitowane na przykład na festiwalach.
1: I to jest, Basiu, darmowa, czy płatna ta platforma IPLEX?
2: Nie, to jest też darmowa, tylko potrzebny jest program Alplayer i w tym momencie, kiedy wejdziemy, co prawda są tam problemy z tą stroną, bo ona nie jest taka też przyjazna, niezbyt dostępna, ale ogólnie jesteśmy w stanie dzięki właśnie programowi Alplayer odtwarzać film z audiodeskrypcją. Są to filmy dokumentalne, również powinny być podpisane, o ile dobrze pamiętam, to była taka informacja, że film jest z audiodeskrypcją.
4: Adres mogłaby pani podać?
2: Iplex.pl?
1: Przez X.
3: Tak, Iplex.pl. Jeszcze bym proponował wejść na stronę właśnie fundacji audiodeskrypcja.org.pl i tam przykłady audiodeskrypcji są także bezpośrednie łącza do filmów przyrodniczych z audiodeskrypcją. Też myślę, że warto się zapoznać z tymi filmami, bo to urozmaicenie tego...
2: Tam są trzy filmy.
3: Tak, urozmaicenie tego na co możemy na co dzień tak oglądać, czyli jakieś tutaj komedie, czy horrory, czy jeszcze inne rzeczy, chociaż może bym chciał, żebyśmy na co dzień mogli coś takiego oglądać.
1: Jeśli horror z audiodeskrypcją, to brzmi ciekawie, Tomku.
3: Tak, czasami jak się słucha audiodeskrypcji zrobionej do filmu komediowego, to jest horror w słuchaniu właśnie tej audiodeskrypcji i mamy dwa w jednym.
4: Horror nie potrzebny już audiodeskrypcji w takim razie. Mamy horror w komedii.
1: Dobrze, Lafie, tutaj... to ja ci w takim razie dziękuję już za telefon póki co, także do usłyszenia, bo z tego co wiem, to tam jeszcze się co niektórzy do nas też próbują dodzwonić, aby jeszcze przecież no, warto by było, żebyśmy poszli dalej z naszym tematem głównym. Tak. I tak skoro tak się zaczepiliśmy o audiodeskrypcję w ogóle filmów i tego typu widowisk, to może pójdźmy dalej tym tematem, bo w końcu no, trochę się wokół tego też dzieje, chociażby kwestie kinowe na przykład.
2: Ja właśnie proponowałabym zacząć od kin, bo to też jest ciekawe, że kina, tak jak powiedzieliśmy, rok 2006 to był początek z kinem Pokój w Białymstoku i filmem Statyści. Następnie też rozpoczął się projekt w Warszawie, Kino poza ciszą i ciemnością, który jest realizowany przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. I w ramach tego projektu również odbywają się seanse. Są również inne powstające nowe organizacje, które również zajmują się upowszechnianiem audiodeskrypcji, zarówno chociażby we Wrocławiu, czy też w Krakowie. Również w Poznaniu też są organizacje działające na rzecz niewidomych, ale które również zajęły się audiodeskrypcją i one organizują te seanse. Są organizowane w różny sposób, bo tak jak Tomasz wspominał, i myślę, że zaraz jeszcze wspomni o sprzęcie, to ja tylko dodam, że może być zarówno audiodeskrypcja, którą usłyszymy na żywo i będą ją słyszeć wszyscy, lub też audiodeskrypcja, która jest przekazywana przez nadajnik i odbiornik, tak? Na sali jest zawieszony nadajnik, natomiast osoba przychodząc do kina otrzymuje odbiornik i ten odbiornik posiada słuchawkę. Najlepiej jak jest to pojedyncza słuchawka, dzięki czemu osoba niewidoma ma bardzo dobry dostęp do tego, żeby słyszeć dodatkowo to wszystko, co się dzieje zarówno w sali, ale także z głośników, same dialogi, same efekty dźwiękowe, że jednak to nie jest te ucho stłumione przez słuchawkę. I w ten sposób też jest odsłuchiwana, że nie przeszkadza to osobom widzącym. Obecnie jest trochę kin w Polsce, które te seanse stosują z audiodeskrypcją. Jaki jest problem? Problem jest taki, że niestety nie mamy dostępu do oferty bieżącej. Nie ma jeszcze ani jednego kina w Polsce, które by stosowało audiodeskrypcję zwyczajnie, tak jak każda osoba widząca idzie do kina, wybiera sobie seans i może ten seans oglądać. To niestety takiego kina nie ma, żeby wybrać sobie film, który chcemy i to na przykład dzisiaj i na ten film iść i móc go obejrzeć z audiodeskrypcją. Takiej przyjemności nie możemy skorzystać. Co do samych kin, to w Warszawie Kino Muranów takie filmy wyświetlało, tak samo na przykład Mazowieckie Centrum Kultury, we Wrocławiu Centrum Kultury Wrocław Zachód, gdzie również ma sprzęt i to sprzęt bardzo dobry, który też umożliwia właśnie odsłuchiwanie audiodeskrypcji, te seanse odbywają się również, wprowadzane są spektakle. W Krakowie wiem, że było to Kino Rotunda, gdzie już kilka seansów się odbyło, także filmy dokumentalne w kinie Agrawka, w Łodzi Kino Charlie i jeszcze był Elbląg, chociaż kina nazwy nie pamiętam. Rozpoczął się taki projekt również w Słupsku, Między Słowami, i Kino Rejs, to jest w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Myślę, że same informacje co do kin, które kina stosują audiodeskrypcji, bo w Poznaniu jest na przykład Kino Muza, warto szukać chociażby w internecie, tak? Wpisać seans z audiodeskrypcją i daną nazwę miasta i poszukać, czy w ogóle w naszym mieście coś takiego istnieje, bo nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć, nie usłyszymy informacji o tym lub nawet na stronie nie znajdziemy takiej informacji, co się często okazuje, że o tym niestety organizatorzy zapominają, o docieraniu do samych zainteresowanych, bo byliśmy na spotkaniu z władzami zarządzającymi kulturą w naszym mieście i podstawowym zarzutem, dlaczego nie chcą udostępniać instytucji, było to, że jest tak małe zainteresowanie. Ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że niestety informacja do tych osób nie dociera, tak? Bo przede wszystkim dociera informacja do osób widzących, bo jest w radio, w telewizji, ale sama informacja o widowiskach, o wydarzeniach z audiodeskrypcją niestety często jest pomijana. Te wydarzenia nadal mają charakter taki specjalny, chociażby tak jak w kinie w Poznaniu, gdzie nie są to seanse otwarte, a seanse specjalne, gdzie są zapraszane na przykład WTZ-y, czyli warsztaty terapii zajęciowej, wszelkie osoby z różnymi niepełnosprawnościami i dalej nie mamy tej integracji, która jest ideą, jak gdyby audiodeskrypcja, właśnie ta audiodeskrypcja przyświeca tej integracji, żebyśmy mieli dostęp powszechny i otwarty, a nie wiecznie właśnie te seanse byłyby zamknięte i specjalnie organizowane, również w kinie Bajka w Lublinie. Wiem, że seanse również się rozpoczęły.
1: Mamy, zdaje się, kolejny telefon. Tym razem ja się do nas dodzwonił. Witamy serdecznie. Halo?
5: Halo, halo.
2: Słychać, Jana.
1: Halo, witamy.
5: Słychać mnie, czy nie słychać?
1: Słychać doskonale.
5: Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, nie chciałbym, żeby tak się zrobiło trochę smutno, ale wydaje mi się, że problem tak naprawdę zaczyna być takim problemem ogólnokrajowym, systemowym. To znaczy, że oprócz audiodeskrypcji, która jest takim elementem dostępu do kultury, właściwie wydaje mi się, że jeżeli tego za pomocą jakiegoś lobbingu nie wynegocjujemy systemowo, to właściwie tą walkę przegramy, bo zawsze będą grupy, które społecznie na jakimś tam małym, lokalnym rynku by miały na to jakieś pomysły. Tak jak pani to powiedziała wcześniej, że można pójść do pubu, spotkać się i ktoś tam może tam nam opisać. Prowadzący audycję podał, że na własny koszt. Wydaje mi się, że jeżeli się nie stworzy jakiegoś takiej dużej grupy wsparcia, to się rozmyje. Jedno kino się zgodzi, drugie się nie zgodzi. Zresztą tak samo jak, proszę zauważyć, wracając do niedawnych mistrzostw świata w piłkę Europy, w piłkę nożną, które były w Polsce, że ludzie niepełnosprawni złożyli bilety, znaczy zapotrzebowani na bilety, wylosowali bilety, a potem się okazało, że z przyczyn do tej pory niewyjaśnionych osoby niepełnosprawne tych biletów nie dostała, przynajmniej część. Media bardzo gładko nad tym przemknęły. A były takie notki w TVN, ja sam osobiście taką notkę widziałem. Natomiast tak jakby ja nie odnotowałem dalszego ciągu, choć jestem takim dosyć, bym powiedział, wiernym obserwatorem tego, co się dzieje w kraju. Także nie chciałbym pozwalać Państwa entuzjazmu, bo sam wszystkie takie projekty popieram, bo czym więcej dla nas jest rzeczy dostępnych, tym nam się łatwiej żyje. Ale no jakoś tak, nie wiem, taki trochę pesymizm
2: ja przeze mnie przemawia. Ja bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji, bo myślę, że wprost przeciwnie. My jesteśmy również za systemowym rozwiązaniem, tyle że wiem, że nie zawsze jest to możliwe od razu, tak? My staraliśmy się na przykład o telewizję, żeby w telewizji zaistniały usługi dostępu, to nam się udało, tak? W ustawie już znalazły się te usługi dostępu. Kina cyfrowe, również będzie ustawa. Proponuję wszystkim, nawet słuchaczom, osobom niewidomym, które nawet jak się dowiedzą z innych źródeł, żeby w takich konsultacjach społecznych brały udział, bo dzięki tym konsultacjom jesteśmy w stanie zgłosić taką potrzebę. I właśnie poprzez konsultacje społeczne różnych ustaw, między innymi dotyczącymi cyfryzacji kina, o co się również staramy i cały czas jak gdyby to monitorujemy, żeby kina miały audiodeskrypcję, żeby były udostępnione. Samo Ministerstwo Kultury jest otwarte na ten problem i często z Ministerstwem Kultury się kontaktowaliśmy już nie tylko w dziedzinie chociażby kin, teatrów, ale także w przypadku muzeów, bo niestety nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało, że ta machina jest taka szybko działająca, że wystarczy tylko zgłosić i to się dzieje, tak? Dlatego też podaję na przykład osobom prywatnym, żeby działały też w ramach swoich możliwości w różnych organizacjach, fundacjach, organizowały to same, chodziły do kin, bo często nawet same kina nie wiedzą, tak? Jeśli na przykład jest poparcie ze strony organizatorów, to jest bardzo dużo, bo w przypadku telewizji myśmy mieli na początku, jeśli zaczęliśmy działania w roku, pierwsze maile wysyłaliśmy w 2007-2008 do różnych właśnie władz, do ministerstwa, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otrzymywałam naprawdę bardzo różne odpowiedzi. Niektóre były bardzo nieprzychylne, nie chciano tej usługi w ogóle widzieć, ani jej dopuszczać do świadomości. Niektóre były otwarte, ale wskazywano mi, że sama dyrektywa medialna, która jak gdyby przekazywała do implementacji usługi dostępu, miała jedynie zachęcić nadawców, a nie im to nakazać. Myśmy już z naszego doświadczenia wynikało, że jeśli nie będzie nakazu, no to zachęta nic nie da, tak? Oto biliśmy się, można powiedzieć, bardzo długo, żeby jednak to nie było jedynie zachętą i wskazaniem, że coś takiego istnieje, bo nikt by tego nie zrobił i zresztą chociażby z TVN-u można znaleźć to w internecie, informacje od samych nadawców, którzy na początku sprzeciwiali się wprowadzeniu w ogóle usług dostępu, że to jest zbyt duże obciążenie, że to są dodatkowe środki i bardzo mi się podobała odpowiedź, jaką otrzymali nadawcy, którzy blokowali jak gdyby wejście usług dostępu, że osoby niepełnosprawne, osoby niewidome są takimi samymi odbiorcami jak osoby widzące i to należy im zapewnić. To nie jest jakiś wydumany problem, tylko jest to rzeczywiście duży problem dostępu do telewizji, tak? Dostępu do informacji takiej, jaka płynie z samej telewizji.
1: Tym bardziej, że ja jeszcze zapytam od razu przy okazji o jedną rzecz. Polska to nie jest jedyny kraj, w którym coś takiego jak materiały z audiodeskrypcją w telewizji jest to nakazane ustawowo. My nie jesteśmy jedyni. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania to przecież też nie zrobiły tego wszystkiego z własnej przymuszonej woli.
2: Stany Zjednoczone jeszcze mają z tym duże problemy, żeby to się ukazało w telewizji jako usługa powszechna. My, można powiedzieć, jesteśmy bliżej Anglii, w tym, że to już się weszło do ustawy i obecnie były prowadzone konsultacje kolejne, żeby uszczegółowić, bo myśmy precyzowali zapisy, lecz te zapisy w ogóle na początku były bardzo trudne do wdrożenia. Pierwsze głosowanie podczas właśnie głosowania ustawy medialnej odrzucano, prawda? Odrzucano w ogóle usługi dostępu, wprowadzenie usług dostępu. Myśmy robili pokazy chociażby w Krajowej Radzie dla senatorów, czym jest audiodeskrypcja, żeby każdy mógł to zobaczyć, poznać i zrozumieć. Także staraliśmy się już od samych władz, żeby te władze dowiedziały się. Ciężkie rozmowy były z panią Katarasińską, która była odpowiedzialna za komisję medialną, która zajmowała się jak gdyby wdrożeniem ustawy i podniosła, że za chwilę się zgłoszą osoby chociażby bezdomne, matki samotnie wychowujące dzieci, narkomani i też powiedzą, że chcą mieć dostęp. Można powiedzieć, że to jest brak zrozumienia całkowity dla tej idei, dla tego, czym jest dostępność telewizji dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną, bo myśmy starali się zarówno usługi tak, dostępu, zarówno audiodeskrypcja dla osób niewidomych, osób słabowidzących i ociemniałych, napisy dla niesłyszących, które już były, ale to również nie jest dostęp powszechny, tylko bardziej tworzony przez niektóre telewizje, chociażby TVP, które jest telewizją, która ma misję, jest telewizją publiczną, i także język migowy, który zupełnie nie był stosowany, a teraz dzięki temu, że to się znalazło w ustawie, ten język migowy ma się znaleźć, tak? I to u wszystkich nadawców, nie tylko nadawcy powszechnego, ale także tych nadawców komercyjnych.
1: Jeszcze cały czas naszego słuchacza mamy na linii właśnie, jeszcze słuchamy.
3: Jedną rzecz powiem o mediach i zauważeniu tego problemu przez media. Niestety, ale media mało się interesowały i interesują się nadal takimi rzeczami. Ja przed Euro próbowałem zainteresować redakcje sportowe dużych telewizji problemem właśnie braku dostępu do audiodeskrypcji, no bo spodziewałem się tego, wiedząc o tym, że nie ma osób, które by potrafiły tworzyć audiodeskrypcję, że będzie z tym problem. I wysyłałem takie maile, nawet dzwoniłem tam do tych redakcji sportowych z prośbą o to, żeby się ktoś zajął, tak? No bo wtedy były różnego typu możliwości na to, żeby jakoś presję wywołać. Niestety w redakcjach sportowych ten problem, znaczy nasz problem, można powiedzieć, zupełnie został zlekceważony i nie był brany pod uwagę. Mówiono o, nie wiem, kwestiach bezpieczeństwa, tak, na stadionie Lecha Poznań, załóżmy, kiedy ja też zwracałem uwagę w tamtym czasie na to, że osoby niewidzące, właśnie jeśli jest problem bezpieczeństwa, to tak samo osoby niepełnosprawne, które przecież miały mieć niejako zapewnione swoje miejsce na takim stadionie, będą miały problem z wyjściem z takiego stadionu, ale pierw nawet będą miały problem z uczestnictwem w takim wydarzeniu, no to nie słyszałem żadnej informacji, medialnej, żeby ktoś się podjął tego tematu, tak, pokazania tego. Ja tylko pamiętam informacje medialne o tym, że tam w Krakowie był właśnie przed Euro jakaś audiodeskrypcja, że we Wrocławiu była audiodeskrypcja i podczas samego Euro znowu cicho, tak, więc no, tutaj myślę, że ten problem jest, to znaczy w ogóle kwestia audiodeskrypcji, gdziekolwiek ona by nie była, jest trudno nawet nagłaśniać medialnie, z tego względu, że to nie jest już też temat taki topowy, tak jak możemy zauważyć. I myślę, że jedyną dojścia do sukcesu dla nas, żeby tej audiodeskrypcji było więcej, to jest właśnie ta praca, nasza praca u podstaw i też na pewno wspólna praca, bo zgodzę się z tym, że to, co pan powiedział, żeby stworzyć coś ustawowego, tak? Tylko tutaj do stworzenia czegoś ustawowego trzeba dużo więcej osób, dużo więcej organizacji. My już to przeszliśmy jako Fundacja Audiodeskrypcja, przeszliśmy to już, jeśli chodzi o właśnie o telewizję, o której Basia wspomniała. Wiemy, z czym to się wiązało i myślę, że teraz dla nas takim teraz jest dla nas taki czas, żeby się zmobilizować, a zaatakować z tą całą inicjatywą właśnie pod koniec obecnego rządu, tak? Kiedy będzie się kończyła kadencja Sejmu, wtedy posłowie są bardzo, bardzo chętni, żeby różnego typu rzeczy robić dla nie tylko niepełnosprawnych i to liczą na to, że przyniesie to dużo punktów. Ja myślę, że też jakąś nadzieją dla nas jest konwencja ONZ-u, która została ratyfikowana przez Polskę, bo w konwencji ONZ-u jest mowa o dostępności także kultury dla osób niepełnosprawnych i tutaj...
2: Tak, i też sam projekt jeszcze ustawy o niedyskryminacji, który był, co prawda poległ. Myśmy również tam zgłosili, że audiodeskrypcja i dostęp do kultury, dostęp do wydarzeń sportowych, widowiskowych, to powinno być stałe, to powinno być powszechne, tak? Nie powinniśmy o to sami chodzić i każdego przekonywać, bo niestety naprawdę już dużo sił straciliśmy na tym, żeby do każdej instytucji zapukać i jednak, żeby ta lawina ruszyła, a żeby to właśnie było ustawowe. I mimo wszystko, że zgłaszaliśmy te nasze zapisy, to te niektóre ustawy po prostu zwyczajnie nie weszły w życie, tak? Nawet nie przyjęto ich do dalszych prac.
1: Więc tak to wygląda jeszcze bo jeszcze mamy tego, bo jeszcze mamy słuchacza cały czas na linii, więc może jeszcze pan Jan chciałby coś dodać do tego, czy po prostu zwolnimy łącze? Halo?
2: Już chyba zwolniłem.
1: Chyba już pan Jan nie miał więcej do powiedzenia w tej kwestii.
5: Halo,
1: więc...
5: jestem?
1: O, jesteśmy, no, to słuchamy.
5: Mikrofon zablokowałem. Proszę państwa, ja nie mam takiej naiwności, że wierzę, że to się uda zrobić szybko, ale też proszę pamiętać, że my mamy takie tendencje do takich rozwiązań trochę protetycznych i to, co powiedział poprzednio słuchacz, że na stronie Telewizji Polskiej były do pobrania seriale, kilka serii z audiodeskrypcją, samo ich pobranie nie było rzeczą banalną. Może dla mnie może nie było specjalnie trudne, aczkolwiek ja patrzę na to przez pryzmat takich użytkowników, którzy mogą mieć z tym problemy, więc ale generalnie Telewizja Polska odtrąbiła sukces, więc tak jakby ilość tych, no i wszyscy byli szczęśliwi, że oczywiście tu dla niewidomych macie, proszę bardzo, zobaczcie, tak? Ale mam wrażenie, że ten, kto tą stronę tworzył dla osób niewidomych, no, zresztą w ten projekt była dosyć energicznie Biblioteka Centralna Polskiego Związku zaangażowana, bo i nawet byli dystrybutorem jakichś tam kodów jednorazowych,
2: tak,
5: które tam miały działać długo i wiecznie. Więc generalnie mam takie wrażenie, że tak jakby to się odbyło gdzieś tam poza nami, no, czyli nikomu nie chcę żadnych zarzutów stawiać, natomiast z punktu widzenia użytkownika, tak jak mój poprzednik powiedział, że tak jak pani powiedziała, za pomocą tych trików różnych można to było wyssać, przepraszam za taką terminologię może nieprofesjonalną, ale tak naprawdę tych problemów będzie coraz więcej dotyczących osób. To nie tylko jest kwestia audiodeskrypcji. No to już dobrze, ja już nic nie mówię, żeby było miło w studiu, aczkolwiek naprawdę te problemy się dopiero do nas zbliżają. Tak jak góra lodowa do tego.
1: Ale w studiu jest miło, a każdy głos w dyskusji jest ważny. Dobra, naprawdę.
2: Ja pani Janie, panu naprawdę bardzo dziękuję za ten głos, ponieważ on też pokazuje, że jesteśmy na początku, tak? Że nie możemy przyjąć, że wszystko jest dobre. To tak podobnie jak była dyskusja o dostępności, co jest dostępnością. Podobnie jest, co jest audiodeskrypcją. audiodeskrypcją i dostępnością do tej audiodeskrypcji. Owszem, są nadawcy, którzy będą mówić o tym, że upowszechniają, udostępniają już filmy, ale sam dostęp do tych filmów, tak, sam sprzęt. Nie możemy zapominać o sprzęcie, nie możemy zapominać o ludziach, którzy do tego mają bardzo utrudniony dostęp. Nie wiem, dlaczego stało się tak, ja często pisałam, jeśli tylko dostawałam informacje od ludzi niewidomych, że film jest problem z pozyskaniem licencji, pisałam do telewizji. Uzyskiwałam odpowiedzi od redakcji, że problem jest rozwiązywany, że sprawdzają to osoby niewidome z Biblioteki Centralnej PZN-u i one potrafią to pozyskać. I tutaj mamy niesamowitą rzecz, że część środowiska mówi jedno, część mówi drugie. Podobnie jest chociażby z osobami, które tworzą audiodeskrypcje. My często mówimy o jakości, że dzięki audiodeskrypcji jestem w stanie widzieć, tak? To dla mnie bardzo dużo. Ja to odbieram bardzo osobiście, być może nawet zbyt emocjonalnie, ale ja dzięki temu naprawdę widzę. Jeśli ktoś mówi, że wystarczy jedynie dostęp, a nieważna jest jakość, to też to jest dla mnie złe. Natomiast w przypadku, kiedy tak jak w na przykład ITVP, nie jestem w stanie obejrzeć tych filmów, a jest ich sporo, bo to są seriale nie tylko Ranczu, Twierdza Szyfrów, Londyńczycy, Biała Sukienka, Boża Podszewka i innych jeszcze trochę, więc w tym przypadku można powiedzieć, że ta dostępność jest dla mnie w ogóle niepotrzebna, kiedy ja nie mam do nich dostępu. Tak?
5: A to jest przynajmniej ten sam problem.
2: Do której...
5: tak? Przepraszam, mogę? To jest ten sam problem, który mamy z polskim radiem. Państwo nadajecie w standardzie MP3 jakimś tam bitrate'cie i na każdym telefonie komórkowym, który ma Symbiana i który mówi, każda osoba niewidoma nawet w jakimś gdzieś tam w dowolnym zakątku, że tak powiem, naszego kraju może tego słuchać, prawda? A polskie radio nadaje w formacie własnym tam jakimś, tam, znaczy ma własnym Microsofta, tak? Którego oczywiście telefony komórkowe nie wspierają, a te programy, które tam jakoś go obsługują w telefonach komórkowych, to znowu milczą z gadaczami jak zaklęte. Także no, tych przykładów możemy mnożyć w nieskończoność, tak jak pani mówi w tych serialach, tak? Jest
2: ale
5: niestety
2: ja bym
5: tak,
2: bardzo
5: jak
2: pana
5: jest.
2: Prosiła nawet o takie opinie, tak? Nawet na stronie jest kontakt, żeby tam się dostać do tej redakcji. Czy jeśli państwo nawet będziecie do nas wysyłać jakiekolwiek uwagi, opinie, ja często o to proszę, natomiast proszę uwierzyć, te uwagi nie są przesyłane. Nikt nie wie, bo często na przykład
3: oczywiście.
2: Od audiodeskryptorów słyszymy tak, bo w środowisku niewidomych jest tak, czy też niesłyszących, że oni sami nie wiedzą, czego chcą. I oni zaczynają tworzyć coś, byle jak, byle to było, bo znajdą takiego, który ich poprze, drugi ich skrytykuje i tak po prostu to się wszystko rozpływa. Jeśli my sami nie mamy jednego głosu środowiska i jest to tak rozbieżne, że jeden powie, że wszystko jest w porządku, tak jak chociażby w przypadku kodów, dzięki którym miało się możliwość pozyskiwania licencji, teraz tego nie ma, albo jest to bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić, to w tym przypadku niestety będziemy odbierani bardzo źle, bo jednemu będzie dobrze, drugiemu będzie źle i każdy będzie robił swoje.
5: Dobrze, ja się wyłączam. Generalnie głos mam jakoś tam zbieżny, tak? Musimy walczyć tak, twardo o swoje, taka jest rzeczywistość i tak jakby...
3: A niech pan do nas napisze, panie. Na audiodeskrypcja.pl jest kontakt...
5: To już może po wakacjach, dobrze?
2: Dobrze, ale zapraszamy.
5: Dziękuję ślicznie, do widzenia.
3: Ale prosimy o kontakt.
1: Dziękujemy, do usłyszenia i oczywiście czekamy na kolejne telefony 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Czy jeszcze coś o kinach możemy powiedzieć a propos sprzętu? Czy jeszcze coś warto by było?
6: Ja bym się jeszcze zapytał.
1: O realizacji...
6: Tak, troszeczkę tego.
1: No to słuchamy cię, Tomku, słuchamy.
6: Tak.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: To jest takie karamba.
2: Tomasz Bilet i realizator.
6: Tak, dokładnie. Jest, tak jest, realizator się pyta. Słuchasz, realizator. Ja mam takie pytanie, czy ktoś na przykład wpadł na jakiś pomysł, czy to było jakkolwiek dyskutowane, no bo jest kilka programów odtwarzających filmy, to znaczy na to chodzi o jakiś tam specyficzny target, czyli słuchanie powiedzmy gdzieś tam przez komputer, w internecie gdzieś tam. Parę programów do odtwarzania filmu ma taką funkcję, żeby napisy w filmach czytać syntezatorem mowy i żeby w napisach audiodeskrypcję wkładać.
2: Tak, to też
3: zostało
2: był
3: to,
2: taki pomysł.
3: Mogę powiedzieć, Basiu? Tak. Zostało to wprowadzone na przykład w Klango, bo w ogóle no, lat temu chyba 5, jak rozmawiałem z Maciejem Muszytowskim, wpadliśmy na taki właśnie pomysł, aby spróbować, bo zależało nam na tym, żeby upowszechniać jak najbardziej audiodeskrypcję, prawda? I tutaj problemem, częstym problemem było na przykład nagrywanie i udostępnianie tego gdzieś tam dalej. I padliśmy na taki pomysł, żeby właśnie żeby napisy posiadały audiodeskrypcję. Klango chyba od 2 lat, a to... na pewno od roku, posiada taką funkcję, tyle że co mi Maciek kiedyś napisał...
6: To znaczy to, programy że... są, tylko nie... kwestia jest taka, czy ktoś robi takie filmy, albo czy ktoś się jakoś tym jakoś zwraca na to uwagę,
2: to
6: czy ktoś coś próbował.
2: Jest to, czy ktoś potrafi robić audiodeskrypcję, bo jeśli na przykład byłyby osoby, które potrafią tworzyć audiodeskrypcję i potrafiłyby wpisać to w timecode, tak zwaną czasówkę, i mogłoby być to zimplementowane do filmu, tak samo jak są implementowane napisy, nie byłoby problemem. Jedynym zagrożeniem jest jakość, tak? Bo może tworzyć to każdy, tylko czy będziemy mogli to nazywać audiodeskrypcją, nie jestem pewna, bo jeśli będziemy...
6: No nie, ale na przykład zamiast no oczywiście to będą tylko jakieś tam filmy, tylko powiedzmy do internetu, natomiast czy to by nie było coś takiego, że powiedzmy, nie wiem, czy jakaś fundacja, czy tam, no nie wiem, jakby coś się mogło odbywać, to tak sobie wyobrażam, jako zwykły, prosty człowiek, powiedzmy, jest sobie jakiś ktoś, kto się tym jakoś zajmuje i powiedzmy,

0: prostu odczytywać mową syntetyczną napisy, także nie trzeba to nawet...
1: Zwykłe napisy, i to są zwykłe, normalne, rynkowe programy, do których nie trzeba... No bo powiedzmy, wtedy można oglądać to i osoba widząca siada sobie przed komputerem, włącza sobie zwykły, normalny, rynkowy, jak każdy jeden inny człowiek program, włącza nam, niewidomym, powiedzmy, audiodeskrypcję i ta audiodeskrypcja sobie gdzieś tam jest. I to jest w ogóle zupełnie jakby niezależnie od tego, co można włączyć, wyłączyć, ściszyć, przygłośnić.
2: Warty rozpatrzenia, nawet warty realizacji, tylko kwestia ludzi, tak? Żeby tworzyć audiodeskrypcję, tak jak powiedziałam, my szkolimy cały czas tych ludzi, można powiedzieć, każdego miesiąca odbywają się szkolenia z różnych dziedzin, z muzealnych dzieł, z produkcji audiowizualnych, ze spektakli. Czasami jest to jedno, czasami to drugie szkolenie. Jednak, żeby te osoby rzeczywiście mogły tworzyć, to muszą poświęcić czas. I tu zaczynają się schody, że jeśli już ktoś umie tworzyć audiodeskrypcję, to niekoniecznie chce robić to za darmo, tak? Ludzie szukają pracy i w tym przypadku nie wygląda to różowo, tak? Bo jeśli ktoś będzie chciał tworzyć, owszem, są wolontariusze. Oni chętnie stworzą, tylko już nie odpowiadamy za jakość audiodeskrypcji. Tu jest już problem, bo niestety w chwili, kiedy dostajemy różnego rodzaju skrypty, skrypt to jest jak gdyby ta tekstowa wersja audiodeskrypcji, którą tworzy się na początku, bo tak to wygląda, że na początku osoba ogląda film, często jeszcze ogląda go bez obrazu, by móc go poznać, dokładnie poznać efekty dźwiękowe, które na coś wskazują, efekty, które trzeba określić, tak, że telefon jest dla nas znany, ale może być jakiś dźwięk, co coś wydaje, a my nie będziemy wiedzieć co, więc dzięki temu osoby są w stanie to wyłapać. Podobnie jeśli bohater na coś wskazuje, osoba widząca to widzi, nie musi jak gdyby się nad tym zastanawiać. Osoba niewidoma, jeśli się tego nie opisze, nie będzie wiedziała, tak? Jak ktoś powie, na przykład bohater mówi, popatrz tutaj. Jeśli w audiodeskrypcji nie będzie na co, no to my nie wiemy, tak? Że za chwilę pada audiodeskrypcja, uderza go w czoło. To jak gdyby nie ma sensu. I kwestia umiejętności tworzenia audiodeskrypcji jest jak gdyby istotna w tym, żeby to powstało. Jeśli nie będziemy mieć tej bazy audiodeskryptorów, nad czym obecnie pracujemy, żeby coraz więcej osób w Polsce znało zasady, bo też stworzyliśmy w roku 2010 standardy do tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, zbierając doświadczenia, i to bardzo ważne, z różnych innych krajów, z Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Hiszpanii, Niemiec, Francji, i stworzyliśmy jak gdyby to również do warunków polskich, czyli uwzględniając chociażby specyfikę języka i nasze dotychczasowe doświadczenia w pracy z audiodeskryptorami, w pracy z osobami niewidomymi, które miały kontakt z audiodeskrypcją. I tak jak widzimy, to jest bardzo często problem. Selekcja, umiejętność tworzenia audiodeskrypcji wymaga naprawdę długotrwałej praktyki, żeby móc powiedzieć, że ja widzę film, tak? Ja czasami oglądałam filmy, w których byłam w stanie zapomnieć, że oglądam film nie widząc, bo ja to wszystko widziałam. I w pewnym momencie jestem wyrwana słowami, krzyczę z bólu, tak? Bo to już nie jest audiodeskrypcja, jestem wyrwana, że ktoś mi mówi, co ten człowiek robi, a przecież ja to słyszę. To są różne takie specyficzne, można, to jest przepiękna sztuka opisywania obrazu i umiejętność opisania tak, żeby naprawdę zmieścić się pomiędzy dialogami. Audiodeskrypcja nie powinna nigdy w życiu wejść na dialogi, jest tylko jeden, to znaczy można powiedzieć może wyjątek, kiedy lektor, bohater mówi coś, co nie jest istotne, a wykonuje coś, co będzie bardzo istotny wpływ miało na kolejną akcję, tak, na kolejną scenę.
3: Basiu,
2: czyli na przykład...
3: Mogę ci przerwać, bo jakby tutaj o tych zasadach dużo mówimy, ale ja nie wiem, jak my czasowo ogólnie stoimy, ale wydaje mi się...
0: No czasowo to już w zasadzie powinniśmy kończyć, ale temat jest na tyle interesujący, że proponuję, żeby...
3: bo Basia tak mówiła, że już nikt nie odważył się jej przeszkodzić, żeby skończyć.
2: Ja bym nawet wszystkim osobom niewidomym proponowała zapoznać się ze standardami audiodeskrypcji. One są udostępnione na naszej stronie audiodeskrypcja.org.pl pod nazwą produkcje audiowizualne. I w tym przypadku jest to też istotne, żeby osoba niewidoma wiedziała, czym jest audiodeskrypcja, żeby nie myliła tego z opowiadaniem, żeby nie myliła tego z ścieżką lektorską, tak? Bo to jest zupełnie co innego i nawet jeśli to często jestem na nagraniach audiodeskrypcji,
3: Basiu,
2: to
3: proszę.
2: Widzę, jak na przykład lektor odczytuje audiodeskrypcję. To, co mówił Tomasz, że czyta

0: jak książkę, kiedy powinien na przykład zawiesić głos, sprawić, że osoba poczuje na przykład napięcie, odczuje dramatyczną scenę, albo też nie wyprzedzi, bo wytłumaczy scenę tak, jakby osoba nie była w stanie sama samodzielnie jej odczytać dzięki temu, że ją zobaczy.
1: Dobrze, Tomku, zanim ty dostaniesz głos, to może odbierzmy telefon, bo następny słuchacz się do nas dodzwonił. Piotrze, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Ja słuchamy.
2: Mam tylko jedno pytanie, bo tak w zasadzie szukam tego od jakiegoś czasu. Czy nie znacie programu telewizyjnego, bo tak nie spotkałem się jeszcze z żadnym, który by udostępniał adnotacje do filmów, które będą z audiodeskrypcją w TVP, bo w zasadzie nie widziałem takiego. Korzystam z jednego, ale niby ludzie skądś o tym wiedzą, a jednak ja takiej informacji nigdy się nie mogę nigdzie doszukać.
3: Ja tvp.pl łamane przez dostępność. Tam są publikowane informacje.
0: Tam jest coś takiego, nawet programy z audiodeskrypcją w TVP. Taki link jest. Jak wejdziesz w dostępność,
2: nie tam widziałem. TVP, ale
3: to... No i to tylko jak, tam możesz.
0: To nawet
3: poszukiwać
0: dzisiaj możesz wejść i zobaczyć, bo ja dzisiaj to też sprawdzałam. Jest oferta bieżąca, czyli na lipiec. Było 6, 7, 9 listopada było ogłoszenie, co jest w lipcu, jakie filmy są wyświetlane, na jakim kanale, więc na stronie ITVP zawsze pod programy z audiodeskrypcją w TVP to znajdziesz. Podobnie na przykład jest z telewizją Cyfra Plus. Kanal Plus. I teraz w Polsce.
2: Z mojej strony tyle. Dziękuję. Do widzenia.
1: Dzięki.
3: Dobrze, to ja może tylko to, co chciałem powiedzieć. To, co Tomasz zapoczątkował, ja, Tomaszu, chciałbym to dokończyć i zrealizować ten pomysł, o którym ty powiedziałeś, bo tak jak powiedziałem, my już z Maćkiem Uszytowskim od 2007 roku jakby próbowaliśmy to zrobić, a w Klangu udało się to zaimplementować około, nie wiem, dwa może lata temu. Góra dwa lata temu, może rok temu. I to, tak jak sam powiedziałeś, no Klango niestety ku schyłkowi idzie i no, trzeba byłoby to jakoś może reaktywować, może znaleźć inny sposób. Ja na stronie fundacji zrobiłem takie bazy skryptów audiodeskrypcji, bazy wydań DVD z audiodeskrypcją i kiedy mam tylko możliwość, kiedy się o czymś dowiem, to tam staram się zamieszczać takie informacje i nie byłoby problemem, żeby taką bazę skryptów, można powiedzieć tekstowych, tak, zamieścić do pobrania dla osób niewidzących.
4: Czyli takie...
3: Tylko obawiam się, że...
4: Takie coś już jest, można powiedzieć, w formie tekstowej?
3: Nie, w formie tekstowej nie ma.
1: Tekstowej jeszcze nie ma.
3: Trzeba byłoby to budować, no właśnie dlatego Klango było dla mnie przynajmniej, było to takim dobrym rozwiązaniem, bo chciałem, żeby wprowadzić więcej osób pełnosprawnych, już same osoby niepełnosprawne, jakaś część społeczności była, więc wprowadzenie osób niepełnosprawnych, które by tworzyły, mając specyfikacje, jak powinny takie coś przygotowywać i na przykład informacje od nas po przeczytaniu, załóżmy, standardów tworzenia audiodeskrypcji, jak mają tworzyć audiodeskrypcję, pozwoliłaby na to, żeby tworzyć taką audiodeskrypcję, audiodeskrypcję zamieszczać i poddawać także krytyce dla społeczności, tak, osób niewidzących, czyli taka osoba niewidząca mogłaby spokojnie powiedzieć, a słuchaj, tutaj tej audiodeskrypcji nie podoba mi się to, tamto i tamto i moim zdaniem to jest źle, załóżmy, tak, i poprzez to, że społeczność, osoby niewidzące mogłyby wyrażać swoje opinie na temat stworzonej audiodeskrypcji, taki twórca audiodeskrypcji mógłby na przykład w przyszłości poprawić swój warsztat, tak? Tworzyć lepszą audiodeskrypcję, umieszczając do kolejnych filmów, czy poprawiając tą starą, ale także przy kolejnych produkcjach swoich stworzyć lepszą audiodeskrypcję. Chciałem to i chcieliśmy to z Maćkiem jakby to ruszyć. No, z różnych przyczyn to nie wypaliło, ale można do tego jak najbardziej wrócić. Jeśli byś chciał coś takiego też się zaangażować, czy inne osoby, które nas słuchają, chciałyby się w coś takiego zaangażować, to nie ma problemu, żebyśmy coś takiego wspólnie zrobili, bo umówmy się, że jedna osoba czegoś takiego na pewno nie zrobi, tak? Jedna osoba, czy to niewidząca, czy pełnosprawna, sama tego na pewno nie zrobi, nie dokona. To trzeba byłoby się podzielić pewnymi obowiązkami związanymi z takim projektem i po prostu bronić do przodu, no i w taki sposób.
0: To ja może jeszcze tylko dodam, żeby zakończyć tak ten temat stosowania audiodeskrypcji, że wymieniliśmy na razie w ciągu tej całej audycji jedynie kilka obszarów, a warto by było zauważyć jeszcze teatry. Najbardziej działające są i upowszechniające audiodeskrypcje w Warszawie, Teatr Powszechny, Dramatyczny, Teatr Narodowy, Teatr na Woli. Dodatkowo Teatr Nowy w Poznaniu. Pierwszy spektakl odbył się w ogóle w Teatrze Lalek w Białymstoku. Był to spektakl dla dzieci. Dodatkowo są muzea i galerie. Pierwsze muzeum to Muzeum Narodowe, Przyrody w Drozdowie, gdzie był także przewodnik z audiodeskrypcją. On zresztą jest do pobrania na stronie muzeum. Jest także Ostoja Drozdowska udostępniona z audiodeskrypcją i tyflografiką. Podobnie na przykład muzeum udostępnione to Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Tam jest Panorama Racławicka. Ktoś, kto będzie w panoramie, może poprosić o ten system i go otrzyma i będzie mógł zobaczyć całą panoramę racławicką. Podobnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu, tyle że na strychu, to jest polska sztuka współczesna. Ważna wystawa, która się odbyła i też była na łamach Tyflo Podcastu prezentowana, Pięć Zmysłów w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obecnie również są prowadzone prace, żeby to na stałe znalazło się w tym muzeum. Muzeum Herbsta w Łodzi obecnie przygotowuje się również do wdrażania przewodnika z audiodeskrypcją. Tych instytucji coraz więcej się tym interesuje. Bunkier Sztuki w Krakowie to też jest instytucja, która prężnie działa w Krakowie na rzecz udostępniania instytucji muzealnych. Podobnie Muzeum Powstania Warszawskiego, czy też Narodowe Muzeum w Warszawie. Ono już też rozpoczęło chociażby Muzeum Cyfrowe, które stara się udostępnić. Co prawda strona jest zupełnie niedostępna, ale już jakieś kroki też w tej dziedzinie poczyniono. Pałac w Wilanowie też przygotowuje się do wdrożenia systemu audiodeskrypcji. Tych instytucji naprawdę coraz więcej się interesuje. Obecnie też prowadzimy szkolenia z Narodowym Instytutem Muzealnictwa, by przygotować pracowników muzealnych, tak, by wiedzieli, czym jest kompleksowe udostępnianie instytucji muzealnych, bo często każdy myśli, że wystarczy audiodeskrypcja, co nie jest prawdą, z tego względu, że mamy linie prowadzące, by osoba niewidoma samodzielnie mogła też zwiedzać muzeum. Mamy makiety, mamy dostosowanie treści, chociażby katalogów wystawienniczych do potrzeb osób niewidomych. Ten temat jest naprawdę bardzo szeroki, dlatego myślałam, że może zdążymy, ale jak widać, ciężko jest zdążyć, powiedzieć.
1: Jak widać, potrzebne nam byłyby jeszcze z dobre 2 godziny i myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy w ogóle na antenie Radia N, ale skoro już zahaczyliśmy o muzea, o teatry, to może jeszcze chociaż króciutko powiedzmy na temat tego, co się wykorzystuje w przygotowywaniu audiodeskrypcji, jakie urządzenia, bo w przypadku teatrów podejrzewam, że to wygląda tak samo jak w przypadku kin, tak?
0: Tak, dokładnie. Też jakieś takie zestawy słuchawkowe. Jest tworzona na żywo. Tak. Mhm. Dokładnie tak samo, czyli nadajnik, odbiornik, system, który umożliwia przekazywanie audiodeskrypcji, czy to na zasadzie przekazu fal radiowych, czy też nad podczerwień. Częściej stosowany jest na podczerwień. Nie ma takich zakłóceń, jest stosowany w większości ośrodków. Natomiast w teatrze, kiedy sztuka jest zawsze na żywo, audiodeskryptor nie może mieć skryptu przygotowanego na stałe i go odczytywać po prostu na sztywno. Musi umiejętnie dostosowywać do tego, co się dzieje na scenie, bo często bywa coś zmienione, jakaś scena wypada, ktoś musi umieć w tym momencie spontanicznie dostosować audiodeskrypcję do tego, co się dzieje na scenie. Czyli również teatr wymaga większego doświadczenia, większej praktyki we wdrażaniu. Dodatkowo preferuje się, na przykład bardzo mi się to podoba w Anglii, kiedy zaprasza się osoby niewidome przed spektaklem, by mogły poznać chociażby scenografię. Także już na przykład w audiodeskrypcji często nawet jak nie ma czasu na opisywanie scenografii, to z nią zapoznana jest osoba niewidoma wcześniej, przed spektaklem. Albo też przychodzą osoby troszeczkę wcześniej, przed końcem przerwy i słyszą już o opis scenografii, która zostaje wprowadzona. To też jest duże ułatwienie dla audiodeskryptora, który tworzy później audiodeskrypcji na żywo. Muzea to przewodniki. Mogą być tworzone zarówno specjalnie na potrzeby danej instytucji. Może być to oparte zarówno na systemie radiowym, podczerwień, także GPS chociażby w ogrodach, bo często w muzeach są ogrody. Tam też osoby niewidome mogą przebywać i chodzić, poruszać się, zwiedzać, więc także wykorzystują ten system GPS. Można powiedzieć, że też tak jak w Muzeum Przyrody, to było pierwsze muzeum, co prawda sprzętu dobrego jeszcze wówczas nie wdrożono, jest to oparte jedynie na odtwarzaczach MP3, dlatego też jest przewodnik, który mówi ile metrów do pomieszczenia, po której stronie, a później to jest cała audiodeskrypcja również tej sali i obiektów, które się w niej znajdują, przy czym tylko kilka obiektów sali jest wybranych na przykład z audiodeskrypcją w pełni, bo jak wiadomo, chociażby takie informacje uzyskaliśmy od pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego, która była na szkoleniach, że tam przewodnik trwa 5 godzin, ale nie było jeszcze żadnej osoby zainteresowanej, która by z takiego przewodnika długiego skorzystała. Dlatego też mówimy o tym, że audiodeskrypcja, o tej oszczędności, to niezależnie od dzieła, do którego tworzymy, czy jest to dzieło filmowe, teatralne, czy też muzealne, a nawet wydarzenia sportowe, jak mieliśmy możliwość przekonania się na podstawie wypowiedzi Mateusza, że nie może być to zbyt dużo, tak? Że nikt nie jest w stanie wytrzymać takiego potoku słów.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy idziemy do muzeum, to dostajemy, jeżeli jest muzeum z audiodeskrypcją, to dostajemy do ręki jakieś mniejsze lub większe pudełeczko, bo to też z rozmiarem tych pudełeczek to różnie bywa, jak kiedyś rozmawialiśmy, że niektóre muzea no niestety wyposażyły się w porządnej wielkości cegły.
0: Tak.
1: No właśnie, więc dostajemy takie pudełeczko i sobie idziemy z tym.
0: A w muzeum we Wrocławiu jest to takie urządzenie, że mamy słuchawki, możemy sobie ten odbiornik zawiesić nawet na szyi, także to jest dużo łatwiejsze, tak, bo to jest wielkości pilota, jest lżejsze i nas na tyle nie obciąża. Ale na tej zasadzie właśnie, że musi się zobaczyć odbiornik z nadajnikiem i wtedy dopiero jest wyzwalana audiodeskrypcja na przykład automatycznie, czy też jest możliwość wyboru z urządzenia. Mamy klawiaturę na urządzeniu i wybieramy, na przykład mamy informację o tym, żeby odsłuchać audiodeskrypcję do danego eksponatu, naciśnij cyfrę numer 1. I w tym momencie na przykład wybieramy, tak, że chcemy czy nie chcemy odsłuchać, że osoba niewidoma również ma możliwość, czy chce oglądać, czy też nie chce oglądać. Tym bardziej, że audiodeskrypcja przy obrazach, przy dziełach sztuki plastycznej składa się z takich trzech części. Z opisu ogólnego, z opisu szczegółowego i z ciekawostek. Więc osoba też niewidoma jest w stanie tylko odsłuchać na przykład opis ogólny. Jeśli nie jest zainteresowana, na to nie słucha dalej.
1: To tak kończąc te nasze dzisiejsze dywagacje na temat audiodeskrypcji, powiedzieliśmy, że może być wykorzystana w telewizji, że może być wykorzystana w muzeach, w kinach, w teatrach. A gdzie jeszcze? Jakieś takie nietypowe miejsca, gdzie pojawia się audiodeskrypcja? Wiecie coś o tym?
0: Pokazy mody na przykład. Płyty DVD to wiadomo, ale myślę, że pokazy mody, festiwale to jest coś takie wydarzenie dosyć spektakularne, jeśli na festiwalu pojawia się audiodeskrypcja. Zresztą u nas w Polsce jest kilka festiwali, które stosują. Dodatkowo audiobooki z audiodeskrypcją. To są takie wydawnictwa, na przykład chociażby albumy ilustrowane mogą być wydawane z audiodeskrypcją, czyli treść jest normalnie odczytywana w audiobooku. Dodatkowo jest dołączona na przykład audiodeskrypcja ilustracji, która znajduje się w albumie czy też w książce.
1: A ty, Tomku, jeszcze coś dorzucisz do tego?
3: Ja już stremowany jestem po prostu, bo nie mogę się przebić przez Barbarę i siedzę już cicho, nic nie mówię po prostu.
1: Właśnie dlatego cię wywołałem do tablicy.
3: Bo Barbara jak się po prostu rozwinie, to trudno się przebić. Jeśli chodzi o spektakularny, ja pamiętam, że kiedyś Michał Kijewski też spektakularny link zapodał na Tyflosie, a chodziło o PornoTube. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to też było takie spektakularne, że nawet i do tego tworzy się audiodeskrypcję, tak? I taki fajny przypadek miałem, bo jakiś czas temu poproszono mnie, żebym wysłał właśnie jakby przykłady audiodeskrypcji, tak? Jakieś strony z audiodeskrypcją. No i tak myślę, dlatego, że to znana dla mnie osoba jest, myślę, wyślę mu te PornoTube. No I wysłałem do niego i on mi odpisuje, no panie Tomaszu, nie spodziewałem się, że pan mi coś takiego pisze. A Pocahontas z czymś na czymś tam, no to była po prostu rewelacja, a tam coś tam, coś tam, to już w ogóle wymiękam, nie? No i to są takie jakby możliwości. Ja bym nie ograniczał w ogóle audiodeskrypcji tak naprawdę do czegokolwiek, bo równie dobrze audiodeskrypcja może być do zdjęć, tak? I jeśli ktoś by...
0: Ale też opery
3: zamieszczał na przykład na Facebooku czy na swojej stronie internetowej zdjęcia ze swoich wakacji, tak? Czy ze swoich podróży, to tak, że mogłaby ta osoba zamieścić audiodeskrypcję do takiego zdjęcia, żeby na przykład osoby niewidzące mogły się z czymś takim zapoznać. Czy załóżmy, ja bym chciał, żeby ktoś mi kiedyś zrobił audiodeskrypcję na przykład na Księżyca, nie? Załóżmy na Księżyca.
0: Albo parki zoologiczne.
3: Prawda? Więc tutaj jakby możliwości zastosowania audiodeskrypcji jest mnóstwo, to co byśmy
1: kwestia
3: chcieli
1: wyobraźni.
3: Opisać dla osoby... Tak, to co chcielibyśmy tak naprawdę
0: tam,
3: opisać osobie niewidzącej.
0: Tak, to co widać.
3: To, co chcielibyśmy opisać osobie niewidzącej, wszystko moglibyśmy za pomocą audiodeskrypcji tak naprawdę zrobić. W większym lub mniejszym stopniu, o czym już rozmawialiśmy, tak? Ale tak naprawdę moglibyśmy ją zastosować i osoby niewidzące mogłyby się o wielu rzeczach dowiedzieć. No, ja bym sobie życzył to, że czegoś takiego, że jakby na Marsa ta załoga wyleciała na tego Marsa, no to ktoś by tam był jeden audiodeskryptor wśród tej ekipy całej, który by opisywał to, co tam widzi, no i byśmy mogli, tak jak i osoby pełnosprawne, widząc zdjęcia z podboju Marsa, my też jako osoby niewidzące moglibyśmy w tym podboju Marsa uczestniczyć poprzez audiodeskrypcję właśnie.
4: To jeszcze ja swoje 3 grosze jako ciekawostki zawodowe mogę wtrącić. W roku 2001 albo 2 do tam kogoś tam z mojej rodziny doszedł aparat cyfrowy. Aparat cyfrowy robiący zdjęcia, a też filmiki jako taki bonus. Zdjęcia robił w formacie JPG, ale jak się okazuje, format JPG nie musi przechowywać tylko i wyłącznie obrazu. Aparat ów mógł do zdjęć nagrać do chyba 6 sekund dźwięku. I w JPG-u był normalny dźwięk.
1: I jest taki też sposób na audiodeskrypcję zdjęć.
3: Tak.
0: Ostatnio właśnie była reklama aparatu w Stanach Zjednoczonych, który pozwala na nagrywanie do zdjęcia audiodeskrypcji.
3: To powiem wam,
1: okazuje się, że to pomysł sprzed 11 lat.
0: Tak, jak się okazuje.
3: Jeśli już mówimy o takich ciekawostkach, no to powiem wam o Samsungu Galaxy S3, czyli tym najnowszym, który posiada aplikację, która po zrobieniu zdjęcia potrafi otagować osoby znajdujące się na zdjęciu i na przykład jednym ruchem, jednym gestem będziemy mogli, znaczy osoby pełnosprawne, które będą to obsługiwać, będą mogły wysłać na przykład zdjęcie do tych otagowanych osób, ale także zamieścić na Facebooku, ale jeśli już potrafi otagować coś takiego, tak, no to by równie dobrze mógł za jakiś czas, myślę, i w jakiś sposób opisać te postacie nawet. Albo pociągnąć dane
0: obecnie
3: z jakiejś bazy, która
1: chociażby
3: posiadała opisy
1: Google'a, bo Google to jest jedna wielka baza grafik też przecież.
3: Tak jest.
1: No, teraz... I tam już są funkcje, jak dobrze pamiętam, rozpoznawania twarzy na przykład.
4: No teraz YouTube eksperymentuje z jakimiś sieciami neuronowymi, z rozpoznawaniem jakichś obiektów na zdjęciach. Podobno, nie wiem, ale to jest wiadomo, prawda, bo to gdzieś tam czytałem w jakimś tam... Gdzieś tam jakoś tam, nie wiadomo ile to są informacje zgodne z prawdą, że udało się YouTube'owi, znaczy, że była sobie sieć neuronowa, która się uczyła. Nie wiadomo, bo to znaczy chodziło o to, żeby zobaczmy co tam te komputery rozwiązają, dano im tydzień filmów, i nagle się okazało, że to wszystko potrafi wyosobnić, rozpoznać kota na zdjęciach, znaczy na filmach różnych. Jak był kot, to
0: no tak,
4: sobie
0: to
4: powiedziało,
0: jest
4: to jest kot.
0: Prawda?
4: Na zasadzie,
1: więc
4: bo to też to było tak,
1: czas...
4: że dali im tydzień filmów i sobie komputery miały czegoś się z tych filmów nauczyć. I się nauczyły kota.
0: Set semantyczny, dokładnie.
3: Tylko wiecie co?
1: Więc może wszystkim... za jakiś czas okaże się, że te dobre praktyki, które Basia z Tomkiem zebrali na chociażby na stronie Fundacji Audiodeskrypcja, będzie można za jakiś czas przerobić na jakiś program komputerowy, załączyć taką dużą sieć neuronową i okaże się, że wszystkie filmy z audiodeskrypcją będzie w stanie robić tam komputer.
0: Tego bym chciała.
3: Bałbym się jednej rzeczy w tym przypadku, manipulacji komputera, bo możemy sobie w tych wszystkich science fiction filmach było, że tam że właśnie te roboty, ta cała komputeryzacja wymyka nam się spod kontroli, a my chyba będziemy tą pierwszą grupą osób, które będą najbardziej zagrożone na to, bo komputery nam powiedzą, że coś jest czarne, a tak naprawdę to było białe, nie?
1: Znaczy, więc, wiesz, ja się bardziej obawiam, że tak jak z tym kotem, że na filmach z YouTube'a był rozpoznany kot, a mogłoby się nagle okazać, że okej, był to kot, ale na przykład tygrys. Z centkami albo paskami, czyli pantera albo tygrys. A to już trochę jednak jest różnica. Co to za kot?
0: Kotek domowy.
3: Tak, biegnie, zrobisz zdjęcie aparatem biegnącego tygrysa i on ci opisze, że to jest tygrys i z otwartą paszczą, ale ci już nie dopowie, że ta paszcz jest skierowana na ciebie i właśnie już wbija ci się, już jego ząbki tego kotka wbijają się w
0: horror,
3: ciebie.
0: Horror, Tomasz.
1: Tomku, ja myślę, że akurat to nawet nie trzeba będzie mówić, bo to już by się zdecydowanie poczuło.
3: Ale jak wchodzimy w te kwestie science fiction, to myślę, że i tak taką wodzę fantazji puściłem po prostu, jak to może być w przyszłości, ale naprawdę możemy domyślać się tego, że sprzęt, który zostanie stworzony przez ludzi, spowoduje, że różnego typu rzeczy staną się dla nas bardziej dostępne, bo zostaną zaprogramowane w jakiś sposób, tak jak i człowieka, bo też o tym nie wspomnieliśmy, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tworzenie audiodeskrypcji. Nie ma takiej zasady, że jak osoba, która stworzyła audiodeskrypcję, która tworzy audiodeskrypcję do filmu, automatycznie nadaje się do tworzenia audiodeskrypcji na przykład do teatru czy do muzeum. Nie ma takiej zasady. Nie jest to coś, co jest przejmowane tak od razu. Tutaj tworzenie audiodeskrypcji do filmu, a tworzenie audiodeskrypcji do teatru się różni. Jeszcze bardziej różni się tworzenie audiodeskrypcji do muzeum. Nie jeśli chodzi o same zasady, bo zasady są takie same, ale jeśli chodzi o tak naprawdę tworzenie tego samego skryptu audiodeskrypcji, tak? Tworzenie, składanie słów, które dadzą opis. Rozmawialiśmy o tym, jak to powstaje audiodeskrypcja do filmu, jak powstaje audiodeskrypcja do muzeum. I tutaj może się uda w przyszłości stworzyć takie właśnie urządzenia, taki sprzęt, który będzie właśnie ściśle ustawiony pod tworzenie na przykład audiodeskrypcji do zdjęć czy audiodeskrypcji do filmów i takie urządzenie będzie nam potrafiło to opisać. Może na samym początku łopatologicznie, tak jak to wygląda teraz tłumaczenie Google'a, tak, tłumaczenie z angielskiego na polski, na przykład Google'owe, ale przecież Google też jakiś czas temu zapowiadał, że dąży do tego, aby jego translator, jego rozpoznawanie głosu pozwalało na to, żeby człowiek z Polski, załóżmy, posługujący się językiem polskim, rozmawiał z człowiekiem w Ameryce, który będzie się posługiwał językiem angielskim w czasie rzeczywistym, żeby to tłumaczenie odbywało się w czasie rzeczywistym. Więc myślę, że perspektywy na przyszłość mamy duże, trzeba tylko trzymać kciuki i tam gdzieś pingować producentów, aby zwracali na nas uwagę, na nasze potrzeby.
1: Dokładnie.
0: Tym bardziej, że też
1: dokładnie
0: pracujemy nad programem, który ma pozwalać tworzyć audiodeskrypcję, nawet pomagać w wyodrębnianiu tych scen, w których należy wpisać opis.
1: Jak rozumiem, to będzie program komputerowy.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Taka po prostu aplikacja, do której zaczytujemy jakiś film i dokładnie w nim możemy pracować.
0: I on nam pomaga, pokazuje
1: nam
0: te sceny, właśnie te miejsca, gdzie należy coś wpisać, tak? Dodatkowo też pomaga nam od razu nagrywać audiodeskrypcję, że jest to dużo łatwiejsze.
1: A to też bardzo ciekawa koncepcja, bardzo ciekawy program. Myślę, że się pochwalicie, kiedy już ujrzy światło dzienne.
0: Myślę, że na pewno.
3: Oczywiście.
1: Dobrze, a na dziś bardzo serdecznie już Wam dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym programie.
0: My także dziękujemy. Ja dziękuję także realizatorowi, który co prawda był taki anonimowy, ale się co jakiś czas odezwał. Tobie, Michale, i wszystkim słuchaczom. Dziękuję ślicznie i zapraszam do zgłaszania jakichkolwiek uwag, jakichkolwiek opinii, nawet własnych pomysłów. Chętnie pomożemy na adres Fundacji. Tak jak wspominaliśmy, fundacja@audiodeskrypcja.org.pl.
3: Dobrze, a ja od siebie tylko dodam, że dziękuję właśnie wszystkim. No i chciałbym zaprosić na dalszy ciąg już za chwilę, kiedy pożegnamy właśnie Michała, Barbarę i Tomka. Nie? No to tylko tak powiedziałem. Nie, dziękuję za możliwość przybliżenia tematu audiodeskrypcji i mam nadzieję, że no, dzisiaj się nie udało akurat o wszystkim powiedzieć, więc myślę, że na przyszłość może lepiej przyjmiemy...
1: Że jeszcze się spotkamy.
3: Sposób, tak, ale sposób taki, że weźmiemy sobie po prostu jedną dziedzinę, której audiodeskrypcję można zastosować i poświęcimy na to te 2 godziny, bo jak zauważam, po prostu nie jesteśmy w stanie w ciągu 2 godzin wszystkiego opowiedzieć o pyski.
1: Dokładnie. I na pewno jeszcze się niejednokrotnie spotkamy na antenie Tyflo Podcastu i porozmawiamy właśnie o audiodeskrypcji, jak i innych rzeczach. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję także Tomkowi Bileckiemu, który dzisiejszą audycję zrealizował. A te słowa mówił do Was Michał Dziwisz. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Drugi dzień stycznia 2025 roku, środa w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie w tym tygodniu na żywo na antenie Tyfloradia. Arkadiusz Świętnicki ponownie z nami. Dobry wieczór, Arku.
8: Dobry wieczór, dziś Windows.
7: Dziś Windows.
8: Nietypowo.
7: Tak, jak na ciebie, ostatnio użytkownika Maca, no to faktycznie nietypowo, ale tym razem coś dla tych, którzy korzystają z okienek. Jak swoją drogą, ty często masz jeszcze potrzebę, tak pracując na co dzień na Macu, sięgania po Parallelsa i używania Windowsów?
8: Tylko jak piszę coś do ZDSR-a, albo jak chcę coś sprawdzić z ZDSR-em, albo jak chcę sobie pograć, więc... Jakby to nie wynika z tego, że na przykład Mac czegoś nie potrafi. No Mac nie potrafi uruchomić ZDSR-a, no nie? A to też jest jakby część mojej pracy.
7: No tak.
8: Ale tak dla siebie to raczej nie. Raczej tylko do grania.
7: No to dziś będziemy mówić o aplikacji, która posłuży do odinstalowywania innych aplikacji. I to do skutecznego odinstalowywania innych aplikacji. A ta aplikacja to?
8: Hybrid Uninstaller. Prawdopodobnie... Nazwa firmy też nie jest przypadkowa, bo kiedyś jak się pisało programy, to było tak zwane high bit i low bit, czy high word i low word. To takie programistyczne terminy, które jakby w dużym bardzo uproszczeniu w jednej liczbie można było zapisywać wiele mniejszych liczb. I prawdopodobnie stąd się wzięło. Program pochodzi z Iranu i jest to program służący do deinstalacji innych programów, ale posiada on też wiele innych narzędzi optymalizujących system, ale to nie jest program typu magiczna różdżka, my zrobimy z twojego komputera 10-letniego maszynę z przyszłości, tylko to jest program, który jest raczej dla świadomych użytkowników albo dla użytkowników takich, którzy lubią na przykład testować programy i potem lubią się ich w skuteczny sposób pozbywać, bo jak wiemy, Windows przez swoje ograniczenie, które jest nam narzucane przez NTFS-a, czyli nie możemy usunąć plików, które są używane aktualnie, ma duży problem z odinstalowywaniem programów. Nawet jeśli my teoretycznie odinstalujemy jakiś program, to po tym programie tak czy tak zostaje w komputerze dużo niepotrzebnych śmieci. I czasami te śmieci to są po prostu luźne pliki, jakieś logi, pliki ini i tak dalej, które są nieszkodliwe. Ale niektóre programy, jak kasujemy, to potrafią zostawiać takie ciekawe rzeczy, jak na przykład usługi, wpisy w rejestrze, a rejestr to jest taka część systemu, która nawet przy lekkim jakimś obciążeniu, rejestr po prostu lubi się zapychać, kolokwialnie mówiąc.
7: Tak, no to jest taka nasza systemowa baza danych, w której mamy mnóstwo różnych informacji dotyczących tego, jak ten system się zachowuje, jak działa, w jaki sposób reaguje na pewne rzeczy, no i czasem po prostu zdarza się tak, że ten rejestr nam, kolokwialnie mówiąc, puchnie i w takiej sytuacji po prostu, no im więcej on ma do przetworzenia tych różnych informacji, tym wolniej to robi.
8: Tak, bo rejestr nie ma czegoś takiego jak leniwe ładowanie. Rejestr ładuje się cały przy starcie systemu. Jak sobie włączymy, to się chyba nazywa Jejku, to się w msconfig wchodziło i tam się włączyło jakąś taką opcję, przepraszam, żeby on więcej informacji pokazywał przy rozruchu, to tam będzie loading registry data i on będzie wczytywał cały rejestr, no i ten rejestr nam spuchnie. No i Hibiton Installer był taki program Revo Uninstaller, ale on jest, da się go, z DSL-em się go da obsłużyć na pewno, z NVDA wiem, że jest z tym mega ciężko, ale też jakoś tam, jak ktoś jest zaawansowanym użytkownikiem NVDA, to sobie poradzi. Natomiast Hibit jest programem darmowym przede wszystkim, a po drugie prostszym, myślę, w obsłudze do takiego podstawowego zastosowania.
7: Skąd go pobrać tak w ogóle?
8: Hibitsoft, hibitsoft.ir i tam jest Hibit Installer. Mamy dwie wersje, instalacyjną i przenośną. O ile ja jestem fanem przenośnych programów, o tyle Hibita polecam sobie zainstalować, dlatego że mamy tak zwany monitor deinstalacji. I ten monitor deinstalacji, w momencie, kiedy coś nam się instaluje, to on działa jako pośrednik między instalatorem a systemem i zapisuje sobie w swojej bazie danych, co dany program zmienił, żeby w razie czego móc to dokładnie jeden do jednego odwrócić. Oczywiście, jeżeli mamy programy, które są zainstalowane nie przy pomocy Hibita, no to on wtedy musi poniekąd zgadywać i on to robi dość skutecznie, ale wiadomo, że nie zawsze może na przykład ominąć jakieś dane, które są zapisane w jakichś nieoczywistych miejscach. A jak mamy ten monitor deinstalacji, no to nic nie ominie, absolutnie nic.
7: No to więc opłaca się jak najszybciej zainstalować tego Hibita, żeby po prostu no, jak najwcześniej monitorował to wszystko, co tam się dzieje w naszym systemie.
8: No dokładnie. Ja go instaluję na każdym nowym systemie. To jest akurat maszyna wirtualna, więc na niej ten program bardzo ma dużo roboty u mnie, bo ja różne rzeczy testuję. Jak ludzie mi zgłaszają jakieś błędy, że coś nie działa z ZDSR-em, no to ja ten program instaluję, po prostu testuję, co mam testować, robię notatki, poprawiam ewentualnie i potem żegnam się z tym programem, usuwając go Hibitem. I mam tę wirtualną maszynę już koło 2,5 roku chyba, czy nawet prawie 3 lata i nic się jej absolutnie nie dzieje, jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Właśnie dzięki temu programowi.
7: No to nie pozostaje nic innego, myślę, jak tylko przejść do rzeczy i do prezentacji tej aplikacji. Jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to 663-883-600 to jest nasz numer telefonu i tu możecie dzwonić, możecie WhatsAppować do nas, nagrywać nam głosówki, możecie pisać też oczywiście w kilka miejsc. Te miejsca to nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. To inne miejsce to jest nasz kanał na YouTubie pod transmisją na żywo i na Facebooku także pod transmisją na żywo. Tyle tytułem wstępu, to myślę, że możemy przejść do dzieła.
8: Ja jeszcze dodam, że program pokazuje z ZDSR-em. Wiem, że z NVDA on jest dostępny, tylko ZDSR ma nawigację ekranową, mogę się poruszać w dwuwymiarze, a w tym programie to się bardzo przydaje. Ale jeżeli ktoś na przykład będzie się chciał podzielić jakimiś uwagami co do NVDA, czy innych w ogóle, jakiegoś JOS-a i tak dalej, to bardzo chętnie sobie poczytam, jak użytkownicy innych screenreaderów sobie z tym programem radzą. Mamy już uruchomionego. Mamy uruchomioną aplikację i idąc sobie tabem.
9: Lista Cyclone Division version 1. Ma pole wyboru niezaznaczone data instalacji.
8: Mamy 28.09.02.04.116
9: dni temu. Rozmiar 228 MB. Typ 32 bit. Wersja 1.2. Wydawca. Wiedaming. Odinstalu ciąg. C. Cyclone 000.exe. Ipsompas. C. Cyclone 000.exe. Recentry. Hello. Psal Machine Software. Głowu 6432. Nowe Microsoft Windows 2 and version Unix. Spraw chwilę. 233885. Prawda. 7 503 729. Prawda. T2. 28.09.0204. Pas. C. City.
8: I tak dalej, mamy całą tutaj tabelkę z programem. Jak chcemy sobie skopiować nazwę aplikacji, to Ctrl-C możemy. I teraz idąc sobie strzałkami.
9: Chanis litera 1. Chanis litera 2. Pole wyboru nie zaznaczone. AudioBrowser 1.4.1.0 pole wyboru nienaznaczone data instalacji 27.11.
8: No to też jest swoją drogą ciekawy program, o którym kiedyś wypadałoby opowiedzieć, ale nieważne.
9: Chanis litera 9.2 od instalu ciąg C. Chanis litera 7 hit 24.5 cyklop division version speed grid pole wyboru nienaznaczone chrome kinnitu installer 3.2.5.0.100 pole wyboru IBM kinestetes runtime pole wyboru
8: nienaznaczone. Hibit też się tutaj pokazuje, co ciekawe. Możemy Hibitem odinstalować.
9: IBM via Microsoft Edge pole wyboru.
8: On nawet jakoś nie krzyczy.
9: Microsoft Visual Cent Microsoft Mac Mużne NVDA 2000 Microsoft Syntal 1.6 SAPI pole wyboru nienaznaczone data instalacji.
8: No i pomyśl, przyjmijmy, że chcemy się kilku programów pozbyć.
9: Mużne version 1.3 pole wyboru nienaznaczone.
8: Tego chcę się pozbyć, bo Valteriona już długo, długo nie grałem. Zaznaczam spacją.
9: Zaznaczone Mużne Microsoft Syntal 1.6.
8: Syntoka zaznaczam.
9: Zaznaczone NVDA 2000 zaznaczone OpenSSL 3. Parallel Stores pole wyboru OpenSSL 3.3.264 bit pole wyboru nienaznaczone.
8: Tu nie mam pojęcia, do czego mi było, pewnie do pracy.
9: Parallel Stores pole wyboru nienaznaczone data i recut pole wyboru nienaznaczone data i recut pole wyboru nienaznaczone data i
8: recut
9: data instaskie moi CTTS pole wyboru speak linia chanis litera asian v 3 pole wyboru nienaznaczone data instaskie.
8: Tak, mam lokalizację systemu po chińsku i speak. Spika akurat nie usunę.
9: Steam pole wyboru Tencent, Kuku, My Total Commander, Windows, SDK, Handbook, Screen Reader pole wyboru nienaznaczone data insta, chanis litera data instalacji 18.11, chanis litera litera.
8: I na przykład zaznaczymy jeszcze
9: to i ten Beyond
8: Compare, powiedzmy. I zaraz idę sobie tabem.
9: Odinstaluj wybrany przycisk, bez wyboru przycisk, odinstaluj wybrany przycisk.
8: Mam odinstaluj wybrany przycisk, no czyli jak sama nazwa wskazuje, po prostu skasujemy te programy.
9: Bez wyboru przycisk.
8: Bez wyboru, czyli odznacz wszystko.
9: Pole tekstowe.
8: Pole tekstowe, gdzie możemy filtrować, przeszukiwać listę.
7: To się przydaje, podejrzewam, jeżeli ta nasza lista jest spora, jeżeli no tak, nam się nagromadziło tych aplikacji.
8: Ja mam tu w miarę porządek, jak widzicie. Na przykład takim zastosowaniem dla Hibita, którego ja używam, jak na przykład ktoś mnie prosi, ktoś kupuje sobie komputer, wiesz, zOM-owany już, jakiegoś HP-ka, no cokolwiek innego, to wiesz, ja mam pendrive'a z Hibitem, podpinam, kilka kliknięć i komputer jest zdatny do użycia. Nie muszę reinstalować już całego systemu na przykład.
7: Chociaż i tak warto.
8: No i tak warto, ale jak na przykład jest mało czasu...
7: No to tak, to wtedy, to przynajmniej jakiś... do czegoś się ten komputer wtedy nadaje.
9: No, odinstaluj wybrany przycisk.
8: No zrobimy sobie to odinstaluj wybrany przycisk.
9: Odinstaluj obszar roboczy. Anuluj przycisk, punkt, przywraca, anuluj przycisk.
8: I teraz...
9: 7 programy do odinstalowania. 1,85 GB. Gotowy. Ukryj oryginalny wpis bez instalacji, jeśli to możliwe. Uruchom czarny. Anuluj czarny. Ukryj oryginalny wpis bez instalacji, jeśli to możliwe, czarny.
8: Ukryj wpis z instalacji. Chodzi po prostu o to, że jeżeli na przykład program ma jakiś swój deinstalator, to Hibit próbuje go się pozbyć, żeby program nie próbował na przykład nas zatrzymać przy sobie. To akurat działa średnio. Na przykład z grami na Steamie to nie działa.
9: Gotowy czarny. 1,7 prom 1 gotowy ukryj uruchom czarny. Anuluj czarny. Uruch ukryj oryginalny wpis lista. Uruchom ukryj oryginalny wpis utwórz punkt przywracania systemu pole wyboru nienaznaczone.
8: Utwórz punkt przywracania systemu. No jeżeli się boimy, że Hibit nam coś zmaści, bo na przykład odinstalujemy sterowniki albo JOSa, no to warto to zaznaczyć.
9: Anuluj lista, uruchom lista.
8: Tu mamy
9: Beyond
8: listę. Beyond
9: Compare 5.0.3 rozmiar 61.0 MBK Local Machine Software Microsoft Windows 2 and Version Uninstall Beyond Compare 5.1 Location C Program Files Beyond Compare 5.1
7: I tu, jak rozumiem, są pokazane te rzeczy, które zaznaczyłeś. No 7 aplikacji.
8: Tylko 7 aplikacji. Jak widzicie, co ja lubię w tym programie, że to nie jest jakaś magia, że no, my teraz skasujemy programy i będzie dobrze. Tylko tutaj faktycznie mamy do wszystkiego dostęp. Program wręcz chce, żebyśmy mu patrzyli
9: wszystko, nie na wszystko, ręce. Naznaczenia zakończone, naznacz wszystko, nie hibitu, bez wyboru, przypole tekst lista, odinstaluj, bez wyboru, odinstaluj, anuluj lista, uruchom przycisk, ukryj oryginalny, utwórz punkt, przy ukryj oryginalny wpis bez instalacji, jeśli to możliwe, pole wyboru zaznaczone.
8: Ja sobie to zaznaczę, klikam uruchom.
9: Uruchom przycisk, odinstaluj obszar roboczy, 14%. Uninstall obszar roboczy niewidoczny.
8: O, tu widać, jakiegoś dezinstalatora nie udało mu się ukryć.
9: Odinstaluj, anuluj przycisk.
7: O?
8: Ale
9: 28%.
8: Był w stanie sobie z nim poradzić.
9: Uninstall, odinstall.
7: Cały czas uninstall, mamy pasek postępu.
9: 87%.
8: Tak.
9: Neurosoft Syntal 1.6 SAPI nie przycisk. Ten czy na pewno chcesz usunąć moduł syntenermowy Neurosoft Syntal 1.6 SAPI.
8: O, Syntoka mu się nie udało.
7: No bo to zabytkowy program.
9: Przycisk,
7: To może dlatego.
9: Microsoft Syntank 1.6 API OK, przycisk usuwania Syntanka 1.6 zakończono pomyślnie.
8: To jest w ogóle chyba w VBScriptie robiony instalator.
7: To może dlatego.
9: Uninstall opon 100%, 0%.
8: Tak to przynajmniej wygląda.
9: Lista zaawansowane skanowania pole wyboru zaznaczone.
8: I teraz jest coś ciekawego, bo mamy coś takiego, lista. Mamy listę.
9: 7 programy do odinstalowania, 1 przecinek gotowy. Zaawansowane skanowania. Skanuj, anuluj. Zaawansowane skanowanie czarny.
8: Zaawansowane skanowanie.
9: Pejąt kompare 5.0.3 pole wyboru zaznaczone rozmiar. 61.0 MB. Status zakończono. Redkej. Hej, lopsal, machine, software, Microsoft,
8: tutaj po raz kolejny mamy do zaznaczania te programy, których się pozbyliśmy.
9: OpenSSL, Citron, Division, Merzejąt, Kompa, Citron, Muzz, Merzion, 1, Microsoft, Syntank, 1.6, API, pole wyboru zaznaczone.
8: I chodzi po prostu o to, żeby wybrać teraz, jakie programy mamy podejrzenie, że coś za sobą zostawiły. Czyli jakieś śmieci, jakieś tego typu rzeczy. Z syntezatorami mowy trochę bym się bał tego robić, szczególnie z API, bo ja nie wiem, czy on sobie nie skojarzy, że z API to jest taki śmieć sam w sobie, ale zobaczymy.
9: Zaawansowane skanowanie, pole wyboru zaznaczone.
8: Tutaj wybieramy, mamy proste skanowanie, czyli jak to odznaczymy, to on wtedy tylko rzeczy, które mu się jakoś heurystycznie zgadzają, czyli czy nazwa jest podobna, czy wydawca jest taki sam, czy na przykład lokacja w rejestrze jest podobna, a zaawansowane skanowanie, on jakoś inteligentnie stara się to robić po flagach, plików
9: skanuj
8: i tak dalej. Możemy też się teraz, jeżeli chcemy używać tego programu jako po prostu bardzo prostego, jako zastępcę, że tak powiem, programów i funkcji, no to w tym momencie możemy się stąd wycofać, ale my nie po to tu jesteśmy. Ja chcę dokładnie wyczyścić mój komputer z tego, więc
9: zbliża się czas ponownego uruchomienia szacowania.
8: Nie,
9: uruchom ponownie, teraz przycisk. Odinstaluj.
7: Aktualizację.
8: Wiecie już, dlaczego nie lubię Windowsa 11.
9: Skanuj
8: przycisk.
9: Od 18%. 20, 37, 56, 70, 82%. Nie, pozostałości, anuluj przycisk.
8: Pozostałości.
9: Anuluj.
8: Numeryczną siódemką.
9: Zaznacząc pole wyboru lista.
8: Sobie lecimy.
9: Lokalizacja, dane. Lokalizacja, leaky folder 2540, 267 MB.
8: Pięknie.
7: Jeszcze coś znalazł.
8: No, to znalazł heurystycznie, no bo odinstalowałem grę i on znalazł tam jakieś... Widzicie, ile rzeczy oryginalny deinstalator zostawił?
7: Sporo NVDA, sporo. On listuje jakby chyba każdy plik osobno.
8: No tak, żebyśmy mogli sobie. No i tu już dalej są inne pliki. Dalej mamy. O, na przykład tu jest skojarzenie z NVDA addon, tak jak widzę.
9: Open, tak.
8: 2682
9: znalezione elementy. Utwórz kopię zapasową. Zacząć, anuluj. Otwórz plik raportu po wyciech. Hej,
8: i dlaczego ja lubię używać ZDSR-a tutaj? Idę sobie numeryczną ósemką, żeby iść w górę. I mogę się ustawić na tutaj. Jak będę szedł numeryczną dziewiątką, żeby iść do góry, to widzę wszystkie rzeczy, które są z tym związane. Z NVDA Remote'em, bo mogę bezpośrednio chodzić po prostu tą nawigacją ekranową po dwuwymiarowym jakby dwuwymiarowej planszy okna.
9: Anuluj, czy zacząć, czy utwórz kopię zapasową pole wyboru zaznaczone. Otwórz plik raportu po wyczyszczeniu pole wyboru niezaznaczone. Lista hej klasy, anuluj, czy zacząć, przycisk.
8: I zakończ przycisk, po prostu to wszystko usunie.
9: Pozostałości obszar roboczy. Anuluj, czy pomiń przycisk, anuluj, przycisk.
8: O, tu widać.
9: Pomiń, czy anuluj, przycisk.
7: Otwórz plik raportu po wyczyszczeniu, otwórz plik raportu,
9: otwórz plik zacząć, anuluj. Utwórz kopię na tworzenie kopii zapasowej pliku 1152540.
8: Tworzenie kopii zapasowej pliku 1160. Mogę teraz to pominąć, gdybym chciał.
9: Okej. Okay. Na koniec.
7: Wszystko koniec.
8: Poszło z dymem.
7: Ten plik kopii zapasowej to jest jakieś archiwum zip?
8: To jest zip po prostu zwykły. Czyli... On się zapisuje tam w procent updata, procent backslash hibit and installer.
7: Jest to o tyle fajne w takim razie, że dzięki temu w razie jakiejś awarii nie trzeba tego hibita używać do tego, żeby te pliki przywrócić, tylko można sobie to po prostu dowolnym ręcznie. Narzędziem. Tak.
8: Oczywiście z hibitem trzeba uważać, to jest tylko narzędzie. jak każde inne. No i można by powiedzieć, że kończymy, ale tak naprawdę dopiero zaczynamy. Bo to, co widzimy pod tabem, to jest niewielka część tego, co Hibit Uninstaller nam oferuje.
9: Hibit Uninstaller. Narzędzia o programie. Apple Helicon Parallels with Windows 11 Hibit
8: Uninstaller. Jak sobie idziemy numeryczną siódemką, czyli przechodzimy na górę okna. Ja przepraszam, że używam ZDSR-owej terminologii, ale no do tego jestem przyzwyczajony. Idąc od góry okna po prostu, nie tabem.
9: Hibit Uninstaller. Narzędzia o programie. O program narzędzia podobny do Floral Hit. O programie podobny do Floral Hit.
8: Mamy narzędzia i o programie. O programie, no to numer wersji, sprawdzanie aktualizacji i tak dalej, ale narzędzia są ciekawsze.
9: Apple Helicon Parallels Display Adapter 5.1 Windows 11 Professional 64 bit. Czas pracy 0 godziny 27 minuty 48 sekundy.
8: Tutaj mamy podstawowe bardzo informacje o systemie.
9: Wyszukiwanie. Nazwa programów, data instalacji, rozmiar, typ, wersja, wydawca. 7.24.08.64.11.5.64.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24. iPhone 1.48.04 Charlie. Blip Charlie. Problem Chrome Charlie. Kibliku Installer 3.2.50.10.0.
8: Mogę sobie iść pionowo?
9: Profit Chesky
8: 7.11.12.12. Mogę też na przykład sortować sobie.
9: Rozwytcza wersja Charlie.
8: Powiedzmy, że chcę rozmiar po rozmiarze sortować.
9: Lewy klik.
8: Klikam sobie w rozmiar.
9: 7.20.12.12. Rozmiar Charlie.
8: Podobnie myślę,
9: lewy klik. Pole tekst list. Pole wyboru spin. 7.20. Charlie z litera, litera, litera, litera, litera. 1.4.1.0. Pole wyboru nieznaczone data instalacji. 27.11.2.0.2.4.56 dni temu. Rozmiar 13.
8: To jest najmniejszy program, jaki posiadam.
9: Łącz mi strona web ENA. Wpis rejestru. Hejlot lokalizacja z litera, litera, z litera, z lokalizacja instalacji. C.
8: Dalej pod spodem mamy taki dymek o informacji o tym programie.
9: Wpis rejestru. Hejlot sal machine software of 6430 strona web ENA.
8: Strona internetowa niedostępna.
9: 28, rozmiar 4,18 mb. Funkcja przeciągnij i upuść jest obsługiwana podczas odinstalowywania programów.
8: Czyli możemy też jakiś program upuścić na okno Hibita, żeby go odinstalować. No i przejdziemy sobie teraz do opisu tych narzędzi.
9: Hibiku i narzędzia podobne do Floral Hite. Kontekst menu. Wymusz odinstalowania.
8: Mamy wymuszanie odinstalowania, czyli jeżeli jakiś program nie chce się odinstalować, bo na przykład to jest Avast albo coś, to możemy tego narzędzia użyć.
9: Wymusz odinstalowania, obsługa, przeciągnij, upuść, zamknij, przycisk. Wymusz odinstalowania. Wymusz odinstalowania pomaga odinstalować program, którego nie... Można odinstalować w rutynowy sposób i dokładnie wyczyścić jego. Pozostałe pliki. Nazwa programu. Ścieżka pliku lub folderu. Przeglądaj plik. 6. Uruchom. Zamknij. Przeglądaj plik. 6. Pole tekst. Pole tekstowe. Przeglądaj plik. Przycisk podału pod menu Alt P. Kontekst M. Przeglądaj folder P. Kontekst. Przeglądaj folder P. Kontekst. Przeglądaj folder P. Kontekst. Kibli pole tekst lista. Chani z litera, litera, pole tekst lista. Chani z pole tekst lista. Chani z litera, litera.
8: Mogę to przetestować. Powiedzmy na tym biednym programie Audio Browser, bo on też robi parę rzeczy. Zaraz wam pokażę jakiś plik audio znajdziemy. I pokażę wam, że jest na przykład wpis w menu kontekstowym tego programu.
9: Pole kombi, pole tekstowe, C. Window, widok elementów i zamykania systemu Windows 98 z 9NR, tytuł pole tekstowe, Windows niski stan baterii 73 z 98, Windows niski bytni libret, kopiuj zmienu dostępu sumie, otwórz o otwórz na komu dostępni, dodaj do kompresu, kopiuj ja właściwie, edytu, pokaż mięce, bytni libret, pokaż mięce, Windows niski stan baterii,
8: nie mogę się dalej do tego
9: przyzwyczaić. Dodaj do szaniz, dodaj do szaniz, litera, litera, open, misa, ujom, rowser, libret.
8: Mam.
9: Dodaj szaniz, litera, litera, litera, litera, litera, litera, litera, litera, libret.
8: Takie coś, jak to kliknę, no to on się oczywiście otworzy w tym programie najprawdopodobniej. On tam sobie działa. Swoją drogą, naprawdę bardzo fajny program. To, że go odinstalowuje, to nie dlatego, że jest z nim coś nie tak, tylko muszę mieć na czym testować. Więc wracamy sobie do
9: narzędzia.
8: Oczywiście ten program da się odinstalować normalnie, ale możemy sobie
7: Swoją drogą City of Division widzę, że nie wszystko usunął, bo tu masz folder, a...
8: Tak, prawdopodobnie pusty folder jakiś. Nawet wiesz co, nie. Ja z tą grą miałem problemy i on chyba ją odinstalował z głównego folderu dysku C.
7: A, rozumiem.
8: Tak mi się wydaje, nie wiem. Ale nie wiem, gdzie jest ten audio browser, muszę go znaleźć.
9: Wyszukaj pole wyszukiwania, pole tekstowe. Audio browser. Wyszukaj obszar robesonica, fasa audio browser, free download, windows, b, pole wyszukaj, wyszukaj, audio browser, download.
8: Muszę chyba sobie inaczej pomóc.
9: Windows niski stan bytni libre. Top zmien, top byt, pokaż więcej opcji, bo telefon tekst mem, off, wydobaj do fot, wydobaj, szaliz, dziukul, do uszaliz, litera, szaliz, windows, a... Ulotno 4, 150 uruchomionych procesów, nazwa procesów, ścieżka do pliku procesu, C, program files x86, obrowser, audio, browser,
8: a, obrowser, nie wiem dlaczego, dobrze.
9: Media, apps, hibitum installer, hibole, tekst, on lista, szaliz, litera...
8: To jeszcze, niestety Hibit ma taki problem, że jak zrobimy Alt Tab, to on wraca do głównego okna.
7: Trzeba jeszcze raz wejść do menu, tak, i wybrać.
8: Tak, i wybrać.
9: Przeglądanie w poszuki folder, pole tekstowe, numer Alt F, OK, przycisk, anul, wybierz folder, bitfolder, wybierz ten klip, liot, księdz, wstaw, biblioteki, zamknij jeden komputer, otworzą, wstaw, numer X, ten unogistacja, wyslokany C, otworzą, airflops, pliki programów, a otworzą, 4, common, filozą, zamknij, pliki programów, otworzą, 4, obrowser, zamknij, enzy, wymuszą, instalowa, zamknij, przy, uruchom, przycisk, pole tekstowe, obrowser, uruchom, przycisk.
8: No i uruchom.
9: Pole tekstowe C. Program files x86. Zamknij, przy uruchom, przycisk. Potwierdź, tak, przycisk. Znaleziono oryginalny deinstalator programu. Czy chcesz najpierw uruchomić oryginalnego deinstalatora?
8: A, on... on, jak widać, Hibit wcale nie jest taki głupi, że tam spróbuje najpierw tak odinstalować. No ale powiedzmy, że ja nie chcę oryginalnym deinstalatorem. Oczywiście raczej nie polecam tego robić, ja to robię tylko w celach demonstracyjnych.
9: Utwórz kopię, otwórz plika, lista, lista, C, program files x86, obrowser, pole wyboru, zaznaczone, data, dwa,
8: no,
9: program files x86, obrowser, apaisper.dll, pole wyboru, zaznaczone, i C, 1.
8: I tak dalej,
9: hey, classes, rotal, file, system, obiec, strzel, audio, obrowser, pole wyboru, zaznaczone, lista, C, program data, ma, list, hey, classes, rotal, file, system, obiec, strzel, audio, obrowser, pole, lista, program data, Microsoft, Windows, start, menu, program, channels, litera, user, public, desktop, channels, litera, lista, hey, local, machine, software, włowu, 6432, nowe, Microsoft, Windows, student,
8: no,
9: menu,
8: tak.
9: Install, pewien, jeden,
8: Albo ten program pamięta jeszcze czasy Internet Explorera i on miał wtyczkę jakąś do niego.
9: No i
8: robimy zakończ.
9: Pozostałości obszar roboczy. Hibitum installer 3.2.5.0. Lista channels litera,
8: jeden, to już jest inny program. To już jest kuku. No i zobaczymy.
9: Uruchamianie, otwórz, pole kombi, pole plików elementu. Perfliki programów, arm, 3 liki program, files, 5 liki programów, x8, files, et, obserwę, submission, 12, 26.
8: Nie ma już folderu obrowser.
7: Tak jest.
8: Zobaczymy, czy skasowałem faktycznie
9: Windows, niski,
8: plik w
9: Windows, niski,
8: zajestrze.
9: Bytnij, pokaż więcej, widok elementów, lista, kontekst, menu, opcje, wytłumaj, opcje, wytłumaj, dorzuć, 7, kanut, szopu, na
8: otwórz,
9: na wyśpie, to puszanik, kopiu, nie udostępnij, kopiu, szanik, litera, litera, send, to pod menu, via, kuku.
8: A, to jest send via QQ, okej. Okay.
7: Czyli odinstalował, usunął.
8: Tak, no,
7: jest.
8: Oczywiście nie po raz kolejny mówię, nie polecam, jeżeli program proponuje wam użycie z jego instalatora,
7: to lepiej to zrobić.
8: To. Dopiero jeżeli to nie przyniesie rezultatu, to wtedy możecie wymusić.
9: Hibitum in media, hibitum installer, hibitum install narzędzia, opro, narzędzia, podrząd, tekst, me, wymusz, monitorowanie instalacji, m.
8: Monitorowanie instalacji.
9: Media, monitoring instalacji, lista zakładek. Monitoring instalacji. Monitorowanie instalacji, wykrywa i rejestruje zmiany systemowe podczas instalacji, co pozwala na całkowite odinstalowanie monitorowanych programów. Lista ignorowanych. Przeciągnij i upuść plik instalacyjny tutaj. Wybierz plik instalacyjny.
8: Możemy też ignorować pliki, czyli program wtedy nie będzie nam monitorował.
9: Wybierz plik instalacyjny, przycisk.
8: A z drugiej strony możemy też wymusić, że to masz na pewno monitorować, bo on niektórych plików, twórcy sobie zdają, że sprawę z tego, że jest tyle instalatorów na świecie, tyle metod tworzenia, że pozwalają nam to wymusić. No i na przykład...
9: Otwórz. polecam widok element, ubi widok element, ubi widok element, zaszalik, zaszalik, zaszalik, litera, litera, zaszalik, tiank, zalocale, kropka, mla, zaszalik, zaszalik, ubi, widok elementów, lista reców, ubi, widok elementów, lista reców, 4, kropka, ma, kropka, 9, 64, ms, zaznaczone, 1, 6, data, wyp, polecam, sobie tylko w opcji, pakiet, instalator, window, data reców, 4, kropka, ma, monitor, link, instalator, lista, wybierz, link, instalacyjny, przycisk, lista, zakładek. Wybierz link instalacji na płatek, monitoring instalacji. Monitorowanie instalacji wykrywa i rejestr rozmala na całą listę i przeciągnij i upuść listę ignorowanych podobnie do flow hit.
8: Lista ignorowanych lista. Ignorowanych.
9: Zamknij przycisk lista, dodaj przycisk, zamknij lista. Dodaj przycisk lista. Dodaj przycisk lista. Typ, dodaj, zamknij, typ, typ, wartość. Zamknij, dodaj czarny, wartość, typ, czarny, zamknij, czarny, dodaj czarny. Monitoring, wybierz link instalacyjny, przycisk. Nazwa pliku, poleciągnij, polecek, sobie anten.
8: Wkleimy sobie go.
7: Czy ty to wszystko możesz zrobić chodząc tabem strzałkami, czy pewne rzeczy tutaj w tym oknie na przykład trzeba robić nawigacją?
8: Do listy ignorowanych trzeba przejść. Jeżeli słyszycie taki dźwięk,
9: monitoring kliknięciem poza kanałem,
8: to znaczy, że robię coś z nawigacją.
9: Monitoring instalacji. Monitorowanie instalacji wykrywa i rejestruje, pozwala na całkowite odjęcie z listy ignorowanych podobny do floral hit. Operacje czarny. Tworzenie pierwszej minawki rejestru czarny. Rozpoczęcie monitorowania plików folderów czarny. Wykonywanie pliku instalacyjnego czarny. Instalacja zakończona czarny. Ważne czarny. Proszę nie uruchamiać żadnych innych plików instalacyjnych, programów ani niczego innego imię czarny. Uruchamiaj ponownie systemu podczas instalacji programu czarny.
8: No tak.
9: Po zakończeniu instalacji należy uruchomić i zamknąć nową aplikację co najmniej raz przed czarny. Kliknięciem przycisku instalacja zakończona czarny.
8: No właśnie.
9: Monitoring instalacji czarny. Instalacja lista zakładek. Instalacja zakończona przycisk. Lista zakładek. Pobrane monitor hibliku instal monitor
8: brane to zainstalował. Ja teraz muszę to uruchomić.
9: Wyszukiwania pole tekstowe niewidoczne poza recu. Recu projekt. Recu. Recu 4.

0: Anuluj przycisk. Lista zakładek. Kliknięciem przycisku zakończenie uruchamia proszę nie uruchamia masz instalacja zakończona. Anuluj wykonywanie pliku instalacyjnego. Rozpoczęcie mowy
1: wykonywania pliku instalacyjnego.
0: Instalacja zakończona, przycisk. Lista zakładek. Instalacja zakończona,
2: przycisk. Jeżeli sobie z tym nie bardzo, to ewentualnie...
1: Z tym MSI-kiem, tak. Z tym programem sobie nie radzi. No ja mam to włączone jakby z automatu i on sobie z tym radzi.
2: Czyli to jest jakaś usługa systemowa, tak?
1: Tak, tak, to się tak rejestruje.
0: Monitoring instalacji opcja lista zakładek, anuluj przycisk, lista zakładek, anuluj przycisk. Kliknięciem, przyklikniemciem po zakon uruchamia ponownie asyst lista, anuluj przycisk, lista zakładek, anuluj przycisk.
1: O, on, monitor, kliknięciem, to jest błąd w tłumaczeniu.
0: Uruchamia menu kontekstowe, zer, ważne. Menu kontekstowe, 0, upłynął czas, 0045.
1: O.
0: Usługi sterowniki, 0, harmonogram zadań, 0.
1: Tu mamy dziennik, co on zrobił.
0: 0, uruchomienie, 0. Pliki foldery, 0, skrót, 0.
1: Ale w to akurat mu nie wierzę.
0: Nie wykryto nowych zainstalowanych programów.
1: No, niestety z tym MSI-kiem mu nie poszło za bardzo.
2: Nie poradził. Mhm.
1: Ale wiemy mniej więcej, jak ta funkcja powinna działać.
0: Narzędzia po kontekst, menu, menedżer aplikacji Windows Store.
1: Dalej mamy menedżer aplikacji Windows Store.
0: Menedżer aplikacji Windows Store, lista. Menedżer aplikacji Windows Store. Menedżer aplikacji Windows Store umożliwia łatwe odinstalowanie domyślnych, wbudowanych, preinstalowanych aplikacji Windows Store.
1: Mnie to śmieszy, jak twórcy podkreślają, o jakie aplikacje chodzi. Domyślne, wbudowane, preinstalowane.
0: Wyszukiwanie. Nazwa aplikacji, data instalacji, rozmiar, wersja, wydawca. Aplikacja innych firm. Lista. Unicort pole wyboru nie zaznacz lista. Unic w WhatsApp pole wylista. Aplikacja Start Experience pole wyboru nie ma. Aplikacja łącz z telefonem pole wybor A1 Video Extension pole wybor AV Sense of Link Share pole wyboru nie. Kalendar pole wyboru kamera pole wyboru Centrum Opinii Filmy i TV pole kamer Art Kamer Spare Window Hey Fimager Extension Host Środow Instalator Kalkulator pole wybor Kontakty Pral Instalator.
2: Jest tu trochę do odinstalowania jakby się chciało.
0: Odinstaluj wybrane przy pole tekstowe.
1: Polecam zrobić Ctrl A,
0: pole wyboru zaznaczone data instalacja.
1: Bo
0: litera, litera, litera, litera, litera, litera, pole wyboru zaznaczone data instalacja.
1: Chociaż może nie?
0: Włączono układ klawiatury wyłączany.
2: No właśnie, bo ty tu masz różne.
0: A, okej. Okay.
2: No może lepiej nie. Ctrl A. Lepiej to przejrzeć.
0: Pole wyboru zaznaczone pole wyboru Windows Pack Kamer Manager Source Winget V ma pole wyboru zaznaczone data instalacja.
1: A nie, czego na przykład nie chcę usuwać?
0: Pole wyboru wiadomości pole wyboru nazw Map Imager Extensions pole wyboru nazw VPN Mięć Video Extensions pole wyboru uzyskaj pomoc pole wyboru nazw ulepszenia zgodności aplikacji systemu Windows pole wyboru nazw Cickie Notes pole wyboru nazw Solitaret Sasual Games pole wcic ulepszenia nazw Cick Solitaret Sasual Games pole wyc Frinket pole wyboru nazw rozszerzenia wideo Pentma pole wyboru nazw rozszerzenia wideo Headsoft producenta urządzenia pole wyboru nazw rozszerzenia multimediów sieci Map pole wyboru rejestrator dźwięku pole wyboru nazw Raffi Mager Extension pole wyboru Blitzcast His pole wyboru nazw Podoba pole wyboru nazw Pakiet Lokalizacyjny Polski pole wyboru nazw Zaczone Data Instalacja Zapalit pole wyboru nazw Zaczone Data
2: Instalacja multimediów, to raczej tego ja bym się nie pozbywał.
1: Wiesz co, na przykład Google Chrome i tak korzysta z MPEG-a. Jeżeli korzystacie na przykład z Microsoft Edge'a, to oczywiście nie. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do odinstalowywania tego, co ja odinstalowuję. Ja tylko pokazuję, jakby co można,
2: że
1: wiesz,
2: można.
0: Multimedialny pole wyboru nazwa, mobile devices pole wyboru nazwa, Microsoft Store pole wyboru nazwa, Microsoft Teams pole wyboru nazwa, Microsoft Store pole wyboru nazwa, Microsoft Edge pole wyboru nazwa, Microsoft ClipHump pole wyboru nazwa, Microsoft 365 Copilot pole wyboru nazwa, Zaznacz mapy pole wyboru nazwa, kontakty pole wyboru nazwa, kalkulator pole wyboru nazwa, instalator aplikacji pole wyboru, host instalator aplikacji,
1: Microsoft
0: Safety Mager Extension, Games Per, Games Film, Liter, Agent, Camera, Calendar,
1: Asset, Aplika, List, Hatsa, Nisho, Lista. Zobaczymy, ile nam z tego łącznie program wybrał.
0: Odinstaluj, uruchom pufusz, anuluj, przycisk, lista. 51 programy do odinstalowania. 3,79 GB.
1: O,
2: sporo można odzyskać.
0: Odinstaluj obszar roboczy.
1: Dam wam znać w komentarzu, czy ten system potem działał.
2: Okay. 5%. O.
1: Jak widać, tutaj nie mieliśmy informacji o dezinstalatorze, no bo te programy inaczej się instalują.
0: 11%.
1: Niż takie zwykłe programy.
2: No tak. Idzie to dość powoli,
0: 51 programy do
2: równomiernie.
0: 79 GB.
1: Tak, no tutaj wiadomo, trzeba uważać, żeby sobie na przykład pakietu językowego nie usunąć, bo nie wiem, jak się system zachował.
2: No znaczy, właśnie.
1: Zawsze ma jakiś fallback pewnie.
2: Pewnie po angielsku by się odezwał.
0: 29%.
1: Albo identyfikatory by pokazywał surowe.
2: Też możliwe.
1: No i teraz Hibit sobie działa.
0: Przecież menedżer Hibit Unit odinstaluj, menedżer Hibit Unit
1: Installer, ja przykrołka, makroszka, żeby...
0: anuluj, przystop, przy, odinstaluj, ma, anuluj, przy, menedżer Hibit Unit Installer, przykrołka, mien, wycisz, odczop, czytło, wycisz, odczop, czyta, czyta, pisa, używodowaj, odczyt, odświeca, kres, pominiowci, ignoruj, sposób, reautomaty, odczytuj, ma, automatycznie, ustawiaj, kurs, obłotni, włączono, aut, anuluj, odinstaluj, ma, menedżer Applik Hibit Unit, Hibit Unit Installer, przykrołka, makroszka,
2: 5.0,
0: Hibit Unit Installer, przykrołka, 5.0,
1: no, fajnie, że on to właśnie chce też pokazać, jak to wygląda, bo

0: pokażę troszkę inny raport na końcu. Tych aplikacji z Windows Store, jak się ich pozbywamy.
1: No już jesteśmy.
0: To jest jeden z. Bo na przykład Revo, on nie zgodzi się odinstalować systemowych aplikacji.
1: Zresztą Revo to chyba się jego dostępność pogorszyła dość znacznie w porównaniu do tego, co mieliśmy kiedyś.
2: 70%.
0: Tak, no a ten Hibit, jak widzisz, jest całkiem dostępny.
1: Tak.
0: Mam nawet twórcy.
2: 76%.
0: Czy twórcy to by chcieli tą dostępność, ale oni nie za bardzo wiedzą jak i jakby na początku na przykład nie było w ogóle etykiet, 82%. Przycisków i tak dalej, żadnych. To mi się udało, że tak powiem, wyperswadować u twórców i są etykiety,
2: 88%.
0: Więc oni nie będą raczej działać specjalnie na szkodę dostępności na przykład. Fajni, otwarci ludzie. Nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład Revo miało jakieś umowy z różnymi producentami oprogramowania, że no, naszych programów to tak troszkę starajcie się jednak, żeby ludzie ich nie usuwali, bo to jest jednak duża korporacja i... O, zatrzymał się.
2: Odśnież. Kibliku installer 3.odinstalut bodin lista. Anul 3 lista stop przycisk. Anul przycisk. 51.3 uruchomione Windows Web Experience Pass oryginalny Bains pomin. Utwórz punkt przywraca na systemu.
1: Ruszył dalej.
0: Idzie. Ruszył.
2: No 94%.
1: No, za chwilę koniec. Miejmy nadzieję, że nie koniec twojego systemu.
0: Nie, spokojnie. Ja już to kiedyś...
2: 100%.
1: O.
0: Kiedyś testowałem.
2: 0% automatyczne czyszczenie pole wyboru miana lista. Anul przycisk, anul 3 automatyk lista. 51% aplikacja Start Experience z pole wyboru zaznaczony rozmiar. 4.20 automatyczne
0: no
2: czyszczenie
0: tak
2: pole wyboru.
0: No i możemy teraz
2: przycisk.
0: Wyczyścić, jakbyśmy chcieli. Anul. Ja już tego może nie będę robił, bo to pokazywałem.
2: Lista automatyczne czyszczenie pole wyboru nie zaznaczone.
0: Po prostu tutaj mamy inne. To chciałem pokazać, że mamy automatyczne czyszczenie, czyli on od razu sobie szybko przeskanuje. Jak już zacząłem, to już
2: 80%.
0: Bo Hibit działa w taki sposób, że on sobie robi migawkę rejestru przed deinstalacją, więc on jakby wie, co jest w rejestrze bez potrzeby znowu komunikowania się z tym rejestrem.
1: Zresztą też te aplikacje UWP, te aplikacje nowoczesne, to one...
2: Aż program zacznie odpowiadać, przycisk program Hibiku Installer nie odpowiada, jeśli zamkniesz program, możesz utracić anul przycisk.
0: Ale już zaczął odpowiadać.
2: Lista aplikacja Start Experience z pole wyboru zaznaczony anul przycisk. 51% przyczyszczenie pozostałości. 16184 znalezione elementy.
0: Nie no, jednak chyba...
1: Jednak
0: co,
1: tak. A wydawałoby się, że te aplikacje, te takie właśnie UWP, nowoczesne, to będą jednak schludniej robione.
0: Nie no, to chyba wiesz co, tym bardziej. W sensie, okej, okay, są jakieś tam ograniczenia, albo jest ta piaskownica, więc ona na przykład nie mogą usług systemowych zostawiać, ale pliki jakieś pojedyncze, to przecież kto by się...
2: Oj, on bardzo nie lubi
0: resztek
2: informację.
0: No to nieważne, no jak mu czyszczenie przerwę, to się też nic nie stanie. Jak się, jak po prostu masowo odinstalowujemy te aplikacje UWP, no to on po prostu generuje problemy.
2: Zamknij, poczekaj, aż program zacznie od media. Kibli, zamknij program. Anul przycisk od media. Eksplorator plików nowych. Wyszukaj pole wyszukiwania. Pole tekstowe niewidoczne poza ekranem. Kibli, installer 3. Pole tekstowe lista.
0: Nie róbcie tego w domu też.
2: Kibli, narzędzia. Okrąg narzędzia podobny do Floral Hit. Kontekst menu. Wymóż monitorowania instalacji. Manager aplikacji Windows Store.
0: Zobaczymy, czy tych programów faktycznie nie ma.
2: Manager aplikacji Windows Store. Pole tekstowe lista. Lista. Instalator aplikacji pakiet lokal. Lecz Windows zabezpieczany. Zliczany z literali. Czany
0: zabezpieczany.
1: Znacznie mniej.
2: Litera.
0: No i to są rzeczy, których faktycznie potrzebuję. Mój system do działania.
2: Lista okno 5, 136 uruchomionych procesów.
0: Mamy o 20 kilka mniej procesów uruchomionych przy okazji, więc...
2: Narzędzia, okrąg narzędzia, początek, wybuch, manager aplikacji Windows, manager komponentów programów M.
0: Manager komponentów programów, to też jest ciekawe.
2: Manager komponentów programu, obszar ROM, manager komponentów programu umożliwia zarządzanie wszystkimi komponentami instalowanymi przez różne programy. Wyszukiwania.
0: Właśnie, czyli pole na przykład lista. JAWS sobie instaluje jakieś swoje komponenty i my widzimy te komponenty, albo Visual Studio, o tutaj.
2: Kitscom Microsoft, Kitscom Figuration Installer, pole wyboru
1: komponentu może zależeć działanie nie tylko jakiejś jednej aplikacji, której się pozbyliśmy.
0: No dokładnie. Także z tym trzeba uważać. No jak zresztą z całym Hibitem.
2: Manager komponentów from manager aktualizacji Windows M.
0: O.
2: Manager aktualizacji Windows, manager aktualizacji Windows to narzędzie umożliwiające wyświetlenie listy wszystkich zainstalowanych. Aktualizacji Windows na PC od instalowania niechcianych aktualizacji Windows. Wyszukiwanie. Nazwa aktualizacji typ HB5000, nazwa HB5000, datechar HB5000, HB5000,49685, security update 12.6.23.2024, zarządzanie NTSYS. Pole tekst lista. HB5050387, typ aktualizacji, security update, data zainstalowania 1.6.22.2025, zainstalowanie, zarządzanie NTSYS 044.
0: Jak ktoś uważnie słucha moich audycji, to widzi nawet... Pozostałeś po audycji o ZDSR-ze teraz. Ta reguła słownika, którą tworzyliśmy z wyrażeniami.
1: No tak.
0: No, więc tu mamy te aktualizacje, możemy na przykład się ich pozbyć. Akurat tego wybitnie nie polecam robić, chyba że na przykład przeczytaliście w internecie w wielu źródłach, że aktualizacja, która ma taką i taką sygnaturę, powoduje takie i takie problemy, albo sami potraficie to zdiagnozować.
2: Odświeżo. Więcej informacji. Raport podmenu. Odinstalowo. Raport więcej informacji.
0: No właśnie, po menu kontekstowym mamy.
2: Raport plik HTML. Plik tekstowy. Plik HTML. Raport podmenu. Odinstalowo.
0: Więcej informacji.
2: 5.50.387 zaznaczone.
0: I on... Powinien mi otworzyć okno przeglądarki z tym, ale możliwe, że dlatego, że usunąłem Edge'a, to on sobie pomieszał
1: w kwestii domyślnej.
0: Aplikacja
2: domyślna. Wybuch manager komponentów, manager aktualizacji Windows M, manager rozszerzeń przeglądarki.
0: O, to też jest bardzo fajne.
2: Manager rozszerzeń przeglądarki, lista manager rozszerzeń przeglądarki ujawnia wszystkie wtyczki i rozszerzenia zainstalowane w przeglądarkach internetowych umożliwiających usunięcie. Dobre Chrome, Edge, Internet Explorer. Nazwa, status, wersja, profil, opis, lista, lista, tak, lista, lista. Dokumenty, dobre, offline, pole płatności w sklepie Chrome, Web Store, pole wyboru, niezaznaczony status, włączony, wersja, 1.0.0.6, profil, Arkadiusz, opis, płatności w sklepie Chrome, Web Store, pas, c, users, nuno, app, data, lot, lista, zakładek, dobre, Chrome, zakładka, Edge, zakładka, Internet Explorer, zakładka, Edge, dobre, Chrome, zakładka, lista, pła, lista,
0: zakładka. Firefoxa nie mam, więc nie wiem, czy go wspiera. Pewnie tak, no bo...
1: No to raczej znana przeglądarka i... Z racji, że open source to jeszcze pewnie analiza jest prostsza.
0: Dokładnie, tam co. Fajnie, że mamy jakby wszystkie te wtyczki w jednym miejscu i jakby dla mnie taką najważniejszą cechą Hibita jest to, że w każdym miejscu programu ja mogę wykonać masowe jakieś działanie.
1: No tak, że nie trzeba elementach. Tego plik po pliku, program po programie. Chcemy się pozbyć iluś naraz, zaznaczamy, usuwamy.
0: Dokładnie.
2: Hibitum installer 3.2.5. Hibitum narzędzia, okrom narzędzia, początek, menu, wybuch, manager aktualizacji, manager rozszerzeń, przegląd, czyszczenie rejestru C, czyszczenie plików śmieci C, czyszczenie rejestru lista, czyszczenie rejestru wyczyści i naprawi rejestr Windows, aby wyeliminować błędy i awarie.
0: Czyli jakieś tam skróty, które nie ma, nigdzie się nie odnoszą.
2: Przywróć, lista ignorowanych. Wybierz obszar do skanowania, opis, lokalizacja, wartość.
0: Tylko to bardzo długo
2: komponenty
0: trwa, więc...
2: Excelem, typy plików, ścieżki aplikacji, zainstalowane programy, pliki pomocy, lista historii, udostępnione DLS, czcionki, firewall zasady, programy startu, uruchom, dźwięki i zdarzenia, programy startu, uruchomień, usługi Windows, menu kontekstowe, wykonywanie obrazu, skanu, automatyczne skanowanie po uruchomieniu, wyczyść, zamknij,
0: widać,
2: lista,
0: mamy tutaj
2: lista,
0: bardzo...
2: lista, komponenty plików, pole wyboru zaznaczone. Ścieżka instaliki pomocy, pole wyboru, lista historii, pole wyboru, udostępnione DLS, pole wyboru, niezaznaczone.
0: Czcionki,
2: pole
0: firewall
2: zasady, pole
0: wyboru, programy startu,
2: uruchomień, pole wyboru, zaznaczone.
0: W sumie na przykład...
2: Automatyczne skanowanie po uruchu, lista, list, zamknij, przycisk, lista.
0: Mnie interesuje, powiedzmy, bo to szybko zajdzie. I skanuj.
2: Automatyczne lista wykonywania obrazu, pole wyboru, nie ma z lista.
0: On to dość szybko powinien
2: skanowania
0: zrobić.
2: Przycisk. Automatyczne skanowania, przycisk. Czyszczenie rejestr, przywróć, lista ignorowa, wybierz obszar do skanowania komponenty, a typy plików, nie znaleziono problemu. Skanowania, automatycznie znaleziono problemu.
0: Problemu, bo to narzędzie jakby służy do tego, że jeżeli na przykład jest w autostarcie jakiś wpis, a tego programu już nie ma, no to on wtedy usunie to. I to faktycznie robi dobrze.
2: Kiblikumin, narzędzia podobne do kontekst menu, dodaj monitor, instalator, motyw, język, podmenu, sprawdź, menedżer, narzędzia, menedżer, kopii zapasowych, menedżer, przywracania systemu, menedżer, menu kontekstowe, menedżer, harmonogramu zadań, menedżer, usług, menedżer, uruchomień, menedżer, procesów, niszczarka plików N, naprawa skrótów, czyszczenia pustych folderów, czyszczenia plików śmieci C, czyszczenia rejestru C.
0: Tak widać, dużo tego jest.
1: Tak jest.
2: Czyszczenia plików śmieci C. Czyszczenia plików śmieci,
1: pliki lista nakładek, wyczyszczenia plików śmieci.
0: Tempy.
2: Czyszczenia plików śmieci, usunie niepotrzebne pliki z dysków i odzyskam miejsce na dysku.
0: O.
2: Ustawienia, lista ignorowanych. Zwykłe czyszczenia. Ustaw lista i ustawienia podobne do flora. Ustawienia automatyczne skanowania po uruchomieniu, pole wyboru niezaznaczone. Czyszczenia zwy, automatyczne skanowania po uruchomieniu. Usuwaj tylko pliki tymczasowe Windows starsze niż 24 godziny. Usuwaj tylko pliki preset starsze niż 7 dni. Usuwaj tylko pliki z rzutu pamięci starsze niż 2 dni.
0: To chodzi o to, że te pliki jakby w umiarkowanej ilości pomagają. Jak już jest ich za dużo, to przeszkadzają.
2: Usuwaj tylko pliki z kosza starsze niż 24 godziny. Niestandardowe pliki i foldery. Ścieżka, typ, podfolder. Dodaj, zamknij.
0: To też jest bardzo fajne, że tutaj możemy sobie, jeżeli na przykład mamy jakiś program, który powiedzmy robi nam dzienniki jakieś. Powiedzmy, że chciałbym sobie dodać folder z dziennikami ZDSR-a. Akurat te dzienniki są mi potrzebne i boję się, że potem zapomnę tego usunąć, więc nie będę tego robił. Ale jeżeli sobie na przykład właśnie dodamy taki folder z dziennikami, no to on będzie automatycznie uwzględniany w tym czyszczeniu.
2: Usuwaj tylko autowaj sieci, zamknij lista. Usuwaj tylko czyszczenia plików śmieci, lista nakładek, zwykłe czyszczenia nakład, lista. Lista, lista, pliki tymczasowe, pole wyboru, zaznacz, Windows,
0: wybieramy,
2: pliki dziennika, pole wyboru, zaznacz, podręcz,
0: nawigator,
2: pole zawierane, preset, pole wyboru, nie zapamięć, podręcz, na czcionek, pole wyboru, nie zapamięć, podręcz, na system, pamięć, podpamięć, podręcz, rzuty pamięci, pole wyboru, zaraportowania błędów, fragmenty pliku, CHKWSK, pole wyboru, zaznacz, się starzały, instalator, Windows, pole wyboru, nie pliki aktualizacji, Windows, pole pamięć, podręcz, na aplikacji, Windows, strosz, pole wyboru, nie na ostatni dokument, pole wyboru, schowek, pole wyboru, nie standardowe, pole wyboru, zaznacz, lista. Pamięć podręczna Microsoft, pole wyboru, zaznacz, pamięć podręczna Microsoft, pole wyboru, pamięć podręczna Google Chrome, pole wyboru, przeglądarki oparte na Chromium, pamięć, lista. Przeglądarki oparte na Chromium, pamięć podręczna, pole wyboru, lista. Last scan of scan, wyczyść, przeglądarki o pamięć, przeglądarki oparte na Chromium, pamięć, przeglądarki of scan, wyczyść, przeglądarki oparte na Chromium, pamięć, przeglądarki oparte na Chromium, pamięć podręczna. Scan, wyczyść, zamknij. Last skanowania, nigdy.
0: Last skanowanie.
2: Zamknij, wyczyść, scan, czy lista, zak, lista. Lista. List, lista, zak, zaawansowane czyszczenie, nakładka, lista.
0: Tu mamy jeszcze zaawansowane
2: lista.
0: Czyszczenie.
2: C, pole wyboru, zaznaczone pojemność, w mieście 54 dm, wolne miejsce, w mieście 10 dm, C, NTFS.
1: I tu sobie możemy dysk wybrać cały, tak?
0: Lista. Tak, ale to długo trwa,
2: lista nakładek, więc...
0: Może nie teraz. Ale wiecie, o co chodzi. Dużą zaletą Hibita jest to, że jak ogarniecie, jak działa jeden moduł, to większość modułów już nie będzie dla was stanowiła problemu. Bo
1: one bardzo podobnie wyglądają.
0: Wszystko opiera się na tym samym. Wybieramy, patrzymy, zgadzamy się albo nie i tyle. Nie ma żadnej filozofii tutaj.
2: Kiblikum jest funkcja, kiblik narzędzia podobny do flora.
0: Naprawdę ja się dziwię, że ten program jest tak mało znany. Bo nie wiem jak ty, ale ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałem.
1: Ja też nie. To szczerze przyznaję. Ale no, jak widać, jeszcze wiele programów do odkrycia istnieje.
0: Dokładnie. Dlatego tak bardzo lubię te prace.
2: Wybuch, menedżer, rozszerzeń, przedło, czyszczenia rejestru, czyszczenia plików, nie, czyszczenia pustych folderów.
0: O, to jest bardzo przydatne akurat.
2: Czyszczenia pustych i usuwa puste foldery z twojego Windows. Przywróć lista ignorowanych. Napędy, nazwa, lokalizacja, data utworzenia. Tempe, C, program, file, plik, tempe, 19.09.20, lokalizacje domyślne. Lista, lista, tempe, pole wyboru, zaznaczone, lokalizacja, C, program, platform, pole, temp, pole wyboru, zaszaret, pole, wyczite, soccer, software, distribut, obserwet, submission, pole wyboru, zaznaczone, lokalizacja, C, program, data, obserwet, submission, data utworzenia, 12,
0: software,
2: distribut, lista, lokalizacje domyślne, pole wyboru, zaznaczone, 1, naprawiono, lokalne, C, pole wyboru, nie zaznaczone, C, lokalizacje domyślne, pole wyboru, zaznaczone, 1.
0: Czyli po prostu... no tam jakieś jego, które on sobie szuka. I muszę to zeskanować.
1: Trochę się chyba...
0: Nie, co on zrobił? Ja wiem, co on zrobił. On próbuje skanować całego Maca, no bo mam po dysku
2: sieciowym.
1: Jak widać...
0: Ja ci chyba podziękuję.
1: Może lepiej niech nie miesza.
0: No tak, ale to znaczy, no nic by się nie stało, tylko po prostu to by trwało bardzo długo, bo ja mam do Maca podłączonych dużo dysków, więc to bardziej o to chodzi. Wiesz, no puste foldery to puste foldery tam.
2: Wybuch moni, menem, czyszczenia rejestru, czyszczenia pustych folder, naprawa skrótów. Naprawa skrótów, lista. Naprawa skanuje Windows w poszukiwaniu uszkodzonych skrótów i usuwa je.
0: No właśnie, czyli jak
2: lista.
0: Mamy jakieś
2: lista.
0: Skróty...
2: Lokalizacje, domyślne pole, naprawiono lokalne C. Pole wyboru nie ma znane,
0: lokalizacje, domyślne,
2: lokalizacje, domyśl, lista.
0: Gdzie on szuka takich skrótów,
2: lista.
0: Ale
2: lista,
0: nic nie znalazł.
2: Nic nie znaleziono.
0: O.
2: Kibliku narzędzia, pokro narzędzia, kontekst menu, wybuch moni, menedzie, czyszczenia plików, czyszcz, naprawa, niszczarka plików, N, naprawa skrótów, niszczarka plików, obsług, niszczarka plików. Niszczarka plików obsługa przeciągnij i upuść. Niszczarka plików usuwa pliki z dysku twardego w sposób uniemożliwiający odzyskanie.
1: No to jakbyśmy się chcieli jakiegoś pliku pozbyć permanentnie.
2: Metoda nadpisywania, przejścia nadpisywania. Zniszcz. USB 5000, dodaj plik, dodaj USB 5 podobny do szary 43. Dodaj plik czarny. Przypod przejścia nadpisywania, czarny. Metoda nadpisywania, lewy klik. Pole kombi zamknij, pole kombi USB 5000, 220.22mp3 pas. Lista. Pole kombi US, lista, dodaj niszczarkę plików, dodaj plik, dodaj folder 3, zamknij 3, pole kombi lista, pole kombi USB 5000, 220.22mp7 pas,
0: Gutman 35 pas. Gutman, tutaj metoda po prostu nadpisywania
2: Gutman 35 pas.
0: Plików. Oczywiście to też nie jest tak, jeżeli na przykład złamaliście prawo i chcecie się dowodów pozbyć, to policja i tak znajdzie sposób, żeby te pliki odkryć, czy tam chociażby ich fragmenty. Ale jeżeli na przykład sprzedajecie komputer i chcecie pozbyć się plików, to jest to dość dobry sposób, aczkolwiek taka rada dla was, jeżeli sprzedajecie komputer, to radziłbym to robić bez dysku, jeżeli macie taką możliwość. Bo tak, no, zawsze znajdzie się ktoś,
1: różne
0: kto
1: sposoby są na odzyskiwanie
0: chciał,
1: tych danych.
0: Te dane spróbować odzyskać.
2: Zamknij, dodaj,
0: więc jest to fajne narzędzie, ale jak nie trzeba, to nie polecam na nim polegać.
2: Lista, dodaj niszczarkę plików do menu, pole wyboru nie zaznaczone.
0: Do menu kontekstowego, w sensie o to mu
2: lista,
0: chodzi.
2: Lista, pole plików, zamknij, przycisk, hibliku, installer, hibli, narzędzia, pokrom, narzędzia, podobny do floral, kontekst menu. Wybuch moni, menedżer, rozszerzeń, czyszczenia, rejestr, czyszczenia, czyszczenia, prawa, skrótów, niszczarka plików, menedżer procesów, lista. Ukryj wpisy Microsoft, pole tekstowe. Ukryj wpisy Microsoft, pole wyboru nie zaznaczone, lista.
0: Lepszy menedżer zadań po prostu.
2: System Bidlet, system Payback 4, pamięć, ustaw, pracę, 100.0, kb, prywatne bajty, 180, kb, priorytet, normalny czas uruchamiania, 1H00M44S0.432.640.932, pepit, 02.132. ZBSR, serwice.exe, payback, spost.msm, prl, to mshost, ZBSR, host.zbsr, ZBSR, diamond.exe, payback, 6096, cp, 0.39, łączna szybkość, mb, 949 bajty, pamięć, ustaw, pracę, 37.6 mb, prywatne bajty, 65, 8 mb, opis, ZBSR, diamond, ścieżka C, program, filespix, 86, ZBSR, diamond.exe, priorytet, normalny wirus, total, 3.76, czas uruchamiania, 1H00M53, nazwa użytkownika, 0.05 milionów, 5,
1: czyżby od razu była informacja na temat wirus totala?
2: 4.0.80.132. Menedżer procesów. Menedżer procesów zapewnia stałą kontrolę nad programami i procesami uruchomionymi w systemie oraz umożliwia. Monitor menedżer procesów monitorowania aktywności systemu. Ukryj wpisy Microsoft, wyszukiwania. Nazwa PID, współłączasz, pamięć, opis, ścieżka, priorytet, wirus, total,
1: i czy można na przykład z tymi procesami robić to, co w przypadku menedżera zadań?
2: No, zaraz ci pokażę,
0: kontekst menu,
2: zakończenie z, zakończ drzewo z, zakończ zadania z, zakończ usuń plik przy ponownym uruchomieniu z, odinstaluj o, odświeszo, odświesz automatycznie zaznaczone o, blokuj nowe procesy B, podobieństwo P, zamieszenie z, priorytet pod menu P, właściwości z, szuka loneliness, otwórz lokalizację pliku o, szuka loneliness, ZBSR Diamond.exe zaznaczone z tytułu doble ZBSR Diamond.exe ZBSR Diamond.exe okno dokumentat z filter sand tritium z adresu schendu screen reader public z melfare edition version H3 schend advance to installer pero https www.advance to installer.com spacja kroba uptis resumar 11.2023 ZBSR Diamond.exe 330.38kb ZBSR Mine.exe 5.97mb ZBSR Mine Service download beset ubyt click skin con the download button install.
0: Ciekawe. Swoją
1: no
0: drogą,
1: czyli nawet o ZDSR-ze gdzieś już tam te programy do dezinstalacji wiedzą, potrafią...
0: Nie wiem, czy to, wiesz co, czy to dobrze, czy to źle.
1: No, chyba, wiesz, chyba dobrze, coraz bardziej popularny. A czy da się ustawić za pomocą tego menedżera coś, co się w Windowsie, chyba w tym menedżerze systemowym nazywało koligacja, czyli wybór rdzeni? Czy tego się nie da zrobić?
0: Na tym procesorze się nie da, bo to jest ARM, więc on sam alokuje. Okay. Na X64 nie wiem, bo nie używałem tego programu na Intelu na przykład.
1: Jasne.
0: Więc polecałbym
1: trzeba
0: to sprawdzić.
2: Zamknij przycisk Alt. Menedżer uruchomień będzie zarządzał wszystkimi aplikacjami uruchamianymi Windows podczas uruchamiania komputera.
1: Czyli takie coś jak msconfig,
2: powiedzmy. No tak. Wszyscy użytkownicy wpisy rejestru. Security Health, Windows Security Notify, procent Bingi, procent system 32, Security Health, Systra.exe, Microsoft Corporati. Speak przy logon, C, program bieżący użytkownik wpisy rejestru. Steam, C, harmonogram zawodle, update task, Microsoft Edge, parallel, solstwo, utwórz, odśwież, zamknij, uruchomienie, 6, nowe uruchomienie, 0. Odśwież, sieci, polet, lista, lista, Security Health, pole wyboru, na nowe uruchomienie, 0,
0: ja właśnie bardzo lubię, bo NVDA prawdopodobnie by to czytało właśnie jednym ciągiem na przykład. Właśnie, a to akurat
2: dobrze przeczyta te kolumny.
0: Ale na procesach tego nie czytało. Tych kolumn.
1: Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Grzegorz jest z nami. Witaj.
3: No, cześć wam.
1: Słuchamy.
3: No, bo właśnie zainstalowałem sobie właśnie ten program i się tak nim bawię. Ten Hibit, ten Uninstaller.
1: Aha, i jak wrażenia?
3: No, z NVDA, no, działa fajnie. Pod tabę można zaznaczać, co się tam odinstalowywać się chce. Tylko właśnie mam pytanie, jak dostać się do tych narzędzi z NVDA?
0: To Michale, może ty tak jak widziałeś, bo ja z NVDA tak średnio potrafię. Prawdopodobnie musisz, Grzegorzu, obiektówką jakoś wyjść z listy, na przykład NVDA 8 chyba i potem NVDA numeryczne 4 iść w stronę narzędzi.
1: A te narzędzia nie mają jakiegoś swojego skrótu?
0: Nie.
1: Nie, tu trzeba kliknąć.
0: Trzeba kliknąć.
1: Aha.
3: Bo właśnie no, klikać mi się udaje, ale myszką, tak, normalną taką fizyczną. A mam taką wytyczkę do NVDA, już nie pamiętam nazwy, co się tam NVDA, Shift i Control i spacja i
1: OBIPAD może.
0: OBIPAD, no. To może tą wtyczką się da jakoś kliknąć.
1: To znaczy ona emuluje nawigację obiektową tak naprawdę, więc to czy w ten czy inny sposób to tak samo będzie. Ja, Grzegorzu, no bo teraz wolałbym tego nie robić, wolałbym nie instalować tej aplikacji w momencie, kiedy prowadzimy program.
0: Audycja.
1: Tak, ale ja sobie przejrzę to, bo na pewno zainstaluję ją sobie też u siebie i dam ewentualnie znać w komentarzu.
0: Jak nam starczy czasu na końcu audycji, to mogę pobrać się, bo jest taka strona nvda.zip, więc to będzie kilka sekund dla mnie i sprawdzić to u siebie pod koniec audycji.
3: No bo właśnie, no bo tak, no bo no, ja jeszcze coś tam powiedzmy, czy widzę, jeszcze coś tam lupą, to jeszcze sobie to znajdę i kliknę myszką, ale no właśnie tym open, tym no
4: właśnie
3: tą wtyczką bo właśnie się nie da, no przynajmniej
0: nie widzi tego.
3: No.
0: Rozumiem, no to sprawdzę to i dam znać, ewentualnie jak nie ja, to Michał. No i będziemy wiedzieć, bo ja niestety nie korzystam z NVDA i nie wiem. Powinno się dać, bo to jest w miarę standardowa kontrolka, te narzędzia.
3: No tak, no bo to NVDA, jak się myszką się najedzie, no to czytasz, że narzędzia.
0: Czyli da się to zrobić, tylko po prostu
1: obiektówką po prostu.
0: Trzeba pokombinować jakoś.
1: Ale szkoda, że on nie ma żadnego skrótu, dzięki któremu można w to wejść. To szkoda.
0: To też jest w sumie do zasugerowania twórcy.
1: No. Okej, czy Grzegorzu, masz jeszcze jakieś pytania?
3: No nie, wszystko, dzięki.
1: Dobra, to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie.
2: 7.24.08 narzędzia podobny kontekst menu. Dodaj motyw języka. Menedżer menu kontekstowego. Menedżer harmon. Menedżer usług. Menedżer uruchomień. Menedżer uruchomień. Sam podśmiesz przycisk alt pole tekstowe. Lista. Lista set suspik. Przylową pole wyboru zaznaczone wiersz poleceń. C. Program files x86. Spikirian v. Przycisk lową notify. Menedżer uruchomień. Nowe uruchomień. Menedżer uruchomień. Szuk nazw. Opis wiersz. Wydawca czarny. Wpływ uruch. Czarny. Wpływ uruch. Czarny. Wpływ uruch. Czarny. Wydaw Microsoft Corporacji. Czarny. Microsoft Corporacji. Przylową czarny. C. Niski bieżący użytkom. Niski czarny.
0: O, tutaj mamy wpływ uruchomienia.
2: Niski czarny. Niski czarny. Niski czarny.
0: Szkoda, że on nie pokazuje, w jaki sposób on wykrywa, jakby w jaki sposób on to liczy.
2: Lista spik przylową pole wyboru zaznaczone wiersz poleceń. C. Prom kontekst menu wyłącz wy. Usunu. Edytuje. Odinstaluo. Odświeżo. Wyszukiwanie online wy. Otwórz wpis rejestruo. Otwórz lokalizację pliku. Skanuj z wirus total S. Plik informacja P. Plik hex sum P. Kopiuj do szofka pod menu K. Raport pod menu R. Kopiuj nazwę K. Kopiuj wszystko K. Kopiuj wydawcę K. Kopiuj wiersz poleceń. Kopiuj opis K. Kopiuj do raport pod wyłącz wy. Usunu. Edytuje. Usuń było raport pod plik na listę
0: skopy
2: P. A kopiuj do szofka, kopiuj wydawcę K. Kopiuj wiersz poleceń K. Spik przyl fe. Program files x86. Spikirian V. Przyspik lową notify.exe.
0: Z jakimi, żeby zobaczyć na przykład z jakimi parametrami coś się uruchamia. No nie? Więc bardzo fajnie.
2: Utwórz przycisk alt. Zamknij utwórz przycisk alt. Utwórz uruchomienie opcje zaawansowane pole wyboru nie zaznacz. Przeglądaj przycisk pole tekstowe. Pole tekstowe. Anuluj przycisk dla bieżącego użytkownika. Przycisk radiowy zaznaczone. Utwórz przycisk. Opcje zaawansowane pozaznaczone. Anuluj przycisk. Utwórz przycisk alt. Pole kombi rejestr. Lokalny. Przeglądaj przy pole kombi rejestr. Lokalny komputer. Kropka run.
0: Tutaj wybieramy sobie, gdzie ma to uruchomienie
2: lokalny
0: być zapisane.
2: Rejestr. Lokalny komputer. Rejestr. Lokalny komputer. Kropka run on cx.
0: Run once, czyli że tylko raz się coś uruchomi.
2: Lokalny komputer, kropka run services.
0: Run services, rejestr, lokalny komputer, kropka run services on usługę.
2: Rejestr, lokalny komputer, kropka polityka explorer run. Rejestr, domyślny użytkownik, kropka run. Rejestr, lokalny komputer, kropka run. Przegląd pole tekstowe, pole tekstowe, pole tekstowe. Opcje zaawansowane pole wyboru zaznaczą pole tekstowe.
0: Problem.
2: Utwórz uruchom opcje zaawansowane. Wybierz link. Nazwa. Przeglądaj. Ścieżka pliku. Polecenia. Lokalizacja. Rejestr. Lokalny utwórz. Anuluj. Rejestr.
0: O, to
2: lokalizacja.
0: Są te pola. Lokalizacja. Polecenia. Polecenie. Ścieżka pliku. Ścieżka pliku.
2: Przeglądaj. Nazwa.
0: I nazwa. I jakbyśmy chcieli sobie tworzyć własne wpisy.
2: Menedżer uruchomię. Zamknij. Odśwież. Pole tekstolista. Utwórz. Zamknij. Przycisk. Hibniku. Installer. 3. Pole tekstowe. System pod menu spacja. Pole tekstowe. N.
0: Ja próbuję
2: N.
0: jakieś...
2: Pole tekstowe.
0: Pole tekstowe. I tak dalej klikać jak tools, ale to nie działa niestety. Więc nie ma chyba skrótu. Czy my jesteśmy, bo...
1: Tak, jesteśmy cały czas. Natomiast ja w międzyczasie zainstalowałem sobie tę aplikację, jednak zaryzykowałem i okazuje się, że ta jakby korzystanie z tej aplikacji pod Windowsem jest dosyć banalne z NVDA, bo mamy tę listę i kiedy mamy tę listę z aplikacjami i poruszamy się insert 4 i 6, to po prostu musimy z tej listy wyjść o poziom wyżej 8 i w tym momencie przechodzimy sobie 4 do czegoś, co nazywa się narzędzia. Teraz
0: i klikamy
1: lewym przyciskiem myszy, czyli to jest numeryczna gwiazdka czy slash, zawsze mi się
0: no,
1: to...
0: No, też mam zawsze problem, czekaj, zaraz ci powiem.
1: Myli... Slash, dokładnie, slash i klikamy sobie to insert numeryczny, slash, a właściwie nawet wystarczy chyba sam slash i po prostu w tym momencie nam się odpala menu kontekstowe i mamy już te wszystkie. Tak, menedżer komponentów, aplikacji Windows Store, aktualizacji i tak dalej, czyli to wszystko, o czym właśnie w tym momencie Arek opowiada, to jest w tym menu narzędzia. Podejrzewam, że nawet dałoby się tu jakiś pewnie dodatek stworzyć bardzo prosty, klikający w to do NVDA.
0: No, czyli dobrego miałem nosa, tak. Na szczęście. Że to działa.
2: Odśwież ukryj wpisy microlista. Tyszą ACPI nazwa wyświetlana sterownik Microsoft ACPI status uruchomione typ uruchomienia bo wiersz poleceń C. Windows system 32 drivers ACPI.sys wydawca Microsoft Corporation Virus Total 2.294. Kontekst menu. Zatrzymaj sterownik typ uruchomienia pod menu T. Usunu. Typu automat ręcznie R. Wyłączono by. Uruchomienie rozruchu zaznaczone U. Typu usunu odświeszo. Wyszukiwanie online by.
0: Kibliku nic pole tekstowe.
2: Lista 7.2 pole tekstowe.
0: Nic tu nie ruszać. No nie muszę chyba mówić, że tu to lepiej.
2: Kiblikuj narzędzia podobny do Floral Context Menu.
0: Jak jest jakiś problem, to wtedy.
2: Dodaj motywy Jeffrey, manager narzędzisk, manager copy, zapa, manager przywracanie, manager menu kontekstowy, manager harmonogram, manager usług. Manager harmonogramu zadań ukryj wpisy Microsoft pole wyboru, nie manager harmonogramu zadań.
1: To harmonogram zadań też ma to menu takie niezaciekawe, więc to też się może przydać, żeby przeglądać te zadania.
2: Nazwa, stan, opis, nie Microsoft, edu, date, task, gotowy, ukryj wpisy Microsoft, pole tekstu, lista.
0: Zamknij, czy przycisk, ukryj wpisy
2: Microsoft, pole wyboru, nie zadań.
0: To jest bardzo przydatna opcja, bo od Microsoftu w każdej części systemu jest tyle różnych rzeczy, że na przykład teraz, ja to pokażę, tyle i więcej.
2: Microsoft Parallel Stores Consistent
0: Setup, pole wyboru
2: zaznaczone stan, gotowy opis. Parallel Stores Microsoft Edu Date, Microsoft Edu Date,
0: Task Machine, pole wyboru zaznaczone
2: stan, gotowy opis. Microsoft Edu Date,
1: Wirus Poleceń,
2: C, Program Files X86, Microsoft Edu Date, Microsoft Edu Date.exe, C, Virus Total, wyzwalać, podczas logowania użytkownika, 3.11, 43, 37, każdy jeden dzień, czas ostatni nie do uruchomienia, 22.01.2.02.5.18.59.03, następny czas uruchamiania, 23.01.2.02.5.15.43.37, wydawca, Microsoft Corporation, lokalizacja.
0: Ciekawe, dlaczego akurat o 15.43.37.
1: Może to wynika z jakiegoś, z kwestii instalacji systemu o tej konkretnej dacie i godzinie.
0: Może. Nie pamiętam, kiedy zainstalowałem ten system.
2: Utwórz zadania, przeglądaj przycisk podziału pod menu, alt, utwórz zadania. Wybierz plik, nazwa, przeglądaj, sześć, ścieżka pliku, argumenty, wyzwalacz. Podczas logowania, podczas uruchom białe na, podczas logowania, podczas bezczynności, zgodnie z harmonogramem. Uruchom białe najwyższe uprawnienia, utwórz anuluj, utwórz czarny. Uruchom białe najwyższe uprawnienia, czarny. Pole tekstowe, przeglądaj, uruchom, utwórz przycisk, uruchom białe najwyższe uprawnienia, pole wyboru niezaznaczone.
0: Nie mam pojęcia, co to jest uruchom białe najwyższe uprawnienia.
1: To biały to kolor pewnie.
0: Nie, bo to jak ile tam, to nie będzie się
2: podczas logowania, przycisk radiowy, podczas bez zgodnie z harmonogramem, utwórz przycisk, uruchom białe na 22.01.2.5, obszar roboczy.
0: O, i tu mamy
2: 22.01.2.19.01.2.19.02.5, obszar roboczy.
0: On działa w taki sposób, że poruszamy się w lewo, mamy trzy jakby obszary, dzień, miesiąc, rok. Jak idę strzałkami, to nic nie czyta, muszę insert tabem, żeby sprawdzać.
2: 19.18.02.03, obszar
0: roboczy. Oj, nie.
2: 18.02.03,
1: no właśnie, tu trzeba bardzo uważać.
2: 19.02.02.5, obszar roboczy.
0: O, na przykład...
2: 27.37, obszar roboczy.
0: 27 i 30 sekund, okej.
2: Okay. Jednorazowo przycisk radiowy zaznacza codziennie, trzymiesięcznie, tygodniowo, czyli start, czarny, powtarzaj co, czarny, pole tekstowe 1, tygodnie, czarny, pole kombi, pole tekstowe tylko do odczytu, przeglądaj przycisk pole tekstowe, pole tekstowe, pole tekstowe,
0: wszystko sobie tygodnie pouzupełniać, jeżeli byśmy chcieli. Wygląda to może na pierwszy rzut oka mniej dostępnie niż w Windowsie, ale gwarantuję wam, bo ja pracowałem dużo z harmonogramem zadań, że ten Windowsowy edytor ma inne problemy i chyba jeszcze gorsze niż ten, więc ja osobiście bym polecał z tego korzystać do tworzenia zadań. Ja na przykład używam harmonogramu zadań do banalnie prostej rzeczy. Windows 11 ma jedną z niewielu zalet taką, że jest wbudowany Winget, czyli ten menedżer pakietów.
1: No tak.
0: Ja mam regułę, która automatycznie mi aktualizuje aplikacje w każdą niedzielę.
1: A to się przydaje, czyli Winget Upgrade All i samo tak się wyzwala.
0: Tak, więc to fajne jest.
2: Kim narzędzia podobny do Floral Context Menu. Dodaj motywy pod menu. Język sprawdz. Manager narzędzi skrót. Manager copy zapasowych A. Manager przywracania systemu. Manager copy zapasowych raportów K. Manager copy raportów list. Manager copy kopie zapasowe. Raporty. Automatyczne usuwanie kopii zapasowych starszych niż 7 dni. Lista. 51 programy do odinstalowania. Rejestr 2662 pliki 12843 rozmiar 522 m czas 22.01.2.05.19.39.07.30 min temu lotce. User zuno add data roaming kibliku installer uninstaller backup. 51 programy do odinstalowania. 22.01.2025.19.39.
1: I ona jest taka dosyć opisowa.
2: Automatyczne usuwanie kopii zapasowych starszych niż 7 dni po wydarzeniu.
0: Tak.
2: Lista, 50, automatyczny lista, 51 programy do odinstalowania, kontekst menu, pokaż szczegóły P, przywróć wszystkie, przywróć rejestr P, przywróć pliki foldery P, usuń wszystkie kopie zapasowe U, odświeszo, pokaż szczegóły P, 51 programy do odinstalowania, zamknij przycisk, usuń kopie zapasowe lista, zamknij przycisk, usuń kopie Please zamknij przycisk, uz lista C, program C, program file z Windows App, SMS Teams 24 000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: jakiś program na przykład nam zainstalować. Albo te wszystkie programy,
2: które... Menedżer kropi raport. Automatyczne usuwanie kropi lista nakładek kropi na lista. 52 lista na raporty nakładka.
1: Ale dobrze, że robi też swoje kopie.
2: Literalitera 1.4 Claudio Grosser 1.4.1.0 Martość 22.01.0.1.2.5.1.27.33 Mintem ulotce.
0: To jest program, który na przykład pozwala nam sortować pliki od najgłośniejszych do najcichszych. To jest tego rodzaju aplikacja. Ten audio browser, którego się pozbyłem.
1: To też ciekawe.
0: Będzie kiedyś o nim podcast, tylko ten program jest po chińsku i zastanawiam się, jak to dobrze przeprowadzić.
1: Trzeba by jakoś przetłumaczyć może.
0: No najlepiej.
2: Kontekst menu, towar mądowa, klejnca, motywy, język, podmes, radzania, menedżer narzędzi, skrótów, ten, menedżer kopii zapasowych, menedżer narzędzi, pole wyboru nienaznaczone, pulpit, menu uruchamiania, pulpit, menedżer aplikacji Windows Store, menedżer komponentów programu, menedżer aktualizacji Windows, menedżer rozszerzeń, przeglądarki, czyszczenie
0: rejestru, czyszczenie pliku, czyszczenie pulpit folder, naprawa skrótów,
2: niszczarka pli, menedżer procesów, menedżer uruchamian, menedżer usług, menedżer harmonog, menedżer menu kontekst, menedżer przywracania systemu, menedżer przywracania systemu, pole wyboru nienaznaczone, naznaczone, pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru
0: nienaznaczone,
2: pole wyboru nienaznaczone, pole wyboru nienaznaczone, Kibliku Installer C, pliki programów x86, Kibliku Installer.
1: Widzicie, ale co teraz, właściwie w tym momencie
0: bo
1: zrobiłeś?
0: Teraz, bo kiedyś ten menedżer skrótów działał tak, że on przypinał te skróty, te różne narzędzia do ekranu głównego aplikacji. Aha. A teraz jak ty sobie zaznaczysz coś, to on ci na pulpicie robi.
2: Kibit menedżer aplikacji Windows Store.
0: Kibit menedżer aplikacji Windows Store, klikam.
2: Menedżer aplikacji Windows Store lista.
0: O,
1: jest jeszcze prostsze i wygodniejsze.
0: Jest jeszcze fajniejsze niż kiedyś.
2: Obszar roboczy. Pole wyszukiwania, pole tekstowe H, kibliku install, pole tek lista, kibliku nie narzędzia podobny do frontekst, metodowaj, mot język, pod sprawdza, menedżer narzędzi skrótów N, menedżer kopii zapasowych raportów K, menedżer przywracania systemu, menedżer menu kontekstowe, menedżer harmonogramu zadań.
0: A, ja jakoś tak
2: menedżer menu kontekstowego.
0: Pominąłem parę rzeczy. Menedżer menu kontekstowego.
2: Menedżer menu kontekstowego zamknij,
0: to jest bardzo fajne.
2: Menedżer menu kontekstowego wyświetla, które elementy znajdują się w menu kontekstowym i zapewnia nad nimi kontrolę.
0: I menu kontekstowe, jak sama nazwa mówi, jest kontekstowe, więc jest bardzo dużo permutacji różnych rzeczy, jakie mogą
2: odśnieść, przycisk,
0: zajść.
2: Odśnieść, przycisk, lista zakładek, zwykłe zakładka. Menedżer menu kontekstowego, obszar roboczy, zamknij, przycisk,
0: mamy handzy. Kilka zakładek.
2: Zamknij, odśnieść, przycisk, menedżer menu, zamknij, ukryj wpisy, mic, ukryj wpisy, lista. Lista zakładek, zaawansowany zakładka.
0: Mam zwykłe i zaawansowane.
2: Zwykłe zakładka, lista. 7 hit, pole wyboru, zaznaczone opis. 7 hit, shell extension, wiersz poleceń, c, program, files, 7 hit, 7 hit, kropka, vll, wydawca, Igor Panlon, locate, gniazdka, shell ex, context, menu handlers, 7 hit, pas, c, program, files, 7 hit, 7 hit, kropka, vll, bit, 0, virus total, 0676. Menedżer menu kontekst, menedżer menu kontrole, czarny, zwykłe czarny.
1: I czy tu można, bo że można zarządzać, to jest jasne, czy można tworzyć też na przykład swoje?
2: Ukryj wpis, zamknij, odśnież, utwórz, przycisk, altu.
0: Tak,
1: można.
0: Można.
2: Lista zakładek, lista, 7 sopy na spadek, sry, pp, pole, wnet, sry, sopy na 7 hit, pole wyboru, zaznaczone osoby na spas, menu, pole wyboru, zaznaczone opis, wspólna biblioteka, VLL, powłoki systemu Windows, wiersz poleceń, procent, system, rod, procent, system, 32, shell, 32, VLL, wydawca, Microsoft Corporation, net, sry, pole wyboru, zaznaczone opis, interfejs API magazynu systemu Microsoft, winner, wiersz poleceń, proce, pp, pole wyboru, zaznaczone opis, rozszerzenie powłoki klienta zabezpieczeń firmy Microsoft, net, sopy, 7, lista. 7 hit, pole wyboru, zaukryj wpisy, lista, 7 hit, pole wyboru, zaznaczone opis, kontekst, menu, wyłącz, wyusuń, odinstaluj, odśwież, wyszuka, otwórz, wpis, otwórz, lokalizację, pliku, o, skanuj, zbiór, plik, informacja, p, plik, tekst, sum, p, topił, doszowka, po raport, pod menu, wyłącz, wyusuń,
0: to możemy na przykład wyłączyć.
2: Kibliku installer 7 bezlit podobne, kibliku installer 3.2.b, kibliku installer 3. Pole tekst to lista.
0: Kibliku
2: narzędzia, okrop, narzędzia, kontekst, wymóż, mon, menedżer, to menedżer, ak, menedżer, oczyszczenie, rejestr, czyszczenie, pusty, znak, niszczarka, plik, menedżer, procesów, menedżer, uruchom, menedżer, usług, menedżer, harmonogram, menedżer, menu, kontekst, menedżer, 3, menedżer, menu, kontekstowe, odśwież, zamknij, przycisk, ukryj, wpisy, Microsoft, odśwórz, przycisk, alt, lista, zakładek, zwykłe, menedżer, menu, kontekstowe, zamknij, przycisk, alt, odśwież, przycisk, lista, zakładek, lista. 7 hit, pole wyboru, zaznaczone typ, gniazdka, opis, 7 hit, shell extension, 7 hit, pole wyboru, zaznaczone typ, file folder, opis, 7 hit, shell extension, wiersz poleceń, c, program, file, 7 hit, 7 hit, kropka, vll, wydawca, Igor Panlon, wpisy rejestru, k-classes, od, direct story, shell extension, kontekst, menu handlers, 7 hit, locate, direct story, shell extension, kontekst, menu handlers, 7 hit, pas, c, program, file, 7 hit, kropka, vll. ukryj wpisy, ukryj, zamknij, odśwież, utwórz, przycisk, nakładek, na lista, 7 git, pole wyboru, zaznaczone typ, file, folder, kontekst, menu, wyłącz, usuń, odinstal, odśwież, wyszukaj, otwórz, wpisz, wejdź, kibli, tuni, bem, kines, ttt, runtime, pole wyboru, nie zaznacz,
0: tutaj trzeba po prostu wiedzieć, w jaki sposób to działa, znowu mi się zamknęło.
2: I narzędzia, ostrąg, narzędzia, kontekst, nowa, nowo, nowa, tej język, kontrakt, mena, menedżer, przywracania, menedżer, menu kontekstowego, menedżer, menu
0: kontekstowego,
1: no tak, bo nie każda aplikacja na pewne rzeczy pozwoli.
0: Spróbujemy sobie coś stworzyć. Ja już tak do końca jakby sposobu działania Windowsa nie pamiętam.
2: Lista nakładek, zwykłe na to lista. Przeglądaj pole plik Excel, plik LNK, katalog, folder, napęd, kosz, tło katalogu, tło pulpitu, myślij to, wysło pulpitu, plik.
0: Tutaj jakby gdzie my chcemy, to, żeby plik to menu działało, czy dla pliku?
2: Plik Excel, plik LNK, katalog, folder, napęd.
0: Nie wiem, czy mi się folder, różni katalog od folderu, ale dobra.
2: Przeglądaj się pole tekstowe, pole tekstowe, utwórz menu ikoną, wybierz plik, nazwa, przeglądaj, nazwa, przegląd ścieżka pliku, czarny, polecenia, czarny, procent jeden, czarny. Ścieżka ikony, czarny, lokalizacja, czarny,
0: jeden to argument.
2: Czarny, utwórz czarny, anul czarny, utwórz menu kontekstowe.
0: Ja chcę na przykład, żeby dało się w menu kontekstowym.
2: Myślij to, tło katalogu, kosz, napęd, folder, katalik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, katalog, folder, napęd, kosz, tło, myślij to, tło pulpitu, tło katalogu, kosz, tło pulpitu.
0: Tło pulpitu, czyli jak mamy nic nie zaznaczone na pulpicie, powiedzmy.
2: Przeglądaj się pole tekstowe.
0: Nowy.
2: Dokument tekstowy. Pole tekstowe. Pole tekstowe, pole tekstowe, pole tekstu, utwórz menu ikoną, wybierz plik, nazwa, przeglądaj czarny, ścieżka pliku, czarny, przeglądaj czarny, lewy klik, otwieranie nazwa pliku, pole kombi, pole tekstowe, alt n,
0: c, Windows, system 32,
2: nazwa pliku, pole kombi, hibnikum, installer, 3.2.5.0, hibnikum, installer, hibnik, menu, utwórz menu, hibnikum, menedżer, utwórz menu, utwórz menu, pole tekst, przeglądaj, przyciska, pole kombi, tło pulpitu, anuluj, przyciska, przeglą, pole tekstowe, c, Windows, system 32, notepad.exe. Pole tekstowe procent 1. Pole tekstowe notepad.
0: To argument.
2: Pole tekstowe C. Windows system 32 notepad. Przeglądaj przycisk. Ikoną pole wyboru. Utwórz przycisk altu. Utwórz przycisk altu.
0: No i zobaczymy, czy lista, to lista. Jakkolwiek zadziałało.
2: Pulpit lista his handbook screen. Ja zaznaczone z handbook screen reader. Obdźwigom zamknięty pod sortu medu. Widok pokaźnie personal ustawienia. Nowy zam odświeżo. Sortu medu zam pokaźnie personal ustawienia ekranu. O, nowy zamknięty pod sortu medu.
0: Możliwe, żebym musiał zarestartować.
2: Skrót folder. Skrót folder.
0: Nowy zamknięty. Mówię, to akurat.
2: Lista.
0: Zobaczymy,
2: lista.
0: Czy widzimy
2: ten plik, na przykład. Lista 7, sobie plasma, open, display, open, off, modem, loss, ale emulator, clown, work, folders, control, polem, loss, modem, off, open, open, out, of, print, off, RL, tools, push, send, shall, insert, menu, task, bar, work, folder, 4, 5, 6, lista, compat, intro, nasuse, lista, open, control, push, 0, 0, kroku, tu, open, containing, folder, menu, pole, wyboru, menu, notepad, pole, wyboru, zaznaczone, opis, notatnik, pierwsz, poleceń, C, Windows, o. System, 32, notepad,
1: no tak, ale to...
2: 1, wydawca, Microsoft,
0: to
2: jest
0: to,
2: loss,
1: nie,
2: desktop, bar, to, front, shell, notepad,
1: to,
2: a,
1: nie,
2: to,
0: nie zapisała jakby.
2: Personalne pole wyboru zaznaczone opis. Wspólna bibl, notepad.
0: No to usuniemy ten wpis.
2: Kontekst menu. Raport, kopiuj, dolik, helikin, skanuj, otwórz, otwórz, w kibyszu, podświeszo, odinstal, usuniu. Potwierdź tak, przycisk, czy na pewno chcesz to menedżer menu kontekstowego, lista, hibnikum, install, lista i pole tekstowe, lista, IBM, kines, ETS, runtime, pole wyboru, nie zaznaczone data instalacji, 20 hibnik, narzędzia, opokro, narzędzia, kontekst, menu, dodaj, dej, język, spra, menedżer, menadżer, kopi, zapas, menedżer, przywrat, menedżer, menu kontekstowe, menedżer, hamene, menedżer, przywracam, menedżer, przywracamia, sy, menedżer, przywra, menedżer, przywracamia, systemu pozwala w pełni zarządzać punktami, przywracamia, Windows. Nazwa utworzony na opis, typ zdarzenia.
1: Też może być przydatne, aczkolwiek z usuwaniem tych rzeczy to trzeba naprawdę być świadomym tego, co robimy.
0: No, ja nie mam żadnych, ja mam w ogóle wyłączone przewracanie systemu, też tego nie polecam nikomu robić. No bo ja po prostu mam wirtualną maszynę, więc mi Parallels robi.
1: Ty sobie możesz nawet snapshot po prostu zrobić, jeżeli masz potrzebę.
0: No i doszliśmy do końca, mamy teraz sprawdzanie aktualizacji. Przed audycją aktualizowałem i się nawet śmiałem do Michała, że aha, pewnie program będzie niedostępny.
1: A, okazało się, że
2: nie. Obecna wersja 3.2.5.0. Najnowsza wersja 3.2.5.0. Sprawdź dostępność aktualizacji po uruchomieniu programu. Sprawdź aktualizację. Anuluj.
0: To tak, żeby na pewno, żebyśmy wiedzieli, że mamy najnowszą wersję. Narzędzia
2: podobny do kontekst menu. Dodaj motyw język pod menu. Sprawdzanie aktualizacji. Język po English. Arabic. Arabic. Arabic. Brazilian, Portugues, Portugues, Chineses, Chineses, Spanish, Tauk, Nefrenkerman, Hebrew, Hungary, Italian, Victorian, Persian, Polish, Rusian, Cyrylic, USS, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnam, English, Arabic, Arabic, English, język, pomotywy, podmenu, domyślny Windows 11, barwy, Windows 10, Sarota, Lexowa, Fixe, Media, C, Xenet, Class, Hitso, UL, domyślny Windows, ZAS, motywy, prowadzę instalatora domenu kontekstowego B, dodaj monitor instalacji domenu kontekstowego B, wymusz odinstalowania B.
0: No i tu możemy dodać jeszcze monitor instalacji, czyli klikamy kontekstowy na monitorze instalacji, na jakimś egzeku i włączamy ten monitor. Też tak można to robić. No i to jest, to byłoby na tyle.
1: Aplikacja,
0: jeśli chodzi o Hibita.
1: Aplikacja rzeczywiście dająca naprawdę fajne możliwości, aczkolwiek wydaje mi się, że no raczej dla użytkowników już takich świadomych, którzy wiedzą, po co ją uruchamiają, co za jej pomocą chcą zrobić, no to tak jak wspomniałeś na początku tej naszej dzisiejszej audycji, to nie jest magiczna różdżka, która zrobi...
0: To nie jest cleaner.
1: Tak, zrobi który... nam coś, co w sumie no sprawi, że ten nasz komputer zacznie działać lepiej. Jak wiemy co, to naprawdę może być przydatne, ale bezrefleksyjnie klikając w te różne opcje, to możemy sobie narobić też niezłego bigosu.
0: Ja jeszcze proponuję zrobić jedną bonusową rzecz w tej audycji, czyli zrestartować ten system i zobaczyć, czy w stanie.
1: Zobaczymy. I poczekamy sobie chwilę. W międzeczasie...
0: Oj, chyba się nie wyłączył nawet.
1: Chyba nawet nie.
0: Pomyliłem się w poleceniu. Albo tak go zepsułem, że... A nie, dobra, bo teraz już dobrze wpisałem i naciskam
1: tak,
0: i różne rzeczy.
1: I się restartuje. No, ja w międzyczasie zajrzałem do naszych komentarzy, ale nie ma pytań. Więc miejmy nadzieję, że to nie dlatego, że ci, którzy nas słuchają, to w tym momencie zaczęli eksperymentować i przestali nas słuchać.
0: Komputery popadały.
1: Tak. No, czekamy.
0: A mój komputer...
2: Logowania do systemu Windows, logowania do systemu Windows okno.
0: Jest.
1: Działa.
0: Chyba. Bo możliwe, że...
1: Albo to aktualizację, bo przecież miał ci się zrestartować, więc
0: a,
1: teraz...
0: No tak. No ale wstał,
1: teraz prawdopodobnie,
0: więc...
1: No. Więc prawdopodobnie
0: już wstanie.
1: Tak, no. Jeżeli na tym etapie już działa, to raczej to...
0: O, wstał!
1: Jest, a szybko zainstalował nawet.
0: Screen Reader wstał, jest dobrze.
1: Tak jest.
0: Więc Hibiton Installer, bardzo fajny program, polecam.
2: Tak.
0: Polecam go każdemu, kto na przykład ma jakieś problemy z komputerem.
2: Badania sprzętu mamy, badania sprzętu mamy.
0: Przede wszystkim polecam to ludziom pokroju mnie, czyli ludziom, którzy na przykład znajdą w internecie jakiś soft i chcą go przetestować. Albo na przykład tak jak ja testuję różnego rodzaju screenreadery, ten program sobie świetnie radzi ze screenreaderami, czy to jest JAWS, czy to jest Bowie, czy to jest Sunshine, czy to jest ZDSR, on wszystko pięknie zniszczy.
1: A to może być przydatne.
0: Albo jak eksperymentujemy właśnie, czy badamy, na przykład tak jak ja pracuję przy tworzeniu ZDSR-a, to ja muszę czasami zainstalować programy, których w normalnych warunkach nigdy w życiu bym nie zainstalował. Na przykład Avast Free Antivirus, bo ktoś mi zgłasza, że Avast interferuje z aktywacją ZDSR-a. No to w
1: trzeba
0: takiej
1: sprawdzić.
0: Sytuacji to trzeba sprawdzić. Musiałbym reinstalować system co dwa dni albo i lepiej. A tak to naprawdę ten Hibit robi robotę i dzięki niemu zaoszczędzam mnóstwo czasu. Program jest darmowy, nie zaszkodzi spróbować. Uważajcie tylko, co robicie.
1: Bo tych jeżeli... narzędzi jest dużo i nie wszystkie one są takie bardzo bezpieczne.
0: Najprostszy sposób, jeżeli chcecie znać moją radę, jeżeli nie jesteście komputerowcami i chcecie po prostu na przykład wyczyścić komputer z programów, których nie używacie, to zaznaczacie sobie programy, które chcecie skasować, kasujecie, pozwalacie Hibitowi skanować, ale bez zaawansowanego skanowania i kasujecie to. I to jest bezpieczne, myślę.
1: Tak.
0: Bezpieczna droga.
1: Tak, więc Hibiton Installer, bardzo ciekawe narzędzie. Dziś na antenie Tyfloradia możliwości tej aplikacji demonstrował Arkadiusz Świętnicki. Dzięki, Arku.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: Prawdopodobnie
0: wrócimy do Maca już w przyszłym tygodniu.
1: Tak jest.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 18, a nie, 19 minęła, a 18 to inna rzecz w kalendarzu, bo dziś mamy 18 dzień listopada 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale nie jestem w trakcie dzisiejszej audycji sam, bo dzisiejszą audycję razem ze mną prowadzić będzie Piotr Witek. Witaj Piotrze.
1: Witaj Michale, dobry wieczór Państwu.
0: Po raz kolejny, można powiedzieć, nasz naczelny ambasador firmy z jabłuszkiem się pojawił.
1: No, mów tak dalej.
0: A się plotki będą szerzyć, tak?
1: No, wiesz, jakoś tak to kończy się potem, tak?
0: No, ale wiesz, no to dobrze, no może tam ze Stanów w końcu się odezwą do ciebie z jakąś interesującą propozycją. Któż to wiedzieć raczy, ale w każdym razie dziś kolejne urządzenie właśnie firmy Apple będziesz prezentował na naszej antenie. Tym razem będzie to Apple TV i to już czwartej generacji. Najnowsze dzieło firmy Apple, urządzenie, po którym spodziewano się wiele. Tak było, jeżeli chodzi o materiały promocyjne. Obiecywano bardzo dużo, obiecywano, że to już w zasadzie no, tak jakbyśmy mieli telewizor od Apple'a, prawie, ale jak się okazuje, chyba prawie zrobiło wielką różnicę, prawda?
1: Myślę, że tutaj przede wszystkim, jeśli mowa o wiele, to dostarczyło nam Apple TV wiele rozczarowań i przynajmniej tak jest w moim wypadku. Tu od razu nawiązując do tego, o czym wcześniej wspominałeś, to tym razem jest to, że tak powiem, inicjatywa mojej małżonki, która od dłuższego czasu już oczekiwała na taką przystawkę do telewizora. I pomimo jak gdyby moich upomnień i ostrzeżeń, żeby lepiej wstrzymać się z zakupem, ona stwierdziła, że jednak nie, że teraz ona już musi mieć. No i tak właśnie weszliśmy w posiadanie takiej przystawki, jak wspomniałeś, z czwartej generacji i mieliśmy okazję przekonać się o jej wadach i zaletach, bo i takie oczywiście posiada, więc myślę, że dzisiaj będziemy mogli o tym troszkę opowiedzieć, no bo jest tego trochę.
0: No dobrze.
1: Zarówno i plus, jak i minus.
0: To zacznijmy może od tego, jak... O, właśnie się odezwało.
1: Przedstawiło się. Tak. Apple TV się przedstawiło.
0: Sztuczna inteligencja dała o sobie znać, wiedziała, kiedy się odezwać.
1: Wiesz, teoretycznie mikrofon ma, a więc podsłuchuje.
0: No, podsłuchuje, no właśnie. Tam specjaliści siedzą i wiedzą, kiedy wypuścić odpowiednią komendę. Ale tak poważnie mówiąc, zacznijmy może od tego, jak to wygląda cenowo. Ile za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić, jeżeli się będziemy decydować na zakup w Polsce, chyba że jakoś inaczej kupowaliście i coś tu możesz polecić.
1: Kupowaliśmy w Polsce, zresztą pierwszy raz kupowałem przy pomocy aplikacji tej App Store, czy Apple Store właściwie, na iOS-ie. Bardzo fajnie się kupuje przy pomocy tej aplikacji. To tak na marginesie. W tym momencie dostępne są to urządzenie w dwóch wersjach. Pierwsza wersja 32 GB wbudowanej pamięci, druga wersja to 64 GB. Pierwsza, tak jak zapowiadano, kosztuje 779 zł. Ta z mniejszą ilością pamięci, druga z większą, wcześniej zapowiadano, tak zakładano, że różnica będzie jak w przypadku iPhone'ów czy iPadów, tak? Czyli te 500 zł. No ale na szczęście to się okazało być nietrafionym przewidywaniem i tutaj cena zamiast gdzieś tam 1200, to kosztuje to urządzenie o większej pamięci 999 zł, czyli 1000 zł. Jeśli chcemy wejść w posiadanie takiego urządzenia, musimy wydać.
0: A warto inwestować w taką większą pamięć? Bo tam zapisywane są, jak rozumiem, materiały, jakieś wideo, tak? To wszystko, co pobieramy?
1: Już ci powiem. Ja osobiście uważam, że nie. Zresztą jak się kupuje to urządzenie, to Apple samo jak gdyby podpowiada, czy jest ci takie urządzenie z większą czy z mniejszą pamięcią potrzebne. I tak naprawdę zwraca uwagę, że urządzenie o większej pamięci powinny kupić osoby, które będą instalowały dużo gier. bo tak naprawdę to te gry będą zabierały najwięcej miejsca. Jeśli nie jesteś jakimś tam miłośnikiem gier, nie zakładasz, że twoje dzieci będą zapychały ci pamięć, no to spokojnie, to tańsze urządzenie powinno ci wystarczyć na parę lat.
0: A tak swoją drogą, a propos tych gier, spotkałeś się już z jakimiś dostępnymi grami, za pomocą, w które możesz sobie pograć na Apple TV?
1: Michale, tak naprawdę to spotkałem się tylko z jedną aplikacją dedykowaną jak gdyby okay. osobom z dysfunkcją wzroku, więc tak naprawdę jest tego ciągle strasznie mało, no ale myślę, że o tym parę słów jeszcze powiem.
0: Dokładnie, pewnie to się zresztą z czasem również i będzie zmieniało. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś będzie chciał do nas zadzwonić, o coś zapytać, to za momencik uruchomię nasze środki łączności w postaci telefonu i Skype'a. 123 834 835 to jest właśnie telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz radio.

0: stacji. Jak to urządzenie wygląda, Piotrze?
1: Tutaj jakby odwołując się do tego podcastu, o którym wspominałeś, podcastu Mikołaja, powiem, że to urządzenie wygląda identycznie. Gdyby ktoś, oczywiście w cudzysłowie, gdyby ktoś gdzieś tam sobie chciał obejrzeć to urządzenie trzeciej generacji w jednym pokoju i zaprowadziliby go do drugiego i pokazali mu czwartej generacji, to pewnie nie zauważyłby różnic, bo tak naprawdę różnice widać dopiero jak postawi się je obok siebie. Po prostu to nowsze urządzenie jest troszeczkę wyższe, jest troszeczkę większe, cięższe, ale na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, dopiero gdy postawimy je obok siebie, no to ta różnica jest widoczna. Jest to taka niewielka czarna skrzynka, to akurat jest doskonałe porównanie, trochę jak katastrofa. Ta czarna skrzynka tutaj pasuje idealnie.
0: Nie można sobie wybrać koloru, jak na przykład w przypadku iPhone'a.
1: Nie. Są tylko czarne Apple TV, więc jest to taka czarna skrzyneczka. To jest w ogóle taki tradycyjny design od Apple, bo na przykład identycznie wyglądają napędy zewnętrzne, na przykład dla MacBooków. Jakbym postawił obok mój napęd zewnętrzny, no to wygląda na pierwszy rzut oka identycznie. To takie charakterystyczne też dla Apple, że designem one są bardzo do siebie zbliżone i taka mała, czarna, elegancka skrzyneczka, także jak stoi pod telewizorem, wygląda bardzo niepozornie i nie ma żadnych wyświetlaczy, także no, takie małe, niepozorne urządzenie, które kryje w sobie bądź co bądź no, jakiś tam komputer, tak?
0: No tak.
1: W każdym razie fajna rzecz, o czym trzeba powiedzieć, i to ja już nie pamiętam tego podcastu Mikołaja, czy on to pokazywał, czy nie, czy pokazywał uruchomienie samego Apple TV, ale jest to bardzo fajne o tyle, że po pierwsze możemy oczywiście skorzystać z opcji ułatwień dostępu, czyli z VoiceOvera. W momencie, gdy podłączymy urządzenie do telewizora, podłączymy je do prądu, odczekamy chwilę, żeby tam wszystko się uruchomiło. Trzykrotnie naciskamy wtedy na pilocie przycisk menu. Jest to przycisk tuż pod powierzchnią dotykową, po lewej stronie. Trzykrotnie go naciskamy i wtedy włączamy VoiceOver. Ja to mogę nawet zademonstrować. Jeśli raz, dwa, trzy.
2: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
1: Wyłączona, raz, dwa, trzy.
2: Funkcja VoiceOver włączona.
1: Normalnie też możemy sobie ustawić taki skrót dostępu i wtedy możemy sobie wybrać właśnie na przykład VoiceOvera, ale domyślnie to jest ta funkcja. I później proces jak gdyby konfiguracji bardzo przypomina ten znany z iPhone'a czy iPada, z jedną różnicą. I to jest taki element właśnie, jak mówiłem na przykład przy zegarku od Apple, że są takie wstawki, które mają taki dla mnie posmak magiczny, to tutaj właśnie też jest taki element drobny przy konfiguracji, ponieważ wiadomo, że przy konfiguracji wpisujemy mnóstwo haseł, tak, do sieci, jakieś Apple ID, jakieś cuda na kiju. I na Apple TV zawsze to było problematyczne. I już od wersji trzeciej, nie wiem czy wcześniej, ale w trójce to było na pewno, to tutaj tak samo. W trakcie konfiguracji, bodajże w drugim kroku Apple TV, tam po wybraniu języka, pyta nas, czy chcemy przeprowadzić jakby konfigurację za pośrednictwem naszego mobilnego urządzenia. To chyba działa od iPhone'a 4S i iPada 2. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli wyrazimy zgodę, Apple TV prosi nas, żebyśmy zbliżyli nasze mobilne urządzenie do Apple TV, przy czym to zbliżyli, tak naprawdę czasami nie działa, jeśli to jest odległość nawet 10 cm. Czyli najlepiej jest po prostu położyć sobie iPhone'a na przykład na Apple TV. Wtedy na Apple TV musimy mieć włączonego Bluetootha. Wyskakuje nam powiadomienie, pytanie też, czy chcemy jakby za pośrednictwem tego

0: urządzenia skonfigurować Apple TV. Jeśli wyrażamy zgodę, podajemy nasz Apple ID i wtedy wszystkie hasła, ustawienia sieci, wszystkie dane są transferowane z naszego mobilnego urządzenia do Apple TV. No i już po chwili tylko na Apple TV mamy przycisk tam rozpocznij, chyba tak się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. I to jest całość konfiguracji. Także błyskawiczna, wygodna i tutaj taki właśnie bardzo miły akcent, jeśli chodzi o konfigurację samego urządzenia.
1: No to rzeczywiście bardzo przyjemne, bo to ułatwia z pewnością tą wstępną konfigurację i można się dzięki temu szybciej cieszyć sprawnie działającym urządzeniem. Wspomniałeś o tym pilocie, o powierzchni dotykowej. Sporo również gdzieś tam czytając na temat Apple TV mówiono o tym, że będziemy mieć właśnie pilot z... No właśnie, i tutaj... Często używano takiego słowa jak ekran dotykowy, takiego sformułowania.
0: Tak, to jest coś, co właśnie, na co dała się nabrać między innymi moja żona, bo ja tutaj konsekwentnie twierdzę, że Apple wprowadziło klientów w błąd i to kilkukrotnie, poruszając różne kwestie dotyczące Apple TV. Między innymi cały czas mówili o ekranie dotykowym. Nie mówili o powierzchni dotykowej, nie mówili o czymś podobnym, tylko mówili o ekranie dotykowym. Więc moja żona sobie wyobraziła, że to będzie jakiś taki niewielki ekran, coś na zasadzie ekranów jak w iPodach Nano na przykład. Czyli jakieś takie podstawowe funkcje będą mogły być wyświetlane, szczególnie, że już mieliśmy do czynienia przecież z ekranami w Apple Watchach i tak dalej, więc takim i w tych iPodach Nano, więc to nie byłaby żadna tam rewolucyjna rzecz dla Apple. No i wszędzie się pojawia ta informacja o ekranach. No ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z ekranem, bo jest to po prostu gładzik. Ja tutaj świadomie używam też takiej nomenklatury Apple'owskiej, bo jest to powierzchnia nawet w dotyku przypominająca te gładziki z MacBooków i nawet funkcjonalnie, ponieważ gładziki już chyba w tych najnowszych się nie naciskają, ale jeszcze w moim MacBooku dolna krawędź naciska się tego gładzika, na tym pilocie górna krawędź tej powierzchni dotykowej się naciska, to jest ten klik, to potwierdzenie, to kliknięcie, nie stukamy w ekran, tylko naciskamy krawędź. I to było takie największe rozczarowanie w przypadku mojej żony, która jak zobaczyła, że tutaj nie ma żadnego ekranu, że to jest tylko powierzchnia taka do smyrania, jak na gładziku, no to już ten pilot stracił dla niej połowę uroku. Potem jak się okazało, że trzeba wykonywać gesty, które no gesty jak to gesty są czasami bardziej, czasami mniej precyzyjne, no to od razu się mnie pytała, czy jest możliwość sparowania z tym nowym Apple TV starego pilota, który ma te nawiki, czyli ktoś gdzieś wspominał, że stary pilot od Apple miał tam 3 czy 4 przyciski, co też jest nieprawdą, gdzieś tam czytałem w opiniach czy recenzjach. Chyba ktoś, kto to pisał, nie miał takiego pilota w ręku, ale przecież tak naprawdę na pilocie z trzeciej wersji jest Naviki, który sam w sobie ma 5 przycisków, plus do tego jak na pilocie w nowym urządzeniu było play, pauza, to było na jednym przycisku i też taki przycisk wyłącznika, czyli 6 klawiszy. Dokładnie tyle, ile jest w tym nowym pilocie, tyle, że w nowym jest jeszcze ten gładzik klikany, czyli to jest ta wartość dodana. Oczywiście ja nie porównuję tak funkcjonalnie, no bo jednak ten nowy pilot ma o wiele więcej możliwości. Teoretycznie jeszcze nie miałem okazji na niczym tego sprawdzić. Różne akcelerometry, żyroskopy, które mają działać w grach, nie wiem, bo tak jak mówię, jeszcze na niczym nie mogłem tego zweryfikować, ale wygląda o wiele gorzej. Stary pilot od starego Apple TV. Designersko był super. Metalowy, elegancki. Tutaj...
1: A to jest plastik? Czy...
0: Spód jest metalowy, góra jest plastikowa i to już wygląda trochę tak wiesz, no...
1: Nieco bardziej odpustowo.
0: Na odpuście byś znalazł podobne rzeczy, szczególnie, że te przyciski też są takie... Wystają, mają jakieś takie krawędzie nieobłe, a na starym pilocie wszystko było takie obłe, bardzo przyjemne, to jest takie trochę poporne. No.
1: Widocznie Sir Jonathan miał gorszy dzień, kiedy to projektował po prostu.
0: No ja ci powiem, że to wiesz, gorszy dzień miał na pewno w momencie, gdy się zgodził wypuścić takiego pilota. Tak?
1: No
0: bo,
1: tak.
0: Bo to jest nieporozumienie jakieś. I to nie jest oczywiście tylko jakaś tam moja subiektywna opinia. Mojej Ali, która, tak jak mówiłem, po paru minutach chciała wrócić do starego pilota. Ale tak jak czytam też jakieś opinie, jak jakieś tam unboxingi słuchałem, no to sytuacja jest taka, że ludzie jak tylko biorą go do ręki, to od razu po prostu zaczynają się pocić ręce, bo to jest bardzo delikatne. Wydaje się, że to się zaraz, jak się mocniej ściśnie, że to nam się skruszy w dłoniach. I jak tylko mają jakieś konsole z jakiejś PlayStation czy jakieś inne konsole do gier, no to zaraz próbują parować je z Apple TV, żeby sterować czymś bardziej masywnym.
1: No tak, a tym urządzeniem, tak jak wspomniałeś, będziemy mogli sobie też zagrać w różnego rodzaju gry, to już w ogóle będzie
0: ciekawie. No to ja
1: ciekawie.
0: Sobie tego nie wyobrażam, bo masz przede wszystkim obawę, że jak ściśniesz to za mocno, to gruchoczesz, a jak będziesz to trzymał za lekko, to jest takie delikatne, takie, wiesz, takie lekkie, że sekunda, jak ci to śmignie z dłoni i roztrzaska.
1: Zdarzyło ci się już, czy jeszcze nie?
0: Nie,
1: no, jeszcze, nie.
0: Jeszcze nie. No ale ja też, wiesz, trzymam go w dłoni i już, tak?
1: No tak.
0: Nie wymachuję nim, nie bawię się w jakieś gry, które, wiesz, jak odrobinę cię spoci dłoń, on jest mega śliski, że po prostu ci się wysmyknie z dłoni.
1: Zgadza się. A powiedz mi jeszcze z tą powierzchnią dotykową, to jest wielkości właśnie takiego gładzika, czy dla nieaplowych użytkowników to może powiedzmy touchpada, czy to jest mniejsze, większe?
0: Nie. To jest mniej więcej 3,5 na 3,5 centymetra, mniej więcej, albo 3,5 na 3 centymetra, taki kwadracik.
1: Aha. Wygodnie się na tym wykonuje jakieś gesty, czy nie bardzo?
0: Gesty wykonuje się głównie kciukiem. Dopiero o czym zaraz może, bo to, czy od razu możemy o tym powiedzieć, tu są, jak gdyby ten gładzik wprowadza nowe możliwości obsługi voice-overa, wcześniej niedostępne na Apple TV, czyli dostępne mamy pokrętło, tak? Wirtualne pokrętło znane z urządzeń mobilnych. Ja teraz przekręcam sobie wirtualne pokrętło na pilocie, tyle, że żeby to zrobić, muszę albo wziąć pilota do drugiej ręki, albo tak jak w tym wypadku teraz położyć je na oparciu fotela, kładę pilota, żeby móc ten gest wykonać wolną ręką, tak? No bo to jak na telefonie, musimy go po prostu jedną ręką trzymać, a ten nie wykonamy tego, trzymając pilota w jednej dłoni.
1: Jeszcze to taka ciekawostka, o której napisał Mikołaj, że warto dodać, że nowy pilot, i to jest jego zaleta, łączy się z Apple TV za pomocą Bluetootha, natomiast stary pilot łączył się na podczerwień. No i różnica między tymi dwiema technologiami jest taka, że nie musimy za pomocą nowego pilota celować w Apple TV, żeby wydać urządzeniu jakieś polecenie, natomiast no, w przypadku starego rozwiązania była taka konieczność.
0: Zgadza się, tyle że ja dodam kolejną rzecz jeszcze, bo tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że tego pilota się ładuje.
1: A on jak często trzeba go ładować?
0: Łącze Lightning, no Apple twierdzi, że tam powiedzmy 3 miesiące. Nie wiem, tak, no, bo jeszcze nie miałem tyle tego urządzenia. Myślę, że ktoś, kto gra intensywnie korzysta, no to rzeczywiście te 3 miesiące. Myślę, że jeśli ktoś korzysta rzadziej, no to ten czas się wydłuży. No ale mimo wszystko trzeba co jakiś czas naładować. Stare piloty miały baterię, tak? Tą baterię można było wymienić. Przy czym ja dodam, że stare Apple TV kupowałem dokładnie 2 lata temu. Baterię w nim nie wymieniłem jeszcze w pilocie.
1: A jest tu jakiś wskaźnik baterii? Czy tak na bieżąco jest, nie możemy sprawdzić?
0: Możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić w ustawieniach. Tutaj jest akurat regulacja tempa. Ale możemy sobie... Niech tylko popatrzę w ustawieniach.
2: Piloty. 5-9. Piloty i urządzenia. Pilot. Śledzenie powierzchni i inne urządzenia. Uczcie pilota. Sterowanie pilem domu. Sterowanie głośności.
0: Gdzie to było? Gdzieś to widziałem.
2: Śledzenie powierzchni touch. Szybko. Jeden inne urządzenia. Bluetooth. Przycisk.
0: Inne urządzenia Bluetooth.
2: Śledzenie powierzchni touch. Szybko. Przycisk. Średnio. Szybko. Przycisk.
0: Przeskoczył.
2: Piloty i urządzenia. Inne urządzenia.
0: To są to, co mówiłem o tych gestach, tak?
1: Aha.
0: Dobra.
2: Pilot. Połączone 86% baterii.
1: Aha, tu mamy.
0: 86% i to chyba było to 86% odkąd mam tego pilota, więc to naprawdę bardzo wolno spada, ale samo to menu jest też mało intuicyjne, tak? No bo czemu inne urządzenia, nie? To powinno się jakoś nazywać.
1: Dokładnie, jakoś tym bardziej, pilot. Że to nie jest jakiś pilot obcy, tylko to jest pilot dedykowany Apple TV.
0: Dokładnie. Dokładnie. No także tyle może celem pilota. Jeszcze powiem, że jest on bardzo płaski, wielkości, no, nawet nie wiem do czego go porównać. Większy jest od starego pilota i grubszy. Wyższy jest, na szerokość mniej więcej podobny. Na wysokość nie wiem, jeśli do czegoś, co jest takie znane. Snickers Max na wysokość, jak baton po prostu, ale jest mega płaski, także tak jak mówię, no i taki delikatny.
1: No i zdecydowanie podejrzewam, że jeżeli chodzi o grubość, to cieńszy od Snickersa.
0: Zdecydowanie, jest bardzo płaski.
1: Okej. To porozmawiajmy może teraz a propos tego, co nam się już odezwało, czyli a propos voiceovera, jak wygląda praca z tym czytnikiem ekranu.
0: No tak jak wspominałem, czyli tak, no przede wszystkim najpierw to poruszanie się, możemy poruszać się tymi gestami. Czyli wykonujemy sobie gesty góra, dół, lewo, prawo, tak jak przy nawigacji na iPhone'ie czy iPadzie klasycznej. Możemy też skorzystać z gestu potarcia dwoma palcami, żeby wrócić o poziom wyżej, ale możemy też nacisnąć przycisk menu, żeby sobie wrócić o poziom wyżej. Na pokrętle możemy sobie wybrać tryb interakcji. Wtedy przesuwamy palcem też analogicznie, jak na wirtualnym pokrętle.
2: Włączone.
0: I teraz możemy sobie palcem przesuwać sobie po tym gładziku, tak jak po ekranie dotykowym, tak jakbyśmy sobie palcem eksplorowali ekran iPhone'a na przykład. I po prostu chodzę sobie po tych rzeczach, które mam wyświetlone na ekranie telewizora.
1: Czyli taka eksploracja ekranu.
0: Tak jest. Tak jest. Dobra.
2: Wyłączone.
0: I co my tu jeszcze mamy? No, klasyczne rzeczy, bo tutaj nie można, nie pamiętam zresztą, ale raczej nie można dodawać rzeczy na pokrętło. Mamy pewien taki standardowy zestaw ustawień, bo ich jest tak mało, że za bardzo nie ma czego odejmować czy wybierać. I tyle praktycznie o samej nawigacji, bo ona opiera się głównie na właśnie wykorzystaniu kciuka, chodzenia góra, dół, lewo, prawo.
1: Zdaje się, że jeszcze jest z takich gestów, które są, to jeszcze gest dwa palce w dół, tak? Do czytania też powinien działać z tego, co...
0: Ale nie działa.
1: Nie działa?
0: Bo to jest, powiedzmy, czekaj. Zobaczmy, czy odczytamy aplikację. Dwa palce w dół i nic się nie dzieje.
1: No proszę, Apple twierdzi, że powinien działać.
0: No wiesz, twierdził, że różne rzeczy powinny działać tutaj, tak? Więc może nie poruszajmy drażliwego
1: tematu. Okej. Okay. No ale myślę, że do tego tematu to jeszcze wrócimy. Co działa, co nie działa, czego nie ma, a co powinno być. Natomiast teraz może przejdźmy do kolejnych rzeczy, które ma Apple TV. Mianowicie do aplikacji. Cóż my tu mamy ciekawego, jeżeli chodzi o to. Jest jakaś nowa aplikacja, tak? Remote Control?
0: Nie, akurat, ale dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo akurat Remote Control to jest aplikacja stara. Stara aplikacja, która umożliwiała sterowanie Apple TV z poziomu urządzeń mobilnych. Tak samo ta aplikacja Remote trafiła na zegarki Apple Watch. I za jej pomocą bez problemu można sobie obsługiwać właśnie Apple TV. Masz wtedy większy ekran, większą powierzchnię, czyli jak gdyby mając Apple TV trzeciej generacji i korzystając z aplikacji Remote Control, czy Pilot, nie wiem, czy już została spolszczona, to masz jak gdyby coś porównywalnego, jak tutaj ten gładzik na Pilocie. Aha. Bo tak samo działa to na Apple Watch. Bez problemu się paruje ze starym Apple TV, bo z nowym Apple TV się nie paruje. Nic się nie paruje. Nie paruje się właśnie iPhony, tablety, iPady, nie parują się zegarki Apple Watch, czyli nie można sterować tym urządzeniem z poziomu aplikacji Remote Control, czyli przypominam jeszcze raz, aplikacji od Apple z urządzeń Apple nie można połączyć z nowym, super, hiper wypasionym Apple TV czwartej generacji. Dlaczego? Nikt tego nie wie.
1: Ale to jest kolejna rzecz, co do której Apple twierdzi, że powinno to działać? Wiesz może coś na ten temat? Czy
0: nie,
1: to jest...
0: Nie. Ja myślę, że to jest w ogóle jakieś kosmiczne nieporozumienie i to jest w ogóle... Nie mam pojęcia, jak w ogóle mogło do tego dojść, bo oprócz tego, że nie działa możliwość sterowania z urządzeń zewnętrznych, no to nie można sparować z Apple TV klawiatury bezprzewodowej od Apple. I to jest dla mnie tak absurdalna rzecz, że w ogóle ciągle mi się nie mieści w głowie. Szczególnie też z tego powodu, że już zewnętrzni producenci udostępniają jakieś konsole dla Apple TV, jakieś konsole, kontrolery do konsol innych producentów można parować z Apple TV, a nie można sparować klawiatury. To jest po prostu niezrozumiałe dla mnie, szczególnie gdzie właśnie przydaje się to chociażby, nie wiem, w YouTubie czy w innych aplikacjach, gdzie chcemy coś wyszukać, jakiś wpisać dłuższą frazę, no to w tym momencie klawiatura była super rozwiązaniem. A tutaj niestety. I dlaczego tego się nie da zrobić? Nie mam żadnego pojęcia.
1: Także dobrym rozwiązaniem byłoby Siri. I to jest chyba kolejna rzecz, której nie ma, prawda? Przynajmniej w polskiej wersji.
0: Nie ma Siri i jak gdyby to oczywiście nie chodzi o Polskę, tak? Tylko chodzi o Apple ID zlokalizowane w Polsce, jeśli ktoś ma pewnie Apple ID jakieś tam stanowe z adresem w Stanach Zjednoczonych, no to nawet jak mieszka w Polsce, jak je poda Apple TV, no to będzie mógł korzystać z Siri. W tym momencie Siri jest niedostępna, jest to po prostu wyszarzona opcja. No i cóż, no powiem, byłbym w stanie jakoś to sobie jeszcze wytłumaczyć, tak? Z oporami, no ale okej, zakładam, że Amerykanie po prostu w głowie im się nie mieści, że ktoś poza Stanami może mówić po angielsku lub w jakimś innym języku, tak? I oni stwierdzają, że dobra, to nie będziemy tych Polaków męczyć jakąś Siri, wyłączymy im, żeby tam nie łamali sobie języka, ale że nie ma opcji dyktowania, no to tego to nie rozumiem.
1: O to właśnie też chciałem zapytać. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Mamy tymczasem telefon. Dodzwonił się do nas Marek. Witaj, Marku. Słuchamy, o co chciałbyś zapytać.
3: Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, czy z App Store'a w iPhone'ie 5S można też ściągnąć tę aplikację Apple TV?
1: Marku, ale to nie jest aplikacja, to jest urządzenie. Zewnętrzne urządzenie dodatkowe.
3: A, bo ja nie od początku słuchałem audycji właśnie.
1: Także nie, to nie jest aplikacja, to jest zewnętrzna skrzyneczka, którą po prostu podłączamy sobie do telewizora, no i spełnia takie funkcje, o których mówimy w audycji.
3: Aha, to przepraszam, pomyliłem w ogóle temat. Przepraszam, dziękuję.
1: Nic się nie stało. W końcu kto pyta, nie błądzi. Pozdrawiamy cię, Marku, serdecznie. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, no to zapraszamy. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary do nas. Wspomnieliśmy, że Apple TV za bardzo nie można kontrolować z czymś z zewnątrz oprócz pilota, ale czy Apple TV może kontrolować coś z siebie? Ze swojego poziomu?
0: Tak, ale jeszcze zanim do tego przejdę, chciałem ci odpowiedzieć, wrócić do tego dyktowania, tak?
1: Jasne.
0: Bo to jest coś, co też jest mega irytujące, no bo przecież dyktowanie mamy i w systemie macOS, dyktowanie po polsku, i w iOSie mamy dyktowanie, i w Apple Watchu mamy dyktowanie po polsku. Dlaczego nie ma tego dyktowania po polsku? Zupełnie odrębnego, od Siri podkreślam. Czemu go nie ma, to jest dla mnie rzecz zupełnie niezrozumiała. I to jest kolejny jakby powód, dlaczego irytuje mnie niemożność połączenia Apple TV z urządzeniami typu iPhone, na których też można by było dyktować na przykład zapytania, tak? Czyli ta funkcja dyktowania wtedy byłaby przeniesiona, jeśli z jakichś tajemniczych względów nie jest możliwa implementacja tego na Apple TV jako urządzeniu, byłoby to obsługiwane zewnętrznie. No ale Apple skutecznie zablokowało taką możliwość sparowania czy to zegarka, czy też iPhone'a i nic póki co na to nie poradzimy.
1: Miejmy nadzieję, że kolejna aktualizacja systemu będzie miała sporo dodanych nowych rzeczy, chociaż...
0: No jeśli będzie miała tyle, co ostatnia, no to raczej bym się nie spodziewał.
1: Nie spodziewał, okej.
0: Ale wracając do twojego pytania o kontrolę, to tak, Apple TV w tej wersji kontroluje na przykład telewizor, czyli ja w tym momencie mógłbym, zresztą mogę to chyba pokazać, mam przycisk wyłącznika, jeśli ja go przytrzymam sobie, on jest nad przyciskiem ciszej głośniej, i jeszcze raz pokażę wam ten komunikat.
2: Przycisk.
0: A nie powtórzę go. W każdym razie, jeśli bym kliknął uśpi, to on wyłączy też mi telewizor. Czyli przełączy go na standby, tak? Czyli nie, że tam wyłączy go z prądu, tylko po prostu go przełączy w tryb czuwania. Ekran będzie oczywiście wyłączony, ale będzie w takiej gotowości, że jakbym wziął pilota, czy to z telewizora, czy z Apple TV, mógłbym włączyć telewizor i to tak samo właśnie nie włączając telewizora, nie sięgając po pilota telewizora, mogę po prostu klikając guzik na pilocie z Apple TV włączyć telewizor, co nie było możliwe na starym Apple TV. Jest jeszcze jedna funkcja Apple TV. Ten nowy system potrafi uczyć się pilotów zewnętrznych urządzeń. Czyli jeśli mamy podłączony pod telewizor, nie wiem, jakiś tam, no, nie wiem, jakiś system kina domowego, tak? I mamy do niego pilota, to na przykład Apple TV może się nauczyć jego obsługi w ograniczonym zakresie, czyli na przykład będziemy mogli z poziomu Apple TV sterować głośnością tego kina domowego, czyli znowu będziemy mogli odłożyć sobie jednego pilota i sterować wtedy za pomocą tylko i wyłącznie pilota Apple TV.
1: Bo jak rozumiem, nie ma takiej możliwości, żeby sobie powiedzmy sterować tunerem tego telewizora, czyli na przykład, no nie wiem, wybrać sobie program telewizyjny, który chcemy oglądać, przeczytać przewodnik, ten EPG, nie.
0: Nie.
1: Rozmarzyłem się.
0: To jeszcze nie, szczególnie, że tu jest problem właśnie z tą klawiaturą ekranową, o której chciałbym powiedzieć też dwa słowa, bo ja tutaj tak mówię o tym dyktowaniu, marudzę o tym braku Siri, o co tak naprawdę chodzi z tą klawiaturą? Tutaj problem polega na tym, że wcześniej Apple TV wyświetlało klawiaturę w układzie siatki. Czyli mieliśmy literki od A do F i później następnie od G do ileś tam i po kolei do Z, następnie szły cyferki. Potem poniżej mieliśmy tam spacja, jakieś tam dodatkowe znaki i tak dalej. Więc stosunkowo szybko po tej siatce, stosunkowo oczywiście szybko, można się było poruszać. A tutaj, jeśli ja teraz wywołam sobie klawiaturę, okazuje się, że ta klawiatura, bo mamy guzik na pilocie, który wywołuje klawiaturę i włącza wyszukiwanie zasobów, ja go nacisnąłem teraz, wyświetla nam się w jednym rzędzie. I teraz, gdybym ja chciał wpisać chociażby słowo, nie wiem, Azazel, to muszę wcisnąć literkę A i teraz prześmigać się przez cały alfabet.
1: A nie zawija się to menu z klawiaturą? Nie możesz przejść po prostu w lewą stronę i od razu przeskoczyć do Z?
0: Nie, wchodzę na spację, zaraz ci pokażę. Bo spacja jest po lewej stronie tego węża, aha, a na końcu mamy delete i daję Z i znowu zaiwaniam z powrotem na A i teraz wiesz, jak pójdę w lewo, to mam odstęp.
1: Nie, no to zdecydowanie nie jest wygodne.
0: To jest masakra, dlatego ja tak narzekam na ten brak dyktowania, na brak możliwości podłączenia klawiatury zewnętrznej. Jak damy sobie, zejdziemy w dół, to możemy, mamy tutaj jakby te funkcyjne rzeczy, możemy zmienić wielkość liter. Zwróć uwagę i posłuchaj, co on mówi.
2: Zaznaczone. Mamy litery.
0: No.
2: Numbers.
0: Numbers.
2: Interpunkcja.
0: Tak wygląda spolszczenie. Wcześniej delete, numbers. Pokażę ci na przykład...
2: S.
0: Wywołujemy polskie znaki poprzez naciśnięcie tego gładzika, jego krawędzi i przytrzymanie.
2: Dostępne są znaki zamienne. Naciśnij wybierz, aby zaakceptować znak zamienny. Naciśnij lewy przycisk, aby usunąć. Eś.
0: I teraz mam komunikat po polsku i powiem ci, że pierwszy raz go mam po polsku. Wcześniej cały czas komunikaty były po angielsku. Sprawdzę jeszcze na innej literze. Może dajmy sobie. O.
2: Dostępne są znaki zamienne?
0: Nie, teraz widzisz, jest po polsku. Wcześniej komunikaty miałem po angielsku i to jest też bardzo charakterystyczna rzecz, że mnóstwo jest niekonsekwencji w tym systemie. Raz coś jest po polsku, raz jest po angielsku. Coś ci raz działa, raz ci nie działa. Ten system jest pełen bugów, pełen błędów. I te błędy odkrywa się przez przypadek. A zobaczmy, czy się zmieniło.
1: I one raz się pojawiają, raz nie.
0: Tak.
1: Jeszcze.
0: Tak, no tutaj dalej mamy numbers. Co jeszcze? W starym Apple TV mogłeś wejść na to pole edycyjne, w którym wprowadzasz tekst. Czyli jak się walnąłeś w jakiejś literce, mogłeś sobie tam po prostu dojść do tego miejsca i to poprawić.
1: Aha.
0: W nowym tego nie zrobisz. Musisz skasować całość.
1: To do czego w edycji tekstu służy gładzik i czy w ogóle do czegoś?
0: Do niczego, bo w ogóle nie masz dojścia do pola edycyjnego.
1: Aha.
0: Czyli to, co wiesz, to, co wpisałem, wyniki jak gdyby nawet nic nie znalazł, to nic mi nie wyszukuje, bo nie ma żadnego przycisku szukaj, tylko schodzisz jak gdyby poniżej tej linii funkcyjnej na gładziku. Gestem w dół, więc wpiszmy sobie może coś takiego.
2: Z.
0: Dobra. Możemy sprawdzić od razu, bo to jest okno wyszukiwania. Pytałeś coś o rzeczy dla niewidomych, tak? Oczywiście w Polsce nie bardzo.
1: A na świecie?
0: A na świecie możemy sobie wpisać blind. Abecadło sobie powtórzę.
1: To chyba się trochę inaczej pisze, wiesz?
0: Tak?
1: Tak, blind.
0: A już, a dajmy tak i zobaczymy, czy tam coś znajdzie. I tak, wiesz, jeszcze się pomyliłem. Ja mam słuchawki w uszach i mam odsłuch. Nie do końca. Czy ten? Dajmy D. Dobra, nic nie znalazł.
1: To jest delete. Okay.
0: Dobra. Jeszcze raz. W ogóle, wiesz co, on mi... Coś, dobra, czyli coś wyszukuje.
1: Coś znalazł tylko.
0: To są takie, wiesz,
1: teraz po prostu takie propozycje, tak. Bez względu na to, z racji tego, że nic nie wpisałeś. To pewnie no, dlatego to jest.
0: To dyktujesz. BL.
1: I ND.
0: A jak ja wcześniej pisałem?
1: Blind? Chyba tak wpisałeś.
2: O. Wielkie
0: litery. Filmy. Link
2: datę.
1: 1 z 8.
2: Przycisk.
0: Randka wciąż.
1: Tak.
0: Mamy, tak. Ślepa chóry. Mamy jakby na pierwszej pozycji, bo on wyszukuje teraz we wszystkich zasobach, tak? Na pierwszej pozycji mamy filmy, potem pozycja niżej aplikacje, jeśli dobrze pamiętam.
2: Aplikacje.
0: Tak jest.
2: 1 z 1.
0: I tyle mamy aplikacji. Classic plus Blind Edition.
1: Ciekawe, co to jest w ogóle.
0: I więcej nie ma. To oczywiście wiesz, jak już coś tam trafisz sobie, to już reszta... Działa jak w tym, jak w starym Apple TV, tak? Czyli coś sobie tam wybierasz, on ci tutaj zaczytuje teraz z iTunesa filmy. Możesz sobie wypożyczyć, poczytać o tym filmie coś. Na przykład zobaczmy jakieś
1: powiązane.
0: Masz informację o napisach. No pewnie po polsku też są, bo jak jest przetłumaczony tytuł, to są polski. No i oczywiście możesz sobie też podgląd, czyli jakiegoś tam trailera możesz sobie rozmącić. I
1: zaczęło grać.
0: I możesz sobie oczywiście obejrzeć filmik, nie? Na tej zasadzie. Ale to wszystko jest samo to pisanie, tak? Już rozumiesz, dlaczego ja się tak gorączkuję, że nie ma tej opcji dyktowania, czemu nie ma Siri, czemu nie ma możliwości podłączenia klawiatury.
1: No zdecydowanie cię rozumiem, bo
0: irytujące.
1: Jest po prostu niewygodne i na dłuższą metę naprawdę może irytować.
0: No więc dokładnie i tego mi mocno brakuje i liczę, że wreszcie coś będzie można z tym zadziałać.
1: A jak to jest w ogóle, jeszcze od razu zapytam, bo gdzieś tam takie plotki były, ale to chyba, bo nic o tym nie mówisz, więc przypuszczam, że nie ma. W Apple TV nie ma Safari, nie można przeglądać tu stron.
0: Nie ma Safari, nie ma mnóstwa innych rzeczy, takich na przykład, nie wiem, mnóstwo ludzi chciałoby mieć Facebooka, jakieś tam portale społecznościowe, wygodnie na dużych ekranach przeglądać sobie zdjęcia. Pozostaje im tylko i wyłącznie I pewnie taka jest filozofia Apple, no mam nadzieję, że się zmieni, tak? Ale streamować obraz, tak? Czyli po prostu z urządzeń, z iPhone'a czy z tabletu, robić klonowanie obrazu i wtedy na tej zasadzie, że obsługujemy aplikację na naszym urządzeniu mobilnym, a obraz mamy na telewizorze.
1: No tak, tylko do tego akurat nie potrzeba nam Apple TV, wystarczy tańsze rozwiązanie pokroju jakiegoś Chromecasta na przykład.
0: No, dokładnie tak.
1: No, a jak w ogóle ze stabilnością działania tego urządzenia? Mamy niewiele funkcji, ale może one chociaż działają jakoś stabilnie, nie zawiesza się to wszystko?
0: No właśnie, powiem ci tak, dynamika jest o wiele większa niż na starym Apple TV. Działa to naprawdę szybko. Ja tutaj też mam nadzieję, że bo i tak zwolniłem tego gadacza, że możemy go, żeby on był zrozumiały dla większości. Działa bardzo szybko. Fajna funkcja jest jeszcze, zapomniałem wspomnieć, bo mówiłeś o dwóch palcach na gładziku, dotknięcie dwoma palcami wycisza gadanie.
1: No tak, czyli taka standardowa też funkcja voiceovera.
0: Standardowa, ale na starym Apple TV nie mogłeś sobie wyciszyć. No tak. Musiał się wygadać, nie? A tutaj możesz sobie wyciszyć, więc to jest fajne. Dynamika działania jest bardzo fajna, działa szybko. Czasami niestety, i to dotyczy albo tak, bo tu jakby te zajawki, na które zwracam uwagę, takie bugi, błędy, to głównie dotyczą voice-overa.
2: Zdjęcia, muzyka, ustawienia.
0: Pokażę ci na przykład, słyszysz kolumna, tam któraś, no tak. Któryś tam wiersz, wchodzimy w ustawienia.
2: Ustawienia, piloty i urządzenia, przycisk, programy, przycisk, 6-9.
0: Słyszysz 6-9.
2: Sieć, przycisk. 7 z 9,
0: tak? Czyli tak. Wiemy, że mamy listę i ileś tam elementów. No ale wejdę sobie w ogólne.
2: Ogólne. To urządzenie. Przycisk. 1 z 6.
0: No to idę do 6 elementu.
2: Dostęp ograniczenia. Przycisk. 5 z 6. Prywatność.
0: Prywatność.
2: 6 z 6.
0: No i koniec, tak?
1: No tak.
0: Ale jak dam gest w dół.
2: Siri, wygaszone, 1 z 2.
0: Siri. I wiesz, dezorientacja, tak?
1: No tak, bo...
0: Przecież już miał być koniec, nie? Ale Siri, wiesz, prywatność. Następna przycisk. Pozycja.
2: 2 z 2.
0: Daję znowu w dół.
2: Użycie. Zarządzaj dyskiem. Przycisk. 1 z 1. Data i czas.
1: No rzeczywiście.
0: Jest takie... Te komunikaty są dezorientujące. I ja tutaj część opcji w ogóle przez jakiś czas w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że jakieś tam opcje są. Bo słuchałem podpowiedzi i byłem święcie przekonany, że jest tyle, ile ma być pozycji. I dopiero gdzieś tam przez przypadek smyrnąłem na pilocie i się okazuje, że tam jakieś dodatkowe opcje. I to jakieś nieporozumienie. Nieporozumieniem są też na przykład w Siri, tu możesz przekonać się,
2: wygaszone,
0: ale komunikaty, tutaj na przykład, tylko tam gada długo, ale jest informacja, że możesz tam włączyć dyktowanie, jeśli wyłączysz tam Siri gdzieś tam w opcjach prywatności i tak dalej, albo włączyć dyktowanie w ustawieniach klawiatury. A takich ustawień w ogóle nie ma. Więc są komunikaty, które wprowadzają w błąd.
1: Są komunikaty jakby przepisane z jakiegoś bardziej rozwiniętego systemu pokroju iOS, podejrzewam.
0: Tak, tak. Także to wszystko jest takie, mówię ci, to jest niedopracowane, tak? I to widać na każdym kroku. W przypadku voice-overa też ci pokażę, bo też mnie to zirytowało mocno. Mamy powiedzmy język, tak? Więc ja go sobie tu wybieram. Powiedzmy, patrzę, zmienić chcę na angielski, ale się rozmyślam, wracam do polskiego, wybieram ten polski. Trafiłem do menu z powrotem i chcę się ruszyć. No. I nie mogę, mam tylko świerszcze.
1: Tak, coś tam słychać, że coś tam pika, to dla naszych słuchaczy taka informacja, bo to słychać dość słabo, mikrofon zbiera, to ale...
0: Jest odgłos tylko świerszczy i nic nie jestem w stanie zrobić, bo jak gdyby system uwięził mi fokusa voice-overa i nie jestem w stanie się ruszyć. I żeby się ruszyć, muszę wyłączyć voice-overa, nie mam w ogóle komunikatu, że voice-over się wyłączył, muszę go ponownie włączyć. I dopiero teraz mogę się ruszyć. Także to są takie bugi, które uważam za poważne. No.
1: Powiedziałeś o tym, że sporo aplikacji tutaj nie ma. To z czym tak naprawdę dostajemy w ogóle Apple TV? Jeżeli chodzi o taki pakiet startowy.
0: Tak naprawdę jak dostajemy Apple TV, to też ci mogę od razu pokazać. Dostajemy na początku, żebym nie skłamał. Tak, mamy filmy, czyli możliwość wypożyczania filmów i tak dalej od Apple. App Store, czyli możliwość kupowania aplikacji, gier, wszystkiego, co tam przyjdzie deweloperom do głowy napisać. Druga aplikacja, to znaczy druga ikona.
2: Zdjęcia,
0: czyli te, które mamy powiedzmy z iClouda naszego.
2: Muzyka.
0: Możemy sobie słuchać tych list, które mamy gdzieś na naszych urządzeniach. Możemy słuchać Apple Music. Możemy słuchać radii, tyle że te radia są bardzo głupio, tak jak zresztą podobnie na iTunesie udostępniane, czyli masz tam kilka kategorii muzycznych, nie możesz jak gdyby wygodnie sortować sobie stacji, nie możesz przeszukać radii pod kątem, nie wiem, nazwy na przykład, tak? Jest to niemożliwe. No tak jak na iTunesie, dokładnie tak, tak samo te stacje radiowe wyglądają.
2: Aha.
0: Szukaj wyszukiwanie, czyli to jest to samo, co mamy pod przyciskiem na pilocie. I do tego ustawienia i komputer. Czyli 5 czy tam 6 ikonek na dzień dobry. Wszystko, co byśmy chcieli więcej, musimy sobie pobrać. Dla porównania, stare Apple TV, szczególnie tam po iluś aktualizacjach systemu, jakbyśmy kupili nowe, to po uruchomieniu on wywali ci ze 30 najróżniejszych aplikacji. Oczywiście ich tam przydatność jest różna i różne rzeczy by cię tam interesowały, bo nie wiem, tam, czy akurat nie wiem, oglądanie NHL by cię interesowało, ale aplikacja do tego jest, jakieś tam inne rzeczy, a tutaj cokolwiek, nawet YouTube, musisz sobie pobrać.
1: A jeżeli chodzi właśnie o pobieranie aplikacji, jeżeli chodzi o działanie App Store'a, jak to wygląda? Jest dość prosto? Zresztą można wyszukiwać od razu z tej,
0: tak,
1: z tej wyszukiwarki.
0: Tylko że tutaj nie masz jak gdyby kategorii w tym wyszukiwaniu. A w App Store też masz kategorie, tak? Klasycznie. Masz polecane po prostu.
1: Aha.
0: Najlepsze. Kupione. Czyli to, co już kupiłeś. No i wyszukiwanie. W kupionych. Też mnie to zirytowało. Pojawił się TripAdvisor. Popatrz, nowa aplikacja. Czyli jak kupiłem Apple TV, miałem już nie pamiętam ile tutaj, chyba 6 aplikacji. Teraz jest ich 9, czyli z tych, które kupiłem, 3 kolejne zostały jakby odświeżone na Apple TV. Czyli tutaj mamy TripAdvisor.
1: Aplikację pogodową.
0: Tak, która podaje mi bardzo śmiesznie pogodę, bo mam dla lokalizacji mojej, ale podaje mi stopnie w Fahrenheitach z oznaczeniem Kelvina.
1: No to już w ogóle rzeczywiście miszmasz.
0: W ogóle pokręcone z poplątanym. Speed test. iBlink Radio.
2: Vevo.
0: Tu sobie aplikację ściągnąłem. Jeszcze nie testowałem. Jestem ciekaw, czy uda mi się zmusić komputer z Windowsem, żeby streamował mi przez tą aplikację rzeczy na Apple TV.
2: Periscope,
0: YouTube. MyTune Radio. I to jest aplikacja do słuchania radia. Całkiem fajna, muszę przyznać. Vimeo i tyle. Fajna o tyle, że możesz sobie wybierać kraje, ale też potem w danych krajach masz podział też na regiony. Stacje możesz sobie wyświetlać, czyli na przykład nie, regionalne. Czekaj, bo też ci mówię, a mogę pokazać. Wyjdźmy z tego. Tu akurat.
1: W ogóle jeszcze tak zapytam, te wszystkie aplikacje, one są na jednym ekranie, czy to jest szansa, że ten ekran kiedyś się skończy i będzie następny?
0: No wiesz co, na razie mam ich tak mało, że trudno, trudno mi powiedzieć, tak? Zobaczymy.
1: Zobaczymy. No to na razie jest taka jedna. No,
0: bo ja spodziewam się, że ten gest dwoma palcami, o którym wspominałeś, że tam coś czytanie, ja myślę, że on będzie odpowiadał za przewijanie jednak, wiesz, zrealizowanym.
1: Całkiem być może.
0: No. W każdym razie tak. Tu mam akurat wybraną Finlandię, bo to stacja od Ali. Stacje najpopularniejsze w Finlandii. Możemy sobie przeglądać. A, tu poster i tutaj znowu one raz są wyświetlane, potem wiesz, poprawnie są zaetykietowane, a czasami tutaj wyświetla się tam poster. I to nie wiem skąd to się bierze, bo to jest, czy to jest kwestia voice-overa, czy to jest kwestia aplikacji, bo to jest tak jak z tymi diakrytykami polskimi. Dotychczas miałem cały czas po angielsku informacje o wyborze tych diakrytyków, dzisiaj była po polsku. Tak samo tutaj, raz jest po polsku, znaczy ten poster, a raz jest po prostu wpisane jakieś tam informacje, że tam wybierasz regiony i tam potem podział na regiony i tak dalej, i tak dalej.
1: Rozumiem.
0: Także to bywa zaskakujące. Ten Apple TV.
1: Co racja, to racja. Urządzenie pełne niespodzianek, tylko szkoda, że tak mało pozytywnych. A z takich pozytywnych rzeczy, które rzeczywiście działają, które cię jakoś tak ucieszyły w tej edycji Apple TV, coś jest, co naprawdę można powiedzieć, że Apple zrobiło dobrze?
0: Powiem tak, przede wszystkim dla mnie rzeczywiście ta dynamika pracy jest bardzo fajna. O wiele lepsza jest jednak mimo wszystko obsługa voice-overa. Wydaje mi się, że też lepiej trzyma sygnał.
1: To jak znaczy w jakim sensie streamuje, trzyma sygnał?
0: Streamuje cokolwiek do Apple TV.
1: A, w ten sposób.
0: Jak miałem, czasami jakieś rzeczy streamowałem na starego iPada, czasami, znaczy Apple TV. Czasami chwila, moment, jakiś, wiesz, nie wiem, spadek jakości połączenia i połączenie było zrywane. Tutaj nie zrywa mi w ogóle. Ani razu mi nie zerwało połączenia. A streamowałem i z urządzeń mobilnych, i z komputera jakieś tam filmy. O, to co bardzo mi się podoba. Teraz to też dzięki Mikołajowi Rotnickiemu, który jakiś czas temu polecał rozwiązanie na system macOS czytające napisy. Bardzo fajnie działa też właśnie w tym momencie, gdy streamuje się na Apple TV. Zosia bardzo fajnie odczytuje napisy w filmie. Mogę nawet spróbować
1: zademonstrować. To wiesz co, to ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę przerwy, żebyś mógł sobie to wszystko poustawiać, pokonfigurować i za chwileczkę jeszcze na chwilę wrócimy i zaprezentujesz to. rozwiązanie. Dobrze, więc teraz odrobina muzyki. Ja przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę o coś zapytać, to można. tyflopodcast.net, tu jesteśmy na Skype'ie, a pod telefonem jesteśmy na 123 834 835. Dziś rozmawiamy o Apple TV czwartej generacji. A teraz muzyka. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której to, przypomnę, wspólnie z Piotrem Witkiem rozmawiamy o Apple TV. Tym razem jest to Apple TV czwartej generacji. Apple TV już do nas przemawia.
0: Znowu się wygaszać włączony.
1: Tak, a teraz będziemy pokazywać, jak to fajnie można sobie oglądać filmy z napisami, tak?
0: No, spróbujemy przynajmniej, tak? Ja w tym momencie tak, puszczam film, ja już go słyszę, teraz muszę go jeszcze wrzucić monitory.
1: I w tym momencie robisz to na komputerze, na Macu.
0: Tak, tak. I teraz klikam przełączenie na ekran, na telewizor.
2: Odbieram AirPlay.
0: Odbieram AirPlay.
1: Zadziałało.
0: I idzie cicho, podgłośnie.
1: Okej.
2: Myślałem, że mówię ci, że sąsiedzi jakieś stare drzewo, ale nie. Te trociny są grube na 65 stóp. 65.
1: Tak.
0: Leci sobie film o Michał.
1: I przy okazji mnie słychać.
0: Tak.
2: W danych czasach trociny przechowywały.
0: I czyta sobie Zosia po prostu film. I to jest bardzo sympatyczne. Pytałeś, co mi się podoba. To mi się podoba, więc ja zatrzymam odtwarzanie, ale możesz teraz odezwać się ty, czy ciebie słychać.
1: Proszę bardzo, odzywam się.
0: O tak, ja teraz Michała nie słyszę właśnie w słuchawkach, tylko słyszę go z samego telewizora. Także to też jest taka funkcja, którą możemy, przełączył mi się też gadacz na
1: telewizor?
0: Tak, tak, czekajko. Wyłączę sobie. Wyłącz AirPlay.
1: O! Ta pani jest głośno. Że aż ty się teraz bardzo, Piotrze, ściszyłeś. Miejmy nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy.
0: Zaraz powinno być ok, mam nadzieję. Jeszcze się upewnię, że... Telewizor jest też ok już?
1: Tak, już jest wszystko ok. Powiedz w takim razie, co to jest za rozwiązanie, bo to chyba nie jest natywne rozwiązanie Apple'a, tak? To jest jakiś dodatek, no, dzięki któremu było możliwe odczytywanie tych napisów.
0: Ja tak naprawdę nawet nie wiem, czy to jest wtyczka, czy to jest po prostu program. To jest, bo program polecany swego czasu przez Mikołaja Rotnickiego, SAP TTS się nazywa, czy SAP TTS, albo SUP TTS, żeby było wszystko jasne. Pobieramy, wrzucamy sobie go do programów, uruchamiamy jakiś odtwarzacz. Klasycznie wczytujemy film, klasycznie wczytujemy napisy, tyle że on czyta tylko napisy SRT, więc to jest raz, w tym formacie SRT i dwa, jak gdyby odczyt napisów włącza się z poziomu tej aplikacji.
1: No i jeszcze od razu informacja od Mikołaja, że to jest skrypt Apple, czyli Apple Script. Można o tym poczytać. Tu przy okazji jeszcze taka informacja na iaccessibility.pl i accessibility.pl. Tam tak. Możecie
0: dodam
1: sobie
0: o tyle,
1: wejść
0: że
1: i poczytać.
0: Jest to fajne, że jeśli mamy napisy w różnych językach, no to oczywiście w Macu możemy sobie pobierać najróżniejsze syntezatory z różnymi językami. I wtedy wystarczy zmienić jakby domyślny syntezator systemowy, który będzie nam odczytywał napisy w danym języku.
1: No tak, i wtedy, jeżeli na przykład mamy język angielski, a film powiedzmy włoski, nie znamy włoskiego, ale mamy angielskie napisy, to te napisy będą czytane po ludzku, a nie his, ist, he, coś tam.
0: No dokładnie, szczególnie właśnie jak są jakieś takie niezależne kino, tak, gdzie nie jest to jakiś tam z tego głównego nurtu film, że zaraz się pojawią napisy do niego, więc o wiele łatwiej jest wtedy znaleźć napisy do takiego filmu. No właśnie po angielsku, tak, zanim będą po polsku. To
1: zgadza się.
0: Wtedy można sobie obejrzeć. Ale tutaj właśnie jeszcze jedna rzecz, jak mówiliśmy w przerwie o odtwarzaniu, Michał jeszcze pytał mnie o jedną rzecz, odtwarzanie muzyki i właśnie przypomniało mi się, że jest jeden krytyczny błąd w Apple TV. Ja go wam zademonstruję. Będzie to ostatnia rzecz, którą wam w ogóle zademonstruję, bo po prostu błąd jest na tyle krytyczny, że potem trzeba wyłączać Apple TV.
1: Z ciekawości, jak w ogóle długo się włącza to urządzenie?
0: No to z ciekawości to zobaczysz. Włącza się niedługo, tylko wiesz, dokładnie ci nie powiem co do sekundy, bo no, trzeba mieć kontrolę wzrokową, tak?
1: No jasne.
0: Bo zanim się on odezwie i tak dalej,
1: to też
0: wychwycę
1: trwa.
0: To, ja gdzieś tam sprawdzam suwakiem głośności.

0: Naprawdę.
1: Ostatnio dodane, wszystko było po polsku, także to ciągle są...
0: Wszystkie listy utworów.
1: O, a to już widzisz komunikat po polsku, tak? O, czyli masz, widzisz, etykietkę i...
2: Tak, i po angielsku, i po polsku.
1: I tytuł. Wydaje mi się, że to jest, wiesz, klasyczny błąd dostępnościowy, że etykietkę masz po angielsku, a tytuł masz po polsku.
2: Zgadza się, tak właśnie może być.
1: I to jest właśnie, że wiesz, zależy od sposobu poruszania się. Jak wchodzę na ten przycisk z boku, gestem lewo-prawo, to mi czyta tylko etykietkę, a jak wchodzę, że tak powiem, z dołu, to mi czyta etykietkę i tytuł.
2: No tak.
1: No, także to taki ten, ale...
0: Ostatni, Edyta Bartosiewicz. 5, 6.
1: Edyta Bartosiewicz,
0: przycisk,
1: ostatni.
0: 1 z 1.
1: Musiała sobie Ala kupić ostatni.
0: Ostatni, Edyta Bartosiewicz, zaznaczone. Ostatni, Edyta Bartosiewicz.
1: No i co?
0: 1 z 1. O, przycisk.
2: Chyba zacznie grać.
1: Tak. I gra. I teraz mamy przycisk stop, ostatni, play.
0: Edyta Bartosiewicz, przycisk za moje urodziny.
1: To on sam z siebie przeczytał, nic nie robiłem. I jak dam sobie pauzę,
0: wstrzymane,
1: to zaczyna, przynajmniej dotychczas, będzie mi chwilę robi, zaczynał mi się krztusić. I jak ja teraz wyjdę sobie...
0: Tak, opcja voice-over jest wyłączona.
1: O.
0: Voice-over wyłączone. Tatni, Edyta Bartosiewicz, 5,
1: mówi,
0: 6.
1: Tatni, ja wyjmę słuchawkę, żeby... Sam miał lepszy odsłuch. Tatnio dodane.
2: Czy jakby początki słów zaczyna tracić. Rysz numer jeden, tak?
1: Dokładnie.
0: Zdjęcia. Rysz numer jeden, kolumna numer trzy. THM latę. Rysz numer dwa, kolumna numer trzy.
2: No, rzeczywiście, jest coś takiego. I teraz co?
1: I wiesz, jak ja wyłączę nawet voice overa, już go raz wyłączyłem, ale wyłączę.
0: Voice over jest wyłączone.
1: Włączę go jeszcze raz.
0: Kcja voice over wyłączone.
2: Nie naprawiło się.
1: Nawet mówi sama kcja voice over, tak. I tak dalej.
2: Popsułeś Apple TV.
1: No więc dokładnie. I teraz ja muszę wziąć.
0: Teraz.
1: Wyłączyć go.
0: Uśpi,
1: pyk. Muszę go wyłączyć. I za chwilkę po prostu muszę go włączyć, żeby on się zresetował i ustawienia, żeby wrócił do normy i żeby zaczął mi normalnie czytać.
2: No to rzeczywiście błąd, który miejmy nadzieję, że zostanie kiedyś poprawiony. To co prawda nie jest taki spektakularny błąd jak bodajże w iOSie 8? Chyba 8, który spowodował całkowite wysypanie się, nie, przepraszam, 7. Nie, 8, dobrze mówię, 8.
1: Który, a ten u ciebie, tak?
2: Tak, ten u mnie, który powodował całkowite wysypanie się voiceovera. No ale. No zawsze to coś. Natomiast jeszcze z takich rzeczy, o których też sobie gdzieś tam poza anteną rozmawialiśmy, no to Apple TV w stosunku do wersji poprzedniej, to zostało też troszeczkę zubożone, tak?
1: Tak, zostało zubożone i to jest, myślę, bardzo bolesne dla osób, które naprawdę mają jakieś takie poważne zamiary, nie wiem, czy zapędy audiofilskie i które lubią posłuchać sobie muzyki w dobrej jakości, mają sprzęt przede wszystkim, no to stare Apple TV posiadało wyjście optyczne. Tutaj tego nie ma. Nie ma nic, nie ma żadnego jacka, także jedyna opcja podłączenia sobie jakichś głośników zewnętrznych, no to są tylko głośniki na AirPlay, czyli łączenie bezprzewodowe w technologii takiej preferowanej przez Apple już.
2: A jak rozumiem, do internetu Apple TV też tylko i wyłącznie podłącza się bezprzewodowo, nie ma portu
1: sieciowego? Nie, jest opcja podpięcia kablem sieciowym.
2: O.
1: Tak jak była w trójce, tak jest. Tam jest oczywiście jeszcze port serwisowy, USB-C bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No i tyle tam. Więcej, wiadomo, HDMI i zasilanie dostaje.

0: bez kabla HDMI, musimy sobie ten kabelek zanabyć sami. Ale w starej wersji było dokładnie tak samo, także tutaj tyle. Chyba jeśli chodzi o samo urządzenie.
1: No to
0: chyba,
1: Piotrze.
0: Że ty lub słuchacze macie jeszcze jakieś pytania, no to...
1: To ja mam jedno. Mogę?
0: Proszę.
1: Warto czy nie warto?
0: No wiesz, to jest pytanie takie, jakby, no wiadomo, podstawowe. Odpowiem tak. Przede wszystkim zależy, do czego chcesz tego urządzenia, do czego je potrzebujesz. Bo jeśli, jak rozmawialiśmy wcześniej, do streamowania obrazu, czy streamowanie zaspokoi ci wszystkie inne funkcje jakieś, które chcesz przenieść na telewizor, no to możesz kupić tańsze, inne rozwiązania. Film trzecich, zewnętrzny.
1: Dokładnie.
0: Jeśli zależy ci, żeby była opcja, nie wiem, fajnego dźwięku, masz sprzęt, no to to urządzenie ci tego nie da. Ale nie ma co ukrywać, no to urządzenie ma też swój potencjał. Ze wcześniejszym Apple TV, z jego wcześniejszymi wersjami, na początku Apple też tak robiło, że je kastrowało, upośledzało na początku, także ono było nawet uboższe funkcje niż jakieś urządzenia, które już dotychczas funkcjonowały na rynku. A to, co powiedziałem na początku, że tu mamy w końcu komputer, to, to nie było przejęzyczenie, bo tam naprawdę siedzi komputer. I Apple, gdyby chciało, to może go oprogramować w taki sposób, że nawet te takie funkcje jak Siri czy dyktowanie, to jest najmniejszy, że tak powiem, problem. Bo tutaj ja marzę sobie, mam nadzieję, że kiedyś będzie taka możliwość, jeśli nie oficjalnie, to na pewno będzie opcja zhakowania Apple TV. Ale marzę sobie takie rozwiązanie przede wszystkim, że podpinam klawiaturę, to jest raz, bardzo podstawowe, prozaiczne życzenie. I drugie, że instaluję sobie tam przeglądarkę.
1: No bo jak to tam... rzeczywiście może być fajne oglądanie na dużym ekranie stron internetowych.
0: Słuchaj, tak naprawdę przeglądarka daje ci dzisiaj wszystko. Bo jeśli ty masz dostęp do przeglądarki, no to masz dostęp do poczty. Przeglądarka to jest, umożliwia ci obsługę wszystkiego tak naprawdę i dokumentów elektronicznych i masz dostęp do plików audio, z Dropboxów różnych przecież, Google Drive'ów, wszystkich chmur, do poczty elektronicznej, portali społecznościowych. Nawet do Skype'a, tak? W końcu masz tutaj w tym pilocie mikrofon i masz wersję webową Skype'a i mógłbyś spróbować w ten sposób działać.
1: Zgadza się.
0: Tylko tyle, że oczywiście to jest wcale pod kątem technologicznym niedaleko idąca wizja, bo to wszystko jest, to jest w tej skrzynce, tak? Tylko to trzeba uruchomić. Problem jest inny. Problem jest taki, że Apple dla jakiejś tam grupy niewymagających użytkowników, niewymagających szybkości, jakichś tam nie wiadomo jakich efektów, grupy, ona by ją straciła na takiej zasadzie, że oni przeszliby z o wiele droższych, na przykład iMaców, komputerów all-in-one, na rzecz Apple TV.
1: Dokładnie, bo ja mam wrażenie takie, że Apple to urządzenie projektując bardziej celuje w użytkowników, którzy już mają swój ekosystem gdzieś tych urządzeń Apple'a, bo powiedzmy sobie szczerze, Apple TV kupować samo dla siebie to chyba nie ma zbyt wielkiego sensu. To się sprawdzi wtedy, kiedy mamy coś jeszcze z nadgryzionym jabłkiem i kiedy kilka tych urządzeń możemy ze sobą połączyć i Apple TV jest częścią tego ekosystemu. Tak, bo ile jak gdzieś tam na przykład mając...
0: Zdjęcia, wideo, tak, jakieś inne rzeczy, to wszystko... To się bardzo łatwo wszystko streamuje. Jakieś nawet rzeczy z YouTube'a, tak? To jest... Dlatego to nie jest przypadek, że to moja Ale sobie wzięła, bo ona po prostu jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam nawet słucha na YouTubie, tak? Ale czy czasami, nie wiem, włącza sobie jakiś film, włącza jakieś tam katastrofy w przestworzach czy coś, to to jest tak naprawdę jeden przycisk, klik Apple TV i ci gra, tak?
1: Dokładnie.
0: Na telewizorze.
1: Dokładnie.
0: I to już jest zupełnie inna jakość niż takie urządzenie mobilne, przenośne. No więc, tak jak mówisz, to jest coś dla ludzi, którzy już mają czy to iPhone'a, czy iPada, czy komputer Apple, no bo wtedy można bardzo wygodnie, szybko, łatwo przerzucać różne treści na telewizor. Ale tak jak mówię, no, ma to swój potencjał. Ja liczę na to, że prędzej czy później trafi tam przeglądarka i jak tam trafi przeglądarka, no to biorąc pod uwagę, tak jak wspominałem, te wnętrzności tego urządzenia, ja gdzieś niedawno czytałem, że moc obliczeniowa tego Apple TV jest porównywalna do MacBooków sprzed tam 4 czy 5 lat.
1: Tak, czyli jest to już urządzenie, które dysponuje całkiem niezłą mocą. Musi czyli zresztą takie być, żeby dekodować jakieś filmy.
0: Tak, ale wiesz, do pracy w internecie spokojnie
1: oczywiście
0: wystarczy. I gdy będzie miało przeglądarkę i tak jak mówię, ma mikrofon. Więc w tym momencie już, ja nieraz już tak się bawiłem, że na przykład, nie wiem, rozmowę na FaceTime, tak? Z tabletu czy z urządzenia puszczałem na telewizor. Szczególnie gdy Ala coś chciała zobaczyć i żeby to było na dużym ekranie, no to trzeba było rzucić to na telewizor. I wtedy to się sprawdza doskonale, więc wiesz, rozmowy właśnie na Skype'ie, wiadomo, Apple TV nie ma kamery, ale mikrofon ma, więc rozmowy, jakieś komunikatory, jakieś WhatsAppy, inne rzeczy. Czemu nie?
1: No przypuszczam niestety, że to będzie podłej jakości ta rozmowa ze względu na Bluetooth. Mamy obaj Aftershocksy, to wiemy, jaka tam jest jakość.
0: No, zgadzam się. Tylko to jest też tak, że wiesz, tam też te mikrofony są daleko od ust.
1: Wiesz co, tutaj... nie, to mi raczej chodzi o szerokość pasma, wiesz, o szerokość pasma akustycznego, a tego chyba tak łatwo nie przeskoczymy, bo Bluetooth w dwie strony musi działać wolniej.
0: Apple to zrobiło tak, że rozpoznawany jest nasz głos, tak, przez Siri, no to ta jakość musi być zrozumiała.
1: Nie, to po prostu świadczy o tym, jak dobre są algorytmy Siri. I ta jakość będzie oczywiście zrozumiała, tylko bardziej chodzi mi, wiesz, no...
0: Myślę, że to będzie porównywalne jak te wiadomości, na przykład audio, które śmigają w iMessage.
1: Tak, a to zdecydowanie mi się nie podoba ta jakość, więc no jakby wiadomo, jest to zrozumiałe, natomiast no można więcej.
0: Jedna rzecz jeszcze na przykład, której mi brakuje i nad czym się zastanawiałem i się w sumie jestem zdziwiony, że Apple jeszcze tego nie zrobiło, no bo jakby wszędzie Apple robi taką synchronizację, tak, czyli jeśli mamy kilka urządzeń, przychodzi nam, nie wiem, iMessage, to dostajemy na wszystkie urządzenia. No wiadomo, że to możemy ustawić sobie, nie? Ale jeśli mamy ustawione, żeby przychodził na wszystkie, przychodzi na wszystkie, ale nie na Apple TV.
1: No a chciałbyś na Apple TV odpisywać?
0: Niekoniecznie odpisywać, ale na przykład, wiesz, oglądam sobie film, w cudzysłowie, i dostaję wiadomość, która w formie, nie wiem, paska informacyjnego wyświetla się u dołu.
1: No tak, to by było też rzeczywiście dosyć fajne. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie tu zrobiono to celowo, też chociażby ze względu na to, że jakaś odpowiedź z poziomu tego urządzenia jest taka.
0: To mogłoby spokojnie nawet tak jak...
1: Tylko w formie takiej właśnie do odczytu. Mhm.
0: Ale Michał, nie. Tak jak na zegarku. Też możesz tapnąć i podyktować odpowiedź. Przecież też nie masz klawiatury na zegarku.
1: Nie, no to się zgadza.
0: Mogłoby być dokładnie tak samo. Tak samo Apple TV mogłoby przechwytywać połączenia z telefonu. Tak jak w tym momencie przekazywane jest to na przykład na iPady czy na komputery.
1: To się wszystko zgadza, to by mogło być, bo technicznie to jest wszystko do zrobienia, tylko mam wrażenie, że koncepcja jest jakby inna, ale...
0: No ja myślę właśnie, że ciągle ktoś się czai i po prostu, tak jak mówię, pytasz, czy warto. Ja myślę, że w tym urządzeniu drzemie ogromny potencjał i jakbyśmy jeszcze pogadali z pół godziny, to jeszcze by nam przyszło do głowy jeszcze...
1: Ileś pomysłów, na pewno.
0: Więc, a nas tu siedzi dwóch, w takim Apple siedzi ludzi tysiąc i oni też nad tym myślą. I ja myślę, że oni o tym wszystkim doskonale wiedzą, tylko z jakichś względów tego nie wprowadzają. Rozumie względy strategiczne, nie rozumie tego, co zrobili z tymi wszystkimi ograniczeniami, o których powiedziałem, bo to taki trochę strzał w stopę i sam znam co najmniej 3 czy 4 osoby, które dowiedziawszy się, jak wygląda aktualnie ten system, zrezygnowały z zakupu, a czekały na to urządzenie. Więc to jest takie trochę niepoważne ze strony Apple, trochę takie wprowadzanie ludzi w błąd, tak jak z tymi ekranami, tak jak z tą Siri i tak dalej, i tak dalej. No, mimo wszystko, jak gdyby odpowiem ci też takim stwierdzeniem z własnej perspektywy. Ja nie żałuję, że kupiłem to urządzenie. Żałuję, że kupiłem je tak wcześnie.
1: Tu jeszcze Mikołaj do nas napisał, że Apple TV jest w ogóle reklamowane jako konsola do gier. Reklamy, przekaz reklamowy jest taki, że przede wszystkim jest to nastawienie właśnie na rozrywkę, na gry, na tego typu sprawy. A jeszcze taka moja refleksja po tym wszystkim, jak zaprezentowałeś to urządzenie i jak sobie tu rozmawiamy, że to jest naprawdę w jakimś ekosystemie, gdybym miał sobie powiedzmy tam ileś tych urządzeń z jabłuszkiem, to ile na przykład, i szczerze mówię, iPhone'a bałbym się jailbreakować ze względu na to, że no, pozbawiamy się w tym momencie jakiejkolwiek ochrony. iPada niekoniecznie bym zjailbreakował, bo tam po jailbreaku zwykle bateria strasznie leciała, jeżeli chodzi o zużycie energii. O tyle Apple TV to rzeczywiście jest chyba najlepszy kandydat do zrobienia jailbreaka i tu rzeczywiście by nam się całkiem niezłe możliwości mogły otworzyć, jeżeli ktoś to zrobi, prawdopodobnie znowu Chińczycy.
0: Z jednej strony tak, ale myślę, że z drugiej strony właśnie też może stać się z tego powodu priorytetowym celem ataków. Bo to wiesz, też tam podajesz te neurologiczne dane, bo
1: tak,
0: korzystasz ze sklepu, więc masz i dane karty kredytowej, i jakieś tam inne prywatne hasła. Nie ma tutaj też, widzisz, na przykład tych... Jezus, jak to się nazywa? Nie passbook, tylko... passbook?
1: Pęk kluczy.
0: Pęku kluczy, o, dokładnie. Więc wiesz, ale jeśli trafi tu kiedyś, no to tak jak mówię, no to w końcu siedzi, w sieci.
1: No tak.
0: Dobranie się do tego, no ale tak jak mówię, jest tam system poważny, potężny system, który może mieć strukturę i zabezpieczenia porównywalne jak macOS i może po prostu oferować mnóstwo, a w tym momencie przypomina po prostu odpustową zabawkę, która ma po prostu ogromny potencjał i może też dlatego trochę mi to, wiesz, taką chińszczyzną zalatuje, że potencjał jest ogromny, a wykonanie po prostu spartaczone.
1: No więc zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, co pokaże czas. W każdym razie na razie czwarta generacja Apple TV jest na rynku. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziesz miał trochę kilka wolnych chwil, żeby przetestować, no chociażby
0: czekamy na aktualizację.
1: Tak, ale wiesz, w ogóle chociażby te gry, skoro Apple TV, tak jak pisał Mikołaj, jest reklamowane jako konsola do gier, to być może jakieś gry dostępne czy także wiesz, się pojawią i ciekawe, co z tym pilotem.
0: Ja myślę, że Mikołaj też pisał tutaj z dużą dozą ironii, bo w internecie też przetoczyła się ogromna dyskusja na temat, czy można Apple TV nazwać konsolą do gier, czy nie.
1: To tak? Znaczy, wiesz, można, czy nie można, pytanie, wiesz, kwestia jest taka, jaki jest przekaz reklamowy twórców. Jeżeli oni uważają, że Apple TV może być konsolą do gier, no to okej, tylko teraz właśnie kwestia weryfikacji tego i pytanie, co z naszego punktu widzenia. Też jestem tego ciekaw.
0: Słuchaj, no tak, ale to wiesz, to nie można, no sorry, to trzeba być jakimś też tam skończonym fanboyem, żeby tylko interpretować funkcjonalność urządzenia przez pryzmat reklam Apple. Tak?
1: Wiesz, no interpretacja, nie, Apple, chodzi mi o weryfikację po prostu.
0: Tak, bardziej tak o to. No ale to wiesz, jak będą jakieś gry, no to wiadomo, no to że pewnie się weryfikowało, ale mówię w tym kontekście, że jeśli mamy, wiesz, Apple ma też, ich reklamy są takie seryjne, tak? Że oni powiedzmy skupiają się na jakimś jednej cesze i wiesz, i tam serią reklam ją podkreślają, więc tu myślę jest podobnie. Myślę, że zaraz wymyślą coś innego, że Apple TV to jest, nie wiem, jakaś super rzecz do podlewania kwiatków w ogródku i będą to samo forsować przez jakiś czas i dopóki im znowu jakaś koncepcja nie przyjdzie albo zaktualizują coś, zrobią na następnej konferencji.
1: Jeszcze będą musieli Apple Flowers wymyślić w takim razie.
0: No pewnie wymyślą coś na zasadzie, wiesz, tam Tamagotchi, że będziesz tak musiał, wiesz, brać pilocika i codziennie, wiesz, tam podlewać i on ci będzie liczył, kurczę, z akcelerometru, czy wiesz, odpowiednio.
1: Czy dobrze podlałeś? Fantazja nas ponosi, a skoro tak jest, to już chyba rzeczywiście najwyższa pora zakończyć tę naszą dzisiejszą audycję. Przypomnę, że Apple TV czwartej generacji to był bohater dzisiejszej audycji, a urządzenie dla was prezentował Piotr Witek. Piotrze, dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszym programie.
0: Ja również dziękuję tobie, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: I ja również się żegnam, dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Dzisiejsza audycja będzie krótka, bo można tak powiedzieć, została ona wymuszona potrzebą chwili. Wiele osób spośród Was zainteresowanych jest telefonami dotykowymi i oprócz aparatów z jabłuszkiem w logo chcieliby poznać także jakąś inną alternatywę. Od dłuższego czasu mamy na rynku taką alternatywę, ale ciągle pojawiają się pytania, jak to wygląda i jak to działa w praktyce. Mówiąc o alternatywie, mam to oczywiście na myśli zarówno program Mobile Speak, jak i program Talks. W dzisiejszej audycji postaram się Wam zademonstrować działanie programu Talks z telefonem posiadającym tylko ekran dotykowy. Jest to model Nokia 5230. Niestety na obecną chwilę ten model nie jest oficjalnie wspierany najnowszą, aktualną wersją programu Talks. Za to na stronie dystrybutora polskiego pojawiła się informacja, że ten model najprawdopodobniej będzie z Talksem działał. Czy działa? Oczywiście, że działa, a jak działa, to zaraz postaram się Wam zademonstrować. Tak więc może zaczniemy od opisu samego telefonu z ekranem dotykowym. Skupimy się oczywiście na tym modelu, ale większość z telefonów dotykowych wygląda bardzo podobnie. Przypominam, w ręku mam model 5230 i całość przedniej ściany telefonu stanowi praktycznie gładka powierzchnia gładka tafla. U jej spodu, przy dolnej krawędzi, znajdują się trzy klawisze. Po lewej stronie jest klawisz zielonej słuchawki, po prawej czerwonej, a po środku znajduje się klawisz menu, który w tym przypadku także będzie klawiszem TOX. Te telefony dotykowe oczywiście posiadają także z boku dodatkowe klawisze ciszej, głośniej i tutaj może reszty nie będę opisywał, bo jest ona dla nas mało istotna. Ten telefon posiada jeszcze przesuwaną blokadę klawiatury, gdzie wystarczy przesunąć suwak w dół, na bocznej krawędzi telefonu się znajduje, aby odblokować telefon. To jest taki suwak, który wraca zaraz na miejsce z powrotem, ale w momencie, gdy przesunę suwak w dół, telefon zawibruje mi w ręku i odezwie się TOX. Już mi telefon zawibrował. Niestety będziemy skazani na takie wypowiedzi TOX-a, ponieważ nie jest to mój telefon, a tylko został mi wypożyczony na potrzeby podcastu. Mówię o tych wypowiedziach, ponieważ w moim telefonie oczywiście, tak jak pewnie większość z Was, potworzone mam jakieś dodatkowe ustawienia TOX-a, jakieś słowniki, tak aby ta mowa brzmiała bardziej płynnie. W tym przypadku tutaj już nie chciałem zbytnio ingerować w sam telefon, tak więc jest to, można powiedzieć, goły TOX wersji 5.0.0.3. Od czego zaczniemy? Zaczniemy może od tego, jak działa sam TOX. Jego główne działanie jest takie, że w momencie, gdy dotykamy samego ekranu naszego telefonu, TOX zaczyna nas informować, co znajduje się pod opuszkiem naszego palca i tak jak przesuwamy nasz palec po ekranie, TOX będzie nas informował, co się pod palcem znajduje. Ta blokada klawiatury tutaj niestety błyskawicznie się włącza, więc znowu muszę odblokować telefon i jadę sobie palcem, najpierw lewy górny róg. Słyszymy 22:30. Jadę sobie w bok palcem. Słyszymy teraz datę. No i jadę sobie dalej w dół. Długo, długo nic. I tutaj na dole ekranu znajdują się te dodatkowe dwie opcje, które możemy sobie przypisać poszczególnym klawiszom.
4: Telefon.
0: A więc telefon, czyli wybieranie numeru.
4: Kontakty.
0: I kontakty. To mamy pod palcem w momencie, gdy najedziemy na dany element kontakty znajdujący się pod wyświetlaczem, pod szybką wyświetlacza, zostanie on nam odczytany, co jest bardzo charakterystyczne dla TOX-a. Wszystkie punkty, jak gdyby znajdujące się na ekranie, otoczone są wibrującą, w cudzysłowie oczywiście, ramką, czyli w momencie, gdy zbliżamy się do jakiegoś elementu, w tym momencie do
4: 22:31
0: godziny, mi telefon w ręku wibruje. Gdy ja teraz jeszcze raz to zrobię, dojeżdżam do daty, w tym momencie mi telefon zawibrował i dopiero po chwili słyszymy godzinę. Z drugiej strony z datą zawibrował mi telefon.
4: Kontakty.
0: Słyszę kontakty. I już weszliśmy do menu. Tak, inna też ta sytuacja jest w momencie, gdy poruszamy się po liście samego menu, co zaraz postaram się zademonstrować. Do menu wchodzimy naciskając dwukrotny klawisz menu, bo przypominam, że jest to także klawisz TOX-a, a więc TOX i menu. I w tym momencie otwiera się nam menu i znowu mamy w tej chwili układ listy. Nie jest to siatka, jest to lista, tak więc wszystkie pozycje menu wyświetlają się jedna pod drugą i jadę palcem.
4: Kalendarz, kontakty, rejestr, internet, wiadomości.
0: Z góry na dół.
4: Galeria, sklep, muzyka, mapy.
0: Mam odczytywane wszystkie pozycje. No, na koniec jeszcze mam odczytane dwie pozycje klawiszy funkcyjnych po lewej i prawej stronie. Jeszcze raz to mogę pokazać, same klawisze funkcyjne. Jeśli wjeżdżam palcem na ekran po prawej stronie, w prawy dolny róg, słyszymy wyjdź F2, po lewej stronie
4: opcję.
0: Jeśli byśmy chcieli wejść w opcję, najeżdżam sobie palcem na pozycję opcję i raz stukam palcem w ekran i w tym momencie rozwija nam się lista opcji i ponownie palcem, jadąc z góry na dół, mogę sobie przeglądać menu. Oczywiście między jak gdyby każdą pozycją menu telefon mi wibruje, tak jak gdybym mógł wyczuć fizyczną krawędź między poszczególnymi pozycjami menu. Jadę sobie z góry na dół. Działa to bardzo płynnie. I znowu zjechałem na sam dół. W tym momencie dałem wróć i z powrotem jesteśmy w głównym menu. Jak wybieramy sobie opcję z menu? Powiedzmy, ustawimy się może na rejestrze. Ustalamy palec na danej pozycji. W momencie, gdy stoimy na danej pozycji na ekranie, dwukrotnie stukamy palcem w tą samą pozycję. Musimy uważać na to, aby palec tam się nie obsnął, bo wtedy po prostu klikniemy inną pozycję. Dlaczego dwa razy klikamy? Ponieważ jedno kliknięcie to jest podświetlenie, a drugim kliknięciem otwieramy daną opcję. No i znowu możemy tutaj wybrać sobie. W momencie, gdy dochodzimy do końca menu, telefon wibruje w taki sposób, jakbyśmy docierali do końca ściany. Do końca menu po prostu jest tylko sama wibracja, bez informacji, że to koniec menu. Powiedzmy czas połączeń. Klikam znowu dwukrotnie palcem.
4: Ostatnie 12 nocy i 12 sekund. 1 z 4. Wybrane numer 12:54 nocy i 41 sekund. Odebrane 12:02 w nocy i 11 sekund.
0: Odebrane.
4: Odebrane 12:02 w nocy i 11. 0 liczniki czasu. 1 z 1.
0: O, właśnie obsunął mi się palec.
4: Okno czas połączeń. Zakładka 2 z 3. Odebrane 12:02 w nocy i 11 sekund. 3 z 4. Odebrane 12:02 w nocy i 11 sekund. Wybrane numer. Wybrane numer 12:54 nocy i 41 sekund.
0: Wybrane.
4: No zakładka, okno czas połączeń.
0: Tak jest, w tym momencie się zwinęło.
4: Ostatnie 12 nocy i 12 sekund.
0: Ostatnie.
4: Wybrane numer 12:54 nocy i 41 sekund. Ostatnie 12 nocy, ostatnie 12 nocy, 0 liczniki czasu, 1 z 1.
0: Zeruj liczniki czasu, tu już się nie będziemy zagłębiać, więc znowu prawy dolny róg i po prostu sobie
4: anuluj.
0: Po prostu klikam w napis anuluj, który tok mi oznamia pod palcem. Wróć analogicznie. Wyjdź, proszę bardzo. I z powrotem mamy pozycję rejestr, wiadomości. Znowu jesteśmy w głównym menu. Czy to są wszystkie jak gdyby udogodnienia, jakie oferuje TOX? Oczywiście nie, ponieważ samo przyzwyczajenie się do poruszania się po menu, po nauczeniu się trafiania dokładnie palcem w to miejsce, gdzie znajduje się dana opcja, wymaga odrobiny czasu. No i jeśli opcji jest więcej, jeśli one są bardziej gęsto wyświetlone na ekranie, może być to nawet dość trudne trafić palcem dokładnie w to miejsce, no chyba, że będziemy używać rysika do telefonu. Ja używam mojego palca. Rysikiem może te ruchy będą bardziej precyzyjne, no ale musimy pamiętać, że rysikiem także musimy trafić dokładnie w to samo miejsce, w którym wcześniej był ten rysik przyłożony. TOX nam to ułatwia, a w jaki sposób? Mianowicie w taki, że jeśli wejdziemy sobie znowu do menu, możemy użyć do poruszania się po samym menu klawiszy ciszej, głośniej samego telefonu. TOX przemapowuje klawisze, nadając im różne dodatkowe funkcje. Jedną z tych podstawowych funkcji to jest właśnie poruszanie się po menu. Ja teraz poruszam się klasycznie, tak jak w telefonie zwykłym, z takim klawiszem nawigacyjnym. używając strzałek kursora. Tak, ja teraz używam strzałek, tyle że są to strzałki ciszej, głośniej. Dodatkowo możemy sobie wykorzystać klawisz, powiedzmy, ciszej. Jeśli przytrzymamy go dłużej, to po prostu tak jakbyśmy wcisnęli joystick na telefonie z klawiaturą zwykłą. Ja go przytrzymuję. I po prostu tak jakbyśmy klawisz wyboru wcisnęli. Możemy w ten sposób zagłębiać się w opcje. Analogicznie ma dodatkową funkcję klawisz ściszania na odwrót. Wcześniej używałem klawisza ściszania, teraz klawisz głośniej. W momencie, gdy ja go przytrzymam,
4: okno ustawienia,
0: dostaję komunikat, jak się dane okno nazywa. Jeśli przytrzymam go jeszcze raz, w tym momencie mogę poruszać się, też używając tych klawiszy ciszej, głośniej, po klawiszach funkcyjnych. Czyli F1, F2. Jeśli miałbym problem z ich zlokalizowaniem, w ten sposób mogę sobie po nich chodzić i powiedzmy ustawiam się na klawiszu funkcyjnym F2 i naciskam ciszej, przytrzymując, naciskając w ten sposób klawisz wyboru. To oczywiście są opcje nawigowania, poruszania się po menu i po wszystkich poszczególnych ustawieniach telefonu, po programach. Poruszać można się albo strzałkami, albo palcem po ekranie. Jak się poruszamy strzałkami, telefon nie wibruje. Teraz, gdy poruszam się palcem po ekranie, telefon wibruje w naturalny sposób, pokazując mi granice poszczególnych pozycji. Ok, skoro wiemy, jak poruszać się po aplikacjach, po menu, jak używać klawisza wyboru, to jak możemy sterować Toxem? Jesteśmy przecież przyzwyczajeni do klawiatury alfanumerycznej, no i jak tu teraz sobie poradzić z Toxem, który klawiatury numerycznej nie posiada. Tutaj Tox jak gdyby wirtualizuje klawiaturę alfanumeryczną na ekranie naszego telefonu. W momencie, gdy wciskamy klawisz Tox, gdy będziemy jechać palcem po ekranie, usłyszymy poszczególne funkcje klawiszy alfanumerycznych, które normalnie mamy pod klawiaturą właśnie alfanumeryczną. Jeszcze raz.
4: Ogólne.
0: Otwieramy Tox.
4: Przełącz wypowiadanie dużych liter. Przełącz literowanie. Głośniej.
0: Teraz jestem na szóstce i
4: głośność 9.
0: Naciskam sobie klawisz. Drugi raz klikam go. Niestety Tox nie jest przestawiony.
4: Liter kursora. Przełącz wypowiadanie dużych liter. Ciszej. Głośność 8.
0: Proszę bardzo. Jak widzimy, nie stanowi to większego problemu. Tox.
4: Szybcie. Ciszej. Przełącz wypowiadanie dużych liter. Przełącz literowanie. Głośniej.
0: Głośność
4: 9.
0: Oczywiście to są funkcje klawiatury numerycznej, ale mamy tutaj także te funkcje, które znajdują się pod klawiszami funkcyjnymi.
4: Tak.
0: Jeśli jadę u dołu ekranu palcem.
4: Odczytaj status.
0: Odczytaj status.
4: Przegrane sieci 2 paski plus baterie 7 pasków.
0: Jak słyszymy, możemy odczytać sobie status.
4: Tak. Odczytaj status. Czytaj funkcyjne.
0: Czytaj funkcyjne. Teraz już Tox się znowu wyłączył.
4: Tak. Czytaj okno.
0: Czytaj okno.
4: Okno plus SR20101-06-23. Kontakty. Tak. Czytaj funkcyjne. Okno plus tekst.
0: Nie chce nam odczytać funkcyjnych Tox.
4: Tak. Czytaj funkcję. Czytaj okno. Uczynię. Szybciej. Wolniej. Szybciej. Szybkość 8. 8. Tak. Szybkość 9. Tak.
0: Oczywiście możemy się łatwo, może nie łatwo, bo to oczywiście wymaga czasu, ale możemy się nauczyć i po pewnym czasie pewnie się nauczymy, gdzie znajdują się poszczególne klawisze. Tak więc na przykład
4: powtórz przez ostatni fragment
0: głośniej.
4: Głośność 10, tak, ciszej. Głośność 9, tak, głośność 8, tak, głośność 7.
0: Można na tej zasadzie operować telefonem.
4: Głośność 6, tak. Głośność 7, tak.
0: Oczywiście, jeśli zostawimy sobie opcję wyciszania Toxa po upływie pewnego czasu, to będzie to poruszanie się i korzystanie z samych tych funkcji Toxa znacznie płynniejsze, ale chyba na co dzień mało kto co chwilę zmienia sobie głośność, czy tam tempo literowania i tak dalej, odczytu. Oczywiście tak. Można to
4: odczytaj,
0: zmienić w samych funkcjach.
4: Okno plus, tekst, 877, F1,
0: to może zajrzymy do samych opcji jeszcze Toxa. Czy to jest skomplikowane, jakbyśmy chcieli ustawić sobie Toxa w tradycyjny sposób.
4: Galeria, wiadomość, galeria, sklep, muzyka, mapy, ustawienia, plus, PL, pomoc, aplikacje, pomoc, aplikacje, aplikacje,
0: okno, aplikacje. Dwukrotnie klikam w aplikację.
4: Zegar, foto do, gry, imo, centrum do, konfig, teraz, centrum do, imo, gry, foto do, zegar, zainstalow, aplik, okno zainstalow, ag, tlks, anzos, tlks, anzos.
0: Otwieramy Toxa. Nie chce się otworzyć. Jeszcze raz.
4: TLKS Anzos. TLKS Anzos. Okno władzy TLKS Premium. Zakładka 1.6. Mowa RSM. Agata 1.10.
0: I w tym momencie mamy znowu okna Toxa, zakładki.
4: Mowa RSM. Agata. Głośność. Szybkość. Głośność. Szybkość.
0: Telefon oczywiście w momencie, gdy poruszam palcem po ekranie. Tak samo wibruje.
4: Wysokość.
0: I te wszystkie opcje, które mogliśmy ustawiać wcześniej, możemy sobie ustawiać w tradycyjny sposób. Skoro wiemy już, jak po telefonie się poruszać, skoro wiemy już, jak korzystać z Toxa, to spróbuję zademonstrować, jak wybiera się tutaj numer telefonu w sposób może najpierw tradycyjny, czyli po prostu wbijając go z klawiatury. Wybieramy sobie, jedziemy po ekranie i szukamy menu telefon. Klikam na nim palcem i w tym momencie otwiera mi się okno alfanumeryczne i okienko, gdzie będzie pojawiał się wpisywany przeze mnie tekst. Spróbujemy wpisać sobie numer telefonu. Poruszam się palcem. Tak jak się poruszam palcem po... Dokładnie tak się wcześniej poruszałem po ekranie, teraz także pod palcem mam uznamiane cyfry. Tak jak znajdują się one na klawiaturze cyfrowej telefonu i w momencie, gdy usłyszę jakąś cyfrę, zatrzymuję się na chwilkę i odrywam palec i ponownie dotykam palcem wyświetlacza telefonu po to, aby wbić daną cyfrę na może nie na nowo, ale po prostu... żeby ją wprowadzić do telefonu.
4: 2, 2, 2, 5, 5.
0: Wbijemy sobie jakiś numer.
4: 5, 5, 5, 2, 0, 2, 5, 5, 2, 5, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 5, 9, 9, 9, 9, 8, 9, 0, 0, 0.
0: Okej, okay. Cały czas w momencie, gdy poruszam się po kratkach, telefon mi wibruje. Jest to przynajmniej na razie dla mnie początkującego użytkownika, a raczej dla osoby, która ten telefon wpadł mi w ręce i miałem okazję pobawić się nim parę godzin. Jest to dość dziwne wrażenie, ale myślę, że po pewnym czasie można dojść do dużej wprawy i zapanować nad tym telefonem. W tym momencie w górnej części ekranu mamy okienko, gdzie powinien pojawić się wpisywany przez nas numer. Możemy je odczytać numer. Jeszcze raz może, bo nie jestem pewny, czy... numer został wpisany, więc w tym momencie wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę i sprawdzimy, czy numer został wpisany poprawnie, czy nie. No oczywiście numer został błędnie wprowadzony, ponieważ ja jeszcze do wprawy nie doszedłem we wprowadzaniu numerów, ale wiecie już, na czym to polega. Możemy zatem jeszcze raz spróbować jakiś krótki numer wprowadzić, może numer alarmowy. Otwiera się nam pole do wpisywania numeru telefonu. Palcem wyszukujemy sobie
4: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
0: 112, przeczytajmy.
4: Okno plus, tekst 1112.
5: No, za dużo mamy o ten. Jakbyśmy chcieli usunąć jakiś znak, jak to robimy? Otóż w momencie, gdy poruszamy się palcem od góry po prawej stronie.
4: Tekst 1112.
5: Najpierw odczytuję tekst. A tutaj już mamy klawiaturę alfanumeryczną, to nie. To od dołu w takim razie.
4: Wyjść 2.
5: Najpierw mamy wyjść, jak jadę palcem w górę.
4: Wyczyść.
5: I tutaj naciskałem sobie na ten klawisz. Dokładnie w to samo miejsce na ekranie czyszczę, kasuję po kolei, tak jakbym naciskał klawisz C. Zatem jeszcze raz spróbujmy wpisać.
4: 2, 5, 4, 7, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2.
5: Zobaczmy, czy jest to 112.
4: Okno plus. 2112.
5: Oho, teraz 2112. Jak więc widzicie, dla osoby początkującej nie jest to wcale takie proste. Wyczyścimy wszystkie. Jeszcze zobaczymy, czy jest pusto. Dobra, lecimy jeszcze raz.
4: 2, 1, 1, 1, 1.
5: Tekst 11.
4: 2, 2, 2. Okej. Okno plus. 211.
5: Teraz 211. No jak więc widzicie, wpisywanie niby wygląda prosto, ale jednak jest to rzecz, przynajmniej w której powinniśmy nabrać wprawy. Ok, skasujemy i wychodzimy sobie na pulpit klawiszem czerwonej słuchawki. W tym momencie mogę jeszcze zademonstrować, jak wygląda wybieranie samego numeru z książki telefonicznej.
4: Kontakty. Okno kontakty.
5: I naciskam ikonkę, stukam w ikonkę kontaktów na pulpicie i w tym momencie po prostu wchodzimy do książki adresowej i mogę poruszać się palcem znowu z góry ekranu.
4: Ale stacjonarne. Adres usługi. 231.
5: Znowu nie to.
4: Ile obsługi. Ale stacjonarne. Ale stacjonarne. 31. Zakładka, okno, ale stacjonarne.
5: Dobra. Telefon, numer, który wybraliśmy sobie palcem klikając i w tym momencie oczywiście naciskamy tylko zieloną słuchawkę i jesteśmy łączeni bez problemu. Ja może nie będę dzwonił, bo już dzwonić zadzwoniłem, ale to wystarczy, że telefon działa i ze książki telefonicznej korzystać możemy bez większego problemu. Skoro wiemy już, jak dzwonić, skoro wiemy, jak korzystać z książki telefonicznej, to teraz pora sprawdzić, czy damy radę napisać SMS-a. W tym celu wchodzimy sobie do... A tutaj mamy jeszcze Toksa otwartego. Może go zamkniemy.
4: Opcje.
5: Dobra, to też nie to.
4: Okno plus, ogólne, kontakt, SR, menu. Okno menu, kalendarz.
5: Dobra, i otwieramy wiadomości.
4: Okno menu, kalendarz.
5: Dość śmieszny kontakty. Sobie rejestr. Właściciel tego telefonu poukładał
4: wiadomości.
5: Opcje w menu.
4: Internet, rejestr, internet, wiadomości.
5: Wiadomości, tak.
4: Wiadomości, okno wiadomości.
5: Wchodzimy do wiadomości.
4: Nowa wiadomość, 1
5: plus 1. No i od razu mamy nowa wiadomość. Spróbujmy się poruszyć.
4: Nowa wiadomość.
5: Nowa wiadomość.
4: Okno wiadomość. Okno wiadomość SMS. No, tekst. Małe.
5: Mamy do. I strzałką w dół wchodzimy.
4: Tekst. Ze słownikiem. Duże.
5: Możemy pisać tekst. I co w tym momencie? Teoretycznie wyświetla się nam w tym momencie na ekranie klawiaturka klasyczna. W tym momencie klawiaturka alfanumeryczna, czyli cyferki jak w zwykłym telefonie. Oczywiście telefony dotykowe mają różne dodatkowe opcje w rodzaju wirtualnych klawiatur kuwerty czy możliwości odczytywania pisma odręcznego, ale TOX póki co nie wspiera ani klawiatury kuwerty, ani właśnie możliwości pisania odręcznego. Tak więc jedyne, z czego możemy skorzystać, to możliwość z właśnie wpisywania tradycyjnego, ale niestety w tym momencie nie mamy dostępnej klawiatury wirtualnej, musimy ją sobie włączyć, a włączyć ją możemy przy pomocy właśnie dodatkowych klawiszy, przemapowanych klawiszy ciszej, głośniej. W tym momencie wystarczy przytrzymać klawisz głośniej i powinna nam się włączyć klawiatura wirtualna. O proszę, usłyszeliśmy elegancki komunikat. Wirtualna klawiatura i jak się po niej poruszać? Otóż właśnie dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli jadę sobie paluszkiem, mam odczytywane komunikaty, co jest pod palcem. Oprócz tego mam strzałki w lewo, w prawo, czyli gdzie się ma kursor poruszać i kasuj. Kasuj znajduje się nad trójką, w prawo nad dwójką, w lewo analogicznie nad jedynką. No to spróbujmy napisać coś.
4: Kasuj. W prawo. 2. 2. A. 2. 5. Al. Al.
5: Aha, włączył nam. Mam ze słownikiem piszemy jeszcze.
4: Kasuj.
5: Kasuj. Jedną literkę.
4: W prawo. 2. 2. Ala.
5: Ala.
4: 8. 0. Ala. Spacja.
5: Ale spacja.
4: 2, 3, 6, o, 5, 5, 2, na.
5: Nie ma, nie na tylko. Ma, to trzeba.
4: Gwiazdka.
5: Skorzystać na. Z gwiazdki.
4: 0, 0, na. Spacja.
5: Spacja.
4: 5, k, 6, k, n, 8, 8, lot. W prawo, w prawo, w prawo, 2.
5: A więc alama kota. Dajmy jeszcze spację. Jak więc widzimy, możemy sobie jakiś tam tekst wpisać.
4: No, tekst mały.
5: Jeszcze raz patrzmy.
4: Alama kota ze słownikiem.
5: Alama kota. Jeśli teraz chcielibyśmy wysłać sobie SMS-a, przechodzimy strzałką w górę na pole wpisywania numeru. Jak słyszymy, małe litery powiedział TOX, tak więc jeśli chcemy wpisywać numer, musimy to czynić na takiej zasadzie jak normalnie. Czyli wybierać go wybierając tam kilka razy, naciskając klawisze. Jeszcze nie doszedłem do tego, jak przełączyć w tym miejscu układ z literowego na numeryczny. Albo, jeśli skasujemy sobie cyfrę,
4: kasuj,
5: to możemy wykorzystać w tym miejscu po prostu klawisz wyboru, czyli wciskam i przytrzymuję ciszej na obudowie. I w tym momencie możemy skorzystać z dostępnych osób, kontaktów w naszej książce telefonicznej, wybrać konkretną osobę i po prostu wtedy potwierdzić, wybrać tam sobie z książki adresowej i wysłać na numer z książki adresowej. Jak widzimy, jest to stosunkowo prosta sprawa, więc tutaj myślę, jakoś sobie możemy poradzić. Myślę, iż pokazywanie całego menu i ustawień telefonu nie ma najmniejszego sensu, ponieważ architektura Symbiana jest Wam doskonale znana i tutaj telefon niczym Was nie zaskoczy. Wydaje mi się, że tyle w zupełności wystarczy, abyście mogli sobie wyrobić jakiś tam pogląd na temat działania samego TOX-a z telefonami dotykowymi. Według mnie jest to jeszcze nie do końca dopracowana aplikacja. Może to być także niedopracowanie pod kątem tylko tego konkretnego modelu telefonu. Przypominam, że oficjalnie model ten nie jest jeszcze wspierany przez demonstrowaną wersję 5.0.3 TOX-a. Wydaje mi się, że lepiej powinna być rozwiązana technika wprowadzania liter i znaków na klawiaturze wirtualnej. Pomimo tego, iż miałem wcześniej okazję pobawić się kilka godzin tym telefonem, sami słyszeliście, że dość mizernie mi to szło. A muszę przyznać, że jakoś szczególnie nie narzekam na brak zdolności manualnych. Tak więc mam nadzieję, że udało mi się rzucić chociaż odrobinę światła na nurtujące Was zagadnienie gadającego dotykowego telefonu z TOX-em. Na dzisiaj to już wszystko. W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym odcinkiem Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotr-witek.neostrada.pl. Teraz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam, Ala Witek z tej strony. Zapraszam do wysłuchania kolejnego mojego Tyflo Podcastu, w którym chciałabym opowiedzieć o tym, jak przygotować prostą babkę cytrynową, zwaną także cytryniakiem. Składniki, których potrzebujemy do przygotowania babki, to 25 deka mąki, 20 deka cukru, 20 deka tłuszczu roślinnego, 4 jajka, łyżeczkę proszku do pieczenia i sok wyciśnięty z połówki cytryny. Zatem powolutku przystąpię do przygotowania składników. Na początek cukier. 135 grams. Wsypię do garnka, w którym będę go miksować później z jajkami. A za ten czas w rondelku roztopię sobie tłuszcz. Wrzucę do niego 4/5 kostki kasi. Roztopię. Tłuszcz niech się powoli roztapia. Ja w tym czasie rozmieszam sobie mąkę z wodą. Mąkę z proszkiem do pieczenia. Tylko najpierw odważę 25 deka. 255 gram. Okay. Do której dodam łyżeczkę proszku do pieczenia. Należy pamiętać o tym, żeby proszek do pieczenia był zawsze w suchym miejscu, ponieważ jeśli przejdzie wilgocią na skutek styczności z parą w kuchni, której przecież nie brakuje, to straci swoje właściwości spłuczniające. Delikatnie go sobie z mąką przemieszam. Jajka. Potrzebujemy 4. Tłuszcz roztopiony odstawię do przechłodzenia. Jajka oczywiście na początek należy opłukać. I wbijam ostrożnie tak, aby kawałek skorupki mi nie wpadł do środka. Wymiksuję sobie teraz jajka z cukrem i stopniowo będę dodawała wodę zmieszaną z proszkiem. I przystępuję do miksowania. Teraz dosypuję pierwszą część mąki zmieszanej uprzednio z proszkiem do pieczenia. Zaczynam miksowanie na słabych obrotach, żeby nie rozwiewało mi mąki po całej kuchni. Doleję tłuszcz roztopiony i ostudzony już. I ostatnią część, jeszcze przygotowanie soku z cytryny. Biorę sobie najzwyklejszą szklankę. Cytrynę opłukuję ją pod gorącą wodą. Przekrawam na pół i z połówki wyciskam sobie sok po prostu do szklanki. Nie przejmuję się, jeśli do środka trafiają pestki i kawałki miąższu, ponieważ całość, zanim trafi do ciasta, będzie przesadzona przez sito. Więc wyciskam, ile tylko mam siły, żeby jak najwięcej soku trafiło do szklanki. Sok cytrynowy nada naszej babce nie tylko wspaniały aromat i smak naturalnej cytryny, ale także sprawi, że będzie miała idealnie cytrynowy, żółty kolor. Myślę, że pierwsza część już przygotowywania soku może być zakończona. Za chwilę przesadzę go przez sito do ciasta. Biorę zwykłe sitko, przelewam całą zawartość szklanki i sok trafił również do ciasta. Teraz muszę go tylko jeszcze przemiksować z resztą. Myślę, że ciasto jest już przygotowane. Możemy więc pomyśleć o przełożeniu go do formy. Ja korzystam z małej, podłużnej foremki, nie smaruję jej, ponieważ jest to forma silikonowa. No jeśli ktoś się korzysta z form tradycyjnych, musi odrobinę tłuszczu poświęcić na wysmarowanie formy i delikatnie przesypać ją tartą bułką, tak? Przelejemy sobie teraz ciasto z cytrynika. Pomogę mu trochę wygarniając łyżeczką, bo inaczej trwałoby to pływanie całą wieczność. Ciasto mamy wyłożone. Możemy lekko unieść formę z jednego, a później z drugiego końca, żeby nam się wyrównało. Na momencik zostawić. Ciasto będę piec w piekarniku z termoobiegiem, nastawionym na 180 stopni. Przez czas 45 minut, po czym oczywiście przeprowadzę test suchego patyczka, wbijając wykałaczkę w ciasto. Kiedy ją wyjmę i okaże się, że ciasto jest w środku surowe, na tej samej temperaturze będę dopiekać przez kolejne 5 minut i sprawdzać, czy jest już gotowe. Cytryniak trafił do piekarnika. Zobaczmy po 45 minutach, czy jest już gotowy. Pozwolę sobie na koniec przypomnieć wszystkim,

0: a ewentualne pytania lub uwagi proszę kierować na Skype'ie pod mój nick Luftilka. I oczywiście życzę smacznego i zapraszam do kolejnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję bardzo.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Maciek Walczak. W poprzednim podcaście rozmawialiśmy sobie o syntezie mowy dla systemu iOS, a w niniejszym porozmawiamy sobie również o syntezie, tyle że w systemie macOS. macOS Ventura, tak też nazwałem ten podcast, w przeciwieństwie do tego o iOSie, dlatego że tak naprawdę w iOSie poza nowymi głosami nie zmieniło się zasadniczo nic, natomiast macOS doczekał się istotnych zmian, jeśli chodzi o zarządzanie głosami, zostało to nieco przebudowane i to też postaram się w niniejszym odcinku pokazać. Również omówimy sobie te różnice między tymi ustawieniami voiceovera, a po prostu mowa czy tam zawartość mówiona. W każdym razie nie będę już tego szczegółowo omawiać, natomiast pokażę po prostu, gdzie to się znajduje, jak to sobie możemy zmodyfikować, na co tak naprawdę macOS w tym zakresie pozwala względem iOS. No i tak naprawdę to chyba tyle. Jeszcze ewentualnie pokażę tego SPIKA, tak jak pokazywałem to w systemie iOS. I tak naprawdę ten podcast będzie krótszy od tamtego, gdyż tak jak zapowiadałem, nie będę szczegółowo rozwodził się nad poszczególnymi funkcjami, nad tym, co dane rzeczy potrafią, ale po prostu sobie zrobimy to w wersji już takiej skróconej, bardziej dostosowaną pod macOS. Również pokażę czynności, jak sobie właśnie na przykład tego SPIKA dodać, chociaż tym myślę, że większego problemu być nie powinno, dlatego że tak naprawdę, jak zaraz pokażę, możemy sobie tak naprawdę w obrębie o dany język dostosować, tak naprawdę wybrać inny głos, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy na iOSie, ale o tym za chwilę. Ale jeszcze zanim przejdziemy do części właściwej niniejszego podcastu, to ja chciałbym Was wszystkich bardzo przeprosić, gdyż w dalszej jego części, niestety z warunków niezależnych ode mnie, mogą pojawić się drobne przestery z przyczyn, już powiedziałem, niezależnych, też troszkę technicznych, gdyż szczerze mówiąc nagrywałem cały podcast za pomocą mikrofonu MacBooka, gdyż tak najlepiej było mi rozwiązać kwestie słyszalności syntezy mowy oraz mojego głosu własnego. Nie dysponuję tak naprawdę jakimiś rozwiązaniami software'owymi sprawiającymi, iż synteza będzie słyszalna jakoś bardzo wyraźnie, dlatego też posiłkowałem się tym, co mam. Dlatego też wygląda to niestety jak wygląda. Nie jest to, myślę, jakoś bardzo uciążliwe. Niemniej jednak drobne niedogodności mogą się z tego tytułu zdarzyć, dlatego bardzo na wstępie za różne takie przepraszam, za to, że tam niekiedy głośność voice-overa czasami będzie też wyższa niż tego, co ja mówię, choć starałem się zrobić to wszystko tak, żeby jedno na drugie się wzajemnie nie nakładało. A teraz już po tym jakże przydługim wstępie oraz usprawiedliwieniu się przejdźmy do części właściwej podcastu. Życzę dobrego odbioru. Na samym początku przyjrzyjmy się może szybkim ustawieniom voiceovera na macOS, czyli tak naprawdę parametrom mowy, które mamy. W przeciwieństwie do iOS-a tak naprawdę nie robimy tego stricte na takim pokrętle w ścisłym rozumieniu tego słowa, bo tak naprawdę na macOS-ie, jak dobrze wiemy, robimy to nieco inaczej. W sensie możemy sobie zarówno na gładziku nawigować po wyrazach, po znakach, po miejscach okien, łączach, nagłówkach i tak dalej, ale tak naprawdę do zmiany parametrów mowy mamy tak naprawdę co innego. Różni się to od tego.
3: Nieprawidłowa pisownia. Nawigacja. Znaki. Słowa. Miejsce okien. Nieprawidłowa pisownia.
2: Prawda? To jest stricte klasyczne pokrętło wywoływane voiceover command, strzałka lewo-prawo, zmiana wartości danego parametru

0: A zmiana danego parametru to jest voice over command, strzałka góra dół względnie wszystkie trzy na lewo od spacji, czyli command, option, control i strzałeczki. Natomiast jeśli chodzi o zmianę parametrów mowy, dokładamy sobie do tego jeszcze klawisz shift, więc tym bardziej zasadnym wydaje się mieć zastosowanie po prostu command i tych klawiszy obok, prawda, zamiast na przykład caps locka, bo no po prostu jest wygodniej, więc wciskamy sobie wszystkie trzy obok spacji, klawisz shift również do tego i lecimy sobie strzałeczkami prawo-lewo, ażeby pozwiedzać tak naprawdę czeluści parametrów mowy VoiceOver.
1: Język polski. Głos Zosia Polska.
0: Tak, dokładnie. Wcześniej mieliśmy tak, że mieliśmy wszystko pod parametrem głosy, z tego co pamiętam. Chwila zawahania nastąpiła, dlatego że nigdy nie pamiętam, czy to chodziło o język, czy to chodziło o głosy. Chyba głosy. I tam mieliśmy tak naprawdę jeden wielki gąszcz, kocioł, tak naprawdę wszystkiego pomieszanie z poplątanym. Natomiast teraz szczęśliwie zostało to rozbite na język i na głosy. Zaraz to pokażę, ale jeszcze może zanim to zmienimy sobie szybkość mówienia na jakąś mniejszą, bardziej rozsądną, tak ażeby to było wszystko zrozumiałe.
1: Szybkość 75%.
0: Dokładnie. Ja tak jak mówiłem, przemieszczam się wyżej wymienioną kombinacją klawiszy plus strzałeczki prawo-lewo, no aktualnie prawo między tymi parametrami. A teraz, żeby szybkość mówienia zmienić, no to strzałeczką w dół zmniejszamy, w górę zwiększamy, więc poczynimy to i zmniejszymy sobie.
1: 70%, 65%, 60%.
0: O może tak, 60% sobie ustawimy, żeby dla każdego była zrozumiała prędkość, a jeszcze jak sobie będziecie przyspieszać ten podcast prawdopodobnie, no to żeby też wszystko było dobrze. I teraz jeśli my puścimy sobie te trzy klawisze, to wszystko już tak naprawdę się nam zmieni. Czasami się zamyka to menu, czasami nie. Bywa z tym różnie. Natomiast można sobie ewentualnie, jeśli już nie chcemy niczego zmieniać, wcisnąć sobie Escape i wówczas nam się menu zamknie. Prawda? Ale...
1: Synteza mowy w systemie ma co...
0: Właśnie, zamknęło nam się dopiero teraz. I cóż, szybkość zmieniona. Czy my tam jeszcze mamy inne parametry?
1: Ton, głośność 100%.
0: Głośność, ton.
1: Ton, szybkość 60, ton, tabela Braille'a, angielski, zunifik, język, polski. Głos Zosia Polska.
0: Głos Zosia Polska, bo jak wiemy, jak wcześniej wspomniałem, mamy to teraz rozbite na język i na głosy. I teraz, jeżeli jestem na parametrze głos i pójdę sobie strzałeczką góra-dół.
1: Zosia, rozszerzony, Polska. Zosia, Polska.
2: Krzysztof, rozszerzony, Polska. Krzysztof, rozszerzony, Polska.
0: Tyle. Nie mamy tam innych głosów jeszcze tak naprawdę, obcojęzycznych zwłaszcza. To wszystko się mieści pod parametrem język. I teraz jeśli my sobie przejdziemy strzałeczką, oczywiście z tymi wciśniętymi czterema w zasadzie klawiszami w lewo.
2: Język polski.
0: No właśnie, to mamy pana Krzysztofa już wybranego. Pan Krzysztof nam się wybrał na polski.
2: Polski. Automatycznie wykryj język.
0: I tyle. Ja tu wcześniej miałem języków więcej, ale pousuwałem sobie z tej racji, że chcę też pokazać, jak to sobie wszystko dodać, bo pamiętajcie, że jeśli będziecie mieli system na świeżo skonfigurowany, nie będziecie nic tam jeszcze wcześniej przy tym dłubać, no to zastaniecie taki stan rzeczy właśnie, jaki ja tutaj teraz mam, czyli tak naprawdę polski i Polska i automatycznie wykryj język. I to moim zdaniem jest bardziej szczęśliwe nazewnictwo niż to, co mamy na iOS-ie. To, co się starałem niemrawo wytłumaczyć a propos polskiego Polska domyślny, bo tutaj po prostu mamy wprost powiedziane automatycznie wykryj język, tak? Czyli to już nie wymaga głębszego tłumaczenia. To znaczy wymaga, ale ja to pokażę później w praktyce, bo tak się składa, że mamy to automatyczne wykrywanie języka dużo bardziej rozbudowane aniżeli w przypadku iOS. Dlatego że my tak naprawdę tutaj możemy, jeśli wybierzemy automatyczne wykrywanie języka, to tak naprawdę nam czyta ładnie, przełącza nam języki w locie po prostu. Nawet jeśli mamy jedno zdanie po polsku, drugie zdanie my mamy po niemiecku, trzecie po angielsku, czwarte po włosku i tak dalej, to on nam będzie automatycznie się przełączał. Więc to jest w ogóle piękne, jeśli my na przykład prowadzimy sobie wielojęzyczną korespondencję i na co dzień używamy sobie systemu po polsku, a na przykład dostajemy jakieś maile po niemiecku, po włosku na przykład, no to od razu nam synteza w trakcie czytania tego maila się przełącza, więc no to jest niesamowite. No albo na przykład jak niektórzy używają systemu stricte po angielsku, a są Polakami, więc kontakty polskojęzyczne siłą rzeczy również są. No, bardzo to ułatwia, bo w przypadku iOS-a już niestety to tak kolorowo nie wygląda, bo o ile mamy na przykład w treści maila zadeklarowany język i ewentualnie może to coś dać, chociaż nie musi, to w przypadku już wiadomości tak różowo niestety nie ma i aż by się prosiło, ażeby to Apple też w iOS-ie rozbudowało. No ale okej, mamy teraz automatyczne wykrywanie języka.
2: Polski, automatycznie wykryj język.
0: Tak, zmienimy sobie z powrotem na Zosię Kompakt, pozwolicie, bo tak po prostu lubię, tak mi jest wygodniej.
2: Szybkość, głos, Krzysztof.
1: Zosia, Polska.
0: No i już, Zosia Kompakt jest wybrana, to menu nam się nie zamyka, nie wiem, jak dłużej trzymam te klawisze, to trzeba po prostu potwierdzić escape'em, ale jakbym szybko coś chciał zmienić, to wtedy się zmieni szybko.
1: Synteza.
0: Tak. Synteza mowy w systemie macOS Ventura. Ja wam teraz pokażę, że jest automatyczne wykrywanie języka. Polska Zosia wybrana.
1: Głos Zosia, język. Automatycznie wykryj język. Syntezem.
0: Natomiast teraz to menu się nie zamyka. Być może zmienili to w najnowszej becie macOS-a, szczerze mówiąc nie wiem. Aktualnie posiadam 13.4, pierwszą betę. Ona wyszła dosłownie wczoraj dla publicznych beta testerów, więc może tutaj coś zmienili akurat w tym zakresie. Nie wiem, nie znam się, ale znam się na pewno na tym, o czym teraz będę mówił, więc, że tak powiem, przejdźmy do meritum. Przejdźmy sobie do programu TextEdit, żeby sobie coś tam wpisać.
1: Wrapper, TextEdit, bez nazwy okno, edit.
0: Dobrze, nie mamy tutaj nic wpisanego, a więc wpiszemy sobie... Wpiszemy sobie coś po polsku.
1: Nowy wiersz. Wpiszemy sobie coś po polsku. Nowy wiersz.
0: Jetzt schreiben
1: wir
0: spacja. Etwas auf
1: es.
0: Deutsch. And now... And now something in English.
1: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch. And now something in English.
0: Tak, jak słyszymy, nie zadziało się nic, mimo ustawienia automatycznego wykrywania języka. A dlaczego to nam się tak zadziało? Ano dlatego, że my sobie musimy dodać kolejne języki do tak zwanej dostosowanej listy języków, żeby nam się to zadziało. Więc pozwolę sobie teraz przejść do narzędzia VoiceOver. VoiceOver F8.
1: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver?
0: Tak, otworzyło nam się narzędzie VoiceOver. Teraz, żeby sobie zaoszczędzić czasu, wciśniemy sobie Command 3. W ogóle warto wiedzieć, że w narzędziu VoiceOver, zresztą w ogóle w wielu miejscach to się przyda. Na przykład w takim mailu, gdzie jeśli mamy jakieś zakładki, jakieś karty i tak dalej, w Safari również, te klawisze Command od 1 do 0 tak naprawdę przełączają nam różne widoki, w tym w Finderze również Command 2 na przykład to widok listy, Command 1 i tak dalej. Tutaj również Command i cyferki nam przełączają między kategoriami narzędzia VoiceOver. Z racji, że mowa to jest Command 3, wciskamy sobie Command 3.
1: Mowa.
0: Dokładnie. I teraz z szybką nawigacją w prawo, to znaczy ja sobie to robię z klawiszem VoiceOver w prawo, jakoś tak się już przyzwyczaiłem do używania tego systemu, aczkolwiek szybką nawigację sobie również można włączyć.
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Dokładnie, strzałeczki lewo-prawo. No i idziemy sobie w prawo.
1: Zaznaczone głosy karta, 1 z 2.
0: Tak. Tutaj mamy jakby dwie kolejne podsekcje, w zasadzie jak nam VoiceOver anonsuje karty, z których wybraną mamy kartę głosy i to nas najbardziej interesuje. Druga z nich to...
1: Wymowa, karta, 2 z 2.
0: Wymowa, czyli te zastąpienia, o których mówiłem w poprzednim podcaście, prawda, błędnie wymawiane frazy możemy sobie, że tak powiem, tutaj poprawić. To być może też później pokażę, jak to w macOS działa. Zobaczymy.
1: Niezaznaczone, wycisz mowę, pole wyboru.
0: Tak, ale tutaj mamy ustawienia dotyczące stricte mowy, dotyczące również głosów.
1: Dostosowana lista języków, tabela.
0: O właśnie, to nam się tutaj kłania. Tabelka. Przejdźmy sobie dalej.
1: Dodaj język, przycisk. Usuń zaznaczone języki, wyszerzony przycisk.
0: No
1: Pozwala
0: tak.
1: usunąć dostosowane ustawienia głosu zaznaczonych języków.
0: Usuń zaznaczone języki jest wyszarzone, dlatego że my tutaj tak naprawdę nic nie mamy dodanego poza polskim Polska, poza językiem domyślnym, no więc niczego tutaj nie zmienimy.
1: Pomoc, przycisk, pomoc, przycisk.
0: I tyle. Standardowe okienko, tutaj pomoc, bardzo kontekstowo, by nam wyjaśniła tak naprawdę, co która opcja do czego służy. Natomiast, no, skoro nagrywam ten podcast, to nie będę was męczył pomocą, ale jest tutaj sobie coś takiego i zawsze można sobie w charakterze ściągi skorzystać, podejrzeć.
1: Usuń zaznaczone języki, dodaj język, przycisk.
0: Zobaczymy
1: Pozwala
0: może
1: dodać język, aby dostosować.
0: najpierw, dobrze Zosiu, zobaczymy najpierw, co my mamy w tabelce. Wszak dzisiaj tabelki najważniejsze, biurokracja i tak dalej, więc tabelka.
1: Dostosowana lista języków, tabela.
0: Tak, wchodzimy sobie z nią w interakcję, bo no skoro tabelka, czyli obszar kolejny na ekranie, no to musimy sobie z nią wejść w interakcję. Albo w shift dół, albo strzałki prawo dół, jeśli szybka nawigacja jest włączona. Przewrotnie sobie skorzystam z tej drugiej opcji.
1: W. Dostosowana lista języków, tabela, język, domyślna.
0: No właśnie, język domyślna, czyli tutaj już niestety nazewnictwo troszeczkę leży. W każdym razie chodzi o to samo, co mieliśmy w iOS-ie, czyli no okej, dostosujemy sobie domyślny język, niby polski, ale tak naprawdę jeśli zmieni nam na inny język typu niemiecki na stronach internetowych, gdy zostanie wykryty, no to wówczas nam przełączy. Chociaż wiecie co, zobaczymy sobie teraz, czy skoro jest autowykrywanie języków, to czy po prostu on nam tutaj zmieni ten język na stronie internetowej. Jak wiemy, w dokumencie się to nie stało. Zobaczymy, co się stanie ze stroną internetową.
1: Safari, strona początkowa, sygnałowo, zaznaczenie zastąpione, pasek narzędzi. Pionowo, Navigurtel, szukaj w Google, zawartość, przejdź do... Navigurtel, szukaj w Google, zawartość www. Szybka nawigacja włączona. Tryby wyszukiwania. Wyniki wysz... fil space, Navigurtel, krok, tłumaczenie, krok, fil space...
0: Przejdziemy sobie na...
1: Zawartość www. Nie znaleziono nagłówka. Fil space, Navigurtel, zawartość... Zuchaut, navigation, springen. Fels, haut, navigation. Sicherung, fengspanfu. De fil space, Navigurtel, fuchat, sierubel.
0: Jak słyszymy, nie zadziało się absolutnie nic, bo nie mamy dodanego języka na liście voiceover. Czyli... O ile na iOS-ie nam się po prostu te języki zmieniały, tutaj nie zadziało się absolutnie nic i dlatego my sobie ten język, chociażby niemiecki, musimy dodać. Ale tak jak mówię, zobaczymy, jeśli chodzi o ten język domyślny, polski stricte. Też jest opcja edytowania tak naprawdę tego, jeśli nie chcemy korzystać z innych języków, a co za tym idzie, z innych głosów obcojęzycznych, no to możemy sobie tylko wyedytować nasze polskie głosy i sprawdzić, jak to tam się odbywa.
1: Narzędzie voice-over, domyślne, polski, Zosia przycisk.
0: Tak, tutaj mamy Zosia przycisk, również możemy sobie z tego poziomu ten głos zmienić.
1: Menu znak oznaczenia, Zosia, podmenu. Zarządzaj głosami wielokropek. Zarządzaj polski, Polska, wyszerzone. Polski, Krzysztof, rozszerzony.
0: Tak, Krzysztof rozszerzony, bo tylko on jest pobrany, kompakt usunąłem. Zosia podmenu, dlatego że pani Zofia jest również w wersji rozszerzonej. Wersję kompakt mam wybraną, więc tak to się tutaj odbywa. Pani Ewy nie lubię, więc pani Ewy nie ma tutaj w ogóle. Natomiast jest opcja sobie taka, która nazywa się
1: Zarządzaj głosami wielokropek.
0: Zarządzaj głosami wielokropek. I gdy my sobie tutaj wejdziemy, otworzy się przed nami cała paleta możliwości. Ale powiedzmy, że my chcemy sobie najpierw nowy język dodać, zwłaszcza, że ja już tych głosów mam troszeczkę w pamięci urządzenia z innych języków, więc tak naprawdę interesuje nas bardziej nowy język w tym momencie. Więc stąd sobie teraz wyjdziemy.
1: Zosia przycisk. 60 szybkość, 50 edycja, przycisk.
0: Tak, 60
1: 60
0: szybkość.
1: szybkość, 59,6% szybkość stepper.
0: Tak, my sobie też to tu możemy zmieniać, gdy sobie wejdziemy w interakcję z tym suwakiem, możemy sobie to również zmienić.
1: 60. 60. Zawartość zaznaczona, szybkość edycja tekstu.
0: O, tu możemy sobie wpisać wartość liczbowo, natomiast idąc w prawo,
1: 59,6% szybkość stepper. 59.
0: to jest suwaczek i jeżeli my sobie tutaj z nim wejdziemy w interakcję, możemy to...
1: Stepper. 50, 54, 52, 53. 4,5. 45 trzeci na 10 procent. 45. 5.
0: Prawda? Zmieniła nam się ta szybkość, ale my sobie...
1: 46. Zawarto. Szybka nawigacja wyłączona.
0: Wpiszemy przewrotnie 60.
1: Zaznaczenie zastąpione. 6. 50/60. Zawartość zaznaczona. Szybkość edycja tekstu.
0: Widzicie? Zmieniło nam się to tuż elegancko.
1: Post edycja. Przycisk.
0: W edycji my możemy sobie zrobić więcej.
1: W. Okno dialogowe. Ustawienie głosu dla domyślnego języka systemu. Katek 60. Zawartość 59/50. 49,5%. Domyślna wysokość stepfer.
0: Tak, tutaj mamy wysokości, intonacje,
1: 100.
0: Różne
1: zawartość zaznaczona
0: domyślna
1: głośno. 100%.
0: Głośność.
1: Dodatkowe opcje głosu. Zwinięte trójkąt. OK. Domyślny. OK.
0: Dodatkowe opcje głosu. My tak naprawdę sobie możemy wybrać w tym przypadku, czy my chcemy na przykład, żeby każdą kontrolkę typu pole wyboru, typu przycisk, mówił nam inny głos, a może my to chcemy szybciej, a może z inną głośnością i tak dalej. Możemy sobie to wszystko tutaj dostosować dla każdego typu tak naprawdę podawanej informacji, typu dymek pomocy, typu jakaś podpowiedź voice-overa, typu wskaźnik postępu i tak dalej. My tutaj tych opcji możemy sobie naprawdę dostosować, dowolnie modyfikować, jak nam się tylko tutaj podoba.
1: Dodatkowe opcje głosu, zwinięte trójkącik zamykania.
0: Zwinięte trójkącik zamykania, czyli wospacją trzeba to potraktować i wówczas nam się rozwinie też cała paleta różnych rzeczy.
1: Rozwinięte. Zawartość. Domyślny głos. Przycisk. 50. Zawartość szybkość. Wyszerzony. 49,5%. Zawartość szybkość. 50. Zawartość 49,5%. Zawartość wysokość. Wyszerzone. 100. Zawartość 100%. Status.
0: Status.
1: Domyślny głos. Przycisk.
0: Czyli chyba prawdopodobnie to, co na pasku postępu. Jeśli chcemy szybciej, voice-over, strzałka góra-dół, to znaczy albo strzałka w górę, albo strzałka dół. Tak naprawdę nie możemy tego zrobić status. Bez klawisza voice-over prawdopodobnie.
1: Menu znak oznaczenia, domyślny głos.
0: No właśnie, bo nam...
1: Status. Szybka nawigacja włączona. Typ.
0: A możemy jednak, tylko nawigację sobie trzeba włączyć.
1: Atrybuty. Menu voice-over. Atrybuty.
0: Tak, atrybuty, czyli pogrubienie i tak dalej, błędnie zapisane słowa prawdopodobnie też, ale przede wszystkim o formatowanie tekstu tutaj chodzi. Też sobie możemy zmienić, że może nam gadać zupełnie co innego, inną wysokością, z inną prędkością i tak dalej.
1: Menu voiceover.
0: Menu voiceover, czyli prawdopodobnie wszystkie rzeczy w menu, do których mamy dostęp, w tym menu poleceń voiceover i różnych tego typu rzeczy w voiceover HH albo voiceover H, czyli ogólne menu voiceovera, może nam oznajmiać zupełnie inaczej też, innym głosem.
1: Menu voiceover. Atrybuty. Typ. Status. Zawartość. Domyślne. Kategorie. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Ustawienia głosu
0: no
1: dla domyślnego języka systemu.
0: No i tak naprawdę my tutaj mamy tyle. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że jest tego więcej, chociaż...
1: Kategoria. Głos. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu.
0: Poczekajcie, bo...
1: Ustawienia. Kategoria. Wysokość. Głośność.
0: Bo coś mi się tutaj zepsuło.
1: W. Tekst. Poza tekst.
0: A nie.
1: Wysokość. No... Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Ustawienia głosu. Kategoria.
0: Bo ja teraz z tego wyjść...
1: Okej, domyśl 100%.
0: Nie mogę.
1: Menu voiceover głośność, wyszerzone.
0: Aha, dobra, okej. Bo tu po prostu nam się otworzyło
1: domyśl
0: okienko.
1: Przycisk. Edycja, przycisk. Przycisk komórki.
0: I tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o domyślne ustawienia. Tak więc my teraz sobie dodamy język. Pamiętamy, mamy tą tabelkę, gdzie jest domyślne ustawienie dla domyślnego języka, gdzie tu jest pani Zofia. No ale my teraz wychodzimy sobie z tej tabelki, bo...
1: Dostosowana lista języków. Dodaj język. Przycisk.
0: Bo
1: pozwolę
0: mamy tutaj...
1: Język, aby dostosować ustawienia głosu.
0: Dokładnie. Bo mamy tutaj opcję dodaj język. Przycisk. I to nas najbardziej interesuje w tym momencie.
1: W. Okno dialogowe. Wybierz język do dodania. Tabela. Wybierz język do dodania.
0: I tych języków mamy tutaj 100 tysięcy. No nie, w sumie to nie wiem ile, ale dużo.
1: Anuluj. Przycisk. Dodaj. Domyślny przycisk.
0: No tak, ciekawe co by nam dodało w sumie.
1: Wybierz język do dodania, tabela.
0: Tutaj możemy wejść w interakcję z tabelką, ale nie musimy, zwłaszcza jeśli wyłączymy szybką nawigację.
1: Szybka nawigacja wyłączona. Angielski, English. Arabski, bułgarski, chiński, chorwacki, chorwacki.
0: Tak, jest tego trochę. W każdym bądź razie, jeśli na przykład chcemy sobie dać niemiecki, możemy wcisnąć N.
1: Niderlandzki, Nederland, niemiecki, Deutsch. Norweski, niemiecki, Deutsch.
0: Niemiecki, Deutsch. Również możemy sobie przeszukać prawdopodobnie...
1: Wybierz język do dodania, wybierz język do dodania.
0: A nie, nie ma. A wydawało mi się, że to było. A, nie, dobra, bo to przy głosach to tak. To tam jest pole wyszukiwania, możemy sobie całą wtedy listę głosów, dajmy na to, przefiltrować pod kątem wyłącznie języka niemieckiego. bo dodanie języka tak naprawdę w opcji zarządzaj głosami nie zawęzi nam kryteriów wyboru głosu tak naprawdę. To jest informacja dla VoiceOvera, że OK, wybrałeś w menu opcję język, wybrałeś Deutsch, to w kategorii głos będzie po prostu opcja, to znaczy będą głosy wyłącznie dla języka niemieckiego, ale w panelu zarządzania głosami tak naprawdę tych głosów będzie tyle, ile natura dała, czyli tyle, ile tak naprawdę nam Apple pozwala zainstalować.
1: Wybierz język do dodania, tabela, niemiecki, deutsch, zaznaczone.
0: No, niemiecki Deutsch jest wybrany do dodania i teraz idąc sobie w prawo,
1: Anuluj przycisk, dodaj domyślny przycisk.
0: możemy sobie tutaj dać dodaj.
1: Dodaj język, przycisk.
0: O, no i
1: Zalogować język,
0: teraz
1: aby dostosowana lista języków, tabela. W, konfiguracje specyficzne dla języka, polski.
0: tak, polski, bo on jest domyślny,
1: Domyślna, polski.
0: ale konfiguracje specyficzne dla języka. Czyli jeśli ten niemiecki zostanie nam wykryty, no to wtedy zacznie nam mówić tak, jak sobie tutaj ustawimy. To znaczy głos, prędkość i tak dalej.
1: Konfiguracje specyficzne dla języka. Deutsch niemiecki. Anna przycisk.
0: Tak. Anna przycisk, Anna kompakt się nam tutaj dodała, wybrała bardziej rzecz ujmując, my chcemy inny głos, ale to za chwilkę.
1: 60 szybkość, 59,6% szybkość wstępna.
0: No tak, szybkość 60, bo tak sobie tutaj też ustawiłem domyślnie, więc on sobie z tego zaczytał.
1: Puste, komórka, puste. Anna przycisk.
0: Tak, dodajmy sobie jeszcze angielski i za chwilkę będziemy sobie tutaj, albo nie, przejdźmy sobie teraz na stronę tego Navigurtela.
1: Safari, Safari, viel Spaß, Navigur. Unterwegs orientiert, mit dem Navigurtel nach Rijestadt. Poziom nagłówka, 2. Sicher und selbstbestimmt unterwegs. Poziom nagłówka, 4. Unterwegs immer die Orientierung behalten, das kann für Blinde und Sehbehinderte zur Herausforderung werden. Damit die.
0: I tak dalej. No, widzimy, zrobiła nam się tutaj Anna kompakt. A teraz my sobie chcemy koniecznie zmienić, żeby to jednak był mój ulubiony głos Siri 1, Siri 1.
1: Język. Automatycznie wykryj język.
0: Tak, automatycznie wykryj język. Możemy sobie to zrobić właśnie z tego menu, tak jak mówiłem, trzy klawisze, czyli Command Option, Control Shift, strzałki i wybrać sobie język.
1: Polski. Deutsch.
0: Widzicie? Tu już mamy Deutsch. I teraz idąc w prawo na głosy.
1: Puls. Anna, Niemcy. Anna, Niemcy.
0: Tak, bo mamy Eloquenza również. Zresztą w iOSie też Eloquenz nam doszedł, o czym nie powiedziałem, ale no z racji, że go dla języka polskiego nie ma, a nie bawiliśmy się dodawaniem głosów dla innych języków, no to nie powiedziałem, ale owszem, Eloquenz również jest.
1: Siri, Siri, plus 1, wir goi. Język, Deutsch. Zucker aus 60%. 40%.
0: O.
1: Klos, Samykam, Menüg. Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und Sehbehinderte zur Herausforderung werden. Damit die.
0: Tak, i teraz jeśli my sobie damy automatycznie wykryj język.
1: Klos, Siri, Język, Deutsch. Polski.
0: Bo zobaczcie, teraz znowu polski.
1: Głos, Zosia.
2: Krzysztof, Krzysztof.
1: Zosia, rozszerzona,
0: Widzicie?
1: Polska.
0: Nie mamy tych głosów dla niemieckiego. Ładnie to zostało teraz rozbite, tak jak mówiłem,
1: Zosia, Polska.
0: na osobne jakby sekcje.
1: Język polski. Automatycznie wykryj język.
0: No, automatycznie wykryj język i teraz czary Mary hokus pokus zacznie nam tutaj czytać ładnie po niemiecku.
1: Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und sicher und selbstbestimmt unterwegs. Poziom nagłówka 4.
0: Widzicie? Osiągnęliśmy ten zamierzony efekt. A teraz, jeśli my sobie wejdziemy do tekst edita, czyli tam, gdzie pisaliśmy sobie, to zobaczycie, co się stanie.
1: Narzędzie VoiceOver, tekst edit, text edit. Wpiszemy sobie coś po polsku.
0: Tak, no to wpiszemy sobie coś po polsku.
1: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch.
0: No i abrakadabra, przełączył nam się język.
1: Entnowsumet in English.
0: No tak, i znowu polski, bo nie mamy dodanego języka angielskiego w dostosowanej liście języków. A
1: Kropka.
0: jeszcze zobaczymy sobie coś takiego. Hallo, ich bin
1: CM.
0: Maciek. Und du? Pytajnik.
1: Hallo, ich bin Maciek. Und du?
0: No widzicie, nie wykrył tego, że ma tu przeczytać polską syntezą tego Maćka, tak? No bo już sobie potraktował całe zdanie. Ale jak sobie pójdziemy po słowach.
1: Hallo, hallo, ich bin Maciek. Punkt. Und du?
0: Widzicie? Wykrył, że jest polski, więc automatycznie sobie słowo odczytał po polsku.
2: Halo. Tu.
1: Znak zapytania.
2: Halo.
1: Nowy wiersz. A, L, L, O, przeciw, spa, I, C, H, S, I, N, spacja.
2: Pyn, ich pyn.
1: Maciek.
2: Punkt, du.
1: Znak zapytania. Znak zapytania.
0: Także jak widzicie, działa to dość fajnie, dość w locie, ładnie nam się to przełącza. Jedyny mankament taki to jeśli ja mam na przykład, no nie wiem, listę plików w Finderze, coś gdzieś nieraz się zaczytuje, że on mi czyta polskie rzeczy po niemiecku, ale no to na to już niestety nic nie mogę poradzić, zwłaszcza jak jestem w folderze studia i mam tam jakieś foldery również nazwane datami, no to on lubi czytać po niemiecku zamiast po polsku. Jak również jeśli nazwy plików wewnątrz folderów są po niemiecku, to on nazwę tego folderu też lubi czytać po niemiecku. Nazwy przedmiotów mam na przykład po polsku, typu literaturoznawstwo i coś tam. Wejdę sobie do środka, to on to wtedy też lubi czytać po niemiecku zamiast po polsku nazwę tego folderu. Więc no to nie jest jeszcze jakieś takie bardzo doskonałe jak być powinno, no ale i tak robi wrażenie.
1: Safari, narzędzie voiceover, narzędzie voiceover.
0: Szybko zmieniliśmy sobie te parametry tak naprawdę mowy z tego menu, no ale tutaj też to możemy zrobić. Jak komu wygodnie, jak kto lubi, można sobie tutaj...
1: Deutsch niemiecki.
0: Deutsch niemiecki.
1: Siri głos 1, przycisk.
0: Siri głos 1, jakby to powiedziała niemiecka synteza.
1: 40 szybkość, 39,4% szybkość stepper.
0: Tak, ja sobie to tutaj już od razu dostosowałem, zmieniłem i fajnie mi z tym.
1: Puste, komórka, kolumna 4,
0: tak samo jeśli dodamy sobie angielski. No teraz, gdybyśmy się przełączyli na angielski typu na Applebee's na przykład, no to...
1: Text edit, Safari.
0: To on
1: Safari.
0: By i tak nam niestety nie przełączył tego języka.
1: Język, Google, język. Automatycznie wykryj język. Zamykam. Menu język.
2: Sicher und selbst bestimmt unterwegs.
0: Tak, dokładnie, no bo autowykrywanie języków. Jeśli byśmy zmienili na sztywno na polski, no to mielibyśmy sytuację po prostu, że on by nam na polski...
1: Język. Automatycznie automatycznie polski.
0: Ustawił, tak?
1: Sicher und selbst bestimmt unterwegs. Poziom nagłówka. 4.
0: No właśnie.
1: Automatycznie wykryj język. Zamykam. Menu język.
2: Sicher und selbst bestimmt unterwegs.
1: Poziom nagłówka.
0: Tak, przejdziemy sobie teraz na stronę Applebee's, zobaczymy, co on nam
1: inteligentne
0: teraz
1: zrobi. Applebee's, zawartość www, szybka nawigacja włączona. Wracamy do Applebee's. Poziom na Applebee's is the go-to online resource for the intent of vision users of Apple products such as the Mac, iPhone.
0: No właśnie, polski, no bo nie mamy dodanego angielskiego.
1: Finder, Safari, narzędzie voiceover.
0: Ale my sobie teraz ten angielski dodamy, nadrobimy tę zaległość.
1: Dodaj język, przycisk.
0: Dodaj język.
1: Wybierz anuluj, przycisk. Wybierz angielski, English.
0: Dokładnie tak.
1: Anuluj, dodaj,
0: dodaj, domyślny.
1: Dodaj język, przycisk.
0: No i teraz, jeśli my sobie chcemy głos dla danego języka zmienić, no to albo znowu w tą tabelkę, ale ja preferuję po prostu sobie wziąć i z menu tego szybkiego wyboru.
1: Język. Automatycznie wykryj polski.
2: Deutsch. English. Class. Samantha. Stanis chat knocks on. Samantha. Most seriously.
0: Ale...
2: Samantha. Samantha. Stanis chat knocks on.
0: Jednak tych głosów to my tutaj mamy sporo i by trzeba było się naprawdę naprzedzierać przez różne dziwności amerykańskie, więc no nie, jednak tutaj sobie nie będziemy w ten sposób radzić może.
2: Klas, Samantha, Czesek, English, Deutsch,
1: Polski.
0: Ale w sumie...
1: Dodaj, jest, automatycznie wykryj język. Dodaj język.
0: Przejdziemy sobie teraz znowu na Applebee'sa.
1: Finder. Safari. Safari. Welcome to Applebee's. Poziom nagłówka.
2: Applebee's is the go-to online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch and Apple TV. Our mission is to empower...
0: No właśnie. Przełącza nam tutaj automatycznie. A teraz, gdy my sobie przejdziemy znowu na stronę FeelSpace i Navigürtel.
1: FeelSpace Navigürtel.
2: Sicher und selbstbestimmt unterwegs.
1: Poziom nagłówka. 4. Safari. Applebee's okno. Our community is diverse and inclusive. Welcoming people from all around...
0: No, mamy angielski, ale załóżmy, że my jednak nie chcemy tej Samanty, my chcemy inny głos, my chcemy inną prędkość. No to teraz pokażę ten sposób z przestawianiem tego w narzędziu VoiceOver.
1: Narzędzie voiceover. Narzędzie. Dodaj język. Dostosowana lista jest polski. Konfiguracja jest English angielski.
0: English angielski.
1: Samanta polski. Polska. Przycisk.
0: Okej. Okay. Samanta polski. Polska. No nie ma co. Spoko.
1: Menu znak oznaczenia. Awa. Rozszerzony.
0: Ja chcę...
1: Eloquence. Angielski. USA. Awa. Fred. Awa, rozszerzony.
0: Ja chcę ten.
1: Awa, rozszerzony, 60 szybkość, tak. Puste, komórka, kolumna 4, 60 szybkość, 59,6%, mm-hmm. Szybkość setper, 60, szybka nawigacja wyłączona, szybka nawigacja wyłączona.
0: Ustawimy na 40, powiedzmy 5.
1: Zaznaczenie zastąpione, 4. 44,4%.
0: Tak, i nam się to już ustawiło. No i teraz, jeśli my sobie przejdziemy znowuż na stronę AppleVis.
1: Safari, AppleVis.
2: AppleVis is the go-to online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, and Apple TV. Our mission is to empower people by providing information on accessibility features, accessible apps, and workarounds, as well as fostering a community of support and sharing of knowledge.
0: No, jaka ładna reklama AppleVis, prawda? No tak, i rzeczywiście warto z tego źródła akurat korzystać. W każdym razie, jak już widzicie, przełączyło nam ładnie na język angielski. A teraz tak krążymy wokół tego tematu i krążymy, ale jak właściwie sobie zarządzać listą głosów? No bo niby to mamy, a nie mamy, więc trzeba by do tego przejść. A jeszcze zobaczymy, co nam się w tekst edycie zmieniło.
1: Nasz Finder, tekst edit, and wpiszemy sobie coś po polsku.
2: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch.
1: And now something in English.
2: Hallo, ich bin Makijek. Und du?
1: Nowy wier.
0: Także widzicie, działa. Można sobie z tego korzystać. Dowoli. Dla każdego języka, jaki jest wspierany. Jeśli chodzi o głosy, jeśli chodzi o Apple. Usuniemy sobie to, co tutaj żeśmy na bas grali, bo po co mi to w sumie, tekst edita sobie zamkniemy.
1: Safari.
0: Tak. I teraz przejdźmy do dostosowywania listy głosów.
1: Narzędzie voiceover. Narzędzie.
0: Żeby tego dokonać, musimy sobie tutaj wybrać któryś z tych głosów w menu wyboru, tak naprawdę głosów sobie musimy tam wejść.
1: 45. Zawartość poza. Awa. Rozszerzony. Polski. English angielski. Deutsch niemiec. Deutsch niemiec. Konfiguracje specyficzne dla Polski.
0: I teraz zastanawiam się, jaka będzie najkrótsza droga.
1: Zosia przycisk.
0: Może tak zrobimy, bo mówię, dla niemieckich mam pobranych dużo tych głosów, dla angielskich też jest sporo, więc nie będziemy się tutaj przez to przebijać. Jak to mówią, kopać z koniem się nie będziemy.
1: Pols, Zosia, przycisk, menu, znak, zarządzaj głosami, wielokropek. Znak oznaczenia, Zosia, podmenu. Krzysztof, zarządzaj głosami, wielokropek.
0: Zarządzaj głosami, wielokropek, no i dobra.
1: 44 wiersze dodane, polski.
0: Tak.
1: Języki, tabela, polski, zaznaczone.
0: Znowu mamy rozbicie na języki. To dawniej wyglądało tak, teraz to już tak nie wygląda, że była wyszukiwarka, w której mogliśmy sobie wpisywać dany język, a tutaj również konsekwentnie Apple wprowadziło rozbicie na języki i na głosy. Chwała im za to.
1: Języki, tabela, polski, zaznaczone.
0: No i dobra, i na przykład my chcemy sobie stąd usunąć Krzysztofa.
1: Pionor, głosy, lista, anuluj, przycisk.
0: To jest drobna niekonsekwencja tak naprawdę, bo tutaj już jest lista, dostępnościowo to tak bywa różnie już.
1: Głosy, lista.
0: Nie możemy tak łatwo sobie strzałeczkami przechodzić po tym, z tego co wiem.
1: Szybka nawigacja włączona, szybka nawigacja wyłączona.
0: No właśnie, nie przejdziemy sobie strzałeczkami, więc interakcja z listą.
1: W, polski, polska, Ewa Nagłówek. Ewa, 598 KB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Ewa, rozszerzony, 42,8 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Ewa, 598 KB, Ewa, premium, 56,2 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Polski, Polska, Krzysztof Nagłówek.
0: Tak, tutaj mamy już ponagłówkowane.
1: Krzysztof, 580 KB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Krzysztof, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk.
0: Fajnie, zajmuje 0 KB, bardzo oszczędny ten głos.
1: Polski, Polska, Zosia Nagłówek. Zosia, odtwarzaj przycisk. Zosia, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk. Zosia, rozszerzony.
0: Ewidentnie błąd dostępnościowy, no zwłaszcza głosy rozszerzone nie mogą zajmować 0 KB, przykro mi bardzo. W każdym razie interesujące przyciski to my mamy właśnie wewnątrz tych głosów. Czyli skoro tak naprawdę on nam to mówi jednym cięgiem, pamiętajmy, że trzeba z tym wejść w interakcję z danym głosem, z danym elementem tej listy.
1: Zosia, odtwarzaj przycisk.
0: Zosia, odtwarzaj przycisk. No i żeby do tego przycisku odtwarzaj się dostać, wchodzimy w interakcję.
1: Zosia, odtwarzaj przycisk. Zosia, Zosia.
0: No tak, Zosi kompakt nie możemy się pozbyć. A być może też dlatego, że jest nawet ustawiona jako ten głos, więc no być może to też jest problem. Odtwarzaj przycisk, no to nam odtwarza przycisk, tak?
1: Odtwarzaj.
0: Oj. On Mi teraz niestety głos przeszedł na słuchawki z tej racji, że inaczej średnio by mi było nagrywać. On mi odtworzył głos.
1: Poza. Zosia. Rozszerzony. Zajmuje. Zosia. Rozszerzony. Zajmuje 0 kb. Odtwarzaj przycisk. Kosz przycisk.
0: Kosz przycisk, czyli my sobie go możemy w ogóle usunąć i wtedy nie będzie nam bruździł w systemie. Ja to zrobię, bo nie lubię Zofii rozszerzonej. Mam kompakt i dobrze mi się z nią żyje.
1: Kosz przycisk. Zosia. Rozszerzony. Odtwarzaj przycisk.
0: Tak, odtwarzaj przycisk.
1: Zosia. Rozszerzony. Kosz przycisk.
0: I kosz przycisk. Oczywiście, tak jak mówiłem, w interakcję należało z elementem Zosia rozszerzonym wejść.
1: Zajmuje 0 kb. Zajmuje 0 kosz przycisk. Pobieranie z float przycisk.
0: O, usunęło nam i teraz przycisk kosz zmienił nam się na pobieranie z iCloud. Czyli tak naprawdę z serwerów Apple w ten sposób pobiera się głosy.
1: Pionowy element podział. Języki, tabela, polski, zaznaczone.
0: Polski zaznaczone. Zobaczymy, co my tam mamy na przykład w Niemiec. Albo włoski sobie pobierzemy jeszcze, bo usunąłem sobie włoski na potrzeby podcastu, a ja jednak go chcę mieć, więc zobaczymy
1: języki,
0: sobie teraz.
1: Języki, tabela, czeski, francuski, węgierski, wietnamski, włoski.
0: Literkę W sobie wcisnę, żeby było szybciej.
1: Poza języki, tabela, pionowy, głosy, lista. Włoski, Włochy, Alice na główek.
0: My chcemy sobie od razu przejść do Siri.
1: Włoski, Włochy, Alice na główek. Włoski, Włochy, Elokwence. Włoski, Włochy, Emma. Ostatni nagłówek włoski. Włochy, Emma na główek.
0: A gdzie jest? Aha, bo ja Siri.
1: Emma, 3 MB.
0: Pobrałem.
1: Odtwarzaj przycisk. Pobieranie za float przycisk. Emma, rozszerzony. 190. Emma, premium. 260. Włoski, Włochy, Federica na główek. Federica,
0: aha,
1: 10.
0: Błąd dostępnościowy, czyli dalej są jeszcze.
1: Nie znaleziono nagłówka. Włoski, Włochy, Luca na główek. Luca, Włoski, Włochy, Paola na główek. Paola, Włoski, Włochy, Siri na główek.
0: A załóżmy, że my chcemy Luca.
1: Paola, Luca, rozszerzony, zajmuje 0 kb, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk.
0: On już jest pobrany.
1: Luca, 10,7 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za float przycisk.
0: No to dobra, jednak
1: Paola,
0: Siri.
1: Rozszerzony, Włoski, głos 2, 580, głos 1, 541,3 MB, odtwarzaj przycisk.
0: Zaraz zobaczę sobie, ja niestety tutaj, że tak powiem, tylko nausznie, bo... O, Siri głos brzmi całkiem sensownie. Wy go też usłyszycie, jak ja już sobie go pobiorę. Powiedział sobie ciao, sono Siri. I dobrze, ten głos mi się tu podoba.
1: Głos 1. Pobieranie z Zafizload, przycisk. 541,3 MB.
0: Tak, teraz to on mówi, ile będzie zajmował, ale jak już jest pobrany,
1: 540.
0: Nie mówi. Ciekawy błąd do zgłoszenia Apple'owi.
1: Pobieranie z Zafizload, przycisk.
0: No dobra, no to dajemy pobieranie z iCloud, przycisk.
1: Przycisk. Zatrzymaj, przycisk.
0: Tak, przycisk zmienił nam się na zatrzymaj.
1: Pionowy element podziału. Głosy, lista.
0: Wyinteraktował się w ogóle kursor voiceover gdzieś się zapodział, nie tam gdzie trzeba.
1: Anuluj przycisk. OK, przycisk. OK, głosy, lista. Emma, Emma, głos, Federica, Luca, Włoski, Paola, Paola, Włoski, głos 1, 286,8 MB, ukośnik 541,3 MB, odtwarzaj przycisk, zatrzymaj przycisk.
0: Tak, czyli nam raportuje na bieżąco postępy. Można sobie wejść w interakcję, żeby szybciej to sprawdzić.
1: Odtwarzaj, głos 1, zatrzymaj, przycisk, 467,3 MB, ukośnik 541,3 MB.
0: Tak.
1: Zajmuje 541,3 MB.
0: O, a teraz już łaskawie mówi, ile zajmuje, więc...
1: Kosz, przycisk, głos 1.
0: Jak widzimy, głos nam się pobrał. No i dobrze, mamy kolejny język, tak naprawdę, czy raczej kolejny głos pobrany.
1: Poza.
0: Żeby
1: głos 1.
0: Przestać się bawić, należy wcisnąć przycisk OK, chyba że anuluj, ale wtedy no nie jestem pewien, czy nam się ten głos aby na pewno zachowa.
1: Głos 2, 580, poza głosy, OK, przycisk.
0: Więc przycisk OK.
1: Zosia przycisk, przycisk komórka.
0: Tak. I teraz, gdy my sobie dodamy włoski język jeszcze, co ja niniejszym sobie uczynię, bo ja chcę mieć język włoski.
1: Dodaj język, przycisk, W, okno dialogowe, wybierz język do dodania. Szybka nawigacja włączona. Szybko anuluj, przycisk, wybierz język do dodania. Wietnamski, włoski, italiano.
0: Jest, włoski, italiano.
1: Anuluj, dodaj, domyślny przycisk.
0: Dodaj.
1: Dodaj język, przycisk.
0: No i dobra, i teraz my chcemy sobie tutaj ten włoski Siri głos 1. Zobaczmy, czy pewnie też elokwency będą i różne inne dziwne.
1: Język, automatycznie wykryj język.
2: Polto, italiano. Parabella angielski, significowani, systemowy. Jazzy, gus, zinku, 60%. 35%. Gus, Luca, rodzi se zerconi, uoki.
0: Tak, to jest mój Luca, przeważnie jego używam i dobrze mi z nim.
3: Siri, głos uno, walkie.
0: Tak, tak brzmi właśnie pan Siri, bo nie pani Siri, też jest ciekawym głosem w sumie. Ex aequo z Luką, jak dla mnie.
3: Luka, grandpa. Aliceoti.
4: Eddie, grand.
3: Luka, oti.
4: Luka, rodzi se zerconi, uoki.
0: Ciekawe, że Luke gada nam Alice tak naprawdę, no cóż, nie komentuję tego. W każdym bądź razie na tej samej zasadzie nam to działa auto przełączanie języków, auto wykrywanie, więc już tego nie będę demonstrował teraz, gdy już mam dodane włoski do dostosowanej listy języków. Będzie nam się również na ten włoski przełączał.
4: Jazzik. Italiano.
0: No jazzik, może nie.
2: English.
4: Deutsch.
1: Polski. Dodaj język, przycisk.
0: Oczywiście.
1: Pozwala dodać język, aby dostosować ustawienia głosów.
0: Zmienił nam się tutaj język jak trzeba. No i dobrze. I tak naprawdę te sekcje mamy za sobą. Teraz przejdziemy sobie do ustawień systemowych i sprawdzimy, co tam w mowie piszczy.
1: Dostosowana lista jest...
0: Jak się ta opcja nam
1: pomoc, przycisk,
0: nazywa, więc narzędzie VoiceOver na razie Command Q.
1: Safari. Apple Vis okno. Apple Vis listego tron. Aucom monitor jest diverse.
0: Tak, bo polski...
1: Zamknij okno.
0: Pozamykamy sobie
1: Safari.
0: Już...
1: Finder.
0: To wszystko. I ustawienia systemowe na nas czekają.
1: Wygląd, okno, tabela, wygląd, dostępność.
0: Dostępność. To jest tabelka, podcast Arka Świętnickiego polecam, jeśli chodzi o ustawienia w systemie macOS Ventura. Tam bardziej szczegółowo omówiony został i wygląd tych ustawień i to, jak się poruszać. Ja sobie tylko w tej tabelce powiem, że po prostu wpisałem DO jak dostępność, żeby szybciej się przemieścić.
1: Pionowy element, dostępność, wzrok, voiceover, zoom, ekran, zawartość mówiona, przycisk.
0: Też jest zawartość mówiona.
1: Audiodeskrypcja, przycisk, słuch, nagłówek, zawartość mówiona,
0: więc
1: przycisk.
0: Więc my sobie przejdziemy do tejże.
1: Zawartość mówiona, obszar przewijania. Język systemowego syntezatora mowy. Polski. Język systemowego syntezatora mowy, przycisk.
0: No i niestety tutaj jest pierwsze ograniczenie, jakie nas spotyka, bo nie możemy sobie ustawić automatycznego wykrywania tego języka.
1: Przypomnienia.
0: Niestety. W związku z czym, jeśli ja sobie chcę skorzystać na przykład z aplikacji do nauki włoskiego, aplikacji stricte fiszkowej, żeby on mi odczytywał właściwym syntezatorem włoskim, no to ja muszę sobie tutaj wejść, wybrać włoski, no i wtedy mi będzie czytał jak trzeba. No ale na przykład mamy sobie aplikację Zoom, która odczytuje nam różne i różniste alerty. Co do Maca, to jestem wręcz tego pewien, że tak robi. No i wtedy zaczyna się robić śmiesznie, bo polskie treści nam zaczyna kaleczyć włoską fonetyką, włoskim głosem. Więc no niestety tutaj jest taka niedogodność. Nie możemy tego nijak zmienić. Jedyne co możemy, to sobie głos tutaj zmienić.
1: Głos systemowy. Zosia, głos systemowy, przycisk.
0: Możemy tutaj ustawić, że to ma być...
1: Krzysztof, polski. Zarządzaj głosami, znak oznaczenia, Zosia.
0: Zosia, tutaj też zarządzaj głosami, wielokropek. Głosy tak naprawdę pobrane raz, one w systemie są, one dla potem voiceovera, jeśli my sobie tutaj zarządzaj głosami zrobimy, to one dla voiceovera też będą dostępne i osiągalne. Tyle, że musimy sobie tam dostosować listę języków, dodać, ale głosy też możemy wybrać, bo one się globalnie pobierają. Zresztą na iOSie też tak naprawdę jest. Tylko, że no dla voiceovera raczej dobrze jest sobie również w sekcji przeznaczonej dla voiceovera to zrobić, tak jak pokazywałem to w poprzednim podcaście.
1: Zosia, szybkość mówienia, wolniej, przycisk, 50%, szybkość mówienia, słówek.
0: A tu mamy tak, jest wolniej, jest suwaczek, który możemy, że tak powiem, zainteraktować, wejść z nim w interakcję i zmieniać tę prędkość, ale możemy również przejść do opcji w prawo pójdziemy.
1: Szybciej, przycisk.
0: Mamy dwa przyciski, wolniej, szybciej i w ten sposób sobie zmienić.
1: Głośność mowy. Zmniejsz głośność, 100%. Otwórz próbkę, przycisk. Odczytuj powiadomienia. Wyłączone. Odczytuj powiadomienia z przejściem. Pokaż szczegóły, przycisk. Mów zaznaczone. Wyłączone. Mów zaznaczone z przejściem.
0: Tak, i to też jest mów zaznaczone, że pojawi się przycisk. Powiedz gdzieś tam.
1: Pokaż szczegóły, przycisk.
0: I tak dalej.
1: Czytaj rzecz pod wskaźnikiem. Wyłączone. Czytaj rzecz pod wskaźnikiem z przejściem.
0: Tak, czyli to, co akurat myszka natrafi, to może nam systemowy głos czytać.
1: Pokaż szczegóły. Odczytuj wpisywane. Wyłączone. Odczytuj wpisywane z przejściem.
0: A również to, co mieliśmy na iOSie.
1: Pokaż szczegóły, przycisk.
0: Tylko tu wszystko mamy pod przyciskiem pokaż szczegóły, czyli to, co dana opcja robi i możliwości jej konfiguracji.
1: Pomoc, przycisk.
0: No i tyle. No i oczywiście pomoc też tu mamy. To również jest tak naprawdę cała sekcja w większości ukłonem w stronę słabowidzących. No bo odczytuj powiadomienia, no bo odczytuj to, co pod wskaźnikiem myszy i tak dalej. Więc no to tak naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje takiego wspomagania, a nie korzysta z voiceovera, no to również sobie może gdzieś tam z tego skorzystać.
1: Język systemowego, polski, głos systemowy, szybkość mówienia, wolniej, 5, 3, głośność, zmniejszaj, 100%, głośność, zwiększ głos, otwórz próbkę, przycisk, odczytuj powiadomienia, wyłączone, odczytuj, pokaż szczegóły,
0: pokaż
1: przycisk.
0: Szczegóły, przycisk.
1: 7 rzeczy. Głos, użyj głosu systemowego, głos, przycisk, fraza. Nazwa aplikacji, fraza, przycisk, opóźnienie, 20, otwórz próbkę, anuluj, okej, przycisk.
0: Też możemy sobie dostosować pod kątem aplikacji tak naprawdę, jaki ten głos ma być i tak dalej. A wiecie co? To wtedy rzeczywiście może stricte dla tej aplikacji można by sobie ustawić po prostu ten głos inny.
1: Anuluj przycisk.
0: No ale to też jest takie troszkę na okrętkę tak naprawdę, bo chciałbym się uczyć powiedzmy później niemieckiego i fiszki z niemieckiego, no to mi będzie znowu kaleczyło włoskim, więc no nie, to takie troszeczkę mało doskonałe.
1: Pokaż szczegóły, przycisk, język systemowego, polski, język systemowego, znak oznaczenia, polski, użyj języka systemowego.
0: No tak.
1: Angielski.
0: Użyj
1: języka systemowego.
0: Języka systemowego, to jeżeli ja to dam, to i tak mi tutaj...
1: Użyj języka systemowego. Język systemowy. Głos systemowy. Zosia. Głos systemowy. Użyj języka systemowego. Język
0: to
1: systemowy.
0: I tak mi tutaj prawdopodobnie będzie po prostu czytał polskim, nie będzie tutaj zmieniał na ten włoski. No, jakieś to mało doskonałe jest, a bynajmniej no, kiedyś mi to nie chciało działać w ten sposób. Nie wiem w zasadzie dlaczego tak, no ale tak po prostu jest. No ale dobrze, przejdźmy sobie teraz do pobrania aplikacji Speak z App Store. Jak mówiłem, to odbywa się na bardzo podobnej zasadzie jak instalacja aplikacji dla iOS.
1: App Store, wczytuję.
0: Dokładnie. I wpisujemy sobie Command F. I wpisujemy sobie SPAC.
1: Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Pole wyszukiwania.
0: Enter.
1: App Store. Ok. Wyniki dla.
0: Czy raczej return. No i dobrze. Wyniki dla.
1: SPAC. Zbiór.
0: SPAC. Zbiór. Zbiór, czyli kolejny jakby obszar na ekranie, z którym znowuż musimy sobie wejść w interakcję. A jakże? To jest macOS i macOS tak funkcjonuje.
1: W. Sekcja. Tłumacz. SPAC NG. Narzędzia. Pobierz ponownie.
0: No tak. SPAC NG. Pobierz ponownie.
1: Tłumacz. SPAC NG. Narzędzia. Pobierz ponownie.
0: Ha, widzicie, tutaj niestety błąd dostępnościowy Apple'a dla Mac App Store, no bo jeśli my sobie tutaj wospacniemy, to znaczy wciśniemy wospację, no to nam od razu przejdzie do pobierania. A teraz jak tutaj na przykład dostać się w szczegóły aplikacji?
1: Menu, kopiuj łącze, poczta, wiadomości, airdrop, notatki, przypomnienia, więcej wielokrotnie.
0: No też nie tak, prawda, bo w Shift M zrobiłem... No to mamy opcję udostępniania aplikacji, no ale my chcemy przecież do niej wejść na przykład, bo załóżmy nie znamy aplikacji, nie wiemy co to robi, no i tak naprawdę jak tutaj to wejść?
1: Nie znaleziono łącza.
0: Kiedyś było tak, że można było sobie to zrobić jako łącze, wszystkie trzy literka L, a teraz niestety...
1: Nie znaleziono łącza.
0: Z shiftem to również też nie działa. No kaplica, bida z nędzą, nie da się tego zrobić. A więc musimy sobie zaemulować myszkę voiceover, czyli wszystkie trzy shift spacja.
1: Mysz był włączony, grafika, obraz.
0: Tak, no i znowu to samo. Wszystkie trzy, czyli command, control, option, shift, spacja.
1: Mysz górę, wróć, przycisk.
0: I dopiero to nam otwiera szczegóły aplikacji.
1: Produkt klocku, dwie wszary, button, title, przycisk.
0: Jakże wdzięczna nazwa etykietka przycisku. Przycisk służący ni mniej, ni więcej jak do udostępniania tak naprawdę aplikacji dalej.
1: SPFNB, ikona. SPFNB, narzędzia, przycisk. Pobierz ponownie, przycisk.
0: I tak dalej.
1: Pobierz ponownie.
0: Szczegóły aplikacji tutaj mamy, ale nam chodzi o pobranie. Moglibyśmy tutaj aktywować ten przycisk, pobierz ponownie, ale ja wam pokażę jak sobie...
1: Wróć. Wyniki dla SPAC.
0: Oczywiście komand lewy kwadratowy dla akcji wróć. Jak sobie z wyników wyszukiwania pobrać apkę.
1: W, tłumacz, SPAC, NG, narzędzia.
0: Po prostu teraz wospacja.
1: Wczytuję.
0: Zaraz nam pobierze.
1: SPAC, NG, narzędzia. Wczytuję.
0: Tak, jeszcze wczytuję. Zaraz być może pobierze. Zobaczymy za ile.
1: SPAC, NG, narzędzia. Otwórz.
0: O, właśnie już nam otworzyło. To się nam tutaj teraz pobrała aplikacja normalnie jak no, aplikacja po prostu w aplikacjach pod
1: ustawienia.
0: WoShift.
1: Finder.
0: Pod WoShift A będziemy mieli
1: aplikacja. Dowód aplikacja. Ete radio api, FaceTime api, foc, SPAC Envision aplikacji, SPAC NG aplikacja, dzisiaj o 12.
0: SPAC NG, ale tak naprawdę ona nam nie jest jakoś bardzo w tym momencie potrzebna, też możemy sobie tutaj edytować listę języków, prawda, ustawiać pauzy między słowami i tak dalej, ale no to nie będziemy się teraz tym jakoś bardzo zajmować, jak kiedyś będzie potrzeba, to zrobimy sobie taki suplemencik podcastowy, a tymczasem przejdźmy sobie do wyboru głosów. Sprawdzimy w ogóle, czy teraz dla języka polskiego będziemy mieli te 100 tysięcy głosów SPIKA.
1: Biurko. Język. Polski.
4: Deutsch. English. Italiano. Italiano. I to.
1: Automatycznie polski.
0: Widzimy
1: głos.
0: Tutaj.
1: Zosia.
0: Tak?
1: Polska. Zosia. Zosia. Polska.
0: Czyli od razu już nam się tu pojawiła lista głosów SPIKA. Tak naprawdę nie zrobiliśmy nic poza instalacją aplikacji, a nam się tutaj już cała lista
1: Zosia, Polska
0: dodała. Wybaczcie, ale nie chcę mi się przecierać przez całą listę znowuż tych głosów, więc...
1: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver.
0: Więc otwieram narzędzie VoiceOver, komand trójeczka.
1: Mowa. Pomoc. Dodaję. Dostosowana lista język. Domyślny. Polski. Zosia, przycisk.
0: I teraz Maxa sobie wybierzemy, oczywiście tutaj Wospacja na tym przycisku z głosem.
1: Menu znak oznaczenia. Zoś, zarządzaj głosami wielokropek. Znak, zarządzaj głosami wielokropek. Znak, krzyż, polski, SPAC NG, podmenu.
0: SPAC NG i właśnie, no bo tych głosów tu mamy sporo.
1: SPAC NG, Alex, Male 1, Male 5, Male 7, Male 8, Marcelo, Mario, Marco, Max.
0: Max.
1: SPAC NG, Max, przycisk.
4: Przycisk polski. Domyślna. Polski. Efikenia max przycisk. 63,99,6% edycja przycisk.
0: No i co? I mamy tutaj już wybranego SPIKA.
4: Finder. Finder. Bluto pusty trupa. Bluto pusty trupa. Bluto okno. Widowisy. Tabela. Bluto trupa.
0: Prawda? Od razu SPIK nam się tutaj dodał. A teraz ciekawe, zrobimy sobie taki eksperyment. Ja jeszcze tego nie próbowałem. A żeby sprawdzić, co się stanie, jak odinstaluję sobie tego SPIKA. Bo no nie robiłem tego szczerze i nie wiem, jak nam się tu macOS zachowa, czy nam przełączy na Zohe Compact, czy nie.
4: Aplikacja, okno, aplikacja.
0: Tak, przejdziemy, przeniesiemy sobie ją do kosza. O, widzicie, czyli macOS tak sobie to rozwiązał. Używany jest teraz ten głos, no to sorry, nie możemy ci pozwolić na przeniesienie apki do kosza. No w sumie spoko wyjście, bo załóżmy, że człowiek przez przypadek by sobie ją usunął. No i co wówczas, prawda? No właśnie. Ale my jednak chcemy sobie z powrotem zmienić na panią Zofię. SPIK NG Max przycisk. Zosia, nasza piękna kompaktowa.
1: Zosia, przycisk komórka. 60 szybkość, 59,6.
0: Tak, już nam się tutaj ustawiła Zofia. No i dobrze. I teraz w sumie ciekawe, jak będziemy sobie chcieli SPIKA
1: Finder.
0: Usunąć, Finder. Czy nam teraz na to już pozwoli?
1: Aplikacja, edowod pod, Envision, aplikacja.
0: Spróbujmy.
1: Okej, okay. Domyślny przycisk, nie można przenieść.
0: Nie, okay. Nie tak łatwo. Pewnie byśmy musieli zrestartować komputer albo ubić któryś z procesów, szczerze nie wiem.
1: Aplikacja.
0: Dobra, trudno. W każdym bądź razie, jeśli byśmy odinstalowali tę aplikację, no to aplikacja już nie będzie miała racji bytu. Głosy nie będą tutaj nam bruździły w systemie, ale okej, okay, no aplikację mamy. I teraz pokażę szybciutko, jak dodać sobie czynność. No gdybyśmy chcieli sobie szybko zmienić na SPIKA bez bawienia się w wchodzenie do narzędzia VoiceOver i tak dalej.
1: Biurko. Narzędzie VoiceOver, narzędzie VoiceOver.
0: Oczywiście narzędzie VoiceOver, stare dobre narzędzie VoiceOver, a teraz wybaczcie, bo nie pamiętam skrótu, chyba command 9.
1: Pismo Braille, polecenia.
0: A może 8?
1: Pomocy wizualne.
0: Nie.
1: Czynności.
0: A command 0. Command 0 to są czynności.
1: Narzędzie VoiceOver, kategorie narzędzi, tabela, czynności, skonfiguruj własne czynności VoiceOver dla określonych zastosowań. Czynności, tabela.
0: Czyli te profile ustawień, prawda, które mieliśmy z iOS-a, które są znane w NVDA, w JOS-ie również, z tego co wiem.
1: Wybierz czynności lub klik czynności. Niemiec, AirPods, witryny bez obrazu.
0: Tak, mam już tych czynności trochę.
1: Angielski, niemiecki, Witrymy bez obrazów.
0: Mam tych czynności troszkę.
1: Wybierz ustawienia. Niezaznaczone szczegółowość pole wyboru.
0: Je można tutaj edytować po prostu po wybraniu.
1: Pomoc. Konfiguruj czynność. Przycisk. Usuń czynność.
0: Ale
1: przycisk.
0: Można usuwać czynności. Czynność.
1: Dodaj czynność. Przycisk.
0: Ja sobie dodam nową czynność.
1: Bez nazwy. Zawartość zaznaczona. Edycja tekstu.
0: SPAK.
1: Bez nazwy. Witrymy bez obrazów. Angielski. Bez nazwy.
0: Ojojojoj, bo mi się tutaj...
1: Edycja. Bez. Mhm. Bez nazwy. Niezaznaczone. Kursor tekstowy na początku tekstu. Angielski.
0: Coś
1: bez nazwy.
0: Mi się nie chce czynności.
1: Poza czynność. Wybierz ustawienia uwzględniane. Czynności. Tabela. Wiersz 26. Bez nazwy. Zaznaczone.
0: Dodać jeszcze raz.
1: Pomoc. Usuń czynność. Przycisk. Okno dialogowe. Ale ten mój przycisk. Czy na pewno chcesz usunąć czynność bez nazwy? Czy na pewno chcesz usun?
0: No,
1: usun czynność. Przycisk. Dodaj czynność. Bez nazwy. Zawartość. Zaznaczenie zastąpione.
0: SPAK.
1: Niemiecki. SPAK.
0: Dobra. No i teraz możemy sobie wybrać, co ona ma nam robić.
1: Poza czym, wybierz ustawienie. Niezaznaczone szczegółowość pole wyboru. Ustaw. Niezaznaczone www pole wyboru. Niezaznaczone aktywne punkty. Zastosowanie. Aplikacje i witryny. Dodaj czynność. Zastosow.
0: Czyli prawdopodobnie szczegółowość to będzie.
1: Niezaznaczone www pole. Ustaw. Niezaznaczone szczegółowość. Czynności. Wybierz ustaw. Niezaznaczone. Zaznaczone.
0: Musimy najpierw sobie zaznaczyć przycisk, to znaczy pole wyboru dla tego warunku, który ma być uwzględniany w tej czynności.
1: Ustaw. Niezaznaczone www pole wyboru. Ustaw. W. Okno dialogowe. Ustawienie szczegółowości dla czynności SPL.
0: Staw.
1: Pismo Braille'a, karta, zaznaczone mowa karta, 1 z 5.
0: O, i tu jest dopiero mowa.

0: Nie możemy, musielibyśmy się bawić bardzo mocno w ustawienia każdego z tych parametrów, dodatkowych opcji, szczegółowości mowy i wybierać tam SPK, dostosowywać prędkość i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja bym w takiej sytuacji nie wolał po prostu sobie przejść do narzędzia VoiceOver, Command trójeczka dla języka polskiego, po prostu wybrać tego SPK i potem jednak sobie, bo to nie jest takie proste, łatwe i intuicyjne. W przypadku iOS-a, gdy sobie tą czynność wybierzemy, no to ma to rację bytu, a tutaj no to bywa różnie. Jak więc widzicie, są zalety, jeśli chodzi o przewagę ustawień macOS-a i syntezy mowy, ale są też wady w stosunku do tego, co mamy, jeśli chodzi o iOS. I w drugą stronę to działa również. Na iOS-ie mamy zalety, ale mamy też i wady. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy bardziej wadliwie to mimo wszystko na iOS-ie nie działa. No bo tak naprawdę zakładając, że korzystamy sobie z jednego syntezatora, nie zmieniamy tego zbyt często, no to tak naprawdę na macOS-ie działa to dużo lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o to auto przełączanie języków, a z drugiej strony zawartość mówiona troszeczkę nawala, więc no tak naprawdę nie wiem, czy nie robi się z tego remis. Dobrze, kochani, ja myślę, że to by było na tyle. Podcast miał być krótki, a wyszło jak zwykle. Myślałem, że to będzie taki bardziej suplement w stosunku do tego, co mieliśmy na iOS-ie, no ale wyszło znowu przydługo. Maciek Walczak kłania się bardzo nisko. Życzę dobrego czasu. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Przed mikrofonem Michał Leduchowski. Dziś spróbuję Państwu opowiedzieć o urządzeniu, które bardzo się przydaje w naszym domu. Każdy je ma, na pewno kto korzysta z internetu. Nie każdy wie, że ono tak się nazywa. Nie każdy też potrzebuje tego urządzenia, bo na przykład starcza mu urządzenie, które dostaje od operatora internetu. A dziś będzie mowa o routerze, dokładniej o routerze firmy Tenda, model AC18. Jest to model taki z wyższej półki, troszeczkę już taki bardziej premium, można powiedzieć, natomiast jest to router właśnie firmy Tenda, może nikomu nic to nie mówi. Natomiast jest to chiński producent urządzeń sieciowych, tak jak na przykład TP-Link, którego na pewno już większość z Was zna. Przychodzi w kartonowym, dość solidnym pudełku. Jest sam router, też jest solidny, bardzo, no, jest dość dużym routerem, ma jakieś 26 cm szerokości, 16 głębokości i 6 grubości, plus 3 antenki, które są już na stałe wbudowane. Wracając do tego, co mamy w pudełku mamy jeszcze w oddzielnym kartoniku mamy zasilacz sieciowy z taką wtyczką wsuwaną, która pasuje do naszego gniazdka. To trzeba sobie złożyć i mamy kabel sieciowy i chyba jakąś papierologię, z tego co pamiętam. Router obsługuje już sieć w standardzie AC, czyli tą taką szybszą sieć Wi-Fi w standardzie 5 GHz. Łącznie daje nam to przepustowość 1900 megabitów na sekundę, bo jest 600 megabitów jest na paśmie 2,4 GHz i na 5 GHz jest 1300 megabitów, czyli już tutaj możemy nieźle poszaleć, ale o tym za chwilę. Ma router 256 MB pamięci RAM na DDR3. Ma też dwurdzeniowy procesor 1 GHz, o ile dobrze pamiętam. I to pozwala na wykorzystywanie bardzo szybkich łącz. Tak jak mówiłem, tak jak wspomniałem, są tu też jeszcze

0: cztery są porty LAN, czyli można podłączyć urządzenia przewodowe, można podłączyć do tych portów LAN i port WAN służący do podłączenia źródła internetu. Te wszystkie porty przewodowe są w standardzie gigabitowym, czyli tutaj wszystkie łącza, które mamy do 1 gigabita, to na pewno wykorzystamy w pełni. Z dodatkowych jeszcze rzeczy jest tutaj port USB, do którego możemy podłączyć jakieś dyski czy też drukarki i udostępniać je sieciowo. Spróbowałbym opisać teraz pokrótce ten router. On ma bardzo ciekawy kształt, bo jest, wyczytałem w internecie, że jest on inspirowany kształtem jakiegoś bombowca. No nie wiem, ile to ma z bombowcem wspólnego, natomiast rzeczywiście router ma takie wypustki, takie trójkątne elementy trochę wystające od przodu, czyli tutaj, gdzie najbardziej go widać, to rzeczywiście ten kształt jest taki agresywny, jest taki też ostrzejsze, są takie właśnie krawędzie troszeczkę i górna obudowa też ma takie wybrzuszenie, które tak trójkątnie, być może trochę jak dziób tego bombowca, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. Natomiast od spodu mamy wentylacyjne kratki, po bokach tak samo. Z tyłu mamy, idąc od strony prawej, mamy antenkę, mamy gniazdo zasilania, mamy przycisk power, potem mamy przycisk Wi-Fi, służący do wyłączenia Wi-Fi, jeżeli na przykład chcemy wyłączyć radio, bo na przykład chcemy oszczędzać energię lub też chcemy po prostu mieć mniej promieniowania, chociaż ja wychodzę z założenia, że i tak jakieś promieniowanie od sąsiada doleci, to nie do końca mamy się tym co przejmować i nie do końca mamy na to wpływ. Następny przycisk to jest przycisk WPS, czyli do szybkich połączeń z siecią bezprzewodową. Ten przycisk domyślnie jest wyłączony, więc musimy sobie go włączyć, jeżeli byśmy chcieli z niego korzystać. Dalej jest taka dziurka, którą Państwo na pewno znają z wielu urządzeń, do resetowania urządzenia. Potem mamy antenkę i porty kablowe, czyli najpierw mamy port WAN, czyli ten, gdzie podłączamy kabel od internetu, od naszego modemu czy dostawcy internetu. To jest po prostu zwykły kabel RJ45, czyli taki kabel, jak podłączamy do komputera, czyli tutaj jeżeli mamy na przykład jakiś modem od swojego dostawcy internetu, który jest na przykład jakaś kablówka typu Vectra czy UPC, no to musimy podłączyć ten modem do tego naszego routera, jeżeli chcemy sobie zmienić i korzystać ze swojej sieci Wi-Fi i ze swojego routera, to po prostu musimy to podłączyć do tego modemu czy routera, który mamy od dostawcy internetu. Czasem warto to zrobić, dlatego że te modemo routery, które są dostarczane przez dostawców, nie zawsze mają tak dobry zasięg, czy na przykład chcielibyśmy skorzystać z jakichś dodatkowych funkcji, których po prostu ten router od naszego dostawcy internetu nam nie umożliwia, bo no tam nie można się na przykład zalogować i swoich ustawień wprowadzać. Po tym gnieździe WAN mamy cztery porty LAN służące do podłączenia przewodowo komputerów czy innych urządzeń i mamy trzecią antenkę. I to jest właściwie cały wygląd urządzenia. Na przodzie mamy diody sygnalizujące pracę. Jest ich kilka, natomiast dla nas w tym momencie nie jest to chyba zbyt istotna ich kolejność i kiedy która się świeci, więc tutaj polecałbym sprawdzić do instrukcji lub też z kimś to po prostu obejrzeć. I na przodzie też mamy w tym takim środkowym właśnie trójkącie, który tak troszeczkę wystaje, mamy zaślepkę i złącze USB 3.0, do którego możemy podłączać zewnętrzne dyski czy drukarki. I to tyle z budowy urządzenia. Teraz spróbuję pokazać Państwu interfejs. Tutaj jest język angielski tylko, więc no będzie dla tych, którzy nie umieją angielskiego, to będzie troszeczkę trudniej. Ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś potrzebuje tylko ustawić router, bo na przykład ma trochę słaby zasięg, to bez problemu po wysłuchaniu tej audycji, nawet jej początku, to spokojnie starczy, bo tych ustawień nie ma tak dużo, żeby nie poradzić sobie z ustawieniem tego routera. Najpierw pokażę takie właśnie podstawowe rzeczy, potem przejdziemy się szybciutko po całym interfejsie, a potem jeszcze pokażę tutaj coś, co ma bardzo fajnego ten router. Pokażę pokrótce możliwości zarządzania przez aplikację mobilną. Tak naprawdę to można by było od tego zacząć, ale problem polega na tym, że jeżeli byśmy zaczynali od aplikacji mobilnej, to potrzebowalibyśmy kogoś widzącego, kto by nam podyktował hasło, które jest do sieci Wi-Fi. Bo sieć Wi-Fi nadawana przez router jest siecią zabezpieczoną, z tego co ja pamiętam, ale możemy się o tym przekonać. Wejdziemy w Wi-Fi, zobaczymy, bo jeżeli sieć Wi-Fi jest no właśnie, tenda jest sieć zabezpieczona. Tutaj nie było tego słychać, może za dobrze to, jak będziemy oglądać aplikację, to poprawimy, będzie lepiej. Sieć tenda, czyli od tego routera, jest siecią zabezpieczoną, czyli tutaj chcąc korzystać, musielibyśmy wpisać hasło. Natomiast można ten problem obejść i my tak zrobimy. Ustawimy sieci Wi-Fi po swojemu, korzystając z komputera. Dlatego też ta audycja jest audycją nie na żywo, ponieważ po prostu odłączyłem swój router, odłączyłem się na chwilę od internetu i pokażę Państwu od początku. Wyjmujemy router z pudełka, podłączamy zasilanie, wciskamy włącznik, podłączamy kabel od internetu do portu WAN, podłączamy przewód do portu LAN i do naszego komputera. I nasz komputer dostaje połączenie z routerem automatycznie, o ile oczywiście tak mamy ustawioną kartę sieciową, natomiast no, nikt tego raczej nie zmienia, jeżeli nie ma potrzeby, więc tutaj nie powinno być problemów. I łączymy się z routerem. Z routerem możemy się połączyć, wpisując adres tenda Wi-Fi pisane razem tenda wifi.com i mamy język angielski do wyboru, jest tutaj też i dwa języki chińskie, więc no tutaj język angielski myślę, że będzie optymalnym wyborem. Tu mamy właśnie quick setup, no to zaczynamy. Tutaj mamy do wyboru, czy mamy dynamiczne IP, czy statyczne, czy jakieś połączenie wymagające loginu i hasła. No to już zależy od naszego dostawcy internetu, takie informacje powinniśmy uzyskać, powinniśmy mieć w swoich konfiguracjach czy też umowie. Natomiast jeżeli podłączamy się do modemu, który daje nam dostawca internetu, czyli tak jak na przykład u mnie tutaj jest Vectra, czy do jakiegoś routera z modemu z UPC, czy innej sieci kablowej, to najprawdopodobniej adres, ustawienie, które tutaj jest domyślne, czyli Dynamic IP address, to po prostu wystarczy i wciskamy dalej. I teraz mamy ustawienia sieci Wi-Fi. Tutaj nam się pyta, jaką ma moc mieć ustawienie nadawania, moc nadawania sieci w standardzie 2,4 GHz. Ona domyślnie jest słaba. Ja bym to już w zależności od tego, jak kto będzie korzystać, to można później sobie dostosować. Ja bym to zmienił na moc wysoką. I tu mamy ważną rzecz, czyli nazwę naszej sieci bezprzewodowej. To zmienimy sobie ją, na przykład napiszemy Tyflo Podcast. I tu mamy pod polem edycji, gdzie mamy nazwę sieci, mamy o, niestety, momencik. Spróbujemy skorzystać z przeglądarki Firefox, dlatego że na przeglądarce Chrome był jakiś problem. I nie mogłem przejść tego procesu zmiany nazwy sieci. Czyli to jest prawie audycja na żywo, ale nie na żywo. Wróciliśmy na innej przeglądarce do konfiguracji sieci Wi-Fi, czyli tu ustawiamy na moc najwyższą sieci 2.4, ustawiamy Tyflo Podcast sieć na przykład. Tyflo Podcast i na przykład hasło będzie Tyflo Test. Tutaj mamy pole, że hasło nie jest wymagane, no ale to raczej bym polecał, żeby przed sąsiadami zabezpieczyć się i mieć sieć zabezpieczoną. I tutaj jest jeszcze taka opcja, że możemy ustawić takie samo hasło do Wi-Fi jak do logowania do routera. I możemy w sumie, jeżeli tą opcję zaznaczymy, to poniżej pole edycji będzie nieaktywne, bo tutaj mamy pole do wpisania hasła dla naszego logowania do zarządzania routerem. Albo też możemy zaznaczyć, że hasło nie jest wymagane. To zaznaczymy sobie pole, niech router używa tego samego hasła co do Wi-Fi do logowania do routera. Tak będzie dla ułatwienia. W tej naszej audycji przyjmiemy sobie takie ustawienie.
1: To hangę setting, co w podtyflopodcast 5G, tyflopodcast, you can set, you can no from next to.
0: I teraz dostaliśmy informację, że już jest wszystko gotowe. Możemy się podłączyć do sieci Tyflo Podcast albo do sieci Tyflo Podcast 5G. I żeby, jeżeli chcemy zmienić jakieś ustawienia, to możemy kliknąć przycisk More i wtedy będziemy już przeglądać cały interfejs routera. Natomiast w tym momencie możemy sprawdzić na przykład internet jak najbardziej już jak najbardziej tutaj już internet nam działa. Czyli tak naprawdę użytkownicy mniej zaawansowani i którzy chcieliby tylko mieć swoje sieci, swoje nazwy sieci, już nie muszą słuchać dalej, ale mogą oczywiście. Przejdziemy teraz szybciutko do tych właśnie interfejsu routera. Powiem szczerze, że on jest bardzo przyjemny, bardzo przyjazny tutaj dla użytkowników niewidomych, korzystających z czytników ekranu, szczególnie z NVDA, z innymi nie sprawdzałem. Jeżeli wejdziemy w przycisk More, to musimy wpisać nasze hasło do logowania się do routera, żeby przejść dalej. Tutaj jeden taki minus, to hasło niestety nie jest maskowane, czyli będziemy widzieć, co tutaj wpisujemy. Więc wpisujemy hasło tyflotest. I teraz jesteśmy już na stronie routera. Przejdziemy sobie tutaj, jak ona wygląda. Internet status. I tu w tym, w tej części, w tej sekcji jesteśmy. Internet settings. Oj, momencik. Tu mamy ustawienia internetowe, ustawienia Wi-Fi, sieć gościnna, bo też mamy, możemy taką zrobić sieć, kontrola rodzicielska, VPN, aplikacja USB, zaawansowane ustawienia i ustawienia systemowe. I tu mamy English, czyli nowy język, który mamy wybrany. Internet status. Tutaj są nazwy sieci. Mamy 0 urządzeń USB. Online jedno urządzenie, bo jest podłączony mój komputer tylko przewodowo. Tutaj mamy jakąś opcję od Wi-Fi, od wzmacniacza Wi-Fi, natomiast ona no, nie działa, bo wzmacniacza Wi-Fi nie ma. Tutaj jest bieżąca prędkość, co się dzieje w internecie, jak ten nasz router transmituje do internetu. No nic teraz nie robię na komputerze, więc no tak sobie po prostu tutaj jest. Tutaj mamy dane IP, jaki tam firmware, jakie oprogramowanie. Jeżeli byśmy przeszli teraz, możemy sobie przeklikać tutaj wszystkie te ustawienia. Jesteśmy teraz, tutaj niestety nie przeładuje nam się strona, ta górna, tylko będą pod tymi linkami, które wcześniej pokazywałem, będą ładowały się poszczególne elementy. Tutaj ustawienia internetowe. WAN port, czyli ten port od internetu, że jest kabel podłączony. Tutaj mamy już te ustawienia, które żeśmy zdefiniowali, czyli że adres dynamiczny IP. DNS automatyczne, możemy też ręcznie swoje podać. I że jesteśmy podłączeni i dostęp do internetu jest jak najbardziej. Ile trwa? 7 minut. Możemy rozłączyć. No i to tyle z tych ustawień internetowych. Tu mamy ustawienia Wi-Fi. Tu jest troszeczkę inaczej. Tu mamy takie sekcje. Teraz weszliśmy w ustawienia Wi-Fi i tu mamy najpierw takie podsumowanie, czyli Wi-Fi name password i że to jest włączone. Możemy w to też wciskając Enter wejść, ale to za chwilę. Następna opcja to jest Wi-Fi schedule, czyli harmonogram Wi-Fi. On jest wyłączony. Możemy na przykład ustawić sobie, żeby w nocy Wi-Fi nie działało. Tu jest wzmacnianie Wi-Fi. Jeżeli byśmy chcieli inną sieć wzmocnić za pomocą tego routera, no to tutaj musielibyśmy to włączyć, ale to jest opcja już bardziej dla zaawansowanych. Szerokość kanału. Szerokości kanału. I tutaj najlepiej wszystkie ustawić na domyślne ustawienia. Ja tak bynajmniej robię, chyba że ktoś ma jakieś problemy, to warto sprawdzać kanały. Natomiast idąc jeszcze dalej, tu mamy taki właśnie najpierw status a propos Wi-Fi, czyli takie właśnie podsumowanie. I w każdą z tych opcji możemy wejść i zmieniać. Możemy wejść Enterem, no i później nam się pokaże okienko dotyczące tych opcji, ale to za chwilkę pokażę jakiś przykład. Transmit Power, czyli tutaj mamy moc sygnału. I mamy ustawione, że 2.4 sieć jest najmocniejsza, że jest najmocniejsza siła sygnału. 5 GHz jest sieć, sygnał średni, domyślnie. WPS, a jest włączony jednak. WPS jest włączony, czyli najprawdopodobniej mi się nie udało po prostu podłączyć do tego za pomocą WPS-a do sieci bezprzewodowej. Natomiast no tutaj można tym tutaj sterować tym przyciskiem WPS do szybkiego łączenia. Beamforming, właśnie zapomniałem powiedzieć, jest to świetna opcja w tym routerze. Jest to formowanie wiązki, czyli urządzenie wie, gdzie jest nasz telefon i próbuje wysłać tam jak najmocniejszy sygnał. Nasz telefon czy nasz komputer rzeczywiście jakby skupia wiązkę nadawaną w tym kierunku i to poprawia jakość połączenia. Tu jest AP mode, czyli tryb access pointu, czyli tutaj dostępu, jakby, że to ten router działa jako bezprzewodowy klient, łączy się z inną siecią bezprzewodową i nam daje internet przewodowy. Ale to już są ustawienia bardzo zaawansowane. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to już będzie wiedział, jak to poustawiać. Ja chciałem tylko po prostu pokazać, jak tutaj wygląda w tym routerze wszystko po kolei. I tu mamy koniec tego statusu, tak? Czyli jeżeli weszliśmy w Wi-Fi, Wi-Fi settings, tutaj mamy status i możemy sobie przeglądać te opcje. Teraz możemy pokazać, na przykład wejdziemy w pierwszą od góry tą opcję Wi-Fi name i password. I teraz jak przejdziemy po tych wszystkich opcjach, i to niestety o, teraz
1: weszło.
0: Mamy name password. I teraz ładuje nam się po tych opcjach wszystkich, które mieliśmy, gdzie było to podsumowanie. Pod nimi jest ramka, która odnosi się do tych opcji, które teraz będziemy przestawiać. I teraz tak, tu jest jedna rzecz, której NVDA nie czyta. I jest tych miejsc kilka właśnie w tym routerze, to warto sprawdzić, warto wiedzieć. Jest to, mówi tutaj pusta, natomiast jest to przełącznik w tym przypadku sieci Wi-Fi. Jeżeli jest opcja włączona, To mamy 2,4 GHz network i mamy teraz Wi-Fi name. Tyflo podcast. Możemy ukryć. Sposób szyfrowania tutaj rekomendowany jest WPA2 i WPA-PSK. Tu mamy hasło. I tu mamy dane dotyczące sieci 5 GHz. Ale jeżeli klikniemy tutaj pod i mamy napis 5 GHz network i tu mamy puste. Jeżeli w to wciśniemy, to możemy, to jest pole wyboru, które nie jest oznajmiane przez NVDA. I w ten sposób możemy wyłączyć sieć Wi-Fi na 5 GHz i wtedy już ustawienia tej sieci nie będą dostępne, już ich nie mamy, tak? Jeżeli wciśniemy jeszcze raz Enter na tym pustym, to pojawiają nam się ustawienia sieci 5 GHz. I one są takie, jak ustawiliśmy, tylko Tyflo Podcast 5G. Co tutaj jeszcze warto z tych sieci Wi-Fi pokazać? Może tutaj te, tą szerokość kanałów, to właśnie nie zawsze nam się ładuje ta ramka z tego, co widzę w Firefoxie. Pozwólcie, że ja przejdę na Chrome. Tam lepiej to działa. Przejdziemy do Chroma i tam będzie to lepiej, powinno. Senda Wi-Fi Con. Jeszcze raz się logujemy. Wi-Fi Settings. I tutaj wejdziemy na przykład właśnie w tą szerokość kanału. Tu mamy wszystko ustawione automatycznie i ja bym te ustawienia zostawił. Tutaj mamy właśnie szerokości kanałów. Te wszystkie ustawienia dotyczące każdej z typów sieci. Możemy sobie przejść na przykład, zobaczyć teraz, co tutaj mamy. No i te ustawienia Wi-Fi, no to jeżeli ktoś będzie potrzebował, będzie wiedział, co ma zmieniać, to na pewno sobie po tym krótkim przejrzeniu tego odnajdzie. Zobaczymy, co mamy w sieci gościnnej. I tutaj możemy ustawić nazwy tych sieci dla gości. Jeżeli mamy puste, to nie ma hasła. Tu jest, z tego co się orientuje, długość po prostu połączenia tej sieci gościnnej. I tutaj możemy właśnie, mamy na nazwę sieci dla 5 GHz i dla 2,4 GHz. Mamy ustawienie hasła, czas trwania połączenia w tej sieci, czyli 8 godzin jest domyślnie ustawione. I ile chcemy przeznaczyć megabitów dla tych swoich gości. I tu mamy opcję 248 i możemy wpisać też ręcznie, ile chcemy tych ustawić megabitów dla gości. I możemy I możemy zachować te zmiany. I tutaj jest trochę właśnie niewygodnie. Została nam ta stara, poniżej przycisku Save, została nam stara ramka a propos tych szerokości kanałów, które wcześniej oglądaliśmy. Idziemy dalej. Tutaj jest kontrola rodzicielska. Możemy tutaj dodawać urządzenia. Tutaj jest tylko mój komputer teraz. I możemy, zobaczymy, jeżeli wejdziemy w Edit, bo tu mamy taką tabelkę, jeszcze raz może od początku. No to wejdziemy w Edit i zobaczymy, co tu.
1: Ramka device name, stacjonary, edit, internet accessible ad, lista rozwijana, zwinięte 19.
0: Aha, lista rozwijana, i możemy tutaj ustawić,
1: lista rozwijana,
0: w jakich...
1: 21. Lista rozwijana, zwinięte 00, pin. Przycisk opcji oznaczone RMB time.
0: Możemy tutaj ustawić, w jakich godzinach ma być...
1: Lista rozwijana, internet accessible ad.
0: W jakich godzinach ma być dostępny internet dla tego urządzenia. Czyli no tutaj, jeżeli byśmy chcieli na przykład ograniczyć... dziecku granie na konsoli, możemy wybrać, jak już ta konsola jest podłączona do tego routera, możemy wybrać, że internet jest dostępny tylko w danych godzinach. Czy tutaj mamy, czy ma być codziennie te godziny? Czy wybrane dni? Bo tutaj mamy zaznaczony każdy dzień, więc pola wyboru tych poszczególnych dni będą niedostępne. I tutaj możemy jeszcze ustawiać. Możemy też ustawiać internet, dostęp do internetu, natomiast też możemy blokować dostęp do stron. I jest kontrola dostępu, czyli w jaki sposób będzie to kontrolowane. Jest albo blacklist, albo whitelist, czyli blacklist, no to, że dane strony są zabronione, whitelist, że tylko te, które są dozwolone. I tutaj mamy zaznaczone blacklist, wpisujemy słowa kluczowe, które mają być blokowane. Czyli tutaj przecinkami oddzielamy te słowa kluczowe. I tutaj jest przykład, że na przykład echał przecinek Google i te strony wtedy będą niedozwolone. I tutaj możemy zachować zmiany. Także to jest kontrola rodzicielska. Tutaj mamy VPN, no to już jest naprawdę wysoka jazda, wysoka matematyka dla ludzi, którzy wiedzą, co to jest VPN, to nie będziemy teraz o tym opowiadać. Bo no to trzeba było osobną audycję poświęcić. Natomiast też mamy taką możliwość korzystania z VPN-u w tym routerze. Tu jest aplikacja USB, tak jak mówiłem, jest tutaj możliwość. Mamy tutaj opcję od udostępniania plików. Możemy je udostępniać przez Samba, czyli przez to środowisko, które będzie dostępne w systemie Windows z poziomu otoczenia sieciowego. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, jaka tu jest Samba, czy wersja 1, czy 2, bo jeżeli jest wersja ta 1, czy 1.5 starsza niż 2, to nie będzie działać to z Windowsem 10. Nie sprawdziłem tego. Natomiast no tutaj, jeżeli ktoś by właśnie chciał udostępniać, to można sobie wejść na przykład w Share File i
1: Ramka na tłumek porząd ma FTP server. Koniec ramka.
0: I tutaj możemy ustawiać właśnie połączenie FTP, czy ma być dostępny z internetu. Jeżeli zaznaczymy, no to mamy pokazany adres IP. Nasz tutaj akurat teraz jest z Vectry. Porty. Jaki jest adres w sieci LAN? Samba, tak jak mówiłem. I tu są wszystkie... I tu są wszystkie opcje dotyczące udostępniania tych plików. No bo musiał być podłączony nośnik USB, w tym momencie nie mam żadnego skonfigurowanego nośnika, tak żeby to tutaj Państwu pokazać, ale jakby ktoś miał ten router, miał potrzebę, to na pewno dojdziemy do tego, jak ten plik udostępnić. Teraz może szybko przejdziemy przez ustawienia zaawansowane, bo tutaj... Tutaj cały czas mamy ten English i Exit, dlatego że, tak jak mówiłem, te poszczególne opcje wyświetlają się pod linkami. Advanced Settings. Bandwidth Control, czyli tutaj mamy ustawienie zarządzania szybkością przesyłania. To jest wyłączone. Tutaj dostęp do aplikacji jest wyłączony, natomiast zaraz jak zalogujemy się przez telefon do tej aplikacji, ten da Wi-Fi, ten dostęp się włączy. Sleeping mode to jest właśnie bardzo fajna opcja, to tutaj szybko może pokażę. Sleeping mode. Tutaj jeżeli ta opcja jest włączona, to Wi-Fi i USB zostają w tryb uśpienia przełączone i wtedy po prostu mniej energii router zużywa. Może pokażę, jak wciśniemy. Tutaj właśnie też jest taki moment, gdzie NVDA mówi pusta, natomiast jest to włącznik tej opcji i wtedy pokazują nam się ustawienia. Sleeping time, czyli od kiedy, czyli domyślnie tutaj od 00 do 7.00 będzie ten tryb uśpienia trwał. Wszystko można, tutaj indicator, czyli diody, wszystkie będą wyłączone, poza zasilaniem. I tutaj jest opóźnienie, możemy ustawić, jeżeli coś się dzieje na routerze, ktoś korzysta z internetu, to, że to zostanie opóźnione. No właśnie. I tutaj jest właśnie to pole wyboru. I jest przycisk Save. I jeszcze mamy wyjaśnione, jak używać. Pierwsza metoda jest taka, że żeby skorzystać z Wi-Fi, wtedy kiedy router jest w tym trybie uśpienia, to po prostu nacisnąć przycisk Wi-Fi na routerze. Druga opcja jest taka... Druga opcja jest taka, żeby po prostu wybudzić router zdalnie za pomocą aplikacji. Czyli tutaj powiedzmy łączymy się, bo ten router właśnie można zarządzać aplikacją też zdalnie za pomocą internetu, czyli powiedzmy łączymy się przez nasz komórkowy internet z naszym zdalnym kontem, bo router jest podłączony kablowo i połączenia kablowe działają, czyli router jest wybudzony przez aplikację jakby zewnętrznie. Tutaj mamy jak pobrać aplikację, żeby zeskanować kod QR, natomiast no nam łatwiej będzie pobrać aplikację po prostu tenda Wi-Fi ze sklepu Google Play czy App Store. Wracamy do tych ustawień zaawansowanych. LED control i tutaj możemy też zarządzać diodami, jeżeli na przykład przeszkadza nam w dzień, że one świecą, można je całkowicie wyłączyć.